0: parlamentarzystów Razem i Konfederacji. Rozwój Plus mówi, że jeśli obecna władza nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to należy jak najszybciej przegłosować powołanie komisji. Z kolei były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się od premiera ujawnienia akt ze wszystkich śledztw dotyczących zonda krypto. Na dzień przed wyborami w Saksonii-Anhalcie kilka tysięcy osób w Magdeburgu wzięło udział w demonstracji Festiwal Demokracji. Wydarzenie było wyraźnie krytyczne wobec liderującej w sondażach prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec. Zgodnie z szacunkami policji na placu katedralnym w Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhaltu, zgromadziło się około 6 tysięcy osób. Demonstracja organizowana była przez szeroki sojusz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych oraz kościołów. Co najmniej 5 osób zginęło w rosyjskich atakach na obwody kijowskie i charkowskie Ukrainy, poinformowały władze regionalne. Wcześniej w związku z wizytą wysłanników prezydenta USA w Moskwie i w Kijowie, przywódca Rosji Władimir Putin polecił wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina też nie będzie w tym czasie atakować Moskwy. Niestety, mimo tych zapowiedzi, obwód kijowski ponownie stał się celem ataku wroga, przekazał szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego. Zniszczono tam 28 obiektów w 5 rejonach. Wśród nich znalazły się domy jednorodzinne i budynki mieszkalne, magazyny, tory kolejowe, teren gospodarstwa rolnego oraz pojazdy. Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy najpierw w Moskwie, a w niedzielę w Kijowie, są na wschodzie i będą prowadzić negocjacje pokojowe. Chłodna niedziela przed nami, będzie się i chmurzyć, i przelotnie padać, może też zagrzmieć. Maksymalnie od 16 do 20 stopni. Na przeważającym obszarze kraju chłodniej będzie na Podgórzu Karpackim około 15. We znaki znów przez cały dzień będzie się dawał wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
1: Tok FM. Na każdy temat. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Dzień dobry, to jest Czas Rodziców. Jak w każdą sobotę o 13 w TOK FM witają się z wami
3: Ula Malko,
2: Krzysztof Chorwat, a audycję wydaje Olga Tanajewska.
3: A dzisiaj wracamy do tematu granic. Wielu rodziców zastanawia się, co to znaczy stawiać granice i czy to prawda, że dzieci je testują? Jak się komunikować z dzieciakami, bo one nas słyszały?
2: Do studia zaprosiliśmy ponownie Magdalenę Boćko-Mysiorską, pedagogzkę, autorkę poradników dla rodziców i książek dla dzieci Mamę.
4: Ponowny dzień dobry.
2: Witaj, Magdo.
4: Witam serdecznie.
2: Kiedy mówimy granice, wielu rodziców słyszy pewnie zakaz i zakazy. Dużo zakazów. No to czym tak naprawdę są te granice?
4: Granice są kojarzone z zakazami, z kontrolą często, albo z karami, albo z taką konsekwencją, która w zasadzie do kar prowadzi najczęściej. I tak są kojarzone bardzo często. A tak naprawdę tymczasem granice w zasadzie nie mają nic wspólnego z kontrolą, bo wtedy kontrola kojarzyłaby mi się bardziej z jakimś manipulowaniem, z jakąś grą w stosunku do dziecka, która miałaby sprawić, że coś osiągniemy, dziecko zrobi coś, czego my chcemy, albo czego oczekujemy, tak tylko po prostu z miejsca tego, że my powiemy, że ma zrobić. To tak nie działa. W związku z czym dla mnie granica jest o tym, że ja jako dorosły prowadzę dziecko, komunikuję dziecku, co jest dla mnie ważne, co może być trudne, czego nie chcę, czego chciałabym, za co przejmuję odpowiedzialność, dzięki czemu dziecko może czuć się bezpiecznie w ramach na przykład jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś zdarzenia, jakiejś aktywności. Czyli dla mnie granice są o dawaniu dziecku przestrzeni do eksploracji i doświadczania w jakichś konkretnych, zdrowych ramach, w zdrowej strukturze, która pomaga dziecku rozumieć, czego ktoś oczekuje, ale w kontekście czego chciałby, na czym komuś zależy, trochę budują, trochę to jest też dla mnie o szczerości wobec dziecka. Na przykład nie mam teraz ochoty się z tobą bawić, bo jestem zmęczona. Kocham ciebie cały czas, ale w tej chwili nie będę się z tobą bawić. To jest takie otwarte powiedzenie też dziecku, kurczę, nie mam siły, wiesz, jest mi teraz trudno, potrzebuję odpoczynku, jestem dzisiaj smutna, bo mi się coś nie udało, a bardzo mi na tym zależało, zajmę się tym. Ale to jest wciąż o granicach, czyli pokazaniu trochę dziecku tej przestrzeni odpowiedzialności mojej, rodzicielskiej. Z czym ja jestem, w czym ja jestem, w którym miejscu. O takiej otwartości wobec dziecka. Takie postrzegam.
2: Dzisiaj też będziemy pytać o takie konkrety. Chcemy o to pytać, bo dla mnie te granice to zawsze właśnie jest tak takie trochę teoretyzowanie i we wszystkich tych poradnikach, które się czyta czasami, to rzeczywiście wszystko fajnie brzmi, ale czasami to przyjmuje taki język, mam wrażenie, że to jest trochę naciągane, sztuczne. No na przykład właśnie nie zezłoszczę się, mimo że moja granica została przekroczona, a przede wszystkim granica mojej cierpliwości. No i zamiast krzyknąć, powinienem, z tego co ja rozumiem, powiedzieć jakieś takie zdanie, które trochę rozładuje, trochę nie przekroczy jednocześnie granicy, czyli na przykład właśnie...
3: Dziecka.
2: Tak, dziecka, czyli rozumiem, że... O właśnie, teraz pytam o przykład.
3: Dobrze. Dobrze.
2: Na przykład, to powiedzmy taką sytuację gdzieś tam, która się zdarza chyba najczęściej. Wychodzenie z domu, zakładanie butów, a dziecko bierze książkę i teraz nie będzie szło do przedszkola, bo będzie czytać swoją ulubioną książkę. Za 10 minut jest śniadanie w przedszkolu.
3: Okej, i chciałbyś, żebym pokazała, jak można zakomunikować granice? Okej, to zależy od stanu dziecka, od sytuacji, od tego, co dziecko chce nam powiedzieć według mnie. Czyli jeżeli dziecko robi to po to, żeby pokazać nam, że ono chce o czymś zdecydować, a cały czas od początku dnia je pospieszamy i nie miało nawet jednego subtelnego obszaru na tę decyzję, a jest to dziecko, które ma wysoką potrzebę autonomii, albo właśnie teraz w okresie rozwojowym, albo w ogóle w życiu i w codzienności, bo są takie dzieci, jak wiemy, i dorośli zresztą też, to myślę sobie, że warto powiedzieć, chciałbyś to zrobić po swojemu, zależy ci na tym, żeby jeszcze poczytać. Rozumiem to. Jednocześnie potrzebujemy już wyjść. Wychodzimy teraz albo za minutę. Ty wybierasz, ty decydujesz, czy to będzie teraz, czy za minutę. Na przykład, daję teraz przykład pierwszy z brzegu. Czyli trochę daję dziecku... Nakarmię trochę dziecko tymi granicami, tą autonomią, której najwyraźniej potrzebuje, ale to mogą być inne opcje. To może być tak, że dziecko jest zmęczone albo chce nam powiedzieć, boję się iść dzisiaj do tego przedszkola, albo boję się iść do tej szkoły. Czyli dla mnie to jest znowu o odczytywaniu tego, co jest pod powierzchnią zachowania. I ja wiem, że teraz rodzice mogą pomyśleć lub możemy wyobrazić sobie, ale ja nie mam czasu na odczytywanie. A masz czas na mierzenie się silnymi emocjami dziecka i własnymi przez najbliższe 10 minut, czy 15, czy 3 godziny, zanim dojdziesz do równowagi,
2: tak,
3: nie?
2: Tak, właśnie, czy później pół dnia.
3: To jest dyskusyjne bardzo.
5: Tak, mi się wydaje, że to jest w ogóle o takiej zmianie perspektywy. Znaczy, że widzę, że ja się bardzo wiele nauczyłam o tym, co pomaga dzieciom, obserwując lekko starsze dzieci, jak wspierają te młodsze. Czyli, że na przykład 10-latek, jak 3-latek nie chce założyć butów i jest już taki zirytowany, bo jest, dajmy na to, zima i już po prostu to są ciężkie buty i już jest gorąco i kopię te buty w szatni albo w pokoju przy wychodzeniu. I często te trochę starsze dzieci mówią, co, głupie buty, nie? Czyli wchodzę w perspektywę tego dziecka, że jemu jest wtedy trudno. I ja się wtedy dużo nauczyłam, że to naprawdę jest wielokrotnie bardziej pomocne niż mówienie z tego naszego dorosłego umysłu, słuchaj, musimy już wyjść, załóż buty i tam te długie zdania, te nasze takie tłumaczące.
2: I racjonalizowanie, że za chwilę jest to śniadanie, co go to obchodzi.
3: A dla dziecka to jakoś takie abstrakcyjne wszystko, że ja muszę iść do pracy i się nie spóźnić, ale
2: w ogóle
3: ja właśnie chcę, żebyś się spóźniła, mamo. Chcę, żebyś dłużej ze mną została, więc jeszcze bardziej.
2: Ale też do pewnego wieku dziecko w ogóle nie rozumie. Tak naprawdę pojęcia czasu.
3: No dlatego mówisz, że to jest abstrakcja.
2: Co to jest 30
3: I czasem
2: minut.
3: Też fajnie po prostu zamienić tę sytuację w zabawę. To jest też bardzo ciekawe. Jeśli rodzic ma na to zasoby, jest bardzo wiele mam, które mówią do mnie, Magda, nie znoszę tego robić, jaką zabawę. I wtedy mówię, słuchaj, to może wyszukaj sobie czegoś wcześniej, zerknij, czy byłabyś gotowa spróbować. Bo to są czasem bardzo proste rzeczy. Na przykład wychodzimy dzisiaj jak małpki, czy jak żabki. Wiadomo, że ten rodzic wciela się wtedy w tę rolę, ale mimo wszystko często to bardzo wspiera. Więc jeśli już myślimy o jakichś konkretnych strategiach i rozwiązaniach, choć wolę zatrzymywać się przy tym, dlaczego dziecko to robi, bo łatwiej jest nam później zrozumieć w przyszłości, no to oczywiście tego typu rzeczy bardzo są pomocne. I takie luźne powiedzenie, nie fajnie tak wyjść teraz, co? Teraz byś sobie poczytał. Też jest wspierające.
5: Tak, ja w ogóle myślę, że to jest, że granice są też o tłumaczeniu dzieciakom rzeczywistości. Jak opowiadałaś, Magda, o rzeczywistości domowej, o tym, że wychodzimy, to mi przychodzi do głowy też taka sytuacja, gdzie wielu rodziców się stresuje, czyli sytuacje społeczne, czyli że jesteśmy, nie wiem, w autobusie, tramwaju, wchodzimy do sklepu. I samo mówienie dzieciakom, słuchaj, tu jest, wiesz co, tu na przykład w tramwaju dziecko zaczyna jakoś głośno mówić. Tu myślę o takich już starszych przedszkolakach, czy takich młodsza podstawówka. I powiedzenie im, wiesz co, zobacz, tu pani czyta książkę, a

0: No, albo na przykład, i to jest w ogóle taki kawałek, który chyba jest ważny, że dzieci mają też trudność w hamowaniu swoich impulsów i mimo, że my powtórzymy 100 razy, to ich układ nerwowy, skoro, a jest, niedojrzały jeszcze i wciąż dojrzewa i to przez długie lata, no to to dziecko naprawdę nie ma, nie jest w stanie zatrzymać tego impulsu i my często mówimy, robi mi na złość, rodzice często mówią, nie robi mi na złość albo manipuluje. To nieprawda, co do zasady to nieprawda. Można by porozmawiać o starszych dzieciach, nie? O tym, jak postrzegają świat i w relacjach bywa różnie, ale mówimy teraz o młodszych, w związku z czym jakoś bardzo zapraszam do tego, żeby widzieć to raczej z perspektywy właśnie tego, że dziecko nie jest jeszcze na tyle dojrzałe, więc i nie rozumie tego świata, o którym mówiłaś, Ulu, i też jest mu trudno bardzo często zahamować impuls tego, a jednak chwilę pokrzyczę i popiszczę, bo mam ochotę, moje ciało mówi mi, rób to.
1: Ula Malko, Krzysztof Chorwat, a z nami jest Magdalena Bodźko-Miesiorska. Rozmawiamy o granicach i o tym stawianiu granic. Jak stawiać granice dzieciom? Też trochę o naszych pewnie to jest granicach mimo wszystko.
2: No właśnie, trochę się zastanawialiśmy nad tym, jak to jest z tym nie. W takim sensie, czy są takie sytuacje, w których już naprawdę dziecko powinno usłyszeć nie? I co jeśli dziecko reaguje na to złością i niezgodą?
0: No to przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że nie warto mieć oczekiwania, że dziecko na nasze granice zareaguje ze zrozumieniem za każdym razem. Myślę, że bardzo rzadko reaguje z zrozumieniem i przyjęciem i uznaniem bardzo tego naszego nie. Ale nie w takim kontekście, że dziecko będzie natychmiast robiło coś zupełnie przeciwległego, tylko raczej po prostu zareaguje silnymi emocjami. To może być rozczarowanie, smutek, poirytowanie. I dziecko ma prawo do tych emocji. Kiedy my dorośli słyszymy odmowę, też często uruchamiają się w nas przykre odczucia i może być nam smutno, albo źle, albo trudno, albo możemy czuć złość. Dzieci mają do tego takie samo prawo. Zatem dzieci będą reagowały na nasze nie przeróżnie, często bardzo będą reagowały właśnie jakimś oporem, napięciem, płaczem. I to nie oznacza, że nasza granica jest zła, to nie oznacza, że nasza granica jest niewłaściwa. Możemy bardzo czule i z szacunkiem zakomunikować granice, a i tak odbiór będzie podobny. A pierwsze pytanie brzmiało,
2: kiedy są takie sytuacje, czujesz, że rodzic... Bo ja mam takie doświadczenie gabinetowe, że rodzice są w zamieszaniu. Czyli mówią na przykład, no właściwie to tymi kluczykami do samochodu, to niech się bawi, mam przecież drugie. Trochę mi to przeszkadza, ale no co mi szkodzi? Albo kiedy jest
0: kiedy powiedzieć to nie na pewno?
2: Tak.
0: No to na pewno jeśli chodzi o zdrowie, bezpieczeństwo dziecka.
1: Wiadomo, czy ulica...
0: Tak? Wybieganie na jezdnię na przykład, nie? Albo gdzieś na parkingu, gdzie te samochody jednak jeżdżą. Albo w innych sytuacjach, kiedy dziecko może zaatakować dzikie zwierzę. Whatever, cokolwiek podobnego. Bo zdarzają się i takie sytuacje. Na przykład ostatnio w lesie miałam taką sytuację. Dziczek sobie między nami wędrował, między mną a moim synem, dość blisko nas, a za chwilę pojawiło się cała rodzina tego dzika i zaczęło się robić mniej bezpiecznie. Więc jakby, no to są momenty, kiedy ja biorę dziecko, nie rozmawiam z nim, tylko biorę pod pachę i po prostu biegnę, albo uciekam, albo walczę, w zależności od sytuacji. Natomiast oczywiście również wtedy, kiedy dziecko przekracza nasze granice, albo granice drugiego człowieka, a nie ma jeszcze, tak jak wspomniałam, możliwości zahamowania impulsu swojego działania, na przykład entuzjazmu, skakania po brzuchu nam, czy siostrze, czy bratu i robienia wielu innych rzeczy, czy aktywności, które mogłyby się zadziać. I wówczas warto rzeczywiście zadbać o to, żeby powiedzieć stop, nie zgadzam się na bicie, nie chcę, żebyś skakał po moim brzuchu, to boli, wolę, żebyś poskakał na przykład na poduszkach, na podłodze. Możemy zrobić to razem. Masz ochotę, złapię cię za ręce. Tak? I to są takie momenty, w których też mówimy nie, mimo że to nie dotyczy pewnie zdrowia i życia, choć dyskusyjne ze skakaniem po brzuchu, ale wciąż jednak myślę sobie, że warto wtedy powiedzieć owe nie. I to, co jest jeszcze strasznie ważne, każdy człowiek ma gdzie indziej trochę tę granicę, że my często chcemy jakiejś odpowiedzi, która będzie uniwersalna dla każdego rodzica, dla każdego dorosłego czy opiekuna. Nie ma takiego miejsca. Każdy dorosły, każdy rodzic jest zupełnie inny i jeden będzie się zgadzał na skakanie po brzuchu i będzie robił sobie z tego naprawdę świetną zabawę razem z dzieckiem, a dla drugiego będzie to duże przekroczenie granic. Dla jednego dźwięki wydawane przez dziecko, na przykład dla mnie, będą nie do zniesienia, na przykład pisk czy głośny krzyk, bo jestem na to bardzo wrażliwa, a mój mąż pewnie nie zwróci uwagi albo powie po jakimś czasie, o, trochę mi za głośno. Więc mamy różnie i dziecko może uczyć się, że w świecie bywa różnie. Ale jeśli mówimy o to, jeśli rozmawiamy o tym, kiedy powiedzieć, to wtedy, kiedy ja czuję, często też mówię dorosłym, choć to jest dosyć trudne, ale można sobie poobserwować, co dzieje się w twoim ciele, kiedy zgadzasz się na coś, na co

0: istocie nie chcesz się zgodzić, ale boisz się reakcji dziecka. Mm. Na przykład kupię ci kolejnego loda latem. No bo przecież wszystkie dzieci jedzą, to ty zjesz dzisiaj 10. Ale nie mam na to zgody, czy 3. Już czuję jakieś napięcie w sobie, już mi się zaczyna szczęka zaciskać, brzuch gdzieś mi się tam ściska. Możecie sobie obserwować jako dorośli, co się dzieje z waszym ciałem. Ono też często mówi, o, tu już jest próg, poszłaś za daleko. Nie, i to jest taka informacja, która może nam pomóc zareagować adekwatnie.
1: Ja myślę, że strasznie ważne jest to, co mówisz o tym, że nam jest trudno z reakcją dziecka. Wydaje mi się, że to jest w ogóle taki jedno z większych wyzwań. Tak. Czyli to, że dzieci reagują i my, część z nas, jeśli nie większość, nie była w ogóle uczona, jak radzić sobie z tym, że ktoś przy nas przeżywa silne emocje.
0: Tak,
1: w związku z tym, to, że przy nas taki mały człowiek przeżywa frustrację, złość, smutek i zazwyczaj przeżywa bardzo intensywnie, bo tak jak mówisz, nie potrafi jeszcze tego hamować ani regulować, to nas bardzo przytłacza.
0: Bardzo.
1: I byśmy chcieli, żeby to się natychmiast skończyło.
2: Albo odpala jednocześnie, nie?
1: Albo odpala, dokładnie. Tak. I chcielibyśmy już cicho, przestań, tak?
0: I za każdym razem rodzi się w nas takie poczucie, że jednak pragniemy to uciąć i ukrócić, a dziecko potrzebuje to wylać. I nam jest trudno wytrzymać, według mnie i obserwacji właśnie rodziców, emocje dziecka, bo po pierwsze, nikt nie przyjmował naszych za bardzo w dzieciństwie i okresie dorastania. Rzadko to się działo, prawda? W naszym młodym życiu, młodszym życiu. W związku z czym jakby nie wiemy za bardzo, jak to w ogóle jest, jak się tym posługiwać. Czy to jest naturalne, że to dziecko płacze? Na przykład słyszę często od rodziców, nawet dzisiaj podczas warsztatów, 45 minut moje dziecko 2-letnie płakało. Ale wiesz, no bo było zmęczone wcześniej, takie. I słyszę te wszystkie deficyty i myślę sobie, no to normalne, nie? Że może tak być, że widzę, że ci trudno, ale jednocześnie, ale wytrzymałam do końca i później odpoczywałam kilka godzin. Zapytałam o to, czy mogę poruszyć dzisiaj ten temat. Mogę go poruszyć anonimowo. Zatem zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że jakby to przyjęcie emocji dziecka staje się w zasadzie podstawą, bo to dla zdrowia i samoregulacji dziecka, dla poczucia jego bezpieczeństwa, że ono może przecież przeżyć to, co czuje, a z drugiej strony my tak cierpimy i tak się męczymy. Dziewczyny często mówią, ja po prostu jestem spocona po tych 15 minutach, tak? Bo jest mi to tak trudno jakoś przyjąć. U siebie nie przyjmuję, a u mojego dziecka krzyczącego i piszczącego jeszcze bardziej mi jest jakoś trudno przyjąć. I jest to zupełnie naturalne. Natomiast kiedy my zmieniamy swoje zdanie nieustannie pod wpływem krzyku i emocji dziecka, to nie jest zbyt korzystne, tak? To też warto powiedzieć. I tutaj nie chodzi o to, że my mamy być bardzo sztywni w granicach i nigdy nie elastyczni. To nie w tym rzecz. Myślę sobie, że granice są też po to, aby obserwować, co służy dzisiaj mojemu dziecku, mi, naszej rodzinie, a może kolejnego dnia to się zmieni i zapewne tak będzie, bo zasoby się zmieniają. Natomiast jakoś bardzo jestem bliska temu, żeby być przy granicach stabilnie, względnie stabilnie na tyle, ile się da, bo jeśli dziecko dostrzeże, że pierwszy, drugi, trzeci, czwarty napad emocji wpływa na rodzica i jego zmianę, to będzie się uczył, że musi jakoś pamiętać o tym, że te silne emocje, albo inaczej, jego mózg będzie się uczył, że będzie korelować jego silne emocje i wybuchy ze zmianą opinii rodzica i zdania. I to nie jest o manipulacji, tylko naturalnej nauce układu nerwowego.
2: A czy prawdą jest, że dzieci testują nasze granice?
0: Ja w ogóle nie lubię tego słowa testują. Ono brzmi, jakby dzieci jakoś kierowały naszą wolą, manipulowały nami. Nie lubię tego określenia. Dzieci uczą się poprzez doświadczanie w relacji, tak bym to ujęła. Czyli dzieci uczą się, że kiedy będę reagował w taki sposób, nadal ta zasada będzie taka sama, czy coś się może zmienia. Ono tylko sobie sprawdza, to dziecko. Sprawdza, jak funkcjonuje się w danym czasie, w danym momencie z mamą czy z tatą. A może z babcią będzie inaczej, sprawdzę, nie? Czyli jakoś dziecko naturalnie sprawdza w różnych relacjach, ale to nie jest tak, że ono testuje człowieka, czy jego moc wytrzymywania czegoś, a już na pewno nie w tym super młodym wieku. Można by dyskutować o dorosłych, o nastolatkach, o tych starszych nastolatkach. Różne tam zachodzą zmiany, ale na pewno nie u dzieci zdecydowanie młodszych.
1: Myślę o tym, że jakbyśmy się zastanowili, jak my jesteśmy w silnych emocjach, jaką mamy w ogóle kompetencję przemyślenia tego, co moje słowa i zaplanowane jakieś zachowanie, jak ono wpłynie na drugiego człowieka. No zazwyczaj jak jesteśmy w silnych emocjach, też mało panujemy, a jesteśmy dorośli, a co dopiero tak małe dzieci, nawet takie właśnie przednastoletnie czy nastoletnie. Naprawdę, jak się pojawiają silne emocje, że ktoś czegoś strasznie chciał, a się okazało, że to się nie wydarzy. Z nieważne jakiego powodu, to po prostu pojawia się wyrzut emocji czy hormonów. No i rzeczywiście jest tak, że wtedy bardzo jest potrzebny taki falochron.
0: Tak.
1: Ja to nazywam, że rodzic staje się trochę takim falochronem, ale znowu nie takim bezemocjonalnym. To nie o to chodzi, żebyśmy byli pozbawieni emocji, mówi, o, widzę, że się złościsz, no bo to jest straszliwie sztuczne i jakoś bardzo często, jak mam kontakt z rodzicami, mówię, słuchajcie, no przecież po waszej twarzy widać, że jesteście jakoś poruszeni tym, co się dzieje z dzieckiem i to jest naturalne, więc dziwne by było, jak ono płacze, robicie grymas smutku, to jak ono się złości, to nagle zero wyrazu twarzy. No, dla mnie to jest zrozumiałe, że jak się dziecko złości, to można też zrobić
0: taką minę, prawda?
1: Widzę,
0: chodzi też o dostrojenie się, prawda?
1: Tak,
0: ogóle,
1: i że dzieciakom bardzo często pomaga, jak się powie, widzę, że chciałaś jakoś inaczej.
0: Tak, to prawda.
1: I to już...
2: No właśnie o taki konkret chciałbym zapytać, czyli jak reagować, gdy dziecko złości się po usłyszeniu odmowy.
0: No właśnie odzwierciedlić jego emocje. Albo,
2: czyli nazwać
0: albo niekoniecznie.
2: Też,
0: niektóre dzieci nie znoszą, kiedy się nazywa ich emocją.
2: Właśnie, bo tu mówiłem...
0: Przestanie mi tu psychologicznie gadać.
2: Tak, no właśnie tak, to miałem na myśli, mówiąc wcześniej o tym języku, że często w tych różnych poradnikach jest tak, że widzę, że się złościsz. Brzmi to...
0: Znaczy, ja też tak piszę i dla mnie to jest okej, bo ja tak mówię do dzieci,
2: tak,
0: ale to nie znaczy, że
2: trzeba
0: ktoś
2: pewnie
0: ma kopiować.
2: Się do tego przyzwyczaić, nie?
0: No.
2: Albo znaleźć może swój sposób.
0: Poza tym każdy ma swój język, nie? To jest mój język i ja to uwielbiam i moje dzieci same do siebie nawzajem mówią, o, widzę, że trudno ci dzisiaj, Wika, co? I ona tak patrzy na oś i się tak, o, to miłe było i się zaczyna śmiać na przykład, nie? Więc różne są momenty.
2: Czyli rozładowuje czasami takie.
0: Czasami tak. Zresztą dzieci są niesamowite w kopiowaniu różnych rzeczy, jak wiemy. Ale myślę sobie też o tym, że pokazanie nawet wyrazem twarzy, że trudno, nie, że nie widzą państwo teraz mnie, ale nie widzicie mnie teraz, ale to nie jest istotne. Chodzi o wyraz twarzy, o jakieś takie skrzywienie się delikatne. Och, to musiało być bolesne, nawet kiedy dziecko coś zaboli w kontekście takim rzeczywistym, fizycznym. To są bardzo wspierające rzeczy, które pokazują,
2: bo
0: ktoś mnie rozumie, o rany, czyli to jest okej, to co myślę i czuję. Oczywiście to nie jest analiza dziecka w głowie, ale jakoś dziecko może to współczuwać na poziomie znowu układu nerwowego i tych wszystkich różnych emocjonalnych.
2: I w drugą stronę z kolei raczej nie mówić, nie, nic się nie stało, albo na pewno cię nie bolało,
0: znaczy,
2: bo nie powinno,
0: mówić,
2: prawda?
0: To zezłościłaś się. Widziałam, że bardzo ci zależało. Kurczę, chciałaś tego loda, a ja się nie zgodziłam. Och, widzę, że bardzo cię to złości, nie? Nawet tak, zupełnie naturalnie. Niech każdy wybiera swój język, no ale tego języka też się powolutku uczymy, więc dajmy sobie na to czas i przestrzeń. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, jeśli mogę króciutko, o tym, że pamiętajmy, że każde dziecko jest inne. I jednemu dziecku posłuży dobrze to, rodzice bardzo często o to pytają, że przedłużymy bajkę o jedną minutę, bo jeszcze zostało do dokończenia, a drugie dziecko będzie czuło się z przedłużaniem bajki dzisiaj, jutro, pojutrze i popojutrze tak luźno i swobodnie, że będzie naprawdę ciągle te granice chciało rzeczywiście sprawdzać w kontekście, a to zaraz zobaczę sobie tak, a zobaczę sobie tak. I rodzice mówią, no robi mi się trudno. Są dzieci, które potrzebują bardzo dużej struktury w moim doświadczeniu.
2: Kolejny przykład, który mi przychodzi do głowy, no to plac zabaw. Och, to jest pole bitwy czasami. No i tu wyrywanie wszelkich zabawek, łopatek, wiaderek. Co tutaj robić, kiedy moje dziecko zabiera innemu albo inne dziecko zabiera mojemu?
0: To zależy od sytuacji. Wtedy, kiedy nasze dziecko komuś zabiera, możemy powiedzieć na przykład stop, nie zgadzam się na zabieranie. Albo możesz zapytać, możesz poprosić, jeśli to są już silne emocje, to dziecko pewnie i tak nie usłyszy naszych propozycji, rozwiązań, w związku z czym zatrzymujemy działanie. Tak delikatnie zatrzymujemy rękę dziecka, delikatnie zatrzymujemy łopatkę, która miałaby zostać zabrana temu drugiemu dziecku. Czasem dzieci rozwiązują sprawy między sobą. I nie mówię tutaj o rozwiązywaniu poprzez bójki, ale rozwiązywaniu w taki sposób, że na przykład nasze dziecko zabiera komuś delikatnie, sprawdzając i testując, jak to drugie dziecko zareaguje. I to drugie dziecko czasem ma takie w pewnym momencie, no dobra, puszczę. I jest okej, dalej się bawią, a my już chcemy reagować.
2: A przyszło mi właśnie do głowy teraz to, bo chcąc czasami uczyć samodzielności dzieci, tak? Mówimy, poradźcie sobie sami, rozwiążcie ten problem między sobą. Czy to dobry sposób?
0: To zależy. To zależy od sytuacji, kompetencji dziecka, tego, czy jest zmęczone, czy nie, jakie ma zasoby, od sytuacji społecznej, która ma miejsce w tej piaskownicy przykładowej. Jakby jest tak wiele czynników, na które warto zwrócić uwagę.
2: I czy to, że tak mówimy, nie jest tym, że my po prostu nas to nie interesuje, prawda? Nie dajemy do zrozumienia.
0: Tak,
2: no, jesteśmy zajęci rozmową dziecko... z mamą tego drugiego, na przykład.
0: Czy my wspieramy i chronimy, czy nie? Nasze dziecko może zacząć się zastanawiać, prawda? Więc jakby to zależy od tego, jak to mówimy, jaki jest nasz ton, podejście. Bardzo dużo jest czynników, które na to wpływają.
2: Pula Malko, Krzysztof Chorwat, a z nami Magdalena Bodźko-Mysiorska. Rozmawiamy o granicach i od razu przyszło mi do głowy pytanie o te granice, o których bardzo często się mówi, właśnie o pewnej autonomii, o szacunku wobec granic dziecka. No ale są takie sytuacje i tutaj pewnie nie będę jakoś oryginalny. Kindersztuba i mówienie dzień dobry. Do widzenia, przepraszam, proszę. Czy to jest naruszanie tych granic, kiedy wymagamy od dziecka, żeby zaczęło się witać na przykład z sąsiadem albo z mamą kolegi z przedszkola?
0: Kiedy zmuszamy, tak. Według mnie to nie jest dobry pomysł i najszczęśliwsze rozwiązanie i poszłabym raczej w stronę zapraszania do tego i mówienia, będziemy wchodzić teraz do sklepu i powiem pani dzień dobry. Pokazywania również własnym przykładem, że witamy się z osobami wchodząc do sklepów. Często to jest niewidoczne i niewidzialne i niesłyszalne, na przykład w centrach handlowych zauważam. A pewnie miło jest przywitać drugiego człowieka, który właśnie tam jest, czeka i w jakiś sposób nam służy, nas wspiera w różnych sytuacjach. W związku z czym jakoś modelowanie, czyli własny przykład, zapraszanie i pokazywanie, jakie to może być ważne i cenne i sprawdzanie z dzieckiem, co ono o tym myśli, jak ono się z tym ma, jak ono się czuje, kiedy ktoś na przykład w momencie, kiedy dziecko mówi dzień dobry tym swoim słodkim głosem i ktoś zaczyna reagować na nasze dziecko. O, dzień dobry, kochanie, aniołeczku. Na przykład dla dzieci to jest czasem bardzo trudne i kojarzą to dzień dobry z tą bardzo wzmożoną interakcją i wtedy zaczynają się blokować, więc sprawdzajmy, o czym to też jest. Znowu, zaglądajmy pod powierzchnię zachowania dziecka, bo łatwo jest wszystko uprościć i uznać, o rany, jakie niegrzeczne dziecko
2: lub
0: niewychowane, źle wychowane, a tak naprawdę tam dużo się różnych rzeczy kryje pod spodem, ale jakoś własny przykład moim zdaniem najlepiej służy.
1: Też mi jest bliskie to, co mówisz, Magdo, oraz takie rzeczywiście zauważanie, o co to chodzi, że się dzieciaki wycofują z witania albo z dziękowania. Mam takie doświadczenie, że często jest to kwestia czasu, czyli tego, że my mamy takie wyobrażenie, że to się wydarzy od razu.
0: Tak.
1: Czyli, że wchodzimy do sklepu i dziecko powie od razu dzień dobry na przykład. Albo, że dostanie coś i od razu powie dziękuję.
0: Tak.
1: A dzieci zazwyczaj chwilę potrzebują. Na przykład oglądają, co dostały, to jest prezent, to go rozpakowują i dopiero potem, jak trochę opadną emocje, to na przykład idą się przytulić, dziękuję babciu. Także to wymaga chwilę jakoś takiego przerobienia w sobie tego, co się w dziecku dzieje.
0: I dzieci też nie zawsze dziękują, mówią dzień dobry i przepraszają w sposób, który my sobie wyobrażamy. Czasem warto zapytać młodsze dziecko, wolisz cześć czy papa? Na przykład, ale też dziecko przeprasza w sposób dość nietypowy czasami. Na przykład przynosi plasterek, kiedy przez przypadek, bądź nie przez przypadek, w złości uderzyło mamę lub tatę. I czasami rodzice mówią, no ale powiedz mamie przepraszam, a to dziecko właśnie przeprasza, najlepiej jak potrafi. Czyli ważniejsze niż słowo przepraszam jest naprawa, próba naprawienia przez dziecko, w cudzysłowie, tego, co się stało, tego, co zrobiło, tego, co się wydarzyło. I ta naprawa jest dla mnie w ogóle fundamentalna, bo nas uczono często mówić przepraszam i mam wrażenie, że bardzo wielu dorosłych mówi przepraszam, ale nie bierze odpowiedzialności za to, co zrobiło, tak w gruncie rzeczy i nic nie zmienia. W związku z czym byłabym na to bardzo uważna i dziękuję za to pytanie.
2: A granica, konsekwencje?
0: To jest
2: temat.
0: Tak. Słuchajcie, takie rozgraniczenie, które wydaje się być pomocne innym, dla mnie konsekwencja jest o tym, że kiedy dziecko stłucze kubek w złości, to konsekwencją faktu, że ono stłukło kubek, jest fakt, że kubek jest stłuczony i leży na podłodze. Karą byłoby powiedzenie, masz to teraz posprzątać, bo źle się zachowałeś. A dla mnie, i to może być dla was zupełnie inne, ale dla mnie konsekwencją logiczną faktu, że ten kubek leży na podłodze stłuczony, jest również fakt, że trzeba go sprzątnąć. I jeśli dziecko może nam w tym pomóc, na przykład tylko przynosząc zmiotkę, bądź szufelkę, bądź odkurzacz, to wspaniale. Czyli możemy powiedzieć, sprzątnijmy to teraz, zależy mi na tym, żebyśmy czuli się tutaj bezpiecznie. Już bo tutaj są szkła, które mogą wbić się w stopę. Bardzo bym tego nie chciał. I to jest dla dzieci bardzo cenny komunikat o tym, że ja cię zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie spojrzeli na to, co się wydarzyło, jak to może zadziałać na innych, jak może nie służyć innym spacerującym na przykład po mieszkaniu bez kapci, co jest zresztą dość częste wśród dzieci, przynajmniej z tego, co zauważam. I wówczas, no jakoś to jest dla mnie bardzo naturalne i fajne podejście do tego, że dziecko może uczyć się na bazie tego, co pokazujemy i jak komunikujemy.
1: Wielu rodziców ma czasem taką fantazję, że to jest ta sytuacja, w której trzeba dziecko nauczyć do właśnie lepszego zachowania. Aha, prawda? Tak, czyli, tak, że stłukło kubek, no to teraz trzeba mu powiedzieć, że tak się nie robi. Myślę, że wynika to też z tego, że w nas się pojawiają silne emocje i potrzebujemy dać im ujście. Ale też jest to wyobrażenie, myślę, przekonanie, możliwe, że związane jakoś z naszym własnym wychowaniem, że teraz, no, jeżeli ja nie powiem mu, jej, że
0: koniec,
1: tego nie należy robić, no to będzie powtarzać, tak? Że to jest
2: kiedy
1: taka
2: się tego nauczy w końcu, prawda?
1: Na przykład, że jest takie myślenie, że jak my to powiemy, to dziecko się wtedy nauczy. No, moje doświadczenie jest takie, że absolutnie to tak nie działa. Znaczy, po pierwsze, to nie jest tak, że ten człowiek specjalnie zbił ten kubek, tylko jeżeli rzeczywiście był w silnych emocjach, no to to się wydarzyło przy okazji wybuchu tych emocji. Tak jak właśnie nam dorosłym się zdarza, nie wiem, przekląć na przykład, tak? Albo powiedzieć coś, co byśmy woleli połknąć, a nie, żeby wyszło na wierzch. A dzieci po prostu rzeczywiście
0: z impetem ciałem, prawda?
1: Z impetem ciała wyrażają. Tak. To, co pomaga, to jest to, że jak te emocje opadną, to też w zależności od wieku dziecka zdarza się, że można o tym porozmawiać, co się zadziało, że to było tak trudne, że widziałam, że aż stukłeś kubek, że co to się musiało zadziać. Zaciekawienie tym światem wewnętrznym i to sprawia, że ten człowiek się wtedy też uczy o sobie. To po prostu było dla mnie tak strasznie trudne, że nie reagowałaś, albo że ja tak strasznie potrzebuję móc porozmawiać w takiej sytuacji.
2: Plus uczenie
0: mnie nie widzisz, nie słyszysz.
2: Nazywania emocji, prawda?
1: Na przykład, albo stanów, albo tego,
0: no,
1: że
0: zmienia siebie też, nie?
1: W ogóle, może? Tak. I też w kontekście tych granic, o których rozmawiamy, ja myślę, że strasznie trudne jest to, że my sami czasem nie wiemy, jeśli nie najczęściej, gdzie my mamy nasze granice.
0: Oj,
1: i co byśmy chcieli, czego potrzebujemy. Wiele mam opowiada mi o tym, że właściwie ucząc dzieci tego stawiania granic, one same się orientują, czego nie chcą albo chcą.
0: Tak.
1: I że na przykład przy drugim dziecku się orientują w ogóle, że jest czymś im trudno, bo przy pierwszym tak nie było, bo się pojawia, prawda, interakcja między dziećmi, im się wtedy coś pojawiają się właśnie te uczucia czy odczucia z ciała, o których mówiłaś.
0: Tak.
1: Więc ja chciałam zachęcić do jakiejś dużej łagodności wobec siebie i tego, że się uczymy po prostu razem z dzieckiem tego.
0: Tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Zobaczcie, jaka to jest piękna okazja w gruncie rzeczy, ponieważ my często raczkujemy w tych tematach i aspektach na przykład granic, asertywności, ale teraz to jest świetna okazja, żeby pouczyć się razem. I kiedy taką perspektywę słyszą rodzice, mają zwykle, mówią mi, ojejku, jaką mam ulgę teraz, że w sumie to nie muszę być teraz mistrzem w tym, nawet fajnie jest się razem tego uczyć w międzyczasie. Tak samo jak, nie wiem, poczucia własnej wartości, rozumienia tego, czym on jest, czym je karmić i wszystkich innych obszarów.
2: Mm-hmm. A co jeśli granice przekraczają inni dorośli?
0: Tu, naszego dziecka?
2: Tak. To wszystkie panie dotykające wózków na początkowym etapie, później, no właśnie tam, targające za policzki, słodki bobas i tak dalej.
0: Okay.
2: No to tutaj jak reagować?
0: Różnie. Też to zależy od sytuacji i od tego, na co my się osobiście zgadzamy, na co nie. Jak przechodziła starsza pani obok wózka z moim dzieckiem, naprawdę nie miałam problemu, że ona zajrzała i chciała się pocieszyć chwilę widokiem tego malucha, bo jakoś było to dla mnie, nie wiem, tkliwe, delikatne, piękne, poruszające i wspaniałe, a dla innych to może być super trudne. I wtedy warto powiedzieć, przepraszam, ale wolałabym, żeby jedna pani nie zbliżała się aż tak bardzo, dziękuję. Czyli jakby takie spokojne, z szacunkiem do drugiego człowieka, zakomunikowanie, że to mi nie służy, że ja tego za bardzo nie chciałabym, czy nie chciałbym, że wolę prosiłabym nie dotykać dziecka, bardzo mi na tym zależy, ale z szacunkiem do tego drugiego człowieka, bo ludzie naprawdę zwykle nie mają złych intencji, chcą sobie coś sprawić, zaspokoić jakieś swoje potrzeby. My nie musimy się na to zgadzać, ale nie róbmy też tego agresywnie, bo to różne sytuacje mogą się otwierać w nas. Ale jeśli się na coś nie zgadzamy, to się nie zgadzamy. I jeżeli ktoś przekracza granice naszego dziecka, mówi do niego słowa, które dla nas są naprawdę bardzo trudne, albo dotyka dziecko, albo zmusza do przytulenia, do dania buziaka, na przykład krewni, mogą mieć taki pomysł, a widzimy, że dziecko bardzo tego nie chce, ucieka od tego, absolutnie dajemy znać, że potrzebuje synek, córka, dziecko nasze chwili, aby się oswoić, być może przywita się w inny sposób, bardzo się cieszymy, że jesteś, możemy to zakomunikować jako dorosły, bo dorośli wtedy mówią, ojejku, ale ta babcia biedna, poczuje się jakoś odrzucona. No, po pierwsze, nie jesteśmy odpowiedzialni za emocje babci, ale rozumiem, szanuję to i fajnie. Możemy wtedy jako dorośli w jakiś sposób tę sytuację wytłumaczyć tej drugiej osobie.
1: Ja mam też takie doświadczenie z basenu na przykład, gdzie mój syn był jakoś w bardzo silnych emocjach i ludzie to bardzo komentowali. O, zaraz ktoś cię przyjdzie i zabierze, albo nie wolno tak krzyczeć, różne takie rzeczy. No i poza tym oczywiście, że sama byłam mokra od tych emocji, to pamiętam, że to, co nam obojgu pomogło, to jest to, że ja rzeczywiście powiedziałam, że to nam nie pomaga. I to było dość takie proste. Jakoś się nie rozwijałam w tym temacie, ale rzeczywiście jak podszedł taki pan ochroniarz i zaczął tam komentować, to mu powiedziałam, że dziękuję, ale to nam nie pomaga teraz w tej sytuacji. I tyle. I rzeczywiście pamiętam, że mój syn na chwilę przestał krzyczeć i płakać i na mnie spojrzał i też to jakoś mu pomogło, tak? Że ochroniłam jego granice.
2: Mamy takie pytanie też od słuchaczki, że ostatnio na placu zabaw właśnie panie dopytywały cały czas córkę o imię, ona nie chciała odpowiedzieć i komentowały jej wygląd.
0: To może być też trudne dla dziecka. Zawstydzające na pierwszej linii albo jakoś niepokojące. W związku z tym w takich sytuacjach też warto powiedzieć, to nas nie wspiera na przykład. Albo o, widzę, że to trudne dla córki. Nie pomaga nam to, dzięki.
2: To, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to kary. Kary to nie jest w ogóle ten kierunek w granicach, prawda? To one ani nie pomogą, ani jakby tutaj chyba nie ten nurt, że tak powiem.
0: W ogóle kary niczemu nie służą. One straszą dziecko, naruszają jego poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo w relacji, naruszają nawet dużo więcej, bo jakby patrzeć z perspektywy neurobiologii, no to nawet struktury w mózgu dziecka mogą naruszać na wielu różnych poziomach, ale to jest, myślę, zupełnie inny temat i w ogóle nie związany z granicami, jakoś daleko mi bardzo do niego.
2: Trochę mi się skojarzyło po prostu z konsekwencjami.
0: Tak, te konsekwencje często przez rodziców są postrzegane właśnie jakoś zamiennie z karami, natomiast granice i kary nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale ja chronię moje dzieci przed karami ze strony innych ludzi. I to jest na pewno wspólna rzecz, o której warto powiedzieć.
2: To co do wspólnoty, wspólny front jeszcze w domu, bo tutaj rodzice mogą mieć różnie, no i właśnie, utrzymywanie frontu jest trudne wspólnego.
0: Tak. Dzieci, to bywa trudne i często określane jako najtrudniejszy aspekt rodzicielstwa nawet. Dzieci nie potrzebują dwóch identycznych rodziców, dwóch identycznych dorosłych, wprost przeciwnie. To wspaniałe jest, że mogą poznawać różne perspektywy, różne światy, różne reakcje na różne sytuacje. Oczywiście wspaniale jest, jeśli możemy ustalić w jakichś najważniejszych, najistotniejszych kwestiach, na przykład bezpieczeństwa, snu, zdrowia emocjonalnego, psychicznego, korzystania z ekranów. Jeśli możemy i jesteśmy w stanie ustalić tutaj jakieś wspólne, względnie wspólne podejście, to wspaniale, ale może być różnie. Na przykład mama może powiedzieć, uwielbiam jak skaczesz po moim łóżku i może mogę na to patrzeć, jak jesteś taki radosny i pełen energii, a tata może powiedzieć, Boże, tylko nie skacz, nie znoszę tego, kiedy skaczesz po tej części łóżka, na której śpię, na przykład. I to jest w porządku, dziecko może zauważać to. Natomiast kiedy zaczynamy podważać siebie na głos przy dziecku nawzajem, kiedy zaczynamy umniejszać drugiemu rodzicowi, kiedy temat granic staje się jakąś kartą przetargową do tego, żeby dziecko miało z jednym rodzicem łatwiejszą i bliższą relację dzięki temu, że więcej może, to już jest bardzo nie okej i na pewno zachęcałabym do tego, żeby tego absolutnie nie robić, ponieważ to nie wspiera dziecka w żadnym aspekcie. W ogóle ciekawe jest też takie porównanie albo dostrzeżenie, że dziecko składa się pewnym sensie trochę z taty, trochę z mamy. To jest ogólne bardzo ujęcie, ale mimo wszystko rodzicom czasem pomaga. I kiedy atakujemy jednego z rodziców lub jakoś naruszamy granice drugiego rodzica, dziecko czasem może mieć wrażenie, poczucie, właściwie odbiór gdzieś na głębokim poziomie, wrażliwym poziomie, że atakujemy jakąś część jego. Więc to też jest bardzo, bardzo niewspierające.
2: To już tytułem podsumowania. Po co właściwie te granice? Po co uczyć dziecka stawiania granic? Jak to zaprocentuje też w przyszłości?
0: No na pewno pomoże dziecku dbać o siebie w różnych sytuacjach, nazywać to, co trudne dla niego, to, czego chciałoby, czego nie chciałoby jako dziś jako dziecko, w przyszłości jako dorosły. Na pewno szacunku do drugiego człowieka, bo kiedy my żyjemy tym, czego chcemy nauczyć swoje dziecko i staramy się właśnie dbać o jego granice, dostrzegać jego granice, chronić tych granic, dziecko uczy się, że to naturalny sposób bycia, aby chronić granic innego, drugiego człowieka. Często się mówi dzisiaj o znieczulicy na różne wyzwania i problemy w świecie. Ja właśnie chciałabym uczyć dziecko, że może mieć empatię, że może mieć szacunek i zrozumienie do drugiego człowieka i dla samego siebie, własnych potrzeb, emocji, granic, dla jakiejś tak zwanej asertywności w życiu i w świecie, dla wybierania tego, co mi służy, co jest dla mnie dobre, co mnie wzbogaca, co daje mi siłę w życiu, a co na pewno nie.
2: Bardzo dziękujemy. Magdalena Bodźko-Mysiorska była z nami w czasie rodziców. Zapraszamy kiedyś ponownie, bo skoro już mieliśmy okazję dwa razy, to czemu nie? Niech będzie i trzeci. Bardzo dziękujemy.
1: Ula Malko.
2: Krzysztof Chorwat. Olga Tanajewska wydawała audycję. Kolejny odcinek Czasu Rodziców w sobotę, tradycyjnie o 13:00.
3: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK, pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Do Sejmu trafił wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Opóźni się pakiet ustaw zdrowotnych, które miały regulować m.in. pensje lekarzy. Tragedia w Grecji. Podczas pokazów zginęli dwaj piloci. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. W Sejmie jest już wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Złożyli go posłowie Rozwoju Plus. Pod wnioskiem są również podpisy parlamentarzystów Razem i Konfederacji. Rozwój Plus mówi, że jeśli obecna władza nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to należy jak najszybciej przegłosować powołanie komisji. Komisja śledcza miałaby zbadać okres od 2014 roku, kiedy powstała giełda BitBay, czyli poprzedniczka Zonda Krypto. Według posła Rozwoju Plus Pawła Jabłońskiego, państwo zawiodło w tej sprawie i nie zapobiegło kradzieży pieniędzy Polaków.
6: Tą sprawę musi wyjaśnić nie Roman Giertych, tak jakby pan Tusk chciał. To trzeba wyjaśnić jawnie w ramach komisji śledczej z udziałem wszystkich klubów parlamentarnych.
5: Z kolei były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się od premiera ujawnienia akt ze wszystkich śledztw dotyczących Zonda Krypto. Pod wnioskiem podpisało się w sumie ponad 60 posłów. Pakiet ustaw zdrowotnych będzie opóźniony. Po aferze w Szpitalu Południowym rząd miał w sierpniu przyjąć propozycje dotyczące limitów zarobków i czasu pracy medyków. Tak się jednak nie stało. Projekty mogą dopiero jesienią trafić do Sejmu. Do ustaw zgłaszane są kolejne uwagi, m.in. z kancelarii premiera, która czeka na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów. Jak to się odbije na sytuacji placówek, na przykład w mniejszych miejscowościach, i czy nie pogorszy się dostępność do lekarzy. Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Do projektu należy wpisać według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wysokość grzywny, jaką może otrzymać dyrektor szpitala lub przychodni za naruszenie zasad, na jakich mają być zatrudnieni medycy, oraz określić poziom wydatków na wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy ma wynieść według założeń Ministerstwa Zdrowia ponad 76 tysięcy złotych. Dwaj piloci zginęli w katastrofie greckiego myśliwca F-4 Phantom podczas pokazów lotniczych w bazie Tanagra na północ od Aten, przekazała agencja Reutera. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Według jednego z rozmówców agencji nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. To drobnostka, tak o wojnie w Iranie mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego zdaniem konflikt nie powoduje tylu ofiar, co wojna w Wietnamie, dlatego nie zamierza nazywać go wojną. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest poważna i ma wpływ na wiele krajów w związku z cenami paliw. Agencje donoszą, że wojska amerykańskie zniszczyły dziś 3 irańskie tankowce w odwecie za wcześniejsze irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Jednostki mają być częścią irańskiej floty cieni. Dziennikarze pytali Donalda Trumpa o słowa jego zastępcy, wiceprezydenta J.D. Vance'a, według którego konflikt z Iranem nie jest wojną.
7: Powiem wam, wiele osób nie nazywa tego wojną. Ja nazywam to konfliktem zbrojnym, bo to dla nas drobnostka. To nic wielkiego. Zrobiliśmy Wenezuelę, zrobimy i to.
5: Jak mówi profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH, Amerykanie regularnie prowadzą kolejną falę nalotów od września.
8: Amerykanie chcą doprowadzić do tego, żeby Irańczycy sami pozbyli się swoich przywódców, bo jak się wydaje, Amerykanie nie planują operacji lądowej.
5: A władze w Teheranie zapowiadają odwet. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejne 2 osoby. To kobieta i mężczyzna. Oboje trafili do szpitala. Kobietę ratownicy znaleźli w jej domu, przesypanym tonami błota. Zaś mężczyzna był w tunelu hydroelektrowni na rzece Tirsuli. Po 1,5 tygodnia od kataklizmu rośnie liczba zabitych, a także suma strat materialnych w Nepalu. te właśnie przekroczyły 2,5 miliarda dolarów. Kobietę przetransportowano śmigłowcem do stolicy Nepalu, Katmandu. Chińczyk, pracownik hydroelektrowni, został ewakuowany śmigłowcem, a podczas lotu czuwał nad nim lekarz.
7: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
5: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi w tunelach hydroelektrowni maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginione. Coraz więcej wiernych pasażerów ma komunikacja miejska na Śląsku i w Zagłębiu. Milionowe konto zostało założone w systemie Transport GZM. To oznacza, że jest już milion użytkowników, którzy prawdopodobnie regularnie korzystają ze zbiorowego transportu. Zapewnia Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
9: Ten milion to jest taka liczba, z której się bardzo cieszymy, bo to pokazuje, że mieszkańcy chętnie sięgają po aplikację czy po metrokartę. W ciągu 3 lat działania tego systemu sprzedaliśmy ponad 20 milionów biletów na kwotę blisko 400 milionów złotych.
5: System transportu GZM ma się rozwijać wkrótce. W aplikacji ma się pojawić nowa funkcja, czyli śledzenie pojazdów. Jutro znów będzie mocno wiać, w porywach nawet do 65 km na godzinę. Będzie też sporo chmur, w wielu miejscach popada i zagrzmi. Maksymalnie od 17 do 20 stopni. Chłodniej będzie na Podgórzu Karpackim od 13 do 16.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pisarki i Pisarze, a ze mną jest Zygmunt Miłoszewski. Witam Cię bardzo gorąco. Zygmuncie, czy rynkiem książki rządzi mafia w Polsce?
11: Nie. Rynkiem książki nie rządzi mafia. W ogóle cześć, dzień dobry, nazywam się Zygmunt Miłoszewski, jestem pisarzem, ale występuję tutaj też jako prezes spółki autorskiej Heca, nowego mojego wydawnictwa, o tym pewnie będziemy gadać. Słuchaj, gdyby rynkiem książki rządziła mafia, byłoby fantastycznie. Byłaby to zmiana na lepsze. Ponieważ być może byłaby to mafia, ale panowałyby jakiekolwiek reguły, być może przemocowe, ale jednak panowałby porządek, ktoś by to ogarniał i ktoś by to kontrolował. Wolałbym, żeby rynkiem książki w Polsce rządziła mafia, niż żeby było tak jak teraz, kiedy jest to pozbawione absolutnie żadnej kontroli, jakiegokolwiek nadzoru, idiotycznie tajne, a Rzeczpospolita Polska postanowiła nas, jak w jakimś eksperymencie społecznym, wiesz, kompletnie osierocić i sprawdzić, ile my wytrzymamy. Ja zawsze lubię, jak czasami pisarze mówią, no, że generalnie nie jest dobrze. No i wtedy na przykład, nie wiem, wyjdzie Krzysiek Warga i napisze felieton, no, Bolesław Prus jakoś potrafił w niesprzyjających warunkach pisać wspaniałe powieści.
10: No bo pisarzom zawsze jest źle, tak historycznie na to.
11: No wiesz, ale Mikołaj, ja tylko mówię, czy być może powinniśmy wymagać od 20. gospodarki świata i 6. gospodarki Unii Europejskiej i wspaniałej, kwitnącej demokracji, która wie, jak wspaniałą i ważną soft power jest kultura, żeby traktowała swoich twórców troszkę lepiej niż wynaradawiający zaborcy w czasach Bolesława Prusa. I może byłoby fajnie, żebyśmy się jednak nie porównywali do tego, że skoro Bolesław Prus przetrwał, to i my przetrwamy.
10: Rynkiem literackim, rynkiem wydawniczym nie rządzi w Polsce mafia, więc kto rządzi? Kto zarabia na rynku literackim?
11: Jest to XIX-wieczny kapitalizm. Jest to nawet gorzej, bo jest to kapitalizm polskich lat 90. zostawiony w stanie nienaruszonym, porzucony zupełnie, wiesz, taki zamrożony jak owad w bursztynie. No i zgodnie z regułami kapitalizmu, to nie jest tak, że brak regulacji doprowadził do wielkiego wyrównania i sprawiedliwości, tylko doprowadził do patologii, do tego, że silni pożarli słabszych i dyktują warunki. I tutaj nie chcę wchodzić za bardzo w te zasady rynkowe, ponieważ no, wydawcy powiedzą, że najbardziej gnębią ich wielcy dystrybutorzy, którzy kontrolują rynek książki. I faktycznie uważam, że doszło tam do jakichś takich idiotycznych wręcz koncentracji. Nie jest to jeszcze monopolizacja, ale to jest coś, co nazywa się oligopolizacją.
10: To. No dobrze, ale jest w Polsce urząd antymonopolowy, urząd
11: jest urząd ochrony konkurencji. No i ja się pytam, czemu ten urząd śpi, tak? To jest tak, że rynek, na którym nie wszyscy mają takie same szanse, nie jest wolny. Więc dystrybutorzy gnębią wydawców, chcąc, żeby oni sprzedawali im książki jak najtaniej, żeby oni mogli w dniu premieru u siebie dawać minus 40, minus 50, minus 70. Wydawcy próbują przetrwać na tym trudnym rynku, drukując co się da, w nadziei, że coś zaskoczy. Nadprodukcja jest kolosalna. Cisną autorów, żeby pisali jeszcze więcej oraz, no też wiele osób mówi, dobra Zygmunt, ale przecież autorzy i wydawcy to wyjedziecie na tym samym wózku. No nie jedziemy, ponieważ każdy wydawca, co też ja wiem jako wydawca, kieruje się logiką kapitalistyczną, czyli twoi właściciele, jak jesteś spółką twoi akcjonariusze, jak jesteś spółką akcyjną, oczekują od ciebie zysków. W tych tabelkach autor jest kim? Autor jest kosztem, czyli starasz się, żeby kosztował cię jak najmniej. Czyli tak tutaj, każdy podejrzewa każdego, każdy każdego traktuje źle, a na dodatek wszystko to się dzieje w takiej totalnej, wiesz, dżunglowej ciemności.
10: No właśnie, o tę ciemność chciałem cię zapytać. Jesteś wziętym pisarzem, miałeś do tej pory swój label, w którym wydawałeś książki. Czy masz taką wiedzę, a właściwie pewność, ile twoich książek twój wydawca sprzedał?
11: Jedyna informacja, jaką każdy z nas otrzymuje o nakładach i sprzedaży swoich książek, pochodzi od wydawcy. Nie ma żadnego innego miejsca, gdzie ta informacja jest podawana.
10: Liczycie na to, że są szczerzy?
11: Liczymy na to, że są szczerzy, liczymy na to, że nikomu się nie omsknął długopis, liczymy na to, że nie doszło do błędu księgowego. Słuchaj, ja mówię za siebie, tak? Ja wiem więcej, niż powinienem wiedzieć, bo przez 10 lat byłem w zarządzie Unii Literackiej, czyli Stowarzyszenia Pisarek i Pisarzy. Ale wiadomo, że wszyscy autorzy mówią, gadając o Kasie, o mój Boże, mój wydawca to, mój wydawca tamto. Większość myślę, że jest naprawdę, no okej, no wiesz, no książek się sprzedaje mało i tak dalej, nieważne. 10 lat temu, jak się dorobiłem pierwszy raz, mówię, dobra, to ja powiem, sprawdzam, miałem wtedy kasę, bo wiesz, bo też prawa autorskie daje mi możliwość sprawdzenia księgowości wydawcy, ale to nie są tanie rzeczy. To są dziesiątki tysięcy złotych. Znaleźć no tak, biegłego rewidenta, który to skontroluje.
10: To zrobi.
11: I ja zrobiłem ten audyt. To było 10 lat temu i wtedy się okazało, poza jakąś, wiesz, kreatywną księgowością, wtedy się okazało, że mój wydawca po prostu zataił przede mną 25% mojego honorarium. Ja się teraz powiem tak jako wydawca. Drukuję i sprzedaję książki. Mam teraz 4 autorów i za chwilę autorkę w swoim wydawnictwie. Drukuję, magazynuję, sprzedaję. Moja księgowa wszystko wie. Wszystko jest na złoto, w ogóle mam to zrobione. Powiedzmy, że wydrukuję, nie wiem, ciebie Mikołaju 1000 egzemplarzy, sprzedam 500. Rozliczę się, zapłacę podatki, wszystko gra. A tobie powiem, że sprzedałem 300.
10: Ja nie mam możliwości, żeby to sprawdzić inaczej niż wierząc ci.
11: No, wydając 20 czy 30 koła na biegłego rewidenta i prawnika, którzy przeprowadzą kontrolę mojej księgowości. Ale powiedzmy, że to zrobisz, jesteś wariatem. Zrobisz kontrolę księgowości, oni to znajdą, ja powiem, o Jezu, Mikołaj, sorry, faktycznie, myliłem się, no. I to jest właściwie tyle. To, co się dzieje na tym rynku, jest straszne. I ta ciemność, to, że z jakichś nieznanych w ogóle przyczyn, rozumiesz, wydawcy i sprzedawcy nie są zobowiązani, żeby to raportować do GUS-u. Wiesz, w tym też jest interes społeczny. Jak państwo ma skutecznie planować politykę czytelniczą i promocję czytelnictwa, skoro nie wie dokładnie, jak wygląda rynek? Ta jawność jest potrzebna nie tylko autorom, nie tylko państwu, ale też potrzebna jest czytelnikom. Może niech czytelnik się dowie, czy faktycznie wielki napis bestseller na okładce oznacza, że tej książki sprzedało się 100 tysięcy czy 800 egzemplarzy. Okej, być może jest to jakaś ingerencja, że tak powiem, w ogóle niewolny rynek, no ale państwo ingeruje w różne dziedziny gospodarki. No, jak państwo mówi, jaka jest pensja minimalna i

0: w innych branżach gospodarki i w innych dziedzinach kultury jest. I z jakiegoś powodu tylko my, mimo że daliśmy tutaj kilka nagród Nobla, uważamy, że gdzieś literatura i w ogóle język jest...
1: No tak, literatura jako składnik kultury jest bezsporna.
0: No tak, ale ty mówisz, że jest bezsporna, a ja mówię, ale jak to widać? Wrócę do twojego pytania. Na przykładzie innych w ogóle branż kultury. Teatr właściwie jest po prostu finansowany z kasy podatnika, prawda? Możesz się wyszkolić na aktora bądź reżyserkę na Akademii Teatralnej, idziesz do roboty, do teatru, który jest finansowany za samorządowe bądź rządowe pieniądze, a mimo to musisz zapłacić, żebyś do teatru. Nie wbijasz tam, nie mówisz, cześć, dobry, jestem polskim podatnikiem, zapłaciłem, za to wchodzę. Nie. Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera polską kinematografię.
1: Z tym zastrzeżeniem, że to jest bardzo specjalna danina na Polski Instytut Sztuki Filmowej, składa się branża filmowa, czyli tak, kiniarze oraz wszyscy ci, którzy żyją z reklam okołofilmowych. Więc dokładnie. To nie dobrze. Każdy ciułacz tutaj.
0: Ale to dobrze, że o tym mówisz. Zaraz o tym powiem. Nie wiem, branża muzyczna, tak, nie wiem, stacje radiowe, jesteśmy w radiu, mają obowiązek puszczania polskiej muzyki. Z tego są odprowadzane tantiemy. Za ich zgarnia tych tantiem 500 000 000 i dzieli pomiędzy autorów. Na muzyka może się wykształcić w Akademii Muzycznej Państwowej, na plastyka w Akademii Sztuk Pięknych.
1: Polonistykę też można skończyć.
0: ASP to nie jest historia sztuki. Polonistyka to jest odpowiednik historii sztuki. Albo filmoznawstwa.
1: No tak.
0: Nie jest szkoła literacka. Nie jest to szkoła pisania poezji, pisania prozy, nie wiem, gatunkowej czy pięknej. Nie jest to szkoła pisania scenariuszy. Mimo to zauważ, że my nic nie dostajemy. Nie dostajemy wykształcenia, nie dostajemy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie dostajemy finansowania, ani my, ani wydawcy, ani księgarnie. To tylko z efektów naszej pracy możesz korzystać za darmo w dniu premiery.
1: No właśnie. I tutaj postawmy na sekundę kropkę w najciekawszym momencie. Zygmunt Miłoszewski jest gościem państwa i moim. Posłuchajmy informacji i za chwilę wracamy do pisarek i pisarzy. Ze mną jest Zygmunt Miłoszewski. Właśnie przerwaliśmy w najciekawszym momencie. Powiedziałeś, że właściwie wszystkie, czy większość dziedzin sztuki to swoisty mecenas państwa. To znaczy państwo nie oddaje tutaj pola. Są odpowiednie instytucje, regulacje, które wspierają rozwój teatru, rozwój kinematografii, rozwój muzyki, także muzyki rozrywkowej w pewnym sensie.
0: No i rozrywkowej przez tantiemizację i poważnej przez filharmonię, sale koncertowe.
1: A jak jest z literaturą?
0: Z literaturą jest tak, że literatura właśnie została osierocona. Co jest, słuchaj, aż dziwne. Ja nie znam źródeł ani powodów. Na takim etapie powstawania literatury, czyli nas jako twórców, wydawców, redaktorów, księgarzy, tam są jakieś naprawdę tak minimalne wsparcie, że w ogóle nie ma o tym, wiesz, co mówić.
1: Program... No właśnie, bo pewnie znajdą się tacy, którzy natychmiast nam wypomną, że jest przecież jest wiele instytucji, jest Instytut Adama Mickiewicza, który wspiera przekłady.
0: Nie, to Instytut Książki.
1: Instytut Książki, który także wspiera przekłady. Są stypendia ministerialne dla twórców. Można dostać takie stypendium i napisać coś pięknego.
0: Słuchaj, porozmawiajmy o konkretach. Instytut Książki wspiera, główny powód działania Instytutu Książki to jest wspieranie przekładów polskiej literatury za granicą, więc pieniądze Instytutu Książki trafiają do zagranicznych wydawców, którzy chcą wydawać polską literaturę i w ogóle uważam, że to jest super ważne.
1: Bardzo pożyteczna działalność.
0: Bardzo pożyteczna działalność. Ale to nie jest tak, nie działa to tak jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, który po prostu wspiera produkcję filmową w Polsce. No ja mogę mówić o liczbach, tak? Czyli, że program wsparcia małych księgarń to są 4 miliony. Program dla wydawców chcących wydawać ambitne, jakościowe rzeczy to są 3 miliony. Program stypendialny dla pisarek i pisarzy, to mi się wydaje, są 2 miliony. Rekompensata za naszą obecność w bibliotekach, przypominam 9 tysięcy bibliotek tylko publicznych i w tychże bibliotekach ponad 100 milionów wypożyczeń, to jest obecnie 5 milionów. Czyli nie wiem, ile tam w sumie to się zbierze. No powiedzmy, no niech będzie 20, tak? Mhm. A, już dorzucę górką. Dotacja dla Teatru Wielkiego w Warszawie 156 milionów.
1: No tak, ale ktoś natychmiast powie, że produkcja spektaklu teatralnego jest znacznie, znacznie droższa niż produkcja najdroższej
0: ale
1: książki.
0: Oczywiście, ale Mikołaj, jeden teatr. Jeden. Nie mówię o dotacjach dla wszystkich teatrów prowadzonych przez ministerstwo. Nie sumuję tutaj całej kasy, którą dostaje

0: teatr w Polsce. I tylko mówię, że właściwie jedyny segment w ogóle tego ekosystemu książki, który państwo widzi, to są biblioteki. I ja jako obywatel jestem ogromnym fanem bibliotek. Uważam, że sieć bibliotek w Polsce jest naszą wspaniałą zdobyczą cywilizacyjną i że powinna być hodowana, dofinansowana. To jest w ogóle super ważne. Tylko zauważ, że tylko my jesteśmy tak wyróżnieni, że nasze dzieła są dostępne w dniu premiery za darmo. To nie jest dobre dla nas biznesowo. Znaczy my żyjemy dlatego, że ktoś nasze książki kupuje. My z tego sobie kupujemy jedzenie w czasie, kiedy piszemy następne książki. To jest wspaniałe, że ktoś nasze książki wypożycza, no ale trochę wiesz, no rekompensata, którą za to dostajemy, jest tak śmiesznie mała. Że właściwie już lepiej, żeby jej w ogóle nie było, żeby jakby nie udawać, że coś jest robione. I ja mogę teraz mówić to głośno, nie mogłem będąc w zarządzie Unii Literackiej, skoro Rzeczpospolita Polska nie jest w stanie nas godziwie wynagrodzić za to, że udostępnia za darmo efekty naszej pracy, to niech na przykład zostanie wprowadzony rok, rozumiesz, przerwy pomiędzy premierą a możliwością zakupu książek przez bibliotekę.
1: Tak zwane okno. Jest to w kinematografii pojęcie dobrze znane. Chodzi o to, że od dystrybucji kinowej do na przykład streamingów to jest właśnie tak zwane okno i to jest taki czas przerwy, który producenci, różne związki producenckie negocjują na szeroko pojętym rynku. No chodzi o to po prostu, żeby nie zabić rynku kinowego.
0: Właśnie sam mówi, że jakoś w ogóle wszędzie indziej to ogarnięto.
1: No dobrze,
0: I to są mówiłeś też o PiS-ie, że on jest finansowany, że to nie jest po prostu dotacja budżetowa, chociaż też jest, tylko że jest to jakby, no po prostu biznes finansuje trochę sam siebie. No ale ja mówię, spoko. Zróbmy to przecież na rynku książki. Znaczy potężni w ogóle wydawcy, tam naprawdę jest kogo opodatkowywać. Na to, żeby potem biednym autorom płacić stypendia, ambitnym wydawcom dawać granty na debiuty. To nie jest tak, że na tym rynku nie ma kasy.
1: No, boję się, że ci przedsiębiorcy się do tego nie palą, ale...
0: No nie palą się, albo podam ci jeden przykład. Wiesz, no, było fajne rozwiązanie takie, że wiesz, na przykład, wiesz, no, teraz dwie ekranizacje lalki. Wiesz, ile się lalek sprzeda w Polsce?
1: No tak, ale tam chyba wygasły już prawa.
0: No właśnie. I było takie fajne rozwiązanie, że jak wydajesz pozycję, do której
1: przypomnę tylko państwu, że prawa autorskie wygasają w Polsce po 70 latach.
0: Po śmierci autora.
1: Tak. I potem właściwie, jeżeli... No na ogół jest tak, że tą literaturą, z tą własnością intelektualną można zrobić wszystko. Można na przykład do lalki coś dopisać.
0: Można. No i było takie fajne rozwiązanie, że kurczę, niech zmarli finansują żywych. Czyli, że jeśli jesteś wydawcą i publikujesz właśnie tutaj wydanie lalki, piękne, ozdobne, bo są dwie ekranizacje, nie musisz płacić autorowi, nie musisz płacić tłumaczowi.
1: Zatrudnijmy Homera po prostu.
0: Dokładnie. No to żeby, skoro nie musisz nikomu za nic płacić, to drogi wydawcy, skoro na tym zarabiasz, to odprowadź tam jakaś drobna kwota, to chyba było od tego, co zarabiasz 3%, na taki fundusz, z którego będą stypendia twórcze i socjalne dla żyjących pisarek i pisarzy w Polsce. Mhm. Spoko rozwiązanie, prawda? No więc wydawcy wylobowali wykreślenie tego rozwiązania, no bo inaczej by nie mogli wydawać ani lalki, ani pana Tadeusza. Biedne dzieci nie miałyby dostępu do polskiej literatury. Dlatego ja mówię, to nie jest tak, że my, środowisko autorskie i środowisko wydawców, mamy wspólne interesy. Państwo powinno objąć ochroną najsłabszy element tego systemu, czyli nas. Ludzi,
1: no dobrze,
0: którzy tworzą...
1: Chciałem wrócić do pytania o tę jednolitą, minimalną cenę książki. Powiedzieli, że osobiście nie jesteś fanem tego rozwiązania, ale słyszę z różnych stron literackich, powiedzmy, także z Unii Literackiej, taki argument, że to, co się dzieje w tej chwili na rynku, polega głównie na tym, że książki są przeceniane właściwie od momentu premiery. To, co widzimy w księgarniach, w sklepach, to wcale nie są ceny okładkowe, tylko ceny znacznie, znacznie niższe. I w ten sposób są okradani także autorzy i wydawcy. Ale no cóż, no znaczy rozumiem, że to 10% takie minimum przyzwoitości. Chcielibyście wpisać do ustawy. 10% dla autora od ceny okładkowej. Wydaje się być fair. No to jeżeli jest 10% od ceny okładkowej, no to niech ten dystrybutor sobie obniża książkę, znaczy ceny książki o ile chce. Niech tylko zapłaci 10% od ceny okładkowej.
0: No, dla mnie to też, znaczy generalnie uważam, że państwo powinno zainterweniować w rynek, czy to za pomocą UOKiK-u, jeśli chodzi o te wielkie oligopole, czy to za pomocą jakichś regulacji właśnie stawek pomiędzy różnymi graczami, ale czy to powinno być akurat zamrożenie ceny nowości na rok, nie jestem pewien. Z kilku powodów. Po pierwsze nie wierzę, że... Znaczy nikt nie, oczywiście nie wie, ile ta książka kosztuje, no ale wiesz, no... nagle jeśli, powiedzmy, jesteś wydawcą, tak? Publikujesz coś, co wiesz, że ludzie chcą to kupić. No i co? Obniżysz cenę? Wiedząc, że jest zamrożona na rok? No nie, no zgarniasz na tym tyle, ile możesz. Czyli obawiam się, że ceny książek realnie, zwłaszcza dla ludzi, którzy kupują dużo nowości, wzrosną. Mhm. Uważam, że doprowadzi to być może do chwilowego, ale jednak do spadku czytelnictwa. W kraju o kruchym i słabym czytelnictwie wszyscy wpadną w histerię. Poza tym ta ustawa teraz wygląda tak, że prawie połowa ceny tej ustalonej może trafiać do i tak do dystrybutorów. No czyli kto na tej ustawie najwięcej zarobi? Ani wydawca, ani autor, czyli po prostu 50% wezmą największe i najpotężniejsze firmy. Dlatego ja wiem, że to jest stosowane, rozwiązanie stosowane w innych krajach, ale to jest trochę wiara w to, że uda się pójść na skróty. Żeby zamiast stworzyć właśnie na wzór Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zreformować Instytut Książki, który ma teraz wspaniałego dyrektora, opodatkować rynek, mieć kasę na to, żeby wspierać mądrze wszystkie segmenty, to my zrobimy stałą cenę książki i to rozwiąże wszystkie problemy. Nie rozwiąże. No bo rozumiesz, no, co z tego, że dla ambitnego wydawcy, który wydaje 500 egzemplarzy poezji, on potrzebuje grantu na swoją działalność, a nie tego, że ma jednolitą cenę książki. Dla poetki, która sprzedaje 200 egzemplarzy, jest bez znaczenia, czy ona dostanie z tych egzemplarzy 5%, 10% czy 150%. Mhm. Rozumiesz? No i tam jest wiele rzeczy, które wymagają interwencji, no i nie uważam, żeby to był najlepszy kierunek. Tam są dwie fajne rzeczy w tym projekcie ustawy, czyli po pierwsze właśnie 10% dla twórców, dla autorów oraz konieczność w końcu publikowania nakładów i sprzedaży. Ale ja znowu rozmawiam jak działacz, tak? Już nie jestem działaczem. Ja w ogóle, mnie ta frustracja działacza
1: wykończyła. No właśnie, jesteś przedsiębiorcą, jesteś wydawcą, więc właściwie stanąłeś po drugiej stronie barykady.
0: No i to jest bardzo ciekawe.
1: Informacja o tym, że założyłeś swój własny wydawniczy label i od razu trafiły do ciebie gwiazdy, jak na przykład Jacek Denel, wywołała pewien wstrząs na rynku, ale też wśród publiczności. Wywołałeś imbę, jak to nazywają młodzi ludzie. Na czym ona polega? Znaczy, o co poszło?
0: No, ja założyłem Hece, spółkę autorską Heca, kompletnie nie przeciwko komuś. Tak? Będąc super świadomym tego całego syfu, który jest na rynku książki i wiedząc, że to wymaga pilnej interwencji, no to zrobiłem to tak naprawdę dla rock'n'rolla. Czyli wiesz, po to, żeby mieć swój label, który będzie na moich zasadach. Ja będę wiedział, ile sprzedaję. Ja będę płacił autorom tyle, ile chcę. Ja będę w tych księgarniach,
1: to proszę Państwa,
0: tak
1: jak w latach 90. Kazik Staszewski, mój wydawca jest złodziejem, pojawiła się taka piosenka na jednej z płyt. Chodziło o to, że...
0: Na płycie mój wydawca.
1: Na płycie mój wydawca, tak, tak. Ale chodziło o to, że wcześniejsza płyta, czyli Spalam się, Kazik nie ma do niej praw. Chociaż napisał wszystkie teksty oraz no, jego zespół stworzył tę muzykę, nagrał płytę. Płyta jest w tej chwili nie do dostania i sam Kazik nie ma do niej praw. No więc Sławomir Pietrzak zaczął wydawać Kazika. Rynek muzyczny, rynek muzyki rozrywkowej przeszedł to już w latach 90., a pisarze?
0: No i właśnie mówię, że rynek przyszedł to w latach 90. i wiele rzeczy się wydarzyło wcześniej, a u nas nie. No i teraz mówię, dobra, ja zrobię swój label, mały, wiesz, to nigdy nie będzie duża rzecz, nie?
1: Butikowy. Nie,
0: no nie, bo na przykład, wiesz, ja też wiem, jakie mam cele, tak? Mhm. Moim celem jest na przykład to, żeby... Znaczy wiesz, no ja tyle lat się przesiedziałem w swojej głowie jako pisarz, ja uwielbiam publiczność, uwielbiam kontakt z czytelniczkami, czytelnikami. Byłem teraz pierwszy raz jako Heca, mieliśmy na plenerze literackim w Gdyni stoisko, ja to kocham. Siedziałem tam sobie 3 dni od rana do nocy jako mazowiecki straganiarz, opowiadałem ludziom o tych książkach, wciskałem im te książki, sprzedawałem im te książki, ponieważ ja naprawdę wierzę w talent tych wspaniałych osób. Wiesz, no u mnie teraz jest Jacek Denel, którego talent jest w ogóle wybitny. Jest mój brat ze swoimi fajnymi kryminałami 90-sowymi. Jest Kuba Szamałek, który jest przecież scenarzystą Wiedźmina i który pisze wspaniałe kryminały. I to jest, wiesz, i ja widziałem, co tych ludzi spotyka. I ja mówię, dobra, słuchajcie, spróbujmy. I wiadomo, że to jest, wiesz, no to jest punk rock. My nie zagramy na Sylwestrze z dwójką. My nie zagramy w sali kongresowej, ale my wolimy grać po prostu w swojej małej salce dla swojej publiczności na swoich zasadach.
1: To dlaczego?
0: I u nas każdy zarabia, słuchaj, 15 zł od książki, a nie wiadomo ile. Tajemnica.
1: To dlaczego duzi wydawcy tak się wściekli?
0: Nie mam pojęcia, ponieważ ja im, słuchaj, nigdy nie zagrożę. Nawet jak wszystkie moje plany wypalą, ambitne, to ja będę wydawcą, który ma, no nie wiem, 20 osób w stajni, jedną premierę miesięcznie, może 200 książek w katalogu, rozumiesz? To jest mój cel. I swoją fajną, wierną publiczność, która chce z nami być w tej przygodzie. Wiesz, o którą naprawdę jakoś staram się fajnie zadbać, nie? Na przykład piszę powieść w odcinkach, słuchaj, za darmo. Jak się zapiszesz na newsletter, to raz w miesiącu dostajesz odcinek powieści by Zygmunt Miłoszewski. Nie? Spoko. Dla hecy. Ilustrację robi Marta Frey w ogóle, która jest moją gdyńską sąsiadką, nie? No i staramy się robić jakieś rzeczy, które są tylko dla tych ludzi. I wiesz, to nigdy ja skalą, nigdy nikomu nie zagrożę. Powodem tego zaniepokojenia może być strach przed tym, że to jest kolejny element, który może doprowadzić do regulacji.
1: Strach przed jawnością. Wracamy.
0: Strach przed jawnością.
1: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Zygmunt Miłoszewski jest gościem państwa i moim. W studiu Zygmunt Miłoszewski. No właśnie, założyłeś wydawnictwo. Rozumiem, że sprawa się rozkręca. Już teraz jest spore zamieszanie, a także pewien niepokój przede wszystkim dużych graczy na rynku literackim. Ale ja chciałem cię zapytać trochę bardziej ogólnie. Jak przychodzą do ciebie młodzi ludzie, bo wiem, że też wykładasz na uczelniach sztukę pisania. Tak. Przychodzą do ciebie młodzi ludzie i mówią, panie Zygmuncie, chciałbym bardzo zostać pisarzem. Nie bardzo wiem, jak to zrobić, ale czy warto? To co im mówisz?
0: Mówię, że warto, ponieważ myślę, że jako artysta, że żadna substancja legalna bądź nielegalna, dająca ci, zmieniająca świadomość, nie da ci takiego haju, który czuje artysta, patrzący w oczy swojej publiczności.
1: No, ale wiesz, to nie koncert. Trudno jest spojrzeć w oczy czytelnikowi, który właśnie przeżywa napisane przez ciebie przygody. To są bardzo intymne relacje, być może duchowe, ale jednak, no sam kiedyś mówiłeś, że do muzyka rockowego to jednak pisarzowi daleko.
0: Moja zazdrość dla kolegów ze świata muzyki jest stała i ogromna. Ja bym chciał być na tej scenie, przeżywać to jakby na żywo, tę sztukę razem z nimi i oczywiście...
1: To stały w ogóle taki motyw literacki, wiesz, w tym sensie, że pamiętasz, jak zostałem pisarzem Andrzeja Stasiuka, no. To jest marzenie chyba wśród przede wszystkim męskiej części pisarzy dosyć powszechne. Chociaż pewnie dziewczyny też.
0: Ja wiem, nie, ja
1: myślę,
0: ja myślę, że to jest potrzeba każdego artysty. No, każdy artysta, czasami mówię, jestem takim dzieckiem, który, wiesz, jak był mały, nikt mu nie powiedział, że narysował najpiękniejszy kwiatek na świecie, nie? No i on potem chodzi z tym kwiatkiem i czeka, że ktoś mu powie, tak, Mikołaju, to jest wspaniały kwiatek, podoba mi się, to jest śliczny domek, trochę krzywy, ale właśnie taki domek kocham. I każdy artysta ma to w sobie i oczywiście nie towarzyszy. Moja żona twierdzi na szczęście swoim czytelnikom i czytelniczkom, kiedy w wannie siedzą i są ciekawi, co się wydarzy dalej, ale my się potem spotykamy z nimi, czy w księgarniach, czy w bibliotekach, czy na jakichś festiwalach i wiadomo, że to nie jest dokładnie ten moment, nie? To nie jest muzyk, który widzi, jak ktoś dokładnie przeżywa tę sztukę, no, ale miałem sytuacje, które są niezapomniane, wiesz, siedzę po prostu na jakimś festiwalu we Francji, jestem autorem z Europy Wschodniej, obok kolejki do mnie podchodzi jedna osoba, nie? No i mówi, o Boże, jak to dobrze, że pana znalazłem, bo ta książka zmieniła moje życie. Ja mówię, no super, mojego jakoś nie zmieniła, to proszę opowiedzieć. I wiesz, i nagle facet gdzieś na drugim końcu Europy opowiada ci, że tak naprawdę chciał zagadać do Polki, która z nim pracowała w biurze i nie wiedział jak. I mówi, a to wezmę jakąkolwiek książkę polskiego autora w tłumaczeniu, będę miał temat, żeby powiedzieć, cześć tam, słuchaj, Magda, przeczytałem właśnie polską książkę. I mówi, że jak przeczytał tę książkę i ona tak go dotknęła, tak go zmieniła, jeśli chodzi o w ogóle postrzeganie swojego życia, że on od razu do niej po prostu, od razu do niej podbił, od razu jej o tym opowiedział, a teraz to małżeństwo, mają dwójkę dzieci. I wiesz, to są momenty, dla których ja żyję. Nie? I dlatego, co ci ludzie przeżywają w swoich głowach. I dlatego...
1: No wiesz, Gustaw Herling-Grudziński mówił, że przetrwał dzięki Dostojewskiemu gułag.
0: No teraz, teraz raczej nie promujemy rosyjskiej literatury, prawda?
1: No tak, no rzeczywiście nie promujemy. Niemniej to są często dużo większe stawki niż... wiesz, niż przygody erotyczne, no, czy nawet
0: małżeństwo. Wyciągnąłeś tutaj Herlinga Grudzińskiego, tak, tam są większe stawki, ale mi stawka przygody erotycznej i małżeństwa w zupełności wystarcza do takiego artystycznego spełnienia. No i trochę też, wiesz, ja w ogóle kocham polską literaturę, tak, i mam, wiesz, po prostu koleżanki, kolegów, którzy piszą naprawdę wspaniałe rzeczy. Okej, no to jest sztuka, raz się uda, raz się nie uda. Wiem, że teraz będzie 1000 komentarzy, bez tolęcia, weźcie się do prawdziwej pracy, tak. I ja mówię, spoko, my wiedzieliśmy, jak się za to braliśmy, że to jest trudne, ale czy może nie być okrutne? Rozumiesz? My nie chcemy żadnego specjalnego traktowania, my nie chcemy złotego dywanu, my nie chcemy worka złotych pieniędzy, tylko czy ewentualnie można by nas było przynajmniej nie prześladować.
1: No i te trochę grupis, jak rozumiem.
0: I grupis. No i sobie patrz, ja wychodzę w stronę słońca. Mam swój mały label, gdzie ludzie są dobrze traktowani, gdzie umowy są jawne. Mówię, zapraszajcie, kochani, pokazujcie je. Są świetnie napisane. Moi prawnicy je zrobili tak, że tam nie jest napisane, że jest, wiesz, jest napisane wydawca zwany dalej my i autor zwany dalej ty. My chcemy z tobą zawrzeć umowę na twoją książkę. Można pisać umowy takim językiem. Można zagwarantować, że nieważne, czy to jest książka drukowana, e-book, audiobook, dostajesz z tego 15 zeta. Znaczy, wiesz, i wiadomo, że to jest po prostu, że to jest punkowe i to robię po pierwsze dla siebie, że ja teraz wiem, że jestem dobrze traktowany, dla swoich kolegów i koleżanek, którzy mają pewność, że są dobrze traktowani, a czytelnicy wiedzą, że kupują książki od szczęśliwych kurek, no. Tak sobie myślę, czy moje książki są trochę droższe? Nie wiem, cholera, może są, nie? Kawa fair trade jest trochę droższa, jajka od szczęśliwych kurek są odrobinę droższe, no. My jesteśmy szczęśliwymi autorami autorkami.
1: Pełna zgoda. A powiedz, jak właściwie zostałeś pisarzem? Byłeś szczęśliwym redaktorem Newsweeka.
0: Byłem.
1: Więc co to był za impuls?
0: Pamiętasz swój pierwszy raz?
1: No, oczywiście. Jak każdy.
0: Jak każdy. No i
1: znaczy nie każdego pierwszego razu, nie każdy pierwszy raz zależy w czym. No, ten, o którym myślisz, pamiętam.
0: Bardzo ci dziękuję. Nie wchodźmy w detale. To tam już Mikołaj wrzuci do siebie na sociale. Tam będą filmy i wspomnienia. Nie no, filmów nie będzie, bo jak jesteś stary, to nie czas, kiedy wszyscy sobie lubiliśmy sekstaśmy. Nieważne. Ale przed swoim pierwszym razem uważałem, że największą rozkoszą życia jest lektura. Że to, że nagle trafiasz w miejsce, które potrafia zabrać całego ciebie, twoją świadomość, w miejsce, którego nie ma, do ludzi, których nie ma, że znasz ich lepiej niż swoich przyjaciół, że przeżywasz te niesamowite przygody, zwrot akcji, że to jest po coś. Znaczy, ja ciągle jestem wielkim fanem fikcji i literatury przede wszystkim. No i będąc, wiesz, tak mocno w tym zanurzonym, byłem przekonany, że skoro to jest tak wspaniałe, to pisanie jest jeszcze bardziej wspaniałe. Że to będzie jeszcze lepiej.
1: Ale z czegoś trzeba to czerpać, prawda? To znaczy, no na pewno... Każdy ma w sobie jakąś opowieść, jedną bądź kilka, ale to nie są nieograniczone światy.
0: No, mój mózg działa w sposób, być może przez wszystko to, co przerobił od najmłodszych lat, że potrafi tworzyć więcej niż jedną opowieść o sobie. Mhm. Tak? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. No i w ogóle, jak już zacząłem, to się okazało, że pisanie dla mnie jest bardzo trudne. No okej, no wiem, no spoko, no to nie jest praca górnika, wiesz, no ale jest po prostu dla mnie tak wewnętrznie się zamknąć, to wszystko gdzieś poczuć w sobie i potem...
1: No jest w tym dużo znoju i w ogóle samotności
0: nie
1: i tak
0: wiem,
1: dalej.
0: Czy znoju, no, to, no, no, no słuchaj, to jest przede wszystkim to jest samotność, nie? Ta samotność mi dojechała, nie chcę tutaj wchodzić w terapię, ale też dla mnie jakby prowadzenie wydawnictwa, prowadzenie hecy, wyjście do ludzi, no też jest super fajne, tak? Że ja nie siedzę tylko w swojej głowie. I zgubiłem poprzedni wątek.
1: Nie, bo pytam cię o to, z czego czerpiesz, to znaczy, nie, czy to jest tak, że żeby właśnie być płodnym, być bogatym w te opowieści, trzeba prowadzić życie literackie tak zwane? No, czyli pić wódkę z kolegami, jeździć na różne festiwale.
0: Słyszałem takie zdanie, pamiętam czyje, wydaje mi się, że Maćka Wojtyszki, że każdy, przekazane przez moją żonę ze środowiska teatralnego, no, że każdy artysta to jest taki trochę lejek. I że to musi się nalać do tego lejka, nalać i dopiero jak się wystarczająco dużo naleje, to tam wiesz, to tam dopiero można to przelać w coś innego. No, czyli zakodować w sztukę. Bo wiesz, ja w ogóle uwielbiam sztukę jako taką magię, że ja mam coś w głowie. Jakieś postaci, ich emocje, wydarzenia, rozmowy. I teraz muszę za pomocą tego dziwacznego szyfru, jakim jest polszczyzna, przenieść to do twojej głowy. Ty sobie dekodujesz polszczyznę. Pewnie to są troszkę inne osoby, troszkę inne emocje, ale jakoś, jakoś to działa. Wiesz, no to jest naprawdę wspaniałe. Ale tak, ja uważam, że musi się nazbierać w ogóle lektur, przeżyć, życia, żeby to miało w ogóle jakąkolwiek jakość. Dlatego uważam, że zmuszanie autorek, autorów, żeby pisali po kilka powieści rocznie, jest w ogóle okrucieństwem.
1: No, a wracając do tych twoich studentów, którzy przychodzą do ciebie i się pytają, czy warto, no to mówisz im, że warto. Ale pytają pewnie, panie Zygmuncie, jak zostać pisarzem? Znaczy, od czego zacząć?
0: No, ja zawsze wtedy odpowiadam, że od czytania. I oczywiście słowo warto jest trudne, znaczy... Zawód artysty jest bardzo trudny, jest bardzo niepewny, jest finansowo straszny. Sukces odnosi niewielka liczba ludzi piszących. Nawet jak odniesie sukces, no to wiesz, to jest ciągle sukces literacki. Nie wiesz, ile zarobisz, nie wiesz kiedy.
1: No, jak twierdzi Krzysztof Warga, w Polsce więcej osób pisze niż czyta, więc no, oczywiście
0: konkurencja jest oczywiście, wiesz, no, Krzysztof trochę przesadza, a trochę nie. Rozumiesz, tu widziałem, to ktoś ostatnio dobrze napisał, że to już nawet nie jest tort podzielony na kawałki, tylko wiesz, na takie plasterki, jak ta taka szynka parmeńska, przezroczysta. I oczywiście jest za dużo autorów, jest za dużo książek, nie ma żadnej kontroli jakości tej prozy, co się wydaje, co nie zmienia faktu, że wśród tych moich studentów mogą być ludzie wspaniali, mogą być ludzie genialni, mogą być ludzie, którzy mają takie rzeczy do powiedzenia o tym naszym plemieniu, że nam po prostu głowy eksplodują jak za Masłowskiej, tak? No i wolałbym, żeby oni nie rezygnowali. I wolałbym, żeby wiedzieli, że to jest trudne, ale nie jest okrutne. I to znowu powtarzam jak refren. Rzeczpospolita Polska jest odpowiedzialna nie za to, żeby nasze życie było łatwe, tylko żeby nie było okrutne i żeby nas nie krzywdzono.
1: Panie i panowie, Zygmunt Mioszewski, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę i wyjaśnienia odnośnie rynku wydawniczego. To wszystko w dzisiejszych pisarkach i pisarzach.
0: Powiem... Ja oczywiście dużo mówiłem o rynku, to muszę powiedzieć, naprawdę wpadajcie do nas na www.heca.art. Zobaczcie chociaż, jakie mamy piękne okładki. Można nas oceniać po okładkach.
1: Zygmunt Mioszewski, dziękuję bardzo. Program przygotowała Katarzyna Kozak.
2: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka jest kolejne zatrzymanie po aferze w Zonda Krypto. Jared Kushner i Steve Witkoff na rozmowach z Putinem w niedzielę będą w Kijowie. 4 osoby zostały ranne na skutek silnego wiatru w zachodniopomorskiem. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Są kolejne zatrzymania w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Policjanci zatrzymali na terenie województwa śląskiego Romana Rzet. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury Śląskiego Wydziału Zamiejscowego prokuratury w Katowicach. Z akt sądowych oraz korespondencji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że zatrzymany był kluczowym partnerem biznesowym zaginionego w tajemniczych okolicznościach Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. Anna Adamiak poinformowała, że zatrzymanie było konieczne w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. W ostatnim czasie doszło do kilku zatrzymań w związku z aferą Zonda Krypto, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o przełomie w sprawie. W areszcie jest już prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz oraz Jaromira W., była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, a także Anna P., prawa ręka Mańka, wprowadzonych przez niego biznesach paliwowych oraz inwestor giełdowy Rafał Z. Przywódca Rosji Władimir Putin spotkał się na Kremlu ze specjalnymi wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Putin ocenił, że sytuacja, z którą muszą się mierzyć, jest trudna. Pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem zawsze były korzystne. Witkoff przekazał Putinowi pozdrowienia od Trumpa i podziękował mu za zawieszenie broni na czas wizyty amerykańskiej delegacji. Rosyjski przywódca zapewnił, że jego kraj dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo mediatorów. Witkoff i Kushner przybyli do Moskwy na rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. W niedzielę będą w Kijowie, a w związku z rozmowami Putin polecił dziś wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie również atakować Moskwy. A tymczasem Rosja przeprowadziła kolejne ataki. Co najmniej 5 osób zginęło w obwodzie kijowskim i charkowskim. 4 osoby, w tym jedna ciężko, zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w powiecie choszczeńskim. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR-u. Impreza została zorganizowana w parku miejskim. Rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta PSP, aspirant Dariusz Szacht, przekazał, że w wyniku silnych podmuchów wiatru spadające gałęzie i poderwane przedmioty uderzyły w uczestników rolniczego święta. Choszczeńska policja z kolei informuje o pojedynczej gałęzi, która spadła na namiot i w konsekwencji raniła 3 osoby będące w namiocie i jedną na zewnątrz. Dziś strażacy w województwie zachodniopomorskim interweniowali 38 razy w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. IMGW wydało dziś kilka alertów, w tym także właśnie dla zachodniopomorskiego. A przez całą dobę w kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy, a ogółem dziś kilkaset. Tak wyglądają statystyki interwencji strażaków w związku z pogodą. W części kraju dało sobie znać nie tylko porywisty wiatr, ale także burze. Błażej Kulesza.
10: Front przynoszący porywiste wiatr, opady i burze z gradem przetacza się przez Polskę. Dlatego synoptycy ostrzegają, czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk IMGW.
11: A zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
10: Zdaniem meteorologów najgroźniejsze może znów okazać się wiatr. wiatr.
11: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
10: Skutki dotychczasowych wichur widać w rosnącej liczbie interwencji strażaków, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
12: Cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
10: Kiepska pogoda ma się utrzymać do niedzielnego poranka. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Skrajnie prawicowa, antyeuropejska, prorosyjska. Taka jest alternatywa dla Niemiec, która po niedzielnych wyborach może przejąć władzę w Saksonii-Anhalcie. Byłby to pierwszy przypadek od wojny, gdy na tak wysokim szczeblu rządziłaby w Niemczech skrajna prawica. O czym teraz więcej z Magdeburga, nasz specjalny wysłannik Tomasz Orchowski.
13: Sondaże wskazują, że AfD zdobędzie ponad 40% głosów. Druga chadecja prawie dwa razy mniej. To czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, zależy od tego, czy 5% próg przekroczą mniejsze partie, liberałowie czy zieloni. Wielu zwycięstwo alternatywy przeraża. Wygrana AfD byłaby bardzo zła. Ludzie, którzy głosują na te partie, nie wiedzą, co tak naprawdę popierają i z jaką przyszłością się to wiąże. Mówią, że wszystkiemu winni są cudzoziemcy, że uczynią Niemcy znowu czystymi. Wiele osób uważa niestety, że to jest rozwiązanie obecnych problemów Niemiec. Zwolennicy AfD, z którymi tu rozmawiałem, podkreślali, że będą głosować na alternatywę, bo są rozczarowani partiami mainstreamowymi. Sondaże wskazują, że Niemcy się z tą partią oswajają, obawia się jej nieco ponad 40% społeczeństwa. Z Magdeburga, Tomasz Orchowski, TOK FM.
9: Niedziela znów będzie z silnym wiatrem, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Będzie się też dość mocno chmurzyć, miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Od 16 do 20 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej będzie na Podgórzu Karpackim około 15.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Jest wtorek. Do wschodu słońca pozostały 2 godziny i kwadrans. Na zegarach 4:20. Wioska jest uśpiona. Tylko przy 3-metrowym ogrodzeniu nadzwyczajny ruch. Z centrum prasowego wracają kanadyjscy sportowcy. Oglądali tam mecz hokeja między swoimi a Sowietami. Sowieci dostali łupnia, to cieszy i nie szkoda zerwanej nocy. Mecz rozgrywano w Toronto, więc zaczął się dopiero o 2:00 czasu monachijskiego. Towarzystwo jest rozbawione, a że bramy wioski olimpijskiej zamykane są o północy, to trzeba właśnie sforsować ogrodzenie, by móc pospać jeszcze chwilę we własnym łóżku. Mężczyźni natykają się na inną grupę w dresach, która chce zrobić to samo. Pomagają sobie nawzajem, podsadzić się, podciągnąć. Manewry przy murku obserwują pracownicy poczty. Nie reagują, bo też i na co? Nocne powroty do wioski to nie pierwszyzna. Od początku olimpiady wiadomo, że sportowcy lubią się wyszumieć na mieście. Kiedy wszyscy są już po drugiej stronie, żegnają się i rozchodzą w różnych kierunkach. Napotkana przez Kanadyjczyków grupa w dresach rusza w stronę budynku, jaki zajmują 3 reprezentacje. Urugwaju, Hongkongu oraz Izraela. Kiedy są już na miejscu, na klatce schodowej ściągają dresy, zakładają kominiarki i najciszej jak tylko się da, składają broń. Podchodzą do pierwszych drzwi. Jest 5 września 1972 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Kuba Jałoszyński, były dowódca pododdziału kontrterrorystycznego, obecnie nauczyciel akademicki Akademii Policji w Szczytnie. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry, panie.
14: Hanna Hartwig w książce Zawód terrorysta, wydanej w 1979 roku, o terroryzmie pisała tak. Żadne inne zjawisko chyba w ciągu ostatnich lat nie fascynowało w większym stopniu socjologów, psychologów, prawników. Z kolei wcześniej nieco, po zamachu na izraelskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium, o tym będziemy mówić, tygodnik Polityka zauważył. Terroryści wywodzą się zarówno spośród włoskich czy austriackich faszystów, jak i z amerykańskich czy francuskich lewaków. Po bombę sięga niemiecki anarchista i baskijski nacjonalista, po karabin urugwajski Tupamaro, irlandzki katolik i chorwacki ustaszowiec, po zakładników turecki student i palestyński partyzant, a samoloty tak samo porywają japońscy maoiści, jak i amerykańskie czarne pantery. lata 70. i 80. są wyjątkowo gorące, prawda, panie profesorze? One obfitują w takie spektakularne akcje terrorystyczne.
15: Ja bym nawet powiedział, że zaczęło się to w latach 60. Ten ruch taki, nazwijmy to ruch terrorystyczny, no, jakby zaczął w cudzysłowie rozkwitać w tamtym czasie. Również Yasser Arafat, przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny, wcześniej bardzo chętnie kazał się nazywać terrorystą. Był z tego dumny, ale gdy się zorientował, że społeczność międzynarodowa nie bardzo chce akceptować jego działania związane z przemocą i mordowaniem niewinnych ludzi, zmienił retorykę i kazał się nazywać bojownikiem o wolność, co nie zmieniło jego jakby modus operandi.
14: Wprowadźmy na naszą scenę organizację Czarny Wrzesień. Rzecz dzieje się 17 września 1970 roku, kiedy to Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny ogłasza powstanie wyzwolonego terytorium palestyńskiego w północnej Jordanii. Do akcji wkracza jordańskie wojsko i w palestyńskich obozach uchodźców dokonuje krwawej pacyfikacji. Ten moment jest nazywany Czarnym Wrześniem. 27 września król Jordanii Hussein I i przewodniczący Organizacji Wyzwolenia Palestyny, czyli Arafat, podpisują zawieszenie broni wypracowane na szczycie państw arabskich w Kairze dzięki mediacji prezydenta Egiptu Nassera. Ale Nasser umiera dokładnie dzień po zawarciu porozumienia i wtedy Hussein postanowił ostatecznie zlikwidować ruch palestyński w Jordanii. No i te walki zakończyły się w lipcu 71 roku całkowitą klęską palestyńskich partyzantów. Oni wycofują się do Libanu i Syrii. No i wśród Palestyńczyków wówczas wzmacnia się to dążenie do utworzenia własnego państwa. Formacje palestyńskie jeszcze się zradykalizowały i tworzy się, no właśnie co, Czarny Wrzesień, terrorystyczne skrzydło, bo to chyba nigdy nie była odrębna organizacja. Czy to była taka grupa do specjalnych zadań, do której Arafat tak naprawdę nie chciał się przyznawać, bo działania Czarnego Września mogły mu zaszkodzić wizerunkowo na arenie międzynarodowej?
15: Dokładnie tak. No tutaj widać wyraźnie, że ten ruch palestyński nie jest jednorodny, że on jest podzielony na frakcje i różne odłamy. Czarny Wrzesień tak naprawdę był odłamem organizacji Al-Fatah, zbrojnego ramienia Organizacji Wyzwolenia Palestyny, kierowanego przez Yassira Arafata. Także był częścią Al-Fatah, ale taką częścią bardzo radykalną, która nie dopuszczała w ogóle możliwości jakichkolwiek negocjacji pokojowych z Izraelem, a wręcz zapowiadała zniszczenie Izraela. Jak tutaj słusznie pani zauważyła, nie była jednorodna, samodzielna organizacja, tylko część większego układu, nazwijmy to organizacyjnego, Organizacji Wyzwolenia Palestyny.
14: Czarny Wrzesień jest bardzo aktywny w latach 71-73 i ma na swoim koncie na przykład zabójstwo premiera Jordanii, porwanie samolotu, atak na ambasadę Izraela w Bangkoku, zabójstwo ambasadora Stanów Zjednoczonych, no i wreszcie zamach w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Były wątpliwości, panie profesorze, na początku, czy Izrael powinien brać udział w monachijskich igrzyskach, bo co, bo pamięć II wojny światowej była jeszcze zbyt świeża?
15: To był czas, tutaj nie możemy uciec od polityki. Byliśmy 27 lat po zakończeniu II wojny światowej, te rany były jeszcze świeże. Niemcy do tego momentu, do organizacji igrzysk, nie były dopuszczane do żadnych wielkich przedsięwzięć międzynarodowych. Były to pierwsza organizowana przez Niemcy, nazwijmy to impreza, może to jest złe słowo, ale przedsięwzięcie, które miało wymiar międzynarodowy i to znaczący wymiar międzynarodowy. I władze Izraela zastanawiały się, czy wysłać swoją ekipę na tę olimpiadę, ale w końcu przeważyło zdanie, że tak, że należy wysłać naszych sportowców izraelskich, żeby zademonstrować siłę państwa Izrael i pokazać, że nie udało się faszystowskim Niemcom wyeliminować narodu żydowskiego z mapy świata.
14: Czy chodziło tylko o kwestie takie symboliczne, to znaczy właśnie trauma Holokaustu, Monachium, które jest położone raptem 16 kilometrów od Dachau? Czy chodziło też o jakieś poczucie zagrożenia? Bo potem, po tym zamachu, jeden z generałów izraelskich mówił tak, wydawało nam się, że na początku 72 roku Palestyńczycy jakby przyhamowali. Wiedzieliśmy, że planują operacje, które odbiłyby się większym echem i do naszego wywiadu należało

0: co nie znaczy, że popełniły błąd, bo nie jest tak łatwo dotrzeć do źródła informacji, które to źródło przekaże, że w tym i w tym dniu, czy w tym miejscu, czy w tym na tym obszarze planowany jest zamach terrorystyczny. To naprawdę jest długa praca, żmudna.
1: Tych błędów w tej historii będzie całe mnóstwo, ale one będą po stronie niemieckiej, do czego zresztą oczywiście w tej rozmowie dojdziemy. W lutym 72 roku policyjny psycholog nakreślił 26 najgorszych z możliwych scenariuszy, które mogłyby się wydarzyć w trakcie tych igrzysk. I był też scenariusz numer 21, który zakładał atak arabskich terrorystów na izraelskich sportowców. I to zostało przyjęte przez niemieckich specjalistów od spraw bezpieczeństwa za po prostu niedorzeczne. Czyli powagi sprawy nie docenili ani Żydzi, ani Niemcy.
0: Ja tutaj bym nie stawiał tak kategorycznego zdania, że Izraelczycy nie docenili powagi sytuacji, bo powtórzę, uważam, że robili wszystko, żeby dotrzeć do jakichkolwiek informacji o ewentualnym zagrożeniu. To, że Niemcy uznali to za niedorzeczne, no to niedobrze o nich świadczy, bo tak być nie powinno. Każdy wariant, jaki został nakreślony, powinien być przyjęty i na każdy wariant siły powinny być przygotowane, ale tu rzeczywiście, pewnie za chwilę będziemy o tym mówić, policja niemiecka nie stanęła na wysokości zadania, też weszła w to polityka.
1: Zacznijmy od takiej sprawy podstawowej, czyli od ochrony wioski olimpijskiej. No to taka relacja, jak to wyglądało. Ktokolwiek wchodził do wioski, otrzymywał bardzo szczegółową mapę ze wszystkimi budynkami i wyjaśnieniem, gdzie mieszkają poszczególne reprezentacje. Ktokolwiek podchodził do każdego budynku w wiosce, mógł się zapoznać z nazwiskami mieszkańców poszczególnych pokoi. Wisiała odpowiednia tabliczka na drzwiach wejściowych. W Monachium odbyła się pierwszy raz w dziejach skomputeryzowana olimpiada. Ktokolwiek chciał się dowiedzieć czegoś o dowolnym zawodniku, podchodził do klawiatury komputera i wpisywał jego nazwisko. Pół minuty później dostawał biografię sportową zawodnika, narodowość, wiek, wyniki, hobby i tym podobne rzeczy. Rozumiem, że dziś możemy stwierdzić z całą mocą, że ta ochrona wioski olimpijskiej po prostu była niewystarczająca.
0: Po pierwsze, te informacje, które teraz pani przywołała, na tacy dały możliwość zaplanowania takiej operacji terrorystycznej przez Palestyńczyków. Druga kwestia to jest właśnie związana z tą II wojną światową i dążeniem do tego, aby ta poprawność polityczna była na wysokim poziomie. Siły niemieckie policyjne, które były skierowane do ochrony wioski policyjnej, były nieuzbrojone, żeby nie było skojarzenia z obozami koncentracyjnymi i ochroną tych obiektów na terenie tych obozów.
1: Czyli jakby porównanie, żeby nie było zupełnie Niemca z bronią, tak?
0: Dokładnie tak. Generalnie na co dzień, w ciągu dnia byli tylko z radiostacjami, no w nocy dodatkowo mieli jeszcze latarki i to było całe ich uzbrojenie. To było według mnie po prostu skandalem.
1: A kwestia dodatkowych zabezpieczeń, bo Niemcy zapewniali Izrael, że ich drużyna dostanie dodatkową ochronę. Oni też byli zakwaterowani w takim osobnym budynku, który był położony blisko bramy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale czy my wiemy coś na temat tej ewentualnej dodatkowej ochrony dla tej ekipy?
0: Przyznam szczerze, że nie spotkałem się w materiałach źródłowych, aby taka dodatkowa ochrona była Izraelczykom przydzielona, ale myślę, że nawet gdyby była, to też byłaby nieuzbrojona i to jakby już stawia pod znakiem zapytania w ogóle zasadność wprowadzania dodatkowych sił. Bo nie potrzebujemy portiera, który nam otworzy drzwi, tylko potrzebujemy wyszkolonego, uzbrojonego policjanta, który w razie ataku odpowie w sposób adekwatny do zagrożenia.
1: To zacznijmy od samego początku. Jest mniej więcej 5 rano i wówczas grupa 5 Palestyńczyków, która jest ubrana w sportowe dresy i ma torby sportowe, pokonuje prawie 2-metrowe okrodzenie wioski olimpijskiej. Nie są w tym sami, akurat też przez to ogrodzenie przychodzą wówczas kanadyjscy sportowcy, którzy w pobliskim centrum prasowym oglądali sobie transmisję meczu hokejowego Kanada-Związek Sowiecki. Ten mecz rozgrywano w Toronto, dlatego zaczął się o 2 w nocy czasu monachijskiego. Kanadyjczycy wygrali 4-1, no i wracali właśnie z kibicowania. I nawet sobie te dwie ekipy, ci Palestyńczycy ze sportowymi torbami i ci

0: I Kanadyjczycy pomagają sforsować to ogrodzenie. I to nie jest tak, że nikt tych ludzi nie widzi. Są widziani między innymi przez urzędnika pocztowego, ale on się już przyzwyczaił do takich obrazków, bo niektórzy sportowcy też, wtedy czasy były inne i sportowcy czasem balowali na mieście. Nie wiem, może teraz też balują, ale mam wrażenie, że kiedyś nieco lżej podchodzono, a teraz sport to jest taki poważny biznes z gigantycznymi pieniędzmi, więc może na takie balety nie ma już miejsca. No ale właśnie wyrywali się niektórzy sportowcy do dyskotek, do nocnych lokali i potem właśnie, że bramy były zamykane na noc, no to oni przez to ogrodzenie. Rozumiem, że to jest ten błąd ludzki, tak, który się zdarza, no bo już wydarzyło się ileś takich przeskoków przez ogrodzenie, więc kolejne grupy, które przeskakują, nikogo nie dziwią i te osoby obserwujące już nie chcą nikogo zaalarmować.
1: I tutaj znowu wracamy do tej dodatkowej ochrony, bo gdyby takowa była, to by zareagowała na taką sytuację, ponieważ ci terroryści po przeskoczeniu tej bramy udali się prosto do budynku, gdzie byli izraelscy sportowcy. Także doskonale wiedzieli, gdzie mają iść. I jeżeli ochraniamy coś dodatkowo, to każde niepokojące zdarzenie czy każda niepokojąca sytuacja jest powodem do tego, aby wszcząć alarm. Tutaj takiej sytuacji nie było, tak więc ja nie bardzo wierzę w tą dodatkową ochronę.
0: Mamy 5 Palestyńczyków, którzy przeskakują ten płot i ruszają do budynku, w którym jest zakwaterowana ekipa izraelska. I już na terenie wioski dołącza do nich jeszcze 3 terrorystów, w tym dowódcy całej operacji, Issa i Tony. I ta 3 zdobyła w legalny sposób przepustki i po prostu pracowała w obsłudze wioski olimpijskiej. Issa to był 24-latek, inżynier, który ukończył studia w Niemczech, doskonale mówiący po niemiecku i zatrudnił się w tej wiosce olimpijskiej jako kucharz. Natomiast Tony i 3 zamachowiec, czyli Mahmud, uzyskali pracę jako ogrodnicy. Tutaj pewnie też jakiś rodzaj przeoczenia, niesprawdzenia, chociaż no pytanie, jeżeli tam wywiad nie był czynny i nie był w stanie tych ludzi określić i namierzyć, no to jeżeli oni mieli czystą kartę kryminalną, to nie było żadnych podstaw, żeby ich nie zatrudniać, jak rozumiem, w takiej wiosce olimpijskiej.
1: Dokładnie tak, ale to też świadczy o tym, jak perfekcyjnie przygotowali się do tego ataku. Z takimi sytuacjami mieliśmy też do czynienia w przyszłości, kiedy to przebrani za kelnerów terroryści Tupac Amaru zajęli rezydencję ambasadora Japonii w Limie. Tutaj, jak widać, również Palestyńczycy wykorzystali to, że mieli człowieka, który jakby znał środowisko i zwyczaje, jakie panują w Niemczech i na pewno się doskonale sprawdził przy rozpoznaniu i całym planowaniu tego ataku terrorystycznego.
0: Te torby sportowe, które mają przy sobie, oczywiście one nie były przypadkowe, choć one też powinny wzbudzić czujność, bo jeżeli pracownik poczty pomyślał sobie, że byli na imprezie, to dlaczego w dresach i dlaczego ze sportowymi torbami? A te sportowe torby służyły oczywiście do tego, żeby ukryć w nich karabiny kałasznikow i granaty. Dzięki skradzionej karcie magnetycznej dostają się do kompleksu mieszkalnego. No i jak wyglądają te pierwsze chwile tego zamachu?
1: W pewnym momencie jeden ze sportowców izraelskich usłyszał dziwny hałas na korytarzu. Uchylił drzwi i zobaczył uzbrojonych w kałasznikowy zamaskowanych mężczyzn. W tym momencie wszczął alarm, chcąc ostrzec innych sportowców, którzy znajdowali się na tym piętrze. Terroryści go obezwładnili, pobili, a nawet strzelili, raniąc go w policzek. Zażądali, aby zaprowadził ich do pozostałych członków ekipy olimpijskiej. On jakby wykorzystał fortel, mówiąc, że w pokoju numer 2 to nie są Izraelczycy, dopiero w pokoju numer 3, a w pokoju numer 3 rzeczywiście byli Izraelczycy, byli to przedstawiciele dyscypliny sportowej, jak podnoszenie ciężarów oraz zapasów. I jest takie domniemanie, że ten Izraelczyk specjalnie, to był trener bodajże chyba ekipy ciężarowców, specjalnie ich tam zaprowadził, licząc na to, że ich postura, siła i tak dalej pomoże w obezwładnieniu terrorystów, no tak się niestety nie stało.
0: Chociaż próbowali się oczywiście bronić i atakować, bo tak, ten trener zapaśników, Moshe Weinberg, jak zobaczył zamaskowanych terrorystów, to chwycił zależący na stoliku nóż do owoców i próbował ugodzić nim Issę, czyli jednego z dowódców tego komando, no ale drugi Palestyńczyk strzelił mu prosto w twarz. Weinberg mimo odniesionej rany jeszcze raz zaatakował napastników, lecz otrzymał kolejną kulę. Ta już trafiła w klatkę piersiową i ona okazała się śmiertelna. I to będzie pierwsza śmiertelna ofiara zamachu w Monachium.
1: Pierwsza śmiertelna ofiara i druga śmiertelna ofiara mniej więcej w tym samym czasie, właśnie w tym kolejnym pokoju numer 3, gdzie również jeden ze sportowców rzucił się na terrorystów, żeby ich obezwładnić.
0: No i niestety Romano nie miał... został postrzelony w szpitalu, zmarł parę godzin
1: później.
0: Być może tak,
1: nie miał szans w starciu z Kałasznikowem.
0: Te dwa nazwiska nie są przypadkowe, bo mówimy o sportowcach, o trenerze, ale zarówno Weinberg, jak i Romano figurowali na liście właśnie trenerów ekipy izraelskiej, ale jednocześnie byli oficerami służby bezpieczeństwa, którzy mieli czuwać nad izraelskimi sportowcami w trakcie igrzysk. Podjęli walkę, ponieśli najwyższą ofiarę, czyli zginęli. Ale czy tutaj też dostrzegamy jakieś niedoróbki?
1: Z tego, co ja się orientuję, obecnie, jeżeli, być może jest to pokłosie właśnie wydarzeń w Monachium, obecnie, jeżeli Izraelczycy ochraniają swoje delegacje poza granicami, to pracownicy ochrony są uzbrojeni. Z tego, co wiemy, z tego przebiegu, tego ataku Palestyńczyków na wioskę olimpijską, ci dwaj wyznaczeni do ochrony drużyny olimpijskiej izraelskiej sportowcy uzbrojeni nie byli. Także no jest to przeoczenie, jeżeli rzeczywiście to wszystko, o czym mówimy, polega na prawdzie.
0: Ten pierwszy akt zamachu kończy się takim połowicznym sukcesem terrorystów, bo wzięli 9 zakładników, 10 izraelskim sportowcom udało się uciec. O godzinie już 4:55, bo te rzeczy dzieją się przed 5:00, miejscowy policjant odebrał meldunek o strzelaninie w jednym z budynków na terenie wioski olimpijskiej. No i przyjechał tam policyjny patrol. Issa zrzuca oficerowi policji list zawierający wyjaśnienia, że doszło do zamachu, że mają zakładników i jakie są przede wszystkim warunki uwolnienia tychże zakładników. No to jaki jest to ultimatum, bo jak nie, oczywiście nie zostanie spełnione, to zakładnicy zginą.
1: Tam w tym ultimatum było powiedziane, że jeżeli nie będą spełnione ich żądania, to co godzinę jeden zakładnik będzie zabijany. Generalnie terroryści żądali uwolnienia swoich towarzyszy, którzy przebywali w izraelskich więzieniach, to było prawie 300 osób, i oczywiście umożliwienia bezkarnego opuszczenia terenu Niemiec i udania się samolotem do dowolnego kraju arabskiego, tak aby tam mogli spokojnie poddać się w ręce tamtych miejscowych władz, jakby wiedząc czy licząc na to, że nie spotka ich za to żadna kara. Oczywiście władze Izraela absolutnie nie zgodziły się na warunki stawiane przez tych terrorystów.
0: Izraelska premier powiedziała, że Izrael z terrorystami nie będzie negocjował i nie będzie spełniał żadnych żądań. Ale oczywiście te negocjacje ruszają między ISO a niemieckim sztabem kryzysowym. No i w literaturze można znaleźć takie sformułowanie, że ze strony policji niemieckiej te negocjacje polegają jedynie na wydłużeniu czasu ultimatum, no i skonstruowanie jakiegoś planu działania tak z marszu, no bo wcześniej, o czym już mówiliśmy, po prostu na taki wariant się nie przygotowywano. Jest powołany sztab kryzysowy, dowództwo obejmuje szef monachijskiej policji, Manfred Schreiber, który jest również szefem ochrony igrzysk, a dołączają do niego prokurator, minister spraw wewnętrznych Niemiec, minister spraw wewnętrznych landu Bawarii, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Monachium. Teren zostaje obstawiony przez policję zamknięty dla osób postronnych, ale uwaga, to jest niezwykle istotny wątek naszej rozmowy, bo to był zamach, który był transmitowany na żywo przez telewizję. dziennikarze nadawali niemalże sprzed samego budynku i te transmisje sprawiały, że kolejne plany na zaradzenie tej sytuacji, na uwolnienie zakładników po prostu spaliły na panewce.
1: Tak, to świadczy o kompletnym braku profesjonalizmu niemieckiej policji, nieprzygotowaniu do tego typu operacji. Tam fakt, że to, że byli tam dziennikarze, że tak powiem, twarzą w twarz z terrorystami, mogli rozmawiać, to jest jedno. A drugie, że też tak prowadzono negocjacje. Po prostu przywódca terrorystów schodził i wychodził przed drzwi, gdzie tam stał policjant lub dwóch policjantów i wymieniali sobie, mieli sobą zdania. Także te negocjacje były prowadzone w oparciu o zasady, które wręcz są karygodne, że tak robić nie należy. No, jak tu już żeśmy powiedzieli, że rzeczywiście niemiecka policja nie przygotowała się na tego typu sytuacje, a powinna.
0: Ten program oglądało 900 milionów ludzi na całym świecie, więcej niż lądowanie na Księżycu w 1969 roku, czyli 3 lata wcześniej. To jeszcze tylko wyjaśnię, jak dziennikarze dowiedzieli się o tym, co się stało i dlaczego się znaleźli tam, gdzie się znaleźli, nie zostali stamtąd zabrani. To już jest inna kwestia, ale jak dowiedzieli się o tym, co się stało. Otóż o tym opowiedział nam później zapaśnik Gad Tsabari, który zdołał uciec, wbiegł do najbliższego budynku za ogrodzeniem wioski i zaczepił pierwszych napotkanych tam ludzi. I potem relacjonował to tak. Ja taki malutki w samych majtkach o 5 rano mówię im po angielsku, że jestem sportowcem, zapaśnikiem z Izraela, że nas tutaj napadają. Oni nie wierzą, mają mnie za wariata, żartujesz sobie, mówią, nie mogłem ich przekonać. Na zewnątrz stoi jeszcze jeden człowiek, podchodzę do niego i mówię, wysłuchasz mnie? Mów, odpowiada. Prowadzę go do ogrodzenia, pokazuję miejsce, gdzie przeskoczyłem, opowiadam jak uciekłem, że od terrorystów, że złapali moich przyjaciół. Powtarzam jeszcze raz. W końcu do niego dociera, że mówię o Palestyńczykach. Wraca ze mną do środka, żeby zadzwonić na policję. Dopiero później zorientowałem się, że to był budynek amerykańskiej telewizji.
1: Telewizja amerykańska nie mogła nie wykorzystać sytuacji, która została jej podana na tacy.
0: Ale czy pan spotkał się kiedykolwiek z taką sytuacją, że jest jakiś właśnie plan, tak, odbicia zakładników i że pokazuje to telewizja i że z tej telewizji właśnie dowiadują się o tym zamachowcy, którzy tych zakładników przetrzymują i po prostu trzeba całą akcję odwołać, bo plan był taki, że kilkunastu niemieckich policjantów przez szyby wentylacyjne dostanie się do tego budynku i 13 z nich przebranych w dresy z karabinkami już odkręca kraty szybów wentylacyjnych i wszystko to dzieje się pod okiem kamer telewizyjnych. I terroryści te operacje widzą na ekranach telewizorów umieszczonych w pokojach sportowców. Więc zaczęli akcję i właściwie trzeba było ją przerwać, no bo terroryści wiedzieli, co się święci. Właściwie dziś, kiedy o tym mówię, to myślę sobie, że to jest niewyobrażalne.
1: Ale podejrzewam, że dzisiaj byłoby to samo, że chęć przekazu takiej sensacyjnej informacji jeszcze w formie obrazu byłaby większa niż jakby racjonalne myślenie.
0: Ale ja nie mówię o chęci dziennikarzy, którzy zawsze chcą pokazywać, jeżeli dzieje się coś spektakularnego, zostaliby zgarnięci teraz przez służby, tak?
1: I ja uważam, że powinna być jakaś refleksja przy tym wszystkim. Że ja się do dzisiaj spotykam z tym, że jak czasami są sytuacje zakładnicze i też do mnie dzwonią dziennikarze, to pierwsze pytanie, a co teraz robią siły policyjne? No to jest jakby informowanie na wizji pod tych terrorystów czy przestępców, którzy będą zakładników, co się będzie działo. Tego robić po prostu nie wolno. Taką wzorcową sytuacją, gdzie była współpraca pomiędzy mediami a policją, to rok 80., gdy została opanowana przez terrorystów ambasada Iranu w Londynie. Tam uzgodniono z telewizją, że opóźni o kilkanaście sekund przekazywanie obrazu, nie przekaże go w czasie rzeczywistym, po to, żeby właśnie siły specjalne brytyjskiego wojska SAS mogły zająć pozycję do szturmu. I to się wtedy udało. No tutaj tak jak przekazują nam źródła, niestety chęć, tak jak powtórzę, chęć przekazania sensacyjnej informacji była silniejsza od racjonalnego podejścia do tej kwestii, która się rozgrywała.
0: Profesor Kuba Jałoszyński jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Kuba Jałuszyński. Rozmawiamy o zamachu z 1972 roku na terenie wioski olimpijskiej podczas igrzysk w Monachium. Jesteśmy już w tym budynku, w którym zakwaterowana była ekipa izraelska. Trwają negocjacje, trwają kolejne próby odbicia zakładników, ale one kończą się niepowodzeniem. Na przykład był też taki plan przebrania policjanta za kucharza, który miał dostarczyć żywność do terrorystów, obezwładnić ich, umożliwić dalsze działanie grupie szturmowej. Plan nie wypalił, gdyż Palestyńczycy nakazali zostawienie żywności pod drzwiami budynku. Pan mówił, panie profesorze, że rząd Izraela nie wyrażał zgody na spełnienie żądań terrorystów i w pewnym momencie oczywiście termin tego ultimatum był przesuwany, zrobiło się już późne popołudnie i w końcu Palestyńczycy doszli do wniosku, że nie uda się od izraelskiego rządu wytargować zwolnienia tych, którzy siedzą w izraelskich więzieniach, a którzy odpowiadają za rozmaite akcje terrorystyczne i żądają podstawienia samolotu, tak? I chcą z tymi zakładnikami gdzieś odlecieć. I jak rozumiem, w przypadku takich sytuacji pojawia się kolejne okno możliwości na odbicie tych zakładników.
1: To znaczy tak, ale jeszcze wracając do tej sytuacji, do tego planowania różnego rodzaju wariantów odbicia tych zakładników, to należy też pamiętać, że władze Izraela zaproponowały wysłanie do Monachium swoich sił specjalnych, Sarayet Matakal, to taki odpowiednik naszego Gromu, po to, żeby przeprowadziły te siły operację ratunkową i uwolniły zakładników. W tamtym czasie tylko Izrael dysponował takimi siłami specjalnymi, które mogły taką operację przeprowadzić. Niemcy się na to nie zgodzili. Natomiast kwestia podstawienia autobusów, potem przesiadka do śmigłowców i lądowanie na podmonachijskim lotnisku związana była z tego, co ja wiem, z faktem, że wprowadzono terrorystów w błąd. Powiedziano, że Izrael zgodził się na to, aby tych więźniów wypuścić i jeżeli oni są gotowi, to bardzo proszę, to ich samolot możecie, panowie, wsiąść i odlecieć do dowolnego kraju, który wskażecie i tam nastąpi wymiana zakładników na tych uwolnionych terrorystów.
0: Od razu powiedzmy, że rząd egipski nie wyraził zgody na lądowanie samolotu z zakładnikami, bo oni mieli odlecieć do Kairu, więc Niemcy przygotowując samolot do startu wiedzą, że nie mogą pozwolić, żeby on się wzbił w powietrze, bo nie będzie miał gdzie wylądować. Nikt nie chce takiego podarunku, rzecz jasna.
1: To znaczy, ten samolot w ogóle miał się nie wzbić w powietrze, ponieważ założyli plan, że przebiorą policjantów za załogę samolotu i w momencie, kiedy terroryści wejdą na pokład samolotu, zostaną przez nich zastrzeleni.
0: Powiedzieliśmy Państwu o tej niewyobrażalnej sytuacji, że oto dziennikarze pokazują, jak policjanci próbują przeprowadzić jedną z akcji odbicia zakładników i ona spaliła na panewce, ale ten wątek, który Pan teraz poruszył, czyli policjanci rozlokowani w samolocie, też jest szokujący, bo oni jak już w tym samolocie się znaleźli, to stwierdzili, że akcja jest zbyt ryzykowna i w obawie o własne życie, bez konsultacji ze sztabem operacyjnym, opuścili ten samolot.
1: Tak, to była sytuacja bez precedensu i w ogóle kuriozalna, ponieważ wywiązała się dyskusja pomiędzy tymi policjantami, czy ta akcja się uda, czy się nie uda. Co ciekawe, przeprowadzili głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, no i z tego głosowania wyszło im, że się nie uda i rzeczywiście opuścili samolot, nikomu o tym nie mówiąc.
0: Czyli mamy pusty samolot bez tej załogi, bo oni byli, tak jak pan powiedział, przebrani za członków załogi, no ale oni mieli wkroczyć do akcji dopiero wtedy, gdyby snajperom nie udało się zlikwidować wszystkich terrorystów, bo rozumiem, że tak, helikoptery z zakładnikami terrorystami lądują na płycie podmonachijskiego lotniska Fürstenfeldbruck się ono nazywało i wychodzą, tak, snajperzy mają odstrzelić zamachowców, a gdyby jeszcze jakiemuś udało się przeżyć, no to wtedy miałaby do akcji wkroczyć ta ekipa z samolotu. Tak to było zaplanowane?
1: Było zaplanowane, tak jak powiedziałem wcześniej, że oni wchodzą, terroryści wchodzą na pokład samolotu i tam są eliminowani przez policjantów. Ci snajperzy mieli stanowić wsparcie dla ewentualnych działań. Nie można było założyć, że ci snajperzy wyeliminują tych terrorystów, bo tych snajperów było 4, a terrorystów było 8. Także,
0: no tak, ale nie wiedziano o tym, że jest ich 8, myślano, że jest ich 5. Tutaj mamy też kiepskie rozpoznanie, tak? Snajperzy spodziewali się 5 terrorystów, a nie 8.
1: Ale to znowu nie mamy 1:1, tylko jeden pozostaje bez snajpera, tak,
0: bez towarzystwa.
1: Tak, na skróty, prawda? I oddanie, tutaj musiałoby być sytuacja, w którym zostanie oddana salwa jednoczesna do wszystkich terrorystów. To wtedy ma sens.
0: No i ona została oddana, ta flara rozbłysła.
1: Nie.
0: No nie, no przecież potem, panie profesorze, była strzelanina na płycie lotniska.
1: Była, tak, ale była strzelanina w momencie, kiedy przywódca tych terrorystów z jeszcze jednym członkiem tego komanda weszli na pokład samolotu i zorientowali się, że to jest zasadzka. I wtedy wyszli i zaczęli strzelać. I wtedy się jakby rozegrała ta strzelanina na płycie lotniska, wrzucenie granatów przez terrorystów do śmigłowców, w efekcie którego te śmigłowce spłonęły wraz z zakładnikami. Jeden z policjantów niemieckich w tej wymianie ognia również poniósł śmierć, także tam była rzeczywiście sytuacja bardzo makabryczna.
0: Mhm. Bo rozumiem, że jak ci zakładnicy weszli na pokład samolotu, to jak tam nikogo nie zastali, no to dlatego zrozumieli, że jest to pułapka, bo spodziewali się, że będzie tam załoga. Wprawdzie dokładnie. Niemcy obliczyli, że będzie to policja przebrana za załogę i wtedy ona przeprowadzi całą akcję, ale pusty samolot oznacza, że ten samolot nigdzie nie poleci po prostu.
1: Tak, że to jest zasadzka.
0: Dobra, potem ma miejsce ta strzelanina. Tu też są takie szkolne błędy pewnie z pańskiego punktu widzenia, bo na przykład czytałam o tym, że snajperzy byli tak rozlokowani, że sami siebie trzymali też na muszce.
1: Sądząc po tym, co się wydarzyło, myślę, że tak mogło być. Do tego dochodzi fakt, że oni nie mieli broni, która by umożliwiała prowadzenie, rażenie ognia celem w nocy. Te karabiny nie były wyposażone w noktowizję. No i jeszcze jedna sprawa, to dość ważna, że Niemcy nie posiadali sił specjalnych, które byłyby zdolne do przeprowadzenia tego typu operacji ratunkowej.
0: No to jaki jest ostateczny bilans tych wydarzeń? 15 ofiar śmiertelnych. Giną wszyscy zakładnicy, 9 osób. Tak. 5 terrorystów, niemiecki funkcjonariusz postrzelony przez innego policjanta i 3 terroryści zostali aresztowani. No to teraz ta część najbardziej właśnie wstrząsająca, czyli błędy. O niektórych już pan powiedział. Kwestia dopuszczenia mediów do relacji na żywo sprzed budynku, czy użycie regularnych sił policyjnych, które były niedoświadczone w operacjach specjalnych, ale też brak specjalistycznego sprzętu. Też pan o tym wspominał, czyli karabinki snajperskie, tak. Noktowizory, tak? Nie mieli chyba też między sobą łączności.
1: Tak, łączność też nie działała, także to koordynacja tego szturmu praktycznie nie istniała.
0: Zbyt mała liczba snajperów, o tym też pan powiedział, błędne ich rozlokowanie, właśnie niesubordynacja grupy szturmowej, która miała być na pokładzie samolotu i czekać, ale sobie poszła do domu, ale też takie rzeczy losowe. Transportery opancerzone utknęły w korku. Niektórzy kierowcy pomylili lotnisko, więc te transportery na płytę lotniska przybyły już po rozpoczęciu operacji.
1: To są takie błędy szkolne, bo jeżeli się kieruje siły na lotnisko do wykonania określonych zadań bojowych, to się udrażnia ciągi komunikacyjne, czyli ulice są w cudzysłowie czyszczone i blokowane w ten sposób, aby te transportery opancerzone czy inne pojazdy, które są niezbędne do przeprowadzenia operacji, dotarły na miejsce tych działań. No tutaj znowu ewidentnie pewna dyletancja. Kolejna dyletancja się jakby ujawniła po stronie sił policyjnych Niemiec.
0: 7 września 1972 roku na takim specjalnym posiedzeniu rządu RFN zapadła decyzja, by w sprawie zamachu w oficjalnych przekazach unikać samokrytyki i wzajemnych oskarżeń między władzami Bawarii a władzami federalnymi i żeby pomniejszyć skalę własnych błędów, to najlepiej oczywiście podnieść przeciwników, czyli niemieccy urzędnicy mieli przykazane, żeby podkreślać profesjonalne przygotowanie Palestyńczyków. No to jak to było, panie profesorze? Czy faktycznie Palestyńczycy tak świetnie te operacje zaplanowali, czy po prostu mieli bardzo słabego przeciwnika i na dodatek szczęście?
1: No, gloryfikowanie terrorystów to chyba nie jest dobra metoda na wytłumaczenie sytuacji, która jakiej miała miejsce, a rzeczywiście, no, patrząc na stronę tą, nazwijmy to, terrorystyczną i stronę niemiecką, no to terroryści jednak jakiś wysiłek ponieśli, aby zaplanować ten atak i rzeczywiście z tego punktu widzenia w początkowej fazie, w zasadzie do końca, to co zamierzali, im się udawało, a z kolei strona niemiecka popełniała błąd za błędem.
0: Oczywiście nigdy nie przeproszono za klęskę tej operacji na lotnisku. Nie wiadomo, kto ponosił za nią odpowiedzialność. Nie powołano żadnej niezależnej komisji, która miałaby tę sprawę zbadać i wyjaśnić, a część w ogóle akt dotyczących tej operacji utajniono, uwaga, uwaga, szanowni państwo, do 2047 roku. No więc bardzo się postarano, żeby przez długi czas nikt do tych akt nie zaglądał. Ale czy wyciągnięto jakieś wnioski? Bo chyba jednak wyciągnięto i chyba widziano i zdawano sobie sprawę, jak rzecz wyglądała, skoro władze niemieckie zdecydowały się po Monachium powołać specjalną jednostkę antyterrorystyczną. Dzisiaj jedną z najbardziej elitarnych grup tego typu w świecie.
1: Tak, efektem tych tragicznych wydarzeń była decyzja, że Niemcy utworzą siły specjalne kontrterrorystyczne. Padło na policję graniczną, Grenzschutz. Ponieważ była to dziewiąta jednostka organizacyjna w strukturze Grenzschutzu, nazwano ją GSG-9. I co ciekawe, jest taka książka Rolfa Taubhovena, GSG-9, tak samo tytuł jest taki sam jak nazwa tego pododdziału. I tam na każdym kroku autor podkreśla zasługi Izraelczyków w przygotowaniu i wyszkoleniu GSG-9. Tak naprawdę GSG-9 przygotowało i wyszkoliło izraelskie wojsko, a konkretnie ten Sarajet Matakal, czyli ten oddział specjalny sztabu generalnego.
0: Chciałabym pana profesora zapytać też o odwet, czyli o gniew Boży.
1: No tak, tutaj władze Izraela jakby nie mogły sobie pozwolić na to, aby pozostawić tą sytuację bez odpowiedzi i decyzją premier Goldy Meir powołano oddział złożony z oficerów wywiadu zagranicznego, czyli Mossadu, który miał wytropić i zlikwidować uczestników planowania, a także tych, którzy brali udział w tym zamachu terrorystycznym. Generalnie okazało się, że nie wszystkie dane wywiadowcze były na tyle precyzyjne, że się udało właściwe osoby znaleźć i ofiarą tego oddziału Mossadu padały też zupełnie niewinne osoby, w jakiś tam sposób skojarzone z tą sytuacją. W każdym razie tutaj był wyraźny przekaz ze strony władz Izraela, że nigdy Izrael nie pozwoli na to, aby jakakolwiek krzywda, która się zadziała obywatelom Izraela, została bezkarna.
0: Wśród tych miast, które były odwiedzane przez Izraelczyków w poszukiwaniu palestyńskich terrorystów, znalazła się też Warszawa. To był sierpień roku 81. Hotel Victoria, jakżeby inaczej. I
1: czarny kot, tak.
0: Tak jest, dopadnięto numer dwa na tej izraelskiej liście, czyli Abu Dauda, który był mózgiem operacji w Monachium, ale mimo, że on odniósł poważne rany, to przeżył dzięki szybkiej operacji w szpitalu MSW i potem został w dobę po zdarzeniu ewakuowany przez odpowiedzialnych w tamtym czasie za Arabów w bloku komunistycznych agentów Stasi. No i po powrocie do zdrowia kontynuował swoją działalność i zmarł w 2010 roku dopiero. Palestyńczycy też wzięli odwet, panie profesorze, po tym gniewie Bożym. Też oni intensyfikowali te swoje akcje terrorystyczne.
1: No wiadomo było, że to jakby będzie zasada domina. Jeden atak będzie powodował kontratak i taka wymiana
0: siostrów. Nikt nie chciał tak odstawić nogi, tak?
1: Tak naprawdę to ta wymiana siostrów trwa do dziś i nic nie zapowiada tego, aby miało być w najbliższej przyszłości inaczej.
0: Czy służby specjalne analizują sprawę Monachium? Czy to jest właśnie taka sytuacja pełna szkolnych błędów, że właściwie nie ma sensu do tego wracać, bo trudno tutaj czegokolwiek się nauczyć?
1: Jeżeli chodzi o służby specjalne, to nie wiem, bo nigdy nie pracowałem w służbach specjalnych. Natomiast jeżeli chodzi o siły specjalne, to absolutnie tak, bo to jest też taka właśnie książkowa sytuacja, jak nie należy robić. No ale to też musimy wziąć pod uwagę, ja tu nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale mamy rok 72 i tak naprawdę wówczas jeszcze ten terroryzm na kontynencie europejskim, przepraszam, tak bardzo nam nie zagrażał. Dopiero po tym Monachium nie tylko Niemcy stworzyły GSG-9, ale również inne państwa europejskie zaczęły tworzyć siły specjalne. Dzisiaj nie ma na świecie państwa, które takich sił by w swoich strukturach nie miało. Również jeżeli chodzi o Polskę, w 1976 roku powstał Wydział Zabezpieczenia, który obecnie jest centralnym pododdziałem kontrterrorystycznym Policji BOA. Także też jakieś wnioski żeśmy wyciągnęli i mimo, że byliśmy po drugiej stronie muru berlińskiego, mieliśmy świadomość, że musimy się również przygotować na ewentualność takiej sytuacji.
0: Profesor Kuba Jałoszyński, były dowódca pododdziału kontrterrorystycznego, obecnie nauczyciel akademicki Akademii Policji w Szczytnie, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, a audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Do Sejmu trafił wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Opóźni się pakiet ustaw zdrowotnych, które miały regulować m.in. pensje lekarzy. Tragedia w Grecji. Podczas pokazów zginęli dwaj piloci. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Sejmie jest już wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Złożyli go posłowie Rozwoju Plus. Pod wnioskiem są również podpisy parlamentarzystów Razem i Konfederacji. Rozwój Plus mówi, że jeśli obecna władza nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to należy jak najszybciej przegłosować powołanie komisji. Komisja śledcza miałaby zbadać okres od 2014 roku, kiedy powstała giełda BitBay, czyli poprzedniczka Zonda Krypto. Według posła Rozwoju Plus Pawła Jabłońskiego, państwo zawiodło w tej sprawie i nie zapobiegło kradzieży pieniędzy Polaków.
5: Tą sprawę musi wyjaśnić nie Roman Giertych, tak jakby pan Tusk chciał. To trzeba wyjaśnić jawnie w ramach komisji śledczej z udziałem wszystkich klubów parlamentarnych.
4: Z kolei były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się od premiera ujawnienia akt ze wszystkich śledztw dotyczących Zonda Krypto. Pod wnioskiem podpisało się w sumie ponad 60 posłów. Pakiet ustaw zdrowotnych będzie opóźniony. Po aferze w Szpitalu Południowym rząd miał w sierpniu przyjąć propozycje dotyczące limitów zarobków i czasu pracy medyków. Tak się jednak nie stało. Projekty mogą dopiero jesienią trafić do Sejmu. Do ustaw zgłaszane są kolejne uwagi, m.in. z kancelarii premiera, która czeka na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów. Jak to się odbije na sytuacji placówek, na przykład w mniejszych miejscowościach, i czy nie pogorszy się dostępność do lekarzy. Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Do projektu należy wpisać według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wysokość grzywny, jaką może otrzymać dyrektor szpitala lub przychodni za naruszenie zasad, na jakich mają być zatrudnieni medycy, oraz określić poziom wydatków na wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy ma wynieść według założeń Ministerstwa Zdrowia ponad 76 tysięcy złotych. Dwaj piloci zginęli w katastrofie greckiego myśliwca F-4 Phantom podczas pokazów lotniczych w bazie Tanagra na północ od Aten, przekazała agencja Reutera. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Według jednego z rozmówców agencji nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. To drobnostka, tak o wojnie w Iranie mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego zdaniem konflikt nie powoduje tylu ofiar, co wojna w Wietnamie, dlatego nie zamierza nazywać go wojną. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest poważna i ma wpływ na wiele krajów w związku z cenami paliw. Agencje donoszą, że wojska amerykańskie zniszczyły dziś 3 irańskie tankowce w odwecie za wcześniejsze irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Jednostki mają być częścią irańskiej floty cieni. Dziennikarze pytali Donalda Trumpa o słowa jego zastępcy, wiceprezydenta J.D. Vance'a, według którego konflikt z Iranem nie jest wojną.
6: Powiem wam, wiele osób nie nazywa tego wojną. Ja nazywam to konfliktem zbrojnym, bo to dla nas drobnostka. To nic wielkiego. Zrobiliśmy Wenezuelę, zrobimy i to.
4: Jak mówi profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH, Amerykanie regularnie prowadzą kolejną falę nalotów od września.
7: Amerykanie chcą doprowadzić do tego, żeby Irańczycy sami pozbyli się swoich przywódców, bo jak się wydaje, Amerykanie nie planują operacji lądowej.
4: A władze w Teheranie zapowiadają odwet. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejne dwie osoby. To kobieta i mężczyzna. Oboje trafili do szpitala. Kobietę ratownicy znaleźli w jej domu, przesypanym tonami błota. Zaś mężczyzna był w tunelu hydroelektrowni na rzece Tir Suli. Po 1,5 tygodnia od kataklizmu rośnie liczba zabitych, a także suma strat materialnych w Nepalu. Te właśnie przekroczyły 2,5 miliarda dolarów. Kobietę przetransportowano śmigłowcem do stolicy Nepalu, Katmandu. Chińczyk, pracownik hydroelektrowni, został ewakuowany śmigłowcem, a podczas lotu czuwał nad nim lekarz.
6: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
4: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi w tunelach hydroelektrowni maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginione. Coraz więcej wiernych pasażerów ma komunikacja miejska na Śląsku i w Zagłębiu. Milionowe konto zostało założone w systemie Transport GZM. To oznacza, że jest już milion użytkowników, którzy prawdopodobnie regularnie korzystają ze zbiorowego transportu. Zapewnia Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
8: Ten milion to jest taka liczba, z której się bardzo cieszymy, bo to pokazuje, że mieszkańcy chętnie sięgają po aplikację czy po metrokartę. W ciągu 3 lat działania tego systemu sprzedaliśmy ponad 20 milionów biletów na kwotę blisko 400 milionów złotych.
4: System transportu GZM ma się rozwijać wkrótce. W aplikacji ma się pojawić nowa funkcja, czyli śledzenie pojazdów. Jutro znów będzie mocno wiać, w porywach nawet do 65 km na godzinę. Będzie też sporo chmur, a w wielu miejscach popada i zagrzmi. Maksymalnie od 17 do 20 stopni. Chłodniej będzie na Podgórzu Karpackim od 13 do 16.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Zapraszam Państwa dziś do wysłuchania archiwalnej rozmowy z zasobów Otwartej Kuchni, niezwykle ciekawej rozmowy o trendach historii, przeszłości i przyszłości jedzenia. A ze mną w studiu moja gościni Natalia Mędrak-Ruda, kulturoznawczyni, ekspertka od kultury i kulinariów, autorka książki Warzywa zjedz, mięso zostaw, poświęconej historii wegetarianizmu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: A spotykamy się, by porozmawiać trochę o tym, jak nam się trendy, obyczaje zmieniają, jeśli chodzi o żywienie, o dietetykę. Punktem wyjścia może to, co w Stanach za oceanem, bo tam nowa piramida żywieniowa już od jakiegoś czasu postawiona na głowie. No i białko wyniesione do rangi produktu numer jeden. Czy jesteś zaskoczona takim obrotem piramidy i obrotem spraw?
10: Myślę, że obrót piramidy jest o tyle interesujący, że on jest przedstawiony faktycznie graficznie w sposób wprowadzający pewną konfuzję. Tak naprawdę te wytyczne żywieniowe, które wprowadził Robert Kennedy i jego towarzysze reprezentujący ruch Macha, nie jest wcale aż tak rewolucyjna, jak mogłoby się wydawać, dlatego że kiedy przeczytamy wytyczne te spisane, te takie pełne, to tam jest przede wszystkim nacisk na tak zwane prawdziwe jedzenie i trudno się pod tym względem z nimi kłócić, dlatego że w Stanach Zjednoczonych epidemia otyłości, epidemia cukrzycy typu drugiego i innych chorób związanych z dietą jest rzeczywiście wynikiem w ogromnej części spożywania żywności, tak zwanej żywności ultraprzetworzonej. I trudno się dziwić, że ktokolwiek chce walczyć z tym właśnie, kładąc nacisk przede wszystkim na jedzenie to tak zwane naturalne, czyli po prostu świeże produkty, z których gotujemy posiłki. My sobie, myślę, nie zdajemy sprawy z tego, jak to jest wielki problem w Stanach, mimo że u nas to też już jest problem. Jakieś 30-30 kilka procent kalorii, które spożywają Polacy, pochodzi z żywności ultraprzetworzonej, ale w Stanach to jest ponad 2 razy więcej. Więc tam jakby więcej jest tych posiłków gotowych, mrożonek, batonów, ciastek i tak dalej, niż jest owoców, warzyw, mięsa, serów, tych wszystkich normalnych jakby składników.
9: A na pewno dużo droższa jest taka normalna żywność.
10: I jest
9: żywność.
10: Zdecydowanie dużo droższa, więc to jest tak naprawdę niby główny argument, główna jakby rzecz, z którą ta nowa piramida wchodzi i tutaj nie ma za bardzo sporu. To, o co pytasz natomiast, to jest faktycznie to, że skłania się ona i skłania się Robert Kennedy z całym jakby swoim podejściem do żywienia do na pewno powrotu do większej ilości mięsa i do takiej rehabilitacji mięsa, która też jest jakby polityczna, no bo stanowi ona jakby kontrę w stosunku do tego, co się działo w poprzednich tych woke latach, kiedy weganizm, wegetarianizm kojarzone szeroko z ruchami lewicowymi miały ten taki moment chwały. Były przez dłuższą chwilę popularniejsze i były promowane jako najzdrowsze. Teraz mamy faktycznie odwrót, przynajmniej w tej polityce amerykańskiej, od tego trendu, odwrót ku mięsu. Ale to nie jest tak, wbrew temu, co niektórzy zwolennicy diet już takich radykalnie niskowęglowodanowych, czy takich diet radykalnie mięsnych.
9: Jak choćby karniwore, które się opiera na jedzeniu mięsa.
10: Dokładnie, to nie jest tak, że amerykańskie wytyczne, nawet pod tutaj przewodnictwem Kennedy'ego i nawet pod przewodnictwem tego mruchu Macha mówią, że mamy nie jeść warzyw. One tego absolutnie w żadnym momencie nie mówią, natomiast faktycznie kładą większy nacisk na to, że tłuszcze zwierzęce i że mięso są też ważnymi składnikami diety. Poniekąd jest też jakby, wynika to też z faktu, że ogromna część żywności tej tak zwanej ultra przetworzonej, czyli wszystkie słodycze, ciastka paczkowane, chips, jakieś tam przekąski, bułki, takie pieczywo nie, też nie świeże, tylko paczkowane, które w Stanach jest jakby na porządku dziennym. Są to produkty wykorzystujące jakby najtańsze uprawy, pszenicę przede wszystkim, kukurydzę, i przetwarzające je właśnie w taki sposób, żeby to było, jak to się mówi, hipersmakowite, czyli żeby ludzie mieli ochotę jeść tego jak najwięcej. No i to są w większości produkty zbożowe, w większości produkty węglowodanowe, więc w naturalny sposób walcząc z tym, walczy się też z dietą wysokowęglowodanową. Co, jak powtarzam, nie oznacza w przypadku tej piramidy, żebyśmy mieli całkowicie porzucać węglowodany i już wciągać tylko mięso smażone na smalcu.
9: Jeszcze.
10: jeszcze. Zobaczymy, co będzie dalej.
9: Mięso to jedno, ale mleko też w Ameryce doczekało się solidnej dość rehabilitacji. Te 30-40 lat temu kampania Got Milk, mleko jako podstawowe źródło białka, wielki korowód płatków z mlekiem, przedstawianych jako no, najlepsze śniadanie młodego Amerykanina czy Amerykanki, którymi i my na początku lat 90. w tym okresie potransformacyjnym byliśmy karmieni. Potem stopniowy od mleka odpływ. Uświadamianie, że jednak ono nie do końca tak nam służy, że zasadniczo mleko to najbardziej służy małym cielętom i tak dalej. No, znowu następuje zwrot za oceanem.
10: Znowu następuje zwrot za oceanem. On następuje też stopniowo także i w Europie, ale rzeczywiście za oceanem szczególnie. No to jest taka sinusoida po prostu, w której mieliśmy lata całe, jeszcze nasze dzieciństwo, prawda, to były właśnie te, w Polsce przecież też kampanie Pij mleko, będziesz wielki. Później okazało się, no co pewnie było prawdą przez cały czas, że wiele osób kiepsko mleko trawi, że jakby nie jest ono w takiej, zwłaszcza takiej swojej formie no niesfermentowanej na przykład, czyli kiedy nie mówimy o jogurtach czy kefirach, ale takie mleko dla wielu osób po prostu powoduje dyskomfort. Był ten odwrót. Pojawiły się firmy, które na tym zrobiły no, też spore całkiem pieniądze, chociaż też to musi być jasno powiedziane, że te pieniądze, które zrobiły firmy produkujące napoje roślinne, to nie są pieniądze w żaden sposób porównywalne z tym, jakie pieniądze przez cały czas robi przemysł mleczny, więc bez przesady. Natomiast niewątpliwie był taki odwrót. Ale potem okazało się, że z tych mlek roślinnych czy napojów roślinnych preferowanym przez wielu są napoje owsiane, dlatego że owies jest po pierwsze nie aż tak drogi jak orzechy, po drugie to fajnie się pieni, dobrze pasuje do kawy, no ale z kolei jest zbożem, podnosi glikemię, a to się stało kolejnym jakby z takich dietetycznych obsesji, że nam się poziom cukru we krwi podnosi, no to on się od tego mleka owsianego podnosi, a ono też nie zastępuje, nie ma białka, nie zastępuje jakby bezpośrednio mleka krowiego. Z drugiej strony mamy mleko sojowe, które wielu ludziom aż tak bardzo nie smakuje. Poza tym są też ludzie, którzy boją się soi, więc tak naprawdę z każdym z nich można by było jakąś całą listę zastrzeżeń.
9: Grochowe, mleko grochowe.
10: Grochowe myślę, że może jest okej, okay, może by było okej, okay, ale nie wiem, właśnie to jest swoją drogą ciekawe pytanie, jakby jakie są uprawy grochu, na ile one są duże i dlaczego na przykład soja jest w stanie tak wielkie jakby połacie wyprzeć, a jednak grochu się aż tyle nie produkuje. To trzeba by było zgłębić po prostu.
9: W ciemno zgaduję, że może chodzić o to, że soja jest po prostu bardziej odporna i bardziej wydajna.
10: Tak, no pewnie tak.
9: Co czyni ją tańszą w uprawie, ale trzeba by to sprawdzić. Wspomniałaś o tym, że pewna sinusoida występuje, jeśli chodzi o myślenie o produktach spożywczych i to jest temat, który bardzo mnie frapuje. To, jak zmieniają nam się trendy, ale zmienia się też sposób myślenia o produktach. No, mój ulubiony przykład to jest masło, które na początku lat 90. było wrogiem publicznym kulinariów numer jeden. Wszyscy mieli przerzucać się na margarynę, a po latach się okazało, że no jednak margaryna i tłuszcze jakieś tam utwardzane niekoniecznie są zdrowe. Może jednak wróćmy do masła i

0: po prostu się strasznie szybko zmieniają i jeżeli już kilka różnych sprzecznych informacji usłyszałeś w ciągu swojego 30-kilkuletniego czy 40-kilkuletniego życia, no to zaczyna docierać do ciebie, że zaraz, spokojnie, spokojnie. Kiedyś mniej było tych kanałów, z których można było dostawać informacje, a teraz mamy jednocześnie ileś tam różnych mód.
1: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Wracamy do rozmowy z Natalią Mędrak-Rudą o zmieniających się trendach żywieniowych.
0: Ta sinusoida to jest coś, co w zasadzie towarzyszy naukom o żywieniu niemalże od początku, to znaczy od początku takiej nowoczesnej dietetyki. O ile białko faktycznie, ponieważ pełni trochę inną funkcję niż pełnią ją węglowodany i tłuszcze, raczej przez całą historię żywienia jego pozycja jest niepodważalna, w sensie, że ono jest nam potrzebne i nikt tego raczej nigdy nie kwestionował. Kwestionował jego ilość albo źródła, czyli można było dyskutować o tym, czy białko roślinne, czy białko zwierzęce, albo o tym, czy powinno być go faktycznie tak bardzo dużo i z jakimi konsekwencjami się wiąże spożycie nadmiernej ilości białka, ale nigdy nikt nie podważał, że po prostu go potrzebujemy, dlatego że to są te takie klocki, z których jesteśmy złożeni. Do tego stopnia, że nawet jeden z takich ojców głównych nauk o żywieniu, czyli Justus von Liebig, któremu zawdzięczamy w ogóle jakby bardzo dużo fundamentów, jakby na których pracowali kolejni chemicy czy kolejni lekarze, którzy się tym zajmowali, pisał, że białko jest jedynym prawdziwym składnikiem odżywczym dostarczającym zarówno cielesnej maszynerii, jak i paliwa do jej pracy. On przyjmował, że o ile funkcją tam węglowodanów i tłuszczów było wyłącznie wyłapywanie nadmiaru tlenu, który przeszkadzał w budowaniu tkanki białkowej, no to ta tkanka białkowa była tym jednym prawdziwym czymś, co nas buduje. I od tej pory, od tamtych czasów, czyli od jeszcze XVIII-XIX wieku, to białko jakby jest rozpoznawane jako najistotniejsze albo przynajmniej bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy naszym paliwem, bo i tłuszcze, i węglowodany są po prostu naszym paliwem dającym nam energię, nie po prostu, to oczywiście to jest bardzo skomplikowane, ale można to do tego sprowadzić, które z nich jest lepsze i czy lepsze są diety niskotłuszczowe, czy diety niskowęglowodanowe, czy diety zachowujące równowagę między tymi składnikami, no to właśnie jest sinusoida, to się zmienia i tak naprawdę zdaje się, że według dzisiejszych badań to nie ma aż tak dużego znaczenia, po prostu są dwa obozy. Mhm. Być może to jest zależne od preferencji, od stylu życia i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zarówno zdrowie, jak i utrzymanie odpowiedniej masy ciała, czy odchudzanie, to te efekty pożądane można uzyskać jedząc i tak, i siak.
1: Mówisz, że białka i jego istotności nikt właściwie nie kwestionował, ale pytanie, czy kiedykolwiek aż tyle zalecono go jeść, co obecnie, czy aż taka była białkomania, bo chyba o tym możemy teraz mówić współcześnie. Wszystko jest proteinowe.
0: Teraz od razu tutaj wrażliwych słuchaczy chciałabym uwrażliwić na to, że będziemy mówić o nie tylko o jedzeniu, ale także o tym, co dzieje się z jedzeniem później i po prostu poruszymy kwestię kupy. Owszem, białko było bardzo w dużych ilościach powszechnie jedzone w Stanach Zjednoczonych w zasadzie od zawsze. To był przecież ten kraj, do którego się wyjeżdżało, dlatego że było tam dużo jedzenia.
1: Dużo mięsa. Jedzenia
0: oznaczało dużo mięsa. Tam imigranci, którzy mięsa nie widzieli na oczy, czy widzieli je raz w tygodniu, nagle odkrywali te pola, na których po prostu pasły się te krowy i można było jeść je w zasadzie w nieskończoność. Więc doprowadziła ta dieta do problemów wielu Amerykanów pod koniec XIX wieku z zatwardzeniem po prostu. To jest efekt diety bardzo wysoko białkowej. Dużo jest teraz, a propos tej białkomanii, to dużo jest teraz żartów w internecie właśnie z tego, jak często influencerzy promujący białko robią kupę. No co mogę powiedzieć, proszę państwa? No to jest tak. Jest dużo żartów na ten temat.
1: Przepraszamy
0: państwo
1: wszystkich jedzących śniadanie.
0: Dokładnie. Jest, bardzo, bardzo przepraszamy, ale no cóż, internet obfituje w różnego rodzaju treści. W każdym razie tym problemem zainteresował się jeden z bohaterów mojej książki o historii wegetarianizmu, czyli John Harvey Kellogg, który właśnie wymyślił i wprowadził jeden z pierwszych tak naprawdę przetworzonych produktów, czyli płatki. Najpierw one były pszenne, potem kukurydziane, które przeobraziły śniadanie amerykańskie właśnie z jajek na bekonie, czy z jajek ze stekiem, bo to też było popularne śniadanie. I nakazał jeść raczej węglowodany z mlekiem ewentualnie, czy tam z jogurtem jeszcze bardziej, po to, żeby jeść jednak błonnik i po to, żeby przy pomocy tego błonnika przyspieszyć swoje trawienie i popchnąć

0: tę treść, którą mamy w jelitach. Więc to był taki moment, kiedy faktycznie nie było może białkomani, natomiast ono było bardzo, białko było bardzo często jedzone i to jakby zostało rozpoznane jako problem. Natomiast jeżeli chodzi o taką już marketingowo szaloną manię, z którą mamy do czynienia dzisiaj, no to nie, to myślę, że to rzeczywiście pierwszy raz jest na aż taką skalę, no też dlatego, że tyle mamy tych firm i tyle mamy tych produktów i wcześniej te manie, powiedzmy, były trochę na co innego skierowane, tak? Na przykład na ograniczanie tłuszczów, to była mania na produktów light, wszystko było light. Mhm. W takich latach 90., kiedy my byłyśmy młodszymi nastolatkami, tak? To pamiętam, że właśnie
1: wszystko
0: na tym...
1: Wszystko było
0: tak,
1: fit, no, light
0: fit
1: i bez
0: i light i właśnie bez tłuszczu. To była ta obsesja tamtych czasów, a teraz mamy obsesję białkową, chociaż ona, ponieważ wszystko się dzieje szybko, no to też już pewnie zauważono, co to białko robi, więc teraz jest obsesja błonnikowa, żeby jednak zrównoważyć tę dużą ilość białka.
1: Czyli trochę wracamy do historii sprzed 100 lat.
0: Trochę tak, trochę tak.
1: Ale pamiętam czasy modnej diety Dukana, która była właśnie dietą eliminującą węglowodany zasadniczo i problemy zdrowotne, które się pojawiały przy jedzeniu dużej ilości białka i tłuszczy i jedynie, czyli też wprowadzania organizmu w jakiś niezbyt zdrowy stan ketozy.
0: Mhm. Powiedziałaś coś bardzo kontrowersyjnego, że to jest niezbyt zdrowy stan, bo przecież zwolennicy diety ketogenicznej uważają, że to właśnie w ten sposób się chudnie i że to jest bardzo dobre. Kiedy naszym paliwem przestają być węglowodany, tylko jakby zaczynają nimi być tłuszcze, według zwolenników tych diet takich radykalnie nisko węglowodanowych, to jest niby dobre. Nie ma chyba... To też ja nie chcę się mądrzyć, ponieważ nie jestem dietetyczką.
1: Nie, tak,
0: natomiast też według znanego mi stanu wiedzy, który staram się gdzieś tam czytać u popularyzatorów nauki, no nie ma chyba silnych dowodów na to, żeby przejście na diety tak bardzo radykalne w sytuacji, w której jesteśmy zdrowi, bo oczywiście dieta ketogeniczna jest na przykład od wielu lat stosowana w leczeniu padaczki i to jest jakby zupełnie co innego, żeby to był dobry pomysł, zwłaszcza na dłuższą metę u osób zdrowych. Dieta niskowęglowodanowa, tak, jeżeli jesteśmy osobami, które taką mają preferencję, to myślę, że jak najbardziej może się sprawdzać. Natomiast pamiętajmy też, jakby co eliminujemy, kiedy eliminujemy węglowodany. No eliminujemy na przykład warzywa strączkowe, a po co, skoro to jest jedna ze zdrowszych rzeczy, które możemy jeść. Pełne zboża, które również możemy jeść jakby spokojnie. Część warzyw tak skrobiowych, powiedzmy, które również jakby są spoko składnikami. Też taki jest raczej konsensus, wydaje mi się, medyczno-dietetyczny dzisiaj. Więc obniżanie węglowodanów w taki sposób, że po prostu przestajemy objadać się bułkami i słodyczami, fantastycznie. Ale czy eliminacja i wprowadzanie się w stan ketozy? No nie wiem, no jak ktoś lubi. To też jest bardzo ciekawe w ogóle, bo myślę, że tak naprawdę dużo by można było zrobić badań takich no, na pograniczu psychologii. Dlaczego niektórzy ludzie potrafią tak skakać i czują potrzebę też takiego skakania? To znaczy ludzie, którzy byli kilka lat temu weganami, teraz są na diecie ketogenicznej.
1: To ciekawe.
0: To jest ciekawe, nie?
1: Jakby... Trend, który obserwuję w internecie, pojawiło mi się kilka takich kont, które na przykład promowały kiedyś kuchnię wegańską, gotowanie wegańskie, a teraz pokazują głównie mięso, albo właśnie taki real food, czyli produkty odzwierzęce. No, zdumiewający przeskok.
0: No, zdumiewający, bo wydawałoby się, że jednak są pewne preferencje jakby żywieniowe, albo jakiś pewien konsensus właśnie, który by pozwalał, oczywiście wiadomo, pokazują nam się różne konta w mediach społecznościowych, które po części mogą być też wiedzione modą, no i tym, co się akurat w danym momencie lepiej klika, więc być może częściowo to wynika też z tego, ale no jakby wiem, że są też ludzie, którzy po prostu czują potrzebę takiego wypróbowywania jakby tych wszystkich kolejnych trendów i wyciągają jakieś obserwacyjne wnioski. Tak naprawdę to też jest tak, że no tutaj jakby dużo ze strony wegan, w sensie tych no, prawdziwych wegan, to znaczy wegan z przyczyn etycznych, jest bardzo dużo jakby frustracji związanej z tym, że kim ci ludzie byli, skoro oni rezygnowali z tych produktów od zwierzęcych, a dzisiaj wracają jakby bez problemu, no to znaczy, że chyba nie rezygnowali z nich z jakichkolwiek przyczyn etycznych, no bo jeżeli rezygnujesz z przyczyn etycznych, no to moda na keto cię nie skłoni do tego, żeby przejść na drugą stronę. Tymczasem, no to też było... Nie, żebym się chciała jakoś chwalić, że dało się to przewidzieć i przewidywałam to, mówiąc kilka lat temu, kiedy moja książka się ukazała, było wiadomo, że to się wahadełko się odwróci, bo się zawsze odwraca i po prostu część osób, które gdzieś wskoczyły na ten wegański wagonik, teraz wskoczyły na wagonik następny, a być może wskoczą na jeszcze inny. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się to bardzo ciekawe, ale to myślę, że to jest jakaś cecha taka właśnie osobnicza, czy trzeba by było może porozmawiać z takimi osobami, które przeskakują tak radykalnie, podczas gdy wydaje się, że nie wiem, mnie, takiej kobiecie środka, łatwiej jest gdzieś być po środku właśnie i szukać równowagi w jedzeniu.
1: Padło słowo równowaga, święty graal rzeczywistości. Myślę, że żywienia też. I ja osobiście coraz częściej mam wrażenie, że wiemy coraz więcej o jedzeniu, o tym, jak na nas wpływa, co nam służy, co niekoniecznie. I znów dochodzimy do diety śródziemnomorskiej, metody odżywiania starożytnych, która okazuje się być generalnie najbardziej wypośrodkowaną formułą.
0: Tak, chociaż dieta śródziemnomorska rozumiana już jako dieta, nie w sensie jako sposób odżywiania ludzi w krajach basenu śródziemnomorskiego, tylko dieta śródziemnomorska, czyli wymyślona przez Ansela Kisa w połowie XX wieku, jakby sposób żywienia, który faktycznie do dzisiaj, jak mi się wydaje, chociaż wiem, że to też jest kontrowersyjne, no bo właśnie zwolennicy tych diet niskowęglowodanowych się z tym nie zgadzają i zarzucają też badaniom Ansela Kisa pewne nieścisłości, to znaczy, że on sobie tam wybierał tylko to, co mu pasowało. Mimo wszystko ta dieta śródziemnomorska jest dietą raczej ograniczającą tłuszcze na rzecz węglowodanów. Z tych tłuszczów oliwa z oliwek jest tym takim
1: Wiodącym.
0: Natomiast raczej Kis był zwolennikiem tego, żeby jeść mało mięsa, żeby jeść dużo warzyw, właśnie oliwę z oliwek, produkty zbożowe. Więc owszem, ta dieta jest generalnie dosyć zrównoważona i też dzisiaj oprócz tego jednego takiego elementu, czyli czerwonego wina, które już raczej dosyć powszechnie się usuwa z tej jego metody, no bo mamy kolejne badania dotyczące wpływu alkoholu na zdrowie i już wiemy, że tego wina nie powinno się polecać w zdrowej diecie, nawet w małych ilościach, tak. No to raczej do dzisiaj ona faktycznie w tych swoich głównych założeniach jest uznawana za jedną z najlepszych. Są przecież robione, zdaje się, nie wiem, czy co roku, czy co kilka lat, takie testy uaktualniające, które nam mówią, która z diety jest najzdrowsza i ta śródziemnomorska jest zawsze bardzo wysoko. Aczkolwiek ona gdzieś zapoczątkowała ten trend, który się później rozwijał, takiego lęku przed właśnie tłuszczami, zwłaszcza tłuszczami zwierzęcymi i jakby taką, to że z kolei w połowie XX wieku już nie zatwardzenie było głównym problemem, ale choroby układu krążenia, choroby serca. No i Kis się właśnie zajmował gdzieś tam mocno tym i było to skierowane, jaka dieta jest najlepsza dla serca akurat. Wyszło mu, że te tłuszcze nasycone należy eliminować, że należy eliminować czerwone mięso. Za tym rozkręciła się ta moda na te właśnie różne produkty niskotłuszczowe, na produkty light i tak dalej. Więc to też nie jest tak, że ta dieta jest taka idealnie, prawda, zrównoważona. Ona też się skłania w którymś tam kierunku, ale wydaje mi się, znowu opieram się na słowach mądrzejszych ode mnie dietetyków, że to jest jedna z lepszych, jakie możemy zastosować, jeżeli chodzi już o te takie konkretne metody.
1: Chyba dotknęłyśmy trochę przyczyny też zmiany mód i myślenia o jedzeniu i tych trendów, bo tak jak mówiłaś, problemy z trawieniem po nadmiernej ilości białka na początku XX wieku doprowadziły do zwiększania podaży błonnika w diecie. Później wzrost chorób serca, układu krążenia zapoczątkował modę na odchudzanie jadłospisu, zwracanie uwagi właśnie na ilość tłuszczy zwierzęcych, odzwierzęcych w diecie. Rozpoczął się ten korowód produktów fit, odchudzania, co znowu poskutkowało docukrzaniem potraw. Bo jeśli weźmiemy sobie na przykład serek topiony i pozbawimy go dużej części tłuszczu, to żeby on zachował smak, trzeba mu dodać więcej soli, więcej cukru i tak dalej, co sprawiało, że wiele tych produktów odtłuszczonych tak naprawdę kalorykę miały wcale nie dużo niższą, a na pewno miały więcej cukru, co doprowadziło do problemów właśnie z nadmiarem cukru w diecie, które chyba teraz są wiodące, jeśli chodzi o te problemy społeczeństw, nie tylko amerykańskiego.
0: No tak. jeżeli chodzi właśnie o te choroby związane z dietą, no to tak, to pewnie właśnie choroba otyłościowa po pierwsze, po drugie cukrzyca typu drugiego, no to są takie tematy, na których skupiają się dzisiaj dietetycy, no i właśnie te wszystkie rzeczy związane z żywnością ultraprzetworzoną.
1: Audycja Otwarta Kuchnia, Paulina Nawrocka. Zapraszam Państwa na trzecią część rozmowy z Natalią Mętrak-Rudą o zmieniających się trendach żywieniowych i spożywczych modach. Tuż przed skrótem informacji rozmawiałyśmy o tym, że aktualnie największym problemem zachodniego świata nie są konkretne składniki czy grupy produktów, ale stopień przetworzenia powszechnie dostępnej żywności.
0: Tak naprawdę, znowu wedle mojej najlepszej wiedzy, skupianie się na makroskładnikach może być drugorzędne w stosunku do stopnia przetworzenia jedzenia, różnorodnych jakby składników sztucznych, które są do niego dodawane, które często mają różnego rodzaju wpływ na nasz organizm, zwłaszcza kiedy się w tym organizmie kumulują. I dlatego też jakiś tam czas temu został powołany w ogóle nowy jakby system myślenia o żywności, czyli ten tak zwany system NOVA, który dzieli żywność nie według makroskładników, tylko według stopnia przetworzenia właśnie na 4 kategorie. No i on wprowadza tę kategorię żywności ultraprzetworzonej, której unikać powinniśmy. Z badań jakby prowadzonych w ostatnich latach wynika jednak, że to też nie musi chodzić tylko o samo ultraprzetworzenie, bo pod te kategorie podpadają, nie wiem, jakieś pieczywo wieloziarniste sprzedawane w paczkach, albo humus taki gotowy, które wcale nie muszą mieć złego wpływu na zdrowie. Więc naukowcy gdzieś pracujący nad tym, jakie wytyczne w ogóle powinny być populacyjne dotyczące tego, co powinniśmy jeść, jakie środowisko żywieniowe powinniśmy tworzyć, mówią, że to ultraprzetworzenie, ale do niego należy dodać hipersmakowitość, czyli tę taką kategorię, która mówi nam o tym, że to jedzenie ma pewien taki potencjał uzależniający, dlatego że zawiera jednocześnie tłuszcz, cukier, sól. Jest po prostu bardzo trudno odstawić to, co akurat jemy. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jest mało produktów świeżych, naturalnych, co do których nie potrafimy się powstrzymać. Może świeży chleb z masłem, faktycznie jesteśmy w stanie go zjeść strasznie dużo. Albo bób.
1: Gotowany okay, bób. Czereśnie.
0: Myślę, że to jest okej. Okay. To jest, powiedzmy sobie, to jest okej. Okay. Ale nie jest aż tak dużo. To znaczy, to nie jest tak, że my się... Jezu, zjadłabym teraz 14 jajek, albo zjadłabym teraz po prostu 25 jabłek. No nie, nie możemy się powstrzymać przed jedzeniem za dużej ilości na przykład chipsów czy ciastek.
1: Właśnie, z chipsami nie ma tego problemu.
0: Z chipsami nie ma. Ta hipersmakowitość i trzecia to jest jeszcze gęstość energetyczna, czyli to, że się w procesie przetwarzania usuwa wodę, więc zmniejsza się jakby tę część, która jest bezkaloryczna, zwiększa się gęstość energetyczną produktów. I te wszystkie czynniki razem tworzą jakby to zło, tworzą to, czego powinniśmy się tak naprawdę z naszej diety pozbywać. I gdybyśmy, znowu mówią naukowcy, gdybyśmy pozbyli się tych produktów, to bylibyśmy już naprawdę tak w dobrej, tak dobrej sytuacji, że to, czy jemy trochę więcej tłuszczu, czy jemy trochę więcej węglowodanów, w gruncie rzeczy nie miałoby znaczenia. Bo to jest jeszcze jakby bardzo ciekawa taka cecha, wydaje mi się, kultury diety, z którą mamy do czynienia teraz, że mamy jakieś ogromne połacie ludzi, którzy jedzą, no byle co, tak? Którzy jedzą tę żywność naprawdę z różnych przyczyn. Jakby to nie jest ocena krytyczna. Niektórzy z niewiedzy, niektórzy z biedy, niektórzy z różnych powodów. Niektórzy dlatego, że ich to po prostu nie interesuje. Jedzą byle co, a mamy też grupę raczej zazwyczaj dosyć uprzywilejowanych osób, które jakby robią z igły widły. To znaczy naprawdę myślę, że możecie wypić tę kawę rano z takim mlekiem, jakie wam smakuje. To nie jest drastyczna zmiana. To nie jest coś, co zrobi nie wiadomo co z waszym życiem.
1: Zaraz dojdziemy do wywrotowej, jak na tę audycję tezy, że jedzenie to tylko jedzenie.
0: No dokładnie. Jedzenie to tylko jedzenie. Ale że też jakby przyczepiamy się do takich drobiazgów, bo to też wynika. Teraz pojadę jeszcze takim szerokim, lewackim strumieniem, że nauka o żywieniu przez bardzo długi czas jako jedna z wielu rzeczy skupiona jest na indywidualnych wyborach. Jest skupiona na tym i taki przekaz nam przez lata wtłaczano, że po pierwsze to od nas zależy, co jemy. Po drugie, że to my świadomie podejmujemy decyzje i możemy po prostu podejmować inne. Po trzecie, nawet te badania, jakby, które prowadzono, były prowadzone po to, żeby jakby poszczególne osoby zmieniły swoje życie. Dzięki jakby zmianie po prostu swoich zachowań żywieniowych. Tak naprawdę środowisko żywieniowe, w którym jesteśmy, jest znacznie istotniejszym czynnikiem niż jakakolwiek nasza silna czy niesilna wola, czy jakakolwiek nasza jakby indywidualna decyzja. Istotne jest to, czy my mamy dostęp do tej świeżej żywności, istotne jest to, czy mamy czas, żeby ją przygotowywać, istotne jest to, czy umiemy ją przygotować. Istotne jest też wreszcie podprogowo to, co się nam mówi w reklamach, to, co się nam mówi właśnie w mediach społecznościowych, jakie widzimy obrazki.
1: Co może być reklamowane,
0: co może być reklamowane, a co nie. To jest bardzo istotny czynnik. Zrobiono takie badanie w Wielkiej Brytanii, gdzie grupę nastolatków przez kilka tygodni wystawiano jakby na reklamę jakiegoś tam smażonego po prostu trzykrotnie w panierce kurczaka, a następnie zaproszono do restauracji, gdzie każdy z nich dostał menu, na którym było tam 15 pozycji i 100% wybrało tylko właśnie tego kurczaka, o którym słyszeli przez ostatnie kilka tygodni. Oni byli zszokowani tym, jak bardzo ich decyzje są pokierowane reklamą. Więc jeżeli my to widzimy, jeżeli kierujemy reklamy do dzieci, oczywiście znowu mamy w Polsce pewne regulacje, które jakby w Unii Europejskiej te regulacje są lepsze, silniejsze regulacje są na przykład w krajach Ameryki Południowej, mniejsze regulacje są w Stanach Zjednoczonych, bo tam w ogóle cokolwiek trudno jest uregulować. W każdym razie tak naprawdę to środowisko, w którym my żyjemy, ma znacznie większe znaczenie dla naszej diety niż jakby, bo też zrzucamy na siebie strasznie dużo w ten sposób, kiedy sami sobie wmawiamy, że tylko od nas to zależy, co my jemy. Nieprawda. No nie. Po pierwsze, już nawet abstrahując od tych takich zewnętrznych czynników, no to też właśnie psychologicznie. Jakby po prostu, kiedy ty sobie tak na siłę mówisz, że ty już nie zjesz tego chipsa i myślisz już tylko o tym chipsie, to też nie wynika z tego, że ty jesteś słaba, albo jesteś beznadziejna, albo powinnaś mieć teraz złe poczucie własnych wartości, tylko dlatego, że te produkty zostały tak wymyślone, żebyś ty ich nie mogła zostawić, żebyś ty nie mogła odłożyć tych chipsów. To nie jest twoja wina. To jest wina tego, że no jakby z przemysłu spożywczego, no tych wielkich korporacji w dużej części, które po prostu chcą zarabiać, nie mają żadnego interesu w tym, żebyśmy jedli zdrowiej, czy żebyśmy jedli lepiej, tylko mają taki interes, żeby nam to wciskać w ogromnych ilościach. Więc myślę, że też powinniśmy pomyśleć o tym, że jeżeli chcemy tutaj poprawiać jakby jakość naszej diety, to powinniśmy o tym dyskutować na jakimś poziomie bardziej systemowym, a mniej też sobie dowalać.
1: Legislacyjnym.
0: Oczywiście.
1: Systemowym właśnie w kontekście takiego kreowania trochę może i tych mód. I tak jak zaczynałyśmy od takiego założenia, że no właściwie każdy składnik kiedyś był na cenzurowanym. No to wynika z tego, co mówisz, że teraz na cenzurowanym powinna być po prostu żywność wysoko przetworzona. I że to już w gestii również rządzących nami.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Znowu, my jesteśmy gdzieś pewnie po środku stawki i na pewno jest lepiej u nas, czy w krajach innych Unii Europejskiej, niż właśnie w Stanach, czy w Australii, czy w Wielkiej Brytanii, no która też się, zdaje się, wzięła tak legislacyjnie, no bo po prostu zobaczyli te statystyki i rozpłakali się, więc też już działają.
1: Trudno tam było kupić niepaczkowaną żywność,
0: no, dokładnie,
1: czy warzywa.
0: Dokładnie,
1: bez...
0: więc my też musimy to doceniać, ale też myślę, że ja trochę tak bańkowo sobie myślę o tym, że my mamy w sumie łatwy dostęp. To nie jest tak, że ten dostęp jest wszędzie w Polsce taki znowu bardzo łatwy. To jest tak, że mamy agresywne dosyć sieci sklepów, które ze swoimi gotowanymi produktami się w bardzo różne miejsca nam pchają. I oczywiście nadal jest lepiej, bo nawet w wielkich supermarketach też kupimy warzywa, ale musimy pamiętać też o kolejnej jakby rzeczy, którą nam robi kapitalizm, czyli to, że my po prostu często no, nie mamy czasu, tak? I ta wygoda i zdjęcie właśnie obowiązków, głównie z kobiet, to jest też jeden z takich trików, który przez lat, jakby, którym się reklamuje i przez lata się te produkty sprzedaje, mówiąc, że ty będziesz miała dzięki temu więcej czasu. Dlatego też jedną z propozycji jest to, żeby nie tylko walczyć o to, żeby tej żywności ultra przetworzonej było mniej, czy wysoko przetworzonej było mniej, ale żeby ona sama była lepszej jakości. To znaczy nie wyeliminujemy tego, nie zmusimy teraz wszystkich, no tak, nie cofniemy się o 100 lat w czasie, nie zmusimy wszystkich kobiet, żeby one teraz siedziały. Mnie też nie zmusimy do tego,
1: ja
0: żebym codziennie
1: nie
0: siedziała i robiła obiad od początku. I ja również kupuję czasami gotowe produkty do domu. Natomiast fajnie by było, gdyby była jakaś odpowiedzialność, przed którą by musiały stawać firmy, które w ogóle wprowadzają rzeczy na rynek, albo żeby istniały jakieś dofinansowania, albo żeby jakaś była ich pozycja uprzywilejowana. No różne są jakby sposoby na to, żeby też to, co się sprzedaje, co jest gotowe, posiłki gotowe, były po prostu wyższej jakości, miały lepsze i jakby proporcje makroskładników i mniej dodatków sztucznych i tak dalej, i tak dalej. Autorzy jednej z książek, które ostatnio czytałam na ten temat, mówili, wyobraźcie sobie, co by to było, gdyby teraz w Stanach Zjednoczonych, na tych pustyniach żywieniowych tak zwanych, czyli tam, gdzie nie ma dostępu do jedzenia, taniego postawić takie niedrogie restauracje na wynos, dofinansowane przez państwo, do których można by było po pracy pojechać i kupić sobie świeże posiłki przygotowane właśnie w tych restauracjach. To by była zmiana niewyobrażalna, żeby zacząć przestać jeździć po mrożoną pizzę czy jakieś świństwo, przepraszam, z fast foodów, a na przykład pojechać po ten taki obiad zrobiony przed chwilą, na przykład no, na takiej zasadzie, na jakiej u nas się, prawda, dofinansowywało bary mleczne, no to tego rodzaju na przykład typ lokali dofinansowywać. No to jest już, rozumiem, że jest to radykalna idea, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale jakby tutaj można by się zastanowić, czy to rzeczywiście nie byłoby na przykład lepszym, bardziej znaczącym rozwiązaniem niż jakieś takie ciągłe dyskusje, czy nawet właśnie te dyskusje o piramidach żywieniowych, powiedzmy sobie szczerze, to jest ciekawe, fajnie można się pokłócić sobie w internecie przez jakiś czas, ale czy ludzie wcześniej żywili się według tamtej piramidy żywieniowej? Nie bardzo. A teraz zaczną według tej? Również nie bardzo.
1: Po prostu dowiedzą się, że coś innego
0: tak,
1: im szkodzi.
0: Tak, po prostu się dowiedzą, że coś innego im szkodzi. To nie jest tak. Oczywiście ja nie twierdzę, że na przykład edukacja nie jest istotna. Znowu Polska w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych taką edukację prowadzi i uczy dzieci już od wczesnych etapów, co powinny jeść. I dzieci w Polsce dowiadują się, że powinny jeść warzywa. Nie wiem, zdaje się, że nie mogą, już nie wiem jak to jest w tej chwili, bo zdaje się, że tam jakieś zmiany, jeżeli chodzi o rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, zachodzą, ale no raczej nie dostaną bardzo niezdrowych, ultraprzetworzonych produktów w szkołach, więc jakieś tam kroki zostają podjęte, natomiast nie ma jakichś takich specjalnych regulacji, prawda, już jeżeli chodzi o właśnie rynek. I to pozwala, no jakby to sprawia, że już też w Polsce, w różnych miejscach, no najłatwiej jest pewnie kupić hot doga, a nie jakiś tam świeży, zdrowy posiłek z warzywami. Więc no to jest super złożona kwestia, ale też bardzo ciekawa i chyba taka, której nie można odpuszczać, bo i my na przykład nie jesteśmy jeszcze na takim, skoro nie jesteśmy na takim złym etapie, jak niektóre kraje zachodnie, no to nie doprowadźmy do tego, żeby i u nas tak było, no, tylko wspierajmy, nie wiem, do kogo się teraz zwracam, zwracam się teraz do ministra rolnictwa, wspierajmy i też swoimi portfelami, wspierajmy przede wszystkim producentów tej żywności zdrowej, czy polskich rolników, tych, którzy nam dają dostęp do świeżych warzyw na przykład.
1: I tym apelem, pod którym i ja się oczywiście podpisuję, zakończymy dzisiejszą Otwartą Kuchnię. Moją i Państwa gościnią była Natalia Mętrak-Ruda, kulturoznawczyni, ekspertka nie tylko od kulinariów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie tej rozmowy z przepastnego archiwum Otwartej Kuchni.
2: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka jest kolejne zatrzymanie po aferze w Zonda Krypto. Jared Kushner i Steve Witkow na rozmowach z Putinem w niedzielę będą w Kijowie. 4 osoby zostały ranne na skutek silnego wiatru w zachodniopomorskim. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Są kolejne zatrzymania w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Policjanci zatrzymali na terenie województwa śląskiego Romana Rzet. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury w Katowicach. Z akt sądowych oraz korespondencji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że zatrzymany był kluczowym partnerem biznesu zaginionego w tajemniczych okolicznościach Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. Anna Adamiak, Paweł, informowała, że zatrzymanie było konieczne w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. W ostatnim czasie doszło do kilku zatrzymań w związku z aferą Zonda Krypto, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o przełomie w sprawie. W areszcie jest już prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz oraz Jaromira W., była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, a także Anna P., prawa ręka Mańka, w prowadzonych przez niego biznesach paliwowych oraz inwestor giełdowy Rafał Z. Przywódca Rosji Władimir Putin spotkał się na Kremlu ze specjalnymi wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Putin ocenił, że sytuacja, z którą muszą się mierzyć, jest trudna. Pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem zawsze były korzystne. Witkow przekazał Putinowi pozdrowienia od Trumpa i podziękował mu za zawieszenie broni na czas wizyty amerykańskiej delegacji. Rosyjski przywódca zapewnił, że jego kraj dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo mediatorów. Witkow i Kushner przybyli do Moskwy na rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. W niedzielę będą w Kijowie, a w związku z rozmowami Putin polecił dziś wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie również atakować Moskwy. A tymczasem Rosja przeprowadziła kolejne ataki, co najmniej 5 osób zginęło w obwodzie kijowskim i charkowskim. 4 osoby, w tym jedna ciężko, zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w powiecie choszczeńskim. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR-u. Impreza została zorganizowana w parku miejskim. Rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta PSP, aspirant Dariusz Szacht, przekazał, że w wyniku silnych podmuchów wiatru spadające gałęzie i poderwane przedmioty uderzyły w uczestników rolniczego święta. Choszczeńska policja z kolei informuje o pojedynczej gałęzi, która spadła na namiot i w konsekwencji raniła 3 osoby będące w namiocie i jedną na zewnątrz. Dziś strażacy w województwie zachodniopomorskim interweniowali 38 razy w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. IMGW wydało dziś kilka alertów, w tym także właśnie dla zachodniopomorskiego. A przez całą dobę w kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy, a ogółem dziś kilkaset. Tak wyglądają statystyki interwencji strażaków w związku z pogodą. W części kraju dało sobie znać nie tylko porywisty wiatr, ale także burze. Błażej Kulesza.
10: Front przynoszący porywisty wiatr, opady i burze z gradem przetacza się przez Polskę. Dlatego synoptycy ostrzegają, czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk IMGW.
11: A zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
10: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy może znów okazać się wiatr.
11: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
10: Skutki dotychczasowych wichur widać w rosnącej liczbie interwencji strażaków, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
12: Cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
10: Kiepska pogoda ma się utrzymać do niedzielnego poranka. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Skrajnie prawicowa, antyeuropejska, prorosyjska. Taka jest alternatywa dla Niemiec, która po niedzielnych wyborach może przejąć władzę w Saksonii-Anhalcie. Byłby to pierwszy przypadek od wojny, gdy na tak wysokim szczeblu rządziłaby w Niemczech skrajna prawica. O czym teraz więcej z Magdeburga, nasz specjalny wysłannik Tomasz Orchowski.
13: Sondaże wskazują, że AfD zdobędzie ponad 40% głosów. Druga chadecja prawie dwa razy mniej. To czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, zależy od tego, czy 5% próg przekroczą mniejsze partie, liberałowie czy zieloni. Wielu zwycięstwo alternatywy przeraża. Wygrana AfD byłaby bardzo zła. Ludzie, którzy głosują na te partie, nie wiedzą, co tak naprawdę popierają i z jaką przyszłością się to wiąże. Mówią, że wszystkiemu winni są cudzoziemcy, że uczynią Niemcy znowu czystymi. Wiele osób uważa niestety, że to jest rozwiązanie obecnych problemów Niemiec. Zwolennicy AfD, z którymi tu rozmawiałem, podkreślali, że będą głosować na alternatywę, bo są rozczarowani partiami mainstreamowymi. Sondaże wskazują, że Niemcy się z tą partią oswajają, obawia się jej nieco ponad 40% społeczeństwa. Z Magdeburga, Tomasz Orchowski, TOK FM.
9: Niedziela znów będzie z silnym wiatrem, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Będzie się też dość mocno chmurzyć, miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Od 16 do 20 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej będzie na Podgórzu Karpackim około 15.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Druga godzina audycji przy niedzieli o sporcie. Przemysłowi Wańczyk, kłaniam się Państwu. Jak obiecywałem, jest już z nami w studiu Stefan Szczepłek. Od lat związany z dziennikiem Rzeczpospolita, ale także autor wielu książek. Dzień dobry, Stefanie.
15: Dzień dobry, cześć.
14: Chciałbym też powiedzieć o twoim dorobku jako autora, bo i w takiej roli dzisiaj występujesz. Za chwilkę wyjawię Państwu, o czym mówić będziemy. Jesteś, czujesz się historykiem polskiej piłki nożnej? Może nie certyfikowanym, bo nie ma czegoś takiego, ale czy porzucając wszelką skromność, o tej piłce wiesz być może najwięcej w kraju, w tym ujęciu historycznym?
15: Znaczy, takiego poczucia nie mam, ale historykiem się czuję, chociaż z wykształcenia nie jestem historykiem. Ja skończyłem nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ale to nie ma większego znaczenia. Ja właściwie przez całe życie, jeszcze nim zostałem dziennikarzem, to się interesowałem historią. A kiedy już tym dziennikarzem zostałem, to zainteresowanie historią sportu wzrosło. I staram się coraz częściej o tym pisać, ale wiesz, tak, trochę to wynika również z faktu, że poza tym, że lubię tę historię, no bo bez historii nie można zrozumieć współczesności, ale wiesz, jak patrzę na współczesny sport, to coraz częściej uciekam do historii, bo mi się czasami nie chce pisać o tym, co się dzieje, bo ten sport bywa nieładny, tak bym powiedział, sport i jego okolice.
14: A czy to nie jest trochę tak, że...
15: A historię troszkę tak, wiesz, demonizujemy, że wiesz... Wspomnienia są zawsze bez wad, trochę na tej zasadzie.
14: No właśnie.
15: Czy osobiste wspomnienia, czy też takie, no, jakieś fakty historyczne, które często po latach widzi się inaczej niż wtedy, kiedy one się odbywały.
14: A czy to nie jest konsekwencja tej nostalgii, którą każdy z nas ma i w zależności od tego, kiedy się urodził, sięga do tych momentów, w których... patrzył na rzeczy, którymi się zajmuje, które są jego pasją, takim bezkrytycznym okiem.
15: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. No ja też przechodziłem różne fazy kibicowania, no bo jednak mimo, że jesteśmy dziennikarzami, to nie przestajemy być kibicami, nie oszukujmy się. Każdy ma jakiś tam swój ulubiony klub, jeden czy dwa, czy więcej zawodników, trenerów i tak dalej, co czasami przeszkadza w naszej pracy, bądźmy szczerzy, bo znaczy mówię w swoim imieniu, ale myślę, że wielu kolegów czy koleżanek z branży naszej pewnie by to potwierdziło, że my bywamy nieobiektywni w związku z tym, że byliśmy kibicami, że kogoś znamy, kogoś, kogo zna cała Polska jako wybitnego sportowca. My tego sportowca znamy bliżej bardzo często, prawda? Wiemy, że nie zawsze on jest taki święty lub że niepotrzebnie, niesłusznie, niesprawiedliwie spada na niego hejt i tak dalej, i tak dalej. Czyli my wiemy więcej. Więc powinniśmy być tymi łącznikami świata sportu ze światem kibiców. No i przedstawiać to w sposób jakiś obiektywny, w miarę, a to nie jest takie proste. Bo jednak te sympatie i antypatie jakieś znaczenie mają. Znowu mówię o sobie, że jednak no, czasami nawet mam świadomość, że bywam niesprawiedliwy wobec kogoś, krytykując go ponad miarę. Czy wręcz przyznam się do tego, wykorzystuję jakąś jego słabość, żeby mieć okazję do jakiegoś tam ataku, ale tak naprawdę mówię o tym, mimo że to jest w zasadzie czas przeszły, że też wiesz, no jeszcze tego nie wiesz, bo jesteś młodym dziennikarzem, ja już nie, że z wiekiem ta taka drapieżność to mija. Ja już ale jestem coraz bardziej liberalny, wiesz, i tak myślę sobie, a dobra, no okej.
14: Okay. Słuchaj, mnie też, chociaż to słuchaczy nie powinno interesować w ogóle i pewnie nie interesuje, dotyka to samo zjawisko, ten sam mechanizm po 35 latach pracy już pióro stępiało.
15: No tak można powiedzieć, tak. No i tyle.
14: Dobrze, to powspominaliśmy, a teraz znów do wspomnień się uciekniemy, bo już w przyszłym tygodniu w Warszawie rozegrany zostanie mecz będący elementem obchodów jubileuszu 110-lecia powstania Legii, jednego z najważniejszych klubów w historii polskiej piłki. Myślę, że tej części Europy i nie będzie to żadnym nadużyciem. Oczywiście te dusze kibicowskie jednych potwierdzą, innych obruszą się troszeczkę na takie stwierdzenie. Jesteś też, Stefan, pilnym obserwatorem tej legijnej rzeczywistości i jesteś też autorem książki, która już niebawem ukaże się, także w związku z tym jubileuszem.
15: No tak, książka będzie nosiła tytuł Legia 110 lat emocji. Bo te emocje rzeczywiście były różne, tak jak powiedziałeś, no Legia jest, była przynajmniej, była jeszcze jako klub wielosekcyjny jednym z najpotężniejszych klubów Europy. I nawet były takie czasy w okresie PRL-u, że mówiono w sumie no słusznie, że Legia piłka, że sportowcy Legii na Igrzyskach Olimpijskich zdobywali więcej medali niż reprezentacja niejednego państwa. I tak było rzeczywiście, bo Legia jako wojskowy klub sportowy, czy centralny wojskowy klub sportowy, to jednak była jakaś tam różnica pewna. Była klubem potężnym, mającym w swoich najlepszych czasach, to są lata 50., 60., do 70., prowadziła około 20 sekcji. I bodajże w roku 59., czy 60., nie pamiętam, ale w książce to jest, chyba 18 z tych sekcji zdobyło Mistrzostwo Polski. To była potęga. Oczywiście ta potęga wynikała z sytuacji w Polsce. I to jest z kolei, jak już pytałeś mnie o historię, to jest mój konik, że nic się nie odbywa również w sporcie samo z siebie. To zawsze gdzieś jest tam wpisane w historię powszechną, że tak się wyrażę. No i potęga Legii wzięła się z potęgi wojska. To nie ulega wątpliwości. No tak było przed wojną, ale przed wojną jeszcze w mniejszym stopniu.
14: To jest, przepraszam, faktem obiektywnym, ale jednocześnie dla wielu zarzutem pod adresem
15: tak,
14: Legii.
15: Tak, tak, tak. Właśnie do tego zmierzam, że no Legia powstała jako drużyna wojskowa w 1916 roku na Wołyniu, podczas po prostu żołnierze postanowili sobie pograć w piłkę podczas przerwy w działaniach wojennych i z tego narodziła się Legia. Zresztą niektórzy kwestionują tę datę 1916 jako datę założenia, uważając, że wtedy to była tylko drużyna. Natomiast klub w takich przyjmujący znaczy spełniające wszelkie kryteria do nazwania go klubem, powstał dopiero w roku 1920, a nazwę Legia przyjął dwa lata później. Okej, ja o tym piszę, co należy traktować jako klub, a co jako drużynę, ale to jest historia. Jakby nie było, Legia ma, jako drużyna wojskowa, ma 110 lat historii. I przed wojną to jeszcze nie było tak bardzo widoczne, jeśli chodzi o jej osiągnięcia sportowe. Po prostu Legia nie była w żaden sposób faworyzowana, mimo że miała dobre warunki do funkcjonowania. Natomiast po wojnie to się bardzo zmieniło, bo Legia powstała w pewnej chwili, może nie powstała, bo, chociaż prawdę mówiąc, to przez wojnę nie istniała w ogóle, została odbudowana tuż po wojnie. Jedną z bardzo ważnych postaci, które się do tego przyczyniły, był Kazimierz Górski, który tutaj przyszedł do Warszawy z pierwszą Armią Wojska Polskiego i już tutaj został. I jego historia też jest historią klubu i jest historią pewnego sposobu myślenia, może jeśli... No w jego przypadku to tak. Ja pamiętam, jak on mi opowiadał, że jako 24-letni, 5-letni żołnierz został tutaj, ponieważ wiedziano, że on grał w piłkę przed wojną we Lwowie i wojsko powierzyło mu zadanie szukania wśród żołnierzy zdolnych piłkarzy. I on robił to

0: rosyjskiego CSKA, Centralny Sportowy Klub Armii. Czyli krótko mówiąc, brano przez no, kilka czy nawet kilkanaście lat, CWKS istniał kilka lat formalnie, ale w praktyce te obyczaje nawet po zmianie nazwy się nie zmieniły. Brał do wojska wszystkich najlepszych sportowców z całej Polski, nie tylko piłkarzy, pod pretekstem odbycia zasadniczej służby wojskowej. I rzeczywiście oni tę służbę odbywali. Służba trwała 2 lata, a potem, no, zgodnie z przepisami, mogli wrócić do swoich klubów macierzystych, ale jeśli ktoś się w tej legii sprawdził, wiadomo było, że będzie dobrym sportowcem, to namawiano go, żeby tu pozostał i bardzo wiele osób zostało. W przypadku Dejny postąpiono szczególnie, bo Dejna przyszedł do Legii jesienią 66 roku, czyli zobacz, 60 lat temu, jako żołnierz, ale kiedy mu się służba 2-letnia skończyła, no to zrobiono zabieg bardzo prosty. No, przedłużono ją do 3 lat, bo i on z tego szeregowego tutaj piechoty stał się bosmanem matem w jednostce w Gdyni. Żeby jeszcze rok był w wojsku, nie miał nic do powiedzenia, bo tak wtedy było, bo służba w marynarce trwała 3 lata. No ale potem on tutaj został oczywiście. I jest druga sprawa, że z jednej strony taka polityka Legii nie zjednywała jej sympatyków w całym kraju, no bo wiadomo było, że Legia pozbawia inne kluby ich najlepszych zawodników w różnych dyscyplinach sportu, a z drugiej strony każdy o tej Legii marzył. Bo to była Warszawa, bo to były lepsze warunki. Pamiętajmy, że to są lata 50., kiedy jeszcze tę Polskę się odbudowuje po wojnie, kiedy jednak no, czasami sportowcy gdzieś tam w mniejszych miastach, czy wręcz na prowincji, no to klepali biedę i nagle znaleźli się w Warszawie, w stolicy, w wojsku i zobaczyli inny świat. I dla bardzo wielu, i dla polskiego sportu generalnie to był ogromny zysk.
1: Ja pozwolę sobie na taki wtręt zaburzający chronologię w twojej opowieści, bo przeskoczę do lat 80., kiedy to jako odbiorca informacji sportowych no, natknąłem się, traktując to jako rzecz absolutnie niewyolbrzymioną, ale ważną, ten przejaw niesubordynacji Jerzego Wijasa, piłkarza, który z Widzewa tym samym mechanizmem miał znaleźć się w Legii i zaprotestował, odmówił.
0: No tak było, ale takich przykładów było bardzo niewiele. Rzeczywiście tak, bo Wijas był bardzo dobrym zawodnikiem z GKS-u Katowice, poszedł do Widzewa, ale Legia bardzo go chciała, no Legia no jednak już wtedy nie była taka mocna. Już to wojsko, no mimo, że wojsko zawsze było silne, to jednak...
1: To była połowa lat 80.
0: No tak, tak. To mamy, czyli to już jest po stanie wojennym.
1: Ale do tego momentu rozumiem, że w tej historii nie było ludzi, którzy powiedzieliby nie.
0: Tak, był jeden człowiek. Był jeden człowiek i to najlepszy w Polsce. I jedyny. I to był Gerard Cieślik. Czyli to był najlepszy polski piłkarz lat 50. Od zawsze zawodnik Ruchu Chorzów. I to był jego jedyny klub w historii.
1: A to już było po meczu ze Związkiem Radzieckim?
0: Nie, to było jeszcze wcześniej. A jak mówisz o meczu ze Związkiem Radzieckim, no to zakładam, że jednak nie wszyscy słuchacze wiedzą, o czym mówimy, prawda? Że mecz ze Związkiem Radzieckim to jest październik 57 roku, rok po polskim październiku. I my na Stadionie Śląskim w obecności 100 tysięcy widzów wygrywamy ze Związkiem Radzieckim 2-1 i to jest święto narodowe, a obydwie bramki strzela Gerard Cieślik. I było coś takiego, że kiedy on dostał powołanie do wojska to kilka lat wcześniej, to no, na Śląsku zrobił się szum i interweniowano w jego sprawie na najwyższych szczeblach władzy i nawet był taki wtedy znany przodownik pracy, który nazywał się Wiktor Markiewka. On interweniował u wojewody generała Aleksandra Zawadzkiego, który potem został przewodniczącym Rady Państwa, czyli nazwijmy to prezydentem ówczesnym. Ten z kolei udał się do marszałka Związku Radzieckiego i Polski Konstantego Rokossowskiego. Zagrożono strajkiem na Śląsku powszechnym. I władza musiała się ugiąć. I Cieślik został jako jedyny, został wtedy w Ruchu Chorzów, nie przyszedł do Legii. Ale minęły lata i była sytuacja może niepodobna, ale z Robertem Kadochą, czyli mówimy o najbardziej znanych nazwiskach, że kiedy on przyszedł do Legii z Wawelu Kraków, to był klub wojskowy, do Wawelu z kolei

0: trafił z garbarni, to wszystko jest Kraków. No i teoretycznie tej garbarni po 2 latach powinien powrócić. No ale już był tak dobry, już zagrał wtedy jako legionista w reprezentacji Polski, że no Legia go nie chciała puścić, a on też nie chciał odchodzić. No. I wtedy postąpiono inaczej, osiągając taki sam cel, taki sam efekt, czyli jak w przypadku Cieślika, tylko że w drugą stronę. Legia skorzystała z pomocy takiego satyryka, który nazywał się Józef Prutkowski i miał bardzo, bardzo dobre relacje z władzą na najwyższych szczeblach, ponieważ on przeszedł szlak bojowy z pierwszą armią Wojska Polskiego, prowadził tam teatr, wszystkich znał, ze wszystkimi był na ty i miał bardzo duże możliwości wypicia nieograniczonych ilości wódki, co wtedy było w dobrym tonie i pomagało załatwiać wiele spraw. I on poszedł w sprawie Gadochy do Zenona Kliszki. To jest rok 68. I po prostu go postraszył. Zenon Kliszko był drugą osobą w państwie po Gomułce. On nie miał pojęcia o sporcie, ale ten go postraszył, że jak Gadocha nie zostanie w Legii, no to się wtedy zdenerwuje marszałek Marian Spychalski, który jeszcze wtedy miał wpływy, potem już mniejsze. W związku z tym załatwiono sprawę tak, przez przewodniczącego z kolei Centralnej Rady Związków Zawodowych, czyli Ignacego Legę Sowińskiego, że Gadocha został w Legii, a tam garbarnia dostała jakieś tam grosze, powiedzmy sobie, żeby się zamknęła. O. I to są te historie, wiesz, o których kibic nie wie, na pewno ich nie widzi, natomiast takich przypadków są tysiące i to one wpływają bardzo często na historię sportu poszczególnych klubów, konkretnych zawodników i tak dalej, i tak dalej. I też o tym ta książka jest.
1: A czy można na osi czasu wyznaczyć ten moment, kiedy Legia poprzez upływ czasu właśnie, bądź też zupełnie inne realia, bardziej komercyjne, wyzbyła się tej łatki klubu, który grabi?
0: Podejrzewam, że się nigdy nie wyzbyła, dlatego że przez wiele lat na wszystkich polskich stadionach, z wyjątkiem Stadionu Wojska Polskiego, jak Legia gdzieś przyjeżdżała, to krzyczano Legia złodzieje. No, ponieważ Legia była postrzegana jako ten klub, który właśnie kradł najlepszych zawodników w całej Polsce. To się nie zmieniło i nawet jeszcze dzisiaj, jak tam ktoś tam krzyknie Legia złodzieje, to za bardzo nie wie, z czego ten okrzyk wynika, prawda? Ale to zostało jak gdyby w świadomości. Natomiast to się zmieniło w latach 90., kiedy już wpływy wojska znacznie zmalały, zwłaszcza już w Nowej Polsce po 89 roku.
1: I Legia popadła w niemałe kłopoty, także organizacyjne.
0: Tak, miała. W związku z tym ostatni wojskowi, którzy mieli coś do powiedzenia w klubie, pracowali tam w połowie lat 90, czyli w okresie pierwszego pobytu Legii w Lidze Mistrzów. Czy to jest lata 95-96, to jeszcze tam był, pułkownik Mazurek, który był, już nie pamiętam kim formalnie, ale kimś bardzo ważnym, ale od 89 roku, niemal natychmiast po wyborach, Legia już stawała się powoli klubem prywatnym. I to wszystko zmieniło, bo jednak w ślad za tym i za wszystkimi zmianami ekonomicznymi poszło to, że ona z klubu wielosekcyjnego stała się klubem tak praktycznie jednosekcyjnym, że powstała autonomiczna sekcja piłki nożnej. Potem wszystkie te sekcje tego typu we wszystkich klubach musiały się przekształcić w spółki akcyjne. No i wtedy był taki podział na Legię tą piłkarską i na resztę. I ta reszta to był CWKS z siedzibą na Forcie Bema. No a dzisiaj znowu jest Legia, nie powiem, że wielka, ale jest i ma wiele sekcji, ale każda sekcja to jest osobny byt.
1: Wiesz co, chciałbym do tych najbardziej symbolicznych postaci Legii przejść. Jesteśmy chwilę po, bo w piątek miało miejsce pożegnanie Artura Jędrzejczyka, który wykręcił nieprawdopodobną, jak na obecne realia, liczbę meczów
0: 420
1: rozegranych w Ekstraklasie. I tak brakuje mu do Lucjana Brychczego. Mhm. Ale jest drugim zawodnikiem pod względem liczby występów. Czy to, że ta szukam polskiego słowa, nie mogę znaleźć. Fluktuacja kadr w tej chwili, tych piłkarskich, jest tak, tak duża, tak szybko to wszystko się zmienia, tak rzadko mają kibice okazję przyzwyczaić się do jakiegoś piłkarza, uczynić z niego idola, że ten Kazimierz Dejna na wieki już pozostanie symbolem Legii i nic tego nie zmieni. Choćby nie wiadomo, jak ta historia się potoczyła, bo zmienił się sport, bo zmienił się futbol, bo ta komercjalizacja sportu wyczynowego poszła tak daleko, że trudno o symbole.
0: I kto taki jeszcze został, można powiedzieć?
1: Czy jest ktoś obok Kazimierza Dejny i czy w ogóle wróżysz, że w przyszłości może wydarzyć się, że taka ikoniczna postać wypłynie i nią pozostanie?
0: Tego nie wiemy. No, mam nadzieję, że tak się stanie, ale tego nie wiemy. Wiesz, powiedziałeś na wstępie, że każdy z nas ze względu na wiek ma sympatię do jakiegoś tam okresu, który był mu szczególnie bliski. Mnie najbliższe są lata 60., 70., więc szukam takich bohaterów w tamtym okresie. I wspomniałeś Dejnę, no to jest bezsprzeczny bohater, natomiast no, jest drugi człowiek, a nie wiem nawet czy nie pierwszy, którego nazwisko już tu padło, czyli Lucjan Brychczy. Lucjan Brychczy przyszedł do Legii ze Śląska w roku 1954. I jako jeden w sumie z wielu nawet tutaj w Warszawie pozostał, mimo że też no, początkowo to nie był zachwycony, że tutaj trafia.
1: Z Piasta Gliwice dobrze, czy z Ruchu?
0: O, nie, nie. Brychczy przyszedł nie z Piasta, bo Piasta jeszcze wtedy nie było, ale z Gliwic. On przyszedł z Gliwic, tak, Piast powstał w 64 roku później dopiero, ale on przyszedł z Gliwic i z protoplasty Piasta. Natomiast on tutaj już został i przechodził kolejne szczeble i kariery, najpierw piłkarskiej, potem trenerskiej, ale też wojskowej, no, bo jednak on zakończył służbę w stopniu podpułkownika. No i w roku, już nie pamiętam którym, ale już w XXI wieku, w 2015 bodajże przyznano mu tytuł honorowego prezesa Legii, co uważam za decyzję bardzo, bardzo słuszną. To taki był odpowiednik, można powiedzieć, polski odpowiednik Alfredo Di Stefano w Realu Madryt, prawda? Brychczy był niewątpliwie no, wielką postacią, wybitną i wszystko wskazuje na to, że jego pomnik stanie obok pomnika Kazimierza Dejny przy stadionie. Tak powinno być, więc na pewno on był taką sztandarową postacią dla tego klubu. Tym bardziej, że zwykle jak mówimy o takich postaciach, to bierzemy pod uwagę nie tylko ich umiejętności sportowe, nie tylko piłkarskie, ale w tym wypadku piłkarskie, ale też jego, no, mówiąc patetycznie, postawę życiową. Akurat no, czy z Brychczym, czy z Dejną nigdy się nie wiązały żadne afery. Po prostu to byli ludzie godni szacunku i właściwie wzory do naśladowania. Tak bym powiedział. I takich byśmy znaleźli więcej, chociaż o mniejszych nazwiskach. No pamiętajmy, że jednak tak jak mówiłem, no Legia to nie tylko piłka nożna, że oni mieli fantastycznych lekkoatletów, szermierzy z Jerzym Pawłowskim. No jak traktować Jerzego Pawłowskiego, prawda? Ja go traktuję jako, no nie tylko jako wybitnego sportowca, który zdobył 5 medali olimpijskich i był najlepszym szablistą wszechczasów. Zresztą taki napis widnieje nawet na jego grobie na cmentarzu w Falenicy. Szablista wszechczasów. Ale lekkoatleci, bokserzy, zapaśnicy, sztangiści. Ostatnie złote medale olimpijskie dla Legii zdobyli zapaśnicy w Atlancie w 96 roku.
1: Andrzej Wroński?
0: I chyba jeszcze Zawadzki. No, także to są... co sekcja to jakaś wielka postać. A z drugiej strony, i jak mówię, wielu z tych sportowców zostało w Warszawie i już się z tą Warszawą identyfikowali i nawet tutaj spoczywają na warszawskich cmentarzach. Czy Lucjan Brychczy, czy Bernard Blaut, który pochodził z Opolszczyzny, a spoczywa na cmentarzu Wolskim. No takich przykładów jest naprawdę bardzo dużo.
1: Ale wiesz co, przyszła mi do głowy postać. Oczywiście my... gloryfikujemy tych, którzy odchodzą niestety, ale Jacek Magiera, trener, który odszedł kilka miesięcy temu w bardzo młodym wieku, w wieku 49 lat, no też na swój sposób dla pewnych pokoleń jest postacią ikoniczną, biorąc pod uwagę przywiązanie do klubu i mnogość ról, jakich się podejmował.
0: I słusznie, że jest postacią ikoniczną i tak powinno być, bo Jacek, bo on był dla nas wszystkich Jackiem, prawda? On nie robił żadnych barier w takich kontaktach, nie tworzył. Jacek rzeczywiście, on można powiedzieć, że wymyka wszelkim, nie mieści się w żadnych schematach, dlatego że on nie był wielkim piłkarzem. Pamiętajmy, że on nie zagrał w pierwszej reprezentacji Polski, chociaż to też jest troszkę ironia losu, że on w reprezentacjach juniorów i olimpijskich i młodzieżowych rozegrał 99 meczów. Zabrakło mu tego jednego.
1: No bo fundamentem drużyny Andrzeja Zamilskiego, która osiągnęła wielki sukces.
0: Która zdobyła Mistrzostwo Europy do lat 16. I Jacek był kimś wybitnym jako trener, jako wychowawca młodzieży i jako człowiek, który umiał w wyjątkowy sposób mobilizować tych młodych chłopaków. I naprawdę wielu z nich, ja pamiętam, no, też byłeś na pogrzebie Jacka na Powązkach Wojskowych, ile osób przyszło, jak ja rozmawiałem z wieloma z nich, to każdy mówił coś osobistego o swoich relacjach z Jackiem, jak mu ten Jacek pomagał i tak dalej, i tak dalej. To są największe nazwiska w polskiej piłce. Tak, to naprawdę Jacek Magiera był kimś absolutnie wyjątkowym. Mimo że spośród tych wyjątkowych, których jest w Legii wielu, on, można powiedzieć, sportowo osiągnął najmniej.
1: To jeszcze jedna kwestia. Dokładnie za tydzień odbędzie się mecz, który mnie, łodzianina z pochodzenia, bardzo przypomina konwencję, jaką w latach 80. stworzono na stadionie przy ówczesnej Armii Czerwonej.
0: Dzisiaj Piłsudskiego.
1: Tak. Wtedy Armii Czerwonej chyba 80, a dzisiaj Piłsudskiego 138. Nie wiem dlaczego. Przedłużono te aleje. Stary Widzew, nowy Widzew. Tam wtedy Zbigniew Boniek też uczestniczył w tym. I to widowisko też będzie w oparciu o taki sznyt organizowany?
0: Tego nie wiem. Myślę, że to będzie...
1: Jest to atrakcja dla kibiców, prawda?
0: Nie, dla kibiców niewątpliwie tak, ale prawdę mówiąc, ja nie spodziewam się żadnych przeżyć sportowych, bardziej takich ciekawostkowych, bo z tego, co mi wiadomo, to nie mnie wiadomo, jest taki oficjalny plakat, na którym znajduje się około 70 nazwisk i sztaby trenerskie liczące po kilku trenerów. Więc to będzie na pewno zabawa w stylu aktorzy dziennikarze. Ale na pewno tam każdy będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, tylko zastanawiam się, no, jak się będą w tym czuli ci starsi zawodnicy, którzy po prostu nie będą nadążali. No taka jest prawda, ale zakładam, że każdy z nich tam rozegra po parę minut. A jak dobrze wiemy z własnych doświadczeń, jak się wychodzi na boisko na parę minut, to chce się jak najwięcej pokazać i w rezultacie nie pokazuje się niczego. Ale to nie jest ważne. Ważne, że się zobaczy tych piłkarzy dawnych i to jest, uważam, że to będzie prawdziwe święto rzeczywiście.
1: Bardzo dziękuję Ci za opowieść. Jeszcze raz przypomnę, Twoja książka związana z obchodami 110-lecia Legii ukaże się już niebawem na rynku wydawniczym, ponieważ jesteś kopalnią tych anegdot, ale też i historii, o których warto wiedzieć w ujęciu futbolowym, ale sportowym w ogóle. Także dziękuję Ci za przybycie do naszego studia.
0: Ja dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka. Autopromocja.
3: Budżet zjadł nas na śniadanie.
4: Wszystko zjadł.
5: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
6: Ja chciałbym my money, wasz bank.
7: Pan usiądzie, pan poczeka.
5: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
3: I musi minąć 10 milionów lat.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
8: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
3: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
4: To jest powtórka.
8: Przy niedzieli o sporcie Przemysławi Wańczyk, kolejna, tym razem plenerowa odsłona naszego programu. Od razu uzasadnię, jesteśmy w plenerze na stadionie warszawskiego Orła, bo tutaj swój trening odbywa trener Piotr Maruszewski, odpowiadający za przygotowanie polskiej sztafety 4x100 metrów, a także współodpowiedzialny za polską sztafetę mieszaną. Dzień dobry, Piotrze.
9: Dzień dobry.
8: Znamy się od lat, więc zwracam się do ciebie po imieniu. Zresztą występowałeś wielokrotnie na naszej antenie. Temat naszego spotkania wcale nie dotyczy tych zajęć, które w tle dzieją się za naszymi plecami. Dotyczy kolejnego, wybacz, ale muszę też nakreślić kontekst, Wilfredo Leona, Emanuela Olisa Debe, czy też
11: Matikasza,
8: tak, czyli sportowców, którzy doszukując się polskich korzeni, bądź mając je na tacy, bo identyfikują się z naszym krajem, zdecydowali o przyjęciu polskiego obywatelstwa i reprezentowaniu naszego kraju w dyscyplinach sportu rozmaitych. A ty jesteś współtwórcą projektu pod tytułem Sam Blaskowski, czyli znakomity amerykański sprinter, którego nazwisko wskazuje na polskie pochodzenie, który zdecydował się występować dla naszych barw. Jak do tego doszło? Ja wiem, nasi słuchacze nie wiedzą, więc opowiadaj.
9: 29 maja Dominik Kopeć, to jest jeden z najlepszy polski sprinter obecnie podkreślam, pobiegł fenomenalny wynik, 10.08 na 100 metrów w Bydgoszczy, otworzył tym startem swój sezon. No i byliśmy w euforii, byliśmy zadowoleni, to był dobry prognostyk, przespałem noc, otwieram rano wyniki, a w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych Sam Blaskowski, o bardzo polsko brzmiącym nazwisku, amerykański sprinter, pokonał ten sam dystans w czasie 9.89. Gdy dotarłem do relacji i zapisów wideo z tego biegu, to zrozumiałem, że to jest nie tylko polsko brzmiące nazwisko, ale to jest biały sprinter o silnie europejskich korzeniach. Na tamten moment był to najszybszy, najlepszy wynik na listach światowych na 100 metrów męskich tego sezonu i do teraz jest to absolutnie najszybszy czas pokonania dystansu 100 metrów przez białego sprintera historycznie.
8: No dobrze, ale teraz od samego pomysłu, który zaświtał ci w głowie, do jego realizacji, to jest cholernie daleko, proszę wybaczyć to sformułowanie. Jak stąd za ocean na Florydę, gdzie na co dzień stacjonuje Sam Blaskowski?
9: No właśnie mijają te cholernie daleko, to właśnie mijają trzy miesiące intensywnej pracy mojej ze wsparciem Sebastiana Chmary, prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Otóż następnego dnia po swoim świetnym biegu Sam udzielił wywiadu. W tym wywiadzie zapytany przez prowadzącego właśnie o to polsko brzmiące nazwisko i jego ewidentne polskie korzenie gdzieś w rodzinie, zapytany, czy nie rozważał biegania w barwach reprezentacji Polski, Sam bez wahania odparł, że myślał o tym, ale do teraz nie wiedział, jak się za to zabrać. No, jak to usłyszałem, to doszedłem do wniosku, że ja się muszę za to zabrać, no i się zabrałem. Trzy miesiące później jesteśmy już w tym procesie bardzo zaawansowani. W międzyczasie, poza skontaktowaniem się z zawodnikiem, potrzebowałem oczywiście poruszyć moje międzynarodowe kontakty trenerskie, żeby dotrzeć najpierw do jego agenta, potem, jak to w Ameryce bywa, musiałem porozmawiać z prawnikiem, o co chodzi, kim ja jestem i po co i dlaczego. Też doszło do mojej rozmowy, wideo rozmowy z rodzicami Sama, to już był taki etap bardzo wzruszający, aż wreszcie z samym. W międzyczasie jeszcze, zanim doszło do tej rozmowy, to Sam jeszcze do tego wyniku dołożył 19.93 na 200. No więc jeden i drugi wynik byłyby najszybszymi wynikami pobiegniętymi w tym roku przez jakiegokolwiek Europejczyka i oba wyniki są znacząco szybsze od rekordów Polski na 100 i 200 odpowiednio. No i po rozmowie tej pierwszej, już do której doszło, jakby ze strony Sama była absolutnie pełna deklaracja i chęć, tak, ruszamy z tematem, no i jesteśmy trzy miesiące dalej. Mamy już całe mnóstwo dokumentów, część zgromadzonych dotyczących jakby takich genealogicznych dokumentów, część dokumentów wyciągniętych z archiwum państwowego oddziału w Koninie. Pradziadowie, prababcia i pradziadek Franciszek Błaszkowski i Julianna Świżyńska rodzili się w Sompolnie pod koniec XIX wieku i przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, przypomnę, że był to wówczas zabór rosyjski, wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdzie pobrali się i rozpoczęli historię rodziny Blaskowskich już w Stanach Zjednoczonych.
8: Procedura. No, szukam znów właściwego słowa. Nie chcę powiedzieć adaptacji, ale to też jest swego rodzaju społeczna adaptacja, choćby nie tylko proceduralna. Rozkłada się na dwie drogi. Pierwsza to jest ta ścieżka uzyskania obywatelstwa, ścieżka prezydencka, bo taka jest prerogatywa głowy państwa, żeby obywatelstwo nadawać. Druga ścieżka to ścieżka stricte sportowa, która przewiduje, i czy tutaj nie ma przeszkody znaczącej, karencję dla zawodników, którzy zmieniają barwy reprezentacyjne.
9: Dobrze, że powiedziałeś reprezentacyjne, bo każdy zawodnik, każdy lekkoatleta zarejestrowany, posiadający licencję uprawniającą do startu w ramach rywalizacji rozgrywek organizowanych przez Światową Federację Lekkoatletyczną, każdy z nas musi mieć swoją licencję i ta licencja jest przypisana do jakiegoś kraju, ale nie jest to jednoznaczne z reprezentowaniem tego kraju na arenie międzynarodowej, bo czym innym jest występ w barwach reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a czym innym jest start prywatny jako Amerykanin.
8: Czyli, przepraszam cię bardzo, meeting diamentowej ligi, gdzie startuje sam Blaskowski, nie wlicza się w to, bo on tam jest samym Blaskowskim, jednoosobowym przedsiębiorstwem lekkoatletycznym, a nie reprezentantem Stanów Zjednoczonych pod flagą amerykańską?
9: Jest dokładnie tak, jak mówisz. Jest to start, można powiedzieć, prywatny. Imprezy tak zwane mistrzowskie. I tutaj mówimy o mistrzostwach kontynentu. W Stanach takie coś jest nie do końca rozgrywane, ale mamy mistrzostwa Europy, mistrzostwa Azji odpowiednio, mistrzostwa świata i wreszcie igrzyska olimpijskie. To są, plus jeszcze mamy imprezy, powiedzmy, takie pośrednie mistrzostwa świata sztafet, ale generalnie nazwa mistrzostwa i światowa bądź europejska federacja w tle, to są zawody, w których zawodnicy reprezentują swój kraj. I tutaj każdego zawodnika przy zmianie barw narodowych obowiązuje 3-letnia karencja, a w przypadku Sama szczęśliwie jego ostatni start jako Amerykanin, ale w barwach reprezentacji USA miał miejsce ponad 4 lata temu w kategorii młodzieżowej.
8: Mhm. Czyli chcesz powiedzieć, że tylko polski paszport jest już w tej chwili taką przepustką do tego, by reprezentować nasz kraj nie tylko na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, ale choćby na Mistrzostwach Europy, które odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie?
9: Tak, paszport nawet to już jest krok za daleko, nie jest to konieczne, bo sam posiada paszport amerykański i może z nim podróżować po całym świecie.
8: Paszport polski.
9: Paszport polski, ale dokument, w sensie paszport, nie jest mu potrzebny w kieszeni, obywatelstwo polskie. To nie do końca jest tożsame, mówimy oczywiście, jest pewien skrót myślowy, zastosowałeś, posiadanie paszportu danego kraju oznacza posiadanie obywatelstwa tego kraju, ale wystarczy mu paszport amerykański, ale potrzebuje polski PESEL i wpis do rejestru obywateli Polski. Gdzie tutaj uproszczonej procedury ze względu na to, że pradziadowie wyemigrowali przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości spod zaborów, to nie mamy ścieżki prostej, która polega tylko na wpisaniu, czy tak zwanym potwierdzeniu obywatelstwa Sama i wpisania do bazy PESEL.
8: A to kopanie w dokumentach było czasochłonne i pracochłonne, bo to nie są łatwe sprawy, biorąc pod uwagę, że te archiwa, zwłaszcza z przedwojnia, nie do końca są zachowane, biorąc pod uwagę, że wówczas ten system ewidencjonowania ludności nie był prowadzony przez urzędy cywilne, tylko przez parafie, w zależności od wyznania.
9: Tak, jakby wszystko, co wydarzyło się po 1905 roku z przodkami Sama aż do samego Sama, dzisiaj w Stanach jest bardzo dobrze udokumentowane, bo jakby zawierucha wojenna tam nie tego nie zaburzyła i mam bardzo szczegółową dokumentację wszystkiego, co wydarzyło się w Stanach. Na mojej głowie było dotarcie do aktów urodzenia, które są nieco czym innym, właśnie to, o czym wspomniałeś, są to pewne księgi, rejestry urodzeń, chrzcin, ślubów prowadzone przez związki wyznaniowe. I tutaj dotarłem do zapisywanych cyrylicą wpisów potwierdzających narodziny Franciszka Błaszkowskiego w Sompolnie w 1884 roku i jego przyszłej żony, czyli prababci Sama w gminie obok w 1890 roku. Ale te rzeczy są, zachowały się na szczęście w tym przypadku, są zdigitalizowane i archiwa państwowe prowadzą tą dokumentację, przechowują. Także udało się do tego dotrzeć.
8: A co ze ścieżką zawodniczą? chodzi mi o opiekę trenerską, jaką sam Blaskowski ma. Świat lekkiej atletyki jest o tyle specyficzny, że nie w każdym kraju to klub sprawuje nadzór albo poczuwa się do odpowiedzialności za szkolenie danego zawodnika. To nie jest sport zespołowy, to nie jest piłka nożna, gdzie przedstawiciele klubów grają w reprezentacji. Bardzo często są to przedsięwzięcia stricte komercyjne w oparciu o sponsorów technicznych. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Oregon, Eugene ma swojego patrona. Są też inne przedstawicielstwa, tak to nazwijmy. Wy macie jakiś pomysł na to, żeby on nie stracił treningowo, choć nie bierz tego do siebie, że wątpię w polską myśl szkoleniową?
9: Właśnie instytucja klubów odpowiadających za to wczesne szkolenie, dalej kadr narodowych w domyśle wspieranych przez związki narodowe, to jest specyfika europejska. Ona jest nieco podobna w Azji, rozwija się teraz dosyć mocno na Bliskim Wschodzie, natomiast w Stanach nic takiego jak klub sportowy nie istnieje. Tam sportowy rozwój młodego zawodnika od dziecka opiera się o system edukacji i oczywiście tym najmocniejszym, najważniejszym ogniwem to jest system NCAA, czyli rozgrywek akademickich, i sam swój właśnie okres między 20 a 23 rokiem życia spędził na uniwersytecie w Wisconsin, skąd pochodzi i gdzie mieszka jego rodzina. I w Stanach po zakończeniu tego okresu sportu w wymiarze studenckim, co jest oczywiście sportem na najwyższym światowym poziomie, ale ten sport kończy się z momentem ukończenia uniwersytetu, chyba że ktoś w domyśle sportowiec trafi do jednej z kilku elitarnych zawodowych grup sprinterskich. I to szczęście przytrafiło się Samowi, który z początkiem tego roku, przypomnę, w zeszłym roku skończył studia, zakończył karierę NCAA, gdzie w dywizji trzeciej, w której jego uniwersytet występował, wygrał wszystko, co się dało wygrać, ustanowił rekordy. I od początku tego roku trafił do grupy treningowej Star Athletics. Jest to flagowa grupa wspierana finansowo przez firmę Nike i prowadzona przez Denisa Michela, który jest tam trenerem głównym. Dodam tylko, wtrącę, że jego kolegami z grupy treningowej są m.in. Kenneth Bednarek, Shekari Richardson czy Melissa Jefferson Wooden albo Christian Coleman. Czyli na każdym treningu biega tam sporo medali Mistrzostw Świata i medali olimpijskich. I teraz jego szkolenie indywidualne będzie dalej oparte. To też jest związane z kontraktami, w które jakby wejście w strukturę reprezentacji Polski w żaden sposób nie ma żadnego konfliktu. On dalej będzie się tam przygotowywał i częścią, którą musimy jakby skoordynować i zaplanować, to będą przygotowania naszej całej grupy sztafetowej, którą sam, jak oczywiście dojdziemy do końca tego wymiaru formalnego, w którą sam wejdzie. No i tutaj ja późną jesienią wybieram się do Stanów, spotkam się z trenerem Denisem Michelem, którego poznałem przy okazji Diamentowej Ligi, ale to nie jest moment, żeby siedzieć i planować, bo tu każdy z nas był w pracy, zwłaszcza on. Jesienią będę planował, jak skoordynować przygotowania sztafety polskiej do imprez, które czekają nas w przyszłym i kolejnych latach, z przygotowaniami sama indywidualnymi, gdzie, jak tymi obowiązkami się podzielimy, jak je ewentualnie połączymy. No, w związku ze specyfiką klimatu naszego, czyli Europy Północnej, my i tak musimy zimą gdzieś na obozy klimatyczne jeździć. Były to tradycyjne Wyspy Kanaryjskie, bywa to RPA czy Turcja. No to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z racji sama mieszkającego w Orlando i trenującego właśnie w grupie Star Athletics tą bazą sprinterską stało się Orlando. No to połączymy przyjemne z pożytecznym i jakby media amerykańskie wręcz jakby pojawiła się narracja, że to może amerykański trener za sprawą sama jeszcze pomoże polskiej sztafecie.
8: A to nie jest tak, że Amerykanie teraz się na niego obrażą? Czy tak już realnie na to patrząc, biorąc pod uwagę, jak silna jest ta amerykańska stawka, jak skomplikowany jest ten system kwalifikacji olimpijskich, czy też na Mistrzostwa Świata? No, wszyscy zdali sobie, i my też doskonale, sprawę z tego, że sam Blaskowski na przykład na Igrzyska w LA ma niewielkie szanse.
9: Jako Amerykanin. Jako Polak ma bardzo duże. Nie tylko się nie obrażam, wielu zawodników zazdrości mu tej szansy, którą dały mu te korzenie polskie, dzięki którym w ogóle nad projektem możemy pracować. Byłoby pewnie sytuacją nieco niestosowną, gdyby trener Denis Michel w zasadzie był trenerem kadry narodowej USA. I ta grupa, choć ona stanowi trzon kadry USA, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jest to zawodowa grupa międzynarodowa. Tam w tym składzie trenują Kanadyjczycy. Denis Michel ma w swojej grupie Kanadyjczyków, którzy na Igrzyskach w Paryżu w sztafecie 4x100 metrów pokonali sztafetę amerykańską, złożoną również z zawodników trenujących pod skrzydłami Denisa Michela. To jest zawodowa grupa wsparta przez prywatny koncern, a nie środki publiczne z kieszeni amerykańskiego podatnika. Więc jest to sport bardzo zawodowy. Jego ta właśnie zawodowość polega na tym, że jest to już i tak grupa międzynarodowa i sam po prostu zmienia przynależność, natomiast jakby poza tym się nie zmienia nic w jego życiu, ani w życiu tej grupy.
8: Teraz poprowokuję cię trochę jako trenera zrzeszonego w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. A czy to nie jest twoim zdaniem trochę pójście na łatwiznę? Przypominam sobie rok ubiegły i to, że skórę w Mistrzostwach Świata ratowała Polsce w Tokio Maria Żodzik, czyli no, zawodniczka, która w skoku wzwyż przeszła tę samą procedurę, co ma przejść sam Blaskowski. Czyli tak, nie możemy wychować i dochować się następców tych mistrzów, którzy powoli schodzą ze sceny. Dodam, że od 28 lat po raz pierwszy w Mistrzostwach Europy nie mieliśmy medalu w konkurencjach rzutowych. No to implementujmy sobie zawodników, którzy być może mają mniejsze szanse wśród potęg, a dla nas będą stanowić gigantyczną wartość.
9: Dodam jeszcze, że mamy Krystynę Cimanowską, która stanowiła filar sztafety 4x100 metrów kobiet, które dziewczyny zdobyły brązowy medal dwa tygodnie temu. Ja troszeczkę odbiję piłeczkę, od tego zacznę, a zaraz wyjaśnię. Jak już się pojawiły tutaj 40-28 lata zamierzchłe, to występ Dominika Kopcia, Polaka z krwi i kości z Lubelszczyzny, prowadzonego przeze mnie, zajął piąte miejsce w finale biegu na 100 metrów. Był to pierwszy występ Polaka od 20 lat i najwyższa lokata po Marianie Woroninie, czyli żaden Polak nie zajął lepszego miejsca w biegu na 100 metrów na Mistrzostwach Europy od 44 lat. Czyli da się tutaj coś wychować. Natomiast patrząc z drugiej strony, ja też widzę tutaj takie, bym powiedział, społeczny wymiar tej całej sytuacji. Oczej, możemy powiedzieć, trener chce wyniku, trener rekrutuje. Cały system NCAA oparty jest wyłącznie. To nie są fenomenalni trenerzy, oczywiście nikomu niczego nie ujmując, ale to są świetni rekruterzy, bo wybierają sobie najzdolniejszych maturzystów z całego świata, podkreślę, i na tym budują potęgę lekkiej atletyki w wymiarze NCAA. Natomiast sam, zresztą tutaj zacytuję sama, oczywiście to jakby on jest tym takim duchem zwycięstwa, jest w nim wychowany i w trakcie jednego z wywiadów, a udzielił ich kilkadziesiąt przez ostatnie kilka dni, gdy podróżowaliśmy po Polsce i między innymi odwiedzaliśmy Sompolno, z którego pradziadowie emigrowali przed laty, powiedział, że on się cieszy, bo wierzy, że jego wynik podniesie poziom sprintu w Polsce. No i teraz, jeżeli taki Dominik Kopeć poczuje tak poważnego rywala, czy Oliver Wdowik, nasza czołówka, poczują ten poziom rywalizacji na Mistrzostwach Polski, to ma szansę pociągnąć rozwój całego sprintu. A sam jeszcze dodał, że jeżeli każdy młody chłopiec chce być Robertem Lewandowskim, to zróbmy coś, żeby choćby część tych młodych chłopców chciała być samami Blaskowskimi. I jakby ja tutaj widzę pewien wymiar społeczny, bo mówimy o jakichś genetycznych przewagach jamajskich sprinterów, ale zapominamy o tym, że poza niedowiedzionymi nauką nigdy, tymi przewagami faktycznymi, które jakieś są, ja ich nie neguję, tylko mówię, że nauce nie dało się tego na razie opisać i nazwać i skwantyfikować, to najważniejszym tym źródłem potęgi sprintu jamajskiego jest wymiar społeczny. Otóż tam sprint jest absolutnie jedyną dyscypliną, którą cały naród uprawia. No więc jeżeli na mistrzostwach Jamajki w sprincie szkół średnich na trybunach zasiada 20 parę tysięcy kibiców, no to z tak wielkiej puli zawodników oni mają potem tą czołówkę, która zdobywa większość medali w sprintach mężczyzn i kobiet. No więc od takich samo Blaskowskich, pokazując społeczeństwu, pokazując Polakom, młodym chłopcom, że można, że to jest wykonalne, jakby zrzucamy trochę ten ciężar, a po co ja mam to robić, skoro i tak prędzej czy później spotkam się z Jamajczykiem. No to sam pokazał, że warto.
8: Bardzo ci dziękuję za rozmowę, Piotr Maruszewski, trener polskiej sztafety 4x100 metrów, także współprowadzący sztafetę mieszaną 4x100 metrów, był naszym gościem.
9: Dziękuję.
8: A dziś występujący w roli współtwórcy projektu Sam Blaskowski biega dla reprezentacji Polski. O, nawet się delikatnie zrymowało. Szanowni Państwo, ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. W imieniu Marii Mroczkowskiej, która była wydawczynią tego programu, Karoliny Kubickiej, która była realizatorką dźwięku. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszymy się za tydzień o stałej porze, czyli o godzinie 19:00.
2: To jest powtórka.
4: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Są kolejne zatrzymania w sprawie zonda krypto. Od tego zaczynamy. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie amerykańska delegacja przywiozła do Rosji i Ukrainy propozycję zakończenia wojny. W Saksonii-Anhalcie dziś wybory do regionalnego parlamentu, która najpewniej wygra skrajnie prawicowa AfD. Wczoraj przez stolicę landu przeszła przedwyborcza manifestacja. Minęła 7:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie afery wokół zonda krypto. Policjanci na terenie województwa śląskiego zatrzymali Romana Rzet. Służby przeszukały jego mieszkanie i zabezpieczyły między innymi dokumentację związaną z giełdą oraz wartościowe zegarki. Do zatrzymania doszło w związku z obawą ucieczki. Jak twierdzą źródła, Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Zatrzymany w prokuraturze w Katowicach będzie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, dziś będą z wizytą w Kijowie. Jak zapowiedział wcześniej Donald Trump, delegacja udała się na wschód, by złożyć propozycję zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Wczoraj byli w Moskwie i spotkali się z Władimirem Putinem. Kirill Dmitrijew, doradca Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej, ocenił wizytę specjalnych wysłanników prezydenta USA w Moskwie jako ważną wizytę pokojową. Jak stwierdził, Amerykanie przedstawili szereg pomysłów na zakończenie wojny. Po 3-godzinnej rozmowie na Kremlu z przywódcą Rosji, amerykańscy negocjatorzy zostali odwiezieni na lotnisko Wnukowo. Witkoff i Kushner planują udać się do Kijowa, gdzie dzisiaj mają się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To będzie ich pierwsza wizyta w ukraińskiej stolicy. 10 osób zginęło, a 6 zostało rannych wskutek eksplozji cysterny z paliwem na autostradzie w zachodnim Iranie, poinformowały irańskie media państwowe, na które powołała się agencja Reutera. Do tragedii doszło na autostradzie łączącej miasta Hamadan i Sanandaj. Eksplozja była skutkiem wypadku drogowego z udziałem cysterny. Pożar wywołany wybuchem został później ugaszony. Według władz Sanandaju przyczyną wypadku była usterka techniczna układu hamulcowego cysterny. A teraz Niemcy. Kilka tysięcy osób demonstrowało wczoraj w Magdeburgu. To przeciwnicy prowadzącej w sondażach prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec. Według policji na placu katedralnym w Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhaltu, zgromadziło się około 6 tysięcy osób. Dziś w tym landzie odbędą się wybory do regionalnego parlamentu. Po wyborach po raz pierwszy w historii Niemiec skrajna prawica może się znaleźć w rządzie na poziomie kraju związkowego. Prócz wyniku samej partii zależeć to będzie m.in. od tego, czy Zieloni i SPD przekroczą 5-procentowy próg wyborczy. Polscy kibice oczarowani rewelacyjną formą Igi Świątek, tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. W trzeciej rundzie ograła Czeszkę Marii Bouskową 7-6 i 7-6 i jest już w najlepszej 16 wielkiego szlema.
2: Emocje takie były powyżej zenitu.
3: Ciebie?
2: Też to samo, ale troszeczkę mniej.
4: Absolutnie. Wierzyliśmy w to, że Iga wygra. Trzymaliśmy mocno za nią kciuki i wierzymy w dalszym ciągu, że będzie mistrzostwo.
5: Gramy na wyjeździe i trzymamy mocno kciuki. Cieszymy się, że Iga wygrała. Jesteśmy dumni, mogąc w tym uczestniczyć.
1: O ćwierćfinał powalczy teraz z Chinką Qin Wenjian. Nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy odbyło się wczoraj Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. W Paryżu, mieście ściśle związanym z biografią Adama Mickiewicza i wielką emigracją, fragmenty poematu, w tym wielka improwizacja, zabrzmiały w interpretacji Andrzeja Seweryna w ambasadzie RP w stolicy Francji. W paryskim wydarzeniu uczestniczyli m.in. uczniowie polskich szkół. Biegacze z całego kraju, a nawet z zagranicy, pobiegną przez Tychy. Dziś odbędzie się 14. Tyski Półmaraton, mówi dyrektor imprezy Damian Fidor.
6: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii i takiego przeżywania święta biegowego w Tychach. Teraz skupiamy się na tym, aby zachęcić Tyszan do wyjścia na miasto i do dodania im otuchy, zrobienia hałasu, kibicowania, klaśnięcia.
1: Biegacze będą mieli do pokonania oczywiście 21 kilometrów. Trasa zostanie wyznaczona ulicami miasta oraz wokół jeziora Paprocańskiego. Będą utrudnienia dla kierowców. Historia medycyny będzie tematem 31. festynu archeologicznego w Biskupinie. Hasło tej edycji to Archeo Medicus, od magii do medycyny, mówi Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
3: Jeśli mówimy o zdrowiu, trudno nie mówić o jego braku lub uszczerbku, zwłaszcza w kontekście archeologii. I więc jeśli mamy do dyspozycji olbrzymi zasób źródeł archeologicznych w postaci traum bitewnych i wojennych, no to bardzo łatwo było to połączyć z bitwą wojów. Więc oprócz klasycznej bitwy wojów, która zawsze przyciąga setki zwiedzających, mamy również takie pokazy balistyczne z bronią ostrą.
1: Przez 5 dni uczestnicy będą mogli poznawać dawne sposoby leczenia, wierzenia i praktyki związane ze zdrowiem. W programie znalazły się m.in. pokazy, rekonstrukcje, warsztaty oraz prezentacje życia codziennego w dawnych epokach. Impreza odbędzie się między 12 a 16 września. Chłodna niedziela przed nami. Będzie się chmurzyć, może przelotnie popadać i zagrzmieć. Maksymalnie od 16 stopni do 20. We znaki znów się będzie dawał wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
7: Dzień dobry. Ewa Podolska. Vis-a-vis mnie pani mecenas Jolanta Budzowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Radczyni prawna, która zajmuje się błędami medycznymi, reprezentując poszkodowanych pacjentów i ich rodziny. Ostatnio rozmawiałyśmy o prawie do informacji, a dzisiaj porozmawiamy o czymś, ja nie wiedziałam, że w ogóle takie sformułowanie istnieje. O czymś, co się nazywa błędy lekowe. Błędy lekowe, czyli dali mu zły lek. Tak można, dali mu jej zły lek. Tak można krótko o tym powiedzieć. O to chodzi.
8: Tak, najczęściej chodzi o zły lek, ale też sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. To może być zły lek, to może być zły pacjent, w sensie nie ten pacjent. Mhm. To może być nieprawidłowa droga podania, to może być nieprawidłowa postać leku. Także życie przynosi, pisze różne scenariusze.
7: Ale wydaje się, że to nie jest takie skomplikowane. Tam ma kwestię wyboru, czegoś skomplikowanego. Ten lek temu człowiekowi. Taka dawka, prawda? To jest taki czysto i tym się ciągle ludzie zajmują. To nie jest sformalizowane.
8: Te procesy już coraz częściej są też w jakiś sposób automatyzowane. To znaczy pielęgniarki mają systemy, programy komputerowe, które im ułatwiają dawkowanie i podawanie leków. Na przykład odnotowywanie, który pacjent dostał dany lek, który ma jaki lek dostać i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak to nie jest jeszcze tak powszechne. Dużą wagę przywiązuje się do tego, żeby właśnie ten człowiek, czyli pielęgniarka, która ma podać lek, żeby ona mogła pracować w takim absolutnym spokoju, w koncentracji, bo przygotowanie leków dla kilkunastu czy kilkudziesięciu pacjentów to jest jednak praca wymagająca dużej precyzji.
7: To gdzie to są te takie wrażliwe momenty? Najczęściej, że coś źle się dzieje. Czyli nie ten lek, nie tej osobie, nie ta dawka.
8: Powinniśmy zacząć od zlecenia lekarskiego, bo to lekarz daje zlecenie na podanie pacjentowi określonego leku, na terapię farmakologiczną. I teraz zdarza się...
7: To chyba najmniejsze pole do pomyłki. No, lekarz wie, podejmuje decyzję, bierze i wpisuje. Chyba, że co, palec mu się omsknie na klawiaturze?
8: Może tak być. Na przykład może, i z taką sytuacją miałam do czynienia, dojść do czeskiego błędu. Jeżeli dawka leku jest obliczana do wagi pacjenta, szczególnie gdy dotyczy to dziecka, a lek jest na przykład silnie toksyczny, to każdy kilogram ma znaczenie. I tutaj czeski błąd w podaniu wagi dziecka, nie 34, tylko 43 kilogramy, może niestety rodzić bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli jesteśmy na etapie zlecenia lekarskiego, to też trzeba powiedzieć o ryzyku wstrząsu anafilaktycznego. Jeżeli lekarz zlekceważy informacje albo źle zinterpretuje informacje uzyskiwane od pacjenta o jego uczuleniach, albo nieprawidłowo zbierze wywiad, czyli nie zapyta o uczulenia, no to tutaj może dojść do bardzo poważnych konsekwencji podania leku, który często powoduje wstrząs.
7: Niezapytanie się pacjenta uczulenia to jest błąd w sztuce.
8: Tak.
7: Ale z kolei można pomyśleć, tak, człowieku, ty dbaj o siebie. To ty sam z siebie mów. Na co jesteś uczulony, prawda?
8: Tak, jeżeli chodzi o pomyłki lekowe, to tutaj rzeczywiście szczególną rolę mają do odegrania pacjenci. Oczywiście pacjenci sami się nie leczą, ale pacjenci mają wiedzę o swoich uczuleniach. Najczęściej oczywiście, nie zawsze. Przy czym z gwiazdką, pamiętajmy, że pacjent nie jest lekarzem, nie jest farmaceutą. Pacjent posługuje się najczęściej nazwą handlową. Jeżeli lekarz go pyta o uczulenia, podając nazwę substancji czynnej, no to uczestnicy tej rozmowy rozmawiają w dwóch różnych językach. Tutaj znów odpowiedzialność ciąży na lekarzu. Tak, zadaj pytanie, zadaj je w ogóle, żeby ta odpowiedź była miarodajna, żeby uniknąć ryzyka błędu czy też konsekwencji związanej z lekiem.
7: No to załóżmy, że lekarz dobrze wpisał lek, nazwę leku do tak zwanych zleceń, prawda?
8: Tak.
7: I dawkę. Dostaje to pielęgniarka, która przygotowuje. Ona, ja widziałam, że ona na takich papierkach stawia te, nie wiem jak to nazwać, te małe pojemniczki.
8: Kokilki, no nazwijmy właśnie. To tak.
7: I tam pod spodem, chyba to był papierek, było, nie pamiętam, czy było imię i nazwisko. Nie wiem, czy nie samo imię, a może było i nazwisko, ale to nazwisko nie padało, tylko imię. Pani Krysia, pani Zosia, tu mam dla pani, pani Ewa i podaję ową kokilkę.
8: I tu mamy etap identyfikacji pacjenta, czyli sprawdzenia, czy właściwy pacjent otrzymuje właściwy lek. Jeżeli jesteśmy już przy tych kokilkach, to jedna z moich spraw właśnie zasadzała się na tym, że pielęgniarka źle opisała ten kieliszek, opisała imieniem i nazwiskiem innego pacjenta. Pacjentka te leki przyjęła, niestety nie popatrzyła, no, też nie miała takiego obowiązku na opis na tym kieliszku, a zorientowała się po czasie. Zgłosiła to personelowi. Personel niestety nie wyciągnął odpowiednich wniosków, no ale jakby źródłem problemu było przydzielenie tych leków, które były zresztą lekami silnie neurotoksycznymi, psychotropowymi.
7: Ale co zaszkodziło to pacjentce?
8: Ta pacjentka akurat zmarła.
7: W wyniku i był związek między tym lekiem a jej śmiercią?
8: Pacjentka zmarła kilka godzin po przyjęciu tych leków. W charakterystyce produktu leczniczego, w opisie tych leków, takie następstwa, do jakich doszło tej pacjentki, były opisane jako możliwe. Ale dotykamy tutaj podstawowego problemu, czyli możliwości wykazania związku przyczynowo-skutkowego między pomyłką lekową, a pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta albo jego śmiercią. Jeżeli dochodzi do śmierci, to pacjent, właściwie rodzina pacjenta, nie ma szansy praktycznie na udowodnienie odpowiedzialności za tą pomyłkę lekową bez sekcji zwłok. I to sekcji zwłok tak zwanej prokuratorskiej, czyli mówiąc poprawnie sądowo-lekarskiej. Dlatego, że ta sekcja musi być bardzo szczegółowa. Musi między innymi obejmować badania toksykologiczne. I to się wiąże na ogół niestety z zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo bez tego szanse dowodowe rodziny są bliskie zeru. Jeżeli chodzi o pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, kiedy na szczęście pacjent przeżyje taką sytuację, to też nie jest łatwo, dlatego że no, po prostu nie prowadzi się badań na dotyczących takich sytuacji. To są zdarzenia jednostkowe.
7: Naprawdę nie wiemy. Jak często dochodzi do takich sytuacji w szpitalu?
8: Nie ma takich statystyk dotyczących polskich szpitali, ale sądząc po tym, jak dużo się o tym pisze, że jakie są właściwie dosyć jasne protokoły, jak unikać takich błędów ludzkich, no możemy przypuszczać, zresztą na podstawie literatury światowej, że te pomyłki lekowe zdarzają się relatywnie często.
7: Przy czym pomyłka może dotyczyć nie tylko leku samego, po prostu inny lek ktoś dostał, niż powinien, lub dawki, ale może także dotyczyć sposób, jaki lek jest podawany, bo to ma znaczenie.
8: To ma ogromne znaczenie. Też prowadziłam sprawy związane ze śmiercią dzieci. W jednym przypadku dziewczynka niemowlę dostała lek, który miał być podany do sondy wprost do żołądka, ale został podany przez pielęgniarkę dożylnie. To był lek, którego pierwotną formą były tabletki, on był rozdrobniony, podany w roztworze. No niestety podany dożylnie spowodował zator, wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, śmierć tego dziecka w krótkim czasie. Pielęgniarka pomyliła tak zwane wejścia. Była końcówka sondy dożołądkowej i końcówka wenflonu. Nie zwróciła uwagi, nie była na tyle uważna, nie zastanowiła się, jaki to jest lek, doszło do tragedii. Ale też pomyłka może dotyczyć, i tu dotykamy raczej błędu już organizacyjnego szpitala, formy leku, bo niemowlę powinno na przykład dostać lek w formie roztworu. Mówię o proszku, który się rozpuszcza, po to właśnie, żeby był łatwiej wchłanialny. W tym przypadku na przykład zastosowano drogę na skróty, czyli szpital dysponował tylko tabletkami i sposób podania był przez rozdrobnienie tych tabletek. Być może do tej tragedii by nie doszło, gdyby postać tego leku była inna, ta, która powinna być zastosowana w przypadku dzieci.
7: Szpital, chcąc mieć kontrolę nad tym, co człowiek zażywa, mówi tak, proszę nam powiedzieć, jakie leki pani zażywa w domu, tak? Ale my pani będziemy sami to dawać.
8: I to jest bardzo dobre podejście.
7: To jest prawidłowe. To nie jest tak, pacjenci mówią, to bym sobie już brał, bo oni mi, ja brałem to w domu, a teraz oni mi tego nie dali. Gdybym sobie przyniósł z domu, to bym sobie sam brał na własną rękę.
8: Nie, jesteśmy w szpitalu, jesteśmy pod opieką szpitala. Szpital ponosi odpowiedzialność za pacjenta. I to nie chodzi tylko o kwestię, kto robi to lepiej, tylko szpital, lekarz ponosi odpowiedzialność również za odpowiedni dobór leków, czyli za interakcję między tymi lekami. Pamiętajmy, że każdy lek żyje swoim życiem, ale one wzajemnie mogą powodować różne efekty, które ktoś musi mieć pod kontrolą.
7: No tak, to jest taki, przynajmniej powinien być model idealny. O ile człowiek, który nie jest w szpitalu, sobie chodzi do różnych specjalistów i często specjalista się nie pyta, a co panu zapisał inny, prawda? I potem człowiek, to często mówimy o tym, to jest problem wielki, zwłaszcza w wypadku osób starszych, bierze różne leki, które właśnie wchodzą w swoją interakcję, to tutaj jakby jest ten jeden dyrygent, ten jeden mózg, który powinien nad tym panować.
8: Dokładnie tak. A pacjent powinien mimo wszystko, nawet będąc w szpitalu,

0: orientował?
1: Pacjentka.
0: No i zachowała czujność. I zachowajmy czujność, proszę Państwa. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Pani Jolanta Budzowska, radczyni prawna, która zajmuje się błędami medycznymi, była razem z nami, a my spotykamy się za tydzień w kolejnym odcinku Prawo bez recepty.
1: Dziękuję bardzo.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.

0: Autopromocja.
1: Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 7:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marii Buskową. Kolejną rywalką Świątek będzie Qin Wenzhen. Śpiewam, bo muszę, zaśpiewał w 1967 roku Jacek Zieliński. Muzyk i wokalista Skaldów, autor nazwy zespołu, który podniósł muzykę rockową do rangi sztuki, urodził się dokładnie 6 września 1946 roku. Informacje w Tok FM wrócą o 7:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
11: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Pierwszy dzień września, dzieci wracają do szkoły, wraz z nimi do codziennego używania smartfonów, smartwatchy, komunikatorów, internetu jako takiego. To jest dobry moment do tego, by zadbać nie tylko o szkolną wyprawkę, ale też o cyfrowe bezpieczeństwo młodzieży, najmłodszych także. Odpowiednie ustawienia telefonu, silne hasła, bezpieczne korzystanie z otwartych sieci, kontrola rodzicielska, może lokalizator, coś, co ma zwiększyć

0: bezpieczeństwo, ale niewłaściwie wykorzystywane te właśnie narzędzia przecież również mogą tworzyć nowe zagrożenia. No i kluczowa tutaj jest świadomość dziecka, ale także rodzica. O technicznym, praktycznym wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie rozmawiamy w planie działania. Iwona Pruszyńska, CESIRT NASK z nami teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy praktycznie. Dziecko wraca 1 września do szkoły ze smartfonem, nie wszędzie, co prawda w godzinach lekcyjnych, ale jednak ten smartfon jest w ręku. A jakie 3 rzeczy rodzic powinien sprawdzić albo ustawić przed wyjściem do dziecka z domu?
1: Mi się wydaje, że kluczowe jest właśnie porozmawianie z dzieckiem o tym, do czego tego telefonu można używać i w jaki sposób. I że od tego powinniśmy w ogóle zacząć rozmowę o tych technicznych aspektach związanych z bezpieczeństwem. Bo to dziecko musi wiedzieć, że to, co udostępnia, może trafić w ręce osoby, która będzie chciała to źle wykorzystać. To dziecko musi wiedzieć, i dowie się tego z rozmowy z rodzicem na przykład, że obrażanie innych, pisanie rzeczy, które są niestosowne, może wrócić w postaci konsekwencji, że nieświadome nawet korzystanie ze stron niektórych może nieść także poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, dla kwestii związanych z też finansami.
0: Z jednej strony to rodzic dzisiaj być może powinien pomyśleć o swoim planie działania w kontekście bezpieczeństwa dziecka, młodzieży w sieci. No to konkretnie hasło, konta, czy początek roku szkolnego to jest moment na zmianę. No i jak powinno wyglądać takie bezpieczne konto? To są osobne hasła, uwierzytelnianie, może menadżer haseł, a może sobie to zapisać na karteczce i pod obudową na przykład schować.
1: Hasła to jest wciąż najskuteczniejszy sposób zabezpieczania naszych zasobów, ale jeżeli będziemy mieli to samo hasło wszędzie, to jeżeli cyberprzestępcy wykradną, złamią je w jednym miejscu albo wycieknie na przykład ze sklepu, gdzie kupujemy jakieś towary codziennego użytku, to może się okazać, że to samo hasło otworzy nagle drogę do naszej bankowości, do naszej poczty mediów społecznościowych, czyli oddzielne hasło per serwis, unikatowe, minimum 14 znaków i wcale to nie musi być nie do zapamiętania ciąg cyfr, liter, dużych, małych znaków specjalnych. To może być 4-5 wyrazów, które będzie nam się kojarzyło z miłym wspomnieniem z dzieciństwa, które będzie nam łatwo zapamiętać, a jednocześnie ta długość hasła sprawi, że będzie ono nie do złamania przez cyberprzestępców. No ale samo hasło, tak jak powiedzieliśmy, to też wycieki, to kradzieże tych haseł. Więc ten drugi składnik, czyli uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wszędzie tam, gdzie przechowujemy istotne dla nas informacje, wrażliwe dane, zdjęcia, poczta, media społecznościowe, to są te miejsca, o które powinniśmy szczególnie zadbać. I wszędzie tam, gdzie można to uwierzytelnianie dwuskładnikowe włączyć, to zróbmy. Menadżer jako taka podpowiedź, bo jeżeli nie chcemy zapamiętywać faktycznie tych długich, unikatowych haseł per serwis, no to skorzystajmy z tej podpowiedzi w postaci menadżera. Nawet te menadżery bezpłatne, przeglądarkowe są już dobrym rozwiązaniem podnoszącym nasze bezpieczeństwo, więc skorzystajmy faktycznie z tych rozwiązań. I też wydaje mi się, że bardzo istotne jest zadbanie o te ustawienia w telefonie dziecka, czyli te ustawienia powinny odpowiadać faktycznie wiekowi użytkownika.
0: Dlatego mówimy tutaj o filtrze rodzicielskim, czy to są inne ustawienia zależne już od technikaliów telefonu?
1: Oba te elementy są istotne, o oba powinniśmy zadbać, dlatego że z jednej strony mamy filtr, który pozwala nam właśnie, żeby ustawić żeby nasze dziecko nie trafiało na treści, które są nieadekwatne do jego wieku, ale też my możemy sami podziałać sobie na przykład z czasem, który udostępniamy na konkretne aplikacje, na przykład aplikacje związane z grami. Nawet jeżeli nie mamy takich bardzo restrykcyjnych zasad dotyczących tego, że na przykład dziecko w ogóle nie może korzystać z takich gier, no to pewnie warto by było ustawić jakiś limit czasu, żeby w tygodniu nauki, w tygodniu pracy na te gry nie było przeznaczane kilka godzin, a być może wystarczy, jeżeli będzie to, nie wiem, godzina albo 30 minut.
0: To zostańmy jeszcze przy kontroli rodzicielskiej, bo powiedzieliśmy o filtrze, czyli takim rozwiązaniu, które proponuje na przykład poszczególna przeglądarka internetowa, ale powiedzmy jeszcze trochę o kontroli rodzicielskiej. Czy rodzic może technicznie sprawdzić, co dziecko robi w internecie? To znaczy, jakie strony odwiedza, jakich aplikacji używa, może z kim się kontaktuje, no i jakie możliwości realnie daje dzisiaj technologia, aplikacje, a jakie możliwości jednak są powielanym mitem?
1: Można ustawić oczywiście korzystanie z aplikacji, ze stron, no pewne strony właśnie ze względu na filtr wieku nie są dla dzieci poniżej 13 roku życia dostępne i to tak działa. Więc jeżeli one się będą łapały w ten filtr, to nasze dziecko nie będzie po prostu mogło takiej witryny obejrzeć. Więc dlatego tak kluczowe jest to, żebyśmy właśnie zadbali o to, żeby ten wiek był adekwatny.
0: A w komunikatorach Messenger, WhatsApp łatwo usunąć takie wiadomości.
1: Ale tu znowu wchodzimy w kwestię wieku. Mhm. Komunikatory, szczególnie te powiązane z mediami społecznościowymi, są dostępne od 13, przynajmniej zgodnie z obowiązującymi regulaminami, są dostępne dla dzieciaków od 13 roku życia.
0: I możemy taką usuniętą wiadomość z pozycji rodzica przywrócić, spojrzeć, z kim rozmawiał Jaś, Marysia i tak dalej?
1: Dzisiejsze komunikatory to są w większości komunikatory, które mają szyfrowanie end-to-end, które sprawia, że dostęp do tych wiadomości jest utrudniony. I dlatego wracamy trochę do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do budowania jakiegoś takiego zaufania, żeby jeżeli to dziecko trafi w komunikatorze, bo tam też może trafić na treści nieadekwatne, to żeby wiedziało, że może do nas z tym przyjść.
0: To jeszcze jedna rzecz dotycząca korzystania z sieci, ale też właśnie pod technicznym kątem. No bo przecież z publicznej sieci możemy korzystać w szkole, w pociągu, galerii, kawiarni, a logowanie się przez otwartą sieć to jest zagrożenie i kiedy to jest zagrożenie, a kiedy możemy to robić, kiedy nie powinniśmy.
1: To jest jeden z takich mitów cyberbezpieczeństwa, który gdzieś pokutuje dlatego, że jeszcze te, no powiedzmy kilkanaście lat temu, nie mieliśmy tak powszechnego szyfrowania. Czyli łączyliśmy się z jakąś stroną i ktoś mógł podsłuchać ten ruch. To, co my wysyłamy, informacje, które wysyłamy, dane, które wpisujemy na takiej stronie. Dzisiaj strony są szyfrowane, szczególnie jeśli mówimy tutaj o stronach banków, stronach poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych, czyli to, co my wysyłamy, dane, które wpisujemy, trafiają do odbiorcy w zaszyfrowanej formie. I nawet jeżeli ktoś podsłucha ten ruch, to dostanie tak naprawdę bełkot, no bo dostanie komunikat, którego nie będzie w stanie odszyfrować. Więc co do zasady, korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi dla takich zwykłych użytkowników nie niesie negatywnych konsekwencji, jeżeli właśnie zadbamy o to, żeby sprawdzić, czy strona jest szyfrowana, żeby zadbać o to, żeby mieć mocne hasła, uwierzytelnianie dwuskładnikowe. To wszystko jakby te zasady budują naszą odporność, budują naszą cyberhigienę. I przyczyniają się do tego, że my nabieramy takich zdrowych nawyków, bo wtedy, jeżeli trafimy na stronę, na której wyświetli nam się, prawda, informacja, że strona nie jest szyfrowana, to zapali nam się czerwona lampka. I będziemy wiedzieli, że na takiej stronie na przykład tych danych nie możemy wpisać. Tak samo z aktualizacjami, które wydają nam się taką błahostką, tak? No dzięki temu lepiej będą nam się układały ikonki na pulpicie. Nieprawda. Większość z tych aktualizacji niesie w sobie też łatki bezpieczeństwa, więc jeżeli będziemy dbali o to, żeby mieć aktualne oprogramowanie na naszych urządzeniach, to będziemy też bardziej odporni na to, co robią cyberprzestępcy.
0: To jeszcze jeden wątek na koniec dotyczący właściwie chyba dość nowego gadżetu, którym są lokalizatory GPS. Te lokalizatory możemy mieć przy kluczach, można je dać dziecku. Spotkałem się kiedyś na przykład z takim przypadkiem, że w bucie taki lokalizator się mieścił w plecaku i tak dalej, i tak dalej. A czy tutaj istnieje jakiekolwiek ryzyko, że na przykład droga do domu, no nie wiem, nawyki dziecka chodzącego do szkoły, że te dane trafiają do sieci i mogą paść łupem, no właśnie, oszustów, złodziei?
1: Tak naprawdę lokalizator to jest kolejne narzędzie, które dostajemy. Jeżeli korzystamy z niego w sposób roztropny, i ja też uważam, że dziecko, które jest wyposażone w taki lokalizator, powinno wiedzieć o tym, że taki lokalizator posiada, to ja widzę korzyści. Być może widzę korzyści, dlatego że sama korzystam z tego rozwiązania jako mama. A jeszcze zanim nie mieliśmy lokalizatorów, dzieciaki udostępniały mi swoją lokalizację. Ale uwaga, ja też udostępniałam im swoją lokalizację. Czyli tu znowu działaliśmy na zasadzie jakiegoś wzajemnego zaufania. Proszę zobaczyć, że lokalizator to jest narzędzie, a my te same informacje możemy udostępnić właśnie, jeśli dzieci nie są tego świadome. Wrzucając zdjęcia spod szkoły, wrzucając zdjęcia z zajęć dodatkowych, gdzie to my sami jako rodzice często chwalimy się, że zobaczcie tutaj moje dziecko na zawodach sportowych. Odbieram je zawsze w czwartki. Sami dzielimy się informacjami, które mogą stworzyć bardzo wiarygodny portret naszego dziecka, portret, który zawiera informacje o tym, co to dziecko lubi, na jakie zajęcia chodzi, do jakiej szkoły uczęszcza, na jakim boisku gra w piłkę popołudniami z kolegami. Jeżeli zbierzemy sobie na przykład informacje, które my jako rodzice udostępniamy z informacjami, które wrzuca dziecko, i tutaj sięgamy tylko po publicznie dostępne dane. Tutaj nie trzeba wykonywać żadnego włamywania się do systemów i szperania gdzieś bardzo głęboko, tylko bazujemy na tym, na co każdy może trafić. I okazuje się, że z tych małych elementów my jesteśmy w stanie ustalić właśnie, gdzie i o której godzinie można to nasze dziecko spotkać. Więc lokalizator to narzędzie, ale też zobaczmy, że nasze codzienne nawyki związane z tym, co publikujemy w sieci, de facto mogą dać cyberprzestępcom równie rzetelne i dokładne informacje na temat tego, gdzie naszego dziecka należy szukać.
0: Iwona Pruszyńska, CSIRT NASK, Kościoła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: W Planie Działania to już wszystko. Za moment informacje. Tok FM, Szymon Kępka. Serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was do Brazylii wraz z Domą Matejko. A Brazylia szykuje się do wyborów prezydenckich. Pierwsza tura głosowania już na początku października. Urzędujący prezydent Lula zmierzy się z synem poprzedniego, Flaviem Bolsonaro. Niezależnie kto zostanie nowym prezydentem Brazylii, będzie musiał się zmierzyć z wieloma problemami i wyzwaniami, o których opowiadamy w Globalnym Popołudniu. Zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 7.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Policjanci zatrzymali wczoraj Romana Rzet w związku ze śledztwem Zonda Krypto. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z giełdą kryptowalut. Dziś z mężczyzną będą prowadzone czynności w prokuraturze w Katowicach. We wtorek zaczną obowiązywać kanadyjskie cła odwetowe wobec USA. 3 stawki ceł odwetowych na amerykańskie towary wynoszące 15, 25 i 50% będą dotyczyły importu z USA o wartości 27 miliardów 600 milionów dolarów, czyli równowartości kanadyjskiego eksportu do USA objętego od 22 sierpnia cłem w wysokości 50%. W Rzymie mimo ekstremalnych upałów i temperatur przekraczających czasem 40 stopni Celsjusza padł tego lata spektakularny rekord turystyczny. Władze Wiecznego Miasta poinformowały, że zanotowano prawie 2 miliony wykorzystanych noclegów. To więcej niż w minionym roku świętym, gdy masowo przybywali pielgrzymi.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
11: Kojarzycie może taki cytat, a jego imię 00101100. A może nazywam się F4240, bo za F4240 kocham i cierpię katusze. Ale jak to nie? No bez przesady, przecież to dziady Mickiewicza. No, z alternatywnej rzeczywistości, w której wieszcz tworzył już w erze informacji. 00101100 to w istocie sławne 44, zapisane dwójkowo jako bajt. Z kolei F4240 to milion, oryginalnie minion w systemie szesnastkowym. Zanim jednak ludzkość doszła do takich szalonych systemów liczbowych, musiała wymyślić zero. Bez niego nie mielibyśmy komputerów ani nauczycieli z uporem powtarzających, by pod żadnym pozorem przez nie nie dzielić. W dzisiejszą podróż w czasie do zarania cyfr zabiorę was ja, Adam Amirek, a w waszych odbiornikach wybrzmiewa właśnie audycja Z nauką po imieniu. Liczby są tak stare jak ludzkość. Już pierwsi ludzie musieli liczyć namacalne rzeczy, takie jak stan spichlerza, liczbę zwierząt w stadzie czy mieszkańców osady. Wartości te zapisywali trochę jak więźniowie w starych kreskówkach. Za pomocą kresek wyrytych w kościach, gałęziach lub namalowanych na ścianie. Wraz z rozwojem cywilizacji potrzeby zapisu ewoluowały. Liczby, które trzeba było zanotować, stawały się coraz większe. Trudno wyobrazić sobie starożytnego księgowego, dodającego tysiące kresek bez pomyłki. W trzecim tysiącleciu przed naszą erą z dokładnie takim problemem mierzyli się Sumerowie. Ich rozwiązanie nie tylko pomogło im w codziennej arytmetyce, ale ukształtowało zasady pomiaru czasu, które obowiązują do dziś. Przedstawiam wam system sześćdziesiątkowy. Notacja sześćdziesiątkowa uznawana jest za pierwszy pozycyjny system zapisu liczb w historii ludzkości. Oznacza to, że miejsce cyfry w ciągu tworzącym liczbę reprezentuje wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu, przez którą mnożymy tę liczbę. Tak samo działa system dziesiętny. Na przykład 24 to 4 razy 10 do potęgi zerowej, czyli 4, plus 2 razy 10 do potęgi pierwszej, czyli 20. System sześćdziesiątkowy powstał również z potrzeby kwitnącego w żyznym półksiężycu handlu. Starożytni kupcy potrzebowali sposobu na szybkie przeprowadzanie operacji dodawania i dzielenia, a w ich czasach kalkulatory nawet nie były jeszcze odległą wizją. Tak się składa, że 60 jest liczbą wysoce złożoną. Można ją bardzo łatwo podzielić przez 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i oczywiście 60. Dzięki temu negocjujący kupcy na sumeryjskim bazarze mogli z łatwością podzielić ceny czy jednostki wagi na części. Znany z biblijnej przypowieści o słudze nieużytecznym talent był jednostką opracowaną właśnie przez Sumerów. Ważący około 30 kg talent dzielił się na 60 min i 3600 szekli. Wspomniałem wcześniej, że ten trudny do wymówienia system liczb jest używany do dzisiaj. Jak myślicie, która współczesna jednostka dzieli się na 60 i 3600, przyprawiając przy tym niejednego ucznia fizyki o but głowy? Najzwyklejsza godzina. Sumerowie prześladują nas nie tylko na tym przedmiocie szkolnym, ale również na lekcjach matematyki i geografii. Ich dziedzictwo matematyczne zostało z nami w formie 360 stopni kąta pełnego oraz w sposobie podawania współrzędnych geograficznych, które również oparte są na stopniach dzielących się na minuty i sekundy. To rozwiązanie jest tak wygodne, że przetrwało praktycznie niezmienione 5000 lat. A znacie przebój radiowy Lady Punk pod tytułem Mniej niż zero? Gwarantuję wam, że gdyby został wypuszczony w starożytnej Mezopotamii, spotkałby się z zerowym, nomen omen, sukcesem komercyjnym. Abstrahując od gustów muzycznych, ówcześni słuchacze mieliby zasadniczy problem ze zrozumieniem refrenu. Dlaczego? Odpowiedź jest banalna. Starożytni nie znali liczby, a tym bardziej cyfry, zero. Była dla nich zupełnie abstrakcyjna. Wspomniani przed chwilą Sumerowie w swoim sześćdziesiątkowym systemie pozycyjnym zamiast zera używali pustego miejsca. Ale ta spacja nie funkcjonowała w żaden sposób jako cyfra. Gdzie zatem powstało zero? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Otóż zero zostało wymyślone i wprowadzone do użytku niezależnie w podobnym czasie przez dwie skrajnie odległe od siebie cywilizacje. Starożytnych Majów i starożytnych Hindusów. Ci pierwsi wykorzystali symbol oznaczający zero w swoich kalendarzach i obliczeniach astronomicznych. Z wyglądu przypominał on muszlę. Uwaga! Majowie, podobnie jak Sumerowie, mieli fantazję i ich muszlowe zero było częścią notacji dwudziestkowej, inspirowanej liczbą palców u dłoni i stóp. Zero powstało w cywilizacji Majów około I wieku przed naszą erą. Mniej więcej w tym samym czasie hinduscy matematycy zaczęli stosować w swoich zapiskach symbole oznaczające nicość, pustkę, brak. Z początku była to po prostu kropka, ale wraz z upływem czasu zamieniła się ona w kółko, które można łatwo interpretować jako zbiór pusty. Dopiero w VII wieku doszło do prawdziwego przełomu w postrzeganiu zera. Hinduski matematyk Brahma Gupta w jednej ze swoich ksiąg pod tytułem Brahmasfuta Siddhanta opisał zasady działania prostych operacji arytmetycznych z użyciem zera, na przykład mnożenia i dodawania. A skoro o mniej niż zero mowa, same liczby ujemne to już inna historia. Ich pierwsze użycie należało do Chińczyków. Uwaga, chyba już was nie zaskoczę, starożytni z państwa środka mieli jeszcze dziwniejszy system pozycyjny zapisu liczb znany jako patyczki liczbowe. Jeżeli ta nazwa kojarzy się wam z patyczkami, które pomagały wam w liczeniu w podstawówce, no to jest to bardzo trafne skojarzenie. Chińczycy używali drewnianych patyczków do szybkiej arytmetyki na stole, ale ten sam sposób zapisu przenieśli również na papier. System ten był dość prosty. Używał jednakowej długości kresek do reprezentacji cyfr, na przykład trzy kreski oznaczały cyfrę 3, ale znaczenie miała również ich orientacja, pionowa lub pozioma. Przypominał w zamyśle w pewnym stopniu dobrze wszystkim znany rzymski system liczbowy. Chińskie cyfry bazowały bowiem na piątce. Mówiąc prościej, cyfra 7 zapisywana była jako dwie kreski pionowe i jedna pozioma. Patyczki liczbowe różniły się od systemu rzymskiego tym, że co dla nas istotne, były dziesiętne i pozycyjne. Jak oznaczano za ich pomocą liczby ujemne? Zupełnie odwrotnie niż dzisiejsza giełda. Chińczycy mianowicie używali tuszu czerwonego do zapisywania liczb dodatnich, czarnego do ujemnych, a zero było po prostu reprezentowane przez spację. Mniej więcej w tym czasie Grecy odrzucali samą możliwość istnienia liczb mniejszych od zera. Diofantos, matematyk z Aleksandrii żyjący w III wieku naszej ery, w swojej pracy Arithmetica stwierdził, że równanie 4x plus 20 równa się 4, o którym wiemy dzisiaj, że ma rozwiązanie równe minus 4, jest absurdalne. W porządku, ale jak to się stało, że dzisiaj jednak posługujemy się systemem dziesiętnym i cyframi arabskimi? W wielkim skrócie można powiedzieć, że był to wspólny wysiłek całej ludzkości. Do powstania wygodnego i prostego systemu dziesiętnego potrzebne były przede wszystkim odkrycie zera, opracowanie pozycyjnych systemów liczbowych oraz rozwój szlaków handlowych. Pierwsze zapiski wykorzystujące protoplastów cyfr arabskich znaleziono na terenie Indii i datuje się je na około 3 stulecie przed naszą erą. Dlaczego więc mówimy, że są to cyfry arabskie? Przez wymianę handlową i kulturową Arabowie zaznajomili się z tym systemem cyfr i zaadaptowali go na swoich ziemiach mniej więcej w VIII wieku naszej ery. Szczególnie ważne w popularyzacji nowej notacji w świecie islamu były traktaty matematyczne Al-Khwarizmiego z IX wieku. Ciekawostka, od imienia tego badacza pochodzi słowo algorytm.
12: Wow!
11: Europejczycy również poprzez wymianę wiedzy towarzyszącą handlowi z Bliskim Wschodem zaznajomili się właśnie z cyframi arabskimi i koncepcją pozycyjnego systemu dziesiętnego. Jednak rozwiązanie to przez setki lat było jedynie ciekawostką znaną głównie we Włoszech. W powszechnym użyciu pozostawały niewydajne arytmetycznie cyfry rzymskie, szczególnie preferowane przez urzędników i duchownych. Dopiero XV-wieczny wynalazek druku pozwolił na demokratyzację wiedzy matematycznej i popularyzację cyfr arabskich i systemu dziesiętnego, które to na dobre wyparły system rzymski w Europie mniej więcej na początku XIX wieku. Można przypuszczać, że sam system dziesiętny spotkał się z powszechną akceptacją z uwagi na łatwość jego nauki. Większość ludzi ma przecież 10 palców, na których łatwo ćwiczyć najprostsze operacje. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym system dziesiętny jest podstawą funkcjonowania matematyki, ale nie jest to jedyny powszechnie stosowany system zapisu liczb. Komputery i praktycznie wszystkie urządzenia elektroniczne używają systemu binarnego, inaczej dwójkowego. A do zapisu niektórych informacji, takich jak cyfrowy kod koloru, zaprzęgany jest system szesnastkowy. Kiedy więc następnym razem zobaczycie ciąg zer i jedynek, jak w Matrixie, albo mieszankę liter i cyfr w programie graficznym, będziecie wiedzieli, że nie jest to żadna czarna magia, ale kolejny w historii ludzkości sposób opowiadania o tych samych liczbach. Dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku z Nauką po imieniu.
0: To było archiwalne wydanie audycji z Nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Plany na następne kroki i szereg pomysłów na zakończenie wojny w Ukrainie. O spotkaniu w Moskwie na początek. Niemcy w Saksonii-Anhalcie zaczynają właśnie głosowanie, czy wygra skrajna prawica. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o brąz. Wczoraj zostały pokonane przez Włoszki. Minęła 8. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Steve Witkoff i Jared Kushner omówili z Władimirem Putinem znaczące plany na następne kroki, twierdzi Biały Dom. Wczoraj wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzili Moskwę. Dziś mają odwiedzić Kijów i spotkać się tam z Wołodymyrem Zełenskim. Kushner i Witkoff dotąd nie skomentowali rozmów. Na początku spotkania na Kremlu Witkoff powiedział Putinowi, że czekając na niego, rozmawiał z Kushnerem o tym, że na emeryturze ciepło będzie wspominał swoje rozmowy z rosyjskim przywódcą. Wcześniej Kreml poinformował, że Władimir Putin odbył niezwykle szczere rozmowy z wysłannikami prezydenta USA na temat sposobów zakończenia wojny w Ukrainie, podczas których Amerykanie zaproponowali szereg pomysłów. Właśnie teraz w Saksonii-Anhalcie zaczynają się wybory, które mogą dać władzę skrajnej prawicy na tak wysokim szczeblu. Pierwszy raz od II wojny światowej. Sondaże wskazują, że prorosyjska i antyeuropejska alternatywa dla Niemiec zdobędzie w nich ponad 40% głosów. Kampania toczyła się też wczoraj, o czym z Magdeburga. Tomasz Orchowski.
15: Po jednej stronie ulicy populiści, skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec i skrajnie lewicowy blok Sary Wagenknecht. Po drugiej partie mainstreamowe, chadecy i Zieloni. Od przekroczenia progu przez Zielonych może zależeć, czy AfD zdobędzie samodzielną większość. Czuję się bezpieczniej, jak jesteśmy po tej stronie ulicy. Wielu wyborców wciąż nie wie, na kogo będzie głosować. Liczymy, że kogoś przekonamy. Mówili mi aktywiści Zielonych. Lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie zamkną się o godzinie 18. Zaraz potem powinniśmy poznać pierwsze wyniki exit poll. Z Magdeburga, Tomasz Urchowski. TOK FM.
14: Do zatrzymania doszło w związku z obawą ucieczki, potwierdza prokuratura. Po południu policjanci zatrzymali na terenie województwa śląskiego Romana Rzet w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków. Przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. I minister zachęcił do wspierania polskich producentów żywności. Minister Stefan Krajewski przypomniał też o dwóch ważnych datach dotyczących pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
16: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, ale też od 8 września rozpoczynamy pierwszy raz w historii tak wcześnie wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich.
14: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą zachowania rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Minister ocenił, że przepisy mogą pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Tymczasem ceny pelletu utrzymują się powyżej ubiegłorocznego poziomu, a to m.in. z powodu rosnącego popytu, ograniczonej dostępności biomasy i wyższych kosztów produkcji, twierdzi Ministerstwo Energii. Resort klimatu wskazuje na konkurencję o trociny, zrębki i wióry, czyli produkty uboczne przerobu drewna. Pod koniec sierpnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenił, że głównym powodem podwyżek cen pelletu jest rosnąca popularność pieców na to paliwo przy jednoczesnym ograniczeniu podaży, a jego analizy nie wykazały niedozwolonych prawem praktyk, które miałyby ograniczać konkurencję na rynku. Urząd stwierdził również, że narzędziami, które mogą złagodzić negatywne skutki wysokich cen, dysponuje rząd, w tym Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki okazały się za mocne, ale polskim siatkarkom pozostał mecz o brązowy medal na Mistrzostwach Europy. W półfinale zawiodły nerwy, pojawiły się proste błędy oraz zmęczenie, mówiły nasze zawodniczki po przegranej 1-3. Dziś rywalkami podopiecznych Stefano Lavariniego będzie reprezentacja Serbii, która gładko przegrała swoje półfinałowe starcie. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
17: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
18: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
17: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
18: Dużo wyciągniemy lekcji i wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
17: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz, mówi przyjmująca Monika Lampkowska.
18: Też wiemy, kogo mają na środku, na skrzydłach, na rozegraniu, także przed nami trudne zadanie.
17: Polki ostatni raz po medal Mistrzostw Europy sięgnęły 17 lat temu. Było to w Łodzi, wtedy też skończyło się na brązie. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni, przeważnie około 19. Sporo przelotnego deszczu w znacznej części Polski.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: 8:06. Proszę Państwa, znowu my. Znowu niedziela, nowy tydzień, ale my tacy sami. My, czyli Michał Tomasik, Magda Sikoń, która program przygotowała i wydaje, oraz Michał Brodowski, który program realizuje i czuwa nad tym, żeby ci wirtualni goście, znaczy nie wirtualni, to są prawdziwi ludzie, proszę Państwa, ale drogą wirtualną z nimi rozmawiamy, żeby do nas dotarli. Porozmawiamy dzisiaj o różnych ciekawych rzeczach. Będzie dużo hip-hopu, będzie o kradzieżach, będzie o prawdziwych heterykach, którzy też się umieją bawić. Będzie o Mieczysławie Fogu, będzie też o kolejnych najważniejszych w historii wyborach, bo już za chwilę przeniesiemy się do Saksonii Anhalt, gdzie jest Tomasz Orchowski, który przygląda się trwającym w tej chwili, czy wyborom trwającym, ale rozpoczynającemu się głosowaniu, które ma być o wszystko. Głosowanie, które pokaże, czy Alternatywa dla Niemiec, AfD, dojdzie samodzielnie do władzy i co? I co to będzie oznaczało? O to zapytam Tomasa Orchowskiego. Tomasie, czy jesteś gdzieś tam z nami?
20: Jestem, słyszę cię, przysłuchuję się.
19: Dzień dobry, Tomasz Orchowski. A gdzie ty jesteś, w Magdeburgu, czy gdzie się jest, jak się jest w Saksonii-Anhalt?
20: Jestem w Magdeburgu, czyli jednym z dwóch największych miast, ale dla nas warszawiaków to nie jest jakaś porażająca skala, bo 200 tysięcy ludzi tutaj mieszka. No i powiem ci, że na razie ulice puste. Jeszcze chyba Niemcy nie wstali i nie idą do lokali wyborczych, chociaż od 7 minut już głosować mogą w tych historycznych wyborach, jak wspomniałeś.
19: Słuchaj, to, bo jesteśmy pierwsi dzisiaj, którzy o tym rozmawiają, to jesteśmy winni wytłumaczyć, jak to wygląda, jak będzie wyglądało to głosowanie, kiedy wyniki i co to w ogóle jest kraj związkowy?
20: Kraj związkowy, no Niemcy są krajem federalnym, więc podzielony jest na landy. Saksonia-Anhalt jest jednym z takich kilkunastu niemieckich
19: 16
20: landów.
19: 16 chyba, z tego co pamiętam.
20: Tak, 16, dokładnie. Saksonia-Anhalt była tym landem wschodnim, jest landem wschodnim, który jest poenerdowskim landem. To jest ważne, no bo zachód-wschód cały czas te różnice są obowiązujące i co ważne, landy w Niemczech mają znacznie większą władzę niż województwa w Polsce, decydują między innymi o kwestiach związanych z edukacją czy z sprawami porządkowymi, policyjnymi. Obrona i sprawy międzynarodowe to są gestie leżące w domenie państwa władz centralnych. No ale landy mają tutaj w Niemczech znacznie większą władzę niż województwa. I głosowanie rozpoczęło się 9 minut temu już, bo zaczęliśmy rozmowę. 9 minut temu, od 9 minut lokale wyborcze są otwarte. Te Niemcy będą mogli głosować, mieszkańcy Niemcy Saksonii-Anhalt będą mogli głosować do godziny 18 i zaraz potem, po zamknięciu lokali, pierwsze prognozy, pierwsze wyniki exit poll, czyli te zbierane przed lokalami wyborczymi prognozy, poznamy, a wyniki takie wstępne od 19, no i do nocy, do późnej nocy możemy czekać na takie finalne rozstrzygnięcie, werdykt, czy Saksonia-Anhalt będzie rządzona samodzielnie przez Alternatywę dla Niemiec. Pierwszy raz w historii to by się stało, kiedy skrajna prawica na tak wysokim poziomie przejmuje władzę w Niemczech. No i byłyby to, są to historyczne wybory. Zwraca uwagę na to między innymi brytyjska BBC. Oczywiście tutaj, gdzie jestem, w Magdeburgu, ekipy dziennikarskie z całego świata, no bo to dla Niemiec mogą być historyczne wybory właśnie przez to, że ta skrajna prawica dojdzie do władzy, a niektórzy twierdzą, że może to rozpocząć marsz po władzę na szczeblu centralnym.
19: Dojdzie do władzy?
20: No to jest jeden ze scenariuszy. Samodzielna większość dla Alternatywy dla Niemiec. Sondaże dają ponad 40% poparcie. Musiałaby Alternatywa dla Niemiec zdobyć 45% głosów, żeby taką samodzielną większość uzyskać. Oczywiście pytanie też, czy mniejszym ugrupowaniom uda się przekroczyć 5% próg wyborczy, bo kilka z nich balansuje na tej granicy. Jeżeli się nie uda, no to prawdopodobnie Alternatywa dla Niemiec tą samodzielną większość uzyska. Pytanie też, jeżeli by nie uzyskała, taki scenariusz też jest możliwy, czy na przykład taki skrajnie lewicowy blok Sary Wagenknecht nie umożliwiłby rządzenia AfD. Deklaruje się tenże blok, że no by się, nie byłby w rządzie, nie byłby we władzach, ale głosowaniem umożliwiłby AfD przejęcie władzy. To by było nowum, no bo Alternatywa dla Niemiec jest otoczona tym kordonem sanitarnym, czyli brakiem współpracy z nią. Wszystkie partie mainstreamowe, głównego nurtu, ale też no, Die Linke mówią, że nie będą współpracować z AfD, co dla AfD jest o tyle, według niektórych tu komentatorów, dobre, że mogą właśnie pozować, przedstawiać się jako taka nowość, że my jesteśmy przeciwko tym wszystkim skostniałym politykom, którzy was, obywateli, nie rozumieją. No i tutaj w Saksonii-Anhalcie pada to na podatny grunt, bo to jest land, który no ma wyższe bezrobocie niż średnia krajowa, mniej się tu zarabia i po prostu i wyludnia się ten land, brakuje pracowników, więc on jest takim no PNR-owskim, bym powiedział, miejscem, gdzie Niemcy no nie do końca są zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda.
19: Ta sytuacja z kordonem sanitarnym jest bardzo ciekawa. Z tego co pamiętam, to CDU nawet w partyjnym statucie czy w partyjnych dokumentach ma taki zapis, że nie może współpracować z AfD. Ale czy to jest jeszcze...
20: Nie tylko z AfD, także tak. Z Lewicą, tą Die Linke postkomunistyczną. I to jest problematyczne w niektórych miejscach, bo z Die Linke CDU no, już bardziej można sobie wyobrazić tę współpracę. Są dwa landy, między innymi Saksonia i Turyngia, gdzie CDU rządzi z cichym właśnie poparciem Die Linke. Oni nie mogą z nimi być we władzach, no ale ten rząd się utrzymuje, bo Die Linke głosuje za utrzymaniem rządu, w którym jest CDU, więc przeciwko CDU też się to zwraca trochę, ten kordon sanitarny, ten w statucie zapisany już kilka dobrych lat temu, no a niestety skrajne siły w Niemczech zyskują na popularności i trochę ich to ogranicza, trochę ogranicza im to pole manewru, jeśli chodzi właśnie o współpracę z Die Linke, która też tutaj w Saksonii Anhalcie ma kilkunastoprocentowe poparcie i jest znaczącym graczem, nie ma co ukrywać.
19: A czy to jest jeszcze możliwe, żeby żeby ten kordon sanitarny utrzymać, żeby umawiać się, że wszyscy razem idziemy na AfD, gdyby ono faktycznie nie uzyskało tej wymaganej większości, czy to jest w ogóle możliwe, że reszta się dogada?
20: No jest, tak. Można sobie wyobrazić taki scenariusz, gdzie zostaje szefem lokalnego rządu Sven Schulze, który teraz pełni to stanowisko. Większość wręcz wyborców, sondaże wskazują, że on jest preferowanym takim kandydatem, no ale te partie nie cieszą się dużą popularnością i naprawdę trzeba byłoby dużo dobrej woli ze strony wszystkich tych podmiotów, żeby się dogadać i pójść przeciwko AfD. Taka wola jest, bo wszyscy mówią, że no musimy zatrzymać AfD. Co jeszcze jest ten blok Sary Wagenknecht, która też jest na progu, jest na granicy progu wyborczego. Pytanie, co się z tym blokiem stanie. No ale jeżeli te ugrupowania się dogadają, to są w stanie, jeżeli zdobędą oczywiście wystarczającą liczbę głosów, są w stanie stworzyć rząd mniejszościowy właśnie z poparciem Die Linke i ten Sven Schulze zostałby szefem lokalnych władz. To te różnice między Zielonymi, Die Linke, SPD, wielką socjaldemokratyczną partią, która ma 8%, Zieloni 5-6%, też na granicy, są na granicy progu wyborczego, CDU ma tylko 22%, a to jest partia przecież olbrzymia, chadecy od 20 ponad lat tu rządzą. Są różnice między tymi mainstreamowymi partiami, jeśli chodzi o program, ideologię, no ale wszyscy mówią zgodnie. Wczoraj też tutaj w Magdeburgu podczas takiej prodemokratycznej demonstracji, jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, mówili mi, no nie są idealne te partie, ale przynajmniej są demokratyczne i trzeba się faszystom z AfD, używano otwarcie takich słów, faszystom z AfD sprzeciwić, ale niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że ta skuteczność tego kordonu sanitarnego, no jest, kruszeje ten kordon sanitarny to raz, a dwa, on tylko sprawia, że AfD cieszy się większą popularnością, no bo właśnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, AfD może pretendować do bycia takim ugrupowaniem anty-mainstream, a ten anty-mainstream bardzo często tutaj w Magdeburgu, jak rozmawiałem z ludźmi, pojawiał się wśród wypowiedziach osób, że my chcemy czegoś nowego, czegoś innego. I ta inność właśnie jest w AfD przez ten kordon sanitarny między innymi.
19: Ty mówisz o tej inności. Ja patrzę na jeden z licznych telewizorów w studio Tok FM-u, na którym widzę Ulricha Siegmunda, lidera AfD właśnie w Saksonii Anhalt, który ma takie hasło Alles ist möglich, czyli wszystko jest możliwe. I pasek na tymże telewizorze pisze o tym, że partia antyunijna, antyimigrancka, prorosyjska wygrywa w sondażach. Ale ja bym chciał ciebie zapytać tak z perspektywy tego Magdeburga, co AfD obiecuje Niemcom?
20: Wszystko. I to jest właśnie główny problem. Jak rozmawiałem wczoraj z ludźmi, jak postawić tamę AfD, mówili mi nawet politycy SPD, że bardzo ciężko to zrobić, bo po prostu AfD oferuje ludziom wszystko. Czyli obniżymy wam podatki, ograniczymy deficyt, tak? Dwie wykluczające się rzeczy, no ale oni to robią. Ograniczymy imigrację, będziemy deportować przestępców,

0: Jeżeli pytałem o Unię Europejską, to mówili tak, że o, jesteśmy za Unią Ojczyzn, no chcemy być w tej Unii, ale to wtedy pytałem, co lepsze, euro czy marka, bo przecież Alice Weidel, jedna ze współprzewodniczących AfD, mówiła, że opuści strefę euro i opuści strefę Schengen, co byłoby strzałem po prostu sobie samemu w łeb ze strony Niemców, no bo przecież na euro bardzo ich nastawiona na eksport gospodarka korzysta, więc oni proponują wszystko.
1: Okej. Wszystko. Czy Niemcy wybiorą wszystko? To się dowiemy dzisiaj i będzie to relacjonował dla Państwa Tomasz Orchowski z Radia Tok FM. No i jeden z członków nowego podcastu Dzieje się na świecie w Tok FM. Bardzo Ci, Tomasz, dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
1: Jedną bardzo ważną rzecz Tomasz mówił o tym, czym są kraje związkowe. Proszę się nie zdziwić, jak padną w kontekście wyborów takie słowa jak minister na przykład, bo osoba, która w kraju związkowym odpowiada za edukację czy kulturę, nazywana jest ministrem. 8:20 informacje, a potem porozmawiamy o wielkich kradzieżach.
2: Autopromocja.
3: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
3: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
5: Co piątek o 17:00.
3: Dzieje się.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
10: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 8:21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Niemcy w Saksonii-Anhalcie od 20 minut wybierają swój Landtag. Wczoraj kilka tysięcy osób w Magdeburgu wzięło udział w demonstracji pod tytułem Festiwal Demokracji. Protestowały przeciwko przodującej w sondażach skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec. Kierowcy, są problemy na drodze krajowej numer 12 na Mazowszu. W Kacprowicach, czyli na odcinku Wolanów-Sławno, auto wypadło z jezdni. Dwie osoby zostały ranne, a droga jest zablokowana i tak może być jeszcze przez blisko 2 godziny. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Na Lubelszczyźnie już w czwartek zacznie się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W tym roku w Lubelskiem stwierdzono 2 ogniska tej choroby. W powiatach wschodniej Lubelszczyzny obowiązują dodatkowo szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8:22, niedzielny poranek, Tok FM, Michał Tomasik się kłania. Proszę Państwa, ja kiedyś usłyszałem, że jak się już kradnie, to najlepiej miliony. Jak miliony, to najlepiej euro. I tę zasadę do serca wzięli sobie chyba złodzieje, którzy... Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatniego roku, dwóch, coraz zuchwalej i coraz częściej odwiedzają europejskie, ale nie tylko europejskie, muzea. I o tym, co się kradnie, jak się kradnie, kto kradnie, kto potem kupuje i jak się sprzedaje skradzione dzieła sztuki, o tym porozmawiamy z naszym gościem, podinspektorem, doktorem Markiem Łuczakiem, policjantem, historykiem, muzykiem. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Oglądał pan film Vinci z Borysem Szycem i Robertem Więckiewiczem?
14: A, oglądałem.

0: taka historia jest możliwa?
1: Tak, jest taka historia możliwa i tak naprawdę bardzo podobna rzecz miała kiedyś miejsce, dokładnie 100 lat temu, nawet więcej, czyli chyba w 1911 roku z muzeum w Luwrze skradziono Monę Lizę, czyli obraz, jeden z najbardziej znanych obrazów na świecie, 1504 rok. Więc konserwator dzieł sztuki chciał ją zwrócić do Włoch, więc postanowił po prostu go wynieść i udało mu się to. On to przetrzymał bodajże parę miesięcy, zgłosił się do, z tego co pamiętam, do galerii Uffizi bodajże i oczywiście na spotkaniu Włosi wezwali policję i zatrzymano go z tym. Natomiast jest to możliwe. Louvre jest nawiedzany systematycznie różnymi kradzieżami, między innymi też ta ostatnia znana kradzież, kiedy skradziono klejnoty w 2025 roku.
0: Vincenzo Perugia się nazywał ten człowiek, który skradł Mona Lizę. Faktycznie bardzo podobna historia do filmowej, bardzo ciekawa, więc polecam państwu sobie ją jeszcze zgłębić. No a jeżeli chodzi o ten Louvre z 19 października 25 roku, skradziono francuskie klejnoty koronne, wartość szacowana niecałe 90 milionów euro. Jak?
1: Jak? Wydaje mi się, że Louvre jest ikoną pewnego rodzaju nagromadzenia dzieł sztuki. No, żeby zwiedzić Louvre, wiadomo, trzeba co najmniej tych, żeby go obejść po prostu i sobie popatrzeć, nie zastanawiać się, co tam jest dokładnie, nie analizować. Potrzeba naprawdę jakichś, nie wiem, 6 godzin, żeby się rozejrzeć tam tylko. To jest potężna instytucja, jeżeli chodzi nawet o samo nagromadzenie tych dzieł sztuki. I teraz jak po prostu bezczelność? Bezczelność i bezsilność z drugiej strony ochrony. Ochrona Louvre była szkolona w ten sposób, że nie posiada broni i ma reagować jedynie na zasadzie upomnień ludzi, którzy tam się znajdują. Natomiast tu tutaj było, można mieć mocne wejście, czyli sprawcy podjechali pod nośnikiem, pod okno od galerii, od strony sekwany, wybili je, po czym weszli do środka, siekierami wybili gabloty, też wiedzieli jak. Dwóch, z tego co czytałem, znanych sprawców zresztą policji, ich zatrzymano. Zatrzymano, po drodze zgubili bodajże tylko koronę Eugenii. Oni ją wypadła im, rozbiła się, natomiast resztę, z tego co wiem, nigdy nie odzyskano. Twierdzili, że ktoś im zaoferował po kilkadziesiąt tysięcy euro, no i koniec, nie przyznali się do tego. Więc tak naprawdę te rzeczy są ciągle poszukiwane. Teraz nie wiemy, czy ktoś chciał po prostu te przedmioty posiadać, bo chciał i z kolekcjonerem i chce to mieć. Chce to mieć na wyłączność. Czy też ktoś po prostu postanowił rozdzielić to na jakieś tam mniejsze fragmenty, bowiem taki diadem składa się powiedzmy z kilkuset, z kilkudziesięciu diamentów. To wszystko można rozdzielić, zrobić nowe rzeczy, więc różne są pobudki.
0: To rozłóżmy tego typu skoki na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego, jak się kradnie sztukę, bo z jednej strony przemawia do mnie argument, który pan poruszył. Louvre, właściwie każda rzecz jest tam cennym skarbem, dziełem sztuki, bezcennym i tak dalej, więc może się coś zapodziać. Z drugiej strony, jak to możliwe, że najbogatsze i największe muzeum na świecie nie jest wystarczająco dobrze chronione? I myślę, że tu wcale nie potrzeba ochrony pod bronią. No przecież mamy mnóstwo systemów, pewnie o których nawet nie wiemy. No to jak to jest możliwe?
1: Kiedyś analizowałem, jak byłem w Galerii Watykańskiej, jak to działa. Czyli obrazy generalnie tam nie mają czujników, no to po prostu widać. Natomiast zabezpieczenie tam działa w ten sposób, że żeby dojść z galerii do głównego wejścia, potrzeba przejść koło kilometra 800 metrów. Pani, która obchodzi całość, przychodzi tam mniej więcej z interwałem 2 minut. Nie zdąży ktoś wyjść z muzeum, czyli zatrzyma go dość potężna ochrona na wejściu. Pomimo, że jest słabo ochroną tym, więc ktoś to przemyślał. Chodzi o systemowe rozwiązania. Nie wystarczy też zrobić na przykład, nie wiem, zamykające się magnetycznie drzwi, że w tym momencie ktoś ochrona zgłasza. I co dalej? A jeżeli sprawca ma broń, to on i tak wyjdzie, steroryzuje. Więc trzeba przemyśleć systemowe rozwiązania, podziały sektorów. Natomiast wymaga to też dużych funduszy. I niektóre muzea po prostu tego nie mają. Nie mają tego też często kościoły. Płynnie przyszedłem do kościołów, ale z kolei słuchajcie, kościoły są najbardziej przecież narażone na różnego rodzaju włamania. One są po prostu niechronione z tego względu, że są wciąż udostępniane dla wiernych. W Polsce też jest to w ten sposób przemyślane, że wierny w każdej chwili może pójść do kościoła się pomodlić. Więc kościoły generalnie są otwarte dla nich. Natomiast kościoła, no, najbardziej znany przykład kradzieży u nas w kościele to jest 86 rok, kradzież relikwiarza świętego Wojciecha w Gnieźnie. No tutaj była klasyczna chęć pozyskania po prostu surowca, czyli srebra. Więc część tego odzyskano, to on został zniszczony, później został odtworzony. Natomiast tutaj pobudki były jakby zupełnie inne, chodziło o czysto materiał. Więc są obiekty, które są bardzo znane, są źle zabezpieczone.
0: Ale jak to, bo jeżeli chodzi o kościoły, to ja rozumiem mniej więcej, że to, co pan mówi, ale też wyobrażam sobie, że to jest trochę inna sytuacja. To jest inna wartość pewnie i faktycznie jest to jednak też użytkowa przestrzeń kościół. Czy jest takim muzeum trochę...
1: Muzea też zazwyczaj są starymi budynkami i tam też są często pod nadzorem konserwatora zabytku. Kwestia ich przerobienia, dostosowania do nowych wymogów jego bezpieczeństwa. Tu jest kłopot.
0: No właśnie, ale jeżeli muzeum posiada dzieła sztuki warte kilka milionów, czy historyk sztuki za chwilę by powiedział bezcenne, to chyba powinno być muzeum stać na to, żeby zabezpieczyć te dzieła sztuki, a jeżeli nie, no to może nie powinno mieć takich dzieł sztuki.
1: W naszej naturze jest niestety patrzenie na rzecz, jeżeli nic się nie dzieje, to nic się nie dzieje, nic z tym nie robimy. I tak na przykład kradzież 2019 rok Drezna, tak, czyli Grünesgewölbe, więc miałem okazję tam być już po kradzieży, więc takiej ochrony to naprawdę dawno nie widziałem, więc obrotowe drzwi, prześwietlenia człowieka, więc pomimo, że rzeczy są w gablotach i stoi dwóch ochroniarzy w salce o wielkości, nie wiem, 60 metrów, to wychodząc z niej jestem prześwietlany w obrotowych drzwiach, czyli w momencie jestem zamknięty, jest szybkie prześwietlenie, wychodzę. Więc takie zabezpieczenie stosowali oczywiście już po kradzieży. Natomiast wcześniej tego nie było, te systemy alarmowe nie były sprawdzane. Po prostu gdzieś ta stagnacja się włącza, że uważamy, że pewne rzeczy są, skoro to działa, to nadal będzie działać. Tak nie jest. Technologia idzie do przodu, złodzieje też czytają, uczą się i wydaje mi się, że gdzieś te doświadczenia trzeba przekładać na tą realność. W Polsce działa coś takiego jak Narodowy Instytut Muzealnictwa. Ma pewne rozwiązania i to fajne od lat 90. Natomiast ilość muzeów, które jest do sprawdzenia, ilość dużych placówek, które mają swoje zasady, jest to trudne. Ta edukacja jest trudna i wprowadzanie tego w życie.
0: No to trochę nam złodzieje chyba pomagają. 27 sierpnia tego roku, trochę ponad tydzień temu, skradziono naszyjnik w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu, ale też kradzież skarbu z Wileny, 10 kilo złota. 4 minuty zajęła ta kradzież. To naprawdę spektakularna i filmowa historia. Ale 6 sierpnia kradzież biżuterii w Muzeum Lalique w Alzacji, 15 sierpnia w Messynie na Sycylii, 4 obrazy Antonella da Messiny, wartość 70 milionów euro. Spróbujmy od drugiej strony się temu przyjrzeć. Jak się kradnie, jak się jest złodziejem, to wymaga niesamowitego, genialnego filmowego planu jak Vinci, La Casa del Papel czy Ocean's Eleven? Czy to jest, tak jak pan powiedział, czy troszkę zasugerował, taka chłodna kalkulacja? Wiedzieć, jakie są zabezpieczenia, w jakim tempie, jaką trasę trzeba pokonać, następnie wszystko zsynchronizować i liczyć, że nic nieprzewidzianego się nie wydarzy?
1: Myślę, że wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli stosujemy od takich banalnych, prostych kradzieży, to mamy przykład na przykład Budweisera, człowieka, który po prostu chciał to posiadać dla siebie, więc wchodził do muzeum, rozglądał się. Jeżeli coś widział, że ochrona ściągał, jest zajęta czym innym, potrafił odkręcić scyzorykiem gablotę, otworzyć ją, wziąć skrzypce Stradivariusa, wyrzucić je przez okno, bo było miękkie podłoże lub śnieg. Później po prostu obchodził budynek, zabierał je i odchodził. To jest taka banalna kradzież. Jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane, no to mamy na przykład kradzież plaży Pourville Claude Monet w Poznaniu, gdzie jest to w sumie jakby taki największy przykład kradzieży, jeżeli chodzi, jeden z może największych, jeżeli chodzi o Polskę, gdzie złodziej po prostu zrobił to tak zwany numer na studenta, więc napisał pismo do muzeum, że chciałby namalować jakiegoś Holendra. W trakcie, kiedy malował, zorientował się, że obsługa muzeum po prostu nie zwraca bardzo już uwagi na niego po jakimś czasie. Później wyciął obraz Claude'a Monet, zastąpił to kopią, przyczepił na gumę do rzucia, dokończył malowanie obrazu i wyszedł.
0: No ale to są filmowe historie. Gdzie jest ten... czy ci złodzieje naprawdę nie są profesjonalni?
1: Druga rzecz, profesjonalizm. Jedna jest ukraść obraz, a druga jest go zbyć. To jest chyba trudniejsze, bo ukraść naprawdę można rzeczy. Ochrona jest też często, słuchajcie, to nie są pracownicy, którzy są mega doceniani, to nie są pracownicy naukowi. Zazwyczaj osoby, które są na ekspozycjach, są zmęczeni tym. To jest kolejna osoba, kolejna wycieczka, kolejne te same pytania, więc ta rutyna gdzieś tam gubi.
0: No dobra, to jak, to jak się sprzedaje, kto kupuje, kto kradnie, jak wygląda ten cały proces od strony pieniężnej?
1: Chcielibyśmy go znać lepiej. Natomiast z tego, co wiemy, to jest już po odzyskaniu jakichś tam rzeczy tych najbardziej znanych. Zazwyczaj to są kolekcjonerzy, którzy chcą to posiadać. Chcą posiadać jako jedynie oryginalne dzieło sztuki. No i w ten sposób do tej pory na przykład chyba jest nieodnaleziona rzecz, jeżeli chodzi o krzyk na przykład Müncha. Więc nie pamiętam, czy myśmy go odzyskali, czy nie. Natomiast kiedyś raz czytałem wywiad, nie myśmy, to w Norwegii. Natomiast człowiek po prostu chciał to posiadać. Chciał mieć oryginał, na który tylko on zwraca uwagę, ma do niego dostęp. Więc takie osoby jest najtrudniej jakby znaleźć. Nigdy możemy się nie dowiedzieć, gdzie one to trzymają. Natomiast jest taka sytuacja, że oni w końcu, nie wiem, zejdą z tego świata. Rodzina przyjmuje majątek, odnajdują coś takiego. I teraz naszą też rzeczą jest zarejestrować to wszystko, że to było w bazach danych, że to było upowszechnione, że taka rzecz w ogóle jest poszukiwana. I jest szansa, że to znów zostanie wystawione gdzieś do którejś, nie wiem, antykwariatu i w tym momencie trzeba wykazać się czujnością, żeby to przechwycić.
0: Musiałem się upewnić, ale tak, krzyk został odnaleziony w 2006 roku i został w 2019 roku sprzedany. Ale czyli mówi pan, dobrze, ja jestem w stanie zrozumieć i jest mi sobie to dość łatwo wyobrazić. Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, chce mieć krzyk, Monalizę, klejnoty koronne w domu na półce i się nimi cieszyć. Ale kto to dostarcza? Pytam pana o tych złodziei, którzy działają na zlecenie, niekoniecznie na własne potrzeby, że tak brzydko powiem. Czy my coś wiemy o tym, czy to są jakieś grupy przestępcze, czy to są jakieś służby specjalne? Kim są ci ludzie, którzy tak się narażają i próbują i dokonują tych kradzieży?
1: Trochę za daleko poszedłbym w ocenie, jakbym ja w ogóle ocenię służby specjalne. Myślę, że się nigdy nie dowiemy, jeżeli będą takie działania lub przez przypadek tylko. Natomiast jeżeli chodzi o grupy, najczęściej jest to paser, który jest organizatorem w latach 90. w Polsce, bo to dość popularne, więc człowiek, który był za granicą, przyjeżdżał, składał zlecenie na to, co potrzebuje. Natomiast nasze miejscowe grupy to realizowały, przewoziły do Niemiec. Najczęściej było to sprzedawane w Niemczech, w Holandii, we Włoszech. Najczęściej zmieniana lokalizacja, czyli po prostu coś, co było skradzione u nas, było sprzedawane na południu Niemiec. Jeżeli ktoś się zorientował, że jest na przykład sztuka, nie wiem, pomorska, tak, śląska, to oczywiście podnosił larum. Natomiast często ludzie widzieli po prostu zabytek, widzieli wiek, widzieli jego oryginalność i było to kupowane jako rzecz z południa Niemiec. Więc tak to było organizowane, tylko kiedyś były lepsze ceny i dla z kolei rzeczy przewożonych za granicę. Po otwarciu granic w ramach Schengen te ceny strasznie się wyrównały, spadły, więc te rzeczy nie mają już takiej jakby wartości jak kiedyś i złodzieje też nie zarabiają tyle co kiedyś. Więc kiedyś tak to było organizowane.
0: To jeszcze na koniec dwa krótkie pytania. Pierwsze, mam akurat luźne 50 milionów euro. Gdzie mogę znaleźć takie skradzione dzieło sztuki? Czy to są jakieś, czy istnieją jakieś komunikatory typu Telegram? Gdzie jest ten półświatek, który tym wszystkim handluje?
1: Pyta się pan niewłaściwe osoby. Stoję po drugiej stronie jako policjant, więc chciałbym oczywiście znać takie kanały, natomiast nie znam ich. Ale wydaje mi się z doświadczenia, prowadziłem około 400 spraw, jeżeli chodzi o zabytki, zaginięcia, kradzieże zabytków, więc wydaje mi się, że to jest znacznie prostsza rzecz. Więc po prostu są znajomości, jeden zna drugiego, jest jakieś bezpośrednie przełożenie, więc powiedzmy tych kilka takich znajomości, które gdzieś tam ktoś przez kogoś, natomiast nie jest to jakiś portal, na który można sobie wejść, zalogować się. Więc po prostu znajomości prywatne, które gdzieś tam wykorzystywane, jest dotarcie do tego świata i jest możliwość pozyskania takich zabytków. Więc wydaje mi się, że znacznie prostsze są te połączenia między kupującym, paserem, a samym złodziejem. I to działa do tej pory.
0: No to na koniec. W takim razie bardzo policyjne pytanie. Jaka jest szansa, że uda się złapać złodzieja?
1: Jest. Po pierwsze, każdy złodziej popełnia jakiś tam błąd. Po pierwsze, musi to sprzedać. Jeżeli czasami jest sytuacja taka, że wycofa się paser z jakichś tam względów, bo sprawa jest nagle zbyt głośna, nagle okazuje się, że on próbuje to sprzedać. Nawet jeżeli to rozparceluje, tak, to czasami są rzeczy tak unikatowe, na przykład diamenty, które są zbyt czyste, mają nietypowy szlif XVIII-wieczny. U niektórych od razu wzbudza to jakieś, powiedzmy, no, sygnały takie, że coś jest nie tak. Często jest tak, że z dużego obrazu, na przykład jakiegoś kościelnego, mamy jakiekolwiek ukrzyżowanie, tak, mamy postacie ludzi na dole, natomiast mamy z tyłu najczęściej widok Jerozolimy, więc wycinają ten widok Jerozolimy i sprzedawany jest to jako widok miasta na Bliskim Wschodzie, tak, powiedzmy tam wiek XVI. No ale jeżeli ktoś doskonale zna, rzekłem, grafikę i tak dalej, jest w stanie to wyłapać, to w tym momencie też gdzieś tam można zareagować. Wielokrotnie w Szczecinie było tak, że na przykład przynosił ktoś obraz, natomiast nie wyglądał absolutnie na kolekcjonera, a obraz był wart powiedzmy 50 tysięcy. I antykwariusz wiedział, coś jest nie tak, kontaktował się z nami, przyjechaliśmy, trzeba było sprawdzić ten obraz, sprawdzić w bazach danych, Więc mamy dobrą współpracę z Ministerstwem Kultury i wychodziło nam, że jest to rzecz skradziona.
0: Czyli ja rozumiem, że to nie jest takie proste sprzedać i nawet chcielibyśmy, żeby złodzieje wszyscy sprzedawali, bo wtedy możemy ich złapać, a nie jeżeli chowają obrazy do szafy.
1: Bardzo. Tak, byłaby to lepsza sytuacja.
0: Bardzo dziękuję. Podinspektor dr Marek Łuczak, policjant. Rozmawialiśmy o skradzionych dziełach sztuki. Informacje o 8.40, a potem porozmawiamy o prawdziwym hip-hopie.
2: Reklama. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 8.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rządzący dysponowali instrumentami prawnymi pozwalającymi skutecznie ścigać przestępstwa na rynku kryptoaktywów bez uchwalania odrębnej ustawy, ale zamiast dbać o bezpieczeństwo Polaków, woleli bić polityczną pianę, twierdzi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przypomnę, że wczoraj w sprawie zonda krypto zatrzymano kolejną osobę. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 9.00. Rosyjska łyżwiarka figurowa Kamiła Walijewa, będąca w centrum afery dopingowej podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku, nie będzie mogła startować w zawodach międzynarodowych. Światowa Federacja pozbawiła ją statusu sportowca neutralnego, twierdzą zachodnie media. Przypadek Rosjanki odbił się szerokim echem podczas igrzysk w Pekinie. Pozytywny wynik testu antydopingowego 15-letniej wówczas łyżwiarki ujawniono dopiero po tym, jak zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej i przygotowywała się do startu indywidualnego. Osoby z dużą skłonnością do prokrastynacji, czyli chronicznego odkładania spraw na później, przeciętnie gorzej zarabiają, rzadziej awansują i częściej są bezrobotne, twierdzą neurobiolodzy. 6 września to dzień walki z prokrastynacją. Ma on zwrócić uwagę na problem chronicznego odkładania spraw na później.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8.42 minuty, niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik, cały czas jestem z Państwem i jeszcze będę do końca niedzielnego poranka albo mojego. I jest z nami również profesor Cezary Błaszczyk, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Jeszcze nie profesor.
0: No doktor habilitowany, prawda?
8: Tak jest.
0: No to...
8: Tak jest.
0: To trzymam kciuki.
8: Dziękuję za grzeczność.
0: Lubi pan hip-hop, nie?
8: Tak, chociaż muszę zastrzec, że trochę tego słucham mniej. No i też ja się starzeję i chyba ci twórcy, których ja słucham, się starzeją, a z tych nowych jakoś poznaję mniej.
0: No to skupmy się póki co na tych starszych. Co starzy, dobrzy raperzy wiedzą o państwie? Czy oni rozumieją, jak działa państwo i czym jest prawo?
8: Na wstępie chciałbym powiedzieć, że ja jestem prawnikiem, a nie kulturoznawcą czy muzykiem, więc właśnie wypowiadam się jako słuchacz. I wydaje mi się, że to pytanie jest ciekawe o tyle, że raperzy przeważnie nie posługują się pojęciami prawnymi, jakimiś terminami z filozofii, no ale wcale nie muszą, bo inna rola jest kultury, inna rola jest sztuki. Ona wypowiada pewne idee, opowiada o pewnych zjawiskach innym językiem, co nie znaczy, że to robi gorzej. I chyba nawet lepiej, że wypowiada się tym innym językiem, bo kiedy raperzy czasem próbują używać takiego języka bardziej fachowego, to źle to wygląda. No w rapie nie ma miejsca na przepisy, tak, w piosenkach. I myślę, że w tekstach raperzy mogą opisywać prawo, mogą opisywać politykę, zjawiska społeczne, zarówno w skali makro, kiedy opowiadają o władzy, o konfliktach społecznych, na przykład stary dobry prezent, jak to się czasem mówi, chyba nie podejmował wiele często tych tematów politycznych, ale ma taką piosenkę, którą wiele osób pewnie słyszało i kojarzy, Ukryty w mieście krzyk. I on tam właśnie pyta, co...
9: Oj, przepraszam.
0: PZ rapuje tam to my ukryty w mieście krzyk i to jest taki numer o chłopakach, którzy siedzą na ławce, gdzieś tam są, ale nie do końca są chyba słyszeni czy widziani w ogóle przez państwo.
8: Tak. No i właśnie dosłownie ta piosenka i tę możliwość wypowiedzi ma dawać. Jest, można też o tym wszystkim opowiadać w skali mikro, kiedy o konkretnych zachowaniach czy policjanta, czy sytuacji ekonomicznej zwykłego człowieka to piosenka też może opowiadać. Jest taki raper Małolat, to jest brat PZ-a swoją drogą, i on jest autorem wiekopomnej frazy, że komisarz mu dał z buta, gdy wiązał buta. Także bo opisywał w tej piosence swoje zatrzymanie, bo handlował narkotykami. I to też chyba jest znamienne, że teraz raperzy o tym wszystkim mówią mniej, bo i sytuacja ekonomiczna w Polsce jest lepsza i młodzi ludzie tak nie muszą dorabiać. Co tam jeszcze? Jest raper w Polsce, Łona, który jest radcą prawnym. I co ciekawe, on co do zasady nie rapuje o tym, że jest prawnikiem. Mieliśmy posła Leroya Marca i...
0: Najpierw rapera, który sprzedał, zdaje się, 500 000 płyt, więc na przełomie wieków był absolutnie topowym raperem.
8: I on, jeżeli dobrze kojarzę, z mównicy sejmowej też nie odnosił się do swojej twórczości. Chyba obaj uważali, że ich słuchacze, niezależnie od tego, czy oni słuchali płyty, czy słuchali mu w parlamencie, nie są zainteresowani ich twórczością.
0: To, co łączyło twórczość akurat Leroya i jego aktywność polityczną, to była walka o legalizację marihuany. To chyba jedyna rzecz, którą łączy. Powołał pan się, czy odwołał się pan do Ukrytego w mieście krzyku? No to PZ rapuje tak. To świat nas zmusza do buntu. Co chcesz od chłopaków, którzy ciągle siedzą na murku? Jeśli nie zmieniasz nam gruntu, nie podasz nam ręki. Pan w takim... tekście, artykule Muzyka a doktryny polityczno-prawne, czyli czego o państwie i prawie uczy nas polski rap, zwraca uwagę na kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest to, i proszę mnie poprawić, jeżeli źle pana zrozumiałem, a jeżeli dobrze, to proszę to rozwinąć, że raperzy i hip-hop dostarczają nam ważnej oceny tego, jak funkcjonuje prawo, bo oni to robią oddolnie, to znaczy oni to trochę komentują czy recenzują jako osoby, które podlegają temu prawu i potrafią zwracać uwagę i na to, że działa, kiedy mówią, powiedzmy, o rzeczach nielegalnych, i kiedy nie działa, kiedy opowiadają na przykład o jakiejś przemocy czy niesprawiedliwości, która ich dotyka, i potrafią zwracać uwagę na ważne problemy społeczne, którymi prawo jeszcze się nie zajęło. Czy tak jest?
8: Tak. Myślę, że to jest właściwość, która jest szerzej przynależy kulturze artystycznej, bo i to już są takie, chyba wydaje się, że to są rzeczy, które jak już wypowiemy, to każdy rozumie, ale ja jako człowiek dojrzewający musiałem je sobie sam jakoś zrozumieć. Kultura to jest dusza państwa i bez kultury nie ma społeczeństwa, bez społeczeństwa nie ma państwa. Proszę spojrzeć, prawem nie da się uregulować wszystkiego. Konstytucja nie przesądza jeszcze, jaki będzie ustrój, bo na papierze można przewidzieć istnienie różnych instytucji, ale to jeszcze nie znaczy, jak ludzie będą się zachowywać. Po 2015 roku trochę zmienił się w Polsce ustrój. Wiele osób jest o tym przekonana. I nieważne, na lepsze czy na gorsze, zostawmy ten spór, ale nie zmieniła się litera konstytucji, prawda? I to wszystko zależy od kultury politycznej, prawnej, ale też i czasami artystycznej, jak ludzie się zachowują. I ta kultura artystyczna, a więc także rap, odbija wartości, przekonania, zwyczaje, prawda? I hip-hop w ogóle, bo to też chyba jest ważne rozróżnienie, bo rap jest techniką i gatunkiem, a hip-hop jest kulturą. I hip-hop jako jakaś kultura, subkultura, różne te wartości może wyrażać, ideologię.
0: A czy z pana perspektywy radcy prawnego i człowieka, który się zajmuje prawem naukowo, to jest ważne, jaki jest odzew w kontekście tego, jakie mamy prawo, jaką mamy kondycję państwa, ten odzew wyrażany właśnie poprzez artystów, poprzez to, czy ich piosenki rezonują na przykład?
8: No chyba tak. Tym bardziej, że pozwala nam to na wiele, wiele, wiele, wiele przemyśleń co do kondycji społeczeństwa, bo proszę spojrzeć, rap może wyrażać bunt, może wyrażać krytykę, on się tak zaczyna, jeżeli dobrze kojarzę, w USA i w Polsce też. I tak kontestacja swoją drogą w jakimś sensie czyni go lewicowym, prawda? Bo chce zmienić społeczeństwo. Ale rap, i nie chodzi mi tu o Braga, może też opowiadać o zadowoleniu z tego, co jest, o bogactwie rapera, może pochwalać bogactwo. No i to trochę czyni rap konserwatywnym. Bogaci ludzie nie chcą zmieniać ustroju. I wydaje mi się, że ta historia polskiego rapu trochę, czy hip-hopu, pokazuje, że ten poziom materialny Polaków się zmienia, rośnie, że Polacy są coraz bardziej dumni z tego, że są Polakami. A to sprawia, że tak jak polskie społeczeństwo staje się bardziej prawicowe, tak i polski hip-hop się stał w jakimś sensie bardziej prawicowym. Jest taki raper OSTR i on ze 25 lat temu rapował o tym, że wszyscy politycy to są pazerne błazny, Co skądinąd jest bardzo trzeźwą obserwacją. Natomiast i o tym, że żywi się jakąś pasją do bitów i czym tam jeszcze. A dzisiaj nagrywa single, które reklamują gry komputerowe. I wydaje mi się, że to dużo mówi o tym, gdzie, jak myślimy, co wartościujemy jako społeczeństwo. W związku z tym, jakie muzyki słuchamy i też co sami raperzy myślą.
0: Ja tylko wytłumaczę, bo pan powiedział o Braga. Bragadocio to jest taki zabieg w rapie, że się przechwala. Jeżeli państwa bawi to, jak raper mówi, że ma 5 dziewczyn, 8 samochodów i wszyscy go kochają, to jest właśnie Braga. Pan poruszył... Kolejną rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo ten tekst kończy się taką, który pan napisał, kończy się taką puentą, że ja to tak rozumiem, że rap trochę nam uświadamia, że ten ustrój społeczny to faktycznie jest trochę fikcja, ale to jest taka fikcja na zasadzie, to jest twór, to jest pewna konstrukcja. I tak jak my ją stworzyliśmy, skonstruowaliśmy, tak samo możemy ją zmieniać. Czy muzyka, kultura, rap, hip-hop pomagają nam zrozumieć, że my nie mamy do czynienia, kiedy myślimy na przykład o państwie polskim, nie mamy do czynienia z jakąś prawdą objawioną, tylko mamy do czynienia z pewnym mechanizmem, który można, a czasami trzeba usprawniać?
8: No, mam nadzieję, tak, że ten rap sam w sobie miał być głosem albo platformą do wyrażania różnych stanowisk, krytyki społecznej, albo dzisiaj tego zadowolenia, więc wydaje mi się, że młodzi ludzie czują się, albo w ogóle ludzie, którzy słuchają rapu, mogą sobie tę sprawczość uświadomić i ta obserwacja, którą pan przywołał, no to właściwie jest początek nowożytnego pojmowania polityki, bo to jest de facto to, co Thomas Hobbes pisał, prawda? Jak nawet pewnie większość z nas kojarzy tę rycinę z tym sztucznym człowiekiem, który góruje nad całym krajem angielskim. No to ten sztuczny człowiek jest złożony z małych ludzi, no bo to my tworzymy państwo i nawet jeżeli Hobbes wypowiadał się za władzą absolutną, no to my musieliśmy tę władzę absolutną stworzyć i my te ustroje tworzymy. I mam takie wrażenie, że rap może też być narzędziem realizacji polityki, czy narzędziem politycznym, kiedy właśnie jest wypowiedzią obliczoną na określoną reakcję. Także jest i opisem, i narzędziem, tak?
0: No. To ja bym jeszcze na koniec chciał pana zapytać o jedną rzecz, bo pan o tym pisze, że hip-hop, rap zawsze był polityczny. No, też o tym mówiliśmy, że to jest język buntu, sprzeciwu i tak dalej. I oczywiście, jeżeli pamiętamy o tym, że polityka to jest coś więcej niż tylko PiS, PO i tak dalej. Polityka to jest w ogóle rozmowa o państwie, w ogóle o środowisku, w jakim żyjemy. Ja też znam kilku raperów, którzy też by powiedzieli, że rap jest po prostu polityką, bo tak działa ten biznes. Podobnymi zasadami się kieruje. Ale uprzedzałem pana o tym i chciałbym się dowiedzieć, jak pan przemyślał to. Czy polityka jest hip-hopowa?
8: No, jak powiedział klasyk, jakie życie, taki rap. To znaczy polityka też może być buntownicza i może być konserwatywna. Może polityka być uległa wobec jakiegoś ośrodka władzy, na przykład ekonomicznego, a może być właśnie progresywna. Także w jakimś sensie pewnie tak, no ale czy polityka nasiąka kulturą hip-hopową? Może kiedyś widzimy też, że ten że obyczaje się rozluźniają, więc w miarę jak te zmiany pokoleniowe będą następowały i nawet teraz jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że 30 lat temu pracownik Uniwersytetu Warszawskiego nie rzucał takich tekstów, więc to się wszystko zmienia. Może kiedyś będzie hip-hopowa, ale na pewno hip-hop może opisywać i wyrażać idee polityczne i może być nawet narzędziem polityki. I też, właśnie, jak rozmawialiśmy przez telefon, jak umawialiśmy się na spotkanie, czy na tę rozmowę, to wspominałem o tym, że te wypowiedzi w tekstach albo same decyzje o zabraniu głosu przez rapera mogą być szczere albo właśnie takie kunktatorskie, obliczone na jakiś efekt, prawda? I to może być właśnie chęć wywołania jakiejś zmiany politycznej, albo może to być chęć reaktywowania swojej kariery, jeżeli ktoś śpiewa dla polityków.
0: Doktor habilitowany Cezary Błaszczyk, radca prawny.
8: A czy ja mogę coś na koniec powiedzieć? Przepraszam.
0: Proszę
8: bo
0: bardzo.
8: Nie wybaczą.
0: Proszę.
8: Bo ja miałem takie szczęście spotkać studentów, którzy tak jak ja zainteresowani są związkami prawa, polityki i kultury. Tworzymy chyba razem, bo formalnie to szkoła naukowa, ale to jest coś więcej, Klub Krytyczny 115 i Klub Krytyczny 115, proszę Państwa, organizuje w listopadzie konferencję naukową o tym, co polski hip-hop mówi o prawie, o ustroju. 20 listopada to się odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim i to jest zupełny przypadek, że my tę konferencję organizujemy, a państwo do mnie zadzwoniliście. Także chciałbym serdecznie zaprosić, bo wydaje się, że to będzie ciekawa rzecz.
0: Zapraszamy. Może do usłyszenia przy okazji 20 listopada. Tak, profesor jest. Cezary Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski. O 9 informacje.
2: Autopromocja.
10: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
11: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
10: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Roman Rzet kolejnym zatrzymanym w sprawie afery zonda krypto. O tym w informacjach na początek. Steve Witkoff i Jared Kushner 3 godziny rozmawiali z Władimirem Putinem. Dziś z kolei spotkanie w Kijowie. Przez Tychy pobiegnie półmaraton. Rusza właśnie teraz. Półtorej minuty po 9:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Katowicka prokuratura ma dziś prowadzić czynności z zatrzymanym Romanem Rzet. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Jak informował w telewizyjnych wywiadach minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Błażej Kulesza.
8: Według informacji prokuratury Roman Rzet chciał opuścić kraj. A jak doprecyzował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, podejrzany wybrał Azję i chciał uciekać do Chin. Dziś w Katowicach zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Prokuratura Krajowa dodaje, że kolejne informacje będą przekazywane dopiero po zakończeniu czynności z jego udziałem. Roman Rzet jest 4. w tym tygodniu osobą zatrzymaną w sprawie zonda krypto. Pod koniec lipca zatrzymano także prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, który przebywa w tymczasowym aresztu. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: 3 godziny rozmów z Putinem. Dziś rozmowy w Kijowie z Zełańskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner będą kontynuowali rozmowy na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Kreml przekazał, że amerykańscy wysłannicy na spotkaniu z Władimirem Putinem przedstawili szereg pomysłów dotyczących rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
8: Przede wszystkim, prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz. Wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
7: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina, Juri Juszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i za pośrednictwem negocjatorów. Niemcy w Saksonii-Anhalcie od godziny głosują w wyborach do parlamentu tego niemieckiego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest antyestablishmentowa Alternatywa dla Niemiec, która liczy, że po raz pierwszy w historii przejmie władzę na poziomie kraju związkowego. Głosowanie potrwa do godziny 18:00. Pierwsze cząstkowe wyniki powinny spłynąć jeszcze przed 19:00. Na miejscu w Magdeburgu jest nasz reporter Tomasz Orchowski. Będziemy się z nim słyszeć w kolejnych informacjach TOK FM. Sejm już niedługo zdecyduje, czy zmienić prawo łowieckie w Polsce, a tym samym ograniczyć możliwość polowania na zwierzęta. Do Sejmu trafił obywatelski projekt pod nazwą Uwaga, polowanie. Obywatelski projekt ustawy wymaga zebrania 100 tysięcy podpisów. Ten ma ich już 2 razy więcej. Maciej Kluczka.
9: Sejm w ciągu 3 miesięcy musi zorganizować pierwsze czytanie projektu, mówił w TOK FM szef partii Zieloni Michał Suchora.
10: Na ręce marszałka Czarzastego wręczyliśmy mu kilka kartonów z tysiącami podpisów Polek i Polaków.
9: Współautor projektu wymienia regulacje wymagające pilnej zmiany.
10: Myśliwi nie przechodzą okresowych badań okulistycznych i psychologicznych, w przeciwieństwie do na przykład kierowców czy nauczycieli. Dalej, szanowni państwo, w Polsce odbywają się polowania dewizowe. Jak w PRL-u, czy jak w Afryce, osoby spoza Polski przyjeżdżają i mordują za pieniądze polskie zwierzęta.
9: Pytaniem otwartym pozostaje to, czy zmianę przepisów poprze koalicja rządząca, szczególnie PSL, którego politycy mają bliskie związki z Polskim Związkiem Łowieckim, który już teraz zgłasza zastrzeżenia. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Starzenie się polskiego społeczeństwa w połączeniu z umiarkowanym wzrostem dochodów istotnie przesunie strukturę konsumpcji gospodarstw domowych, twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na badania. Instytut zwrócił uwagę, że starzenie się populacji jest jednym z najważniejszych procesów strukturalnych, przed którymi stoi polska gospodarka. Obecnie odsetek osób w wieku 65 lat i więcej sięga 21% populacji. Według prognozy Eurostatu w perspektywie 2070 roku procesy starzenia się polskiego społeczeństwa przybiorą na sile. Odsetek osób powyżej 65 roku życia wyniesie ponad 32%. 3000 biegaczy przebiegnie przez Tychę. Właśnie teraz zaczyna się 14. Tyski półmaraton. Do pokonania jest 21 kilometrów. Trasa wiedzie przez miasto oraz wokół jeziora, więc przy okazji wysiłku można pozwiedzać, mówi dyrektor tyskiego półmaratonu Damian Fidor.
11: Startujemy przy stadionie piłkarskim, przebiegamy przez Plac Baczyńskiego, nasze parki, Paprocany oczywiście, obowiązkowy punkt na trasie, Park Solidarności przy Urzędzie Miasta, lodowisko widzimy, wszystkie elementy, które z Tychami gdzieś się kojarzą.
7: Organizatorzy zachęcają także, żeby kibicować biegaczom, ale i przypominają kierowcom, lepiej zostawić auto w domu. Dość chłodny dzień przed nami. Maksymalnie termometry pokażą dziś 20 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia tylko 16-17 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 9:07, niedzielny poranek, Tok FM, Michał Tomasik, cały czas przy mikrofonie. Witam tych, którzy dopiero wstali, do nas dołączyli. I wszystkim, nie tylko tym, którzy wstali, chciałem przypomnieć, że w tym roku obchodzimy 36. rocznicę śmierci Mieczysława Foga. Obchodziliśmy ją dosłownie 3 dni temu, a w maju obchodziliśmy 125. urodziny Mieczysława Foga. I z tej okazji mam przyjemność gościć w studio Michała Foga, dziennikarza muzycznego i prawnuka pana Mieczysława. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, panie Michale. I państwu oczywiście też. Dzień dobry.
12: 26. rok jest rokiem między innymi Mieczysława Foga. Pan niedawno miał okazję na Pałacu Prezydenckim wyświetlać taką ilustrację. Czy jest jeszcze coś, czego nie wiemy o Mieczysławie Fogu?
3: Poza tą ilustracją? Tak, miałem tą przyjemność po prostu
12: nacisnąć
3: jakiś przycisk. Bardzo fajnie to podobno wyszło. To jakieś... No,
12: ładna iluminacja.
3: To fajne wrażenie musiało robić dla kimś, kto kompletnie nie wiedział, że coś takiego będzie, a chyba większość osób, tak przejeżdżając, nie wiem, ja dostawałem zdjęcia w nocy od znajomych, którzy na rowerach po prostu przejeżdżali, więc efekt fajny. Tak, no te 125. urodziny Mieczysława Foga udało się na szczęście panujący Sejm przekonać do tego, żeby taką postać zauważyć, co jest takim optymistycznym akcentem, bo do tej pory tym tytułem honorowane były zazwyczaj osoby z takiej przede wszystkim odległej jakiejś historii, takie naprawdę...
12: Chopin.
3: Słowacki, Żeromski i tak dalej. A w tym roku mamy dwóch patronów, którzy są są z nami cały czas. Pan Andrzej Wajda i jako patron senacki i Mieczysław Fok. Oczywiście też jeden z kilku patronów, no ale zaczynamy sięgać już po takich przedstawicieli tej kultury popularnej w takim znaczeniu tej dostępności. No, czyli nie są to jakieś bardzo odległe i bardzo takie wysokie, poważne tematy, tylko sięgamy troszeczkę po zwykłych ludzi, którzy pozostawili po sobie ważny ślad w naszej historii, a na pewno taki ważny ślad zostawił zarówno pan Andrzej Wajda, jak i Mieczysław.
12: Ale z pana perspektywy to jest upamiętnianie już, czy to jest jeszcze edukowanie? Kim był Mieczysław Fok? Co robił?
3: To jest już edukowanie, bo Paraziadek miał to, nie wiem czy szczęście, ale symbolem tego, czym jest, czego jest symbolem, stał się za życia i już właściwie od jakichś, po jakichś 50 latach na scenie, czy gdzieś od jakichś lat 70. już był tym takim no, nestorem polskiej piosenki nazywanym przez wszystkich i tym symbolem właśnie tego no, troszeczkę wtedy utraconego, zapomnianego stylu Kinderstuby, tego warsztatu, no, tej elegancji. My mówimy przedwojenny, ale to należy bardziej mówić, że tych początków polskiej muzyki rozrywkowej, które przypadają mniej więcej na jakieś 100 lat wstecz, bo tak mniej więcej około 1926 roku to wszystko zaczęło się kręcić. Wcześniej nie było czegoś takiego jak muzyka popularna, muzyka rozrywkowa. No i Pradziadek już tym symbolem stał się za życia właśnie już tak w tych latach 70., kiedy już też można było mówić o tych wcześniej zepsutych latach dekadenckich 20-lecia i 30-lecia. A dziś jest to już po prostu element historii. My jako Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro, który w tym roku odbywa się już po raz 23. Ruszyliśmy jak co roku w właśnie wspomnianą przez pana rocznicę śmierci Pradziadka, czyli 3 dni temu.
12: To w czwartek.
3: Trzeci września. Festiwal jak zawsze potrwa przez cały miesiąc i na początku pierwsze lata festiwalu, proszę mi wierzyć, że no, przyjmowano nas oczywiście z takim no, entuzjazmem, ale troszeczkę takim politowaniem, troszeczkę tak nie wiedziano, skąd my się tutaj urwaliśmy, o kim my tak naprawdę mówimy, bo festiwal to nie tylko Mieczysław Fok, to właściwie w tym roku tylko Mieczysław Fok, w jego roku patronackim, ale w festiwalu Pradziadek pełni tylko i wyłącznie rolę takiego wspólnego mianownika, właśnie jako ten najbardziej rozpoznawalny symbol ma przypominać o tych wszystkich, o których my troszkę nie pamiętamy, a powinniśmy, bo no, przecież wiemy, że Mieczysław Fok nie był jedyny na scenie.
12: Czyli mówi pan o tym, że ma być też trochę taką latarnią, która ściąga uwagę.
3: Już jest od dawna, bo to, że my te piosenki pamiętamy dzisiaj, to, że te piosenki pamiętali nasi rodzice, czyli pokolenie powiedzmy lat 50., 60. To, że te piosenki w ogóle przetrwały II wojnę światową i wykonywane były tuż po wojnie, to jest wszystko między innymi zasługą Mieczysława Foga, a to, że i tak jak w latach 40., 50. jeszcze niektórzy artyści z przedwojnia, no, występowali lub bardziej próbowali występować, po prostu była ich raptem garstka. Znaczna część niestety nie przeżyła II wojny światowej i powstania warszawskiego. Kolejna część wyemigrowała przed wojną, w trakcie wojny, tuż po wojnie, uciekała przed nowym systemem, a jeszcze trzecia grupa kompletnie nie potrafiła się odnaleźć w tym nowej rzeczywistości i to te największe gwiazdy przedwojenne. A Pradziadkowi się jakoś no, udało no nie wiem, czy dostosować to jest dobre słowo, bo on się nie zmieniał, to raczej to był zawsze taki, jaki był i śpiewał zawsze te same piosenki, zawsze z tym samym namaszczeniem, że tak powiem, i tej swojej postawy. Może właśnie ta konsekwencja i ta wytrwałość w tym dążeniu do tego jasno obranego celu już jako kilkulatek oznajmił rodzicom, że ja chcę śpiewać i całe życie robił wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby móc śpiewać, a nie zawsze było z tym łatwo. No, wola ojca była inna, później okupacja, Niemcy, powstanie, później ten nowy system, no nie kłody, że tak powiem, się tam waliły z każdej możliwej strony. Wytwórnia Prudowa, którą dekret Bieruta zabrał, kawiarnia, która musiała przestać istnieć, bo się kamienica poszła pod wyburzenie, pod budowę Pałacu Kultury, no etc., etc. No, nie była to, jest to piękna kariera, piękna historia, ale właśnie może dzięki tym przeciwnościom, które Pradziadek no jakoś dawał radę się z nimi borykać a przede wszystkim no, miał niesamowite szczęście.
12: To za chwilę opowie pan, gdzie i kogo można posłuchać w związku z festiwalem i różnymi wydarzeniami, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym pana dopytać, bo pan w jednym wywiadzie powiedział, że gdy Pradziadek umarł, to obiecał pan sobie i jemu, że parę rzeczy dla niego zrobi. I że je powoli odhacza. Co jest do zrobienia i co to się udało zrobić?
3: To przyszło trochę później. To jest taka troszeczkę wewnętrzna, że tak powiem, obietnica, którą bardziej dałem mojemu ojcu, który no, mój dziadek jakby no, był naocznym karierę, świadkiem tej kariery i kiedy pradziadek odszedł, sam już był starszym panem, nigdy się nie zajmował. Współpracował oczywiście z pradziadkiem jako inżynier akustyk Fog Record, ale te ich drogi zawodowe się zupełnie nie łączyły. Ojca również, ale ojciec zawsze miał takie, no szczególnie po tych latach 90., kiedy ta polska muzyka w ogóle poszła w niepamięć, pradziadek akurat zmarł, no, przeczuwał, że to może mogą oni też zapomnieć. I to się dużo później wzięło, no przynajmniej jakieś, nie wiem, dekadę po pradziadku. Ja żadnych jakichś takich wewnętrznych, konkretnych obietnic sobie nawet nie robiłem, poza tym, żeby po prostu o pradziadku pamiętano i staram się od tych już 20 kilku lat ten na razie wirtualny pomnik, może kiedyś fizyczny powstanie, bo ten z kolei rzeczywiście obiecałem rodzonemu ojcu na łożu śmierci, choć wiem, że pradziadek nie chciałby na pewno żadnego pomnika. On już ten pomnik ma. Ten pomnik to są jego piosenki, to jest jego głos, to są jego doświadczenia, to są jego zasługi zarówno na polu krzewienia polskiej kultury, jak i ta postawa patriotyczna bardzo ważna.
12: Powstanie warszawskie.
3: No ale jeszcze wcześniej, wojna polsko-bolszewicka, dwa lata na tej wojnie, jako ochotnik się zgłasza i walczy pod marszałkiem Piłsudskim o Wilno, a potem o Mińsk litewski, więc no, ten taki patriotyzm, nie tylko lokalny, był u nas w rodzinie już dużo wcześniej niż pradziadek się urodził.
12: Gdzie można posłuchać i kogo i co? Pan założył okulary?
3: Tak, ja lubię to pytanie, bo ja wtedy mam jedną odpowiedź. Wszędzie, drodzy państwo, wszędzie, w Warszawie, w Krakowie, nawet za oceanem. Koncerty się odbywają na przykład teraz dokładnie w Kanadzie i w Ameryce. Pan Wojtek Nombrowski, czyli dyrektor artystyczny i pomysłodawca festiwalu, tam propaguje naszą polską kulturę dla Polonii. Ja serdecznie zapraszam państwa nawet już dzisiaj do Muzeum Literatury, konkretnie do tej filii na ulicy Dąbrowskiego. To jest willa Władysława Broniewskiego, czyli Muzeum Broniewskiego. A pan Broniewski, jak się okazało, stąd też tamten koncert się będzie odbywał, kolekcja płyty między innymi Mieczysława Foga. Szanowni państwo, z kolei 17 września na Żoliborzu, w małym kameralnym miejscu, czyli Kalinowe Serce, to jest miejsce, któremu patronuje z kolei pani Kalina Jędrusi, która oczywiście z pradziadkiem się znała. Będzie wspaniały koncert, no takie jazzowe podejście do tej muzyki, no bo oczywiście przy pianinie nieoceniony Bogdan Hołownia, a z kolei przy mikrofonie fenomenalny interpretator piosenek Mieczysława Foga, aktor teatru Roma Janek Traczyk. Ja będę miał przyjemność ten koncert poprowadzić, a już w następny weekend wszystkich państwa zapraszam na wycieczkę do Tarczyna. Podwarszawski Tarczyn, czyli stolica jabłek, to jest okolice Grójca.

0: Tam się pojawia takie zdjęcie Prażetka w charakterystyczne bardzo w tym cylindrze. Także festiwal piosenki retro w nawiasie imienia Mieczysława Foga. I drodzy Państwo, do 1 października 30 wydarzeń. No już mniej, minus te, które już się odbyły przez te ostatnie 3 dni. Także serdecznie zapraszam. Festiwal piosenki retro. Przyjeżdżajcie, przybywajcie i zabierajcie wszystkich pasjonatów polskiej piosenki retro.
1: I słuchajcie. Michał Fok, prawnuk Mieczysława Foga, dziennikarz muzyczny. Bardzo panu dziękuję.
0: Kłaniam się, dziękuję. Bardzo
1: 9:20 informacje.
2: Autopromocja.
3: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mir, zapraszam.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9:21, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu chmury pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Do erupcji doszło w piątek. Według danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. Donald Trump podpisał dekret o zniesieniu ochrony wilka szarego i jego podgatunku, wilka meksykańskiego, jako gatunku zagrożonego. Decyzja Trumpa może otworzyć farmerom drogę do zabijania wilków w celu ochrony bydła. W dekrecie podkreślono, że farmerzy odgrywają kluczową rolę w łańcuchu dostaw żywności. Podkreślono też ich znaczenie dla amerykańskiego dziedzictwa kulturowego. Jutro w Gdańsku, Gdyni i Sopocie rozpoczyna się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie we wszystkich 3 miastach Trójmiasta odbędzie się w jednym terminie do 21 września. Łącznie mieszkańcy Trójmiasta zdecydują o rozdysponowaniu ponad 49,5 miliona złotych na projekty lokalne i ogólnomiejskie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8:22, niedzielny poranek, TOK FM. Michał Tomasik, witam ponownie. Przenosimy się do Krakowa. Kraków stał się prawdopodobnie pierwszym w Polsce miastem, w którym odbywają się osobliwe plenerowe dyskoteki o nazwie Hetero Party. Tak niespełna miesiąc temu pisała w tygodniku Polityka Agata Szczerbiak. I tym dziwnym imprezom, które trwają i które odbywają się również w ten weekend, przyjrzymy się z Mateuszem Witczakiem, dziennikarzem, krytykiem i felietonistą. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Miałeś okazję być na tej imprezie?
11: Wiesz co, nie miałem okazji być na tej imprezie, chociaż w Krakowie w tym momencie nawet jestem, ale miałem okazję słyszeć o tej imprezie i oglądać tę imprezę na social mediach. No i jest to rzeczywiście widowisko bizarne. To znaczy, nie wiem, czy ty miałeś okazję zapoznać się z materiałami na social mediach, natomiast tak, jest to tak naprawdę grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób, którzy sobie tańczą często bez koszulek do klubowej elektroniki, przytulają się, jakieś tam miśki robią. Generalnie nie do końca wygląda mi to na celebrację.

0: narrację Wyciachetero, powiedziałbym, że takie widoki raczej się widzi no, w queerowych różnych klubach, natomiast oczywiście doceniam, że nasza społeczność stała się tutaj podstawą dla celebracji również heterodumy.
1: Ale jak na to patrzysz? Co to w ogóle jest za wydarzenie? Ktoś mógłby teraz nam zarzucić, że nie powinniśmy o tego typu rzeczach rozmawiać i ich promować. Czy to jakoś cię oburza, tego typu wydarzenie?
0: Powiem w ten sposób. Ja jestem tolerancyjną osobą i toleruję również osoby hetero. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą nazwać bycie osobą hetero dewiacją, mogą nazwać chorobą, mogą powiedzieć, że takie osoby nie są równe ludziom normalnym. Natomiast ja nie mam nic przeciwko, jeżeli się z tym nie afiszują, nie łapią się za rękę, co sobie robią w domach, ich absolutnie sprawa. A mówiąc już zupełnie poważnie, nie wiem, czy powinniśmy promować takie inicjatywy. Wiem, że to są inicjatywy cokolwiek niemądre, ponieważ dyskurs agresywny względem osób hetero w Polsce nie istnieje. Nie jest tak, że osoby hetero są dyskryminowane czy na ulicach, czy politycznie. No, co więcej, odwołują się bardzo niemądrze do tak naprawdę historii ruchu queerowego, która to historia ruchu queerowego i cała ta nasza homoseksualna, transpłciowa duma no, wyrosła z opresji. Wyrosła z tego, że w roku 69 w nowojorskim Stonewall no, odbyło się wydarzenie, które uznajemy za początek emancypacji queerowej społeczności, no, ale to były zupełnie inne czasy. To były czasy, w których w 49 z 50 stanów bycie osobą homoseksualną było bądź penalizowane, bądź leczone, bądź poddawane przymusowej czy kastracji chemicznej, czy elektrowstrząsom. Nie czuję w Polsce, no chyba się ze mną zgodzisz, opresji względem osób hetero.
1: Zgadzam się. Natomiast myślę, że tego typu wydarzenie jest dobrym pretekstem, żeby zastanowić się, czy to już jest twoim zdaniem homofobia, dyskryminacja. Tu w tygodniku Polityka, czy Agata, czy ktoś, kto dawał tytuł temu tekstowi, takie pytanie postawił. Czy to jest zabawa w dyskryminację? Jak jest twoim zdaniem?
0: Uważam, że tak. To znaczy, musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy czy marsze dumy, czy różne imprezy queerowe, nawet lokale queerowe, to są lokale otwarte na bycie osobą również hetero. To są, tęcza jest zapraszająca, tęcza jest włączająca. Tymczasem tutaj mamy grupę no, agresywnych zazwyczaj młodzieńców, którzy chcą manifestować bardzo ostentacyjnie bycie hetero. Ja tutaj nawet przejrzałem przed naszą rozmową, przygotowując się do niej ich social media. No i co my tam mamy? No mamy podkreślanie bardzo agresywne tego bycia hetero. To jest heteroparty, w sobotę hetero, w lato hetero. Należy szukać flagi hetero.
1: Heteropolska chyba to jest ich hasło.
0: Tak, tak, tak. Co więcej tutaj, no to możemy się oczywiście zrzymać, że to są tylko i wyłącznie jakieś dyskoteki na rynku w Krakowie, ale nie tylko. Pojawiają się, no niestety, inicjatywy, które przywodzą na myśl czarne karty historii. Myślę tutaj o inicjatywie spisu policjantów i funkcjonariuszek służby więziennej. Co no, pachnie nam z jednej strony
1: nie funkcjonariuszek, tylko funkcjonariuszy.
0: Tylko funkcjonariuszy.
1: Bo chodzi o to, że to jest spis gejów w służbach.
0: I to już my mamy w Polsce przerobione, bo przypomnę naszym słuchaczom, słuchaczkom, że w latach 85-87 komunistyczne służby zatrzymały 11 tysięcy osób homoseksualnych, mężczyzn przede wszystkim, którym założono tak zwane różowe teczki, zbierano informacje o ich orientacji psychoseksualnej i życiu intymnym, no w celach szantażu. Przypomnę też, że nie tak dawno temu mieliśmy dyskusję, której akuszerem był Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS, który stwierdził, że Zbigniew Ziobro zbierał no, haki tak naprawdę, zbierał informacje o orientacji psychoseksualnej polityków i polityczek, przede wszystkim z ówczesnego PO, z ówczesnej Platformy Obywatelskiej, co też miało być instrumentem szantażu. Więc to nie są tak naprawdę pomysły, możemy je uznawać za zabawne, ale one naprawdę bardzo źle się historycznie kojarzą.
1: No tu największą wątpliwość. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby tak podejść do tego, że to jest żart, albo heteroparty jest nieszkodliwe, to dla mnie takim największym wyrazem wstrętu wobec tego jest to, że na akcji pojawili się, tego spisu, pojawili się Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur, tak, i Marcin Osadowski, pseudonim Ludwiczek, dwóch znanych kamratów rasistów, więc to pokazuje trochę, w jaką stronę to zmierza, ale czy gdyby homofobia w Polsce wyglądała tak, że spotyka się kilku gości, kilkudziesięciu gości, no, nawet umówmy się, że może niezbyt mądrych albo dojrzałych, ale niech oni sobie tam skaczą bez koszulek i uważają, że walczą o jakieś prawa, to chyba nie byłoby tak źle.
0: Wiesz co, nie byłoby tak źle. Niestety, jak zwróciłeś uwagę, bardzo często homofobia idzie w parze z różnymi postulatami, no jeszcze bardziej być może nawet szkodliwymi. Tutaj zaczynają przybijać przez social media grupy heteropolska, niezbyt licznej swoją drogą, bo to są raptem 662 osoby. No na przykład takie postulaty jak nie dla UPA i dla Bandery. Więc afiliacje polityczne są tutaj kluczowe. No i niestety, dyskryminacja bardzo często idzie w parze. Dyskryminacja osób queerowych z dyskryminacją osób innych narodowości, innych z innych grup etnicznych. Przede wszystkim jest to niemądre. Jakby abstrahując już od całego tego moralnego aspektu, muszę przyznać, że to jest po prostu dość głupia akcja. Kiedy czytam w ogóle ich posty, to nie mogę, wiesz, przez pierwsze w ogóle chwile kontaktu z tą inicjatywą, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to jest jakiś żart. Już pomijając kwestię takiej, powiedzmy, językowej dyskusyjności, no bo tam między innymi się pojawia takie hasło: nagrajcie lubienie hetero, żeby zobaczyła was cała Polska. Co to jest lubienie hetero? Jak to nagrać?
1: Ale to chyba jest ale żart. Na tym polega cały paradoks, że ja to wiem. Gdzieś koniec końców to jest żart, tylko to jest taki żart, który jest na poważnie.
0: Właśnie, to jest bardzo, dobrze zauważyłeś, to jest żart, który jest na poważnie i za którym idą no, postulaty, które się gdzieś tam w debacie przewijają, ale chyba nie wypada o nich mówić głośno. Pamiętam, że pod jednym z postów przeczytałem taki na przykład postulat, żeby zakazać tańczenia dwóm kobietom jednocześnie. I grupa heteropolska, jakiś tam jej rzecznik, który sam się tytułuje dyrektorem ruchu Polska Hetero, odpisał: tęcza to wynik pasywności w edukacji o hetero. Kobiety nie są kłopotem, kobiety są zwykle uległe i dopasowują się do otoczenia, więc przy dobrej edukacji o hetero same porzucą tęczę. I to już są postulaty, które jasne, możemy ubrać w kostium do wcipu, ale no brzmią bizarnie i cokolwiek problematycznie.
1: A czy twoim zdaniem takie podejście, które moim zdaniem jest coraz powszechniejsze i to jest jakiś też sposób prawicy, to znaczy ubieranie różnych rzeczy w żart, takie nawet sprowadzanie pewnych rzeczy do absurdu, żeby ten absurd pokazać i potem się delikatnie wycofać, albo sprowadzać rzeczy do absurdu, żeby w swoim mniemaniu udowodnić, że postulaty queerowe czy LGBT też są absurdalne. Czy twoim zdaniem to jest jakiś problem? Ty zauważasz, że jest taka moda, takie modus operandi po tamtej stronie?
0: To jest koszmarny problem. To znaczy, bardzo często grupy skrajnie prawicowe testują bojem, prowadzą taką narrację w oparciu o czy nitpicking, czy whataboutyzm, próbują ośmieszyć postulaty społeczności i przede wszystkim pokazać jakieś potencjalnie problematyczne skutki, które no jednak jest bardzo niewielka szansa, że wystąpią. Ale pomnę ci, że mieliśmy parę lat temu dyskusję, chyba zainicjowaną przez Ordo Iuris, na temat zakazu tranzycji do 18 roku życia, która jest tragedią. To znaczy, sam miałem swego czasu okazję prowadzić dyskusję z matkami osób transpłciowych młodych i samymi osobami transpłciowymi i za każdym razem powtarzał się jeden schemat. To znaczy, młoda osoba zaczyna zamykać się w pokoju, zaczyna się ciąć, zaczyna mieć myśli samobójcze, outuje się jako osoba trans, no i faktycznie fakt, że ona zaczyna przechodzić tę tranzycję w młodym wieku, to jest dla niej no, coś ratującego życie. I jeżeli faktycznie bierzemy jakieś bardzo śmieszne przykłady, jakieś, wiesz, sytuacje, no, osoby de trans to jest tak naprawdę ułamek bardzo po prostu niewielki społeczności trans, bierzemy je na sztandary i w oparciu o nie chcemy wprowadzić zmiany legislacyjne, to już powinno budzić no, nerwowość, jeśli nie, że z gorzej.
1: Znalazłem jeszcze jeden tekst o tym wydarzeniu heteroparty. Napisała go Telewizja w Polsce 24. No i odwołują się tutaj do tekstu Agaty Szczerbiak i piszą tak. Całość opisana jest jednak w taki sposób, aby czytelnik z jak największą podejrzliwością przyglądał się działaniom opisywanych tancerzy. Dosłownie tak, jakby byli co najmniej członkami jakiejś groźnej sekty czy też organizacji o dyskryminującym profilu. I dalej przytaczają fragmenty tekstu i piszą: taki sposób przedstawienia sprawy może sugerować, że organizatorzy tych imprez balansują na granicy prawa. No tam chodzi o to, że organizatorzy wykorzystują taki przepis, że jak się zgłosi zgromadzenie publiczne, to nie obowiązuje cisza nocna i dlatego można robić tę imprezę. Mam wrażenie, że oni nawet przewidują, jakie zarzuty ty im postawisz, zanim je zdążyłeś postawić, bo napisali ten tekst przed naszą rozmową.
0: Primo, diabeł w ornat się ubrał i ogonem nam przedzwoni. To znaczy rozmawiamy o medium, no już nie braci Karnowskich, już pana Karnowskiego, które słynie wręcz z, jakby to rzec, no swobodnego podejścia do prawdy, z tego, że to jest bardziej medium propagandowe niż informacyjne, które zresztą no hołubi takie grupy jak, nie wiem, Ruch Pro Prawo do Życia, również wykorzystujący przepisy odnośnie do zgromadzeń, no aby wycie nam tak naprawdę pod oknami w tematach czy aborcji, czy zrównywania homoseksualności z pedofilią. Więc no, niektóre grupy, jak widać, mogą wykorzystywać prawo, inne grupy wykorzystywać go nie powinny. A co do tekstu Agaty, powiem ci w ten sposób. Mieliśmy dyskusję na spotkaniu redakcyjnym Repliki. To jest najstarsze polskie czasopismo LGBT+, w którym no, konsensusem było, że ten tekst jest tak naprawdę no, zbyt, za bardzo informacyjny, zbyt mało tutaj jest opinii osobistej. Bo tak jak zwrócił uwagę chyba Mariusz Kurz, redaktor naczelny, tak naprawdę Agata nie podnosi chociażby tego, że ruch queerowy nie jest ruchem wyłączającym. To nie jest tak, że, nie wiem, robimy LGBT party i nie zapraszamy na nie osób hetero, wręcz przeciwnie. Każdy i każda powinien się dobrze czuć. Walczymy o taką Polskę, walczymy o Polskę, która jest otwarta, a nie zamknięta.
1: Ja muszę tutaj stanąć w obronie Agaty, bo to był chyba wymóg, niestety. Ten tekst pojawił się w papierze.
0: Dokładnie też stanąłem wtedy w obronie taki Agaty i wiem, że on się pojawił w krótkiej formie i to tak miał być tekst informacyjny.
1: I tak.
0: Więc trzeba udzielić osobisty komentarz. Mhm.
1: I nawet zdradzę, że miał być rozwijany później z tego, co kojarzę, o ocenę, ale chyba zapadła taka decyzja, że nie powinno się im przysparzać rozgłosu. A jak twoim zdaniem się powinno do tego podejść? Czy coś z tym można zrobić? Należy zrobić? A może powinniśmy machnąć ręką i powiedzieć, niech se tam skaczą bez koszulek i tyle?
0: Wiesz co, jeżeli będą skakać bez koszulek, jasne. Jeżeli zaczną się pojawiać groźby karalne, czy treści nienawistne, to być może trzeba zareagować. No śledzę teraz ich social media i tak jak ci mówię, szczerze powiedziawszy, śledzę je z pewnym rozbawieniem, chociaż przebijają już tak pomalutku z nich hasła, które potencjalnie mogą się przerodzić w coś groźnego. No na pewno oswajamy w ten sposób dyskryminację, że tolerujemy takie aktywności. No granica jest bardzo cienka. Granica jest bardzo cienka między humorem, który no, jest humorem popełnianym czyimś kosztem, a pomiędzy narracją, która może krzywdzić, która może ośmielać w ogóle do agresji, bo przecież doskonale wiem, że tak to się zaczyna. Zaczyna się od zohydzania, od określeń, które są pogardliwe, od dowcipu, od śmiechu czyimś kosztem, a kończy się nierzadko na przemocy, często fizycznej.
1: No dobra, ale co z tym zrobić w takim razie?
0: Wiesz co, może omówić, wyśmiać, wskazać potencjalne zagrożenia, co dokładnie się zresztą odnoszę wrażenie i w tej rozmowie, i w mediach lewicowo-liberalnych w tym momencie dzieje. Nie jest to duży ruch. Przypomnę, 662 osoby to nie jest siła ludzi. No trzeba go monitorować, trzeba wskazywać jego absurdy i po prostu czekać.
1: No tak, i pewnie powtarzać do znudzenia te argumenty, które ty tutaj przytaczałeś, że dlaczego nie jest tak, jak przekonują czy organizatorzy, czy wspomniana telewizja, że ta dyskryminacja czy homofobia przybiera różne formy.
0: Wiesz co, widzę to w ten sposób. Każda taka otwarta homofobia to jest dla nas okazja do dyskusji. To jest dla nas okazja, żeby zaprezentować perspektywę queerową no i pokazać, że nie taki ten queer straszny, jak się go na prawicy maluje. To znaczy, przypomnę ci, że podczas 8 lat rządów PiS badania opinii publicznej teraz pokazują, że akceptacja dla związków partnerskich jest de facto powszechna. Dla równości małżeńskiej nieomal również. Rośnie akceptacja dla adopcji, dla praw osób transpłciowych. To wszystko jest, biorę to w ogromny cudzysłów, zasługa PiS. Zasługa Krystyny Pawłowicz, która autując transpłciową nastolatkę, no dała nam mediom tak naprawdę dobry pretekst, żeby opowiedzieć o dorastaniu osób trans. Zasługa Przemysława Czarnka, który właśnie nazywając nas ideologią, czy twierdząc, że nie jesteśmy ludziom normalnym, normalnymi przez poru tak naprawdę społeczności masę sympatii i zrozumienia.
1: No i pamiętamy też prezydenta Andrzeja Dudę. Pozdrawiamy Kraków, nie tylko dlatego, że jest tam, nie tylko dlatego, że jest tam prezydent, ale również dlatego, że obecnie przebywa tam Mateusz Witczak, dziennikarz, krytyk, felietonista, z którym mieliśmy teraz przyjemność rozmawiać. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki śliczne, trzymaj się.
1: Ja myślę, że taka puentą byłoby to, że proszę państwa, to wszystko nie jest aż takie skomplikowane. 9:40, informacje.
2: Autopromocja.
3: Budżet zjadł nas na śniadanie.
4: Wszystko zjadł.
5: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, budżet, tu tyle pieniędzy.
6: Ja chciałbym my money, wasz bank.
7: Pan usiądzie, pan poczeka.
5: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
3: I musi minąć 10 milionów lat.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
8: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
3: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
9: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 9:40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. I na początek ważna wiadomość dla kierowców. Dziś jest sporo utrudnień na drodze krajowej numer 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Na odcinku Pędzewo-Rozgarte odbywa się wyścig kolarski, a to oznacza, że trzeba korzystać z objazdów. Ceny pelletu utrzymują się powyżej ubiegłorocznego poziomu. To m.in. z powodu rosnącego popytu, ograniczonej dostępności biomasy i wyższych kosztów produkcji, twierdzi Ministerstwo Energii. Pod koniec sierpnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił, że głównym powodem podwyżek cen pelletu jest rosnąca popularność pieców na to paliwo przy jednoczesnym ograniczeniu podaży. 80% Polaków nie sprzeciwiłoby się wykorzystaniu robotów humanoidalnych w sklepach, wynika z badania UCE Research i Brave Minds Fighters. Według autorów badania wynika to w dużej mierze z ciekawości, jaką budzą najnowsze rozwiązania robotyczne. Większość jednak nie chciałaby powierzać robotom doradzania w wyborze produktu czy rozpatrywania reklamacji.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9:41 i 30 sekund dokładnie, niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik, tak, jestem tutaj, ale nie jestem sam. W naszym studio Barbara Olech, choreografka musicalu 1989.
14: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Długo już to robicie. 2 grudnia 2022 premiera, niedługo 4 lata i dalej tłumy.
14: Dalej tłumy, co jest naprawdę niezwykłe i wyjątkowe, szczególnie patrząc na to, że spektakl jest grany w teatrze dramatycznym, ponieważ jeśli chodzi o musical, no to nie jest jakaś bardzo wyjątkowa sytuacja. Musicale jako gatunek są wysokobudżetowe, więc często po prostu potrzeba dużo pieniędzy w to włożyć, więc trzeba też czasu, żeby się to zwróciło. Często są grane wiele lat, natomiast no nie w teatrach dramatycznych, więc no cieszy nas to ogromnie i nawet dzisiaj widziałam relację, ponieważ cały zespół jest w trakcie grania teraz w Gdańsku. Grają chyba dzisiaj 239 spektakl i padło pytanie, czy im się to nie nudzi i po prostu w kulisach wielka impreza. Cały zespół jest naprawdę zaangażowany.
1: Ale to im się nudzi, czy nie?
14: To jest tak, że na pewno są zmęczeni, jak grają taki długi set. Spektakl jest bardzo wymagający.
1: Oni chyba nawet grają dwa razy dziennie.
14: Tak, zdarza się, że grają dwa razy dziennie, ale też...
1: Jak z Kolim.
14: W wprowadziliśmy taką etykę pracy, że jeżeli dwa razy dziennie, to nie dwa dni z rzędu, dwa razy dziennie.
1: Okay.
14: Żeby chociaż zachować tutaj te siły, bo naprawdę spektakl jest wymagający fizycznie, wokalnie. Cały zespół jest bardzo zaangażowany przez te prawie 3 godziny.
1: To zacznijmy od tego, co robi choreografka. Dlaczego oni grają tam, a ty jesteś tu?
14: No, moja praca tak naprawdę kończy się z oddaniem tego spektaklu, czyli z premierą. Wiadomo, że ja często im towarzyszę podczas prób wznowieniowych, szczególnie jak spektakl przenosimy w inne miejsca, a ten spektakl też miał okazję grać w różnych miastach w Polsce, co też jest wspaniałe, i graliśmy na różnych scenach, na różnych festiwalach. Zresztą niedługo będziemy grali w hali Stulecia we Wrocławiu. W tak dużej przestrzeni jeszcze nie graliśmy, więc to też jest ekscytujące i na pewno będzie to wyzwanie też dla mnie, żeby to przenieść na większą
1: Ale co to zmienia?
14: No, zmienia to ułożenie w przestrzeni, podejście jakby do widza. Jeżeli gramy dla 300 osób, to jest inaczej niż jak gramy dla 2000 osób czy więcej. Kwestia świadomości, ustawienia na scenie, no też na pewno dźwięku, chociaż to akurat nie jest moja działka. Więc tak, no zmienia to. Zmienia to.
1: Ale to... Ta zmiana to jest z twojej perspektywy choreografii, to jest adaptacja tego, co masz obliczone na deski Teatru Szekspirowskiego i Teatru w Krakowie, Teatru Dramatycznego. Czy możesz coś dodać na przykład, bo jest więcej miejsca i można zrobić potrójne salto, a nie podwójne tylko?
14: Nie, dodawać raczej rzadko. Jakoś bardzo czuję, że ta forma spektaklu jest jakąś taką zamkniętą jednak formą. Chociaż wiadomo, no minęło też trochę czasu, co jest naturalne, zmienia nam się trochę obsada. Wprowadzamy nowe osoby i to na przykład ostatnio wprowadzaliśmy Konrada Konkola za Antka Sztabę i tutaj miałam dość dużo pracy, w takim sensie, że dużo się spotykaliśmy z Konradem, żeby popracować nad tym ruchem. No i wiadomo, nowa osoba powoduje, że będzie jakiś nowy element, więc wypracowywaliśmy jakiś nowy ruch. Natomiast jeśli nowa przestrzeń, to raczej adaptacja i dostosowanie do większej przestrzeni niż zmienianie.
1: To zapytam ciebie teraz, jak się przy tym pracowało najpierw, ale tak pomyślałem, że może nie każdy w ogóle wie, o czym my rozmawiamy. Rozmawiamy o spektaklu 1989 w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Pomysłodawcą był profesor Marcin Napiórkowski. Muzykę zrobił Weber, ten od Łony. I to jest taka produkcja, tak jak już wspominaliśmy, Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku i Juliusza Słowackiego w Krakowie, wzorowana na Hamiltonie, na tym musicalu. No i opowiada oczywiście o 1989 roku. Są tam wszystkie sławy od Kuroniów przez Wałęsów i innych. Dużo było roboty z choreografią?
14: Tak.
1: Ale co
14: no
1: to
14: nie,
1: znaczy?
14: Nie będę oszukiwać, tej roboty było dużo. W musicalu jest ponad 30... Musical jest samą muzyką. Tam jest ponad 30 piosenek i tak naprawdę w każdej piosence jest ruch albo stricte choreografia. Czasem jest to bardziej ruch sceniczny, więc do każdej piosenki trzeba tutaj było wymyślić jakiś pomysł, przegadać, o czym to jest. Myśmy naprawdę dziesiątki godzin spędziły z Kasią Szyngierą, rozmawiając, o czym chcemy w danej piosence opowiedzieć, co chcemy, żeby widz odczytał. No, ruch jest taką formą dość abstrakcyjną i metaforyczną. Oczywiście widzowie są bardziej lub mniej przyzwyczajeni do odczytywania tego, jak w ogóle taniec przełożyć na to, co my chcemy komunikować. Więc gdzieś trzeba było po prostu przyjąć, na ile my jesteśmy w stanie właśnie ruchem sprytnie po prostu pokazać to, co chcemy przekazać pozawerbalnie.
1: Ale to ty pracowałaś już na piosenkach? Czy było tak, że napisali dla ciebie te piosenki? Bo piosenki wszystkie powstawały od zera. Pisali je raper Łona i raper freestyle'owiec Bober. Zrobili coś na twoje zamówienie, czy dostosowywałaś się do...
14: Tutaj tak tylko poszerzę, że tych osób pracujących nad muzyką było bardzo dużo, bo to i też Marcin Napiórkowski też tworzył słowa i linie melodyczne, Mateusz Bieryt. W niektórych piosenkach ci artyści, którzy potem je wykonywali, też mieli wkład, więc rzeczywiście to na pewno była taka grupowa praca. Ta praca była taka kompleksowa, że najpierw powstał taki plan scenariusza tego spektaklu, nawet jeszcze nie konkretny scenariusz libretto z piosenkami, tylko taka mapa, co po kolei się będzie wydarzać, i na tej mapie po prostu gdzieś tam wspólnie pracowaliśmy. Powstawały teksty, potem właśnie Weber plus osoby, które były zaangażowane, tworzyły tą muzykę. Ja tutaj nie miałam dużego wpływu na to, jak te piosenki gdzieś tam wyglądały. Czasami po prostu czułam, że gdzieś jest więcej przestrzeni, żeby pokazać to, co chcemy pokazać, powinien być dłuższy trochę instrumental, albo coś się powinno powtórzyć, żeby mieć szansę, natomiast gdzieś to jest poza moją działką. No i naprawdę dziesiątki godzin rozmów, co chcemy pokazać. Ja dostawałam takie prewki. Te prewki mocno odbiegały od tego, jak to brzmi teraz, ponieważ jest też płyta wydana z musicalu i widzowie mają szansę później sobie tego słuchać, co myślę, że też jest bardzo fajnym elementem, żeby sobie do tej muzyki wracać. Ja dostawałam takie prewki i na tych prewkach pracowałam, bo ja też tak mam, że muzyka mnie bardzo inspiruje do tego, w którym kierunku iść z ruchem.
1: A to, że to jest rap, to ci przeszkadza czy pomaga? Bo z jednej strony jest...
14: To było moje marzenie.
1: Ale z jednej strony, tak, okej, to zaraz o tym powiesz, ale ja doprecyzuję, bo z jednej strony zastanawiam się, czy dla ciebie ważniejsza jest muzyka czy tekst do układania choreografii. A z drugiej strony myślę sobie, że jak za muzyką idzie tekst, teksty rapowe są jak nie wymagające, to absorbujące, więc odwracają uwagę od tego, co możesz pokazać. I tak przynajmniej zrozumiałem to, co przed chwilą mówiłaś, że zastanawiałaś się, czy jest miejsce, żeby coś wcisnąć, tak? Jeżeli nikt nic nie rapuje i muzyka jest jakaś tam, no to ja bardziej zwrócę uwagę na układ.
14: To musisz przyjść koniecznie zobaczyć musical.
1: Zdradzamy, że jeszcze nie widziałem, ale nie widziałem dlatego, że to jest ciągle Kraków-Gdańsk i ciągle nie ma biletów.
14: No tam zawsze można coś gdzieś znaleźć, jakiś bilet. Na pewno są bilety na Wrocław teraz.
1: Na grudzień jeszcze są, na Sylwestra też są,
14: na
1: widziałem.
14: Na Sylwestra też są bilety, także na pewno da się to znaleźć. To zacznę o tym, że jak ja usłyszałam, tak naprawdę zadzwoniła do mnie Kasia z tą propozycją i usłyszałam, że Weber będzie robił muzykę, to ja się po prostu zgodziłam, nie do końca wiedząc, o czym ten musical będzie, bo rzeczywiście to było gdzieś moje marzenie, jako że też się wychowałam na jego muzyce. Poza tym ja się też wychowałam na takim stylu tanecznym, a pracowałam dość długo już w teatrze muzycznym i miałam takie, czyli można te rzeczy połączyć. Można ten rap, hip-hop, tą jakby dla mnie nowoczesność włożyć do teatru i opowiedzieć jakąś fajną historię. Zadałeś pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Na tym etapie te rzeczy są bardzo równoważne. Ostatecznie jednak tekst, czyli to, o czym opowiadamy, jest ważniejsze, ponieważ to jest... dla mnie to ma być takie spójne. Często ostatnio to powtarzam, ale... czasami ludzie przychodzą na spektakle, w których robię choreografię i na przykład mówią, mam poczucie, że tam tak było mało choreografii. A ja się czasami bardzo dużo napracuję.
1: A to jest komplement?
14: Właśnie, jak dla mojego ego to może być takie, szkoda, bo bym chciała oczywiście, żeby wszyscy mówili, że super. To jest to ogromny komplement, bo dla mnie widz ma po prostu oglądać spektakl i nie zastanawiać się, teraz śpiewają, a teraz tańczą, a teraz robią coś. Tylko oglądać historię i jeżeli ten ruch pomaga mu wejść głębiej w historię, przeżyć te emocje, poczuć to wszystko, że on nie musi na poziomie rozumu się zastanawiać, co on ogląda, to jest to ogromny komplement.
1: Czyli rozumiem tak jak z muzyką filmową, czy...
14: Dokładnie tak. Czy
1: jak z basistą w zespole. Pozdrawiam mojego kolegę basistę, którego nie słychać jak gra dobrze, a jak gra źle, to od razu słychać. Ale ja też, to nie było tylko, jakby nie pytam tylko o to, co jest dla ciebie ważniejsze, na czym się bardziej skupisz, ale co ci bardziej przeszkadza, jak tworzysz choreografię? Bardziej ci przeszkadza muzyka czy ten tekst?
14: Nie, przeszkadza, pomaga, wszystko pomaga. Ja zawsze biorę te wszystkie rzeczy jako inspirację. Są różni choreografowie, ja należę do tych, że każda przeszkoda jest dla mnie inspiracją i czymś, co zmusi mnie do większej kreatywności.
1: A ta kreatywność dalej ci towarzyszy po tych prawie 4 latach. Zdradziłaś mi przed wejściem, że nawet na ostatecznej próbie generalnej już są pomysły, co i jak zrobić lepiej. Czy coś w ogóle zmieniliście, dodaliście w takim stopniu? Nie mam na myśli jakichś drobnych korekt, tylko że coś... Ktoś wpadł na coś i powiedział się, kurczę, dlaczego tego nie robiliśmy od początku?
14: Nie, przyznam szczerze, że bardzo niewiele tutaj zmienialiśmy. Gdzieś jakby... Myślę, że też to jest troszeczkę taki w Polsce układ, w jakim pracujemy, bo na Broadwayu czy na West Endzie jest bardzo dużo spektakli przedpremierowych, próbnych, w których rzeczywiście cały czas tak naprawdę aktorzy, tancerze, wszyscy są w próbach. U nas jest tak, że mamy... premierę i tak naprawdę próbę wznowieniową, która polega tylko na odświeżeniu materiału. Tak, to rzeczywiście to, co zdradziła, my często tak mam, że na trzeciej generalnej mam już takie, kurczę, a to może by tak, ale też zawsze się staram z tego powstrzymać i zaufać, że to, co było na dany moment, było okej i po prostu zostawić to tak, jak jest. Zatem ja się szybko nudzę, więc tak nie ufam temu do końca.
1: Ale ja myślę, że to wiele osób zrozumie. Ja też... Jak widzę swój tekst, który już gdzieś oddałem, przeszedł korektę i różne poprawki, to sobie myślę, że to mogło lepiej zupełnie i zupełnie inaczej wyglądać. A czy jest coś, co nie zagrało?
14: Że nie, musicalu? Nie działa. No nie będę tego zdradzać.
1: Dlaczego? Dlaczego? No, ciągle...
14: To znaczy, myślę, że gdyby coś tak naprawdę nie zagrało, to byśmy to po prostu zmienili. Że ostatecznie nawet jeżeli uważam, że są mocniejsze momenty i słabsze momenty, to wszystko się jakoś razem składa i opowiada tą historię. Także jednak widzowie wychodzą, co jest dla mnie w ogóle bardzo ważne w tworzeniu, zainspirowani, tacy jakby z wyższymi wibracjami, w ogóle z chęcią do życia, z jakimś w ogóle motywacją. Ostatnio prowadziłam warsztaty, zresztą był cały zlot fanów musicalu, który w ogóle tematem był 1989, po 4 latach, bo ten zlot był 2 tygodnie temu. I podeszła do mnie dziewczyna, podzieliła się ze mną, że kiedyś tańczyła, przestała tańczyć, ponieważ miała różne problemy, było to dla niej bardzo trudne zmierzyć się z tym tańcem, bo jest to rzeczywiście taka często relacja love-hate. I obejrzała musical i ten musical ją tak zainspirował, że wróciła do tańca. I jak mi to mówiła, ogromnie się wzruszyłam, bo wiem, jak często taniec jest ważną częścią życia i pozwala sobie radzić z emocjami i z jakimiś różnymi rzeczami, szczególnie w takim okresie dorastania. Więc nawet jeżeli możemy spektaklem wesprzeć taką osobę, że dla niej to po prostu w jakiś sposób wpłynie na jej życie pozytywnie, no to jest to jakby taka naprawdę ogromna, ogromna przyjemność w tworzeniu.
1: Ale myślisz, że to i te 4 lata, i te emocje, i ta popularność, no też ludzie chodzą wielokrotnie, znam osoby, które po 3 razy były, to jest sukces musicalu, to znaczy udało wam się pokazać, że w tym gatunku można zrobić coś super, czy to jest jednak kwestia tego rapu? Że on zrobił taką robotę.
14: Ja bardzo wierzę, że ten spektakl jest i ten sukces jest wynikiem tutaj spotkania wielu osób i tej pracy grupowej, która wpłynęła po prostu nawzajem na siebie. Myślę, że też dobrze trafiliśmy na taki okres w Polsce, który był, że ten spektakl był gdzieś ludziom bardzo potrzebny, ponieważ ludzie...
1: Przed wyborami w 2023 roku.
14: Dokładnie tak. Że on miał taką siłę, że ludzie wychodzili i czuli to zjednoczenie, bo o tym trochę ten spektakl też jest, o tym jednoczeniu się ludzi w jakiejś wspólnej idei, pomimo tego, że ma taką dość jedną kwaśną piosenkę na koniec. A co jeśli się uda? Bo coś trzeba robić, jak się uda. Potem.
1: No my już trochę dzisiaj wiemy, co jeśli się uda,
14: dokładnie,
1: nie?
14: Dokładnie, więc jakby to, ale ostatecznie też ta siła całego zespołu aktorskiego, tancerzy, ich wspaniała energia powoduje to, że ludzie naprawdę za tym idą. Więc myślę, że to jest to. Druga rzecz, że to jest właśnie spotkanie, ogromny research, który się wydarzył na początku, że tak naprawdę każde słowo, które pada w musicalu, od koloru obrusów, które były na stołach, są rzeczywiście realem. Więc my tam nie, że coś się fajnie rymowało, to tak zostało, że zielone, tylko rzeczywiście tak było. I to dla mnie też było super taką inspiracją do tworzenia choreografii, bo po prostu szłam za tym tekstem. No muzyka Webera, naprawdę wspaniały zespół, więc tutaj się spotkało bardzo wiele rzeczy, które moim zdaniem się na ten sukces złożyły.
1: Są bilety i w Gdańsku, i w Krakowie, jak nie we wrześniu, to w grudniu. Można znaleźć, proszę znaleźć. Ja nie widziałem, ale to nie wstyd, bo można jeszcze znaleźć, można zobaczyć. Ja pójdę, zobaczę w końcu. Po 4 latach to już uznałem, że faktycznie pewnie dobre. To warto zobaczyć. A o tym, dlaczego warto zobaczyć, mówiła dla państwa Barbara Olech, choreografka musicalu 1989. Bardzo dziękuję.
14: Dzięki bardzo.
1: A teraz... Po informacjach zaprosimy państwa na spotkanie z Patrycją Wanat, która w audycji Wiesz co jesz powie o suwerenności, ale żywieniowej w Warszawie i o tym, kto nakarmi stolicę według programu Festiwalu Warszawa w budowie. Program przygotowała Magda Sikoń, realizował Michał Brodowski. mówił do państwa Michał Tomasik. Magda pokazuje kciuki, uśmiecha się, więc ja też się do państwa uśmiecham. Życzę miłej niedzieli, miłego weekendu, miłego życia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Sprawa zonda krypto. Na początek rządzący chcą wyjaśnień od kancelarii prezydenta, a medialne doniesienia dementuje lubelski marszałek. Niemcy w Saksonii-Anhalcie decydują w sprawie swojego lądowego parlamentu. Tysiące osób jednocześnie protestują. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy US Open, ale nie przyszło jej to łatwo. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rządzący domagają się wyjaśnień od kancelarii prezydenta w sprawie Pawła Gruzy, doradcy Karola Nawrockiego i jego kontaktów z właścicielami zonda krypto. Gruza w czasach rządów PiSu był wiceministrem finansów. Jak wynika ze śledztwa w sprawie zonda krypto, w 2018 roku spotkał się z Sylwestrem Suszkiem, zaginionym później właścicielem firmy, oraz z Rafałem Zaorskim, inwestorem, który dziś jest aresztowany. Maciej Kluczka.
8: Premier kilka dni temu cytował fragmenty zeznań w tej sprawie.
9: Spotkanie trwało długo, a zaproszenie było na wiceministra finansów pana Gruzę, dzisiaj doradcę prezydenta Nawrockiego.
10: Po pierwsze, nie wiem, czy to spotkanie było, nie wiem, co było, czy było w ogóle. Niech wyjaśnia to prokuratura.
8: Odpowiadał na gorąco szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Opinia publiczna musi wiedzieć, czy twórcy zonda krypto mieli wpływ na decyzję rządu PiS i obecnego prezydenta, mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
11: To wszystko, mam nadzieję, wyjaśni prokuratura, przesłucha tych, którzy byli uczestnikami tych spotkań i wtedy wreszcie dowiemy się, skąd ten dziwny opór PiSu przed przyjęciem regulacji dotyczących rynku kryptowalut.
8: Sam Paweł Gruza w oświadczeniu twierdzi, że spotkanie z 2018 roku miało charakter oficjalny i wynikało z protestu przedstawicieli rynku kryptowalut. Maciej Kluczka, Tok FM.
7: A w śledztwie dotyczącym zonda krypto doszło do kolejnych zatrzymań. Wczoraj wieczorem zatrzymany został Roman Rzet, wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka. Decyzję o zatrzymaniu podjęto w związku z obawą ucieczki mężczyzny. W sprawie jako świadek został też przesłuchany marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Zaprzeczył, jakoby miał być zatrzymany w sprawie zonda krypto. Stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności, napisał na portalu społecznościowym. Jednocześnie podkreślam, iż jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w prokuraturze złożyłem stosowne zeznania w charakterze świadka. Jeśli zachodzi potrzeba ich uzupełnienia, jestem gotowy do ponownego stawiennictwa, napisał marszałek. 6 tysięcy osób wyszło wczoraj na ulicę Magdeburga, by sprzeciwić się skrajnej prawicy, która prawdopodobnie wygra dzisiejsze wybory w Saksonii-Anhalcie. Według sondaży prorosyjska i antyeuropejska Alternatywa dla Niemiec uzyska w nich ponad 40% głosów, a partie głównego nurtu są w głębokiej defensywie. Więcej o tym z Magdeburga. Tomasz Orchowski.
12: Transparenty przeciw faszyzmowi, tęczowe flagi, dużo młodych ludzi. Tak wyglądała demonstracja środowisk prodemokratycznych. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Z tą diagnozą zgadza się Armin Willingman, główny kandydat lewicowej SPD. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Może nie jesteśmy tak sexy, ale jestem pewien, że demokracja i tolerancja wygrają. W sondażach SPD ma mniej niż 10% poparcia. Z Magdeburga, Tomasz Ruchowski, TOK FM.
7: Z partii głównego nurtu największym poparciem cieszy się CDU. HDC mogą liczyć na mniej więcej 20% głosów. To, czy AfD uzyska samodzielną większość, będzie prawdopodobnie zależeć od tego, czy 5-procentowy próg przekroczą mniejsze ugrupowania. W nocy do Łodzi dotarł napęd do tarczy TBM, która w przyszłym roku ma rozpocząć drążenie pod miastem tunelu dla kolei dużych prędkości. Sama tarcza ma przyjechać do Łodzi za tydzień. Rozpoczęcie drążenia przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Transport ważącej 169 ton maszyny ze stoczni w Szczecinie do Łodzi trwał 3 dni ze względu na gabaryty samego urządzenia i platformy transportowej. Musiała się napracować, by awansować do 4. rundy tenisowego US Open. Iga Świątek pokonała Czeszkę Marii Buskową w 2 setach kończonych w tiebreakach po 7-6. Jak informowali tenisowi statystycy, to pierwszy w karierze mecz Polki, gdy wygrała 2 tiebreaki. Co ciekawe, oba kończyły się w identyczny sposób. Polka wygrywała je do 3. Świątek ma dzień przerwy, a w walce o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Qin Wenzhen, która pokrzyżowała Świątek 2 lata temu plany zdobycia olimpijskiego mistrzostwa. Błażej Kulesza.
2: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Bouskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
13: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową. Czasami te piłki gra naprawdę dobrze, bo gra je długo.
2: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
13: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen, która najpierw w Nowym Jorku musiała przebijać się przez kwalifikacje, a wczoraj odwróciła losy meczu, broniąc nawet mecz boli z gospodynią, Amerykanką Madison Keys. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: A informacje ponownie o 10.20. Sporo deszczu dziś w prognozach. Jedynie na południu kraju nie powinno padać się na termometrach od 16 do 20 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Przed rewolucją przemysłową większość ludzi żyła na wsiach. No dziś, jeśli patrzymy chociażby na Polskę, około 60% z nas mieszka w miastach. No i zdecydowanie mniej ludzi zajmuje się produkcją żywności. No a jeść musimy oczywiście wszyscy. No i jak myśleć o suwerenności i bezpieczeństwie żywnościowym dużych miast? No, rozmawiamy o tym w naszej audycji dość często. Przyglądamy się różnym aspektom tej działalności rolniczej w miastach. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy choćby o ogrodach społecznych. Ta bardzo ciekawa dyskusja do znalezienia w podcastach Radia TOK FM. No a dziś nasze oczy kierujemy na stolicę. Trwa bowiem 18. edycja Festiwalu Warszawa w Budowie. No i to jest wydarzenie organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej, stąd pewnie kojarzy się Państwu z projektowaniem przestrzennym, z architekturą, z urbanistyką. No i to wszystko prawda, z tym, że hasło tegorocznej edycji brzmi suwerenna i najedzona. No i odnosi się właśnie do suwerenności żywnościowej Warszawy. Jest z nami dr Joanna Erbel, która jest jedną z trojga kuratorów tegorocznej edycji Warszawy w Budowie, obok Alicji Wójcik i Jakuba Depczyńskiego. Cześć, dzień dobry.
15: Cześć, dzień dobry.
14: Oraz jest z nami pan Sebastian Starzyński, który jest rolnikiem regeneratywnym oraz futurologiem. Za chwilę będziemy tłumaczyć, o co chodzi. No ale przede wszystkim prowadzi ekologiczną farmę miejską Terra Plenta. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam państwa.
14: Zacznę od takiego pytania nieco z przymrużeniem oka. Powiedzcie mi, na ile oceniacie wiejski potencjał Warszawy? No bo na pierwszy rzut oka widzimy Pałac Kultury, widzimy szerokie arterie pełne samochodów, no ale jak trochę poszukać, a może nawet nie trochę, może nawet całkiem łatwo znaleźć, ale co? Co znajdziemy? Joanna, zaczniesz?
15: Tak, tak. To ja może odbiję to pytanie, bo to, czego my szukamy, to właściwie nie jest wiejski charakter Warszawy, no bo jeżeli by przenieść się na współczesną wieś, no to ona wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała na początku tego wieku. Są to duże zakłady produkcyjne, często przemysłowe rolnictwo. To, o czym my tutaj mówimy, to mówimy o rolniczym charakterze Warszawy i chcemy pokazać, że rolnictwo to jest element nowej miejskości. I ta miejskość wymaga takiego ćwiczenia intelektualnego, to znaczy trzeba zacząć widzieć miasto nie na granicach administracyjnych, ale na granicach aglomeracji. W tym języku administracyjnym mówi się o miejskich obszarach funkcjonalnych. My jako zespół mówimy o ekopolis albo strefie żywicielskiej i pokazujemy tutaj za takim teoretykiem urbanizacji Girardetem, że tak jak budowlane miejskie infrastrukturalne elementy możemy znaleźć na terenach podwarszawskich, tak samo na terenie Warszawy możemy znaleźć miejsca uprawne. Ja, dla mnie to jest zresztą widok, można powiedzieć, taki no, z pewnej przeszłości, ale takiej, którą ja jeszcze dobrze pamiętam, kiedy to na powstającej linii metra Kabaty za czasów mojego dzieciństwa wciąż rosła kapusta. Teraz takie pola kapusty możemy znaleźć w Powścinie, możemy je znaleźć na Białołęce, tam działa gospodarstwo z tradycjami państwa Mailertów, a coraz częściej się mówi też o tym, żeby wprowadzać żywność, uprawę żywności na tereny miasta, ale w takim modelu właśnie warzywniczo-ogrodniczym, regeneratywnym, zdrowym dla wszystkich. I tak to robimy u nas na naszej spółdzielczej farmie Most na Siekierkach. No i tak to też robi Sebastian, który jest rolnikiem regeneratywnym.
14: Wymieniłaś tutaj no właśnie ogrody społeczne, czy tę społeczną farmę, wymieniłaś te farmy miejskie, dwie tutaj już właśnie padły te nazwy. Ja bym do tego jeszcze dodała co? Ogródki?
15: Rodzinne ogrody ziołkowe, które nie są elementem wiejskim, tylko są takim, można powiedzieć, rdzeniem urbanizacji, no bo one powstawały razem z rozbudowującymi się miastami, zresztą nie tylko w Warszawie, w większości miast możemy je znaleźć. I one coraz częściej zaczynają być z powrotem ogrodami uprawnymi. To się zmieniło podczas pandemii COVID. To też się zmienia razem ze zmianami pokoleniowymi, kiedy coraz więcej młodych osób zaczyna tam uprawiać żywność.
14: Panie Sebastianie, zaraz panu oddam głos, ale jeszcze takie jedno pytanie wyjaśniające do dr Janny Erbel. To ekopolis, o którym powiedziałaś, ono rozciąga się jak daleko poza te granice administracyjne? O jakim obszarze my tutaj mówimy?
15: Generalnie chodzi o taki obszar, który jest obszarem funkcjonalnym, to obecnie to jest mniej więcej godzina dojazdu do Warszawy, czyli około 100 kilometrów do Warszawy. Czyli to jest taki dzień, gdzie można w sposób sensowny i ekonomicznie zasadny obsłużyć rynek danego miasta. My zresztą podczas festiwalu będziemy opowiadali o przemianach tej strefy żywicielskiej i ekopolis, odwołując się do historii mikroregionu Urzecza, który leży 40 kilometrów na południe od Warszawy, znaczy na południe w zasadzie od Dolnego Mokotowa, bo on się już zaczyna w Dolnym Mokotowie. Jego granice wyznaczał czas, który był potrzebny do tego, żeby spławić towary z żyznych gleb madowych wzdłuż Wisły na rynek warszawski, a jednocześnie móc wrócić tego samego dnia. I to w średniowieczu było około 40 kilometrów, potem to się zmieniało. Obecnie, jeżeli mówimy o takim lokalnym zasięgu, to jest około 100 kilometrów. W przypadku Warszawy to można powiedzieć, że to jest całe województwo. W przypadku innych miast, na przykład Krakowa, to jest nie tylko Małopolska, ale też świętokrzyskie.
14: Panie Sebastianie, w jaki sposób ocenia pan ten potencjał, jeśli chodzi o produkcję rolniczą Warszawy? Jakie wiążą się z tym wyzwania, jeśli my myślimy o takiej typowej farmie miejskiej jednak?
17: To, co ja robię, to jest farma miejska, czyli można powiedzieć taki bardziej zaawansowany i na większą skalę ogród warzywny. Natomiast w przypadku rolnictwa takiego przemysłowego, jest to rolnictwo takie dosyć ekstensywne. Tam zwykle jest jeden plon w ciągu roku, ewentualnie jakiś poplon później, żeby wzbogacić tą glebę, ale najczęściej jak się jedzie późną jesienią, to te wszystkie pola są zaorane, z glebogryzarkowane i tak. Ja nie mogę na to.
14: Albo jak jedziemy wiosną, to widzimy niekończące się łany żółtego, kwitnącego rzepaku, o czym już też nieraz mówiliśmy w audycji, że to jest pustynia w zasadzie.
17: Ale znaczy, to jest jeszcze naprawdę wspaniale. Jeżeli cokolwiek rośnie w tej glebie, to i tak jest lepiej, niż jeżeli po prostu ta gleba leży odłogiem przez całą zimę i eroduje.
14: No tak, ale jeśli myślimy o właśnie takim ogrodzie, jak pan powiedział, warzywnym, który produkuje właśnie na potrzeby mieszkańców dużego miasta.
17: Teraz chodzi o to, że w takim rolnictwie, jak ja uprawiam, my na jednym obszarze gruntu jesteśmy w stanie wyprodukować kilka roślin w ciągu roku. Na przykład wsadzamy sadzonkę sałaty, po 6-8 tygodniach wycinamy sałatę, siejemy na przykład rzodkiewkę, później wchodzą załóżmy pomidory, a po pomidorach jeszcze teraz pod pomidorami siejemy na przykład szpinak. A teraz ta gleba cały czas ma korzenie roślin i dzięki temu te warzywa po prostu są znacznie bogatsze, one po prostu są smaczniejsze. Dlatego, że bogata gleba, węgiel i tą całą menażerię różnego rodzaju żyjątek od bakterii, grzybów, nicieni i tak dalej, ona po prostu produkuje lepszej jakości żywność. I my jesteśmy w stanie to robić na mniejszym obszarze, ale tak naprawdę nasz obszar można byłoby przemnożyć przez 2, 3, 4. Natomiast jest to bardziej pracochłonna forma uprawy roślin, bo ja nie mogę wszędzie i do wszystkiego zastosować ciężkiego sprzętu typu traktor, tylko tam po prostu muszą wejść ludzie, na przykład my nie stosujemy pestycydów, w związku z tym czas by radzić w różny inny sposób, bo tych szkodników czy chorób jest więcej po prostu i nie stosujemy różnego rodzaju herbicydów, w związku z tym te chwasty też musimy wyrywać ręcznie.
14: Dokładnie, zresztą to, o czym pan mówi, to też oczywiście są te założenia rolnictwa regeneratywnego, czyli dbałość o glebę, o których też w audycji Wiesz co jesz mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić nieraz. Robimy małą pauzę i zaraz wrócę do pana z kolejnymi pytaniami. Informacje Radia Tok FM, to jest audycja Wiesz co jesz i wracamy już za chwilę.
18: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
19: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
20: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
22: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM czwartki.
5: Autopromocja.
23: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
24: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września. Euro wjechało.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach.

0: 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10:20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby, w tym 2 kobiety, zginęły, a 20 zostało rannych w izraelskich atakach w południowym Libanie, informuje libańskie Ministerstwo Zdrowia. Armia izraelska zintensyfikowała naloty w Libanie już od piątkowego wieczora. Zatonął libański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Na Placu Wolności w Poznaniu dziś kolejna edycja Poznańskiego Targu Dobra. Odwiedzający centrum miasta będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, a także dowiedzieć się i zobaczyć, czym zajmują się lokalne organizacje pozarządowe. Poznańskie organizacje pozarządowe prezentować będą swoją pracę do 17.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze, a z nami są wciąż dzisiaj dr Joanna Erbel, która dzisiaj występuje jako jedna z trojga osób kuratorskich 18. edycji Warszawy w Budowie obok Alicji Wójcik i Jakuba Depczyńskiego. Dzień dobry raz jeszcze.
8: Dzień dobry.
7: Oraz jest z nami pan Sebastian Starzyński, który jest rolnikiem regeneratywnym, który prowadzi farmę miejską Terra Plenta w Warszawie. No i tuż przed informacjami Radia TOK FM opisaliśmy trochę państwu właśnie, w jaki sposób Terra Plenta działa. I chciałabym jeszcze tutaj wrócić do tego pytania. Jeśli myślimy o ogrodach miejskich albo farmach miejskich, bardzo często pojawia się to pytanie o bezpieczeństwo takiej żywności i stąd zapytałam o ten potencjał produkcji rolniczej w Warszawie. Czy to jest tak, że można wszystko wszędzie sadzić? Czy wy jednak, wybierając nawet ziemię pod uprawę do Terry Plenty, to jednak zastanawialiście się, gdzie w sposób bezpieczny, zwłaszcza żywność ekologiczną, można produkować i czy łatwo było znaleźć takie tereny?
9: Łatwo nie jest, chociaż jest dużo nieużytków, to przede wszystkim trudne jest dotrzeć do właściciela. Jak już dotrze się do właściciela, to zwykle oni wolą, żeby to był nieużytek. Rzadko komu chce się po prostu bawić coś takiego, że jakiś dziwny człowiek będzie coś dziwnego u niego robił na działce. No bo to zawsze obcy przychodzi i chce coś innego robić, a tutaj po prostu mam spokój. Natomiast te działki, które mi się na nasze farmy miejskie udało zagospodarować, to są działki, które przez czasami dziesięciolecia w ogóle nie były uprawiane. To są takie dzikie ugory, gdzie na przykład rosła nawłoć, albo pesz, albo maliny jakieś dzikie. I to jest bardzo dobrej jakości gleba, bo ona po prostu była nieużywana przez rolnictwo przemysłowe. Tam nie były fungicydy, pestycydy, herbicydy stosowane. W związku z tym ja mogłem od razu dostać certyfikat ekologiczny, dlatego że jest taka furtka dozwolona prawem, że jeżeli dany teren był odłogiem, był nieużywany, no to można od razu mieć certyfikat ekologiczny. My w Terra Plenta mamy po prostu od razu certyfikat, natomiast jeżeli rolnik normalnie chce przechodzić, no to jest tak zwany okres dwuletniej konwersji.
8: Ja może tutaj wejdę, no bo my też na naszej farmie spółdzielczej Most, my akurat jesteśmy przy samym moście Siekierkowskim, więc w bardzo blisko centrum. I to, co zrobiliśmy pierwsze, to były badania gleby. I u nas gleba jest zdrowa. No zawsze jak się myśli o miastach, no to jest kwestia zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
7: Tak.
8: Ale generalnie wszystkie tereny przy drogach, które zostały wybudowane po wprowadzeniu benzyny bezołowiowej, nie mają tych pozostałości, no chyba, że tam były jakieś tereny

0: fabryczne. I większym problemem właśnie jest to, do czego odniósł się Sebastian, czyli może się okazać, że dużo łatwiej jest znaleźć dobrej jakości glebę, na której od razu można wprowadzać ekologiczne uprawy, tam gdzie nie było wcześniej rolnictwa konwencjonalnego.
1: To znaczy, od razu jeszcze tylko dodam, że jakaś odległość od drogi musi być zachowana, dlatego że nadal są klotki hamulcowe, ogumienie samochodów się zdziera, natomiast to jest, w zależności od wielkości drogi, to jest od kilku, czasami przy tych dużych autostradach to może być kilkanaście metrów, natomiast to nie są jakieś takie gigantyczne odległości, które trzeba zachować, tak jak kiedyś było przy benzynie z ołowiem.
2: Bardzo to jest wszystko ciekawe, aczkolwiek jeśli myślimy trochę szerzej o właśnie suwerenności żywnościowej Warszawy, no to oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że dwie farmy miejskie nie wyżywią dwumilionowego miasta, prawda? Doktor Janna Erbel powiedziała przed informacjami o tym, że to ekopolis, ta strefa żywieniowa, jeśli chodzi o Warszawę, ona rozciąga się nawet właśnie w promieniu 100 kilometrów od centrum miasta. Rozumiem, że suwerenność żywieniowa to nie jest tylko sadzenie, sianie, obsiewanie, dostarczanie odpowiedniej ilości roślin, czy też produkcji mięsa. Chodzi również o jakąś sieć właśnie przepływu tych produktów. Czy wy o tym też myślicie, myśląc o bezpieczeństwie żywnościowym?
0: Tak, zdecydowanie tak. I Warszawa jest tutaj w uprzywilejowanej sytuacji. Bo poza tym, że ma zawsze i ma zagłębie warzywnicze i zagłębie sadownicze, to mamy największy w tej części Europy rynek hurtowy spożywczy, Bronisza. A co więcej, jest to rynek z dużym udziałem kapitału państwowego. To znaczy jest to instytucja, którą zresztą będzie można zwiedzić podczas naszego festiwalu. Mamy dwie wycieczki na rynek Bronisze. Jedna z nich jest 17 września. I to, co chcemy pokazać, to jest to, że to, czego my potrzebujemy, to są krótkie łańcuchy dostaw, które mogą wyglądać tak, jak to wygląda u Sebastiana, czyli że jest to sprzedaż bezpośrednia, albo wyglądać tak, że jest jeden pośrednik, ewentualnie dwóch pośredników, ale ta żywność podróżuje w ramach naszego województwa, tak żeby uprościć, a jednocześnie ci pośrednicy nie są dużymi aktorami globalnymi, którzy są dużo silniejsi od lokalnych rolników. I to, co my pokazujemy, że zarówno targowiska, jak i warzywniaki, jak i właśnie te rynki hurtowe, to jest podstawa naszej suwerenności żywnościowej. I w ogóle najlepiej by było tak, żebyśmy znali osoby, od których tą żywność kupujemy. Na razie jest to możliwe w takich sklepach jak sklepy kooperatywy Dobrzew, w sklepach Kamnika czy w sklepie Zbiory, który otwiera się na Mokotowej. Mamy tam zwiedzanie 19 września, ale docelowo wyobrażam sobie taką współpracę również z Broniszami, gdzie będziemy po prostu wiedzieli, skąd są warzywa w naszych warzywniakach, zwłaszcza w sezonie, bo te warzywa, które jemy z warzywniaków, one w większości pochodzą z odległości 80 kilometrów właśnie od rynku hurtowego, czyli bardzo blisko.
1: Ja tylko dodam, że na Terra Planta to nie tylko można spotkać rolnika, który uprawia te warzywa, ale też można się po samej farmie przejść. Tak? Czy można samemu sobie pójść i zerwać pomidorki, czy
2: cebulkę. I coś wyplewić.
1: Dokładnie, tak. No, wyplewić to raczej się nie zdarza, szczerze mówiąc. Raczej klienci przychodzą, żeby coś sobie zabrać, ale mają z tego dużą radochę, bo po prostu mogą sobie wybrać takie akurat pomidorki, które do nich na przykład przemawiają. Więc tutaj do tej listy, tylko że ja jeszcze dodam jedną rzecz, że ja jako rolnik nie jestem uprawniony do sprzedawania produktów innych rolników, dlatego ja na przykład całą sprzedaż swoją prowadzę przez swoją spółkę z o.o. i jednocześnie uzupełniam asortyment po prostu współpracując z innymi rolnikami ekologicznymi tutaj właśnie z okolic Warszawy, głównie tej zachodniej części. Więc to jest taka pewnie może obszar jakiś legislacyjny do zagospodarowania, ale ja po prostu musiałem założyć specjalnie do tego spółkę z o.o., żeby po prostu sprzedawać swoje produkty i innych rolników na jednej kasie fiskalnej, a nie prowadzić jakichś dwóch rozliczeń.
2: I to jest bardzo ważne, co pan mówi, zresztą trochę się łączy to też z moim kolejnym pytaniem, bo pan jest takim świetnym przykładem w zasadzie tego miejsko-wiejskiego podejścia do życia. Powiedziałam na początku, przedstawiłam pana jako rolnika i futurologa, ale wiąże się to z tym, że poza tą działalnością rolniczą zajmuje się pan sztuczną inteligencją i bardzo zaawansowanymi mechanizmami, jeśli chodzi o prowadzenie firmy, o zarządzanie. Może więcej pan trochę o tym opowie. Zastanawiam się, czy jedno z drugim się łączy i być może na jakimś zaskakującym poziomie, z którego nie zdajemy sobie sprawy.
1: Czy doświadczenie biznesowe, bo ja w swoim życiu prowadziłem ładnych kilka firm, kilka jeszcze prowadzę, natomiast z części już wyszedłem albo wyszedłem częściowo. Podsumowując jakby ten etap mojego życia, czyli do roku jakby do wieku 50 lat, czyli 30 lat życia zawodowego, no to powiem, że stwierdziłem, że jednak nie chciałbym pomagać dużym korporacjom globalnym sprzedawać więcej wody cukrowaną. Tak? Tak w dużym skrócie. Chcę robić coś pożytecznego i to swoje doświadczenie, które mam, czy to właśnie biznesowe, czy jakieś pisanie biznesplanów, czy też informatyczne, ja też firmę IT prowadzę, staram się wykorzystać do tego, żeby w możliwie szybki sposób zbudować taki model farmy miejskiej, która byłaby rentowna, rozwijająca się. Nawet myślę o modelu franczyzowym, ale też myślę bardzo dużo o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ja u siebie wykorzystuję w tym momencie sztuczną inteligencję do pisania swojego własnego appa, który już świetnie działa, ale w oparciu o swoje doświadczenie też chcę zbudować takiego w ogóle asystenta opartego na sztucznej inteligencji dla innych rolników albo osób takich jak ja, które nie były rolnikami, a chciałyby po prostu jeszcze szybciej zacząć prowadzić tego typu farmę czy ogród na przykład owocowy.
2: Joanno, chciałam zapytać na koniec jeszcze o wydarzenia podczas Warszawy w budowie, które na nas czekają. 18. edycja trwa do końca miesiąca. Przypominam, że jej mottem jest suwerenna i najedzona, stąd rozmawiamy o niej w audycji. Wiesz, co jesz? Pierwsze, co możemy zapowiedzieć, to dyskusja, no właśnie między innymi z panem Sebastianem, która już we wtorek, no ale już o kilku oprowadzaniach tutaj powiedziałaś. O czym jeszcze możemy powiedzieć?
0: Będziemy mieli również dwójkę międzynarodowych gości. Architektkę Caroline Steele, która jest autorką książki Sitopia, wydanej przez Wysoki Zamek, i też taką teoretyczką architektury, która pokazuje, w jaki sposób nasze miasta zostały zbudowane z perspektywy żywności. Będzie z nami również Sebastian Maro, urbanista i też futurolog, który można powiedzieć, że bierze żywność jako właśnie taki filtr urbanistyczno-futurologiczny. Będziemy mieć wykłady o jabłkach pana Rawskiego z ogrodu biologicznego, ogrodu botanicznego PAN. Dużo różnych wydarzeń, wycieczek i duże wydarzenie na finał, czyli ryneczek, targowisko na Placu Defilad, które częściowo również formą nawiąże do tego targowiska, które ja znam z dzieciństwa, którego teraz nie ma. Ale tutaj też, korzystając z tego, że jesteśmy tu razem z Sebastianem, chciałabym też polecić raport, który napisałyśmy z Olgą Turno w ramach działań Coptic Hub, praca, której nie zabierze ci AI, o rolnictwie i naszej przyszłości, gdzie właśnie pokazujemy, że mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, dużym przełomem, gdzie zmienia się to, co jest najbardziej wartościowe w nas ludziach, i okazuje się, że to już nie kreatywność, nie właśnie tak zwane zdolności kognitywne, nie intelekt, ale właśnie nasze miękkie palce do zbierania malin, nasza wrażliwość i umiejętności społeczne będą tym, co będzie podstawą bezpieczeństwa takiego zawodowego. No i tutaj Sebastian jest tego najlepszym przykładem.
2: Zgadza się. Przyznam się, że jak widziałam zdjęcia pola pomidorów, to od razu pierwsze w waszej farmie miejskiej, to pierwsze, o czym pomyślałam, to jest no właśnie praca, która łączy się z wbijaniem tych tyczek pod pomidory. Myślę, że wszyscy znamy to świetnie.
1: To jest troszkę więcej, dlatego że my po prostu sadzimy bardzo głęboko pomidory, na głębokości około 40 cm, czyli musimy wywiercić dziurę i do niej wsadzamy sadzonkę pomidora i robimy to po to, żeby pomidorów w ogóle nie podlewać w ciągu sezonu. Tak? My naszych pomidorów ani razu nie podlaliśmy w ciągu sezonu, ale dzięki temu, że one są głęboko, one po prostu ciągną znacznie więcej tych różnych składników mineralnych, rozwijają znacznie większy system korzeniowy i dzięki temu po prostu mają niepowtarzalny smak.
2: Bardzo gorąco Państwu polecam kilka rzeczy. Polecam przede wszystkim stronę internetową Warszawy w Budowie, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo tam pełen program i wszystkie te liczne wydarzenia, zresztą no właśnie nie tylko oprowadzania, nie tylko dyskusje, ale również wystawy, bo tak jak wspomniałam, to jest oczywiście festiwal, który wiąże się z, jest organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to spojrzenie również od strony sztuki również jest istotne. Dziękuję Wam za dzisiaj, za tę rozmowę. Do tematów, które wiążą się jakoś z Warszawą w Budowie, z tegoroczną edycją, będziemy jeszcze w audycji Wiesz Co jeszcze wracać. Byli z nami dzisiaj dr Joanna Erbel oraz Sebastian Starzyński. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękuję.
2: Informacje Radia Tok FM, a po informacjach Radia Tok FM rozmowa, na którą również sama bardzo czekam, porozmawiamy o kształceniu młodych rolników, czy młodzi, i mam tu na myśli młodzież szkolną, a nie studentów, chcą uczyć się rolnictwa i czy w dzisiejszych czasach nauka rolnictwa wiąże się również z nauką o wyzwaniach związanych ze zmieniającym się klimatem i z ochroną środowiska. Informacje Radia Tok FM, wracamy tuż po nich.

0: a posadzka. Żegnaj nam ulico bracka, witaj nowostarogradzka. Nie dojadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka, uśmiech losu czy za...

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel,
9: ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po 4,5 miesiąca przerwy pierwsi mieszkańcy Komorna na Opolszczyźnie mogą korzystać z wody dostarczanej przez wodociąg do mycia i celów spożywczych. Mieszkańcy lewostronnej części miejscowości nadal korzystają z beczkowozów. Woda w wodociągu była skażona środkiem owadobójczym. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia przez blisko 140 dni mieszkańcy Komorna zmuszeni byli do używania wody dostarczanej beczkowozami. Ukraina jest gotowa, aby do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie. Po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. Jest z nami teraz pani Łucja Chrzęstek-Bar, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
15: Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego porozmawiamy o kształceniu młodych rolników i młodych rolniczek. Pani dyrektor, rolnictwo i zawody pokrewne to jest dobra inwestycja w przyszłość dla takiego młodego człowieka?
16: Jak najbardziej. Jest to ogromna, dobra inwestycja, dlatego że nasze szkoły rolnicze są świetnie wyposażone, ale oprócz tego trzeba podkreślić fakt, że żadna sztuczna inteligencja nam nie zagraża, dlatego że zawsze będzie rolnik potrzebny. Dzisiaj rolnictwo przechodzi ogromną zmianę. Właśnie rozwój sztucznej inteligencji, ale też rozwój technologiczny prowadzi do tego, że ta nowoczesna kadra będzie bardzo poszukiwana i będziemy łączyć tą tradycję, tradycyjne rolnictwo z tym nowoczesnym rolnictwem, które będzie się cały czas zmieniało. Ja obserwuję ogromną zmianę właśnie, jeśli chodzi o sposób uprawiania roli, ale również przede wszystkim w mechanizacji rolnictwa. Pojawiły się nowe właśnie technologie, które są wykorzystywane, które mają ułatwić pracę rolnikowi. Ale oprócz tego również wokół rolnictwa są inne zakłady przemysłowe, które nas przede wszystkim żywią. Tak po prostu codziennie żywią.
15: Rolnictwo bardzo się zmienia, o czym wciąż rozmawiamy również w audycji Wiesz co jesz. Z jednej strony to jest zmiana klimatu i to, w jaki sposób musimy dostosować rolnictwo, jaki system rolniczy wybrać na przyszłość, żeby żywności było wystarczająco dużo, ale żeby nie pogłębiała ona tych zmian klimatycznych, tej degradacji gleby czy też emisji dwutlenku węgla. Z drugiej strony rozwój bardzo zaawansowanej technologii. Tak się zastanawiam, czy programy szkolne nadążają za tymi zmianami?
16: Tak, programy szkolne nadążają i cały czas trwają prace nad tymi programami i nad tymi zmianami. Zmiany nas cały czas będą dotyczyć, dlatego są powoływane zespoły w Ministerstwie Edukacji, które tym się zajmują i które przygotowują komplety dokumentów. Oprócz tego również u nas w Ministerstwie Rolnictwa są powoływane grupy, które również pracują nad tymi zmianami. Oczywiście tu to, co pani redaktor podkreśliła, że ogromnym wyzwaniem są oczywiście te zmiany klimatyczne. Rolnictwo jest jedną z tych dziedzin, które bezpośrednio będzie odczuwało i odczuwa skutki suszy, wysokich temperatur, gwałtownych opadów, czy tych anomalii pogodowych, które oczywiście nam towarzyszą. Program nauczania musi więc uwzględniać te wszystkie kwestie gospodarowania wodą, ochrony gleby, doboru odmian odpornych na niekorzystne warunki. Ograniczenia oczywiście muszą też iść, jeśli chodzi o straty w produkcji czy racjonalne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. To wszystko młody człowiek powinien rozumieć, nie tylko jak coś wyprodukować, ale również dlaczego dana technologia jest bardziej oszczędna, ekologiczna i opłacalna. Bardzo ważne jest przy tym połączenie ochrony środowiska właśnie z ekonomią gospodarstwa. W związku z czym to nasze rolnictwo musi być jednocześnie zrównoważone i rentowne. Ten współczesny rolnik coraz częściej korzysta z dronów, systemów oczywiście GPS, maszyn sterowanych komputerowo czy czujników badających wilgotność gleby, aplikacji pomagających planować nawożenie czy systemów w rolnictwie precyzyjnym. I tutaj trzeba podkreślić, że opieka też nad zwierzętami jest coraz bardziej zmechanizowana, bo pojawiają się roboty udojowe, jeśli chodzi o właśnie zarządzanie oborą. Coraz większą rolę będzie również odgrywać ta sztuczna inteligencja, ale która nie wyprze tego rolnika, no bo ten rolnik będzie musiał umieć zarządzać tym swoim gospodarstwem. I do tego cały czas się przygotowujemy się do tego, żeby właśnie te kadry były wykształcone i żeby tą technologię, która dzisiaj się tworzy, albo już została stworzona, tą sztuczną inteligencję, która będzie coraz lepsza, połączyć właśnie z pracą rolnika, taką tradycyjną pracą rolnika. Ci młodzi ludzie są dzisiaj wspaniałymi osobami, władają biegle językami, również podróżują, podpatrują i myślę, że w tym wszystkim jest przyszłość, a te zmiany klimatyczne no niestety są nieuniknione i dobrze, że dzisiaj możemy pojechać i zobaczyć, jak na przykład rolnik sobie radzi w kraju, gdzie ta susza jest no, od lat i przywiezie na przykład te informacje do nas do kraju.
15: Pani dyrektor, a jeśli chodzi o to, co wybierają młodzi ludzie, zastanawiam się, które specjalizacje cieszą się tutaj największą popularnością i czy również młode rolniczki chętnie tutaj wchodzą do tego jednak długo zmaskulinizowanego zawodu?
16: Tak, ja powiem... Ogólnie zawsze mnie cieszą te młode rolniczki i są takie pasjonatki. Ja to widzę w mojej szkole, że dziewczyny się cieszą, że mogą jechać do obory i wydoić po prostu krowę. Są takie, które chętnie właśnie podejmują rękawice i w tym kierunku idą. Ale muszę też podkreślić, że nasz kraj jest... no powiedzmy rolniczo różnorodny, dlatego że wiemy, że na przykład szkoła moja jest w aglomeracji śląskiej, ale są szkoły typowo na terenach właśnie rolniczych. W związku z czym zapotrzebowanie do danego zawodu jest uwarunkowane właśnie no, tym rozmieszczeniem. Niezmiernie i niezmiennie się cieszy powodzeniem mechanizacja rolnictwa i agrotronika. To jest taki jeden kierunek technik właśnie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Bardzo też dużym powodzeniem cieszy się technik weterynarii. Tam, gdzie się pojawiają zakłady przetwórcze, pojawiają się właśnie te zawody przetwórcze, takie jak technolog żywności, w niektórych miejscach właśnie przetwórstwo mięsne, mleczne, się pojawia, ale muszę powiedzieć, że takim właściwie kierunkiem bardzo właśnie popularnym to jest mechanizacja rolnictwa i technik weterynarii. Tam mamy największą liczbę uczniów, tak weryfikując po tych naszych wszystkich szkołach rolniczych, oczywiście prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ja tu jeszcze jedną ważną rzecz chciałabym podkreślić, właśnie na tą mechanizację rolnictwa nasze szkoły rolnicze pozyskały ogromne środki z KPO. Właściwie każda szkoła gdzieś tam otrzymała w różnym, powiedzmy, zakresie, ale tak średnio patrząc, około 2-2,5 miliona złotych właśnie na rozwój i na tą mechanizację. Kupiliśmy nowoczesny sprzęt, kupiliśmy drony do szkół, kupiliśmy właśnie nowoczesne ciągniki, nowoczesne maszyny rolnicze i na tych właśnie nowoczesnych maszynach będą się kształcić kadry. Ale tu jeszcze podkreślę, że ten mechanizator rolnictwa nie wyparł w ogóle tradycyjnego technika rolnika, bo u mnie właśnie zawsze jest nabór do klasy mechanizacyjnej i do klasy tradycyjnego technika rolnika. Co mnie bardzo cieszy, bo widać, że to rolnictwo takie ogólne, szerokie, też cieszy się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży. Ale też nasze szkoły, muszę podkreślić, kształcą techników hodowców koni, kształcą też architektów krajobrazu i arborystyki obecnie. Czyli to kształcenie i ta oferta naszych szkół rolniczych jest ogromna. Też jeszcze jedną ważną rzecz podkreślę. Większość naszych szkół posiada zaplecze noclegowe. Prowadzimy internaty. Internaty w szkołach rolniczych są bezpłatne dla uczniów. Jedynie uczniowie płacą za wyżywienie, czyli od właściwie niedzieli do piątku dzieci przebywają właśnie na terenach naszych szkół i tam mogą, oczywiście mają zapewniony nocleg, kształcenie i oprócz tego jeszcze jakieś zawsze dodatkowe atrakcje, żeby no też urozmaicić ten czas pobytu uczniów w naszych szkołach. Jeszcze podkreślę, że my też mamy bardzo dużą bazę taką transportową jako szkoły, dlatego że często jeździmy na przykład do Obory czy do stajni i musimy zapewnić transport uczniom na zajęcia praktyczne. To jest też taka wartość dodana tak. naszych szkół rolniczych, że możemy się przemieszczać, ale również też trzeba podkreślić, że to jest też taka możliwość zobaczenia innej szkoły rolniczej w innej części kraju, innego rolnictwa w innej części kraju, zobaczenia na przykład nowoczesnej obory. Ja sama osobiście byłam z uczniami niedawno na Podlasiu, gdzie oglądaliśmy gospodarstwo wzorcowe na 400 krów, w pełni zmechanizowane, nawet na gospodarstwie była biogazownia i uczniowie wtedy byli zachwyceni, że mogli to na własne oczy zobaczyć, dotknąć i spędzić czas właśnie z młodymi ludźmi, z młodymi rolnikami, z rolniczką i z rolnikiem, którzy opowiadali z ogromną pasją o rozwoju swojego gospodarstwa i rozwoju właśnie w dziedzinie rolnictwa.
15: Dokładnie, rolnictwo to jest zawód z przyszłością, o czym również w audycji często mówimy. I tak jak pani powiedziała, ta ogromna różnorodność też zawodów okołorolniczych, to się wciąż poszerza, to się wciąż zmienia. No a do tego to kształcenie, które odbywa się nie tylko w szkolnych salach, ale również, czy może nawet przede wszystkim, opiera się na doświadczeniu i na praktyce. No to życzę wspaniałego roku szkolnego w takim razie i pani, i wszystkim uczniom.
16: Dziękuję serdecznie i chciałabym zachęcić, jeśli mogę, pani redaktor, wszystkich, oczywiście, którzy przyszłościowo myślą o wyborze kierunku, żeby właśnie wybierali te kierunki rolnicze, żeby spojrzeli na szkoły rolnicze w Polsce jako na nowoczesne placówki, w których można zdobyć ogromne doświadczenie, zawrzeć wspaniałe przyjaźnie i wyjść wykształconym i być poszukiwanym na rynku pracy, tak? Bo tak. Ja tutaj podkreślę, że rolnictwo to nie tylko jest dla dzieci rolników, ale też dla każdego ucznia, który będzie chciał się w tym kierunku kształcić. Ja serdecznie zapraszam do wszystkich zespołów szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w całej Polsce. Jest nas ponad 60 i tam na pewno uczeń zostanie zaopiekowany, uczeń dostanie dobre wykształcenie, bo mamy świetnie wykształconą kadrę i na pewno będzie zawsze dumny, że właśnie skończył tą szkołę, bo ja już mogę powiedzieć przez ten czas, kiedy tu ponad 11 lat jestem dyrektorem szkoły, mam już wielu absolwentów, ale wielu absolwentów wyszło z mojej szkoły, która ma ponad 80-letnią tradycję, którzy jak mnie spotykają i wiedzą, że ja jestem z tej szkoły, właśnie jestem dyrektorem tej szkoły, to wspominają z wielkim sentymentem szkołę, dopytują i oczywiście przyjeżdżają, odwiedzają. I jeszcze jedną ważną rzecz podkreślę. Nasze szkoły rolnicze mają zazwyczaj też ziemię, na której właśnie można kształcić nasze kadry. Zachęcam szczególnie do podjęcia decyzji i przyjścia w nowym roku szkolnym, który będzie jeszcze przed nami od 1 września 2027, aby właśnie przyjść do szkoły rolniczej, zrekrutować się i podjąć kształcenie w szkole o tym profilu.
15: No, mnie z pewnością pani zachęciła. Żałuję, że nie mam znów 15 lat i nie mogę wybrać na nowo ścieżki edukacji.
16: A ja pani redaktor powiem, że ja też często właśnie żałuję, że już nie mam tylu lat, żeby móc podjąć edukację właśnie w szkole rolniczej.
15: Pani Łucja Chrzęstek-Bar, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Bardzo pani dziękuję.
16: Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.
15: A ja również Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję Wiesz Co Jesz? Kolejna za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00, a teraz Agata Szczęśniak jest temat, oddaję głos. Dziękuję bardzo.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
17: TOK 1. Mr. Deputy Prime Minister
18: Rambo. Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie. Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk. Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache. Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
19: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
20: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
19: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
20: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
19: Ale to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
20: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prokuratorzy mają niedzielę pełną pracy. W Katowicach trwa przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego wczoraj w sprawie Zonda Krypto. Niebezpieczna aura spowodowała wiele wezwań dla strażaków. Są ranni. W niemieckiej Saksonii-Anhalcie trwa głosowanie. Mimo że lokalne, to mogą być to historyczne wybory. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zatrzymany wczoraj w sprawie Zonda Krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Po wczorajszym zatrzymaniu służby przeszukały też mieszkanie Romana Rzet. Zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru, a to w związku z frontem atmosferycznym, jaki przechodzi przez Polskę. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upłynie nam pod znakiem chłodu oraz deszczu. Informacje w tej sprawie zbiera Błażej Kulesza.
4: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
5: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim doszło do zdarzenia podczas dożyny, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
4: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju, jak mówi Dorota Pacocha z IMGW, będzie chłodno i deszczowo.
6: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju, miejscami także zakrzmi.
4: Podobna pogoda pozostanie z nami do początku nowego tygodnia. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: 18 września upływa kadencja Justyna Piskorskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, na którego miejsce został wybrany Maciej Berek. Wyboru w piątek dokonał Sejm. Teraz pozostaje już tylko złożenie ślubowania wobec prezydenta. Z tym jednak do tej pory bywały problemy, bo Karol Nawrocki nie zaprosił na uroczystość ślubowania 4 sędziów wybranych przez Sejm jeszcze w marcu. Maciej Kluczka.
7: Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału, choć nie obyło się bez zastrzeżeń nawet w samej koalicji. Berek bowiem jeszcze niedawno był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Przypominał w wyborach w toku Jarosław Sellin z PiSu.
8: Prawa ręka premiera Donalda Tuska, który koordynował politykę tego rządu, ma wejść do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Podobnie uważa Anna Świergocka z Konfederacji.
9: Jest jednym z takich elementów, które uwidaczniają wasz poziom hipokryzmu.
7: Koalicja przygotowała przepisy uniemożliwiające transfery z rządu do Trybunału, ale przepisy zablokował były prezydent Andrzej Duda. Działamy więc zgodnie z prawem, przypomina Robert Biedroń z Lewicy.
10: Nie najbardziej zadziwiają te krokodyle łzy ze strony prawicy.
7: Berek jest już 8. sędzią wybranym przez obecny Sejm. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: W nocy do Łodzi dotarł napęd do tarczy TBM, która w przyszłym roku ma rozpocząć drążenie pod miastem tunelu dla kolei dużych prędkości. Sama tarcza ma przyjechać do Łodzi za tydzień. Rozpoczęcie drążenia przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Transport ważącej 169 ton maszyny ze stoczni w Szczecinie do Łodzi trwał 3 dni ze względu na gabaryty samego urządzenia i platformy transportowej. Sytuacja gospodarcza to jeden z powodów, dla których głosujemy na alternatywę dla Niemiec, mówili reporterowi TOK FM w Magdeburgu zwolennicy tej skrajnie prawicowej partii. Według sondaży to ona wygra dzisiejsze wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając ponad 40% głosów. Więcej na ten temat nasz specjalny wysłannik Tomasz Orchowski.
11: Niższe pensje niż w reszcie niemieckich landów, równocześnie wyższe bezrobocie, wyludnianie i problemy z rękoma do pracy. Tak wygląda obecnie sytuacja gospodarcza w Saksonii-Anhalcie.
12: Weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
11: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. Mówił mi tu w Magdeburgu jeden ze zwolenników AfD. Osób popierających tę partię najwyraźniej nie martwią zapowiedzi liderów alternatywy, że należy opuścić strefę euro, co, jak podkreślają ekonomiści, uderzyłoby w niemiecki eksport i tutejszą gospodarkę. Z Magdeburga Tomasz Ruchowski, TOK FM.
3: Dziś o 15:00 polskie siatkarki powalczą o brąz na Mistrzostwach Europy. Włoszki okazały się wczoraj lepsze. W półfinale nerwy, pojawiły się też proste błędy oraz zmęczenie, mówiły nasze zawodniczki po przegranej 1-3, mówi kapitan drużyny Magdalena Stysiak.
1: Dużo wyciągniemy lekcji i wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Dziś rywalkami podopiecznych Stefano Lavariniego będzie reprezentacja Serbii, mówi przejmująca Monika Lampkowska.
12: Też wiemy, kogo mają na środku, na skrzydłach, na rozegraniu, także przed nami trudne zadanie.
3: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Maksymalnie dziś 20 stopni na termometrach w Polsce. Warto mieć też pod ręką parasol. W zdecydowanej części kraju może przelotnie popadać.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy i rozwiąże problemy z dostępem do opieki zdrowotnej? A może stworzy jeszcze więcej problemów i niedługo będziemy przeklinać dzień, kiedy daliśmy AI dostęp do naszego zdrowia? Zapraszam do wysłuchania archiwalnej rozmowy. Moimi gośćmi są doktor nauk medycznych Michał Gądkiewicz, ginekolog i członek Naczelnej Rady Lekarskiej oraz doktor Maksymilian Bielecki, psycholog i badacz z Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS. Zapraszam. Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. A dziś na temat, który, nie ukrywam, mnie fascynuje i ciekawi, ale bardziej fascynuje. Przez wieki medycyna to było coś bardzo ludzkiego. Co prawda zwierzęta się samoleczą, ale jednak my jako ludzie stworzyliśmy taki system społeczny, też system nazywany sztuką, bo przecież mówimy o sztuce leczenia, sztuce medycyny. Tymczasem od kilku lat do tego systemu wpuszczamy sztuczną inteligencję. Jedni mówią, że to jest wcale nie taka znacząca zmiana i że ta sztuczna inteligencja służy raczej do walki z biurokracją i pomaga lekarzom robić notatki, porządkować wyniki badań i nie jest to zmiana jakościowa. Inni mówią coś dokładnie przeciwnego, że mamy do czynienia z rewolucją w medycynie, która zmieni nie tylko to, jak lekarze leczą, jak my pacjenci jesteśmy leczeni, ale też relacje między pacjentami a lekarzami. Myślę, że to jest dopiero pierwszy raz, kiedy będę rozmawiać na ten temat, więc już Państwu zapowiadam, że tego rodzaju rozmów będzie więcej. A dziś w tej pierwszej moimi i Państwa gośćmi są dr Michał Gądkiewicz, ginekolog, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: I dr Maksymilian Bielecki, psycholog i badacz z Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: To na początek panom, które stanowisko jest bliższe? Rewolucja czy po prostu takie niezbyt znaczące ułatwienie?
14: Kolejny etap rozwoju, z którego może przerodzić się rewolucja, bo potencjał narzędzia jest gigantyczny, ale musimy nauczyć się z niego korzystać, żeby faktycznie zrobiła się postęp, a nie duże zamieszanie.
15: Tak krótko to chyba bym powiedział, że prawda ma taki brzydki obyczaj, że leży tam, gdzie leży i rzadko to bywa na tych bardzo wygodnych skrajnościach czy biegunach. I druga rzecz, do której chyba bym był tu dość przywiązany w takiej rozmowie, to jest w ogóle pytanie, co to tak naprawdę znaczy? Znaczy, o czym mówimy, kiedy
13: to
15: mówimy o sztucznej inteligencji i medycynie?
13: O czym mówimy?
15: O tylu różnych rzeczach. Tu najpierw kusi mnie, żeby oddać głos profesjonaliście, który porusza się pewnie przede wszystkim w tym obszarze medycznym, a ja chętnie pewnie do tego dorzucę tę warstwę społeczną czy psychologiczną.
14: No właśnie, to z czym najczęściej kojarzymy sztuczną inteligencję dzisiaj, to ChatGPT, czyli duży model językowy, w który wchodzimy w przeglądarkę, wpisujemy nasze zapytanie i dostajemy jakąś tam odpowiedź. Ta odpowiedź jest bardzo zależna od tego, jak umiemy rozmawiać z tym narzędziem i na jakim poziomie o tym rozmawiamy, ale to jest taki tak naprawdę bardzo mały i bardzo krzywdzący wyrywek z całego świata sztucznej inteligencji, bo to, co tak naprawdę w medycynie jest użyteczne, to wykorzystanie narzędzi analizujących bardzo duże zbiory danych, na których pracujemy i potrafiące z nich próbować wyciągać wnioski, tak naprawdę dawać podpowiedzi analityczne i wdrażać postępowania. Dlatego mamy wiele przestrzeni, w których możemy o tym rozmawiać. Ale wiem, że dzisiaj mówimy głównie o tej części, którą widzimy, z którą pacjenci mają do czynienia. Czyli o właśnie nazwanym szeroko czacie GPT, a tych rozwiązań, modeli językowych jest dużo, dużo szerzej. My na to patrzymy, pewnie będziemy o tym rozmawiać troszkę dalej, więc nie chcę wychodzić do przeciw, ale patrzymy na to też jako nowe wyzwanie, z którymi się mierzymy, no bo pacjenci do nas przychodzą już z pewnym zagadnieniem, które gdzieś wyczytali, z pewnym rozpoznaniem, z pewnym gotowcem, no i musimy na nowo zacząć o tym rozmawiać, czyli taki odpowiednik, sprawdziłam coś w Google i na pewno mam raka. Natomiast sztuczna inteligencja to też narzędzia, które pomagają chociażby właśnie to, o czym było wspomniane, analizować rozmowę z pacjentem, przetwarzać ją na notatkę, czyli nie tylko nagrywać dyktafonem, tak jak dotychczas było to robione na przykład przy badaniach chociażby patomorfologicznych, żeby mieć wolne ręce, robić sekcje. Lekarze często nagrywali sobie badania, to co mówili, a później to spisywali. Później weszła troszkę ułatwienie, to spisywanie było robione automatycznie. Natomiast dzisiaj z tego, o czym mówimy i o czym rozmawiamy z pacjentem, sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić całkiem dobrze poukładaną notatkę.
13: Czyli wybrać to, co jest ważne w tym, co powiedział
14: wybrać
13: pacjent.
14: Wybrać to, co jest ważne, wyciąć rozmowy poboczne, no bo rozmowa w gabinecie to nigdy, albo przynajmniej bardzo rzadko jest stricte rozmowa tylko o schorzeniu. To też jest opowieść w tle, co było. Pacjenci do nas przychodzą z różnymi problemami też okołozdrowotnymi. No, w ginekologii też mamy dość specyficzną relację z pacjentkami, gdzie tych problemów, które wpływają na nasz dobrobyt, jest dużo, więc opowiadają o tym, co się wydarzyło w rodzinie, jak te starania o ciążę i tak dalej. A sztuczna inteligencja w takim nowoczesnym wydaniu, faktycznie wyciąga z tego te dane, które dla wizyty są istotne. Odsiewa lub informuje, że to są informacje poboczne, wrzuca je do innego worka, a zostawia tą esencję. To także analiza właśnie dużych badań obrazowych, czyli to, na czym tak naprawdę pokładamy największą nadzieję, ale też widzimy potencjalnie największe zagrożenia.
13: Badań obrazowych, czyli rentgen.
14: Czyli chociażby rentgen, ale także badania z mojej działki, na którymi zresztą też prowadzę badania naukowe, czyli kolposkopia, czy badania szyjki macicy, badania USG, sztuczna inteligencja, czy modele wspomagające badanie mają bardzo duże zastosowanie chociażby w diagnostyce prenatalnej, wczesnym wykrywaniu wad płodu. To są trudne badania dla zwłaszcza młodych ultrasonografistów i takie narzędzia są w stanie dużo szybciej wyłapać na tym wczesnym etapie rozwoju lekarza lub podpowiedzieć, gdzie zwrócić uwagę, tak żeby nie przegapić jakiejś wady. Mammografia, no to jest badanie, które mamy najlepiej udokumentowane, jeśli chodzi o badania analizujące skuteczność.
13: W mammografii? Też używacie sztucznej inteligencji?
14: W Polsce jeszcze niestety dość mizernie. Mówimy o modelu idealnym, mówimy o głównie zastosowaniu w Stanach, gdzie mamy to najlepiej przebadane. W Polsce i w ogóle w Europie jeszcze tak dobrych danych nie ma. One powstają, natomiast mamy większe trudności regulacyjne. Ale tak, badania pokazujące użycie, no właściwie wykorzystanie badań, gdzie tylko lekarz oceniał, a lekarz wspierający się sztuczną inteligencją pokazuje znaczny wzrost wykrywania wczesnych zmian nowotworowych w piersiach, więc ta użyteczność już jest, natomiast no musimy na to patrzeć i tu uśmiecham się trochę do Maxa z przymrużeniem oka, ale też z krytycyzmem, no bo to znowu, myślę, że zgodzi się ze mną, to nie możemy tego traktować jako rozpoznanie. Możemy to traktować jako wskazanie i...
13: No właśnie, to teraz pan doktor Bielecki z krytycyzmem, przymrużeniem oka albo nie.
15: Może ze wszystkim, bo trochę powiem tak, żeby było interesująco, to pozwolę sobie się nie zgodzić z przedmówcą. A całkiem serio to powiem tak, no te badania dotyczące tego, co wynika z wstawienia do tego całego ekosystemu rozwiązań w obszarze służby zdrowia, takich rozwiązań, gdzie na przykład właśnie mamy systemy, które wspierają jakoś lekarza, wyniki badań w tym obszarze są w tej chwili mocno, można powiedzieć, niejednoznaczne. To znaczy, z jednej strony mamy algorytmy, które są niezwykle skuteczne, jak im się da taki wąski, dobrze zdefiniowany problem, a z drugiej strony okazuje się, że kiedy mamy do czynienia z takim hybrydowym układem, diagnosta plus ta sztuczna inteligencja, to nie zawsze prowadzi to do happy endu.
13: Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat, co z tym happy endem, którego nie ma w zastosowaniu sztucznej inteligencji.
15: Ja bym powiedział, że nie wiemy, czy on będzie, ale w każdym razie nie jesteśmy dziś w tej luksusowej sytuacji, w której możemy powiedzieć, nawet dobrze przebadany algorytm taki, czy narzędzie, które wspiera lekarza, wstawiony do codziennej praktyki medycznej, będzie działał tak samo dobrze, na przykład jak w tych pierwotnych badaniach. Jest trochę wyników, które pokazują, że te pierwsze publikacje dotyczące poszczególnych algorytmów zwykle pokazują statystyki i wyniki bardzo optymistyczne. Potem okazuje się, że kiedy to idealne rozwiązanie przeniesiemy w nieidealny świat, to jakość na przykład tych porad i tej klasyfikacji spada. Jest też trochę badań pokazujących, że w ogóle właśnie ten hybrydowy układ człowiek-maszyna jest jakimś nowym bytem, z którym ani prawnie, ani etycznie, ani medycznie jeszcze sobie dobrze nie radzimy. Tu zresztą mogę nawiązać do tego, co wątku, który przed chwilą się już pojawił, że w tej chwili możemy mieć jakieś algorytmy, ale tak naprawdę nasza służba zdrowia i sposób, w jaki ona jest regulowana, nie pozwala właściwie na taką sytuację, w której no, to algorytm w sensie medycznym podejmuje te decyzje i bierze za nią odpowiedzialność. To jest jakaś zupełnie nowa rzeczywistość i nie chcąc tu wchodzić w ten temat, czy i kiedy w ogóle byłoby to korzystne dla pacjentów, ale w tej chwili jest to po prostu niemożliwe. To znaczy ta nadzieja, że my sobie zautomatyzujemy, nie wiem, mamy bardzo długie czasy oczekiwania na opis jakichś wyników, no właśnie, badań obrazowych, tak? Radiologów w Polsce jest nie dość.
13: Za mało, tak bardzo, jest. Bardzo brakuje.
15: Więc to słynne czekanie na opis tygodniami się wydarza, ale nawet jeżeli jakiś algorytm jest w stanie nam wygenerować taki opis i nawet być może wiarygodny, to i tak potem ludzkie oko, ludzkie sumienie i ludzka odpowiedzialność zawodowa musi być do tego dołożona. To pokazuje...
13: Przyznam, że dla mnie to było zaskakujące, kiedy przygotowując się do tej rozmowy o tym czytałam, bo wydawało mi się, że to jest taka najbardziej oczywisty obszar, gdzie można by użyć sztucznej inteligencji, czyli właśnie analizowanie tego, co nam rentgen dostarcza. I no tak, miałam dokładnie taką myśl. Mamy te strasznie długie kolejki, też teraz w rodzinie mam osobę, która ileś tygodni temu miała rentgen i ciągle nie ma tego wyniku. I no, jako laiczka w tym obszarze myślałam, no jak to, no po prostu wystarczy to wrzucić do jakiegoś bardziej zaawansowanego czata i przecież on to wszystko opisze. Dlaczego lekarze tego nie robią?
15: To jest tak ciekawe w ogóle jako sytuacja. Po pierwsze, my coraz częściej te badania wrzucamy do tego czata. Podejmując jakieś takie czy inne decyzje medyczne we własnym zakresie, na podstawie tego, co ten osławiony czat czy inny LLM nam wypluje.
13: Czy jakiś agent.
15: Tak. I to już nie, w pewnym sensie marka producenta tego modelu, czy sam model nie ma tu takiego znaczenia. Ciekawa jest sama ta sytuacja, w której my powierzamy po pierwsze nasze dane, bardzo wrażliwe. No, powinniśmy mieć wtedy świadomość, że one w gruncie rzeczy w takiej sytuacji nie podlegają żadnej ochronie.
13: Już nie są nasze.
15: Przestają być nasze, mogą być w dowolny sposób wykorzystane. Po drugie, nikt nie odpowiada za jakość tego feedbacku, tak? Więc tu to ryzyko staje się naprawdę spore. To jest ta część ryzyka. Możemy sobie opowiedzieć drugą historię, czyli możemy powiedzieć... Co by było, gdybyśmy w ogóle do tego dostępu nie mieli? Bo to jest też trochę takim złudzeniem tych badań dotyczących AI, że często stawiamy po jednej stronie najlepszych lekarzy, diagnostów i optymalną opiekę, a po drugiej stronie te AI i mówimy, no to nie jest ten standard. No tylko pytanie, co jest tu punktem odniesienia, tak? Czy my powinniśmy w sytuacji, w której tyle osób nie ma żadnego dostępu do opieki zdrowotnej, z czym powinniśmy to porównywać? To jeszcze w wypadku Polski jest trochę inna rozmowa, ale jak przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i pomyślimy o tamtejszej sytuacji i kwestii ubezpieczeń, to rozmowa staje się zupełnie inna, albo w momencie, w którym przenosimy się do krajów bardzo biednych.

0: które możemy zapodać. I ten proces przeniesiony też na inne specjalizacje. Wejście pacjenta do gabinetu. Witamy się z pacjentem, podajemy mu rękę, my czujemy, jaki ma nacisk tej siły i już wiemy, że może mieć na przykład osłabioną siłę mięśniową. AI tego nie zrobi. Sztuczna inteligencja ma tylko syntetyczne dane, które podamy. No i to jest mega ważne też, co dr Bielski powiedział na koniec, czyli porównujemy najlepszych lekarzy, którzy przygotowują, opracowują te badania z modelem. A niestety wiemy, że ta jakość i przygotowanie jest bardzo zróżnicowane i uderzamy się w pierś. I też to ma być narzędzie, które troszkę wyrówna ten poziom, a nie zastąpi.
1: No dobrze, to ja tu może będę trochę adwokatem diabła, bo pan doktor powiedział, że ten pacjent, pacjentka wchodzi i to już daje dużo bardzo informacji lekarzowi, które odbieramy jako ludzie. Ale być może jednak jest tak, że to jest szum, że powinien się lekarz skupić na takich bardzo, bardzo konkretnych danych zapisanych w wynikach na przykład. I ja tu mam, ostatnio dość głośno było o takim badaniu naukowców z Harvard Medical School. Według tego badania sztuczna inteligencja robiła lepszą wstępną ocenę pacjentów na SOR-ze. Pan doktor tu już macha ręką, że chce, dobrze, ale ja dokończę. Sztuczna inteligencja trafnie lub bardzo blisko trafnej oceny zdiagnozowała 67% pacjentów, tymczasem lekarze osiągnęli wynik na poziomie 50-55%. Przy czym sztuczna inteligencja miała dostęp tylko do danych zapisanych w dokumentach. No wiadomo, nie rozmawiała z pacjentami, nie widziała, jak się zachowują. Więc może jednak jest lepsza. A to przecież, jak człowiek przychodzi na SOR, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja i też wiemy, że są tam lekarze, którzy niekoniecznie są specjalistami w różnych dziedzinach i w tych problemach, z którymi ludzie przychodzą.
2: To ja tu tak machałem entuzjastycznie ręką, bo moja dusza metodologa się tu obudziła. Ja w życiu zajmuję się między innymi uczeniem w tej okrutnej dziedzinie dobrej konstrukcji badań.
1: I pan mi powie, że tam była mała próba.
2: Ja tam powiem parę rzeczy. Ja tam powiem, że to jest na koniec wynik, który został opublikowany, co od razu oznacza, że ten proces publikacji nie jest procesem neutralnym. Tam publikuje się rzeczy, które się udały. Nikt nie serwuje gościom tego ciasta z zakalcem. I podobnie to działa z przemysłem, powiedziałbym, publikacyjnym. To znaczy my oglądamy sukcesy. Często oglądamy sukcesy, za którym stoją też osoby, które jakoś są zaangażowane w tworzenie tych rozwiązań i tak dalej. To obecnie ten obszar cały tu konfliktu interesów też się pojawia. Ale na końcu, tak, to jest jeden szpital, jedno badanie, określona grupa lekarzy. Bardzo trudno jest w tej chwili i to ten przykład właśnie z osobą wchodzącą do gabinetu z tym uściskiem dłoni. Ta sztuczna inteligencja jest dzisiaj bezcielesna i też słabo rozumie cały ten kontekst. I ona, ta przewaga wobec ludzi objawia się w dyscyplinach medycznych, o ile wiem, przede wszystkim w tych obszarach właśnie, gdzie mamy taki dobrze wyizolowany problem. No radiolog opisując jakiś tam, nie wiem, obraz z rezonansu, tak naprawdę bardzo często widzi dokładnie to i nic więcej. To znaczy, to jest taka sytuacja decyzji bez kontekstu. A już nie wiem, lekarz rodzinny albo właśnie lekarz na SOR-ze, no ma tych danych dużo więcej. I teraz w badaniach, które porównują sztuczną inteligencję z lekarzami, bardzo często jest tak, że ci lekarze też nie widzą całej tej sytuacji. Ci lekarze zwykle widzą albo takie winietki, się na to mówi, tak, winiety, takie skrócone opisy case'ów, albo właśnie dokumentację medyczną. A to nie jest naturalne środowisko funkcjonowania lekarza, więc te porównania sztuczna inteligencja lekarzy nie do końca są w tej chwili fair. To oczywiście nie znaczy, że tu nie będzie jakiegoś takiego punktu przecięcia się jednego i drugiego. Tu mogę wrócić do tego centaura, o którym mówiłem. To chyba Kasparow wprowadził w swojej książce to pojęcie, w każdym razie spopularyzował, bo on tu pisał o tym wyniku, że był taki okres w historii rozwoju sztucznej inteligencji, że taki sobie szachista z dobrym algorytmem wygrywał z bardzo dobrym szachistą. Czyli można było powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja coś rzeczywiście dodawała nam ekstra. No a potem nadszedł ten moment, że żaden szachista nie wygrywa ze sztuczną inteligencją. Ona po prostu stała się lepsza. I wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o takie naturalną sytuację leczenia, no to w tej chwili z tymi najlepszymi lekarzami to sztuczna inteligencja w takim naturalnym środowisku, w takich szerokich zadaniach w tej chwili nie wygrywa. Poza właśnie pewnie niektórymi obszarami diagnostyki, ale to tu uśmiecham się w stronę zawodowca.
0: No ja się zgodzę też, że AI z dobrego lekarza może

0: zrobić bardzo dobrego lekarza i wybustować ten rozwój szybciej niż zrobiłby to sam, o ile będzie tego używał w mądry sposób. I na pewno będzie dawał większą przewagę nad lekarzem, który nie będzie w ogóle korzystał lub będzie odrzucał wszystkie metody z założenia. Natomiast tak, no dalej zostają nam. Dobrze, jako zabiegowiec cieszę się z tego, że takim niezdobytym polem dalej są procedury inwazyjne i nasza operatywa. Powoli też w sztucznej inteligencji zaczynają być próby, pierwsze operacje wykonane przez roboty, ale znowu one nie podejmą decyzji w sytuacjach, w których to będzie wypadało poza schemat typowy. Jak będziemy mieć duże odmienności anatomiczne albo sytuację trudną etycznie, no to sztuczna inteligencja zrobi to, co wymaga algorytm. Pójdzie tak, jak to jest najczęściej robione, no bo też zastanówmy się, znów wróćmy do początku naszej rozmowy, jak sztuczna inteligencja wyciąga wnioski. Zna się na tym, czego jest dużo. Tego, gdzie mieliśmy duże dane, żeby móc na tym wyciągać wnioski. Tam, gdzie mamy mniejsze dane, rzadsze sytuacje, no zaczynają pojawiać się halucynacje i problemy, gdzie zaczyna tworzyć własną wersję. Więc w sytuacjach medycznie trudnych, gdzie mamy szybką, nagłą sytuację, potrzeba podjęcia decyzji, a coś nie pasuje, no to te decyzje mogą być wątpliwej jakości, a przynajmniej nie tak, jak oczekiwaliśmy, że etyka nam podpowie. No bo AI nie ma etyki. Ona ma prosty schemat postępowania. Można zastanawiać się, czy wszyscy lekarze ją mają. Pewnie nie, od tego są nasze członek odpowiedzialności zawodowej i my to tępimy. Natomiast sztuczna inteligencja nie ma jej założenia. Ma prosty schemat dojścia do określonego celu. Tak?
1: Ja tu tak sobie myślę, że chyba to tak proste nie jest tą etyką, bo skoro ona jakieś decyzje podejmuje i one są wbudowane w te algorytmy, to jakaś etyka w nie jest wbudowana, tylko że no właśnie, powstaje pytanie jaka, kto za nią odpowiada i trochę już dzisiaj wiemy o i różnych błędach, i różnych zniekształceniach takich systematycznych w momencie, w którym algorytmizujemy sobie takie ważne obszary decyzyjne, także w służbie zdrowia.
2: No, wiemy też, to akurat dotyczy innych obszarów, że ta sztuczna inteligencja podejmuje różne decyzje biznesowe, bardzo konkretne. Jeśli jest to model konkretnej firmy, która współpracuje z innymi firmami, to proponuje ludziom zakup czegoś tam bardzo konkretnego. Być może w medycynie też tak może być.
0: Jest i możemy niestety na to łatwo wpływać. Pamiętamy sytuację, w której wrzucenie bardzo dużej bazy pseudo naukowych badań, za które kosztowało stworzenie jej, właśnie używając też narzędzi sztucznej inteligencji, całe $100, czyli no koszt wejścia niebagatelny, zaważyło o powstaniu wielkiej ilości odpowiedzi sprzyjających ruchom antyszczepionkowym. I był moment, w którym ChatGPT bardzo mocno działał w kierunku ruchów antyszczepionkowych, no bo zostały wprowadzone na rynek gigantyczne ilości pseudoartykułów, więc niestety jest to zagrożenie, w którym właśnie tą etykę możemy manipulować ręcznie i sterować tym. No i właśnie to jest też bardzo ważne, o czym doktor powiedział, że zależy od tego, jak została założona w algorytmie i to, gdzie postawiliśmy te granice.
2: Agata Szczęśniak, program jest temat, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w medycynie i tu moi państwa goście bardzo chcą, czekają na to, żeby móc się wypowiedzieć. Pan doktor Maksymilian Bielecki, proszę.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym wymiarze etycznym funkcjonowania AI i o tych decyzjach, które są w nie wbudowane i przychodzi mi tu do głowy ileś kontekstów takich zastosowań, w których pewnie zanim wdrożylibyśmy to na dużą skalę, to chcielibyśmy mieć pewność co do tego, że to funkcjonuje jak powinno. I pojawił się tu wątek między innymi tych regulacji europejskich, tak? Mamy AI Act i teraz wielu, nie wiem, startupowców w Polsce patrzy na to jako na jakąś niewygodę, czy jakiś rodzaj niebezpieczeństwa takiego gospodarczego dla nas, tak? No bo to ogranicza złotą wolność. No ja myślę, że ileś tych wymagań, które są tam zapisane, ma jednak bardzo istotne znaczenie po prostu dla naszego bezpieczeństwa, różnie bardzo rozumianego. I tu chciałem zwrócić uwagę na wielość tych perspektyw, to znaczy poza takimi bezpośrednimi można powiedzieć, szkodami medycznymi, tak? I kwestią odpowiedzialności za to, kto tak naprawdę potem płaci swoim zdrowiem za takie czy inne błędy, no to jest też cały ten obszar, no dość niepokojący właśnie, etyczno-finansowy. Co prawda, to jest pewnie taki obszar też, gdzie my zwykle nie myślimy w ten sposób o służbie zdrowia, no ale przecież służba zdrowia wycenia jakoś rok naszego życia wysokiej jakości. Decyduje się pewne terapie finansować, a innych nie. No ale w momencie, w którym to jakieś zalgorytmizowane rozwiązania mają podpowiadać, nie wiem, co i kiedy warto leczyć, to na pewno powinniśmy mieć świadomość i to powinno być bardzo transparentne. I prawo do tej informacji powinien mieć i pacjent, pacjentka, i osoba lecząca, jak taka decyzja zapada, więc to jest taka druga istotna perspektywa. A trzecia, którą tu chętnie wrzucił, bo jeszcze jej nie było, to jest takie założenie, które my często mamy, jak rozmawiamy o AI, że my jesteśmy sobie ludźmi jak zwykle i pojawiło się po drugiej stronie jakieś takie dziwne coś i my wchodzimy w interakcję z tą sztuczną inteligencją, kropka. No nie... To też nas zmienia. Już mamy dużo badań pokazujących, że ten przepływ postaw, poglądów, a nawet to jest najłatwiej złapać języka, jest w obie strony zachodzi.
2: No właśnie, to możemy wrócić do początku, do tego, o czym wspominał pan doktor na samym początku. Do tego doświadczenia, które pewnie ma wielu naszych słuchaczy i wiele słuchaczek, bardzo często, ja też to robię, wpisujemy do czata czy do któregoś z innych narzędzi, z których korzystamy, różne pytania dotyczące naszego zdrowia. Ja zauważyłam, że coraz częściej, kiedy dostaję wyniki badań, to zanim pójdę z nimi do lekarza, to najpierw pytam sztuczną inteligencję, co to znaczy, co mi wyszło i co, jaka ewentualna choroba może się wiązać z czymś tam, z jakimś nieprawidłowym wynikiem i co dalej powinnam zrobić. Więc właściwie jak idę do lekarza, to czuję się przygotowana, że przecież już wiem, że lekarz powinien mi teraz, powinien mnie skierować na takie i takie badania.
1: Czy lekarz się cieszy?
0: Znaczy ja osobiście się cieszę. Ja uwielbiam, jak pacjentka przychodzi do mnie przygotowana, bo mi to skraca strasznie wizytę i ułatwia też wytłumaczenie niektórych procesów. Tylko to znowu zależy do tego, jak tą rozmowę prowadzimy. Bo jeśli przychodzi do mnie pacjent i mówi, panie doktorze, że wrzuciłam wyniki, czat powiedział mi, że mam to i to i proszę mi wypisać receptę na te badania. No to ja powiem, nie, halo. Ja wypisując receptę, stawiam diagnozę i biorę odpowiedzialność za ten proces leczniczy, więc musimy to przejść jeszcze raz. Ale jeśli przychodzi do mnie pacjentka i mówi, panie doktorze, no mam takie badania, takie objawy, nie ukrywam, że rozmawiałam o tym z czatem, zasugerował, że to może być endometrioza, czy możemy to zweryfikować, zaproponować takie badania. Mówię, cudownie, no mamy ten proces już częściowo za sobą, musimy wziąć pod uwagę jeszcze to i to. No tak, faktycznie, AI też mi o tym powiedziało, że to może być również to, że bardziej prawdopodobnie mamy inny wynik i zaczynamy tę rozmowę na innym poziomie. Nie ukrywam, że ja też w praktyce swojej klinicznej używam narzędzi przy rozmowy takiej pre-visit, gdzie pacjent szykując się na wizytę do mnie, dostaje link. Tylko to jest właśnie, to jest rzecz, którą my dopiero niedawno w zeszłym roku regulowaliśmy w naszym kodeksie etyki lekarskiej, czyli to, że pacjent musi wiedzieć, że rozmawia i być poinformowany, zanim to się zacznie. Nie może być tak, że pacjent wchodzi, my na przykład włączamy nasłuch AI i poza wiedzą pacjenta to wszystko się dzieje. Więc korzystając z takiego narzędzia pre-visit, pacjent też wypełnia, rozmawia z inteligencją, przygotowuje zakres badań, ale dzięki temu też zastanawia się nad tymi objawami, a ja dostaję wcześniej informację, jak temu pacjentowi najszybciej i najsprawniej w te 20 minut wizyty wykorzystać, żeby pomóc albo przygotować na kolejne etapy. Więc z mojej perspektywy to jest super, natomiast wiemy, że no nie zawsze jest to taki model idealny i mi też się zdarza, że właśnie pacjenci trafiają z gotowym rozwiązaniem i nie chcą brać pod uwagę, że to może być inaczej, ale to się nie zmieniło. To tak naprawdę było też za czasów właśnie Google'a, było też za czasów szeptuch czy koleżanek, które mi powiedziały, że one miały to, tylko mamy to w nowym wydaniu i my tego nowego wydania się uczymy i staramy się go mitygować.
2: Pan doktor Bielecki.
1: Mi bardzo się ta perspektywa tego, że my się uczymy, podoba. Pewnie zastanawiałbym się, gdybym był osobą w jakiejś sytuacji projektowania tego rodzaju funkcjonowania tych rozwiązań w Polsce, to pewnie bardzo na to uczenie zwrócił uwagę. To znaczy, to jest jakiś kolejny kanał, kolejne źródło informacji i to będzie proces, w którym my dowiemy się, co tu się dzieje, co nie. To znaczy, porównując to już tak bardzo odległymi czasami, no pierwsze osoby, co oglądały lokomotywę wjeżdżającą na stację, wybiegały z kina, tak? Nie wiedzieliśmy. Pojawiło się takie nowe medium, ono było groźne. Ono wywoływało też mnóstwo niepokojów, a wręcz takie paniki moralne związane z, jak każda nowa technologia, związane z tym, że prawda, coś strasznego się stanie ze społeczeństwem. I to sztuczna inteligencja jest tu kolejną, można powiedzieć, kolejnym powtórzeniem tej historii. I jak zawsze w takiej sytuacji, te kompetencje w kontakcie z tym nowym, no można powiedzieć też w pewnym sensie medium, albo nowym źródłem informacji, no można lepiej albo gorzej kształtować. I myślę, że to będzie bardzo istotne, żebyśmy jak najszybciej zdali sobie sprawę z tego, że to taka szara strefa użycia tego AI, bo uwaga, używają go też lekarze poza regulacjami i my to też wiemy. Przyspieszając sobie... No w taki sposób, że na przykład przyspieszają sobie tworzenie właśnie jakichś diagnoz, opisów, opinii. Te dane pacjentów wtedy wędrują zupełnie nie tam, gdzie powinny. To jest tak naprawdę no, działanie poza, można powiedzieć, prawem, a na pewno tu dane osobowe pacjentów nie są chronione tak, jak powinny być, a takie rzeczy się dzieją, bo po prostu jest to niezwykle wygodne, więc wydaje się, że zwiększenie wiedzy i kompetencji w tym obszarze wszystkich tych uczestników całego tego procesu może być niezwykle ważne, no bo jak wchodzimy, włączamy telewizor i pojawią się tam nam jakieś retro, już bardzo model, telezakupy i ktoś nam tam zaoferuje cudowną maszynę, która nas, nie wiem, za 50 zł odmłodzi, albo przeniesie w kosmos, albo odchudzi, to wiemy, że to są te telezakupy i tam dzieją się dziwne rzeczy. Jak dziś rozmawiamy z tym czatem, takim czy innym, to bardzo często, no właśnie, jesteśmy takim naiwnym odbiorcą tych informacji. Jedna osoba będzie wiedziała, skąd biorą się te odpowiedzi, co z nimi robić, inna osoba będzie wobec nich zupełnie bezradna. Więc tu się pojawia taki nowy obszar nierówności cyfrowych, a z tymi kompetencjami cyfrowymi nie jest w Polsce najlepiej. To wiemy z bardzo wielu różnych badań, więc obawiałbym się, że jest ta narracja o tym, że to bardzo demokratyzuje dostęp do wiedzy. Ja myślę, że to jest takie majonusowe oblicze. Tu jest i ten pozytywny aspekt, i dużo ryzyk.
2: Mm-hmm. Nie wiem, czy taka, czy tego rodzaju kompetencja cyfrowa jest w programie edukacji zdrowotnej, która w końcu chyba ma być obowiązkowa w przyszłym roku. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ten program się zmienił, ale może to będzie. Natomiast pan doktor dotknął tego tematu nierówności, który bardzo mnie też zajmuje i on się pojawił tutaj już kilka razy. No i zdążymy go tylko dotknąć, bo zostały nam ostatnie minuty rozmowy, ale spróbuję. Z jednej strony ta sztuczna inteligencja być może może dać ludziom, którzy nie mieliby dostępu do diagnozy, do porady, no, jakąś możliwość jednak leczenia. Może ich ukierunkować, ale też wydaje mi się, że to wciąż w takiej... że to wciąż jest bardzo elitarne narzędzie i to raz, jeśli chodzi o nasze przygotowanie, o wiedzę, jak z tego korzystać, ale dwa, że są też już bardzo konkretne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niedawno ChatGPT wprowadził Chat Health, czy jakoś tak to się nazywa, gdzie można wysłać swoją dokumentację medyczną. Są też te różne opaski, które śledzą nasz organizm, to jak oddychamy, to jak bije nasze serce. No, one tanie nie są. Osoby, które z tego korzystają, na bieżąco mogą monitorować swoje własne zdrowie, też pewnie dzięki temu są zdrowsze, mogą szybciej dotrzeć do lekarza. Więc no, ja tu widzę i szanse, i problemy, tak mówiąc ogólnie.
0: No, mamy dwa scenariusze rozwoju. Jeden pesymistyczny, gdzie faktycznie będziemy mieć to rozdzielenie, no bo tak jak pani redaktor powiedziała, zakupienie zegarka, smartwatcha wysokiej klasy to kilka tysięcy złotych. Pozostałe narzędzia również liczymy w tysiącach złotych. One wysyłają dane medyczne do sztucznej inteligencji, czy do innych modeli, które to opracowują i pozwalają wcześniej zgłosić się na wczesnym etapie choroby, wykryć go. Mamy modele Concierge AI w prywatnej ochronie zdrowia. No ale mamy też u każdego z nas i u naszych dzieci, u naszych dziadków mamy smartfona z dostępem i na takim podstawowym poziomie proste narzędzia są w stanie to wypłaszczyć. No ale właśnie, zgodzę się, to ma zawsze dwie strony. No, nierówności mogą się rozwarstwiać, jeśli na odpowiednim etapie tego nie zaopiekujemy. A nie zaopiekujemy tego, jeśli nie będziemy mieć polityki zdrowotnej opartej na wdrażaniu tego. Nie będziemy mieć systemu refundacji tych narzędzi. Bo w tym momencie traktujemy jako wyroby medyczne, ale też nie do końca. Nie mamy oddzielnej ścieżki refundacyjnej, żeby w prosty sposób takie narzędzia wdrażać na szeroką skalę. Więc rośnie to w prywatnej opiece zdrowotnej, bo tam możemy te środki wdrożyć i wpompować, żeby wyciągnąć z tego też efekty również ekonomiczne. No, w opiece publicznej mamy większe rozwarstwienie.
1: Ja też myślę, że tu odpowiedzialność państwa w tym obszarze będzie, jest i powinna być bardzo duża. Nie wiem, na ile ta świadomość gdzieś tam na szczytach władz istnieje. To znaczy, mówimy dużo o suwerenności cyfrowej, zrobiło się to szalenie teraz modnym tematem. Ja myślę, że to jest taki kolejny obszar, w którym, no właśnie, jeżeli nie zapewnimy tu jakichś rozwiązań takich publicznie zaopiekowanych, no to zaopiekuje się tym rynek i zaopiekuje się tym, jak rynek lubi się rzeczami opiekować. I wtedy nie spodziewałbym się, że będzie to narzędzie, że tak powiem, sprawiedliwości albo demokratyzacji dostępu, tylko właśnie będzie rządzić tym logika wędrująca, podążająca tropem pieniędzy. A zgadzam się...
2: Bogatsi będą zdrowsi, biedniejsi będą... Boże.
1: Pewnie tak w ogóle zawsze niestety będzie, ale pytanie o skalę tych różnic, które w niektórych krajach już no teraz widzimy, że mają charakter dramatyczny, a w Polsce też ten dostęp do, czy to w edukacji, czy w służbie zdrowia, te rozwarstwienia się, można powiedzieć, pogłębiają. Więc ja wiem, że to taki malutki apel, ale pewnie bym apelował, żeby trochę o tym pomyśleć.
2: My tu bardzo lubimy apelować do rządzących o różne rzeczy, które są niezwykle przydatne, które wydaje się, że jakoś unikają ich wzrokowi czy zainteresowaniu wobec tych wszystkich mało znaczących awantur, w które się wdają. No i tak jak powiedziałam, my ledwo dotknęliśmy tego tematu, ale mam nadzieję, że choć trochę ciekawych rzeczy państwu powiedzieliśmy. Niestety będziemy się żegnać, ale zapowiadam kilka takich rozmów w przyszłości. Bardzo panom dziękuję. Doktor Michał Gądkiewicz, ginekolog, członek Naczelnej Rady Lekarskiej.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
2: I doktor Maksymilian Bielecki, psycholog, badacz Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była archiwalna rozmowa, którą przygotowała Magdalena Sikoń. Więcej archiwalnych nagrań znajdziecie państwo w aplikacji Radia Tok FM, a my usłyszymy się w niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, dobrego dnia.
3: To jest powtórka. Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
6: Co piątek o 17:00.
4: Dzieje się.
3: Autopromocja.
7: Już po godzinie 12:00 wybrzmią pierwsze rozmowy w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Najpierw o tym, jak humanizuje się roboty humanoidalne. W jaki sposób uczy się je podstawowych zajęć. No i też funkcji, do których być może zostały zaprojektowane albo zakupione, bo coraz większa moda na nie jest, stety, niestety. Dziś także opowiemy o tym, jak podjęto decyzję o rozebraniu osiedla Dudziarska, dlaczego ten społeczny eksperyment, między innymi dla byłych więźniów, nie zdał egzaminu. Dziś także o dożynkach. Będziemy zajmować się tematami bieżącymi, a po godzinie 14:00 w Życiu w Zdrowiu będzie z nami profesor Michał Zembala, który opowie, jak jego zdaniem powinna wyglądać modelowa ochrona zdrowia w naszym kraju.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało.
8: by się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
15: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
14: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
16: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co wyście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
22: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
24: Reklama.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Mamy już połączenie z panem posłem Robertem Dowhanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich, witam redaktora.
2: Czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
3: Tak.
2: Wymyślają nam bzdury, nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę tego nie widzicie? To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim?
3: My tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
2: ale
3: bardzo ciężko.
2: Ale to jest w ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym. Że zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
3: A to nie wiedziałem. To powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na...
2: Bo pan ma... Jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są no takie specjalne butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi. Widział pan pewnie. Takie mają dzióbki.
3: Tak, mają.
2: No, takie bidony
3: to,
2: też
3: to
2: są.
3: Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka. Do samochodu, odpowiednia butelka. No, trochę,
2: jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
3: Chociaż... 12 punktów, panie redaktorze.
2: Właśnie.
3: Właśnie. Nawet jak się stoi w korku.
2: No dobrze.
3: Albo na światłach.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was do Brazylii wraz z Domą Matejko. A Brazylia szykuje się do wyborów prezydenckich. Pierwsza tura głosowania już na początku października. Urzędujący prezydent Lula zmierzy się z synem poprzedniego, Flaviem Bolsonaro. Niezależnie kto zostanie nowym prezydentem Brazylii, będzie musiał się zmierzyć z wieloma problemami i wyzwaniami, o których opowiadamy w Globalnym Popołudniu. Zapraszamy w niedzielę, tuż po godzinie 16.
1: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
12: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu
5: utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wysłannicy Donalda Trumpa docierają do Ukrainy przez Polskę, donoszą ukraińskie media. W informacjach za chwilę też o grafice Urszuli Pasławskiej, która rozgrzewa opinię publiczną, a chodzi o dymisję wiceministra klimatu. Niemcy boją się skrajnej prawicy, a ta dziś może wygrać w Saksonii-Anhalcie. I o tym za chwilę. Minęło południe. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi najprawdopodobniej przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalnie wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner z Moskwy przylecieli do Rzeszowa. Dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem dziennikarzy, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
4: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy. Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkoffem i Kushnerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami, zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Roman Rzet został doprowadzony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem. Operatorzy i fotoreporterzy zarejestrowali moment wprowadzenia mężczyzny w kapturze na głowie i z kajdankami na rękach do prokuratury. Śledczy nie potwierdzili jednak tej informacji. Roman Rzet został zatrzymany przez policję wczoraj w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, w mocny sposób skomentowała dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Doróżały. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Doróżała zdymisjonowany. Czy posłanka PSL-u przekroczyła granicę dobrego smaku? Oto autorkę grafiki pytał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
5: To mocny, ale jednocześnie symboliczny przekaz, mówi TOK FM Urszula Pasławska.
6: Sama grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji, który jest coraz bardziej powszechny.
5: Aktywnością posłanki PSL-u powinna zająć się Sejmowa Komisja Etyki, mówi szef partii Zieloni Michał Suchora.
7: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Doróżały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
5: Z kolei Urszula Pasławska wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
6: Mamy ogromny problem dzisiaj z branżą drzewa, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
5: Posłanka PSL-u w rozmowie z TOK FM przyznaje, zabiegaliśmy o dymisję wiceministra klimatu. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: O strachu przed rządami skrajnej prawicy mówili reporterowi TOK FM Tomaszowi Orchowskiemu Niemcy głosujący dzisiaj w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Sondaże dają w nich 40% poparcie antyeuropejskiej i prorosyjskiej alternatywie dla Niemiec.
8: Boję się, że wygra AfD i zdobędzie naprawdę dużo głosów. Moi znajomi się też tego obawiają, że ta partia będzie miała zbyt dużą władzę. Liczę, że skrajna prawica nie zdobędzie samodzielnej większości, ale niestety sondaże nie wyglądają dobrze. Wynik będzie dość wyrównany. Liczę, że AfD nie zdobędzie samodzielnej większości, bo to partia, która chce zniszczyć nasz kraj i nie proponuje Saksonii-Anhalt tego, czego potrzebujemy.
3: Głosowanie potrwa do 18:00. Po zamknięciu lokali poznamy wyniki exit poll. Uprawnionych do głosowania jest prawie 1 700 000 osób. Saksonią-Anhalt od ponad 20 lat rządzi chadecja w różnych koalicyjnych konfiguracjach. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów, który ułatwi zaplanowanie całej podróży. Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Pociąg ma być podstawową, pierwszym wyborem transportowym Polaków. Dzisiaj mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei. Mamy coraz więcej przystanków, stacji. Liczba połączeń, liczba pociągów dynamicznie wzrasta.
3: Integracja kolei i autobusów to jedno z rozwiązań zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o transporcie publicznym, przypomina minister Klimczak.
1: Pan prezydent Nawrocki odczytuje z promptera na tle biblioteki, żeby wyglądać mądrzej, to, co przygotowali mu jego współpracownicy. Jestem przekonany, szczególnie po zawetowaniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, że on w ogóle nie zna tych ustaw. Nie interesuje się tym. On po prostu je wetuje, żeby zrobić na złość rządowi, kasuje ustawy.
3: Resort chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami. System miałby być wdrożony do 2034 roku. Dość chłodny dzień dziś mamy. Maksymalnie termometry pokazują 20 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam tylko 16-17.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysł Iwańczyk. Kłaniam się Państwu i będziemy razem, od razu zapowiem, przez najbliższe 3 godziny. To jest audycja, której wydawczynią jest Katarzyna Kozak, a realizatorką dźwięku jest Karolina Kubicka. Dziś w programie rozpoczniemy od robotów humanoidalnych. I to na razie tyle, żeby też wzbudzić Państwa ciekawość. Dziś także o osiedlu Dudziarska do rozbiórki w Warszawie. Dlaczego tak się dzieje? Porozmawiamy także, czym są dożynki i jak to święto przekłada się na życie wsi, ale nie tylko. I dlaczego tak mocno przyciąga mieszkańców dużych miast. Po godzinie 14 będzie z nami profesor Michał Zembala, który opowie nam, jak na kanwie ostatnich wydarzeń, choćby w Szpitalu Południowym, powinna wyglądać polski system ochrony zdrowia. Chciałbym przedstawić moją pierwszą rozmówczynię. Jest nią Marta Zinkiewicz, dziennikarka radiowa i technologiczna, autorka w magazynie technologicznym Android. Dzień dobry, kłaniam się.
10: Dzień dobry.
9: Wrócę pamięcią do takiej rolki, która przewinęła się przez media społecznościowe w mijającym tygodniu, gdzie robot humanoidalny zaatakował kogoś, kto wykonał taki niebezpieczny ruch, czyli krótko mówiąc zareagował jak człowiek, ale bardzo agresywnie. Wrócę pamięcią do rolek sprzed kilkunastu dni, kiedy zdaje się w Azji odbyły się igrzyska robotów humanoidalnych, choć piłka nożna w ich wykonaniu wyglądała nieporadnie, to już biegi sprinterskie jak najbardziej. Tam padły rekordy świata, odnosząc je do czasów wykręconych przez Usaina Bolta. Ale wrócę też pamięcią do mojej rozmowy z ludźmi, którzy sprowadzili do Polski jeden z pierwszych robotów humanoidalnych, nazwali go nawet imieniem i nazwiskiem. Wyrażałem wówczas swoją wątpliwość. A pani, jeśli chodzi o te roboty humanoidalne, ma bardzo szeroką wiedzę. Także może nam pani opowiedzieć, jak się je szkoli i właściwie po co szkoli się roboty?
10: No właśnie cały czas mam wrażenie, że te roboty humanoidalne, o ile pojawiają się, czy to w mediach społecznościowych, czy czytamy o nich w mediach, oglądamy jakieś filmiki, to mimo wszystko traktujemy je jako ciekawostkę, bo często też one właśnie występują w takim ciekawostkowym kontekście, czyli na przykład te zawody sportowe, biegowe w Azji, najczęściej w Chinach, ale w międzyczasie też naprawdę bardzo dużo firm, czy to w Dolinie Krzemowej, czy nawet w Polsce, rozwija roboty humanoidalne, które w przyszłości miałyby pracować u nas w domach. I zdaję sobie sprawę z tego, że raczej jeśli my o tym pomyślimy teraz, no to myślę, że w głowach wielu z nas pojawi się taka myśl, że taki robot w domu, że to trochę może budzi niepokój, może to jest takie niepewne, trochę dziwne. Ale dużo przedsiębiorców, dużo firm wierzy, że tak faktycznie miałaby wyglądać nasza przyszłość. No i też w fabrykach. To też jest duży element. Tam możliwe, że nawet pierwsze, najpierw pojawią się takie roboty, ponieważ tam miałyby wykonywać różne trudne, ciężkie prace. Dlaczego one są w kształcie nas, w kształcie ludzi? Ponieważ jest to taki najbardziej ergonomiczny kształt, jeśli chodzi o funkcjonowanie w takim naszym ludzkim otoczeniu w domu, czy też właśnie w fabryce. Jeśli chodzi o te domowe kwestie, no to już też można znaleźć w mediach pojedyncze artykuły, czy nagrania właśnie takich prototypów, które faktycznie w domu, no cóż, opróżniają zmywarkę, zmywają naczynia i na razie robią to jeszcze z różnym skutkiem. Zdarza się potłuczenie jakiejś szklanki, to jest takie jeszcze trochę nieporadne, ale naprawdę bardzo dużo osób inwestuje w to, żeby to było możliwie skrupulatne i po prostu, żeby to wyglądało w ten sposób, w jaki robią to ludzie. No i oczywiście te wszystkie startupy, firmy technologiczne obiecują nam to, że my nie będziemy musieli już wynosić śmieci, nie będziemy musieli robić prania i w związku z tym będziemy mieli więcej czasu dla siebie, więcej czasu na życie, czy też na wykonywanie takich czynności, które po prostu mamy ochotę robić i wydaje mi się, że to właśnie uderza w taki słaby punkt wielu z nas, czyli no trudno się z tym nie zgodzić, że jeżeli moglibyśmy skorzystać z takiej okazji i mniej wykonywać tych prac domowych, no to czuję, że tutaj większość z nas by się zgodziła. No i faktycznie, jako że to się rozwija, to w tym momencie wchodzimy w taką intensywną erę szkolenia.
9: No właśnie, do tego przejdziemy. Mhm. Natomiast ja tutaj, puentując w jakiś sposób pani wypowiedź, no nie do końca to kupuję. Uważam, że im więcej czasu, tym mniej. Trochę jak w piosence Natalii Kukulskiej. Patrząc, nie wiem, na pokolenie naszych dziadków, pradziadków, oni musieli wszystkie czynności wykonać samemu. Technologia nie była na tyle rozwinięta, by wspomóc ich właśnie w zajęciach dnia codziennego, a jednak mieli czas na wszystko. Ale to jest zupełnie inna kwestia. Ja też poprosiłem o rozmowę z panią, żeby przekonać się, jak wielu ludzi zaangażowanych jest w ten proces nauki tych robotów, tych podstawowych czynności. Jak to się dzieje? Pani wiem, że brała udział w takim szkoleniu. Ba, to są, nie wiem, duże przedsiębiorstwa, wyobrażam sobie, które angażują ludzi, którzy poprzez zespół swoich zachowań nauczyliby roboty, jak się zachowywać w obrębie danej specjalności, czynności, do których zostaną one zakupione.
10: Jak tak zwana fizyczna sztuczna inteligencja, czyli właśnie to, co też napędza te roboty humanoidalne, jak ta fizyczna sztuczna inteligencja miałaby być szkolona, jak ona miałaby się odnajdywać w naszej rzeczywistości, to tu już sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Bo faktycznie na YouTubie jest niewielka baza filmów, które właśnie pokazują to, jak wygląda te znów opróżnianie zmywarki czy odkurzanie. Jednak tych filmów jest stosunkowo niewiele. A jak wylicza jedna z takich amerykańskich firm Scale AI, która właśnie zajmuje się między innymi etykietowaniem danych, no to jeśli chodzi o takie wiodące, największe laboratoria robotyki, to one potrzebują od 100 milionów do 1 miliarda godzin takich materiałów wideo. Mówiąc o materiałach wideo, mam na myśli taki format, kiedy w kadrze widzimy to, co widzi człowiek podczas wykonywania prac domowych i to, co potencjalnie widziałby w przyszłości taki robot. W branży to nazywane jest danymi egocentrycznymi, czyli właśnie nagrywanymi treściami z perspektywy osoby pierwszej, egocentric data. No i właśnie jeśli chodzi o dostarczenie tym wszystkim laboratoriom takich materiałów, no to tu są potrzebni ludzie. A tak jak wspomniałam wcześniej, mówimy o setkach milionów godzin. Jak to zrobić? Potrzebni są ludzie, którzy nie pracują w laboratoriach, tylko po prostu mogą to zrobić w domowych warunkach, czyli dosłownie zamocować kamerkę, najczęściej jest to po prostu telefon, przymocować to do czoła, do klatki piersiowej, no i nagrywać, jak wykonują prace domowe.
9: No dobrze, ale to zmierzamy do wniosku, z którego wyciągniemy taką oto lekcję, że powstaną, proszę wybaczyć, że uruchamiam swoją wyobraźnię aż tak, ludzkie farmy, które będą wykonywać zadania zlecone przez potencjalnych nabywców takich robotów i będą właśnie szkolić te roboty, czy każdy właściciel takiego urządzenia, robota humanoidalnego, sam w obrębie tego, do jakich zajęć będzie chciał go zaadaptować, przejdzie z nim pewne szkolenie, nauczy go pewnych czynności?
10: Jeśli chodzi o to szkolenie, to jest raczej taki etap początkowy, bo docelowo, jeśli ktoś w przyszłości miałby sobie zakupić już takiego robota humanoidalnego, to zakładam, że chciałby go kupić w takim stanie, żeby ten umiał już od razu wykonywać te wszystkie czynności, czyli on już musi mieć zaprogramowane te umiejętności, wiedzieć, co to znaczy zrobić pranie. No i faktycznie to porównanie do takiej dziwnej farmy ludzkiej niestety jest trafne. W momencie, kiedy w świecie zachodnim to jest ciekawostką, to jest czymś dziwnym, oczywiście każdy z nas może tego spróbować, ja też spróbowałam wziąć udział w kilku takich projektach, zatrudniłam się w startupach, żeby faktycznie wyszkolić takie roboty, oczywiście pośrednio, ale na przykład w Malezji jedna z takich aplikacji Cled AI, która swoją drogą jest też bardzo prosta w obsłudze, pobieramy aplikację na telefon i w zasadzie już możemy przesyłać takie nagrania, ona jest w ciągu ostatnich miesięcy najczęściej pobieraną aplikacją w tym kraju, czyli pokazuje to, że tam staje się to naprawdę dużą rzeczą, a nie czymś, o czym może ktoś słyszał. To samo dzieje się w Indiach. Tam również powstają takie firmy. Tam budowane są prawdziwe, fizyczne studia. Nie to studia filmowe, reklamowe. Odtwarzane są mieszkania, odtwarzane są pokoje. No i tam przychodzą do pracy ludzie na kilka godzin, zakładają te stelaże z telefonami i po prostu przez całe dnie potrafią robić dosłownie jedną czynność, na przykład składać ręcznik i nagrywać to przez kilka dobrych godzin.
9: Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Marta Zinkiewicz jest naszą rozmówczynią. Czas na informacje TOK FM.
11: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
12: TOK 2.
13: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten masakryczny, ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
11: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnej dróg.

0: i kanadyjskiego eksportu do USA, objętego od 22 sierpnia cłem w wysokości 50%. Osoby z dużą skłonnością do prokrastynacji, czyli chronicznego odkładania spraw na później, przeciętnie gorzej zarabiają, rzadziej awansują i częściej są bezrobotne, twierdzą neurobiolodzy. 6 września to dzień walki z prokrastynacją. Ma on zwrócić uwagę na problem chronicznego odkładania spraw na później.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Kłaniamy się Państwu już po informacjach. Tok FM. Marta Zinkiewicz jest z nami. Jeszcze raz dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest Pani dziennikarką technologiczną, autorką w magazynie technologicznym Android. Przyznam, że pomysł zaproszenia Pani do naszego programu wziął się z artykułu, który opublikowała Pani w magazynie pod dość znaczącym i symptomatycznym tytułem Prałam, prasowałam i gotowałam dla AI. Co, znaczącym o tyle, że jest to symbol naszych czasów. Sprawdziła Pani też, ile można na tym zarobić. Ile można na tym zarobić?
3: No i tu myślę, że wielkie rozczarowanie. I ja też nie miałam żadnych założeń, ale jednak przyznaję, że myślałam, że trochę więcej. Sprawa też nie jest taka prosta, więc spróbuję wytłumaczyć to, w jaki sposób możemy w ogóle liczyć zarobki na takim stanowisku. Otóż okazuje się, że jeżeli nagrywamy takie treści, które później miałyby służyć do szkolenia robotów humanoidalnych, my nie będziemy rozliczani za każdy pojedynczy film. Tutaj liczą się całe godziny treści. Ja sprawdziłam najbardziej jedną z aplikacji, która umożliwia właśnie przesyłanie takich zdjęć już bezpośrednio startupom, zdjęć czy też nagrań. I okazało się, że dopiero po przesłaniu 100 filmów, z czego każdy powinien trwać około 1-3 minut, możemy liczyć na wynagrodzenie, uwaga, w wysokości $1. I też mogłoby się wydawać, że w zasadzie każdy z nas przecież i tak tę pracę robi w domu. Jeśli dodatkowo nagramy, to my robimy to, co i tak byśmy robili, a w zasadzie możemy na tym zarabiać. Ale to też nie jest takie proste, bo trzeba ciągle czuwać, czy ten kadr jest odpowiedni, czy wszystko na nim widać, bo też w przypadku niektórych firm, startupów, takie nagrania potrafią wrócić do nas z powrotem z informacją, że nie, to nagranie nie jest odpowiednie, nagraj jeszcze raz. Jeśli chodzi też o inne firmy, jedną z nich jest na przykład Luel. Ten startup już wydaje mi się być nieco bardziej skomplikowany i konkretny. Tam nawet udało mi się znaleźć takie zadanie, które jest płatne $38 za godzinę, więc mogłoby się wydawać, że to już jest naprawdę konkretna stawka, ale jest to tak specyficzne zadanie. Tam akurat chodzi o obsługę jednego z programów służących do projektowania form 3D. Jeżeli ktoś pracuje właśnie w takim obszarze, ktoś umie to obsługiwać, no to faktycznie może nagrać też ekran monitora, wysłać taki film. No i tu domyślam się, że tu już nie chodzi o roboty humanoidalne, a szkolenie agentów AI, którzy w przyszłości też mogliby obsługiwać nasz komputer w zasadzie bez naszego udziału. Ale znów, wracając do tych najprostszych domowych czynności, do tego też dochodzi oczywiście prowadzenie samochodu, w niektórych miastach nawet chodzenie i monitorowanie dziur, przesyłanie dziur w drodze, przesyłanie takich nagrań, gdzie one konkretnie się znajdują. To są właśnie tego typu stawki, to jest $1-$1 za godzinę. I właśnie z naszej perspektywy może się wydawać, że jest to naprawdę niewiele, ale znów tam, gdzie te aplikacje zyskują naprawdę ogromne zainteresowanie, czyli Malezja czy Indie, jest to stawka w zasadzie porównywalna do tego, co można zarobić na innych stanowiskach.
2: Proszę powiedzieć, czy może świat wyglądać w ten sposób, że nie wiem, za dekadę właściwie każde gospodarstwo domowe będzie miało robota humanoidalnego i teraz będzie go wykorzystywać w zależności od potrzeb. I będzie takie zapotrzebowanie zgłaszać do, nie wiem, jakiejś mitycznej centrali, centrum dystrybucji. I mówię, że a dzisiaj to chciałbym, żeby ten robot prał i rozwieszał to pranie, żeby się wysuszyło. No i po 2 dniach odbieram taką płytkę, takie oprogramowanie, które wkładam do tego robota i on to po prostu robi, bo są gotowce. Albo nawet nie czekam na pobranie takiego oprogramowania, tylko ono jest dostępne na półce w sklepie, już tak idąc w ironię. Tak? Można sobie to wyobrazić?
3: No myślę, że jest to bardzo ciekawe akurat z tym wgrywaniem konkretnych umiejętności, ale myśląc też o tym, jak dzisiaj popularną metodą płatności staje się subskrypcja, Wydaje mi się, że nawet

0: mogłoby to być jakaś dodatkowa umiejętność takiego robota opłacana w subskrypcji, czyli na przykład na kolejne 3 miesiące dokupujemy mu umiejętność odkurzania i zależnie od liczby takich opłat, no to nasz, powiedzmy, potencjalny robot mógłby robić możliwie dużo rzeczy w naszym domu. No takiej wizji na pewno chcą wszyscy twórcy takich robotów humanoidalnych, też jeśli chodzi właśnie o tych pośredników, którzy w tym momencie dostarczają startupom, które budują takie roboty danych, czyli właśnie tych naszych nagrań. Oni też wierzą w tą wizję i właśnie jeden z takich ciekawszych twórców jednej z tych aplikacji to jest 23-letni Avi Patel, który jest, mam wrażenie, kompletnie zakochany w tej wizji, że wszyscy mieliby szkolić roboty humanoidalne. On otwarcie mówi o tym, że on marzy o tym, żeby każdy człowiek na Ziemi nagrywał to, jak sprząta w domu i w ten sposób szkolił taką technologię. Ale wydaje mi się, że na pewno tutaj dużą barierą mogłoby być nasze podejście do w ogóle wyobrażenia sobie takiego, posiadania takiego robota w domu, który jest naszego wzrostu, który bardzo często ma taką raczej zasłoniętą twarz. Wydaje mi się nadal, przynajmniej z mojej perspektywy, że to jest jakiś taki wzbudzający lekki niepokój obraz.
1: Ja bym powiedział lęk, jeśli ktokolwiek z nas sięgnął do filmów fantastycznych, nie wiem, sprzed dekady, to właśnie takie roboty stały się źródłem zagłady. Ale wie pani, ja chciałbym jednak dostrzegać, nie wiem, wciąż odzywa się we mnie potrzeba pielęgnowania humanizmu w starciu z nowymi technologiami. I odzywa się we mnie taka obawa, że ktoś kiedyś dojdzie do wniosku, że skoro nie mam czasu, nie wiem, w wielopokoleniowej rodzinie zająć się swoją matką, babką, dziadkiem, ojcem, to powierzę to robotowi humanoidalnemu. I przekroczymy Rubikon, moim zdaniem, wtedy.
0: No niestety właśnie taka sytuacja.
1: I to nawet, wie pani, nie na bazie takich czynności fizycznych. Podaj szklankę wody, tą mityczną, tak? Podać komuś na starość szklankę wody. Ale też w kontekście relacji ludzkich, kiedy ja widziałem, w jaki sposób te starsze panie traktowały te roboty, pamięta pani te filmiki z ulic, one nie miały do końca świadomości, że jest to robot, że jest to urządzenie, no właściwie przysposobiły tego Edwarda jak własnego wnuka. Właściwie niektóre były gotowe wziąć go do domu i poczęstować naleśnikami.
0: No właśnie to też wywołuje bardzo często w nas taką reakcję, że od razu traktujemy takiego robota, nawet wyglądającego jak zwierzę, właśnie w taki sposób, że my chcemy go głaskać, od razu w nas się wzbudzają jakieś takie
1: to przecież
0: emocje.
1: Proszę zobaczyć, jak my humanizujemy zwierzęta, też traktując je jak członków rodziny, prawda? W czym akurat nie widzę nic złego, jeśli są to udomowione zwierzęta.
0: Tak, ale też wracając do kwestii tych robotów, które potencjalnie miałyby być nawet towarzystwem dla osób starszych, to przecież dzieje się w Japonii. Tam dość dużą działką są tak zwane roboty społeczne, które w zasadzie już od kilku lat towarzyszą osobom starszym. I to nie są takie typowe roboty humanoidalne, to są na razie takie małe robociki, wyglądające bardziej jak zabawka, a nie jakaś imitacja człowieka czy zwierzęcia. I one właśnie mają pełnić taką rolę, dawać możliwość porozmawiania. W zasadzie już właśnie od kilku lat prowadzone są takie projekty i takie roboty pojawiają się w domach. No ale faktycznie w czasach, kiedy tak dużo mówi się czy o samotności, czy o takiej też potrzebie coraz większej liczby osób, żeby nie spędzać całego czasu przed ekranem w świecie online, tylko znów wracać do tego, co prawdziwe, do relacji z innymi ludźmi, do natury, to wydaje mi się, że tutaj powinniśmy postawić duży znak zapytania, jak przy w zasadzie wielu tematach, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Bo czy nie stanie się nagle tak, że my zorientujemy się, że właśnie nawet te sprzątanie domu to nawet ma swoje plusy, że my po prostu możemy popracować przy tym fizycznie, ale trochę też odpocząć od tych naszych codziennych problemów i w zasadzie takie pół godziny poświęcone na zajmowanie się domem nie jest ostatecznie takie złe, więc no tutaj musimy na pewno poczekać na jakąś taką jednoznaczną decyzję, takiego naszego społeczeństwa w kontekście tego, czy te roboty faktycznie staną się tak bardzo popularne, czy one zawsze będą możliwe taką ciekawostką, które będzie się pojawiała w domach tylko nielicznych może osób, które bardzo wierzą w technologię albo które właśnie kochają takie domowe gadżety.
1: Czy z tej drogi już nie ma odwrotu?
0: No właśnie wydaje mi się, że trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo to, jak my zareagujemy jako społeczeństwo, jest niewiadome. To, że my w tym momencie czujemy to zmęczenie cyfrowe, przeciążenie technologiczne, to moim zdaniem w zasadzie to nam daje taką możliwość, że my w pewnym momencie uznamy, że jeżeli chodzi już o tak trochę dziwną technologię, jak właśnie ten robot w naszym domu, że uznamy, że tu jest pewna granica i zostawimy to naprawdę tylko tym, którzy są takimi technologicznymi geekami, freakami, dla których to będzie ciekawostka stricte technologiczna, ale my wrócimy do tych naszych relacji międzyludzkich.
1: Jak Polska, bo to pewnie pani też gdzieś kreśląc kontekst tej całej opowieści zbadała, wypada na tle innych krajów w kierunku przysposabiania robotów humanoidalnych do naszego codziennego życia?
0: No wydaje mi się, że naszą na pewno właśnie dużą ciekawostką jest wspomniany Edward Warchocki, który raczej właśnie jest jeszcze takim fenomenem społecznym i pokazem możliwości technologicznych, aniżeli czymś, co jest takim elementem naszej codzienności. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te roboty humanoidalne, to te najbardziej obecne są właśnie we wspomnianej Japonii, w Azji. Tam one są często pracownikami już takich zaawansowanych magazynów, chociaż w zasadzie i te pojawiają się również w magazynach innych części świata. Jeżeli chodzi o właśnie te domy, o których dziś rozmawiamy, to jest jeszcze raczej nasza przyszłość. Wydaje mi się, że w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, chyba się na razie przyglądamy temu, co się dzieje głównie na wschodzie, ale też i w niektórych miejscach na zachodzie, no bo tam przecież też jest Dolina Krzemowa, gdzie powstają takie roboty, ale wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze na takim niskim naprawdę poziomie, jeśli chodzi o adaptację.
1: Mhm. Bo zastanawia mnie, na ile nasz taki wrodzony sceptycyzm weźmie górę przed tym, żeby całkowicie w to wejść.
0: No wydaje mi się, że właśnie ten element taki społeczny, o którym też mówiłam wcześniej, czyli że to będzie po prostu taka trudna granica do przekroczenia, czyli wpuszczenie takiego robota, zaufanie mu, to będzie trochę dziwne. Też jest właśnie takie pojęcie jak Dolina Niesamowitości, które określa takie zjawisko, kiedy patrzymy na takiego robota, niektóre z nich mają typowo ludzkie twarze, tworzone są właśnie w ten sposób, powstają różnego rodzaju materiały, które mają tą ludzką skórę imitować. I kiedy my patrzymy na tego robota i on nam trochę przypomina człowieka, ale wiemy, że on nim nie jest, i to budzi właśnie takie dziwne uczucie, które trochę budzi w nas lęk, to właśnie nazywane jest tą Doliną Niesamowitości. Więc wydaje mi się, że w zasadzie, jeśli takie roboty miałyby pojawiać się w naszym społeczeństwie, to raczej byłaby to zmiana powolna. Każdy kolejny budziłby w nas jakieś dziwne uczucie, a z czasem być może zaczęłoby po prostu funkcjonować w społeczeństwie, tak jak w niektórych miejscach na świecie pojawiają się już chociażby takie jeżdżące po ulicach małe roboty dostarczające na przykład jedzenie, czy właśnie jakieś inne produkty zamawiane online. Takie robociki przypominające raczej pojazdy, więc nie mamy automatycznie takiego podejścia do nich jak właśnie do ludzi czy do zwierząt, bo widzimy, że to właśnie ma kółka, raczej nie mamy takich emocji związanych z żyjącymi organizmami. Ale w zasadzie myślę, że kiedy pierwszy raz ktoś zobaczy takiego robocika, no to pewnie zrobi zdjęcie, pewnie się zdziwi, może zachwyci. Kiedy zobaczy drugi, trzeci raz, no to już raczej tego telefonu po zdjęcie nie wyciągnie. Kiedy w zasadzie już zobaczy go po raz dziesiąty, to już uzna, że okej, po prostu tak wygląda nasza rzeczywistość.
1: Momentami może być ona ponura. Proszę wybaczyć o taki wniosek. Marta Zienkiewicz była z nami, dziennikarka technologiczna, autorka w magazynie technologicznym Android. Bardzo pani dziękuję za poświęcony nam w niedzielę czas i do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Szanowni państwo, już za chwilę informacje TOK FM, a po informacjach Przemysław Ciunowicz będzie z nami, warszawianista, przewodnik po Warszawie, popularyzator wiedzy o Warszawie i historii. Opowie nam o osiedle Dudziarska, które jest do rozbiórki. Dlaczego? Przekonamy się już po informacjach.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
3: TOK 1.
4: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
5: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
4: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
5: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
4: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
5: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
4: Apache helicopters. All one can say is...
5: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
6: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
7: No bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i po
6: Ale to
7: prostu...
6: chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
7: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nik, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12:40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do Ukrainy, poinformował portal Kyiv Independent. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 13:00. W katowickiej prokuraturze trwa przesłuchanie Romana Rzet. Wieloletni współpracownik zaginionego założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka został zatrzymany wczoraj. Policjanci zabezpieczyli też w jego mieszkaniu dokumenty dotyczące zonda krypto. 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu chmury pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Do erupcji doszło w piątek. Według danych Indonezyjskiej Agencji Meteorologicznej słup pyłu osiągnął wysokość nawet do 15 kilometrów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczęła dwudniową wizytę na Grenlandii. Rozmowy będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa Arktyki i zacieśnienia współpracy Unii Europejskiej z wyspą. Jutro strony podpiszą odnowioną wspólną deklarację Unia-Grenlandia.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Kolejna odsłona niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Przemysław Ciunowicz jest z nami, warszawianista, przewodnik po Warszawie, popularyzator wiedzy o Warszawie i historii. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: W ostatnich dniach bardzo głośno jest o osiedlu Dudziarska w Warszawie, które przeznaczono do rozbiórki. Chciałbym z panem porozmawiać na ten temat, bo to nie jest zwykłe osiedle. To społeczny eksperyment dla byłych więźniów, który chyba okazał się nie najlepszym pomysłem.
13: Myślę, że tak, ale tutaj byłbym daleki od generalizowania, że tylko dla byłych więźniów, bo to był przede wszystkim eksperyment, który na mocy porozumienia władz Śródmieścia i Pragi Południe miał zagospodarować przede wszystkim mieszkańców raz, że z problemami społecznymi, a dwa też tych biednych, też tych, którzy nie mieli się gdzie podziać. No jednak to, w jaki sposób to osiedle zostało zaprojektowane, umiejscowione, spowodował, że no można powiedzieć, że ten projekt po prostu zakończył się porażką.
12: Wie pan, ja proszę wybaczyć, jeśli posłużyłem się stereotypem, ale on jest powielany. Dudziarska w ogóle no, jako osiedle uchodziła za miejsce dość niefortunnie usytuowane, to zresztą pan powiedział, między aresztem śledczym a spalarnią śmieci. To już samo to daleko wszędzie... I tak naprawdę relacje, które ja usiłuję ważyć słowa, proszę też mnie zrozumieć, jakie nawiązywały się wówczas między mieszkańcami tego osiedla, też chyba były dalekie od modelu, od założenia, jaki przyjęto.
13: Tak, oczywiście i tutaj też poniekąd się zgadzam, bo w debacie publicznej, czy też w rozmowach, które się odbywały pomiędzy czy to mieszkańcami, czy też gdzieś w mediach, przewijały się takie określenia, moim zdaniem trochę niefortunne, jak getto, jak miejsce zsyłki. Właśnie to, że osiedle Dudziarska zostało tak trochę wepchnięte pomiędzy tory kolejowe, spalarnie śmieci, a areszt śledczy Grochów, spowodował, że no musimy powiedzieć, że ciężko tutaj było się odnaleźć. To wykluczenie jednak było dosyć spore. No też to osiedle powstało jeszcze w pierwszej połowie lat 90., gdzie jak doskonale wiemy, myślę tutaj obaj, no te lata 90. po przemianach ustrojowych też były trudne, była hiperinflacja, to też nie pomagało. No i oczywiście to, że przez właściwie 10 lat nie było tam komunikacji miejskiej, nie było sklepu właściwie, to praktycznie do końca. Oddalenie z jednej strony od Grochowa, a z drugiej strony te tory kolejowe powodowało, że no, mieszkańcy mieli naprawdę bardzo ciężki los i ta zsyłka... No nie chcę tutaj używać jakichś górnolotnych analogii, ale faktycznie ta izolacja była dosyć trudna. No i niestety też mieszkańcy często przechodzili przez tory, przez ten wał kolejowy linii Terespolskiej, tej starej linii warszawsko-terespolskiej, co też skończyło się kilkunastoma niestety przypadkami śmierci, więc no, ta desperacja była dosyć duża w tym przypadku.
12: Do kiedy funkcjonowało osiedle? Bo pod koniec sierpnia teren został już przekazany firmie, która ma przeprowadzić rozbiórkę, ale rozumiem, że to już daleko wcześniej wyprowadzono stamtąd ostatnich mieszkańców.
13: Tak, w 2015 roku podjęto decyzję o wygaszeniu funkcji mieszkaniowej i starano się już wtedy rozpocząć te procesy relokacyjne. Natomiast ostatni mieszkańcy wyprowadzili się w roku 2019 i stopniowo te mieszkania też były w jakimś tam stopniu zamykane, zabetonowywane, bo sprowadzali się tam dzicy lokatorzy, fani urbexu. No i wiadomo, no, tego typu miejsca zazwyczaj przyciągają głupie pomysły, włącznie z miejscami, które no niestety można było w jakimś tam stopniu przeznaczyć też na działalność kryminalną, a teraz dosłownie niecały miesiąc temu podpisano umowę na rozbiórkę tych trzech budynków, czyli Dudziarskiej 40, 40A i 40B. I z tego co pamiętam, został już wybrany wykonawca. Ten projekt jest opiewa na około 1,5 miliona złotych i teraz mają się zacząć jakoś niebawem prace rozbiórkowe tych trzech bloków.
12: Zapytam pana, no wobec tego, że Warszawa, jak i inne duże miasta rozlewają się, jeśli chodzi o swoją powierzchnię, co za tym idzie, też postępuje infrastruktura. Czy trzeba było to, czy trzeba w ogóle to osiedle wyburzać, czy można było w jakiś sposób wykorzystać je inaczej?
13: Moim zdaniem przede wszystkim funkcja mieszkaniowa była tam nietrafiona. Zresztą dzisiaj mieszkania komunalne mamy we wszystkich 18 dzielnicach. Z tego co pamiętam, najwięcej jest ich na Woli. I teraz zresztą z tego, co czytałem, ma być jakaś chyba jeszcze bliżej niesprecyzowana funkcja komercyjna w tym miejscu powstać. Oczywiście już nie w tych budynkach, tylko ma powstać nowy budynek, jak zakładam, dużo bardziej nowoczesny. Natomiast takie osiedla biedy, można powiedzieć, to jest nic nowego w Warszawie, bo no przed wojną już mieliśmy takie skupiska. Największe było chyba na Annopolu, na terenie dawnego carskiego fortu. No ale oczywiście to nie było tak, że były tylko trzy bloki, tylko było dużo więcej baraków i na takim Annopolu no to było pomiędzy 10 a 15 tysięcy osób, więc to wyglądało trochę inaczej. Więc też to nie jest tak, że Dudziarska to jest jakiś ewenement, chociaż jest to taki najbardziej znany przykład. Jeszcze niedawno myślano o zrobieniu podobnego osiedla. To było jakoś mniej więcej 20 lat temu na Siekierkach, ale finalnie tamta realizacja czy inwestycja nie doszły do skutku. Jak pokazuje historia i ostatnie wydarzenia, to chyba dobrze tak naprawdę.
12: A co się stanie z tym terenem po rozbiórce? Ma pan taką wiedzę?
13: To znaczy na tyle, na ile gdzieś tam się doczytałem w przekazach medialnych, ma być jakaś działalność czysto komercyjna, użytkowa. Natomiast chyba nie zostało jeszcze podane, co konkretnie. Także ciężko mi powiedzieć akurat. Myślę, że gdzieś... Tak?
12: Zapytam pana jako przewodnika, bo od 2019 roku, odkąd wprowadzili się ostatni lokatorzy, do dziś mija 7 lat. Czy jako przewodnik miał pan prośby o to, by oprowadzić zwiedzających po tym osiedlu? Ciekawiła ta historia, no bo wokół tego też powstał pewien mit.
13: Powiem tak, akurat nie, natomiast wydaje mi się, że osoby, które się interesują takimi tematami, to są właśnie wspomniani wcześniej przeze mnie na początku naszej rozmowy fani urbexów, którzy raczej trochę na dziko starają się wchodzić do takich miejsc i po prostu szukać tego, co ich interesuje, jakichś pozostałości po wyposażeniu, czy no, tam, gdzie się da wejść. Ja też, kiedyś tam sobie rowerem podjechałem, natomiast w ostatnich latach, z tego co wiem, już bardzo ciężko tam było się dostać. Też nie uważam, że to jest jakieś bardzo fajne miejsce, że to jest jakieś bardzo fajne miejsce na spacer, bo ten teren też jest relatywnie mały, więc właściwie ciężko mówić, że da się tam spacerować, bo to jest obejście trzech niedużych bloków. To tam było, z tego co pamiętam, 211 lokali, więc no nie, akurat tam nie.
12: Ale wie pan, tak sobie myślę, że to miejsce i tak pozostanie z pewnym obciążeniem tego aresztu, który jest zlokalizowany nieopodal.
13: Myślę, że tak. To jest, no, co by nie mówić, jest to teren bardzo, bardzo trudny komunikacyjnie. Ta Taniecka pomiędzy wałem kolejowym, bocznicą kolejową, ulicą Chłopickiego powoduje, że właściwie tam można dojechać tylko samochodem. Nie jest to teren atrakcyjny i ja szczerze mówiąc, jeśli byłbym w gronie decydentów, którzy mogliby w jakiś sposób wpłynąć na zagospodarowanie tej przestrzeni, to postawiłbym pewnie na może jakiś... Na pewno nie na jakąś działalność usługową, bardziej może na jakąś niedużą halę sportową, tam, tak żeby tam trafiały tylko osoby, którym naprawdę zależy, które gdzieś tam dojadą samochodem, może jakąś placówkę kulturalną, tak żeby trochę odczarować to miejsce, przełamać ten stereotyp właśnie miejsca izolowanego. a z drugiej strony spowodować, żeby ono jakoś zaczęło żyć, bo jeżeli tam zrobimy, no nie wiem, tak naprawdę, jeśli tam by była jakaś działalność usługowa, to ja nie wróżę sukcesu, bo to miejsce jest też bardzo słabo zaludnione, także na pewno bym dalej nie izolował tej przestrzeni, trochę ją ożywił, może trochę ją zaludnił w jakiś sposób, jeżeli tam, załóżmy, jakieś działki by powstały, no ciężko mi powiedzieć, bo tak sobie trochę abstrakcyjnie myślę, ale na pewno warto śledzić, co się tam wydarzy w najbliższym czasie, bo to będzie bardzo duża zmiana akurat.
12: To jeszcze mam do pana pytanie. Czy wie pan, gdzie wykwaterowano dotychczasowych mieszkańców Dudziarskiej? Czy też rozparcelowano ich po różnych miejscach? Czy znów tak jak byli dla siebie sąsiadami na Dudziarskiej, tak będą w innym miejscu?
13: Z tego, co wiem, te osoby, nie przeniesiono ich do jednego konkretnego osiedla. Raczej starano się ich rozlokować po całej Warszawie. Trochę skorzystano z wolnego zasobu mieszkaniowego Pragi Południe, więc tutaj nie było chyba takiego jednego klucza. Natomiast ciekawe jest jeszcze to, że wielu mieszkańców, którzy tam mieszkali, czyli trochę mówiąc w drugą stronę, to byli mieszkańcy, dotychczasowi mieszkańcy Śródmieścia. Tak jak wspomniałem na początku, to osiedle Dudziarska powstało na mocy porozumienia władz Śródmieścia i Pragi Południej. Trafiło tam wielu mieszkańców, chociażby z Chorzej, Wilczej czy Nowogrodzkiej, których no nie stać było na mieszkanie w Śródmieściu warszawskim. Także no, teraz oni będą raczej rozsiani po całej Warszawie.
12: Bardzo panu dziękuję. Przemysław Ciunowicz był z nami, warszawianista, przewodnik po Warszawie, popularyzator wiedzy o Warszawie i historii. Kłaniam się i do usłyszenia.
13: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
12: Informacje TOK FM przed nami.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
14: TOK 3. Gościem poranka TOK FM jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
15: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy radia TOK FM.
14: Jak się dowiedziało TOK FM, Ryszard Czarnecki prawdopodobnie jest już na wylocie z Prawa i Sprawiedliwości, a więc nie tylko grupa Morawieckiego. Tutaj rozwód trwa dosyć długo, ale Czarnecki za współpracę z Braunem popadł już w totalną niełaskę prezesa Kaczyńskiego. To dosyć znaczący będzie jednak rozwód. Czarnecki bardzo długo był w PiS-ie i bardzo długo był blisko ucha prezesa.
15: To jest człowiek, którego jak się wyrzuca oknem, to nie, przepraszam, jak się wyrzuca drzwiami, to wraca oknem i to razem z utryną. Jestem głęboko przekonany, że Ryszard Czarnecki zarezerwował sobie już miejscówkę w korytarzu przed gabinetem prezesa i będzie go próbował obłaskawić, ale żeby nie było wątpliwości. Jednocześnie każdą wolną chwilę będzie spędzał w politycznych objęciach Grzegorza Brauna, bo tu jest ta perspektywa mandatu do Europarlamentu, a prezes już jej nie daje. Optyka się zmieniła, poparcie dla PiS-u spadło, a Ryszard Czarnecki uważa, że dla dobra cywilizacji europejskiej, jego obecność w Parlamencie Europejskim jest absolutnie niezbędna, dlatego on zrobi wszystko, żeby tą dobrą perspektywę cywilizacji europejskiej zapewnić.
14: Dworuje sobie pan.
15: Brońcie, panie Boże, zbyt lubię Ryszarda Czarneckiego, że mógł sobie z niego dworować.
14: Ale
15: z punktu widzenia Grzegorza Brauna może mu się wydawać, że on jest niezwykle użyteczny, że otwiera przed nim różne salony władzy. Przecież wszyscy wiemy, że na przykład Ryszard Czarnecki zna każdy zakątek Europy i świata, jak się czytało jego podróże, jest w ogóle człowiekiem niestrudzonym. No, przejechać kabrioletem z Krosna do Brukseli zimą tylko on. Dlatego uważam, że z punktu widzenia Grzegorza Brauna on może uznać, że jest to ogromna wartość dodatnia. Ta determinacja, która Ryszardowi Czarneckiemu towarzyszy w wykonywaniu tych jego parlamentarnych obowiązków.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
16: Reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Romana Rzet. Sprawa Zonda Krypto nie zwalnia tempa. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do Kijowa pociągiem. Ich samolot prawdopodobnie wylądował w Rzeszowie, choć nie ma na to oficjalnego potwierdzenia. Coraz bliżej jest otwarcie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Po remoncie zostały ostatnie prace. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne zatrzymania i przesłuchania w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Zatrzymany został Roman Rzet, wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut. Z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że został przesłuchany jako świadek. Informuje Maciej Kluczka.
14: W śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto nastąpił przełom, ocenia Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
15: Prokuratura w końcu prowadzi bardzo aktywnie to śledztwo. Mamy 5 zatrzymań w ciągu 8 dni, kolejne prawdopodobnie w drodze i bardzo rozwojową sprawę, no z udziałem też polityków.
14: Krzysztof Hetman z PSL-u, który pochodzi z Lublina, mówi, że marszałek województwa ma w sprawie Zonda Krypto dużo wiedzy na temat innego zatrzymanego w aferze, prezesa Komitetu Olimpijskiego.
16: Był dobrym znajomym pana Piesiewicza. Wspólnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, które organizował im pan Kral.
14: Z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski twierdzi, że jest pokrzywdzonym działaniami Przemysława Krala, właściciela zbankrutowanej giełdy Zonda Krypto. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy przybyli do Ukrainy, aby omówić kwestię rozmów pokojowych, twierdzi portal Kijów Independent, powołując się na własne źródła. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej, przypomniał serwis. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie przeprowadzili ponad 3-godzinne rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy, samolot Witkoffa i Kushnera powracających z Moskwy wylądował w Polsce w Rzeszowie około 2:30 w nocy. Chcemy zakończyć wojnę, nasze propozycje są gotowe, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uczestniczył dzisiaj w spotkaniu z ukraińską grupą negocjacyjną przed rozmowami z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy gotowi do rozmów. Ukraina zawsze wykazuje i będzie wykazywać konstruktywne podejście. Zależy nam na jak najszybszym zakończeniu wojny. Potrzebny jest pokój. Potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa. Potrzebny jest godny charakter pokoju po zakończeniu wojny. Nasze propozycje są już przygotowane, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Portal Axios poinformował, że tematem wczorajszych rozmów w Moskwie wysłanników prezydenta USA były prawdopodobnie między innymi sankcje wobec Rosji. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w tegorocznych manewrach NATO Northern Viking zorganizowanych w pobliżu Islandii nie uczestniczyły amerykańskie okręty ani samoloty. W ćwiczeniach, które odbyły się w sierpniu i służyły doskonaleniu wykrywania rosyjskich okrętów podwodnych, wzięła udział m.in. Polska. Jak ocenił portal Politico, brak sił USA jest znaczącą zmianą w przypadku ćwiczeń, w których przez dziesięciolecia kluczową rolę odgrywali Amerykanie. Sejm już niedługo zdecyduje, czy zmienić prawo łowieckie w Polsce, a tym samym ograniczyć możliwość polowania na zwierzęta. Do Sejmu trafił obywatelski projekt pod nazwą Uwaga, polowanie. Obywatelski projekt ustawy wymaga zebrania 100 tysięcy podpisów. Ten ma ich dwa razy więcej. Sejm w ciągu 3 miesięcy musi zorganizować pierwsze czytanie projektu, mówi szef partii Zieloni Michał Suchora.
11: Na ręce marszałka Czarzastego wręczyliśmy mu kilka kartonów z tysiącami podpisów Polek i Polaków, którzy domagają się zmiany tego kompletnie niedostosowanego do współczesnych realiów prawa łowieckiego.
13: Współautor projektu wymienia regulacje, jego zdaniem wymagające pilnej zmiany.
11: Wymienię kilka rzeczy, takich najpilniejszych. Myśliwi nie przechodzą okresowych badań okulistycznych i psychologicznych, w przeciwieństwie do na przykład kierowców czy nauczycieli. Dalej, szanowni państwo, w Polsce odbywają się polowania dewizowe. Jak w PRL-u, czy jak w Afryce, osoby spoza Polski przyjeżdżają i mordują za pieniądze polskie zwierzęta. Polować można 150 metrów od domu, podczas gdy według polskiego prawa wiatrak tworzący zieloną, czystą energię postawić można 700 metrów od domu. To są tylko 3 elementy najbardziej jaskrawe.
13: Pytaniem otwartym pozostaje to, czy zmianę przepisów poprze koalicja rządząca, szczególnie PSL, którego politycy mają bliskie związki z Polskim Związkiem Łowieckim, który już teraz zgłasza do projektu zastrzeżenia. Bordowe fotele na widowni, żyrandol nawiązujący do klasyki i więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety, wykładziny.
17: Uwaga teraz tu. Cześć panie Jakubie, ma pan jeszcze jakieś kaski? Tu mamy szatnię, teraz tu mamy foyer i teraz wchodzimy na pierwszy balkon. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia tych robót brudnych, wykończeniowe związane z układaniem parkietu, z montażem wykładzin, z montażem foteli. Jeżeli chodzi o wygląd, całkowicie zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość. Wracamy do tego tradycyjnego wystroju teatru, który był wcześniej.
13: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku. Sporo deszczu dziś w prognozach. Jedynie na południu kraju nie powinno padać, się na termometrach od 16 do 20 stopni.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 13.06, niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Wańczyk, kłaniam się państwu ponownie. Katarzyna Kozak jest wydawczynią tego programu, a realizatorką dźwięku Karolina Kubicka. Pochylimy się teraz nad sprawami aktualnymi i tak oto łączymy się z Tomasem Orchowskim, dziennikarzem Radia Tok FM, który jest w Magdeburgu i śledzi wybory do parlamentu Landu Saksonia-Anhalt. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Przemku.
18: To może wyjaśnijmy, dlaczego regionalne wybory w Niemczech, które dotychczas nie budziły większego zainteresowania nie tylko w Europie, ale także w Polsce, może przede wszystkim w Polsce, teraz są tak istotne. A przypomnijmy, że według sondaży zdecydowanie ma wygrać te wybory alternatywa dla Niemiec, która no, uznawana jest za ugrupowanie skrajnie prawicowe, już nie chcę wgłębiać się dalej. Dlaczego te wybory są przełomowe i w jaki sposób one mogą wpłynąć na kanclerza Friedricha Merca?
19: Te wybory są przełomowe, bo pierwszy raz w powojennej historii Niemiec władze na tak wysokim szczeblu, władze na szczeblu landu, kraju związkowego, może przejąć skrajna prawica. Dotychczas takiego przypadku nie była. Skrajna prawica, czyli alternatywa dla Niemiec, która była dotychczas izolowana na niemieckiej scenie politycznej, no ale w takim kordonem sanitarnym, czyli kordonem braku współpracy ze strony innych partii, ale teraz ten kordon sanitarny może po prostu nie wystarczyć, bo według sondaży alternatywa dla Niemiec może zdobyć samodzielną większość. Według sondaży cieszy się ona ponad 40-procentowym poparciem. Według najnowszych takich danych, jako że w Radiu Tok FM mówimy na bieżąco, co się dzieje, frekwencja wynosi na godzinę 12:34% i mówię o tym, bo jest to ważna liczba, jako że jest ona 12 punktów procentowych, aż 12 punktów procentowych wyższa niż podczas wyborów w 2021 roku. Mobilizacja zatem jest. Pytanie, kto się zmobilizował? Czy zwolennicy AfD, skrajnej prawicy, ci, którzy na przykład nie chodzili wcześniej głosować i teraz może ktoś z nich sobie powiedział, no pójdę, zmienię coś, pójdę, zagłosuję na to AfD, bo oni rzeczywiście mogą coś zmienić, mogą coś dla mnie zrobić, tak jak AfD obiecuje, że zrobi wszystko dla wszystkich, albo z drugiej strony mogli się zmobilizować przeciwnicy AfD, ci, którzy się boją dojścia przez skrajną prawicę do władzy. Nie wiem jak jest, ale byłem przed lokalami wyborczymi tutaj w Magdeburgu, rozmawiałem z ludźmi i jednak bardzo dużo osób mówiło mi, że przyszło głosować, tylko to było wcześnie rano, więc to są ci naprawdę hardkorowi wyborcy, którzy bardzo chcą zagłosować. Bardzo dużo osób mi mówiło, my się bardzo boimy tego scenariusza, że AfD przejmuje samodzielnie władzę i rządzi w landzie skrajna prawica po raz pierwszy od II wojny światowej na tak wysokim szczeblu. Ale przypominam, dlatego właśnie te wybory są historyczne.
18: Tak, ale spróbujmy powiedzieć, jeśli AfD rzeczywiście utworzy rząd na poziomie landu, jakie będzie mieć kompetencje taki rząd, no w ogóle jakie ma, jak realna jest to władza, czy pozostaje to tylko i wyłącznie w obrębie landu, czy
19: no
18: może to być element
19: landu, bo to jest land kraju związkowego władza wybierana, ale sama ta nazwa, prawda? Kraj związkowy.
18: Tak, Tomasz, ja to wszystko rozumiem, tylko pozwolisz, że dokończę pytanie, czy jest to element, albo inaczej, konstrukcja domina, gdzie symbolicznie, jak sam powiedziałeś, po tych wyborach AfD zyska popularność także w innych landach, co więcej, później na terenie całego kraju.
19: Wielu komentatorów obawia się tego efektu kuli śnieżnej właśnie. Za 2 tygodnie w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim wybory. Tam też AfD ma wysokie poparcie, ale te mainstreamowe partie radzą sobie lepiej. No, będzie miała na przykład w swojej gestii AfD edukację landową kraju związkowego. Wysyła do Bundesratu, czyli Senatu swojego przedstawiciela, każdy kraj związkowy, więc te, jeśli chodzi o edukację na przykład, będzie mogła wprowadzić segregację w szkołach, czyli oddzielić dzieci uchodźców od dzieci niemieckich, w cudzysłowie tutaj, prawdziwie niemieckich, oczywiście w cudzysłowie wszystko to mówię, bo to będzie właśnie w gestii kraju, to jest w gestii kraju związkowego edukacja. Będzie mogła też mówić mniej Hitlera, więcej Bismarcka, jak to głosi plan AfD i wprowadzać takie właśnie w edukacji zmiany, czy te ośrodki deportacyjne zakładać, jak chce to zrobić. No ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną na przykład, to tutaj kompetencje spoczywają w Berlinie, chociaż można sobie wyobrazić, że w Moskwie Saksonia Anhalt otwiera jakieś swoje przedstawicielstwo i tam zaczyna się dogadywać z Rosjanami. Wspominam o Moskwie i o Rosjanach, bo te jednak kontakty AfD-Rosja są i bardzo dużo ludzi mi tu mówiło, że po prostu trzeba skończyć wojnę w Ukrainie, bo z Rosją trzeba się dogadywać, bo zawsze nam było dobrze z Rosją, więc po co w ogóle ta wojna.
18: Jakie jeszcze postulaty niesie AfD w tych wyborach i w ogóle jak zmienił się program tej partii, kiedy zaczęła ona wietrzyć, że może być nie tylko najsilniejszą opozycją, ale i samodzielnie sprawować władzę?
19: W polityce międzynarodowej, jak wspomniałem, jest prorosyjska, chce zakończenia wojny w Ukrainie, bo to nie jest wojna Niemców, dlatego Niemcy nie powinni w ogóle za nią, niemiecki podatnik nie powinien za nią płacić. To mi powiedział tutaj lider AfD w Saksonii, Anhalt Martin Reichhardt, że nie powinniśmy płacić na ten konflikt. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to ujawniła to jedna ze współprzewodniczących, która była tutaj w Magdeburgu wczoraj, Alice Weidel, jedna ze współprzewodniczących AfD, opowiedziała się za wyjściem ze strefy euro, za opuszczeniem strefy Schengen. Co jeszcze? W tej polityce wewnętrznej, no konserwatywne wartości, wizja 2026, chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, powtarzając, skandując takie zaśpiewy nacjonalistyczne w całej Europie. Jest to ugrupowanie uważane za, przez sam kontrwywiad niemiecki, za zagrożenie dla porządku demokratycznego, no ale bardzo wielu Niemców chce na nich głosować, bo na przykład mówią w AfD, że obniżymy podatki, obniżymy też przy okazji deficyt budżetowy, ograniczymy imigrację, choć imigrantów jest tu bardzo mało, 10% tak naprawdę korzenie imigracyjne w Saksonii, Anhalt ma, no ale widać chcą mieszkańcy tutaj tego ograniczenia jeszcze dalszego imigracji, która jest potrzebna po prostu dla landu, bo potrzeba rąk do pracy. Tutaj nie ma kto pracować, bo są inne landy, które są bardziej atrakcyjne, do których imigranci zmierzają, no ale w tych właśnie wschodnich landach bardzo podobają się takie skrajnie prawicowe hasła i podobają się też hasła nawiązujące resentymentem do czasów NRD. Sam Ulrich Siegmund, czyli ten Spitzenkandidaten AfD, główny kandydat partii na premiera landu, Ulrich Siegmund, 35-latek, przyjechał do lokalu wyborczego na takim motorze, Simson Schwalbe, on się nazywa, bardzo popularny w czasach NRD, bo grają właśnie na takim sentymencie do czasów NRD politycy AfD, partii skrajnie prawicowej, która się nie kojarzy do końca z NRD, no ale tutaj tworzą ci ludzie z AfD taką hybrydę właśnie skrajnej prawicy, populizmu prawicowego, niskich podatków z tym, co było kiedyś, ale to było kiedyś w NRD.
18: Mamy jeszcze 2,5 minuty, a ponownie pytanie o kanclerza Friedricha Merca. Czy to tylko zabieg retoryczny, że jest to dla niego ostatnia szansa, bo jeśli AfD obejmie władzę, to Merc nie wywiąże się ze swojej obietnicy, którą złożył przed swoimi wyborcami, że zmniejszy popularność AfD?
19: No to może być taki gwóźdź do trumny, chociaż wybory, ma jeszcze trochę czasu, wybory w Niemczech ogólnokrajowe w 2029 roku dopiero są planowane, no ale ten efekt kuli śniegowej na pewno jest niepokojący dla CDU, która Hadecji, która rządzi tutaj od ponad 20 lat i teraz może tę władzę właśnie na rzecz AfD stracić. Merz ma bardzo złe notowania, bardzo dużo osób negatywnie ocenia jego pracę, w szczególności tutaj właśnie w Saksonii, Anhalcie, o kilkanaście punktów procentowych poparcie dla CDU się tutaj zmniejszyło względem ostatnich wyborów, więc dla Merca no, to byłby duży, duży problem, jeżeli AfD przejęłaby władzę i musiałby się zacząć martwić o swoje liderstwo w CDU, no bo coraz więcej osób zacznie mówić, że może czas zmienić lidera, bo z takim liderem to my do tych wyborów w 2029 roku no, nie mamy co podchodzić zbyt optymistycznie.
18: Bardzo dziękuję. Tomasz Orchowski, dziennikarz Radia Tok FM, który jest w Magdeburgu. Mówiliśmy o wyborach w Saksonii, Anhalcie. A jeszcze ci zadam, Tomasz, pozwolisz pytanie. Kiedy można spodziewać się pierwszych exit poli?
19: 18 od razu po zamknięciu lokali wyborczych.
18: Dobrze, my będziemy z tobą łączyć się przed godziną 21, niejako na zamknięcie. Będziesz wtedy, mam nadzieję, miał dużo więcej danych i tych...
19: Ale jeszcze będę w wiadomościach, na pewno wcześniej w informacjach będziemy informować z Magdeburga, co się dzieje w nim.
18: Tak, oczywiście, ja... Tak mocno osobiście traktując rozmowy z tobą, zapowiedziałem te, na którą umawialiśmy się wczoraj.
19: Dziękuję, Przemku, do usłyszenia.
18: Do usłyszenia, bardzo dziękuję. Państwu też polecam śledzić informacje Tok FM, bo będzie o wyborach w Niemczech sporo. Już za chwilę informacje, po nich dr Paulina Piasecka będzie z nami, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas.

0: Autopromocja.
1: Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji są w Kijowie przed rozmowami amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z władzami Ukrainy, poinformowała agencja Reutera. Witkoff i Kushner odwiedzają Kijów po raz pierwszy. Wcześniej kilkukrotnie gościli w stolicy Rosji. Molo w Kołobrzegu zostało ponownie otwarte dla odwiedzających. Przez ponad dobę było zamknięte ze względu na silny wiatr. Ten jednak zmniejszył się. O ponownym otwarciu mola poinformował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. 80% Polaków nie sprzeciwiłoby się wykorzystaniu robotów humanoidalnych w sklepach, wynika z badania UCE Research i Brave Minds Fighters. Według autorów badania wynika to w dużej mierze z ciekawości, jaką budzą najnowsze rozwiązania robotyczne, zwłaszcza maszyny humanoidalne.

0: rodzajów sił zbrojnych, rzecz jasna. Cytuję. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poprzez Centrum Operacji Powietrznych, dowództwo komponentu powietrznego prowadzi czynności sprawdzające. W ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie między innymi możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych. Jak rozumieć ten komunikat? Wleciało coś ze strony Białorusi na teren RP? Czy jest podejrzenie, że mógł być to na przykład balon meteorologiczny?
1: Pewnie mógł być, natomiast cokolwiek wlatywało, leciało wolno. W tym sensie, że tu dosyć charakterystyczne w tym komunikacie jest to, że nie poderwaliśmy myśliwców, nie poderwaliśmy strażnika flanki wschodniej, tylko wysłaliśmy tam śmigłowiec, żeby latał i sprawdzał, co się dzieje. Więc jest to pewnie znacznie bardziej zlokalizowane, znacznie bliżej granicy, nie zbliża się i nie próbuje spaść na głowę warszawiakom. No i jeżeli rzeczywiście porusza się na tyle powoli, że daje się prowadzić rozpoznanie za pomocą śmigłowca, to pewnie rzeczywiście warto sprawdzić, co to jest, no bo oznacza to prawdopodobnie, że nie jest to rakieta. Być może jest to jakiś dron, być może dron rozpoznawczy, a być może jakaś inna odsłona sposobów naruszania przestrzeni powietrznej państw natowskich lub też prowokacja.
0: Tak, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych nadało ten komunikat o 13.15, więc 8 minut temu. To jeszcze chciałbym panią zapytać, w informacjach TOK FM słyszeliśmy, że już przybyli do Kijowa wysłannicy Donalda Trumpa, panowie Witkow i Kushner. Najpierw byli w Moskwie, tam złożyli hołd Władimirowi Putinowi. Nie wiem, czy pani natknęła się na zapisy przynajmniej tej oficjalnej części spotkania z prezydentem Rosji, a teraz pojechali negocjować z Ukrainą. Czy to wszystko ma sens, biorąc pod uwagę charakter wczorajszego spotkania i pozycję, z której wystąpili panowie Jared Kushner i Steve Witkow?
1: Jeżeli Stany Zjednoczone mają taki pomysł, żeby jeszcze być może z powodów taktycznych pozostawać częścią tej zachodniej wspólnoty wartości, to pewnie było to nie do uniknięcia. To znaczy przynajmniej pro forma muszą się pokazać w Kijowie i pro forma przynajmniej muszą udawać, że rozmawiają. Na ile istnieje realna intencja tego, żeby budować współpracę z Kijowem, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast nie wyobrażam sobie specjalnie, żeby przyjechali do Moskwy i nie zahaczyli o inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej, bo to już by była jednoznaczna deklaracja z punktu widzenia dyplomatycznego, z kim mają tu do robienia interesy.
0: Tak, ale przed tym, jak administracja ukraińska spotkała się z wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa, byli tam także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Co to może oznaczać? Ustalenie wspólnego stanowiska, warunków brzegowych, na których można podjąć jakiekolwiek negocjacje. A rozumiem, że one zostały przywiezione, a panowie wystąpili w roli emisariuszy po wczorajszym spotkaniu z Władimirem Putinem?
1: Chciałam przez moment doprecyzowywać pytanie warunków brzegowych stawianych komu i wobec kogo, ponieważ pojawiła się w mojej głowie wątpliwość co do tego, czy pan redaktor mówi o Stanach z warunkach ze strony Stanów Zjednoczonych, nie, czy warunkach ze strony Rosji, ale to jest dosyć istotne.
0: Raczej w roli doręczycieli występują panowie Kushner i Witkow.
1: Tak, mnie bardziej chodziło o to, że przerażające samo w sobie jest to, że w ogóle można mieć taką wątpliwość, że znaleźliśmy się w takim miejscu historii stosunków międzynarodowych, w których Stany Zjednoczone przestały być jednoznacznie traktowanym sojusznikiem występującym w obronie pewnego istniejącego ładu międzynarodowego, a stały się kimś, kto swoich wysokich przedstawicieli wysyła jako chłopców na posyłki po to, żeby przedstawiać żądania rosyjskiego cara. To jest naprawdę bardzo ciekawy czas.
0: To przejdźmy teraz do tematu, który będzie clue naszej rozmowy. Mianowicie, co zmieni to, że rosyjski wywiad zostanie uznany za organizację terrorystyczną?
1: Zacząć należałoby od tego, czy w ogóle cokolwiek zmieni, ponieważ chyba nie jesteśmy pewni tego, czy to się prawnie da zrobić. Status organizacji terrorystycznej jest zastrzeżony, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, ale w tej jego sensie praktycznym UZUS-u i orzecznictwa dla aktorów niepaństwowych. I ja wiem, pojawiają się dyskusje dotyczące tego, że Korpus Strażników Rewolucji został wpisany na listę organizacji terrorystycznych, ale ja nie jestem do końca przekonana,

0: Znaczy rzeczywiście z prawnego punktu widzenia jest możliwe uznanie państwowego wywiadu za organizację terrorystyczną.
1: Znaczy ja rozumiem, że stojący na czele resortu spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys jest zorientowany, czy można to prawnie przeprowadzić, skoro taki pomysł padł z jego strony.
0: Niestety prawo międzynarodowe charakteryzuje się tym, że nie ma żadnej ostatecznej instancji, która mogłaby powiedzieć, co wolno, co nie wolno. Zależy to tylko i wyłącznie od woli politycznej państw, więc być może rzeczywiście taką furtkę widzi. Natomiast ja nadal sądzę, że jest to bardzo wątpliwe pod kątem prawnym. Jeżeli byśmy jednak założyli, że znajdzie się rzeczywiście ta wola polityczna do tego, żeby taką operację przeprowadzić, tak jak znalazła się wola polityczna, żeby po 11 września uznać, że możemy uruchomić artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mimo że trudno było bardzo mówić o ataku zbrojnym na cokolwiek, no to konsekwencje byłyby dosyć wstrząsające. To znaczy właściwie tak naprawdę każdy rodzaj kontaktu, próba kontaktu, nawet funkcjonalnego z funkcjonariuszami wywiadu rosyjskiego stałaby się przestępstwem samym w sobie ze względu na udzielanie wsparcia organizacji terrorystycznej. Gdyby zostały wskazane na przykład zasoby finansowe, nawet takie operacyjne zasoby finansowe, które można przejąć, no to można by to było robić bez żadnego problemu na podstawie przepisów, w tym nawet rekomendacji FATF z zakresu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
1: A przepraszam, a gdyby na poziomie operacyjnym doszło do takiego kontaktu w imię wyższego celu, to też ci, którzy dopuściliby się takiego kontaktu, mogliby zostać pociągnięci do odpowiedzialności, tak z ciekawości?
0: To by zależało od tego, jak bardzo ktoś chciałby albo nie chciałby nabroić w życiu tych funkcjonariuszy.
1: Bo i kto na co pozwolił.
0: Oczywiście, że tak. Znaczy nie, to kto na co pozwolił, to nie ma akurat żadnego znaczenia. Służby niestety, a ludzie, którzy właściwie tak naprawdę decydują się zasłaniać nas własną piersią przed złem tego świata, zdają sobie doskonale sprawę z tego, że ich indywidualne dobro może zostać złożone na ołtarzu dobra państwa. A trzeba pamiętać o tym, że to są służby, które bardzo często funkcjonują w obszarze co najmniej szarym, jeżeli chodzi o prawo. Umówmy się, nikt z nas, zwykłych obywateli, nie ma prawa do posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi, na przykład, albo właśnie posiadania nieuwzględnianej w podatkach kasy operacyjnej. Więc tam to by bardzo dużo zależało od tego, jakie byłyby w danym momencie potrzeby i polityczne, i prawne, i jakiekolwiek inne. Natomiast no, zmiana potencjalnie byłaby wstrząsająca. Pytanie tylko brzmi znowu rzeczywiście, na ile to jest możliwe pod względem prawnym, na ile, biorąc pod uwagę, że to minister spraw zagranicznych mówi takie rzeczy, który nie jest ministrem sprawiedliwości, ani ministrem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, na ile tego rodzaju propozycja jest propozycją, która kapitalizuje w pewnym sensie znacznie bardziej stanowcze niż przez wiele ostatnich miesięcy stanowisko Niemiec, które po ostatnich atakach dywersyjnych w Lipsku powiedziały, że formalnie i bez żadnych wątpliwości ogłaszają, że to Federacja Rosyjska jest odpowiedzialna za te ataki, i na ile jest to w pewnym sensie próba budowania takiego mocniejszego, bardziej stanowczego stanowiska i rozpoznawania stanowiska partnerów w Unii Europejskiej i w NATO, no bo przecież wysłanie tego rodzaju meteorologicznego balonu sygnalizacyjnego z taką propozycją pozwala na to, żeby zobaczyć, kto ustawi się w kolejce do poparcia takiej propozycji, a kto powie, że w żadnym wypadku, bo to jest niemożliwe pod względem prawnym. Tym samym sygnalizując, do czego jest skłonny i zdolny w tym procesie.
1: Spróbujmy wyjaśnić naszym słuchaczom, mnie też, czym jest terroryzm państwowy, jak go definiować, jak mu przeciwdziałać? Czym różni się od terroryzmu, jaki definiujemy sobie na własną modłę?
0: Mhm. Złapał mnie tutaj pan redaktor w takim miejscu, w którym wiem, że nie powinnam tego robić na falach radia, ale muszę, ponieważ moje akademickie zatrudnienie każe mi niestety powiedzieć to, że z mojego punktu widzenia metodologicznego takie pojęcie jak terroryzm państwowy nie istnieje. Może istnieć terror państwowy, może istnieć terror kryminalny, może istnieć dyktatura, opresja, ludobójstwo rządowe, natomiast terroryzm, to słowo terroryzm jest zarezerwowane zarezerwowane właśnie dla działań aktorów niepaństwowych. Jest definicją, właściwie tak naprawdę konceptem, którego istotą jest asymetryczność konfliktu. To, że mały aktor pozbawiony innych środków uderza w większego za pomocą tych asymetrycznych metod ataku, na przykład wybierając miękkie cele, atakując niewinnych, atakując cywili albo cywilną infrastrukturę krytyczną. Więc ja bym pewnie nie posłużyła się takim sformułowaniem jak terroryzm państwowy, ewentualnie terror państwowy, ale ma pan redaktor rację w tym kontekście, że zmienia się w pewnym sensie sposób patrzenia na działania niektórych państw, to znaczy pojawiają się na przykład takie i tacy eksperci i takie próby, jak nazywanie Rosji po prostu państwem terrorystycznym.
1: A na pewno w sytuacji, kiedy to, co dzieje się w Ukrainie, nie jest już specjalną operacją wojskową, tylko wojną nazwaną wprost.
0: No wtedy, gdyby było nazwane wprost, to wtedy w ogóle byłoby prościej, bo gdyby było rzeczywiście nazwane wprost wojną, to wtedy mamy do czynienia z zupełnie innym porządkiem prawnym.
1: Ale już Władimir Putin mówi o wojnie. Tylko, że mówi o wojnie z kolektywnym Zachodem.
0: To niedobrze. To jest bardzo niedobra wiadomość, że mówimy o otwartej wojnie, zwłaszcza, że szef rosyjskiego wywiadu...
1: Przepraszam, to także Siergiej Ławrow, mówi to Miedwiediew. No właściwie wszyscy ci, którzy sieją propagandę, już posługują się tym sformułowaniem.
0: To oznacza, że przygotowują społeczeństwo na pewną konkretną zmianę kierunku i sposobu działania, co pewnie... w znacznej mierze współgra z kolei z tymi oficjalnymi wypowiedziami szefa rosyjskiego wywiadu mówiącymi o tym, że w Eurazji może się w pełnej skali rozlać konflikt, w sensie na wschód i południe od Rosji, a nie tylko na zachód od Rosji. I to jest dosyć...
1: To są, zdaje się, słowa z wczoraj i przekazywał je Jurij Uszakow.
0: Mhm. Więc znajdujemy się w sytuacji, która jest dosyć krucha, że tak powiem, pod względem i prawnym, i politycznym. Moje pytanie oczywiście dotyczące tego, czym może być tego rodzaju próba propozycji. Powiedzmy sobie, że to będzie organizacja terrorystyczna, ten wywiad rosyjski. Co to zmieni? Na ile na przykład, gdyby znalazła się ta wola polityczna, to pozwoli na podjęcie szybko tu i teraz jakichś działań o charakterze sankcyjnym, na przykład wyeliminowanie wszystkich znanych funkcjonariuszy i operatorów, którzy przebywają w tej chwili na terytorium państw europejskich czy państw natowskich i dlaczego nagle miałoby się wszystkim tak zacząć do tego śpieszyć, że aż są gotowi na takie akrobacje o charakterze prawnym, jak uznanie państwowej instytucji, która bardzo często działa pod oficjalną, tak naprawdę osłoną dyplomatyczną, za organizację terrorystyczną.
1: Bo organizacje terrorystyczne na ogół występują po cichu jako tajne organizacje działające w sposób nielegalny.
0: Wywiady też. Akurat, zwłaszcza w momencie, kiedy zajmują się rzeczywiście tym czarnym szpiegostwem, to tak robią to i jedni, i drudzy na granicach albo tuż poza granicami tego prawa, w wypadku organizacji terrorystycznych zdecydowanie poza granicami prawa. Organizacje terrorystyczne mają również taką charakterystyczną cechę, że w związku z istniejącym reżimem prawno-międzynarodowym są wrogami wszystkich. My pamiętamy przecież doskonale moment, w którym po atakach 11 września, po usunięciu narodowo-wyzwoleńczo nastawionego kierownictwa czeczeńskich organizacji terrorystycznych, przez chwilę Rosja była wielkim sojusznikiem Zachodu w globalnej wojnie z terroryzmem. Terrorystów wszyscy chcą eliminować i nikt nie chce zostać nazwany terrorystą, więc kilka warstw, bo kilka poziomów, nie tylko właśnie...
1: Za pięć dni minie ćwierć wieku od tamtych wydarzeń. Mhm.
0: Niezwykle szybko się ta sytuacja zmienia, ale też trzeba pamiętać o tym, że decyzje, które zostały podjęte od 2011-2012 roku, kiedy kształtowała się ostateczna formuła rosyjskiej doktryny wojennej, przeprowadziły nas w to miejsce, w którym się znajdujemy, prostą ścieżką.
1: Trochę poza wątkiem głównym, ale już na zakończenie rozmowy. Pani ma też do czynienia z partnerami z komórek amerykańskich, które zajmują się tym samym, czym pani zajmuje się w Polsce, prawda?
0: ja się zajmuję badaniami nad bezpieczeństwem, więc oczywiście siłą rzeczy akademicy są gadatliwi i często ze sobą rozmawiają.
1: Tak, a dlaczego o to pytam? Bo wciąż nie mogę uwierzyć w te słowa, jakie padły ze strony panów Witkoffa i Kushnera. Cytuję: na emeryturze ciepło będę wspominał swoje rozmowy z panem. Zwrócił się do Władimira Putina. I tak zastanawiam się, czy może to w naszym kręgu kulturowym uchodzi za taki przejaw płaszczenia się, a w kulturze amerykańskiej jest takim rodzajem small talku, od którego należy zacząć, nim przejdzie się do kluczowych spraw. No, próbuję znaleźć...
0: Tak, ja wiem, jakiekolwiek usprawiedliwienie.
1: Nie, dla takich słów.
0: Człowiek musi jakoś minimalizować dysonans poznawczy. Nie, ja sądzę, że bardzo mi przykro, ale to są po prostu ludzie, którzy są nieprzygotowani do pracy dyplomatycznej, którzy nie mają pojęcia o tym, że będąc przedstawicielami największego na świecie mocarstwa, nie mogą, nie powinni i niehonorowo jest dla państwa, które reprezentują, ustawiać się w takiej pozycji i nie będę mówiła, jakiej pozycji.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas, była z nami. Wkłaniam się.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
1: Zaskoczę panią, naszych słuchaczy również. Teraz tak na drugą, luźniejszą nóżkę, już po informacjach TOK FM, porozmawiam z doktorem Łukaszem Sochackim. Uwaga! O dożynkach. Czym są? Jak się zmieniały? A pani doktor Piasecka robi serce z dłoni, bo pani lubi dożynki?
0: Ja generalnie uważam, że powinniśmy w takich czasach, w których się w tej chwili znajdujemy, znajdować czas na rozmawianie o tym, co stanowi o naszej tożsamości, co stanowi o naszej historii i kulturze, bo próbujemy to zgubić gwałtownie.
1: Tak, a ludowość nie musi wcale oznaczać czegoś, co jest passé, co jest obciachowe. To jest fajne, to jest ciekawe. Zresztą przekonacie się państwo już po rozmowie z naszym kolejnym gościem.
2: Autopromocja. Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczenie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym w najbliższym planie działania. Wtorek, 13:40. Serdecznie państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 13.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Kijowie. Mają rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim wczoraj w Moskwie. Jak podała strona rosyjska, przez 3 godziny rozmawiali z Władimirem Putinem. Ukraina przygotowała się na przyjęcie na lotnisku specjalnych amerykańskich wysłanników, ale Rosja swoimi atakami uniemożliwiła im przylot samolotem, przekazał dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Wcześniej Zełański poinformował, że Rosja przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu w obwodzie kijowskim. W Rzymie, mimo ekstremalnych upałów i temperatur przekraczających czasem 40 stopni Celsjusza, padł tego lata spektakularny rekord turystyczny. Władze Wiecznego Miasta poinformowały, że zanotowano prawie 2 miliony wykorzystanych noclegów. To więcej niż w minionym roku świętym, gdy masowo przybywali tam pielgrzymi.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Kolejna odsłona niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Jest z nami dr Łukasz Sochacki, zastępca dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: O dożynkach chciałbym z panem porozmawiać. Właściwie to jest taka rozmowa odkładana od kilku niedziel, od jednej niedzieli dokładnie, ale nie straciła w żaden sposób na aktualności, biorąc pod uwagę, że dożynki, czyli święto plonów, przypadają na czas nie stały, tylko rozmaity w zależności od tego, kiedy skończą się żniwa. Czy ja dobrze rozumiem instytucję dożynkową w naszym kraju i pytanie, czy jest to specyfika tylko i wyłącznie Polski?
15: Dzisiaj rzeczywiście to święto, zakończenie takiego kalendarza rolniczego poprzez zebranie zbóż jest ruchome, ale do niedawna, powiedzmy 100, może trochę więcej lat temu, to święto było związane z przesileniem 23 września, więc te dożynki czy wieńcowe, różnie to nazywano w różnych regionach Polski, wypadały właśnie w to przesilenie. Teraz może mniej wagi przywiązujemy do przesileń i do związanych z nim też prac agrarnych, więc może po prostu to jest ruchome i w przypadek gdzieś w drugiej połowie zazwyczaj sierpnia, prawda? Od połowy do końca sierpnia.
14: No, ale z reguły dożynki kojarzą nam się z okresem letnim, z pachnącymi polami i tak dalej. Kto w ogóle wymyślił dożynki i kiedy? I dlaczego my tak silnie pielęgnujemy te tradycje?
15: Wie pan co, to jest tak, że takie pierwsze informacje pewne, historyczne, mamy gdzieś z przełomu XVI-XVII wieku, gdzie pierwszy raz mamy opisane, zadokumentowane dożynki, że one się odbywały. Natomiast jeżeli trochę pogrzebać jeszcze w materiałach historycznych, to się okazuje, że mamy takie opisy zebrania zbiorów, takiego święta dziękczynienia czy podziękowania za plony już w kulturze słowiańskiej. I to Saxo Grammatik, taki kronikarz średniowieczny, opisując ludy słowiańskie i nadbałtyckie, na takie fragmenty nam podaje. No więc jeżeli szukać takiego odległe jakieś pochodzenia, no to byłoby to święto już znane wśród Słowian, Bałtów, pewnie Germanów. Jak zerkniemy do kronik związanych z kulturami śródziemnomorskimi, no to też gdzieś w tych okolicach, prawda, sierpnia, września, też zbiór zboża jest świętowany i tam z kolei kult rozwija się Demetry i Kory w tych okolicach, czyli kobiet, bogiń, które odpowiedzialne są z jednej strony za śmierć, ale z drugiej strony właśnie za życie, za dom, za plenność, za błogosławieństwo i właśnie za zboża.
14: Proszę by powiedzieć, w którym momencie, jeśli są takie zapisy, dożynki stały się nie tylko taką rytualną formą zakończenia żniw, ale także okazją do tego, by, nie wiem, uskutecznić życie społeczne w danym ośrodku, by urządzić z tej okazji festyn, koncerty, no bo przecież w tej chwili tak rozumiemy i definiujemy dożynki.
15: To są dwa pytania. Pierwsze to jest pytanie o to, dlaczego ten moment ma taką świąteczną, właśnie społeczną formę. No i tutaj pytanie, znaczy odpowiedź jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony w tym sensie, że na nią odpowiem, a z drugiej strony trudna, bo trudno wskazać datę, kiedy świętowanie przez taką lub inną kulturę przybrało taką formę. Z rozmaitych danych etnograficznych zebranych z różnych kultur wiemy o tym, że rozmaite momenty ważne dla danej społeczności, a tutaj mówimy o kulturze opartej o gospodarkę agrarną, o rolnictwo, ale każde święto w kalendarzu właśnie zaznaczone jest takim rodzajem zachowań. Tańczenia, rozpasania, śmiechu, zabawy, jedzenia, obdarowywania się, śpiewania, wspólnego ucztowania, więc to jest to jest to wszystko, to są wszystkie te zachowania, które podkreślają niezwyczajność tego czasu, przejściowość tego czasu, tego zakończenie jednego momentu i wejście w jakiś nowy początek czy w nowy etap kolejnego roku. I tak właściwie można byłoby szukać analogii do różnych innych świąt, również znanych z naszego kalendarza liturgicznego, ale też takiego świeckiego, gdzie pod bardzo podobne podejmujemy działania. Natomiast jeżeli chodzi o co się wydarzyło i kiedy ze świętem z dożynkami, że one przybrały bardziej taki festynowo-folklorystyczne formę, to myślę, że tutaj te badania są ciągle w trakcie. Znaczy zaczynamy i historycy kultury i antropolodzy, którzy zajmują się wsią, no, próbują ten moment uchwycić, ale wydaje się, że to są lata powojenne. Znaczy mówię po pierwszej wojnie światowej i zwłaszcza później druga wojna światowa to wszystko wywróciła, ale nawet nie same wojny, tylko zmiana związana z parcelacją wielkich gospodarstw rolnych, z upadkiem feudalizmu jeszcze wcześniej z przejęciem tego zarządzania czy urządzania tego święta przez administrację publiczną, centralną. Czyli chodzi mi o to, że po pierwszej wojnie światowej zaczynają pojawiać się dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne, czyli to są pierwsze dożynki prezydenckie, które organizuje Mościcki. Więc to jest ten moment, w którym zaczyna się taka ogólnopolska festiwalowe dożynki, a nie takie, jakie znamy z obrazów impresjonistów.
14: To dlatego spała jest tak nierozerwalnie z dożynkami kojarzona, nawiązując do tych pierwszych prezydenckich?
15: Tak. To Mościcki wymyślił i naśladując oczywiście takie dożynki, jakie znamy z wcześniejsze, czyli no, że występuje na ganku, że odbiera wieniec czy wieńce, odbiera chleb, no, pełni rolę gospodarza. To znaczy zmieniła się osoba, która organizuje te dożynki, natomiast wiele zachowań jest takich, jakie znamy z materiałów etnograficznych, z obrazów, z literatury też pięknej, jak te dożynki wyglądają. Więc niejako państwo przejęło bycie tym gospodarzem tego święta i zbiorów plonów.
14: Od którego momentu dożynki też nierozerwalnie kojarzone są z tradycją katolicką, chrześcijańską? No bo przecież temu rytuałowi towarzyszy bardzo często niedzielna msza święta, obecność wszystkich mieszkańców, tam też poszczególne elementy rytualne. Proszę wybaczyć, nie uczestniczyłem w takich uroczystościach, więc nie mam pojęcia, ale no tylko z tego, co słyszałem i mogę zobaczyć też na przekazach telewizyjnych chociażby.
15: No ten proces chrystianizacji świąt wcześniejszych no jest nie do uchwycenia. On jest post factum, prawda? Czy już po wszystkim, jak się zorientowaliśmy, że się nawarstwiają pewne tradycje łatwe do odczytania z liturgii i z tymi, które są dla niej obce, to dopiero, czyli gdzieś koło wieku XVIII-XIX zaczęli historycy, filozofowie, etnografowie pierwsi próbować oddzielać jedno od drugiego, ale w tym momencie trudno wskazać jedną datę i naprawdę trudno też wskazać, które są, biorę tutaj cudzysłów, czysto słowiańskie, czyli przedchrześcijańskie, a które są już po chrześcijańskie. Natomiast absolutnie jest to bezwzględne, to złączenie i dożynek z Matką Boską I sam zbiór plonów, no tutaj są ze sobą integralnie związane, do tego stopnia, że jak pojawiły się dożynki w PRL-u, prawda, czyli władza ludowa przejęła organizowanie dożynek na różnych stopniach, łącznie z tymi wielkimi na stadionie dziesięciolecia, to niektórzy rolnicy, mieszkańcy wsi nie chcieli uczestniczyć w dożynkach, jeżeli nie były wcześniej poświęcone przez księdza. Po prostu odmawiali, bojkotowali. Są takie materiały zarówno archiwalne, jak i opisy w prasie, że dożynki się po prostu nie udawały, no bo ksiądz nie był zaproszony, czy wizyta z plonami, z wieńcem dożynkowym nie była zaplanowana w kościele.
14: Jeszcze zwrócę uwagę na to, że święto kościelne Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny jest zwane świętem Matki Boskiej Zielnej, co jest też takim, pełni też funkcję dziękczynienia za plony, prawda?
15: Dokładnie tak. No tutaj pewnie można byłoby też to rozczytać przez tą, tak jak wspomniałem, w tych greckich, to jest odległa analogia, no ale jednak są podobne rzeczy, prawda, że to są i kobiety, i to jest święto Matka Boska Zielna, no to też jest święto, kiedy ona odchodzi z tego świata, prawda, więc też jest związane ze śmiercią, a jednocześnie z życiem, więc jest to takie napięcie związane z symboliką, czy z przejściem z jednego momentu, który się kończy, w jakieś nowe otwarcie, czy nowy rok, nowy cykl agrarny się rozpocznie, bo trzeba przygotować teraz ziarno, przechować je odpowiednio, wysuszyć i przygotowywać, zbierać ten plon i przechowywać do następnego siewu na wiosnę.
14: Chciałbym pana zapytać teraz, ile z takich bardzo ważnych, mocno symbolicznych momentów i chwil w kalendarzu już gdzieś zupełnie odeszło w niepamięć. Jak to będzie według pańskich prognoz z dożynkami, jeśli chodzi o tę kulturę ludową? No bo mniemam, że już wiele świąt nie jest, choćby ze względu na zmieniający się charakter wsi, która w wielu miejscach stała się sypialnią dla mieszkańców pracujących na co dzień w wielkich aglomeracjach.
15: No myślę, że te największe zostaną, czyli Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, te tak ad hoc zupełnie mówię.
14: No tradycja Bożego Ciała przede wszystkim w mniejszych ośrodkach jest kultywowana.
15: Tak. No więc myślę, że te zostaną, to są silnie związane z też taką obrzędowością, czy takimi świętami domowymi, rodzinnymi, niekoniecznie związane z wsią, czy z gospodarką rolną.
14: A z dożynkami jak będzie, pańskim zdaniem?
15: No myślę, że dożynki są o tyle interesujące, że one stają się same w sobie elementem promocji wsi, wiejskiego życia. Jeżeli tak zrobić taki przegląd, to oprócz tego, że pojawiają się panie z koła gospodyń wiejskich, a też coraz częściej panowie biorą w tym udział, w działalności koła gospodyń wiejskich, to tam widać, że zaczyna pracować wieś nie tylko jako element, czy jako taki obraz wsi, która produkuje żywność jako taką, ale to jest element zdrowego życia, zdrowej żywności, slow life, świeżego powietrza, tradycji, więc wydaje mi się, że tutaj jest taki moment, w którym na tych dożynkach pojawia się pewien, czy aktywizuje się, jest malowany pewien obraz, który jest związany z promocją, reklamą, no, może to jest za duże słowo, ale po prostu pokazywaniem wsi jako czegoś atrakcyjnego i czego nie może zabraknąć.
14: A proszę powiedzieć, czy w sposób jednakowo silny w poszczególnych regionach Polski wybrzmiewa ta dożynkowa tradycja, czy są regiony, w których no, jest ona dużo, dużo mocniejsza niż w innych?
15: Jeżeli tak przeglądałem, trochę też przygotowując się do naszej rozmowy z różnych regionów, to wydaje się, że to jest równo rozłożone. To znaczy ta aktywność, jeżeli chodzi o województwa, ta aktywność, jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich czy o dożynki gminne, no ona jest w tych materiałach, które znalazłem w internecie, na przykład na stronach w mediach społecznościowych tych gmin i wybranych kół gospodyń wiejskich, to wydaje się, że tutaj nie ma jakiegoś, nie zauważyłem, że była jakaś dysproporcja. Jeżeli wezmę pod uwagę Małopolskę, na której się bardziej znam i mam częstszy kontakt, no to ewidentnie tutaj to jest bardzo ważny moment w życiu przynajmniej pewnej grupy, która angażuje się w organizowanie życia wsi, czy to wójta, czy to właśnie koła gospodyń wiejskich, tym wieś ewidentnie, czy te grupy ewidentnie żyją i czekają na to, aż pojadą właśnie na dożynki powiatowe, czy zostaną wybrani na dożynki prezydenckie. To jest cały cykl przygotowań związanych właśnie z wieńcem, kto ten wieniec będzie plutu, kto go będzie niósł. Także to nie jest mała sprawa dla tych miejsc, dla tych społeczności, dla tych ludzi.
14: Bardzo dziękuję panu za poświęcony nam czas. Dr Łukasz Sochacki, zastępca dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
15: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
14: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM, a po nich życie w zdrowiu. Będzie z nami profesor Michał Zembala, kardiochirurg, który opowie, jak jego zdaniem można modelowo opisać i zorganizować ochronę zdrowia w Polsce.
16: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
17: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
16: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
18: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze. I ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie. A co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
26: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
27: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Amerykańscy wysłannicy są w Kijowie. Będą rozmawiać z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Niemcy chcą zmian, dlatego głosują na alternatywę dla Niemiec, mówią naszemu reporterowi w Magdeburgu. Wrzesień to szczególny miesiąc. To czas poświęcony dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są już w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie, między innymi z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
6: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
7: Ale już zrobili, jak zrobili.
6: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
5: Jesteśmy zainteresowani przybliżeniem zakończenia wojny, zapowiedział tuż przed spotkaniem Wołodymyr Zełenski. Jak podały ukraińskie media, rosyjskie ataki w Ukrainie zabiły 8 osób i raniły 69 w ciągu ostatniej doby w trakcie ogłoszonej przerwy w nalotach. Sytuacja gospodarcza to jeden z powodów, dla których głosujemy na alternatywę dla Niemiec, mówili reporterowi TOK FM w Magdeburgu zwolennicy tej skrajnie prawicowej partii. Według sondaży to ona wygra dzisiejsze wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając ponad 40% głosów. Niższe pensje niż w reszcie niemieckich landów, równocześnie wyższe bezrobocie, wyludnianie i problemy z rękoma do pracy. Tak wygląda obecnie sytuacja gospodarcza w Saksonii-Anhalcie.
8: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej.
5: Mówił jeden ze zwolenników AfD. Osób popierających tę partię najwyraźniej nie martwią zapowiedzi liderów alternatywy, że należy opuścić strefę euro, co, jak podkreślają ekonomiści, uderzyłoby w niemiecki eksport i tutejszą gospodarkę. Wybory potrwają do 18:00, zaraz potem powinniśmy poznać pierwsze wyniki exit poll. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Już 18 września upływa kadencja Justyna Piskorskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, na którego miejsce został wybrany Maciej Berek. Wyboru, przypomnę, w piątek dokonał Sejm, ale teraz pozostaje złożenie ślubowania wobec prezydenta. Jak wiadomo, bywały problemy. Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił na uroczystość ślubowania czterech sędziów, wybranych przez Sejm jeszcze w marcu. Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału, choć nie obyło się bez zastrzeżeń nawet w samej koalicji. Maciej Berek jeszcze niedawno był ministrem w rządzie Donalda Tuska, mówi Jarosław Sellin z PiSu.
9: Faktycznie, pierwszy wicepremier rządu, bo taką funkcję spełniał prawa ręka premiera Donalda Tuska, który koordynował politykę tego rządu, ma wejść do Trybunału Konstytucyjnego prosto z pełnienia takiej funkcji ministerialnej.
5: Koalicja 15 października przygotowała przepisy umożliwiające uniemożliwiające transfery z rządu do Trybunału, ale te przepisy zablokował były prezydent Andrzej Duda. Przypomnę, że Maciej Berek jest już 8. sędzią wybranym przez obecną większość sejmową, ale do tej pory 4 z nich nie jest dopuszczonych do orzekania. Władze Wejherowa chcą rozbudować cmentarz kosztem blisko 7 hektarów lasu. Las jest regularnie odwiedzany przez mieszkańców. Pod petycją do prezydenta miasta podpisało się już ponad 1000 osób. Nie wyobrażają sobie utraty ukochanego miejsca spaceru i wypoczynku, a ich zdaniem nekropolię można poszerzyć o inne działki.
3: Ja nie chcę być w sytuacji, kiedy mnie wtłoczą między tory z jednej strony, drogę z drugiej strony, cmentarz z trzeciej strony i być niewolnikiem tej sytuacji. Ja do kogo wtedy pójdę? Ja będę siedzieć i płakać w kącie?
10: Potrzebny jest cmentarz? Proszę bardzo, ale nie tu, nie kosztem naszego lasu.
11: Przy okazji tego cmentarza pojawiają się pytania, dlaczego tu, a nie gdzie indziej? Dlaczego akurat ta część tego obszaru, a nie ta druga? Jaki ma to związek z drogą? Czy ta droga rzeczywiście musi być w tym miejscu, a nie mogłaby być w jakimś innym miejscu? To są racjonalne pytania.
5: Mówi radna Wejherowa Justyna Mazur-Dziadkiewicz, która wszystkie te pytania zamierza zadać władzom miasta na jutrzejszej sesji rady. Urzędnicy z Wejherowa przekonują, że działka, na której leży las, jest jedyną możliwą lokalizacją pod poszerzenie cmentarza. Wrzesień to miesiąc szczególnej uwagi poświęconej dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi. To międzynarodowy miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, nazywany Gold September, złotym wrześniem, mówi pediatra, onkolog i hematolog Andrzej Kurylak.
12: Profilaktyka rozumiana jako specyficzne działania przeciwnowotworowe w zasadzie nie istnieje. Natomiast istnieje coś takiego jak profilaktyka chorób w ogóle, w tym oczywiście nowotworowych, a więc jako pediatrzy, onkolodzy dziecięcy zawsze mówimy o zdrowym stylu życia, o dobrym odżywianiu, o aktywności fizycznej.
5: W Polsce każdego roku diagnozę nowotworową słyszy około 1200 dzieci i młodzieży. To średnio troje nowych pacjentów dziennie. Wśród najczęściej rozpoznawanych chorób są białaczki, nowotwory mózgu oraz chłoniaki. Dzięki postępom medycyny ponad 80% dzieci z chorobą nowotworową ma szansę na wyleczenie. Kolejne informacje w TOK FM o 14.20. Zapraszam na nie w imieniu Mariety Wiśniewskiej.
13: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
5: Maksymalnie dziś 20 stopni na termometrach. Warto mieć też pod ręką parasol. W zdecydowanej części kraju może przelotnie popadać.
13: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Naszym gościem jest dziś profesor Michał Zembala, kardiochirurg, transplantolog kliniczny, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kłaniam się nisko.
14: Ta rozmowa odkładana była o wiele tygodni i chyba dobrze się stało, bo w tym pierwszym terminie, kiedy mieliśmy się spotkać, a było to wiele tygodni wstecznie, jeszcze raz to warto podkreślić, świeżo wybrzmiała, nie chcę nazywać tego aferą, bądź też afera, zamieszanie, jak zwał, tak zwał, to punkty widzenia określają naszą percepcję w tej sprawie w Szpitalu Południowym, co wzmogło, i chyba pan to przyzna, taką dyskusję o tym, jak ochrona zdrowia w Polsce powinna wyglądać, jak usprawnić ten system, jak dać specjalistom poczucie komfortu bez uszczerbku dla pacjenta i odwrotnie, tak żeby pacjent miał poczucie komfortu, wiedząc, że specjalista skupia się na swojej misji, na swoim powołaniu, niekoniecznie myśląc o tym, ile zarobi, gdzie zarobi i w ilu miejscach jest jednocześnie. Pana irytowała cała ta narracja, która wybrzmiała wskutek Szpitala Południowego, czy szybko panu przeszło? Bo też jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem pan wszystkie te problemy dostrzega.
15: Irytacja to złe słowo, nie, bo irytować może fakt, że rezydent pierwszego roku jest opłacany na poziomie zdecydowanie wyższym niż bardzo wielu utalentowanych medyków z tytułami, z doświadczeniem klinicznym, pracujących codziennie, ciężko leczących chociażby nowotwory u dzieci. I to irytuje, tak. Natomiast cała sytuacja, dobrze się stało, że rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat, bo taką dyskusję prowadzić potrzeba. Potrzeba wyprowadzić niektóre sprawy na światło dzienne. Potrzeba, by środowisko samo stanęło w prawdzie, ale i społeczeństwo miało poczucie transparentności, bo jednak mówimy o publicznych środkach, publicznych pieniądzach, które wydawać powinniśmy z rezonem, rozsądnie, z dbałością o nie, bo ich dostępność zawsze jest ograniczona, a potrzeby społeczne wielkie, więc dobrze się stało, że tę dyskusję rozpoczęliśmy, źle się stało, że ona wybuchła i miała pewien odcień polityczny, bo niezależnie od opcji, która rządzi i niezależnie od opcji, która w aktualnym czasie dominuje, zdrowie Polaków jest najważniejsze, zdrowie społeczne jest najważniejsze i powinno być ułożone dobrze. Oczywiście mówię truizmy, oczywiście mówię rzeczy, które wszyscy wiemy. Natomiast no, gdzieś ten początek, dyskusja o prawdzie, o poukładaniu tych spraw musi mieć miejsce. I ona wydaje się, że miała miejsce.
14: Ja nie chcę rozgrzebywać na nowo tej sprawy, choć pewnie ona wybrzmi jeszcze nie jednym echem. Natomiast chciałbym, żebyśmy już przeszli do tego, co można zmienić na kanwie tych wydarzeń, bo też i pan zabrał publicznie głos w tej sprawie. Czy uważa pan, bo to była dość odważna teza, że w polskim systemie zdrowia nie brakuje pieniędzy, problemem jest sposób ich wydawania.
15: Tak, bo nawet jeżeli pan spojrzy na alokację funduszu w przyszłorocznym budżecie, o którym pani ministra zdrowia wspomniała teraz, że rekordowe ilości pieniędzy publicznych będą dedykowane ochronie zdrowia w przyszłym roku, to znaczy, że ten pieniądz jest. To znaczy, że Polska jako kraj bardzo dynamicznie rozwijający się z dobrą gospodarką jednak jest w stanie wygospodarować sporą ilość pieniędzy na zdrowie. Musimy teraz spojrzeć i jeszcze raz stanąć w prawdzie, by zobaczyć, które z obszarów zdrowia publicznego, które z obszarów zdrowia naszego społeczeństwa wymagają najwięcej troski, gdzie alokować pieniądze najmocniej. Wciąż wydaje mi się, że profilaktyka jest takim elementem mocno zaniedbanym, a powinien być to obszar, który powinien stanowić bardzo mocne zainteresowanie rządzących, ale i nie tylko rządzących, ale i nas lekarzy, bo przecież jeżeli profilaktykę podniesiemy, to tych chorób potencjalnie będzie mniej. Więc pieniądze, mam wrażenie, są. Tylko alokacja ich musi być zgodna z potrzebami i z mapami potrzeb zdrowotnych. Te mapy także powstawały na przestrzeni ostatnich lat. No ważne, żebyśmy spojrzeli na nie i zgodnie z nimi alokowali fundusze. Co jeszcze chciałbym podkreślić, że dziś, to tak jak pan redaktor wie, ale i nasi słuchacze wiedzą, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za procedury medyczne, za zabiegi, za opiekę, za hospitalizację. Natomiast jest w sytuacji płatnika, który wydaje pieniądze, ale nie mierzy w żaden sposób skuteczności ich wykorzystania. To znaczy, jedyna skuteczność jest, że pieniądze zostały wydane. Skuteczność w ochronie zdrowia i skuteczność w medycynie to jakość. Czyli czy ten pacjent, u którego zastosowaliśmy dany sposób leczenia, czy on wyzdrowiał, czy on nie wrócił do szpitala, czy on ma teraz dobry komfort życia, czy to nie jest pacjent, który wraca co 2-3 tygodnie do jakiegoś powtórzonego zabiegu, bo tamten się nie udał, prawda? Więc z perspektywy lekarza, z perspektywy kogoś, kto chciałby widzieć więcej i szerzej i pomóc być może funduszowi w tym, sugerowałbym, by zacząć premiować te ośrodki, te miejsca, których jakość leczenia jest lepsza, a może nie penalizować, ale bacznie patrzeć na te ośrodki, które tej jakości nie spełniają. I pokłosiem tych wydarzeń... Ale
14: przepraszam, panie profesorze, ma pan, mówiąc o ośrodkach, ma pan na myśli szpital jako placówka?
15: Tak, szpital.
14: Czy ma pan na myśli fachowców, których
15: nie,
14: też
15: szpital.
14: Można premiować i dostrzegać ich skuteczność działania?
15: To ma pan całkowitą rację, bo szpital to ludzie, to nie szpital, to nie jest tylko placówka, prawda? Ale na szpital składają się ludzie, którzy stanowią o jakości wykonania. Więc zacznijmy od jednostek szpitalnych, od ośrodków, które to wykonują, a nie od indywidualnych lekarzy, bo to trudno przypisać wynik do indywidualnego lekarza. Leczenie, a szczególnie specjalistyczne, wysokospecjalistyczne, jest zależne od wielu specjalistów, którzy partycypują w takim, a nie innym.
14: No tak, ale nawet jeśli jest to interdyscyplinarna procedura, to jednak jest ktoś głową takiego projektu leczenia pacjenta. Ja wiem, że są skomplikowane procedury, nie wiem, przy leczeniu onkologicznym na przykład.
15: Tak i nie. I tu muszę się zgodzić, ale nie do końca, bo chociażby dotykając mojego pola, czyli kardiochirurgii. Proszę sobie wyobrazić, że weźmy najprostszy zabieg, jaki w kardiochirurgii jest, czyli zabieg bypassu, wykonywany rutynowo. Oczywiście sam zabieg wykonywany jest przez jednego operatora, doktora, nazwijmy Kowalskiego, ale ten pacjent po zabiegu trafia na oddział pooperacyjny, gdzie opiekuje się nim jeden anestezjolog, drugi, trzeci, intensywista i tak naprawdę kolektywna, wspólna praca tych specjalistów stanowi o sukcesie, bo nawet jeżeli chirurg zoperuje tego pacjenta doskonale, a anestezjolog czy później kardiolog czy lekarz zajmujący się w oddziale przegapi powikłanie, które się zdarzyć może, to wynik tego leczenia będzie słaby. Więc to zawsze jest wspólna praca. Łatwo nam przypisać winę czy porażkę do jednego człowieka. No, medycyna to rzadko kiedy jest efekt działania jednego lekarza. Zawsze jest to zespół.
14: Proszę mnie mitygować, jeśli ja zapędzam się w swoich wyobrażeniach zbyt daleko, ale ponieważ nasze życie składa się z wyborów i my ich dokonujemy permanentnie, tak w sprawach fundamentalnych, jak i błahych, nie wiem, chcąc wymalować sobie mieszkanie, no, staramy się zasięgnąć opinii z rynku. Który fachowiec jest najlepszy, który dyktuje ceny adekwatne do jego możliwości, do jego umiejętności i tak dalej. I czy taki mechanizm w ogóle możliwy jest, jeśli chodzi o ochronę zdrowia?
15: To dotyka pan bardzo takiego ciekawego...
14: Bo znów siłą rzeczy wracamy gdzieś w podtekście do fachowości specjalistów i systemu ich wynagrodzenia.
15: Ja myślę, że to mocno zależy od indywidualnego lekarza i jego poczucia może własnej wartości, jego umiejętności wyceny i sprzedaży samego siebie. Ja mogę jedynie boleć, że ja do takich nie należę i pewna moja słabość jako przedsiębiorcy lekarza jest słabością, z którą się zmagam, ponieważ jeżeli ja sam nie zadbam o to, żeby wycenić swoje usługi dobrze, no to raczej w tym bardzo szybko pędzącym do przodu pociągu nikt o to nie zadba. Nie będzie traktował życzliwość jako uległość. Więc jest to cienka granica. Mam wrażenie, że ci, którzy dyktują ceny, są postrzegani jako ci, którzy są wybitni, a ci, którzy raczej są mocno wpatrzeni w publiczne dobro, są traktowani jako ci, których wykorzystać można. Nie mam tu prostej recepty. Dobrze byłoby, gdyby to rynek jakoś wyceniał tą jakość. Tak też nie jest.
14: Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Profesor Michał Zembala, kardiochirurg, transplantolog kliniczny, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie jest dziś naszym gościem w Życiu w Zdrowiu. Po informacjach TOK FM jesteśmy z Państwem ponownie.
16: Autopromocja.
17: Budżet zjadł nas na śniadanie.
18: Wszystko zjadł.
19: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
20: Ja chciałbym my money, wasz bank.
21: Pan usiądzie, pan poczeka.
19: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
17: I musi minąć 10 milionów lat.
19: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
18: Narzekajcie.
19: Chwalcie.
17: Znowu nic nie wymyśliłam.
19: Bądźcie z nami.
16: Autopromocja.
17: Reklama.
0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
23: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
24: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
25: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
23: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z tym, że jest kolejne podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, w skrócie DORSZ, prowadzi teraz czynności sprawdzające. Podkreśliło jednak, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Główny negocjator irański, przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, zagroził dziś szybszymi i mocniejszymi odpowiedziami na ataki amerykańskie. Powiedział, że Amerykanie muszą zrozumieć, że czasy proporcjonalnych odpowiedzi się skończyły, a każdy atak na interesy i bezpieczeństwo Iranu spotka się z szybszą, silniejszą i bardziej bolesną odpowiedzią. Do 43 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w tybetańskim Jirong przy granicy z Nepalem, podały chińskie media. Nepalskie władze z kolei poinformowały o ponad 1340 zabitych. Grupa zagranicznych reporterów, która dotarła do Tybetu,

0: Ale to może dyskusja tym ważniejsza, bo serca operować w Polsce potrafimy bardzo dobrze na poziomie europejskim. Nie tylko operować, ale leczyć interwencyjnie. Kardiologia w Polsce stoi naprawdę na światowym poziomie, więc skupmy się na tym, co nie stoi na światowym poziomie.
1: Wie pan, panie profesorze, nie wiem, cały czas będę się tym asekurował, nie mam większego mandatu poprzez i wykształcenie, i wiedzę, i empirię medyczną, natomiast próbuję modele z życia codziennego przenieść właśnie na ochronę zdrowia. I teraz uważam, że niczym złym dla mnie jako pacjenta nie byłoby mieć dostęp do, nie chcę powiedzieć rankingu, ale do miejsca, w którym będę mógł sprawdzić skuteczność danej placówki w oparciu o twarde dane. Czyli w obrębie specjalności specjalistów danych, śmiertelność, liczbę powikłań, ponowne hospitalizacje, na co pan sam zwrócił uwagę, że jest to jedno z kryteriów bardzo istotnych, ale także doświadczenie fachowców, operatorów, jeśli chodzi o skomplikowane zabiegi i tak dalej, i tak dalej. Czy w ogóle taka transparentność w systemie jest możliwa? A może spotkał się pan w jakimś kraju poprzez swoje doświadczenia z taką transparentnością, która powoduje, że jest mniej niedomówień, a skupiają się wszyscy na tym, na czym powinni. Specjaliści na leczeniu, pacjenci na tym, żeby dobrze wybrać fachowca w ręce, którego się oddają.
0: A ja całkowicie popieram pana pogląd i ja też chciałbym to wiedzieć. I operując sam siebie albo znaczy idąc na zabieg, albo oferując w zaufaniu w ręce innego lekarza moją mamę czy żonę, to chciałbym wiedzieć, czy ten zabieg zostanie zrobiony dobrze, czy ten ośrodek charakteryzuje się dobrymi wynikami leczenia. Jest to naturalne dla nas jako pacjentów, że chcemy dziś dobrej jakości. Bo przecież idziemy do fryzjera tego, który wiemy, że dobrze obetnie. Idziemy do dentysty tego, który wiemy, że dobrze leczy.
1: Nie. Oczywiście nie chcę spłaszczać tego do wystawienia, nie wiem, oceny w Google, tak?
0: Ja też nie, ale no gdzieś do tego to się sprowadza, że jednak chcemy wiedzieć, gdzie idziemy, prawda? Prosty ranking restauracji. Sprawdzamy, jakie ma opinie i gdzie idziemy. No jeżeli chcemy wydać swoje pieniądze, to już chcemy wydać je dobrze. W zdrowiu, a w szczególności w specjalnościach takich wysokiej złożoności, jest to trudniejsze, no bo zależy, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, od wielu czynników. Niemniej jednak w Polsce jest taki, może nie ranking, ale jest taki rejestr, który pozwala bardzo transparentnie zobaczyć, który z ośrodków, i to ten rejestr dotyczy kardiochirurgii, czyli mojego pola, który z ośrodków w jakim stopniu ma jaką śmiertelność, w jakich zabiegach, w jakich procedurach, jaki jest efekt odległy, czyli rok po zabiegu. Ten rejestr nazywa się Krajowym Rejestrem Operacji Kardiochirurgicznych. Jest to rejestr niejawny, jest to rejestr, który jest dostępny dla kierowników klinik i samodzielnych pracowników nauki. Jest to rejestr, który jest weryfikowany numerami PESEL, więc jest akuratny, jest bardzo dokładny. I jest to rejestr, który jest rok w rok publikowany na spotkaniu Klubu Kardiochirurgów Polskich, czyli takiego ciała, które nadzoruje ten rejestr. I fantastyczna rzecz, bo to pan profesor Maruszewski stworzył wraz z kolegami jeszcze lat temu 20, i od tamtego czasu ten rejestr jest prowadzony. Jest to bardzo dokładna księga, tylko że jest niedostępna szerszej publiczności czy szerszej społeczności, a może czas, żebyśmy spojrzeli na ten rejestr właśnie jako miejsce, którym polska kardiochirurgia może się pochwalić, która polska kardiochirurgia może pokazać, że dany ośrodek na przykład w miejscowości X ma bardzo dobre wyniki w leczeniu na przykład bypassów, a ośrodek Y ma bardzo dobre wyniki w leczeniu wady, zastawki jakieś tam. Prawda? Są to rzeczy, którymi dany ośrodek może się pochwalić. Dzięki temu pewnie liczba pacjentów kierowanych do tego ośrodka wzrośnie. Dzięki temu być może Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł przeznaczyć więcej pieniędzy na to, żeby dana procedura tam właśnie była doskonalona. Z drugiej strony, nie każdy ośrodek musi robić.

0: robić wszystko, więc może ośrodek Y ma gorsze wyniki w leczeniu jakiejś choroby X, prawda? A tą chorobą w bardzo dobrym stopniu zajmuje się znowu ośrodek na drugim końcu Polski. Oczywiście dla pacjentów to oznacza pewną migrację, no ale z drugiej strony, jeżeli dbamy o jakość, jeżeli dbamy o to, żeby tworzyć takie ośrodki doskonałości, no to jest sposób. Jest jedno ryzyko związane z publikacją takiego raportu, takich danych. Ryzyko, które wynika z ryzyk pacjenta. No bo jeżeli spojrzymy na suche liczby i na śmiertelność na przykład, no to dla większości obywateli może się nagle wydać, że jak ktoś ma 1%, a drugi ma 20%, no to tamci operują na pewno źle, bo mają 20%. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że pacjent pacjentowi jest nierówny i ryzyko operacyjne tych pacjentów jest także zmienne, więc może się okazać, że ośrodek, który operuje najtrudniejszych chorych, ma oczywiście śmiertelność wyższą niż ten ośrodek, który tych chorych operuje łatwiejszych. Więc zawsze musi być to spojrzenie na profil ryzyka, na profil zabiegów. Czyli jeżeli ten ośrodek operuje naprawdę skomplikowane przypadki, ale śmiertelność ma nieco wyższą, to jest to uzasadnione, bo ci fachowcy jednak podejmują ryzyko operacji chorych najtrudniejszych. Więc kardiochirurgia takimi danymi dysponuje. Dobrze byłoby, gdyby inne specjalności w Polsce też taki rejestr wprowadziły, żeby taki transparentny sposób raportowania istniał. Pytał pan, czy takie coś istnieje w innych krajach? Tak, istnieje. I chociażby w Europie, w Wielkiej Brytanii jest tak, że taki raport dotyczący kardiochirurgii jest publikowany. Taki raport dotyczy już nie tylko ośrodków, ale i poszczególnych chirurgów, co niesie ze sobą spore obciążenie dla danej osoby. Obciążenie, ale i chwałę, prawda? Bo może być tak, że ktoś jest naprawdę wybitnym specjalistą i jego wyniki są doskonałe. Ale znowu może prowadzić do tego, że dany chirurg będzie wybierał tylko zabiegi łatwe, bo one oferują dobre wyniki, więc zawsze jest tam pewne ryzyko związane z tym, że będziemy nagle super transparentni. Myślę, że to jest jedyna droga, bo społeczeństwo dziś oczekuje transparentności. Społeczeństwo dziś chce informacji. Pan redaktor chciałby, ja sam chciałbym, pewnie każdy, kto nas słucha, też chciałby wiedzieć, do kogo pójdzie, jaki ma wynik. Dzisiaj to wszystko polega na trochę takiej pantoflowej poczcie, że ten powiedział tamtemu, że ten mu dobrze zrobi i właściwie tak to wygląda. Są ośrodki w Polsce, które mają kolejkę bardzo długą, bo ich jakość leczenia jest bardzo, bardzo dobra i specjalizują się w naprawdę wyrafinowanych procedurach. Są ośrodki, które bazują na legendzie. Są ośrodki, które mają wyniki słabsze i spodziewałbym się, że środowisko też przedstawi taki program naprawczy być może, jak te ośrodki słabsze wspomóc, by tam jakość była lepsza.
1: I znów tutaj jako punkt wyjścia muszę potraktować Szpital Południowy, no bo po tym, co dotarło do uszu odbiorców, pacjenci słusznie zadają sobie pytanie, czy już są w sposób podmiotowy i partnerski traktowani przez specjalistów, czy wciąż niestety z powodu rozmaitych dysfunkcji całego systemu przychodzą po pomoc, zwracają się o tę pomoc jako petenci.
0: To jeszcze raz mogę tylko powiedzieć, że boleję nad tą sytuacją, która się stała tam.
1: Ja chciałbym, żebyśmy czynili takie ucieczki do przodu, ale punktem wyjścia niech będzie wszystko to, z czym wyszli nasi słuchacze także.
0: Myślę, że to bardzo wiele zależy od indywidualnego podejścia lekarza. Marzyłoby mi się, pewnie panu także, żeby pacjent zawsze był pierwszy i najważniejszy i był traktowany z należytym szacunkiem. No my możemy jedynie to robić, możemy świecić przykładem, natomiast nie wymusimy takiego zachowania w stosunku do wielu lekarzy czy pielęgniarek. Myślę, że duża rola spoczywa na kierownikach kliniki czy kierownikach oddziału, żeby budować tą kulturę jednak takiego szacunku dla pacjenta i tej kultury wymagać. I tyle. To wstyd, jeżeli lekarz czy pielęgniarka traktuje pacjenta podmiotowo i nie ma właściwego szacunku wobec...
1: Przedmiotowo.
0: Przedmiotowo, wobec jego choroby, cierpienia i takiego smutku związanego z chorobą.
1: Otworzę tutaj bardzo poważny rozdział, którego pewnie nie wyczerpiemy przed informacjami. Zostały nam 4-5 minut. Przeniesiemy to na dalszą część naszej rozmowy. Czy w ogóle możliwe jest stworzenie modelowego systemu w sytuacji, kiedy u nas ochrona zdrowia miesza się, ta publiczna z prywatną? No bo każdego rodzaju, we wszystkich obszarach takie styki powodują konflikty interesów i nie da się tego uniknąć.
0: I wielkie gospodarki świata także tego nie potrafią uniknąć. Niech przykładem będą Stany Zjednoczone, gdzie jednak prywatna ochrona zdrowia dominuje, tej publicznej jest mało, gdzie jeżeli ktoś jest nieubezpieczony, to nie ma należnego leczenia. U nas jednak publiczna ochrona zdrowia dominuje, szczególnie w tych wysokospecjalistycznych procedurach. Oczywiście rynek prywatny widzi szansę na zdobycie finansowania i na korzyści finansowe, wprowadzając sporo nowości i sporo takiego zarządzania mniej skomplikowanego, co pozwala oszczędzić pieniądze i wyjść z zyskiem. Niedobrze byłoby, gdyby wszystko przeniosło się do prywatnego sektora.
1: Mhm. Jak to rozwiązać, jak tym zarządzić?
0: No, gdybym to odkrył, myślę, że to ja bym miał albo ekonomicznego, albo medycznego Nobla. Na pewno trzeba dbać o to, żeby wysokospecjalistyczne zabiegi pozostały w sektorze publicznym, żeby zatrzymać odpływ specjalistów, bo to jest ryzyko, specjalistów, którzy będą gwarantować dobrą jakość leczenia w sektorze publicznym. No bo gdyby nagle okazało się, że sektor prywatny oferuje zdecydowanie więcej pieniędzy, bo do tego to się sprowadzi, specjalistom, to oni odpłyną do tego sektora i boję się, że w sektorze prywatnym zostanie jedynie rezydent albo ten lekarz, który już kończy swoją karierę. Niedobrze by to było.
1: Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Profesor Michał Zembala jest z nami, kardiochirurg, transplantolog kliniczny, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Informacje TOK FM.
2: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
3: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
2: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
3: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
4: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
1: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na niego?
2: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
3: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
4: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was do Brazylii wraz z Domą Matejko. A Brazylia szykuje się do wyborów prezydenckich. Pierwsza tura głosowania już na początku października. Urzędujący prezydent Lula zmierzy się z synem poprzedniego, Flaviem Bolsonaro. Niezależnie kto zostanie nowym prezydentem Brazylii, będzie musiał się zmierzyć z wieloma problemami i wyzwaniami, o których opowiadamy w Globalnym Popołudniu. Zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16.
5: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Oskarżenia ze strony Zachodu, że Moskwa miała udział w incydencie dronowym na niemieckim lotnisku w Lipsku, są w gruncie rzeczy początkiem prawdziwej wojny, oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, cytowany przez agencję Reutera. Niemcy w odwecie zamknęli konsulat generalny w Bonn i zamknęli rosyjski dom w Berlinie. Pamiętam, że przed wybuchem II wojny światowej Niemcy też zamykały swoje misje dyplomatyczne, oznajmił Ławrow. Doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji są w Kijowie przed rozmowami amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z władzami Ukrainy, poinformowała agencja Reutera, powołując się na osobę zorientowaną w tej sprawie. Nie wiadomo jednak, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wczoraj przeprowadzili w Moskwie ponad 3-godzinne rozmowy z przywódcą rosyjskim. Rosji Władimirem Putinem. Pokój, tak nazywał się specjalny pociąg, którym do Kijowa przybyła amerykańska delegacja na rozmowy. Celem wizyty jest przedstawienie propozycji pokojowych. Szef ukraińskiego państwa powiedział, że Ukraina przygotowywała się na przyjęcie na lotnisku specjalnych wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa, ale Rosja swoimi atakami uniemożliwiła im przylot samolotem. Przekazał to dziś prezydent Ukrainy. Jak podają ukraińskie media, Amerykanie przyjechali do Kijowa pociągiem z Rzeszowa.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Profesor Michał Zembala jest z nami, kardiochirurg, transplantolog kliniczny, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
17: Dzień dobry raz jeszcze.
16: Odwołam się do pańskiej puenty poprzedniego wejścia, kiedy powiedział pan, że gdyby miał pan wiedzę i umiejętności zorganizowania modelowego systemu ochrony zdrowia działającego na styku tej struktury publicznej i prywatnej, to pewnie dostałby pan Nagrodę Nobla, nie wiem w jakiej kategorii.
17: Ekonomicznej.
16: Ekonomicznej, tak? No bo medycyny nie, bo to dotyczy organizacji.
17: Organizacji ochrony zdrowia.
16: Tak, a gdyby to od pana zależało i wyobraźmy sobie, bo też wybrzmiewa mi w głowie pański wywiad, którego pan udzielił, zdaje się, Onetowi, nie chciałbym przekręcić. Mhm. Był taki?
17: Nie. Kilka razy udzielałem wywiadu Onetowi, a...
16: Zaraz po szpitalu południowym, stąd też wziął się pomysł, żebyśmy się spotkali. Gdyby to od pana zależało, trzy fundamentalne rzeczy, zmiany, jakich dokonałby pan od już, od zaraz. Mhm.
17: Pierwsze to... Dla mnie jako lekarza najważniejsza jest jakość leczenia, więc ta transparentność, o której mówiliśmy wcześniej, jest rzeczą, którą myślę społeczeństwo oczekuje. Żebyśmy jednak zaczęli mówić o jakości i premiowali ośrodki, które tą jakość oferują. Ciekawa rzecz, bo zaraz po, najpewniej jako pokłosie działania w południowym, to Ministerstwo Zdrowia opublikowało zarządzenie, które premiować ma właśnie wynik leczenia, więc dobrze, idziemy w dobrą stronę, początek został zrobiony. Dwa, klarowny podział między sektorem prywatnym a publicznym musi istnieć. Ważne, jeszcze raz powtórzę, żeby uniknąć przeniesienia wszystkich procedur do sektora prywatnego i uniknąć migracji wysokiej klasy specjalistów do sektora prywatnego tylko dlatego, że tam oferowane są wyższe wynagrodzenia. To jest zawsze ryzyko. Ten sektor publiczny musi coś mieć do zaoferowania innego niż ambicja dla tych, którzy chcą w nim zostać, którzy chcą naprawdę poświęcić się, nie mogę powiedzieć choremu, bo chory tak samo powinien być traktowany w jednym, jak i w drugim sektorze, ale sprawie publicznej. I trzecie to dobre wyliczenie i analiza map potrzeb zdrowotnych. W których obszarach Polski rzeczywiście mamy braki? W których obszarach Polski jest migracja pacjentów do ośrodków, które oferują dzisiaj lepszy standard leczenia? Oczywiście pacjent ma prawo wyboru. Pacjent, mówiliśmy o tym poprzednio, pacjent będzie zawsze dążył do tego, żeby pojechać do miejsca, które oferuje mu najlepszą jakość, ale z punktu widzenia obciążenia kolejkami dobrze byłoby, gdyby na przykład ośrodki, strzelam teraz, nie bierzcie państwo tego tak zupełnie poważnie, na przykład na wschodzie Polski, które dzisiaj mają niższy standard i gorsze wyniki leczenia, były w jakimś stopniu nadzorowane przez czy towarzystwo, czy innych specjalistów, by jakość leczenia w tym miejscu poprawić. Wówczas dostępność doświadczeń byłaby większa i kolejki w innych ośrodkach byłyby mniejsze.
16: Panie profesorze, pójdźmy dalej. Czy jest jakaś kwestia w systemie ochrony zdrowia, której i rządzący, i stanowiący ten system starają się nie poruszać, bo to taka trochę puszka Pandory? Czy jest jakiś obszar, który jest tematem tabu? Uważam, że jeden z nich, nieśmiało wysunę taką tezę, dotyczy zarobków lekarzy.
17: Tak, i jeden z nich został dotknięty, to kwestia zarobków lekarzy. Temat tym trudniejszy, że mocno nadużyty, tak mocno wykorzystany do powiedziałbym granic możliwości, albo nawet te granice zostały przekroczone przez wielu. Myślę, że winny jest tutaj system.
16: Ale przepraszam, ma pan na myśli, nie wiem, stygmat, którym obarczono tych ludzi, którzy nie mają sobie i trudno im cokolwiek zarzucić?
17: Myślę, że troszeczkę zarzucić.
16: Co ma pan na myśli, mówiąc o nadużyciu?
17: Nadużyciu, wykorzystanie luki w systemie, która pozwala, może nie tyle luki, co wykorzystanie dziś funkcjonującego systemu, gdzie płatność odbywa się, płatność za zabieg jest głównym elementem sprawiającym, że dana procedura jest wykonywana albo i nie. Więc jeżeli, i to mieliśmy kilka przykładów ostatnio publikowanych w prasie, że w szpitalu X neurochirurdzy czy inni specjaliści robili tam zabieg jeden czy drugi, który był bardzo wysokopłatny, a inne zabiegi nie były wykonane. No oczywiście ci lekarze służyli chorym, bo jednak zabiegi były wykonywane. Pytanie pierwsze, czy jakość tych zabiegów była dobra, czy to tylko chodziło o liczbę, prawda? Więc pierwsze i podstawowe. Fundusz powinien to wiedzieć. Dwa, czy ten zabieg był kompletny, czy ten chory nie wracał 10 razy do tego samego specjalisty. Trzy, czy rzeczywiście fundusz musi płacić, czy szpital musi płacić procent od procedury lekarzowi za jego wykonanie. No, czy to nie jest czasem sytuacja, która rodzi takie, a nie inne zachowania. Więc stawia mnie pan też w trudnej sytuacji, bo mówię rzeczy, które środowisko wie, które środowisko toleruje, a którym środowisko mówić nie za bardzo chce. Z mojej perspektywy i perspektywy zarządzającego oddziałem, ale i perspektywy osoby, która pracowała wiele lat w ośrodku zabrzańskim, płacenie za procedurę zwykle skutkowało tym, i to może odniosę się do doświadczenia poprzedniego, to wtedy będzie mnie także łatwiej, czyli doświadczenia zabrzańskiego, gdy siatka płac wyglądała tak, że chirurdzy mieli płacone za zabieg. Wówczas oczywiście liczba zabiegów wykonywanych w szpitalu rosła, co było dobrym zjawiskiem, bo mogliśmy zoperować więcej, mogliśmy pomóc większej ilości chorych. Natomiast zdarzało się, że niektórzy chirurdzy właściwie chcieli tylko operować i niekoniecznie zajmować się pacjentem w oddziale. Więc to już widzi pan sam, że to już jest pewien konflikt interesu. Z kolei w zabrzańskim ośrodku to wynagrodzenie nie było procentem od procedury, więc na tyle ta sytuacja była zdrowa. Z kolei anulowanie płatności za zabiegi, jak to miało miejsce na przykład w latach 2019, jak pamiętam 2021 w czasie COVID-u, skutkowało tym, że liczba zabiegów spadła. I osoby zarządzające oddziałem miały problem z tym, żeby kontrakt wyrobić. Więc ten pieniądz jest sporym motywatorem, niestety, dla wielu. No ale tak chyba jest w świecie dzisiejszym. Ma pan pulę lekarzy, dla których ambicja jest głównym driverem działania, jest głównym takim motywatorem działania. Tych ludzi jest mało. Jest większa grupa, dla których częściowo ambicja, ale także wynagrodzenie jest motywatorem. No i jest w końcu niewielka grupka, dla których tylko wynagrodzenie jest motywatorem. Więc gdzieś ten balans między tymi grupami trzeba odnaleźć i zapewnić całości ośrodka dobrą jakość.
16: To jeszcze wrócę do kwestii, którą poruszaliśmy przed informacjami. Tego balansu przede wszystkim poszukiwałbym On wiąże się też z poczuciem satysfakcji tej finansowej. Poczucia balansu, znaczy inaczej, znaleźć balans, jeśli chodzi o zaangażowanie specjalisty w publiczną i w prywatną służbę zdrowia. A może powinny istnieć warunki minimalne, jakie powinien specjalista wypełniać w ramach tak zwanej służby, pracując w publicznym sektorze, tak by nie musiał stanąć przed wyborem, albo inaczej, żeby ta pokusa tej marchewki nie była silniejsza od poczucia misji.
17: No może powinien być raczej limit prywatnej, chociaż to jest prawie niemożliwe do zrobienia, prawda? Bo jeżeli prywatna ochrona zdrowia nagle zaoferuje lekarzowi płacę 20-30-krotnie większą niż w publicznym sektorze, no to dla niego wybór będzie jednoznaczny. Myślę, że to nie tylko dotyczy lekarza, to dotyczy bardzo wielu zawodów.
16: I nauczyciela, który wybiera między dokładnie pracą w szkole, a korepetycjami systemowymi, takimi przygotowaniem, nie wiem, uczniów do egzaminu maturalnego.
17: Lekarz nie jest tutaj wyjątkiem. I tu musimy troszeczkę obronić tą brać lekarską, ponieważ no, chociażby z ostatniego podwórka muszę panu powiedzieć, że to tak na marginesie, zatkała mi się rura gdzieś w kanalizacji w domu i zadzwoniłem z OLX-a ogłoszenie, gdzie hydraulik przyszedł w sobotę i za godzinę pracy skasował 900 zł i to wziął te 900 zł nawet cash, gotówkę bez rachunku. Więc jeżeli tak patrzymy na to nasze społeczeństwo, no to czemu tak bardzo kontrowersje wzbudza fakt, że lekarz dostanie za zabieg 1500 zł i odprowadzi od tego podatek i przy tym zabiegu stoi przez 4 godziny martwiąc się, czy ten chory będzie krwawił, nie będzie krwawił, będzie żył, nie będzie żył, a może ma po zabiegu udar, a może nie. I to jest niewspółmierne. I patrzałem, dając temu hydraulikowi pieniądze, że oczywiście naprawił rurę, fajnie, bo ja tego nie potrafię, ale z drugiej strony, Boże, no to chyba ja pomyliłem zawód, bo ja jako profesor, operując chorego po nocy, dostałbym naprawdę 1500 zł za to, że przez 5 godzin przy tym zabiegu stałem. Więc miejmy rezon, nie wylejmy dziecka z kąpielą. Nie każdy lekarz jest nieuczciwy. I myślę, że największą szkodą tej sprawy Szpitala Południowego jest fakt, że po raz kolejny zachwiano tą trudną równowagę zaufania społeczeństwa do grupy lekarzy i pielęgniarek, do grupy zawodowej, która zajmuje się zdrowiem.
16: To jeszcze tak na koniec zapytam pana po popołudniowym, tak już hasłowo będziemy o tym mówić, pana osobiście w relacji z pacjentem to dotknęło? Nie wiem, przy okazji wizyty ktoś o tym napomknął, bądź też ośmielił się bić szpilę?
17: Nie, ja nie miałem takiej sytuacji. Staram się być zawsze bardzo fair wobec i pracowników, i pacjentów. Dla mnie sytuacja jest smutna z perspektywy osoby, która w tym systemie pracuje 25 lat. Osiągnąłem jakimś tam status naukowy, jakiś tam status kliniczny. Trochę doświadczenia mam i no, tak patrzę na sprawę Południowego i tak sobie myślę, że ja, może nie tyle Południowego, co tego doktora, którego sprawa dotyczy, że coś poszło nie tak, bo może ja też, może ja jestem łosi, może moje wynagrodzenie nawet nie podbiega blisko rezydenta pierwszego czy drugiego roku. Coś jest nie tak. Powinniśmy jednak tą normalność przywrócić i uczciwie spojrzeć w lustro.
16: Dziękuję panu bardzo. Profesor Michał Zembala był z nami, kardiochirurg, transplantolog kliniczny, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Kłaniam się i do usłyszenia.
17: Dziękuję bardzo.
16: Szanowni państwo, kończymy Życie w Zdrowiu, kończymy nasz niedzielny magazyn, którego wydawczynią była Katarzyna Kozak, a realizatorką dźwięku dziś w programie była Karolina Kubicka. Już za chwilę informacje. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, usłyszę się z państwem po godzinie 19, a po informacjach teraz Antymateria, Anna Wacławik i Anda Rotenberg.
18: No cóż, Zakopane to nie tylko dzikie tłumy turystów, nieszczęście tych biednych koni, które tam wciągają co po niektórych
19: ale
18: na górę.
19: Już podobno ukrócone zostały te praktyki gonienia koni do morskiego oka. Zobaczymy, co się stanie. A na razie chyba jednak pójdziemy na wystawę.
18: Tak, pójdziemy na wystawę, chociaż też wesoło nie będzie. Wystawa Małgorzaty Mirgitas, bardzo specjalna w jej dorobku. Już za chwilę powiemy o tym więcej w Andymaterii.
19: Anna Rotenberg.
18: Janna Wacławik, czekamy na Państwa po informacjach TOK FM o 15.00.

0: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
15: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Niemcy takimi działaniami wypowiadają nam wojnę, grzmi Siergiej Ławrow. Przedstawiono nam szereg pomysłów, które mają prowadzić do zakończenia wojny, mówi doradca Putina po wizycie na Kremlu amerykańskiej delegacji. W Stambule Polki rozpoczynają walkę o brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Oskarżenie nas o atak i związane z tym późniejsze działania następcze niemieckiego rządu przypominają mi sytuację sprzed wybuchu II wojny światowej, oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, cytowany przez agencję Reutera. Jego zdaniem prowadzą do tego oskarżenia ze strony Zachodu, że Moskwa miała udział w incydencie dronowym na lotnisku w Lipsku. Przed wybuchem II wojny światowej Niemcy też zamykały swoje misje dyplomatyczne, oznajmił Ławrow. I faktycznie po tym, jak Niemcy oskarżyły o ten atak Rosję, w kolejnym kroku zamknęły konsulat generalny w Bonn i rosyjski dom w Berlinie. Ławrow dodał, że wszystkie te twierdzenia kanclerza Niemiec Friedricha Merca o tym, że Niemcy będą znów czołową potęgą militarną Europy, są realizowane w praktyce. W gruncie rzeczy wypowiadają one nam w ten sposób wojnę, powiedział Ławrow. Amerykańska administracja na spotkaniu na Kremlu przedstawiła szereg pomysłów, które mają prowadzić do zakończenia wojny. Tak mówi doradca Władimira Putina Jurij Uszakow. Mówił też, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
13: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
8: Jak przekazał Uszakow, Amerykanie teraz mają w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju.
13: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
8: Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. A teraz amerykańska delegacja jest już w Kijowie, ale oprócz nich także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Urszula Pasławska trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis: dorożała zdymisjonowane. To grafika, którą posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego skomentowała dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały. Czy przekroczyła granicę dobrego smaku? To mocny, ale jednocześnie symboliczny przekaz, mówiła w TOK FM autorka grafiki.
20: Sama grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji, który jest coraz bardziej powszechny. My mamy ogromny problem dzisiaj z branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty. Jest to związane z moratorium na obszary leśne, które zostały wprowadzone bez konsultacji społecznej.
8: Aktywnością posłanki Pasławskiej powinna zająć się Sejmowa Komisja Etyki, mówi szef Partii Zieloni Michał Suchora.
21: Wejdźcie państwo na profil pani poseł Urszuli Pasławskiej, która wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę. Ja mam nadzieję, że tą grafiką i tą działalnością publicystyczną pani Pasławskiej zajmie się Komisja Etyki. Mikołaj Dorożała był ministrem rządu Donalda Tuska i nie tak powinniśmy żegnać się z ministrami naszego rządu.
8: Z kolei Urszula Pasławska wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra i przyznaje, że członkowie jej ugrupowania zabiegali o dymisję wiceministra klimatu. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru, a to w związku z frontem atmosferycznym, jaki przechodzi przez Polskę. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy. Najczęściej w zachodniopomorskim, gdzie porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę. I to pozwoliłoby, wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
22: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim. I tutaj drzewo przewróciło się na domek letniskowy. Natomiast w województwie zachodniopomorskim doszło do zdarzenia podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób znajdujących się na tym terenie.
8: Wiatr będzie nieco słabnąć, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na Pomorzu Zachodnim. Za to w całym kraju, jak mówi Dorota Pacocha z IMGW, będzie chłodno i deszczowo.
23: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju, miejscami także zagrzmi.
8: Podobna aura zostanie z nami do początku nowego tygodnia. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefana Lavariniego medal. To cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Punktualnie o 15 w Stambule zacznie się spotkanie o brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Rywalkami Polek są Serbki, które wczoraj, podobnie jak Polki, przegrały swoje półfinałowe spotkanie. A więcej o tym starcie opowie Błażej Kulesza.
13: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, Medal mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
0: Naprawdę ciężko się gra mistrzostwa Europy. Według mnie dużo lepiej się gra mistrzostwa świata lub właśnie jakieś takie VNL.
13: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
0: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne, bardzo mocne.
13: Rywalkami Polek będą wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Jest o co walczyć, wiemy, o co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom.
13: O sile zespołu z Bałkanów stanowi przede wszystkim atakująca Tijana Boskowicz. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o 18:00 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami. Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, jedynie na północy kraju. Okresami będzie więcej chmur i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Minimalnie od 6 do 11 stopni, nad samym morzem okolice 12, chłodniej w kotlinach górskich od 4 do 8, a lokalnie w tym rejonie tylko 2 stopnie Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czasem, gdy się wróci do rodzinnego miasta, to taki powrót okupiony jest pewnymi dolegliwościami natury estetycznej, powiedzmy, że pewnego straconego wizerunku.
6: No, pani ma na myśli miasto pod tytułem Zakopane?
2: Tak, i mam na myśli to, co dzisiaj Małgorzata Mirgatas mówi o Zakopanem, w którym się urodziła.
6: No tak, urodziła się dlatego, że taki był protokoliczności, ale jej cała rodzina mieszka w Czarnej Górze i ona już dawno wróciła do Czarnej Góry.
2: O Zakopanem dzisiejszym wypowiada się krytycznie, ale to akurat nie krytyka. Zakopanego będzie tematem Antymaterii. Antymaterii, czyli programu o sztuce, w którym co tydzień w niedzielę po 15 spotykamy się z krytyczką, historyczką sztuki Andą Rotenberg i Anną Wacławik, redaktorką Radia TOK FM, która Andzie zadaje różne pytania. Małgorzata Mirgatas wraca do Zakopanego, przynajmniej można powiedzieć wraca, no, w takim sensie artystycznym, z pierwszą wystawą swoich prac w Zakopanem, niesłychanie zatłoczonym lunaparkiem, jak twierdzi artystka.
6: To jest bardzo charakterystyczne, dlatego że ta wystawa nie jest w obojętnym miejscu. Ona jest w dawnej willi pod nazwą Palas, która przechodziła różne koleje losu od XIX wieku, ale w latach 30. została przebudowana z drewnianego stylu zakopiańskiego na nowoczesny, modernistyczny budynek.
2: Jest częścią Muzeum Tatrzańskiego.
6: Jako dom wczasowy. Teraz jest częścią oddziału Muzeum Tatrzańskiego, ale zanim to się stało, należała do bardzo wielu instytucji, a podczas okupacji była siedzibą Gestapo. I to jest kluczowy czynnik, który bierze pod uwagę Małgorzata Mirgatas, kiedy planuje tę wystawę. Bo trzeba powiedzieć, że jej piękne, kolorowe fryzy tekstylne czy obrazy tekstylne tworzone techniką, co ona sama wymyśliła i która oddaje charakter romskości jej sztuki, bardzo się poważnie wiąże z jej badaniami. A z jej badaniami na temat kultury romskiej, kultury języka, również przekazów mówionych. Więc ona od dawna bada te swoje życie, swojej mniejszości. Szczególnie ważne jest to, że ona należy do klanu Bergitka Roma, czyli Romów osiadłych, Romów mieszkających w górach, a jej rodzina i Romowie w ogóle osiedli w Czarnej Górze w XVII wieku. Oni tam mieszkają od niepamiętnych czasów i teraz ja sprawdziłam taką ciekawostkę, jak wygooglowałam Czarną Górę, to tam jest napisane, że ona, też taka część Spiszu, która została przyznana Polsce w 1920 roku. Dopiero, bo to był teren sporny między Polską a Słowacją, a kiedyś Galicja, to była, wszystko było jedno. No i jak się zaczęła okupacja, to Niemcy przyznali Spisz i Czarną Górę Słowacji. I Wikipedia mówi, dzięki czemu ludności tam zamieszkałej było łatwiej niż w generalnej guberni, ale nie
2: Romom zwłaszcza.
6: Szczegół i Żydom, prawda?
2: Właśnie.
6: Więc o tym się nie pisze, natomiast wiadomo, że Romowie musieli uciekać stamtąd. Oni się rozpraszali, żeby no, nie trafić do obozów, ale i tak do takich małych podobozów trafiali. Byli w takich obozach pracy, przy budowie dróg, kopaniu rowów, no, przy każdego rodzaju pracy. I cały ten region był regionem traumy, co pozbierała nie tylko Małgorzata sama, ale jej kuzynka, naukowczyni, doktor Anna Mirga-Kruszelnicka, która zresztą w taki sposób pisze o swojej kuzynce. Poprzez akt artystycznego zawłaszczenia Mirga ta odrzuca formy stygmatyzacji związane z romską tożsamością i kobiecością, które były konstruowane przez wieki i narzucane przez przedstawiciela społeczeństwa większościowego. W zamian tworzy nową i intymną narrację na temat romskiej tożsamości i kultury. I teraz ta wystawa, kiedy ona, artystka, wraca do Zakopanego, do katowni, której nie ma...
2: Do katowni Podhala, jak mówiono o tym
6: katownia
2: miejscu.
6: Katownia Podhala. Nie ma pisemnych dowodów na to, że tam byli przetrzymywani Romowie, ale niewątpliwie wokół tego budynku świadczyli różne prace przymusowe. Nie byli celem indagowania, bo Gestapo raczej szukało opozycjonistów, próbowało rozbić grupy, które działały na Podhalu przeciwko Niemcom i tak dalej. A Romowie nie wchodzili, nie byli tym celem. Romowie byli przeznaczeni od 1943 roku, od stycznia, ostatecznemu rozwiązaniu. W tym samym Wannsee, w którym w 1942 roku było postanowione, że się zlikwiduje Żydów, a w 1943, że Romów. I wtedy się naprawdę zaczęły poważne prześladowania. Małgorzata Mirga reaguje na to w ten sposób, że tworzy wielkie pano właściwą sobie techniką tekstylną o nazwie las, czyli tymi swoimi tekstylnymi środkami tworzy, maluje las.
2: A sama wystawa jest zatytułowana Las śpiewa.
6: Dlatego, że las był miejscem egzekucji.
2: I jest świadkiem.
6: I świadkiem. I przypomnijmy, że ona w 2011 roku w Bożencinie Dolnym zbudowała pomnik na miejscu egzekucji 29 Romów. I ten pomnik 5 lat potem został porąbany przez nieznanych sprawców.
2: Przypominałyśmy to zresztą nie tak dawno, wspominając o pracy Małgorzaty Mirgitas, którą pokazywała pani na manifesta tegorocznym.
6: One były różowe, ale oryginalnie ona zachowała prawdziwe destrukcje i w Zakopanem pokazuje je czarnej technice. Wosk zmieszany z sadzą, która też była tradycyjnym materiałem używanym przez Romów, ale pokazuje też portrety osób, albo tych, które zginęły, albo tych, które ocalały i były świadkami, takie jak portrety jej dwóch babci.
2: Tak, bo to pierwsza praca, w której artystka bezpośrednio odnosi się do własnej historii wojennej, swoich przodkiń, przodków.
6: I pisze tak. Moja babcia Waleria w czasie wojny mieszkała w Rytrze, gdzie naziści, według przypuszczeń, rozstrzelali Romów dorosłych, ale dzieci zostawili, żeby umarły z głodu. Babcia zaopiekowała się nimi. A druga babcia, Józka, z Czarnego Dunajca, pracowała przy drodze, tłukła kamienie, przeżyła łapanki i ciężkie czasy wojenne. Gestapo stacjonowało bardzo blisko osiedla romskiego. I Małgorzata Mirga zbiera te szczątki od osób, które jeszcze coś mogły pamiętać, czy pamiętały, czyli jest przekazy rodzinne, bo tam jakiś stryjeczny dziadek był w jakiejś partyzance, jakiś inny dziadek został zamordowany. Ona tworzy galerię portretów tej swojej rodziny i tych osób, no, o których słyszała. Ale najbardziej wstrząsającym portretem, quasi-portretem na tej wystawie jest taki obraz pokazujący willę, czyli tą siedzibę gestapo na tle gór, ale na pierwszym planie są płachty śniegu i na pierwszym planie, najbliżej nad widzów, jest czerwona, krwawa plama, ponieważ to jest historia romskiego chłopaka, którego nikt nie pamięta nazwiska, który pracował tam gdzieś przy jakichś robotach, został wezwany przez gestapowca, żeby odśnieżył dojście do willi. Jak odśnieżył, to został zastrzelony na miejscu.
2: Małgorzata Mirgatas w Muzeum Tatrzańskim w Willi Palace, dawnej siedzibie gestapo. Wystawa już otwarta, od kilku dni czynna, zatytułowana Las śpiewa. Jeszcze takie odległe skojarzenie mam z pani projektem w Nowym Sączu, gdzie też przyroda była jedynym świadkiem historii. Wystawa nazywała się Wojt.
6: I na otwarciu śpiewała zaproszona kuzynka, ciotka Małgorzaty Mirgi, Teresa.
2: Tak, to pamiętam również. W każdym razie, proszę państwa, na pewno warto do Zakopanego. Bardzo specyficzna wystawa artystki, o której wspominamy, Wandy Materii, całkiem zasłużenie. I cóż, żegnamy się z państwem do następnego tygodnia.
6: Anna Rotenberg.
2: I Anna Wacławik. Wrócimy w niedzielę po 15, a za chwilę o 15.20 informacje w TOK FM.
5: W Himalajach topnieją nie tylko lodowce. Ocieplenie osłabia też zmarzlinę, która spaja strome górskie zbocza, no i przynosi ulewne deszcze tam, gdzie powinien padać śnieg.
7: O potężnych procesach, które doprowadziły do katastrofalnej powodzi w Nepalu, porozmawiamy dziś w audycji Homo Science.
5: Ola Stanisławska
7: i Piotrek Stanisławski. Zapraszamy o 15.20.
9: Autopromocja.
10: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
24: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
25: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
10: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
25: Co piątek o 17.
10: Dzieje się.
9: Autopromocja.
4: Reklama.
26: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
27: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
28: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
29: Wyjazd na maksa.
28: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
30: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
31: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
32: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
31: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
33: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 15.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Systemy radiolokacyjne zarejestrowały po prostu przelot dużego stada ptaków. Po południu DORSZ informował, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Pożar rafinerii w Riazaniu po ukraińskim nocnym ataku. Poinformował o nim portal Meduza. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził uderzenie w rafinerię oraz ataki na rosyjskie lotnisko i 3 obiekty obrony przeciwlotniczej. Wcześniej ukraińskie kanały monitoringowe na Telegramie opublikowały zdjęcia, na których widać gęsty dym unoszący się nad rafinerią. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 15 w Dylewie w województwie kujawsko-pomorskim. Na odcinku pomiędzy Toruniem i Brodnicą czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne. Trasa jest na razie nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: klimat się ociepla i że no cóż, no wiele lodowców na przykład w Alpach również spływa gwałtownie i topi się. Jak to wygląda w Himalajach?
1: W Himalajach wygląda podobnie, ale nie jest aż tak źle jak w Alpach. Te lodowce są położone zasadniczo dużo wyżej, bo Himalaje są same z siebie dużo wyższe. Oczywiście obserwujemy tam znaczące ocieplenie, co powoduje także recesję czół, czyli potocznie mówiąc, lodowce wycofują się, czyli ich dolne partie wytapiają się. Natomiast górne partie tych lodowców zazwyczaj są dosyć stabilne. Jest tak, że życie lodowca zależy od dwóch rzeczy, takie życie powiedzmy. Od tego, ile śniegu na niego spada, który jest następnie transformowany w lód, i od tego, jak szybko ten lód poniżej się wytapia. I w Himalajach jest o tyle ciekawie, że kondycja lodowców zależy w dużej mierze też od opadów. Znaczy nie tylko od temperatur, ale też od intensywności opadów. Szczególnie choćby tutaj o monsuny. I jeżeli chodzi o temperaturę, no to jest wzrost temperatury, a natomiast co jest bardzo istotne, to jest to, ile tych opadów spada w formie śniegu, a ile w formie deszczu na sam lodowik. I tutaj są bardzo skomplikowane zależności i powiedzmy sobie szczerze, obecne prognozy nie do końca sobie z tym radzą. Znaczy nie mamy absolutnej pewności, co się wydarzy w przyszłości. Szczególnie jeżeli chodzi o opady.
0: Mamy sytuację taką, że te lodowce znajdują się no, na dużych wysokościach, tak? I tam z reguły temperatura nie znosi się powyżej zera. Tutaj taki zdrowy chłopski rozum nam wjeżdża, który może niekoniecznie w odniesieniu do nauki się sprawdza. I proszę powiedzieć, jak to możliwe, żeby na lodowiec powiedzmy powyżej 5000 metrów padał deszcz?
1: Znaczy pamiętajmy, że Himalaje są ułożone na mniej 30 równorożniku, czyli jest to dosyć blisko równika. Jest tam bardzo ciepło, dlatego te lodowce są tam tak wysoko, ponieważ nisko jest gorąco, tak? I to się w prosty sposób przekłada. Właśnie linia równowagi, czyli ta linia, na której ten bilans masy, czyli straty związane z topnieniem są równoważone przez dostawę śniegu, potocznie rzecz ujmując. Typowo tam jest na wysokości około 5-5,5 tysiąca metrów. I tak było powiedzmy jeszcze 100 lat temu, to było powiedzmy 5200-5300 metrów. Po prostu w tym miejscu taka jest równowaga.
2: Jaka jest grubość tych lodowców? Znaczy wiadomo, że ich tam jest, jak się nie mylę, kilka tysięcy nawet, jak licząc, ale czy to są takie lodowce, które rzeczywiście są, no nie wiem, na tyle grube, że tam jest zapas i na to topnienie i czy to są raczej takie struktury, które po prostu leżą w jakichś, nie wiem, dolinach, takich miejscach i no są w związku z tym bardzo wrażliwe, bo tam ta głębokość nie jest duża.
1: Znaczy są i takie po prostu. Duże lodowce himalajskie mają dosyć dużą miąższość, rzędu kilkuset metrów i często są też ich dolne części przykryte materiałem morynowym, czyli są pokryte po prostu, potocznie mówiąc, kamieniami, które izolują też ten lodowiec od czynników zewnętrznych, od słońca, temperatury itd., itd. Ale dużo tam, ponieważ w całym Hindukuszu i Himalajach w tym rejonie jest ponad 50 tysięcy lodowców, są też mniejsze lodowce, tak? Są takie, które mają, powiedzmy, nie wiem, 30 metrów tego rzędu, 30-50 metrów, szczególnie te mniejsze, które są nachylone, które są też bardziej podatne na, po pierwsze, na zmiany klimatu, a po drugie, na jakieś mechanizmy nieciągłości.
0: Wracając jeszcze na chwileczkę do poprzedniego zagadnienia, o którym tutaj rozmawialiśmy, chciałabym upewnić się. Chodzi o to, że jeżeli na lodowiec zamiast śniegu spada deszcz, albo w ogóle tych opadów jest mało, no to ten lodowiec generalnie się wytapia, nie odtwarza i w ten sposób cierpi, prawda? Dobrze zrozumiałam?
1: Z tym cierpieniem to nie wiem, ale tak, generalnie rzecz biorąc to jest to, co obserwujemy w wielu regionach świata obecnie. To znaczy w związku z wyższymi temperaturami nie tylko samo topnienie jest silniejsze, ale też lodowiec jest odcinany od

0: od swojego źródła istnienia, że tak powiem, tak? I to zarówno w regionach polarnych, na Spitsbergenie, w Andach, to jest to, co niestety obserwujemy.
1: A jak wygląda to topnienie lodowca? To znaczy, można sobie wyobrazić, że on po prostu zaczyna spływać, to czoło lodowca sobie szybciej spływa, ale tam jest wiele różnych procesów, które zachodzą, prawda? I od spodu, i z zewnątrz.
2: Właśnie, czy on bardziej na przykład topnieje od dołu, że tak powiem, od tam, gdzie przylega do skały? No bo znowu tak wydawałoby się, że raczej to powinna być górna część, czyli tam, gdzie słońce operuje. Jak to wygląda, taki proces w ogóle topnienia? Jak on wygląda w sytuacji, kiedy, powiedzmy, niech to będzie 100 lat temu, kiedy ta sytuacja była pewnie bardziej stabilna, i jak to się zmienia, to topnienie obecnie?
0: Znaczy, zasadniczo większość topnienia odbywa się na powierzchni lodowcu, gdzie lodowiec ma kontakt z atmosferą, gdzie jest w miarę ciepłe powietrze, świeci słońce, jest zarówno dostawa ciepła z powietrza, tak, czyli konwekcyjna i turbulentne przepływy ciepła. Po prostu to tak jakby umieścić kostkę lodu pod strumieniem suszarki, tak? Generalnie o to chodzi. A drugie to jest nagrzewanie się od energii słonecznej, czyli jakby go ogrzewać, nie wiem, żarówką, tak? Większość energii pochodzi właśnie z wymiany z atmosferą. Dla typowych lodowców. W przypadku na przykład lądolodów, które są bardzo grube, typu kilometrów, istotniejsze jest topnienie od spodu. To znaczy ta gruba warstwa lodu izoluje lód od atmosfery. Atmosfera tam jest zimna, tak? Jest zimno i nie ma w ogóle topnienia na wierzchu, ale ponieważ w ziemi są pierwiastki promieniotwórcze, jest ciepło geotermalne, to ciepło geotermalne ogrzewa powolutku lód od spodu i jest w niektórych regionach Antarktydy jest topnienie od spodu. Tak się też tworzą jeziora subglacjalne pod Antarktydą, znaczy pod lądolodem antarktycznym.
1: Ale to, co się dzieje w Himalajach na przykład, to też w jakimś stopniu chyba dotyczy tego topnienia między skałą a lodowcem, bo te lodowce chyba nabierają jakiegoś poślizgu i łatwiej w związku z tym, jakby to powiedzieć, urywają się, spływają.
0: Tak, ale jest to dostawa zazwyczaj ciepła z wodą, która perkoluje, czyli przesiąka przez szczeliny, czy coś takiego, czy przez kanały subglacjalne z powierzchni. I stąd ta energia jest dostarczana do spongu lodowca. Tam jest cała sieć zazwyczaj, w zależności od typu lodowca, ale jest sieć drenażu, są podziemne kanały, są osady wypełnione wodą, które przesączone wodą, które zapewniają poślizg lodowca po podłożu. Taki, powiedzmy, lodowiec typowy, taki, którym by sobie człowiek pomyślał, zimny lód, przymarznięty do powierzchni, on to tak jakby polizać znak drogowy zimą, tak? Nie polecamy, ponieważ wiąże bardzo, bardzo dobrze się z podłożem, tak? Natomiast jeżeli ten lód się ogrzewa, już jest w temperaturze topnienia, no to tak jak wtedy, tak jak łyżwy, tak? Ślizgasz po powierzchni. I tutaj do pewnego stopnia jest to samo, ale bardzo ważna jest też rola oczywiście tych osadów, które są pod lodowcem, o których wiemy bardzo mało. Znaczy, to jest dalej dużo hipotez, ale mało takiej wiedzy konkretnej, ze względu na to, że bardzo trudno się dostać do tych obszarów. I te osady właśnie ulegają deformacji, mogą się właśnie ześlizgnąć i tak dalej, i tak dalej. To powiedzmy bardziej skomplikowane niż się ten. Natomiast są też takie lodowce niewielkie, które są odgrzewane od spodu, czyli na przykład lodowce, które są na wulkanach, tak? Gdzie jest duży dopływ energii geotermalnej i też są z tym bardzo duże problemy, zagrożenia.
2: A co wiemy o tym, jaki jest wpływ ruchów tektonicznych na te himalajskie lodowce? No bo Himalaje to są góry, które są wciąż elementem trwającego zderzenia dwóch przeogromnych płyt tektonicznych. To, że one są tak wysokie, jakie są i tak dynamiczne, no to jest kwestia właśnie tego, że cały czas ta płyta indyjska wjeżdża w płytę eurazjatycką. I No, mamy tam trzęsienia ziemi, mamy stałe, wciąż jednak wypiętrzanie się niektórych obszarów. Czy to wpływa na lodowiec, czy to nie jest ta skala czasowa?
0: Czy na sam lodowiec może nie, ale na jego podłoże oczywiście, że tak. I to jest jeden z powodów, dla których tak naprawdę nie wiemy, jakie były przyczyny tego obrywu. Czy to był obryw skalny po prostu spowodowany aktywnością sejsmiczną? Nie w tym momencie, ponieważ wiemy, że w tym momencie nie było trzęsienia ziemi, ale 10 lat temu było olbrzymie trzęsienie ziemi, tak? Które też mogło wywołać pewne spękania, czy tam powiedzmy aktywować pewne uskoki, o których nic nie wiemy pod lodowcem, tak? Więc oczywiście może tu być wpływ bardzo duży i myślę, że to zajmie trochę, żeby się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało.
1: Bo na początku było mówione, że to sam lód się oderwał, natomiast potem badania pokazały, obserwacje satelitarne również, że to był obryw skalny, czyli kawał skały poleciał z kawałem lodowca w dół i tam się zadziały procesy, które doprowadziły do szybkiego topnienia części tego lodu. I czy da się w jakiś sposób wytłumaczyć tę sytuację tym, co się dzieje na przykład z wieloletnią zmarzliną w ogóle w rejonach podbiegunowych na świecie? Ona się ociepla. Wiadomo, my kojarzymy wieloletnią zmarzlinę z miejscami takimi jak Syberia, Alaska, natomiast wiadomo, że w wyższych partiach gór ona również istnieje. Czy ona bardzo cierpi wskutek tych procesów, które obecnie zachodzą i czy to znaczy, że przestaje wiązać w Himalajach te skały, które tworzą te góry?
0: Pytanie jest złożone i tak naprawdę no, niestety nie mogę na nie odpowiedzieć w pełni, ponieważ niewiele wiemy tak naprawdę, czy o samym obrywie też, czy pierwszy był obryw lodowca, czy który wywołał w jakiś sposób, zdestabilizował skały poniżej, czy też było odwrotnie, to wydaje się troszeczkę bardziej prawdopodobne. Czy nastąpił odryw jakiś duży skalny, który pociągnął ze sobą lądowiec. Tak? Tak, w Himalajach jest wieloletnia zmarzlina, o której wiemy też bardzo niewiele niestety. Główne zagrożenia są związane raczej z procesami stokowymi, z osuwiskami, z drenażem właśnie jezior lodowcowych, które są oparte o moreny czołowe, które zawierają sobie lód i w momencie, kiedy one się wytapiają te jądra lodowe, przerywa się taka tama i jezioro spływa bardzo szybko. Tak? I to jest najpoważniejsze takie niebezpieczeństwo związane z lodowcami w tym rejonie. Znaczy mówiło się o tym, że na początku w ogóle, że możliwe, że to był taki fenomen. A okazało się, że w tej dolinie w ogóle takiego jeziora nie było. Natomiast jeżeli chodzi o destabilizację samych skał, tak, są takie też nie do końca oparte o fakty, tylko raczej konceptualne modele, które twierdzą, że w przypadku degradacji zmarzliny następuje także osłabienie niektórych skał, tak, w których są szczeliny wypełnione wodą, która jest zamarznięta i ten lód, dopóki jest zamarznięty, spaja te skały. Natomiast kiedy już przechodzi i zaczyna się roztapiać, zamarzać i roztapiać, przechodzić przez cykle takie typowe, na przykład dla naszych szerokości geograficznych, no to wtedy to destabilizuje tę skałę.
2: W drugiej części audycji będziemy chcieli jeszcze między innymi dopytać o to, jak się prowadzi w ogóle badania, bo to już dwa razy się tutaj co najmniej ten wątek pojawił, że właściwie to nie wiemy tak wiele, jakbyśmy chcieli na ten temat.
1: A naszym gościem jest doktor habilitowany Michał Pętlicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach TOK FM.
3: Reklama.
4: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno.
3: Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Kijowie trwają rozmowy o zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na miejscu pierwszy raz od wybuchu konfliktu są wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie przeprowadzili ponad 3-godzinne rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Uzyskanie przez pary jednopłciowe możliwości wspólnego rozliczenia się podatkowego to priorytet, powiedziała pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy na Kongresie Kobiet w Krakowie. Wyraziła przekonanie, że ten cel uda się zrealizować do końca kadencji. Podczas spotkania w stolicy Małopolski Kotula poinformowała, że trwają rozmowy z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla ADHD, mogą jednocześnie sprzyjać kreatywnemu myśleniu. Wskazują w najnowszym opracowaniu naukowcy z Niemiec, Francji i Libanu. Podkreślają, że zwracanie uwagi na wiele bodźców i swobodne przechodzenie między pomysłami może ułatwiać tworzenie nowych skojarzeń i dostrzeganie nieoczywistych związków. ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, wiąże się m.in. z trudnościami w długotrwałym skupieniu się na jednym zadaniu, podatnością na rozpraszanie oraz impulsywnością.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witamy państwa ponownie. Druga część audycji Homo Science.
1: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
2: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
1: A wciąż jest z nami gość, doktor habilitowany Michał Pętlicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, a rozmawiamy o lodowcach himalajskich i o tym, jaki wpływ ocieplenie klimatu mogło mieć na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni w Nepalu.
2: I w poprzedniej części audycji dowiedzieliśmy się sporo o tym, co tam się właściwie dzieje, to znaczy w jaki sposób te lodowce tracą swoją masę, objętość, miąższość, to się chyba nazywa miąższość, ta grubość. W związku z tym też czego właściwie można się spodziewać, bo to jest dość istotna sprawa, o tym na pewno będziemy jeszcze mówili, natomiast już parę razy pojawił się taki wątek, że tu nie wiemy, tu się domyślamy, tu mamy jakieś modele. Jak się w ogóle prowadzi badania nad czymś takim, co znajduje się na wysokości, dajmy na to 7000 metrów, jest na bardzo stromym jakimś zboczu, jest bardzo trudno dostępne. To nie są rejony, w których, nie wiem, prowadzą szlaki turystyczne czy cokolwiek tego typu. Skąd my w ogóle wiemy o tych lodowcach? No możemy sobie zrobić zdjęcie satelitarne, wiadomo, ale no to nie jest chyba pełna informacja.
0: Bardzo dużo informacji pozyskujemy ze zdjęć satelitarnych. I to nie są tylko takie proste analizy, jak powiedzmy kiedyś, czyli zmiany zasięgu czół lodowców, takie wycofywanie się lodowców potocznie rzecz ujmując, ale też za pomocą satelit możemy ocenić zmiany miąższości, czyli właśnie zmiany piętości lodu. Oczywiście z pewnymi założeniami i w pewnych granicach błędu, ale jednak coś to nam mówi o zmianach zachodzących w takich obszarach. Także o pokrywie śnieżnej na lodowcach. Bardzo dużo można powiedzieć, czyli zasilaniu takiego lodowca. Więc bardzo dużo rzeczy pozyskujemy z zdjęć satelitarnych, łącznie z prędkościami płynięcia lodu. Natomiast pewnych rzeczy do tej pory nie da się w ten sposób osiągnąć. A jeszcze dodam, że na podstawie tych danych satelitarnych wiele zmiennych jest szacowana za pomocą modelowania matematycznego. Czyli na przykład mając prędkości płynięcia takiego lodowca, jego kształt, próbujemy ocenić, jak gruby jest lód, ponieważ im grubszy lód, tym szybciej płynie. Tak? Więc są takie modele coraz bardziej zaawansowane, które pozwalają na takie analizy. Natomiast to wszystko bez pomiarów w terenie, czyli realnych pomiarów danego lodowca, pozostaje jednak nie do końca dokreślone. Czyli na przykład, jeżeli są takie analizy, powiedzmy nawet globalne czy regionalne, właśnie miąższości, wyznaczające miąższość lodu, to one działają na dużej próbie. To znaczy dla jednego lodowca ten pomiar tak jakby jest bardzo niepewny. Ale jeżeli tych lodów jest 1000, no to średnia wychodzi taka, jakiej się spodziewamy i jest ona też testowana statystycznie wobec tych lodowców, na których mamy pomiar. Tak? Natomiast same pomiary już w terenie, czyli właśnie pomiary na przykład miąższości lodu, jego struktury termicznej, czyli czy lód jest ciepły i zimny, ponieważ lód może być ciepły i zimny. Zimny lód to jest taki, który jest poniżej temperatury topnienia, a ciepły to jest taki, który jest w temperaturze topnienia, czyli jest on dużo bardziej bogaty w wodę, tak, ponieważ ona nie zamarza. I takie rzeczy na przykład przeprowadza się przy pomocy pomiarów radarowych. Ten radar może być na przykład podwieszony pod helikopterem albo ciągnięty w tym przypadku przez himalaistów po powierzchni. To są takie podstawowe, powiedzmy, pomiary glaciologiczne, które pozwalają na określenie tego, co się dzieje w głębi lodu. Bo to jest bardzo istotne. Co więcej, pomiary sejsmiczne też są ważne i to zarówno mówimy o aktywnej sejsmice, to mniej na, powiedzmy, że to jest mniej na takich mniejszych lodowcach, ale sejsmika pasywna, czyli pomiary fal sejsmicznych, które przechodzą przez lodowiec, mówią nam dużo o jego strukturze, o...
2: A to są fale sejsmiczne pochodzące z jakichś tam trzęsień ziemi, które...
0: Źródeł naturalnych.
2: I serio jesteśmy na fali sejsmicznej?
0: Nawet nie z trzęsień ziemi, tylko z, powiedzmy, z szumu, który jest cały czas generowany.
2: I jesteśmy w stanie z tego wyróżnić to, co jest lodowcem i odróżnić od tego, co jest skałą z takiego sejsmicznego zapisu?
0: Często tak. Ponieważ ma... To jest inny ośrodek, są inne prędkości.
2: A czy ma znaczenie badanie z dronów? Tak z ciekawości pytam, dlatego że przy okazji tego dramatu, który się tam wydarzył, pojawiło się sporo zdjęć z dronów i to nie zdjęć, jak powiem, turystycznych, tylko takich, które właśnie na przykład pokazywały to miejsce, z którego się oberwał ten lód, pokazywały tą dolinę na dole. Czy to ma jakąś wartość większą naukową, czy to tylko jest...
0: Bardzo dużo.
2: Czy co można z drona zmierzyć, zbadać?
0: Są to obrazy o dużo wyższej rozdzielczości niż obrazy satelitarne. Więc można po pierwsze skartować teren, czyli mieć mapę tego, co dokładnie gdzie jest, czyli gdzie płynie woda, gdzie nie płynie woda, gdzie się zgromadziły osady, gdzie się zrodziły, jakie osady, czy czy frakcja jest grubsza, czy to są jakieś wielkie głazy, czy to są żwiry. To wszystko oczywiście można interpretować potem, jakie były przepływowane, na przykład jakie były prędkości i tak dalej, samego spływu. Wytworzyć numeryczny model terenu, czyli cyfrową reprezentację wysokości, co też jest ważne, bo na tej podstawie ocenia się przez zmiany wysokości po prostu, no wiadomo, ile na przykład lodu było, czy tej skały, tak? Więc to oczywiście jest ważne. I też nie jest łatwe na takich wysokościach, ponieważ drony potrzebują gest, znaczy im rzadsze powietrze, tym trudniej się lata.
2: A jak wygląda tutaj wymiana danych? No bo to są rejony, no okej, już ustaliliśmy, że bardzo trudno dostępne, ale też politycznie takie, że tak powiem, delikatnie nieoczywiste, no bo to akurat ta dolina, którą przeszła ta fala powodziowa, no to była dolina, która jest na styku Nepalu i Tybetu, czyli mamy tu Chiny, które nie słyną być może, zwłaszcza w tym rejonie, z jakiejś szczególnej przyjazności i otwartości. Czy jest jakaś wymiana danych z tamtejszymi naukowcami, czy może, nie wiem, są jakieś wyprawy na przykład, nie wiem, z innych krajów ludzie tam docierają, żeby to badać, czy jest jakaś stała sieć monitoringu, jak to wygląda?
0: To znaczy w tym regionie bardzo ważną instytucją jest ISIMOT, to jest taki parasol, który skupia jednostki naukowe zajmujące się właśnie górami wysokimi z regionu, czyli z Nepalu, z Butanu, z tych mniejszych krajów. I to jest bardzo ważna jednostka pod auspicjami ONZ-u, która sprawia, że te, nie da się ukryć, jednak biedniejsze kraje są w stanie współpracować i coś zrobić razem, czego nie byłyby w stanie razem, szczególnie jeszcze przy jakimś zewnętrznym finansowaniu. Pamiętajmy, że też w Himalajach działa dużo grup zachodnich naukowych, tak? Ponieważ jest to bardzo istotny region z punktu widzenia globalnego.
1: Jak wygląda sytuacja z lodowcami himalajskimi właśnie w tym regionie, w którym doszło do katastrofy? Wiadomo może, ile ich ubyło w ostatnich dziesięcioleciach?
0: Jeżeli chodzi o powiedzmy zlewnie Langtangu.
1: Czyli tego miejsca, z którego ten obryw poszedł i on spowodował tę powódź.
0: To jest, wydaje się, że to jest zlewnia po drugiej stronie. Znaczy w drugą stronę, po drugiej stronie krań. Tak? Ale to jest ten sam region. Tam od końca epoki, małej epoki lodowej, czyli ostatniego takiego chłodniejszego okresu, kiedy większość lodowców w ogóle na świecie miała swoje ostatnie takie maksima, od których...
1: Czyli do połowy XIX wieku trwającej, powiedzmy.
0: No, zależy od regionu, ale tak. To straciły około 40% powierzchni. I te straty szczególnie nasilają się w ostatnich latach, szczególnie właśnie już w latach 2000, kiedy ocieplenie jest największe.
1: A ten region, o którym rozmawiamy, ten region katastrofy, tam już wcześniej miały miejsce poważniejsze trzęsienia ziemi, też takie obrywy, powodzie. To chyba świadczy o tym, że tam się nie dzieje dobrze.
0: Znaczy, to są góry wysokie, one są aktywne geomorfologicznie. Tam po prostu dzieją się rzeczy, ponieważ jest rzeźba jest, jaka jest. Tak? Pytanie, czy te procesy się nasilają i w jakim stopniu, jest, wydaje mi się, otwarte, szczególnie w przypadku takich przypadków, jak ten, który obserwowaliśmy, który są bardzo rzadko.
1: Mieliśmy trzęsienie ziemi w Nepalu, było w lipcu 2025 roku, była wielka powódź wywołana przez tę samą rzekę. To no, chyba jest takie zagęszczenie zdarzeń, które daje do myślenia.
0: Tak, szczególnie z punktu widzenia ludzi, którzy tam mieszkają i których dotykają co chwilę takie tragedie, na pewno.
2: Mamy takie zjawiska jak El Niño. W tym roku El Niño jest, może być, ekstremalnie mocne, bodaj najmocniejsze, od kiedy tak porządnie je mierzymy. To z kolei, mimo że to niemalże przeciwnie miejsce na globie względem Polski, no jest to zjawisko, które ma ogromny wpływ chociażby na monsuny, o których pan wspomniał. Czy jesteśmy w stanie ocenić, czy na przykład, pewnie pojedyncze El Niño nie, ale czy na przykład właśnie takie zjawiska, które nasilające się z dużego obszaru, jaki one mają konkretnie wpływ na te lodowce, czy to jest tak, że na przykład takie El Niño wywoła, nie wiem, jakąś zmianę w monsunach, a te z kolei dostarczą, nie wiem, mniej śniegu, więcej deszczu albo odwrotnie, czy to są już zbyt odległe powiązania?
0: Natomiast na pewno w tym regionie jest tak, że też zmienia się właśnie w związku ze zmianami klimatu, zmienia się struktura opadów. Znaczy one nie rosną, sumy roczne nie rosną w sposób jakiś bardzo wyraźny, ale jest dużo mniej takich niewielkich opadów, natomiast jest więcej intensywnych opadów. Tak? I to obserwujemy i też jest to przewidywane w przyszłości, że te zmiany się będą nasilać, co oczywiście niesie ze sobą niebezpieczeństwo.
1: No właśnie, intensywne opady sprawiają, że to bardziej spływa, że więc bardziej się uruchamiają te lodowce?
0: Tu nie ma prostej zależności, niestety. To znaczy, zarówno może być tak, że zwiększona dostawa wód do spągu lodowca spowoduje jego przyspieszenie, ponieważ te wody zostaną tam uwięzione i tak jakby podniosą lodowiec troszeczkę do góry, tak obrazowo rzecz ujmując, i on będzie łatwiej się ześlizgiwał w dół, ale równie dobrze może być tak, że ta woda przy pewnym poziomie znajdzie sobie ujście i w ten sposób się zdrenuje i zmniejszy się ciśnienie wód podlodowcowych i ten lodowiec będzie płynął wolniej. Więc to naprawdę jest sporo zagadek i ciekawych rzeczy.
1: Czyli trochę na dwoje babka wróżyła.
2: Jeszcze tylko na koniec dopytam, czy te zjawiska himalajskie są przekładalne na przykład na Alpy, no bo w Alpach mamy również jeszcze jakieś resztki lodowców, chociaż jest ich coraz mniej, ale też Europa jest obszarem, który się najszybciej ogrzewa, na pewno na półkuli północnej, no jeszcze obszary, okej, arktyczne pewnie prędzej, natomiast no bardzo szybko się tutaj zmieniają te temperatury, czy te zjawiska w jakim stopniu się przekładają, czy to jest w ogóle nie ta wysokość, nie ta dynamika?
0: Tak, tak. Znaczy to w Alpach jeszcze bardziej obserwujemy zanik, intensywnie zanik lodowców. I są takie obrazki, gdzie w ciągu jednego roku wytapia się, nie wiem, 6 czy 8 metrów lodu. Zmiany są i są olbrzymie. I też jest taki problem, że te kraje alpejskie będą się musiały niestety do tego zaadaptować. Znaczy to są zmiany, które są już chyba nieodwracalne.
2: No tak, czyli też można się liczyć z tym, że tu będzie coraz więcej problemów. No chociażby jeden z lodowców w Dolomitach kilka lat temu się oberwała część i zginęło kilka osób. Nie jest to zjawisko oczywiście w ogóle jakkolwiek porównywalne z tym, co się wydarzyło w Himalajach, tym niemniej.
1: Tym niemniej ten sam lodowiec było raportowane, że on stracił ponad 90% swojej objętości.
0: Tak, marmoladzie.
2: Tak, dokładnie. Bardzo panu dziękujemy.
1: A naszym gościem był doktor habilitowany Michał Pętlicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
0: Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 16, a po nich zapraszamy państwa na audycję Globalne Popołudnie.
16: Zapraszamy na informacje TOK FM, a po nich na audycję Globalne Popołudnie, w której z domu Matejko zabierzemy Was do Brazylii, która właśnie zaczyna bardzo ważną kampanię prezydencką. Urzędujący prezydent Lula zmierzy się z synem poprzedniego, Flavio Bolsonaro. Porozmawiamy o Brazylii, Amazonii, polityce. Zapraszamy na Globalne Popołudnie.

0: Reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Zaraz wracam.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Nawet do jutra mogą potrwać przesłuchania Romana Rzet, który zeznaje w katowickiej prokuraturze w sprawie zonda krypto. AfD na kursie po władzę w całym kraju, w Saksonii-Anhalcie. Niemcy wybierają regionalny parlament. Mijają 2 lata od katastrofy w Łodzi. Budowa tunelu stoi w miejscu i to się w najbliższym czasie nie zmieni. Minęła 16. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Maciej Kluczka.
20: Roman Rzet to już 5. osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
21: Prokuratura w końcu prowadzi bardzo aktywnie to śledztwo.
20: Z kolei marszałek województwa lubelskiego i polityk PiSu Jarosław Stawiarski został w tej sprawie przesłuchany. To dobry znajomy Radosława Piesiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego, także aresztowanego w sprawie zonda krypto, przypomina Krzysztof Hetman z PSL-u.
22: Wspólnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, które organizował im pan Kral.
20: A Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus postuluje, by oprócz prokuratury sprawie przyjrzała się Sejmowa Komisja Śledcza.
23: To jest sposób na to, żeby tę sprawę
0: sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
20: Pomysł w sprawie komisji śledczej popiera też Konfederacja i Partia Razem. Maciej Kluczka, TOK FM.
19: Ja jeszcze dodam, że szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział przed chwilą, że czynności z udziałem Romana Rzet mogą potrwać do jutra. Po tych wyborach skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec może rozpocząć drogę po władzę w całym kraju. Sondaże wskazują, że dzisiejsze głosowanie w Saksonii-Anhalcie wygra antyeuropejska i prorosyjska AfD. A na miejscu jest reporter TOK FM Tomasz Orchowski.
1: Chcemy zmiany. Tak mówiło mi tu w Magdeburgu wielu zwolenników AfD. To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. AfD jest obecnie jedyną partią, na którą można głosować. Wszystkie pozostałe niszczą nasz kraj. Dlatego potrzebujemy AfD, żeby dokonać nowego otwarcia. W debacie publicznej zaczęły się pojawiać głosy, że może należy dać AfD szansę wdrożyć swoje pomysły, a rzeczywistość je zweryfikuje, bo wiele z nich się wyklucza, na przykład ograniczenie imigracji i poprawa sytuacji gospodarczej w Landzie, gdzie brakuje pracowników. Z Magdeburga Tomasz Ruchowski, TOK FM.
19: Mijają 2 lata od katastrofy budowlanej, która zablokowała budowę tunelu kolejowego pod Łodzią. Na trasie drążenia zawaliła się wtedy część kamienicy. Od tamtej pory maszyna drążąca stoi w miejscu, a w lutym tego roku w atmosferze wzajemnych zarzutów koleje zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą. Kiedy ponownie ruszy budowa? Prawdopodobnie na początku przyszłego roku, bo do tego czasu PKP PLK chcą znaleźć nową firmę, która dokończy drążenie. Mówi Rafał Wilgusiak z Biura Prasowego Kolejowej Spółki.
14: Przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę. Podejmowane działania są wykonywane po to, żeby zwiększyć i poprawić bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac.
19: Według aktualnych zapowiedzi tunel ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po terminie. Jednocześnie trwają wywłaszczenia mieszkańców 4 budynków, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą wrócić do swoich domów i od 2 lat muszą mieszkać w hotelach lub lokalach zastępczych. Wrocław wzmacnia weryfikację głosujących w budżecie obywatelskim. Żeby oddać głos, trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość. Najprościej zrobić to elektronicznie, tłumaczy Adrian Staniszewski z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
23: Możemy zweryfikować się za pomocą aplikacji M-Obywatel, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną, czyli wszystkich tych dowodów, które zostały wydane po marcu roku 2019.
19: Jeżeli nie chcemy przechodzić weryfikacji tożsamości cyfrowo, będziemy mogli to zrobić w filiach Miejskiej Biblioteki. W których budynkach Urzędu Miejskiego, ale także w punktach mobilnych. Do wydania na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego jest w tym rozdaniu 39 milionów złotych. Wrzesień, czas na Zakopane. To hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. To m.in. seniorzy i studenci, którzy naukę zaczynają dopiero w październiku.
24: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
25: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
24: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
19: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyki na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego. Jutro zdaniem synoptyków utrzyma się deszczowa i chłodna oraz wietrzna aura, ale we wtorek będzie wyraźne ocieplenie. W niektórych regionach będzie wręcz upalnie. Jutro maksymalnie do 23 stopni na południu kraju, a deszcz spadnie jedynie na północy. We wtorek mieszkańcy południa i południowego zachodu zobaczą na termometrach nawet do 29-30 stopni Celsjusza.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie, przy mikrofonach Krzysztof Story
27: i Doma Matejko.
26: Pierwszy powakacyjny odcinek będzie mocno brazylijski, bo Brazylia szykuje się do wyborów prezydenckich, ale zacznę od tego, co zdarzyło się na globalnym 1 września, kiedy u nas były te wszystkie pierwsze dzwonki w szkole. To senatorzy Nikaragui jeszcze spali, ale dobrze, bo mieli przed sobą pracowity dzień, podczas którego przegłosowali
2: taką ustawę, która zakazuje opozycyjnym partiom startu w wyborach i przedłuża kadencję prezydenta.
3: Z 6 do 7 lat. Prezydent wspierał tę ustawę, a on się dzieli, prezydent Nikaraguje, władzą w zasadzie tylko ze swoją żoną. I rozmawialiśmy o tym w globalnym popołudniu na początku sierpnia. Wtedy rzecz była na takim etapie, że Ortega na wiecu.
4: Tak, na wiecu powiedział, że czas skończyć z wyborami w Nikaragui. No i jak widać, słowa dotrzymał.
2: No właśnie, on to powiedział tak z nonszalancją. Tłum, który go oklaskał też i to zdanie. No tu proszę, nie żartował. Bardzo poważny człowiek. No więc demokracja w Nikaragui, tam jest jeszcze jedno głosowanie powtórne wymagane, ale zmierza do końca nawet na papierze. A my lądujemy dzisiaj w Brazylii, która jeszcze wybory organizuje i będą te wybory 4 października, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Oczywiście każde wybory ostatnio w Brazylii ważne, najważniejsze, kluczowe, decydujące o przyszłości kraju. Wydaje mi się, że te wybory są tak ważne jak kandydaci, którzy w nich startują, że oni dużo mówią o współczesnej Brazylii. Kto ubiega się o fotel prezydenta Brazylii?
4: No przede wszystkim legenda brazylijskiej sceny politycznej, czyli Lula da Silva, urzędujący prezydent, który walczy, uwaga, o 4. reelekcję. Jest to prezydent lewicowy. No i zobaczymy, jak mu pójdzie, bo jego głównym przeciwnikiem jest Flavio Bolsonaro, który jest obecnie senatorem, ale co ważniejsze, jest najstarszym synem byłego prezydenta, Jaira Bolsonaro. Pewno państwo już słyszeli nie jeden raz to nazwisko. I tutaj nie ma przypadków, bo po pierwsze idzie w ślady ojca, a po drugie jest do niego podobny, no kropla w krople, wręcz jest to przerażające. Ale oprócz nich tak ogólnie zarejestrowano oficjalnie 13 kandydatów i co ciekawe, no tutaj mamy naprawdę wybór bardzo szeroki, bo na przykład startuje lekarz weterynarii, tak, startują tylko 2 kobiety, chociaż to akurat nie powinno za bardzo dziwić, bo Brazylia ma najniższy wskaźnik reprezentacji kobiet w polityce w całej Ameryce Południowej, jeden z, w ogóle z najniższych na świecie. Ale chyba takim w ogóle najciekawszym kandydatem według mnie tej kampanii jest Augusto Cury, który, uwaga, jest znanym lekarzem psychiatrii i autorem książek i poradników psychologiczno-psychiatrycznych i zdobył aż 11% poparcia. Ja myślę, że dużo osób w Brazylii, patrząc na to, co się dzieje w kraju, stwierdziło, że z tym to tylko do psychiatry.
2: On jest 3 pod względem poparcia.
4: Tak, tak. Startuje jako taka 3 siła polityczna i no, nikt się nie spodziewał tak spektakularnego sukcesu.
2: My oczywiście nie będziemy tutaj zgadywać wyniku wyborów, chociaż dominująca pozycja tej dwójki, czyli Luli i Flavio Bolsonaro, jest oczywista. Sondaże dają przewagę raz jednemu, raz drugiemu, ale te dwie strony to jest taki spór dzielący Brazylię praktycznie na pół i to dzielący coraz ostrzej. Dodam tylko, wrócimy jeszcze do tego i do tej politycznej rozgrywki, że ojciec Flavio Bolsonaro, dawny prezydent, siedzi obecnie w więzieniu, został skazany na 27 lat. A z drugiej strony mieliśmy też takie etapy, kiedy to Lula przez 580 dni i siedział w więzieniu. Więc brazylijska polityka nie szczypie się w stosowanych środkach wobec oponentów. No ale chciałbym, żeby to globalne popołudnie było nie tylko o wyborach w Brazylii, ale też o Brazylii. Więc może jakoś spójrzmy na to, w jakim momencie jest ten kraj.
4: Dzieje się dużo, w sumie jak zawsze, ale z takich ciekawych rzeczy to Stany Zjednoczone nałożyły cła w wysokości najpierw 50%, a później zniżyli do 25%. Cła zostały nałożone na takie produkty jak cukier, stal, odzież. I to jest w ogóle bardzo interesujące, bo generalnie zaczęło się od tego, że Trump powiedział, że nakłada te cła z wyniku braku negocjacji w dobrej wierze, tak można to określić, i w ogóle z powodu nieuczciwego handlu. I sam sobie strzelił w tym w kolano trochę, ponieważ no oczywiście to wpłynęło i wpływa na amerykańską gospodarkę, ale też dlatego, że Lula zrobił tutaj genialną rzecz, bo powiedział Brazylijczykom, ha, patrzcie, co robi Trump, my musimy walczyć o naszą Brazylię, o to, żeby to było suwerenne państwo i tym samym, tak podejrzewam, ale to też się odbija właśnie w przewidywaniach wyników wyboru, że zyskał sobie jakiś tam procent elektoratu Jaira Bolsonaro i w konsekwencji Flavio Bolsonaro.
5: Takie my jesteśmy silni, suwerenni, taka godnościowa.
4: Tak, tak. A co ciekawe, to tak naprawdę to chyba chodzi o to, że Brazylijczycy bardzo szybko, bardzo sprawnie i masowo przerzucili się na płatności PIX, co jest odpowiednikiem polskiego Blika, więc amerykańskie firmy jak Visa czy Mastercard no, straciły bardzo dużo, dużo pieniędzy z tego małego procenta, które pobierały za te płatności.
5: No proszę, czyli to niezależność finansowa. A powiedz mi, na ile te cła amerykańskie, jak one wpływają i jaka w ogóle jest sytuacja taka gospodarczo-społeczna w Brazylii w tym momencie? Bo to jest kraj, który jest dotknięty przez bardzo wiele różnych klęsk. Powodzie 2 lata temu katastrofalne. Jeszcze wcześniej to też jakby wpływ zmian klimatycznych jest tam szczególnie widoczny. Transformacja środowiska i coś, do czego jeszcze wrócimy, czyli umowa rolna z tak zwanym blokiem Mercosur a Unią Europejską. Jak na to patrzą dzisiaj Brazylijczycy? Jak oni oceniają sytuację swojego kraju?
4: Jakbyśmy zapytali Brazylijczyków o to, co jest takim największym problemem, to myślę, że 4 na 10 Brazylijczyków powiedziałoby, że bezpieczeństwo. Ponieważ właśnie ocenia się, że 40% społeczeństwa na co dzień widzi bezpośrednio w swojej dzielnicy, jak działa przestępczość zorganizowana. Grupy przestępcze, w tym takie wielkie jak PCC lub Komando Vermelho, pobierają opłaty od po prostu zwykłych obywateli za dostęp, nie wiem, do internetu, gaz itd., itd. Więc ten, kto zagwarantuje bezpieczeństwo, ten ma duże szanse na wygraną. I oczywiście Amazonia, rolnictwo, kryzys gospodarczy, ponieważ Brazylia jest dotknięta dużym długiem publicznym, to są problemy, ale tak na co dzień Brazylijczycy martwią się o własne bezpieczeństwo.
5: To jest chyba jakaś wspólna melodia wszystkich ostatnich większych wyborów. To samo mieliśmy przecież w Kolumbii niedawno, gdzie naprawdę no Tygrys, bo tak lubi o sobie myśleć kandydat, który okazał się zwycięzcą, głównie na tym tam słowie bezpieczeństwa i wykreowaniu zagrożeń też, bo pokazała się całą kampanię za szybą kuloodporną. O wyborach w Brazylii jeszcze porozmawiamy, a po skrócie informacji TOK FM zagłębimy się jeszcze w takie problemy, z którymi będzie musiał się zmierzyć prezydent Brazylii, niezależnie kto nim w październiku zostanie.
6: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
7: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
6: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
8: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
11: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
10: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów. Spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
13: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
12: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
9: Autopromocja.
15: Reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji TOK FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
22: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
27: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
28: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
27: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
28: Ach, ci panowie z Media Expert.
27: Prawda?
29: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
30: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
31: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
30: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
32: Skoda.
33: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
15: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Steve Witkow i Jared Kushner są dziś w Kijowie. Rozmawiają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o drogach do pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą. Wczoraj w Moskwie, jak podała strona rosyjska, przez 3 godziny rozmawiali z Władimirem Putinem. Molo w Kołobrzegu zostało ponownie otwarte dla odwiedzających. Przez ponad dobę było zamknięte ze względu na silne wiatry. Porywy w zachodniopomorskim osiągały wczoraj nawet do 80 km na godzinę. W Rzymie mimo ekstremalnych upałów i temperatur przekraczających czasem 40 stopni Celsjusza padł tego lata spektakularny rekord turystyczny. Władze Wiecznego Miasta poinformowały, że zanotowano prawie 2 miliony wykorzystanych noclegów. To więcej niż w minionym roku świętym, gdy masowo przybywali tam pielgrzymi.
34: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie, przy mikrofonach Krzysztof Story
1: i Doma Matejko.
0: Rozmawiamy przed wyborami prezydenckimi w Brazylii, które odbędą się na początku października, pierwsza tura. Lula, urzędujący prezydent, zmierzy się z synem poprzedniego, czyli Flavio Bolsonaro, wyglądający kropka w kropkę jak ojciec. Naprawdę, Doma już o tym mówiła, ale to jest niepokojące, jak bardzo oni są podobni. Chciałbym porozmawiać o tym, z czym będzie musiał się mierzyć nowy prezydent Brazylii, nieważne kto ten urząd obejmie. No i w toku przygotowań do tego globalnego popołudnia rozmawialiśmy bardzo dużo o niewolnictwie. No i mi się wydawało, i pewnie wielu z was też się wydawało, że niewolnictwo jednak jest pieśnią przeszłości w takim kraju jak Brazylia, tymczasem w ogóle nie, jest aktualnym bardzo tematem, więc zacznij opowiadać tę historię, bo myślę, że ona może być części z nas zupełnie nieznana.
1: To jest absolutnie fascynujące, bo w ogóle, jeżeli myślimy o Brazylii, dobra, spytam się ciebie, jak myślisz o Brazylii, to powiedz, nie wiem, jakieś takie trzy słowa, które ci przychodzą na myśl. Brazylia?
0: Samba, Portugalia w znaczeniu strefy językowej wpływu kolonii i myślę, że też przychodzi mi do głowy słowo olbrzym, to znaczy, że to jest bardzo różnorodny, wielki kraj, nie do końca skomunikowany ze sobą, czyli też teraz przyszło mi Amazonia, że tam są tereny, które zupełnie nie są ze sobą połączone. Będziemy zresztą rozmawiać o drodze przez Amazonię.
1: Jakby masz absolutną rację i tak, to jest Brazylia, ale chyba rzadko kto w Polsce wie o tym albo na co dzień gdzieś tam się zastanawia nad tym, że ponad połowa społeczeństwa, dosłownie tam 56% w Brazylii identyfikuje się jako osoby czarnoskóre. Co czyni z Brazylii drugą największą czarną populację na świecie po Nigerii. To jest absolutnie niesamowite. I właśnie niewolnictwo. Myślę, że też na co dzień nie mówi się dużo o niewolnictwie w Brazylii, nie tylko w Polsce, ale w samej Brazylii. A tymczasem spośród ponad 12,5 miliona Afrykanów porwanych i wywiezionych z Afryki w ramach handlu
0: transatlantyckiego.

0: rasowy, dlatego że Brazylia po tym, jak zniosła niewolnictwo, a było to ostatnie państwo z obu Ameryk, które zniosło niewolnictwo dopiero w 1888 roku, więc stosunkowo...
1: Nie z XIX wieku, to już jest naprawdę, naprawdę późno.
0: Bardzo późno, więc... To już było naprawdę, naprawdę późno i to zniesienie niewolnictwa dobrze wyglądało jakby na papierze, ale tak naprawdę polegało na tym, że ci niewolnicy zostali zepchnięci absolutnie na margines społeczeństwa i większość z nich w ogóle zmarła na różnego rodzaju choroby albo nawet z głodu. I tak naprawdę też to niewolnictwo w Brazylii było dosyć nietypowe, bo właśnie w głowie często mamy takie filmy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie są ogromne plantacje bawełny i na nich są ci niewolnicy. Tymczasem w Brazylii było standardem, że rodzina nawet taka bardzo średnio zamożna miała na przykład jednego lub dwóch niewolników. No i właśnie, jak zniesiono niewolnictwo, to oni stracili pracę, ale tak naprawdę to nie mieli co ze sobą zrobić. Więc demokracja rasowa, owszem, o ile Afro-Brazylijczycy będą się zachowywać tak jak biali. I nawet tak jak słuchałam różnych też programów brazylijskich, osoby właśnie ciemnoskóre pochodzące z Brazylii mówią, że często jakby wmawia im się, że nie są ciemnoskóre. Albo, że jakby są bardziej ciemnoskórzy, mniej ciemnoskórzy, no i oczywiście lepiej dla ciebie...
1: Wymazać połowę swoich obywateli.
0: Tak, udajmy, że ich nie ma, tak.
1: A powiedz mi, bo to jest jednak te 138, jeśli dobrze policzyłem, lat temu Brazylia zniosła niewolnictwo, ale tego rzędu. Powiedz mi, czy to jest dzisiaj jeszcze aktualne słowo, bo oczywiście nie w majestacie prawa, ale... Czy to jest coś, o czym mówimy też dzisiaj w Brazylii?
0: Tak, oczywiście, że tak. No właśnie, to też jest jakieś trochę tabu i temat niewygodny, ale no wyobraź sobie, że no takie dane znalazłam z 2021 roku. No to właśnie wtedy 80% wszystkich osób zabitych przez policję to były osoby czarnoskóre. A też statystycznie osoby właśnie czarnoskóre zarabiają o 30% mniej niż osoby białe na tych samych stanowiskach. Więc oczywiście, że to dotyczy tego, co obecnie się dzieje w Brazylii. I to też dobrze jest widoczne w kampanii wyborczej, tak wracając tutaj do Luli. Bo Lula tutaj rzeczywiście ma spore sukcesy i to jest jego elektorat. Za jego prezydentury liczba osób właśnie ciemnoskórych zwiększyła się 3-krotnie na uniwersytetach. I w ogóle no, jakby wszystkie takie polityki społeczne Luli pomogły wyjść milionom Brazylijczyków z biedy. Biedy, która właśnie głównie dotyczy osoby ciemnoskóre. Co więcej, Lula utworzył Ministerstwo do Spraw Równości Rasowej i Ministerstwo Ludów Rdzennych. A tymczasem Flavio Bolsonaro, no nie mówiąc już o Jair Bolsonaro, prowadzi politykę, która właśnie udaje, że osób czarnoskórych w Brazylii nie ma. Zresztą jego elektorat, jego najbliższe otoczenie to są białe elity. Ludzie też mocno związani, tacy konserwatywni, związani z kościołem ewangelickim. I jakby moglibyśmy tutaj przytoczyć bardzo wiele cytatów wypowiedzi Jaira Bolsonaro na temat tego, że jakby osoby indigenas, osoby rdzenne nie będą stawiać warunków na przykład, albo nie mogą stawać na przeszkodzie do rozwoju Brazylii. Tutaj mówię o ludnościach rdzennych Amazonii. I to jest w ogóle taka potężna kość niezgody i myślę ogromny problem w ogóle w Brazylii.
1: Zastanawiam się teraz, skąd w takim razie ród Bolsonaro bierze tyle głosów w wyborach, bo wyobrażam to sobie, że wymazując czy źle traktując tak potężną grupę wyborców, stawiając na białą elitę, no ale może nie rozumiem po prostu współczesnej polityki, ale jak widzę też w Brazylii taką masę problemów na styku człowieka i przyrody, czytam o ludziach pracujących na wielkich tych kombinatach rolniczych, którzy dzień w dzień stykają się z

0: toksycznymi pestycydami. Tak, my teraz w tym momencie w Polsce mamy takie echa tego, że Unia Europejska zablokowała tymczasowo import pewnych produktów z Brazylii, między innymi wołowiny, no bo właśnie są, nie spełniają naszych norm, to znaczy nie tylko są jakoś bezpośrednio skażone, ale na przykład zawierają za dużo antybiotyków, a my się boimy tej odporności na antybiotyki i to jest jako jeden z głównych argumentów cytowane. No więc w ramach umowa Mercosur jest osobno, na mocy której kupujemy, ale ci ludzie tam pracują z tymi substancjami. Ja opisywałem kiedyś pestycyd, który się nazywa chlorpyrifos, który Unia Europejska w 2019 zakazała. Znajdowano go między innymi na przykład w polskich rzodkiewkach importowanych do Danii i tego się jakoś pozbyliśmy, a tam to jest po prostu na porządku dziennym. Te same firmy, które to europejskie firmy produkują na rynek brazylijski, więc tam to jest zupełnie o inne stawki toczy się gra. I teraz pytanie do ciebie, co ci rdzenni ludzie, te społeczności rdzenne mogą w tym momencie zrobić? Czy tam trwa jakaś intensywna debata, czy czarna większość ma swoich reprezentantów w polityce? No Lula jednak, zastanawiam się, jak w tym momencie wygląda na przykład dyskusja o Amazonii w Brazylii.
1: No to jest bardzo interesujące, bo tutaj jest tyle problemów i myślę, że Amazonia doskonale odzwierciedla w ogóle całą Brazylię i zresztą wpływa gospodarczo, klimatycznie na cały kraj.
0: Opowiedzmy taką może jedną historię tego pomysłu na drogę transamazońską. To jest według nomenklatury brazylijskiej bodajże BR-319 jest takim problematycznym odcinkiem drogi z Manaus do Porto Velho. Ta droga stała się też politycznym po prostu niesamowitym sporem, kolejnym dzielącym Brazylię. Może opowiedzmy na przykładzie tego pomysłu, jak podzielony jest ten kraj.
1: Więc to był pomysł Jaira Bolsonaro, żeby właśnie zbudować taką drogę utwardzaną, asfaltową z Manaus, która znajduje się właśnie w takim bardzo trudno dostępnym regionie. I to wymagało ścięcia lasu i to takiego lasu, który jest jedną z najlepiej zakonserwowanych części Amazonii. Poza tym chciał odnowić właśnie Transamazonikę, czyli taką drogę, która ciągnie się właściwie przez całą Puszczę Amazońską, ale to nie jest pomysł Jaira Bolsonaro, tylko hunty wojskowej i dyktatury lat 70., której Bolsonaro jest fanem.
0: Tę drogę zresztą, tę BR-319 zbudowano i potem okazała się nie do końca opłacalna, za to kosmicznie trudna w utrzymaniu i dżungla ją po prostu zjadła już na wielu odcinkach.
1: Tak, ale to w ogóle jest problematyczne, bo dobra, my tutaj z takiego naszego poletka i to, co chyba każdy może jakoś wydedukować, to, że oczywiście ogromna wycinka lasu, podbudowę, zniszczenie ekosystemu, ale znowu coś, co nie jest takie dla nas oczywiste, to nie są jakieś takie bezludne tereny i chaszcze, tylko tam mieszkają ludzie. W Brazylii szacuje się, że jest około 100 rdzennych mieszkańców, nazwijmy plemion, które nie kontaktują się z innymi społeczeństwami, albo tego kontaktu w ogóle nigdy nie miały, albo sobie jego nie życzą. I one mieszkają dosłownie w tych regionach, przez które ma przejść albo właśnie przechodzi ta droga. Tylko to nie jest kwestia tego, że jest tam kawałek asfaltu, tylko ten kawałek asfaltu powoduje to, że nielegalni górnicy, którzy wydobywają złoto na terenach Amazonii, nagle mają super doskonały transport i w ogóle im odpada duża część logistyki. Ale żeby móc wydobywać złoto właśnie na tych regionach, muszą często zabić rdzennych mieszkańców. I tutaj jest bardzo ciekawa kwestia taka polityczna, ale zahaczająca też o w ogóle jakby ludobójstwo, ponieważ w Brazylii funkcjonuje właśnie pod Ministerstwem Ludów Rdzennych działa taka organizacja FUNAI, która jest odpowiedzialna za realizację polityki wobec ludności rdzennej i dosłownie broni tych ludności, które nie chcą mieć kontaktu z innymi społeczeństwami, ze światem zewnętrznym. Oni często ich muszą bronić, mają takie stanowiska wręcz jak wojsko. Tylko że ci nielegalni górnicy, nielegalni handlarze złotem mają dużo większe zasoby, dużo więcej broni, a co ciekawe i co przerażające, to za czasów prezydentury Jaira Bolsonaro te Fundai został mocno ograniczony finansowo i też jeżeli chodzi o ludzi pracujących i będących na najwyższych stanowiskach, oni zostali podmienieni przez kolegów Jaira Bolsonaro, co właściwie było zielonym światłem dla tych, którzy nielegalnie wydobywają złoto i że można zabijać ludzi zamieszkujących Amazonię. To się poprawiło za czasów Luli, ale ja myślę, że no ciężko sobie w ogóle coś takiego wyobrazić, a to jest ogromny, ogromny problem.
0: Błędem byłoby myślenie o Amazonii tylko w kontekście lasu i przyrody, ale też tylko w kontekście politycznym. To jest takie miejsce, które miesza wszystko i po prostu każda siła, która tam występuje, musi zostać wzięta pod uwagę. Staramy się jakoś w tym globalnym popołudniu ugryźć temat, ale jest ogromny, tak jak ten las robi niesamowite wrażenie. Na szczęście za Luli udaje się go dużo mniej wycinać, niż miało to miejsce za Bolsonaro. Pytanie, co wydarzy się po wyborach? No, na przygotowanie do tych wyborów i takie już zawiłości polityczne, ale jeszcze chwilę w Amazonii spędzimy. Zapraszam po skrócie informacji TOK FM.
2: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
3: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
4: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
5: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nik, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, A gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
8: torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszyp po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 16:40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze do jutra mogą potrwać czynności w katowickiej prokuraturze z udziałem Romana Ż. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W niedzielę rano Ż., wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, który był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, został doprowadzony do wydziału zamiejscowego prokuratury krajowej w Katowicach i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Zatrzymajmy hejt w internecie, wezwała na Kongresie Kobiet w Krakowie minister edukacji Barbara Nowacka. On niszczy relacje społeczne. Jej zdaniem najgorsze na przykład w hejcie wobec polityczek jest to, że dotyka on także ich rodzin. Kobietom zajmującym się polityką, jak wynika z wypowiedzi minister, odbiera się nie tylko kompetencje, ale są one też narażone na uwagi dotyczące ich seksualności i fizyczności. Do 15 września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest też zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiety w życiu stolicy Wielkopolski. Jak zwykle o tej porze czas na raport smogowy. Nie wszędzie dość silne podmuchy wiatru zdołały rozproszyć zanieczyszczenia powietrza. Na mapie smogowej Polski mamy 3 punkty, które oznaczone są kolorem czerwonym. To znaczy, że normy szkodliwych pyłów są tam przekroczone kilkukrotnie. Jest to Maksymilianowo w Kujawsko-Pomorskiem, okolice Ostrołęki i okolice Mrągowa. Na pozostałym obszarze jest czysto.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach Krzysztof Story
8: i Doma Matejko.
2: Rozmawiamy dzisiaj o Brazylii, która zmierza w stronę wyborów prezydenckich i opowiadamy o rozmaitych problemach, bogactwach i sukcesach tego kraju wielkiego, potężnego i niesłychanie ważnego też dla światowej przyrody, klimatu, no bo trzyma pieczę nad najważniejszym lasem na świecie, nad ogromnym jego obszarem. Mówię oczywiście o Amazonii. Trzyma pieczę to, jak to robi i że nie zawsze to jest jakiś mocny uścisk, to już rozmawialiśmy o tym, że w Amazonii spore tereny okazują się być miejscami, gdzie najsilniejszą osobą i grupą interesów są nielegalni górnicy na przykład, poszukujący tam złota. Ja kiedyś miałem taki pomysł, żeby wejść na wszystkie najwyższe szczyty Ameryki Południowej, każdego kraju, taka korona. No i zacząłem sprawdzać, co... I te wszystkie siedmiotysięczniki argentyńsko-chilijskie, nawet Huascarán w Peru, który wymaga wspinaczki lodowej, byłyby to zrobienia. Natomiast politycznie Pico de Neblina, najwyższy szczyt Brazylii, dosłownie szczyt mgieł, jest niedostępny. Przez ostatnie 20 lat była chyba tam raz z kamerą telewizja BBC, która się zabrała z wojskiem. A tak to po prostu jest to teren, w którym cię zaraz albo zastrzelą, albo poproszą bardzo grzecznie z karabinem, żebyś opuścił to miejsce.
8: Jeżeli masz szczęście, bo oczywiście tu nie chodzi o takich jakby romantycznych poszukiwaczy złota, którzy tam z sitkiem przeczesują rzekę, tylko no, facetów z karabinami.
2: Tak. No i jest jeszcze druga rzecz, o której chciałem, żebyśmy porozmawiali, czyli wylesianie. Ile tej Amazonii tniemy i czy to, co, bo z tym się kojarzyła prezydentura Jaira Bolsonaro, z jakąś taką bonanzą leśną, czy to faktycznie tak było?
8: To tak było i jeszcze gorzej niż można sobie tylko wyobrazić, bo za czasów prezydentury Jaira Bolsonaro osiągnięto absolutnie jakieś najwyższe poziomy wylesienia i myślę, że takim symbolem, czy no, hitem tego były słowa samego ministra środowiska właśnie za czasów Jaira Bolsonaro, który podczas pandemii COVID-19 zasugerował rozluźnienie przepisów ekologicznych, mówiąc, że trzeba wykorzystać, że uwaga mediów jest odwrócona i można sobie tak działać trochę tak
2: nie
8: poluźnić.
2: Patrzy się kiedy w dłoń.
8: Tak, nie zauważy w ogóle. I w efekcie w czasie tylko jednego roku, między 2020 a 2021, wycięto obszar dżungli odpowiadający powierzchni 25 Warszaw. Wiem, bo liczyłam z tatą.
2: Nie umiem sobie chyba 25 Warszaw obok siebie wyobrazić, ale...
8: W ciągu jednego roku, tak.
2: Może wam pójdzie lepiej. Dużo, za dużo na pewno. I czy, powiedz mi, przez ostatnie 4 lata prezydentura Luli coś zmieniła tutaj na lepsze?
8: Tak, no zdecydowanie tak. Jakby ten obszar wycinki się zmniejszył, nawet jakieś kamery satelitarne to potwierdzają i że ta wycinka w tych takich najbardziej newralgicznych miejscach zmniejszyła się o 12%, co może się wydawać mało, ale tak naprawdę to jest sukces. Ale tutaj Lula też jest pełen skrajności. Są w nim dwa wilki, ponieważ jeden właśnie walczy o środowisko i wspiera ludy zamieszkujące Amazonię, ale z drugiej strony wpadł na, w cudzysłowie, genialny pomysł wydobycia ropy naftowej u ujścia Amazonki. To się nazywa Foz do Amazonas. Więc on mówi o tym, że dobra, jakby i tak my chronimy Amazonię, to może tak kawałek weźmy i tam będziemy wydobywać ropę, bo musimy jakoś finansować te wszystkie programy socjalne. To może tak.
2: Ja jeszcze chciałem dodać, że ten spadek wycinek to nie jest tylko zasługa i geniusz Luli. Oczywiście też pewna determinacja polityczna jest i wola polityczna w Brazylii jest zupełnie inna niż za Bolsonaro, ale to też na przykład jest pośrednio efekt Nature Restoration Law wprowadzonego przez Unię Europejską, która między innymi reguluje też i nakłada mocniejsze ograniczenia na importowane drewno i na produkty rolne, które nie mogą pochodzić z terenów objętych wylesianiem. No i to faktycznie zredukowało presję na ten las i naprawdę to w danych widać, że tempo wylesiania Amazonii spadło. No i teraz wchodzi na scenę postać, która wygląda jakby znajomo, coś już powiedzieliśmy, Flavio Bolsonaro. Kim jest syn poprzedniego prezydenta Brazylii? Poza tym, że synem poprzedniego prezydenta Brazylii jest do niego bliźniaczo podobny. Ale czy politycznie to jest samodzielny już byt?
8: Myślę, że Flavio przyjął dobrą taktykę, bo utożsamia się z ojcem, ale jednocześnie mówi się o tym, że jest taki bardziej stonowany w swoich wypowiedziach, jest bardziej takim pragmatycznym negocjatorem i on sobie stara zjednać też nie tylko Brazylijczyków, ale też polityków z zagranicy, gwarantując, że w Brazylii demokracja nadal będzie demokracją. Ale generalnie to jest człowiek pełen niesamowitych anegdot i jakby robi absolutnie co może, bo z jednej strony w przeciwieństwie do swojego ojca, nie może powiedzieć, że kreuje się na feministę, bo do tego to jest mu bardzo daleko, ale na przykład mówi, że bardzo się cieszy z tego, że jest ojcem i że właśnie dobro jego córek jest dla niego najważniejsze, co stoi w dużym kontraście do samego Jaira Bolsonaro, który powiedział o swojej jedynej córce, że fakt, że ona się urodziła dziewczynką, to świadczy o jego chwili słabości. Więc tak, to dużo mówi. Właśnie Flavio ma na koncie całą masę jakichś wpadek, afer korupcyjnych, albo na przykład dał medal za zasługi policjantowi i później się okazało, że ten policjant jest płatnym zabójcą. Więc dużo ma takich afer na koncie.
2: Czyli nie wszystko mu idealnie wychodzi, ale rozumiem, że się tym Flavio nie przejmuje w zwyczaju takich, myślę, teraz taki nurt polityków, żeby się nie przejmować też takimi wpadkami. Czy to jest tak, że on się wzoruje na ojcu, czy to jest tak, że znowu to jest kandydat, który zapatruje się w Donalda Trumpa? Jaką osobą jest Flavio Bolsonaro?
8: No to jest ciekawe, bo z jednej strony tak, wiadomo, że nawet rodzina w ogóle Bolsonarów działa mocno w Stanach Zjednoczonych i robi lobby u Donalda Trumpa, żeby sobie zyskać jego przychylność, a później pamiętajmy, Trump nakłada cło na Brazylijczyków i Brazylijczycy to odczuwają, więc jakby to może nie do końca udane, ale taka jest ich polityka. I ten ojciec Jair Bolsonaro jak najbardziej jest obecny w kampanii Flavio Bolsonaro niemalże namacalnie, ponieważ to w ogóle była spora afera, to tak nawet na dniach, że w czasie kampanii wyborczej właśnie sztab Flavio wygenerował takiego awatara Jaira Bolsonaro i właśnie ten awatar, który mówi głosem Bolsonaro, wygląda jak właśnie Jair Bolsonaro, mówi o tym, żeby głosować na jego syna.
2: Jego własność wyznaczyć następcę.
8: Następcę, tak, i że to jest człowiek godne zaufania. I w ogóle teraz ten komitet wyborczy zakazał już tego typu akcji i uznał je za szalenie manipulacyjne. Więc to była jednorazowa taka...
2: Temat korzystania sztucznej inteligencji w tych wyborach jest bardzo szeroko komentowany w Brazylii. To jest jedna z takich rzeczy, które teraz gdy my tu rozmawiamy, zaprząta uwagę brazylijskich mediów, łącznie z takimi personalizowanymi spotami, gdzie kandydat się zwraca tak po imieniu, opowiadałaś mi o takich.
8: Tak, że wchodzisz na media społecznościowe i na przykład mówi do ciebie Flavio, cześć Krzyśku. Słyszałem, że byłeś w Estonii, a teraz coś tam.
2: Tak. I za dużo czytasz artykułów o Luli. No właśnie, a co u Luli? Legenda polityki, któreś wybory, już nie pamiętam, przepraszam cię, które wygrał z rekordowym poparciem w historii w ogóle wyborów prezydenckich na świecie.
8: Znaczy, kończył swoją drugą kadencję, tak, z największym poparciem w ogóle na świecie. Takiego poparcia to nawet nie miał Mandela w RPA.
2: Niesamowite. Cytując klasyka z polskiej polityki, to w takim razie Lula jest mężczyzną wartym poznania, skoro tak kończył którąś z kadencji. No ale nie kończy. Ma już 80 lat i zabiera się do czwartej kampanii prezydenckiej. W jakiej formie jest Lula?
8: No, on osobiście w doskonałej, jak zawsze, jest pełen werwy i wigoru. I no, rzeczywiście wszystkie te takie potyczki Bolsonarów jakoś umie przekuć na własną korzyść. No, zobaczymy, kto na niego zagłosuje, ale na pewno cieszy się bardzo dużym zaufaniem wielkiej ilości społeczeństwa brazylijskiego. No i tak jak wspominałam, on pomógł, jakby jego programy pomogły wielu osobom wyjść ze skrajnej biedy. To nawet tak, że 7 milionów Brazylijczyków weszło do klasy średniej za jego prezydentury. I na przykład stworzył jakby jego gabinet, tak? 22 miliony nowych miejsc pracy. I jakby ma takie sukcesy na swoim koncie, ale jak to się przełoży, no to tak naprawdę myślę, że ten miesiąc, który nas dzieli od wyborów, pokaże, co będzie. Oczywiście liczy na to, że te wybory zakończą się na pierwszej turze, no ale poprzednio też tak miało być i się tak
2: jak
8: nie stało.
2: Jak patrzeć dzisiaj na sondaże, to mało to jest prawdopodobne. Jakby analizować dzisiejsze sondaże, te które najnowsze, do których się dokopaliśmy, no to stan na początek września jest taki, że pierwszą turę wygrałby Lula z kilkuprocentową przewagą nad Flavio Bolsonarem, natomiast druga tura jest na ostrzu noża i to pokazuje każdy jeden sondaż i tak pewnie już zostanie i dopiero jak już Brazylijczycy w tej drugiej turze zagłosują, jeśli do niej dojdzie, to będziemy znać nowego prezydenta Brazylii.
8: A może to będzie ten Augusto Cury?
2: A może ten poradnik, może trzecia droga, może...
8: Może psychiatra, może jednak chodźmy do psychiatry.
2: Niezależnie kto, no gdyby to był Lula, to raczej nie, ale gdyby to był Flavio, to te wybory mają jeszcze jedną taką osobistą stawkę dla losu Bolsonarów. I na koniec chciałbym, żebyś jeszcze tutaj opowiedziała, co z tatą, bo tata Bolsonaro obecnie odsiaduje 27 lat w więzieniu za zorganizowanie zamachu stanu, kiedy po wyborach w 2022 roku, które wygrał Lula, był tak zwany szturm na Brazylię, gdzie taki odpowiednik brazylijski szturmu na Kapitol 6 stycznia.
8: Tak, dlatego się tak kumplują z Trumpem.
2: Tak, tak, tak. To nie ma przypadków, są powiązania między tymi dwoma postaciami. Czy jeśli Flavio Bolsonaro zostanie prezydentem, to ułaskawi tatę?
8: Tak, taki jest plan. I to jest jeden z takich głównych punktów wyborczych, żeby właśnie ułaskawić Jaira Bolsonaro, który według syna oraz samego Bolsonaro seniora jest absolutnie niewinny temu, co się stało. Więc no myślę tak, on nawet mówi o tym, że to ojciec nałoży mu taką szarfę, którą się nakłada w Brazylii w momencie mianowania na prezydenta.
2: Potencjał symboliczny tego wydarzenia jest duży. I na koniec chciałem cię jeszcze spytać, jaki jest potencjał w tej kampanii, ale zadaję to pytanie troszeczkę z takim strachem, bo ten podział na te dwie Brazylie jest coraz ostrzejszy. Czy jest w ogóle wyobrażalne, że ta kampania przerodzi się w jakiś naprawdę niesamowity spór, czy raczej spodziewasz się, że to będzie wszystko w granicach takiej brazylijskiej, może z problemami, ale jednak demokracji, spokoju, pokoju?
8: No wiesz, ten podział zawsze był jakiś, to takie moje osobiste spostrzeżenie, że jednak ten dyskurs Jaira Bolsonaro był zdecydowanie taki ostrzejszy, bardziej fundamentalistyczny i też ludzie go popierający wypowiadali się w taki sposób dużo bardziej radykalny. Przynajmniej jak na dzisiaj nie widziałam, nie czytałam wielu takich wypowiedzi zwolenników Flavio Bolsonaro, które by były gdzieś tam jakieś takie agresywne. Więc jakieś mam dziwne wrażenie, że jest jakby łagodniej. Tak ze znakiem zapytania. Zobaczymy, co będzie. Ale myślę, że fakt, że Jair Bolsonaro nie uczestniczy w tej kampanii wyborczej, nawet ma zakaz kontaktu z synem przez czas kampanii, to jakoś tak pozytywnie chyba wpływa na społeczeństwo.
2: Na pewno będziemy wybory prezydenckie w Brazylii obserwować w globalnym popołudniu, wracać i sami jesteśmy ciekawi, kogo Brazylijczycy na swojego prezydenta wybiorą i jak to się wszystko rozegra. To wszystko w tym wydaniu globalnego popołudnia. Audycję wydał Jakub Paś, dźwiękiem opiekował się Adam Brzeziński. A za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17:00. Po nich usłyszycie Karolinę Lewicką w audycji Sprawy Różne. A za dzisiaj dziękuję wam Krzysztof Stary
8: i Doma Matejko.
1: W okresie czarnych lat stalinizmu nazywana była piątym wiceministrem bezpieczeństwa. Przynajmniej tak twierdził podpułkownik Józef Światło, kiedy już zbiegł na zachód i tam zaczął obszernie opowiadać, jak wygląda system komunistyczny w Polsce. Z drugiej strony Julia Brystiger to jedna z najbardziej zdemonizowanych komunistek w Polsce. O faktach i mitach dotyczących tej postaci opowie w audycji Sprawy Różne profesor Andrzej Friszke. Słyszymy się po informacjach o 17:00. Karolina Lewicka, zapraszam.
4: Autopromocja. Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
22: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM czwartki.
23: Autopromocja.
24: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W Kijowie zakończyła się pierwsza runda rozmów o pokoju. Przy stole zasiadły władze Ukrainy i specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. Przesłuchanie Romana Rzet w sprawie zonda krypto będzie trwać nawet do jutra. To dobry znak, mówi minister Żurek. Do tej pory zaniedbany i zapomniany. Szczecin chce przywrócić popularność roweru miejskiego. Minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Kijowie zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, przekazał portal RBK Ukraina, powołując się na własne źródła. Rozmowy trwały około 3 godzin. Następnie ma się rozpocząć druga, rozszerzona runda z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, którzy również dziś są na miejscu w stolicy Ukrainy. Witkoff powiedział, że jego zespół jest bardzo zadowolony z treściwej i ważnej dyskusji. Kushner dodał, że amerykański zespół negocjacyjny chce osiągnąć większy postęp. Przekazała tę informację agencja Reutera, cytując krótkie wypowiedzi obu wysłanników po zakończeniu pierwszej rundy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, które mają na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. To pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów od wybuchu pełnoskalowej wojny. Do poniedziałku może potrwać przesłuchanie Romana Rzet, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na antenie TVP Info. Rzet został zatrzymany przez policję wczoraj po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a rano trafił do prokuratury w Katowicach i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. To wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, który był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. W sobotę służby w mieszkaniu Rzet zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą i cenne przedmioty. Prokurator generalny powiedział, że te przesłuchania są zwykle bardzo długie i w jego opinii kontynuacja czynności w poniedziałek to sygnał, że Roman Rzet chce mówić i chce współpracować z prokuraturą. Z reguły, gdy ktoś odmawia składania wyjaśnień, to czynności kończą się bardzo szybko, ale widać, że tutaj są zeznania i są bardzo obszerne, więc musimy poczekać, powiedział minister Żurek. Co najmniej 3 osoby zginęły, a dziesiątki zostały uwięzione pod gruzami budynku, który zawalił się w stolicy Indii, New Delhi, poinformował dziennik Times of India. 5 osób trafiło natomiast do szpitala w stanie krytycznym. Do katastrofy doszło w gęsto zaludnionej dzielnicy w pobliżu kampusu uniwersyteckiego delijskiego. W budynku składającym się z piwnicy i 5 kondygnacji znajdowały się miejsca noclegowe, w tym hostel. Mamy nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie tylko w teorii. Kandydatura Macieja Berka na sędziego została przyjęta przez Sejm. Nie oznacza to jednak, że zasiądzie w Trybunale, bo najpierw prezydent musi odebrać od niego ślubowanie, a Karol Nawrocki w przeszłości nie zrobił tego w przypadku 4 z 6 wybranych do Trybunału sędziów. Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że są małe szanse na zaprzysiężenie sędziego Berka.
5: No nie został wybrany zgodnie z prawem, dlatego że rzeczywiście nie udokumentował w żaden sposób swojej aktywnej działalności jako radcy prawnego przez 10 lat, ale to oczywiście będzie na pewno wyjaśniane i myślę, że Kancelaria Prezydenta będzie prosiła o tego rodzaju dokumenty. To po pierwsze. Po drugie, państwo podjęli decyzję, żeby kawałek Tuska wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Ironizuje, bo pewnie nie wejdzie, bo nie ma do tego prawa.
4: Mówiła europosłanka w programie 7 dzień tygodnia w Radio Z. Posłowie opozycji twierdzili, że kandydat zgłoszony przez koalicję nie spełnia wymogów formalnych. Kandydatura sędziego Berka wywołała duże kontrowersje, także wśród polityków koalicji rządzącej. Berek był bowiem bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. Szczecin chce przywrócić popularność roweru miejskiego. Od września na użytkowników czekają konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczą najwięcej, także mogą liczyć na nagrodę. Miasto przygotowało specjalne, bezpłatne rowery dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na rowerową lekcję WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
2: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
4: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Została ona zamknięta pod koniec lat 80. i od tego czasu powiat nowodworski zmaga się z wykluczeniem komunikacyjnym. Pociągi będą kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw.
6: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko teraz. No bardzo miło, no ale zobaczymy jak będzie, nie? W latach 90. ale osobowy, nie? Jeszcze trakcja parowa pamiętam, tu była.
7: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
8: Ciekawe. Pociągiem lepiej niż autobusem.
7: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
4: Pociągi na tą 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku. I jeszcze z ostatniej chwili mamy informację z Turcji. Polskie siatkarki przegrały z Serbkami 1-3 w meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy. W informacjach teraz to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
4: Jutro maksymalnie do 23 stopni Celsjusza na południu kraju. Deszcz spadnie jedynie na północy. Przez większość dnia utrzyma się deszczowa i chłodna aura. Na południu i na południowym zachodzie na termometrach, natomiast we wtorek nawet do 30 stopni.
3: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest audycja Sprawy Różne, przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Andrzej Friszke, historyk PAN jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
5: Władysław Bartoszewski trafił do więzienia na Rakowieckiej w listopadzie 1946 roku. Początkowo przesłuchiwali go funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale wrył się mu w pamięć taki jeden dzień, kiedy, cytuję Władysława Bartoszewskiego, do pokoju weszła przystojna brunetka typu śródziemnomorskiego, ubrana w ciemny kostium, ciemne pończochy, o inteligentnej twarzy. Usiadła na drewnianym biurku, spuszczając jedną nogę i patrząc na mnie. Ta pani w ciemnym kostiumie i ciemnych pończochach to była Julia Bristiger. Luna Bristiger, od razu powiedzmy, że to nie był pseudonim partyjny, tylko tak po prostu na Julię Price, bo to panieńskie nazwisko, mówiono w domu. Krwawa Luna, tak też się ją nazywa. Będziemy dzisiaj, panie profesorze, mówić o faktach i mitach dotyczących tej osoby. Zacznijmy od faktów, który chyba nie jest przez nikogo kwestionowany, że to była w tamtym czasie jedna z najbardziej wpływowych kobiet w aparacie komunistycznym.
9: Na pewno. Była jedynym dyrektorem Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa kobietą. Była jedną z nielicznych członków kobiet władz naczelnych PZPR, bo zasiadała w Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. No i w ogóle, że tak powiem, w ruchu komunistycznym, także w czasie wojny, bo też w czasie wojny ona była dosyć ważną funkcję, pełniła sekretarza generalnego Związku Patriotów Polskich. Wasilewska była szefową, a ona była sekretarzem generalnym. Więc
5: brała udział w tym słynnym spotkaniu u Stalina, zorganizowanym w Wigilię.
9: Być może, to tego akurat jakoś nie przypominam sobie, ale oczywiście bardzo możliwe.
10: 24 grudnia 1943 roku została zaproszona na to spotkanie.
9: No, to pokazuje, krótko mówiąc, jej pozycję. To była bardzo wysoka pozycja, umocowana też w przedwojennym ruchu komunistycznym. Może nie na samych szczytach, ale no w takim średnim aktywie. No a ponieważ, jak wiemy, aktyw centralny został właściwie wymordowany przez Stalina w 1937 roku, to automatycznie ludzie z taką pozycją w KPP, jaką ona miała, średni szczebel, no znajdowali się wysoko w hierarchii komunistów.
10: Józef Światło, jak już zbiegł na zachód, nazywał ją piątym wiceministrem bezpieczeństwa. Urodziła się w 1902 roku w Stryju, to jest dzisiejszy obwód lwowski, w rodzinie żydowskiego farmaceuty. Jak wypełniała bezpieczniackie ankiety, to przy pochodzeniu wpisywała drobnomieszczańskie, a przy narodowości Polska. Ale zachowała się w jej dokumentach, które można przejrzeć w IPN-ie, taka karta z 1951 roku, kiedy ktoś przekreślił narodowość Polska i napisał żydowska. O tej kliszy żydokomuny też pewnie będziemy mówić. Ale zacznę od takiej kwestii, panie profesorze. Jak patrzę na wykształcenie, pochodzenie, korzenie Julii Price, to myślę sobie, że ona w komunizmie nie szukała awansu społecznego.
9: Nie, no na pewno nie. Ona nie musiała szukać awansu w komunizmie, bo zanim została komunistką, no to ukończyła Uniwersytet Lwowski, Wydział Filozoficzny. Następnie wyjechała do Paryża jeszcze te swoje studia poprawić, uzupełnić, Paryska, rozwinąć. Sorbona. Tak jest, Sorbona. Tam spotkała też, obracała się w kręgach artystyczno-literackich i właściwie jej związki z komunizmem, być może, no tego nie wiemy tak dokładnie, ale ja nie wykluczam, że one są trochę też przez ten Paryż wzmocnione. Jak wróciła do Polski, no to w zasadzie ten romans z komunizmem się zaczął, czyli to jest 27-28 rok. Ona zresztą sama w tych swoich życiorysach pisała, że z ruchem komunistycznym jest związana od roku 27, ale to nie znaczy, że od razu była w KPP. Działała na płaszczyźnie legalnej. Właśnie po powrocie do kraju pracowała jako nauczycielka w Wilnie. I co prawda bardzo długo nie pracowała, bo chyba tylko rok. Natomiast tą pracę utraciła w wyniku strajku, w którym się zaangażowała, strajku nauczycieli.
10: Pozbawiono ją w ogóle prawa do wykonywania zawodu.
9: A no właśnie, tą sprawę, że to nie jest opisane, to nie bardzo dokładnie wiem, o co tam chodziło, czy o jakieś sprawy płacowe, czy jakieś inne. No, to ją pchnęło w kierunku zaangażowania komunistycznego, choć przede wszystkim początkowo w MOPS-ie, czyli to jest Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom, czyli to jest właściwie pomoc dla więźniów.
10: I to jest organizacja, która była podległa Międzynarodówce Komunistycznej, czyli Kominternowi. No,
9: tak, to centrala jego mieściła się w Moskwie, oczywiście oni działali za moskiewskie pieniądze, ta pomoc dla więźniów, no to pochodziła z Moskwy. Tak, to była taka odnoga KPP, ale w zasadzie tam na ogół działali ludzie, którzy jakby nabywali stażu, można powiedzieć. Niekoniecznie byli od razu takimi ważnymi działaczami samej partii. No tam ich rozpoznawano, czy są godni zaufania i tak dalej. Więc ona w tym MOPS-ie tam zaczęła działalność we Lwowie. Ale już w 1932 uznano, że się nadaje i została sekretarzem propagandy Komitetu Okręgowego we Lwowie Partii Komunistycznej. I to już jest zaangażowanie takie mocne, choć też początkowo legalne, bo redagowała przegląd współczesny, takie pismo, które komuniści wydawali, no do czasu, dlatego że pismo zostało zamknięte, w końcu cenzura i policja się dopatrzyła, że to jest pismo komunistyczne i zamknęła. No, ona sama wylądowała na parę miesięcy w więzieniu.
10: Trzykrotnie chyba będzie do tego więzienia trafiać. Raz oczywiście więzienie uratuje jej życie, to będzie ten okres, kiedy będzie trwała wielka czystka. Jak wiemy, ci polscy komuniści, którzy ocalili głowy, to właśnie byli ci, którzy w tym czasie siedzieli w sanacyjnych więzieniach. Ot taki paradoks. Powiedział pan, panie profesorze, że ona nie od razu została przyjęta do KPP, ale najpierw była Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, bo ona jak na początku lat 30., potem jak jak w 1930 roku umiera jej mąż, wraca do Lwowa, to właśnie angażuje się w tę komunistyczną partię zachodniej Ukrainy. I syn Michał w rozmowie z Teresą Torańską wspominał: moja mama była bardzo, ale to bardzo ukrainofilska. W swojej bibliotece miała dużo książek ukraińskich, lubiła ich kulturę, literaturę. I tam też wydarza się taki incydent, który będzie jej przypominany. W 1934 roku na krótki czas zawieszono ją w prawach członka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. O co chodziło?
9: Dużo o tym nie wiemy, ale coś wiemy ze sprawy, która została podniesiona w roku 1944, kiedy już w Związku Sowieckim odbudowywano partię i weryfikowano działaczy komunistycznych, to Brystygierowa dostała odmowę. Odmowę uznania jej partyjności. I wtedy ta sprawa została podniesiona, łącznie, że tak powiem, z centralą w Moskwie. To nie to, że jacyś towarzysze równorzędni, tylko centrala w Moskwie. Jan Dzierżyński, syn z Feliksa, który się zajmował weryfikacją tych działaczy komunistycznych, no, że właśnie, że ona, że tak powiem, się okazała osobą niezdyscyplinowaną, nie słuchała partii. Ona tam się tłumaczyła. Chodziło o to, że jak to już wtedy w tamtych czasach bywało, no jakieś zarzuty zostały postawione jakiejś młodej dziewczynie, która w tej partii działała, a ona się z tym nie zgadzała i zaczęła ją bronić. Podobno to chodziło, że ona ma jakieś kontakty z OUN, czyli z banderowcami. To nie wiadomo, czy była prawda. No krótko mówiąc, stanęła w obronie tej dziewczyny, no i spowodowało to jej zawieszenie w prawach członka partii, no czyli krecha. Bardzo to ciekawe, że ta krecha w końcu nie o jakąś strasznie wielką rzecz. Jeszcze po 10 latach była niewybaczona.
10: Ale czytałam też, że ponoć był też drugi zarzut, dość absurdalny, ponieważ oskarżono o trockizm nieżyjącego już, bo sprawa jest z 1934 roku, a mąż Natan nie żyje od 1930 roku, właśnie męża Natana i jednego z braci Julii, Feliksa. I Luna po latach mówiła, że na wieść o sympatiach politycznych swojego brata przestałam utrzymywać z tym bratem wszelkie stosunki.
9: No, a jak to z komunistami bywało, tak, no bo to zdrada przecież, prawda, wystąpienie przeciwko komunizmowi, Związkowi Radzieckiemu, a tak naprawdę nie wiemy, czy to wszystko prawda, bo o trockizm to oskarżano wtedy wszystkich niepokornych, co by się tam krytykowali jakieś elementy działań Stalina w Związku Radzieckim i trudno powiedzieć, czy chodziło o Trockiego, czy chodziło o obawy czy niechęć do kolektywizacji.
10: Najczęściej chodziło o coś innego niż Trocki.
9: Tak, ale to był taki worek pojemny, w którym łatwo było każdego wrzucić, a trockizm to napis na worku, najgorsza zdrada, jaka może być. No i oczywiście, że to jest absurd, bo cóż ona mogła, że tak powiem, wpłynąć na męża, z który już nie żył. No ale jak można uderzyć, to ten system tak działał, to można.
10: Armia Czerwona wkracza na terytorium Rzeczpospolitej oczywiście we wrześniu 1939 roku i wtedy Luna nawiązuje ożywioną współpracę z sowiecką administracją. Leon Kasman, który był późniejszym redaktorem naczelnym Trybuny Ludu, tak opisywał jej działalność na terenie Lwowa. We Lwowie mieszkała Luna Brystygierowa. Trochę dama, dosyć wykształcona, wymowna, umiała się zachować. Dotarła do ważnych Sowietów i pozwolono jej prowadzić opiekę nad byłymi więźniami. Powołano ośrodek Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Luna została jego przewodniczącą, przydzielono nam lokal, parę pokoi w centrum miasta. Jako nasza opiekunka robiła co mogła. Dwoiła się i troiła, by nam pomóc, by nas gdzieś poupychać przez różne znajomości. Nic złego nie mogę o niej powiedzieć. I w 1940 roku załatwiła też robotę Władysławowi Gomułce. Został, jak potem pisał, mianowany na stanowisko dyrektora maleńkiego zakładu wyrobów papierniczych we Lwowie przy ulicy Jagiellońskiej numer 18. Zastanawiam się, czy to nie jest ważne wydarzenie, patrząc na to, jak potem usuwano z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego tych, którzy byli wysoko postawieni i bardzo aktywni na przełomie lat 40. i 50., kiedy Gomułka dochodzi do władzy, kiedy wraca do władzy. Ona odeszła z ministerstwa. Była potem inwigilowana, o czym będziemy mówić.
9: Nie idźmy tak daleko. Nie, to już są inne historie.
10: Myślę o tym, że nie poniosła chyba żadnych konsekwencji, prawda?
9: Nie. To jeszcze będziemy o tym mówić, ale to jest ważne, co pani powiedziała tutaj, odczytując Kasmana. dlatego że dla dwóch powodów jest ważny. Po pierwsze, ona wtedy wypłynęła na szerokie wody jednak. Mhm. Być szefową tego MOPR-u i opiekować się tymi komunistami we Lwowie, to przecież oznaczało mieć też różne liczne kontakty z władzami sowieckimi, administracyjne, sprawy pracy. W związku z tym nagle miała tutaj duże kontakty. To jest jedno. A drugie, poznanie Gomułki miało znaczenie, dlatego że jak są relacje, to są, ale wiarygodne absolutnie, to Gomułka ją wysłał do Ministerstwa Bezpieczeństwa w 1945
10: roku. Ona nie chciała, ponoć.
9: Ona nie chciała, a Gomułka pamiętał ją z tego Lwowa i uważał, że ona ta będzie reprezentować trochę inny czynnik niż ci wyszkoleni przez
10: NKWD. Ktoś argumentował, że potrzebny jest nie tylko ktoś, kto podpisze jakiś dokument, ale kto będzie umiał go poprawnie zredagować.
9: Tak jest.
10: Ale myślałam też o jakimś długu wdzięczności, który mógł wobec niej mieć Gomułka, że te prace mu w tym 40 roku załatwiła i że mógł jakoś egzystować i że potem włos jej z głowy nie spadł, a no dobra, dojdziemy jeszcze do tego momentu.
9: Ta.
10: Ona ucieka z Lwowa w czerwcu 41 roku, na kilka dni przed wkroczeniem tam Niemców i dociera aż do Samarkandy, to jest Uzbekistan. Tam przebywa w ogóle wielu polskich komunistów. Tam jest Hilary Minc z małżonką, tam jest Roman Werfel, tam jest Józef Różański z żoną i córką. Tam chyba też Luna Brystgierowa i Józef Różański zaczynają się nie lubić.
9: Oj, bardzo, bardzo. To jest taka historia, że w 1942 roku na wiosnę, oni oczywiście wszyscy tam nie byli zamożni, bo nie chcieli utrzymywać kontaktów i nie mogli oczywiście z delegaturą rządu londyńskiego, która istniała wtedy. No i żyli w nędzy właściwie, bo Sowieci w tym czasie jakby nie za bardzo się nimi interesowali. Był boczny nurt aktywności. Różańscy żyli w nędzy i tam ciężko chorowała i właściwie umierała córka Różańskiego.
10: Jedyna córka.
9: No i można powiedzieć, że ideologicznie pękli. To znaczy zgodzili się na jakąś pomoc ze strony placówki ambasady polskiej, Sikorskiego, żywnościową pomoc, żeby, że tak powiem, ratować to dziecko przede wszystkim. Długo to nie trwało, no ale było, że tak powiem, przyjęte skrajnie negatywnie i została powołana wewnątrz komunistyczna taka komisja kontroli sądząca, w której, że tak powiem, się Różańscy musieli tłumaczyć, jak śmieli pójść po pomoc do burżuazyjnej ambasady.
10: Wziąć 2 kilogramy ryżu i torbę mąki.
9: Tak jest. I Brystygerowa była w tej komisji. I oni zostali, że tak powiem, tam odsądzeni od czci i wiary na chwilę, jak wiemy, bo przecież to nie przeszkodziło karierze Różańskiego, ale pamięć o tym została. Także wrogość pomiędzy dwoma dyrektorami Departamentu MBP będzie trwała również po roku 45.
10: Autorka biografii Różańskiego, profesor Barbara Fijałkowska, puentowała tę historię tak. Doprawdy znajomość tych faktów pozwala zrozumieć głęboką nienawiść Józefa Goldberga, Różańskiego, do wielu towarzyszy. A sama Luna po latach stwierdzała: Różańskiego nie cierpiałam. Kiedy z polecenia Stalina powołano Związek Patriotów Polskich, to wezwano ją do Moskwy. Mówiliśmy już na początku naszej rozmowy o tym spotkaniu, które odbywa się w Wigilię, to komunistom nie przeszkadza. 24 grudnia 1943 roku jest sekretarzem generalnym Związku, czyli, jak rozumiem, prawą ręką Wasilewskiej, tak?
9: No tak, no jak wiemy, bo to jest uniwersalna sprawa w każdej organizacji, sekretarz generalny odpowiada za sprawy organizacyjne. W tym wypadku to jest tak, że ona jest w centrali, no ale Związek Patriotów Polskich ma mnóstwo oddziałów. Na terenie wielu miasteczek, wsi. Trzeba z nimi się komunikować. Oni piszą jakieś sprawozdania, im trzeba wysyłać pieniądze, oni mają podopiecznych. Ktoś ten aparat musi koordynować. No to ona jest właśnie od tego. Jest w tej Moskwie, że tak powiem, zajmuje się tymi sprawami organizacyjnymi, ale zarazem też to jest rola, która polega na stałych kontaktach z władzami sowieckimi, bo przecież oni są tam, działają, ale to działają tyle, ile im pozwolą Sowieci.
10: Są na sznurku.
9: Są na sznurku i są kontrolowani oczywiście z całą pewnością przez sowiecką bezpiekę. Więc tu trzeba załatwiać różne sprawy przy pomocy towarzyszy radzieckich, prosić ich o różne rzeczy.
10: Jesień 1944 roku przyjeżdża do Lublina. I co się dzieje już na ziemi polskiej?
9: No właśnie, ja jeszcze tu bym wrócił na chwilę do tej zakwestionowania jej partyjności, bo to nagle, prawda, okazuje się rzecz niezwykła. No, zakwestionowano jej partyjność przy takich układach,

0: sowieckich oddziałach partyzanckich, jest zaufanym człowiekiem Moskwy. Zostaje właściwym szefem, ministrem Radkiewicz, no ale zaczyna się składać ten aparat.
1: Czyli już mówimy o PKWN-ie, który składał się z 13 resortów. Jednym z tych resortów jest resort bezpieczeństwa publicznego, tak?
0: Nawet powiedziałem, że jest pierwszym resortem, bo on pierwszy jest organizowany. On ma zapewnić przejmowanie władzy, czy pomoc w tym momencie Sowietom w przejmowaniu władzy w terenie i tak dalej.
1: No, i zbrojne ramię partii.
0: I w tym momencie, że tak powiem, właśnie ona zostaje na prośbę Gomułki oddelegowana do centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na szefa Departamentu Piątego, potem on się będzie nazywał, ale to jest Departament Polityczny. To jest dość ważne, dlatego że w strukturze bezpieki nie będziemy o tym dużo mówić, ale jest wywiad, jest kontrwywiad, jest walka ze zbrojnym podziemiem, no i jest Departament Polityczny. Czym ten Departament Polityczny się zajmuje? No tym, co jest polityczne w tym świecie, czyli legalne organizacje, opozycja trochę legalna, trochę nielegalna, rozpracowywanie środowisk cywilnych. Ona na czele tego staje. No i też, jak rozumiem, dobiera sobie współpracowników. Ci współpracownicy też są dosyć ciekawi. To jest między innymi Herer, którego zna jeszcze ze Lwowa, potem będzie takim znanym ekonomistą. To będzie Chmielewski niejaki, dawny działacz katolicki z Wilna. Będzie Gadomski niejaki, Romuald, który był w siatkach szpiegowskich, chyba sowieckich, w armii Andersa. Potem na Bliskim Wschodzie. I wrócił, no i właśnie, był przez jakiś czas szefem wywiadu. Czyli to jest dosyć, tak abym powiedział, grupa ludzi nietuzinkowych, niekoniecznie tylko policjantów, ale oczywiście wykonujących funkcje policyjne. Z tym, że tu chodzi bardziej nie o, jak to będzie potem oskarżane, nie chodzi o po prostu wybijanie zębów śledztwa i rozstrzeliwania wrogów, tylko chodzi o manipulację. Rozwalanie różnych bytów podziemnych, znaczy właśnie niepodziemnych, legalnych, rozbijanie, montowanie opozycji w PSL-u przeciwko Mikołajczykowi, montowanie opozycji w środowiskach katolickich, opieka nad Piaseckim i powstającym grupą Piaseckiego.
1: Taka bardziej koronkowa robota.
0: Potem zajmowanie się z czasem Wyszyńskim, no właśnie werbowanie agentów, ale nie takich agentów doraźnych, żeby tam po prostu rozwalić, tylko takich informujących z samej głębi, co tam się dzieje. Ona się tym zajmuje. A to jest bardzo ważne politycznie, bo to służy całej rozgrywce PPR-u z PSL-em, później z socjalistami niepokornymi,
1: a potem z Kościołem.
0: Tutaj ona jest osobą decydującą. I tam gdzieś pani zacytowała, że ona jest tym kolejnym wiceministrem. To jest trafna opinia. Ona oczywiście nie jest żadnym wiceministrem. Wiceministrem jest Romkowski
1: i Mietkowski.
0: Ale
1: chodzi o pozycję polityczną.
0: Ale jej pozycja jest niesłychanie silna. I ona w razie, że tak powiem, jakichś wątpliwości, to ona się odwołuje do Bermana. Mamy ślad nawet tego, bardzo znamienny, to jest sprawa Pawła Jesienicy, 48 rok,
1: aresztowany. Zostanie przez nią wypuszczone.
0: Tak jest.
1: Mimo, że walczył z partią, z bronią w ręku.
0: Z bronią w ręku. To jest w 45 roku walczył z bronią w ręku oddziały Szyndzieloża, czyli Łupaszki. No, w roku 48 już tam nie był, bo wyszedł, był ranny, wyszedł, pisywał do Tygodnika Powszechnego, no ale w 48 roku to wszystko się ujawniło, jak rozwalano Łupaszkę i poszedł siedzieć. I ja widziałem te akta. No to w zasadzie oni mogli go powiesić po prostu, bo tam był łącznie z zeznaniami dotyczącymi udziału w zabijaniu radzieckich żołnierzy.
1: A tymczasem Luna po rozmowach z Jasienicą uznała, że bardziej przyda się na wolności niż w więzieniu. Wyszedł, chociaż musiał podpisać taki dokument, że nie będzie działał przeciwko ludowej ojczyźnie.
0: Tak jest. I bardzo jest charakterystyczne. To właśnie ja sam widziałem w IPN-ie ten dokument. Ona napisała, że podjęłam decyzję o zwolnieniu. Stan dokonany już. Podjęłam decyzję o zwolnieniu Pawła Jasienicy, wysłany do Bermana. Nie do Radkiewicza, do ministra. Nie do Romkowskiego wiceministra, tylko od razu do Bermana. I on oczywiście akceptuje. Więc to pokazuje jej moc w tym, w

0: w tym resorcie, ale też, jak łatwo sobie wyobrazić, też złość innych dyrektorów tam, którzy, ta baba tyle tu się rozrządzi, prawda, i tak dalej. Druga rzecz, co jest bardzo charakterystyczna i bym powiedział, była bardzo ważna w 56 roku, że zarzucano jej w tym, że ona ma prywatne więzienie. Dlatego, że więzienie właściwe, które podlegało ministrowi i Różańskiemu, i Romkowskiemu, no to jest więzienie mokotowskie na Rakowieckiej. Tymczasem to więzienie, które było w siedzibie Departamentu V, czyli na Koszykowej, prawda, to było więzienie właściwie podległe Brystygierowej. I tam aresztowanych PSL-owców, PPS-owców, działaczy katolickich, harcerskich, legalnych działaczy endeckich, po aresztowaniu na przykład właśnie Wiesława Chrzanowskiego, czy właśnie Bartoszewskiego, jak pani przeczyta, to najpierw wieziono na tą Koszykową. I tam były cele i tam przesłuchiwano i ustalano w gruncie rzeczy to, co było jakby poprzedzało właściwe śledztwo. Czyli co wyście robili, gdzie wyście byli, z kim tam, to wszystko gromadzono, ten materiał opisowy i po zakończeniu takich przesłuchań na ogół kierowano na Rakowiecką, jeżeli decydowano się na proces. I wtedy powstawał akt oskarżenia i tak dalej. Ale niektórych zwalniano. A niektórych z tych zwalnianych werbowano.
1: Profesor Andrzej Friszke jest moim państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
23: O Boże, co wyście tu zrobili?
24: Czy możemy zwolnić go?
25: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
24: Michel, ty jesteś już mój asystent.
22: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
26: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
27: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
26: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
27: W końcu będę miał kieszonkowe.
26: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
28: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
30: Reklama.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Andrzej Friszke, a rozmawiamy o lunie brystgierowej. Jesteśmy w tym momencie, kiedy stoi ona na czele 5. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jak mówił w rozmowie z Teresą Torańską Jakub Berman, Luna stała się naprawdę wybitnym pracownikiem i na tle innych dyrektorów czy naczelników stosujących dość toporne metody zdecydowanie się wyróżniała. W ocenie Bermana była bystra, przenikliwa, umiała nawiązywać dobre kontakty z ludźmi. Powierzono jej sprawy wymagające dużej wiedzy i kwalifikacji wyższego rzędu. No ale musimy dojść, panie profesorze, do tego, że nazywano ją krwawą Luną i do tej legendy o jej niezwykłej brutalności, o jej okrucieństwie, o sadystycznych wręcz metodach, jakie miała stosować w trakcie przesłuchań wobec więźniów, wobec w szczególności młodych mężczyzn. Tutaj powtarza się jedna historia o przytrzaskiwaniu genitaliów szufladą, czy też traktowaniu ich szpicrutą.
0: Moim zdaniem to są wszystko nieprawdziwe wieści, nieprawdziwe jakieś konfabulacje właściwie. Sprawa z tym młodym człowiekiem, co miał być przytrzaskiwany, podobno tam śledztwo w Olsztynie się odbywało. Przecież ona nie jeździła do Olsztyna na przesłuchania. W ogóle również w centrali ona rzadko przesłuchiwała. Ona bardziej prowadziła takie rozmowy, bym powiedział, no już na wyższym etapie. Tam do przesłuchania to był Herer, Chmielewski, Piasecki. Natomiast ona była od takich ważniejszych spraw. Proszę zwrócić uwagę, że przez tą Koszykową się przewinęło sporo ludzi, którzy potem jednak funkcjonowali. I Wiesław Chrzanowski, i szereg działaczy katolickich, i Kulerski Wiktor, ojciec Wiktora Kulerskiego z Solidarności. I jakby z tych ludzi, którzy przeszli przez tą Koszykową, czyli przez więzienie brystygierowej, no to ja nie znam takich opowieści, żeby ktoś z nich mówił, że był torturowany. No, były tam różne dramatyczne rzeczy, ja nie wątpię, że tam nie było miło. Oczywiście, była brutalność, na pewno były krzyki, może i nawet kogoś uderzono, ale jakieś wyszukane, że tak powiem, tortury, to moim zdaniem to jest konfabulacja.
1: Patrycja Bukalska, panie profesorze, autorka książki Krwawa Luna, napisała tak i zastanawiam się, czy właśnie coś w tym nie jest. Sądzę, że za powstawaniem plotek o sadyzmie Luny mogli stać jej koledzy z resortu. Nawet rodzaj tych zarzutów, na przykład, że przytrzaskiwała jądra przesłuchiwanym, odpowiada prymitywizmowi myślenia ubeków, którzy sami podobne metody wymyślali. Dla dużo gorzej od niej wykształconych podwładnych, wyżej postawiona kobieta była naprawdę nie do zniesienia. Wyobraźmy sobie ministerstwo jako współczesną korporację zdominowaną przez mężczyzn, z tą jedyną kobietą, która ma wielką władzę. Wszyscy jej serdecznie nie znoszą i wyolbrzymiają każdą jej wadę. Gdyby do takich rzeczy jak wyrafinowane znęcanie się przez Lunę osobiście dochodziło naprawdę, relacji byłoby mnóstwo, a jest kilka.
0: Ja bym się zgodził z tą opinią. No i po roku 56 to by było wyraźnie podnoszone, bo jednak tutaj i ten Romkowski, i Różański, i Fejgin stanęli przed sądem. To jest
1: proces. A światło o nich opowiadał,
0: a światło
1: o Lunie nie.
0: Dokładnie. W związku z tym to w tamtym okresie, kiedy to wszystko było na żywo i kiedy rzeczywiście ci funkcjonariusze bezpieki stawali przed sądem i zostali skazani na wysokie kary, nie tylko oni, bo też ci drobniejsi, Dusza, tam Kędzior, różni tacy faceci, których my dzisiaj nazwisk na ogół nie pamiętamy, ale to byli ci fachowcy odbicia, oni najczęściej bili na polecenie swoich dyrektorów. No więc gdyby takie rzeczy były wtedy na świeżo, to ja nie sądzę, żeby one były nieprzypomniane wtedy. Zresztą cała jej działalność jako dyrektor Departamentu Politycznego zmierzała do tego, żeby tych ludzi przeciągnąć na swoją stronę, złamać, ale złamać tak, żeby oni współpracowali, żeby byli partnerami do gier rozmaitych. Tego się nie osiąga brutalnością. To się osiąga raczej kuszeniem. Jest relacja zresztą bardzo znamienna, może i przesadna, Marii Okońskiej. Maria Okońska to jest szefowa ósemek, czyli takiej grupy
1: dziewcząt.
0: Kobiet, dziewcząt wtedy, tak, które były najbliżej prymasa Wyszyńskiego. I Okońska została aresztowana. W zasadzie te materiały, które znaleziono na Okońską, no, pozwalały w gruncie rzeczy na jej skazanie, może nie na jakiś bardzo duży wyrok, ale na parę lat spokojnie, bo chodziło o gospodarowanie pieniędzmi nielegalnymi, które pochodziły z konspiracji, powinny być oddane w pewnym momencie, a tu były wydawane na jakieś katolickie obozy i tak dalej. No a poza tym była oczywiście wrogość ideologiczna, prawda? Okońska była fundamentalistką katolicką, no a Brystygierowa, jak łatwo się domyślać, nie. I relacja Okońskiej opublikowana po latach jest, bym powiedział, nie, no, wręcz przesadnie miła dla Brystygierowej.
1: Mogę zacytować, bo mam
0: proszę
1: przed sobą.
0: Bardzo.
1: Ta rozmowa trwała 2 godziny. Okońska wspomina, że Luna zwraca się do niej z dziwną, ale chyba nieudawaną sympatią. Czasem mówiła: moje dziecko. I w pewnym momencie Brystygierowa zapytała: co pani myśli o nas, ludziach komunizmu i pracownikach Urzędu Bezpieczeństwa? Okońska odpowiada, że myśli bardzo źle, ale pyta też, czy pani jest osobą wierzącą, czy pani wierzy w Boga? Ależ skąd, oburza się Luna, co pani przyszło do głowy? No a Okońska kontynuuje, bo jeśli pani ma doktorat z filozofii, to znaczy, że jest pani człowiekiem myślącym. A jeśli się myśli, to niemożliwą rzeczą jest nie dojść do wiary w Boga. I wedle dalszej relacji Okońskiej, Brystygierowa słuchała ze zdumieniem, ale bardzo życzliwie, a na koniec dała jej swój prywatny numer telefonu i poleciła dzwonić, gdyby pojawiła się jakaś potrzeba. Okońska potem wyszła na wolność i kilka lat później Brystygierowa ma jej pomóc dostać przepustkę do Komańczy, gdzie przetrzymywano prymasa Wyszyńskiego.
0: No i dostała tą przepustkę. Okońska wtedy, to przesłuchanie, to jest, jeśli dobrze pamiętam, 49 rok chyba, może 50. No a 5 lat później, niearesztowana w międzyczasie przez nikogo Okońska, no dostaje tą zgodę na odwiedzenie Wyszyńskiego. To oczywiście wiąże się nie tylko z, że Brystygierowa miała dobre serce. To nie idźmy w tą stronę. Ale to było, że tak powiem, myślenie raczej manipulacyjne niż myślenie takie po prostu, żeby pobić, zabić i ten.
1: Łaskawa pani mogła zabić, dała cukierka.
0: Dała cukierka, ale też dzięki temu uzyskała pewne możliwości, no, manipulacyjne. Właśnie chociażby wobec Wyszyńskiego, że osoby, że tak powiem, które miała gdzieś tam na oku, zapewne przy pomocy swojego jakiegoś aparatu, miały dostęp do prymasa, że tu nie ma absolutnej wrogości. Zresztą to jest też ważny element, jak już mówimy o Wyszyńskim, że w 1953 roku, kiedy będzie decyzja o aresztowaniu Wyszyńskiego, Brystygierowej przy tym nie ma. No ale, musimy to powiedzieć, ale jednocześnie jest niezwykle aktywna w tworzeniu Ruchu Księży Patriotów, w tworzeniu Paksu, jego możliwości. To zresztą może trzeba w ogóle więcej powiedzieć, bo to jest też taka strategia wobec Paksu, że różni ludzie, którzy w zasadzie są przeznaczeni do zmiażdżenia w tym systemie, no katolicy, AK, często jakieś endeckie albo wręcz ONR-owskie, udział w pogromach, jakieś straszne teksty o Żydach i tak dalej. Ci ludzie się chronili pod skrzydła Piaseckiego i Paksu, a Brystygierowa, to ja widziałem na własne oczy taki dokument w IPN-ie, rozesłany do województw MBP, jeżeli będą podejmowane jakiekolwiek czynności wobec następujących osób, tu jest lista, proszę ich nie podejmować bez konsultacji ze mną. To oznaczało, że ludzie, którzy, że tak powiem, tam byli gdzieś blisko Paksu, byli pod szczególną ochroną. I nie mogli być pociągnięci do odpowiedzialności.
1: Bo mogli się przydać.
0: Bo już się przydawali. Bo tworzenie, że tak powiem, takich ośrodków, które mogły być rozgrywane nie tylko wobec Kościoła, ale także wobec emigracji. Były, są takie, prawda, rzeczy. Dominik Chorodyński, słynna postać, prawda, który jechał na zachód w roku 47, 48, no i składał sprawozdania z tych rozmów, które tam były. Niektóre osoby sięgały, że tak powiem, no przy pomocy chociażby swoich arystokratycznych powiązań. Z ważnymi osobami w Londynie sięgały generał Andersa. Ona też zbierała te informacje, co ta emigracja może. To jest oczywiście ewentualność rozgrywania tej emigracji potem. Budowanie jakichś przyczółków, co będzie właściwie rozwinięte po 56 już bez jej udziału. Czyli na przykład wydawania w Londynie pism prokrajowych, które będą dzieliły tę emigrację. Czyli to są takie działania dywersyjne.
1: Patrycja Bukalska, którą już cytowałam, dzieli życie Luny na trzy okresy. Biały, dzieciństwo, młodość, czarny, okres stalinizmu i szary, czyli Luna na emeryturze, bo ona w 56 roku kończy pracę w aparacie bezpieczeństwa, osiągnęła stopień pułkownika, otrzymuje emeryturę, znajduje zatrudnienie w Państwowym Instytucie Wydawniczym, publikuje powieść, nie będzie to jedyna książka, jaką popełni. Ta pierwsza pod panieńskim nazwiskiem Julia Price, Krzywe litery. No ale oczywiście nie mija kilka lat od przejścia na tę emeryturę, a zaczyna się nią interesować Służba Bezpieczeństwa i zaczyna ją rozpracowywać operacyjnie, bo takie było modus operandi?
0: Trochę tak, dlatego że osoby o takiej wiedzy operacyjnej, jaką ona miała. No tak. To się oczywiście, chyba każdy wywiad się boi, że do niego będą docierać konkurencyjne wywiady i próbować zbierać jakieś wiadomości. Więc też chodzi o kontakty takiej osoby i tak dalej. Więc to był pierwszy powód. Ale drugi to był, mniej więcej to się zbiegło z jej wizytami w Laskach. Z jej wizytami w Laskach. No i to jest właśnie znowu wielki znak zapytania. Jest nawet film nakręcony na ten temat, prawda? Co ją zagnało do tych Lasek,
1: poznała,
0: czyli do katolickiego...
1: Poznała w szpitalu siostrę zakonną, potem zaczęła tam jeździć.
0: Może powiedzmy, bo byśmy to dużo temu poświęcili, może to jest ciąg dalszy tych rozmów z Okońską.
1: Może. Oczywiście pojawiają się takie spekulacje, że może umarła jako głęboko wierząca katoliczka, ale myślę sobie, że to jest raczej taki motyw, oto zdemoralizowana komunistka żydowskiego pochodzenia, która najpierw odreagowuje traumę zagłady, wskazując polskich patriotów na karę śmierci, potem nagle szuka odkupienia i zbliża się do Kościoła.
0: Myślę, że to jest za daleko idące. Nie, odkupienia i wiary, to ja bym się tam nie spodziewał raczej. Raczej zainteresowanie. Nie wykluczam, że osobista sympatia do tej siostry, jakaś fascynacja, niewątpliwie, no, ogromna jej działalność tutaj jako szefa tego departamentu, to były sprawy kościoła, ona znała ten kościół bardzo dobrze. Bezpieka tam spekulowała w materiałach, które widziałem, czy doszło do spotkania Brystygierowej z Wyszyńskim. Bo tego się obawiano, że ona może porozmawiać z Wyszyńskim tam w tych Laskach, gdzie on bywał. Nic o tym nie wiemy, żeby doszło do spotkania z prymasem Wyszyńskim, ale rozumiem, że bezpieka się mogła tym niepokoić. Nic o tym nie wiemy, raczej to zostaje chyba w kwestii takiego domysłu. Ja bym nie szedł za daleko. Myślę, że to był rodzaj takiego zainteresowania autentycznego, być może chęci pogłębienia, jak oni właściwie myślą, ci katolicy. To cały czas ją interesowało, dlatego mówię, że to jest ciąg dalszy tej rozmowy z Okońską. I chyba tyle. Ja bym nie szedł za daleko.
1: to jeszcze wrócę do tych raportów, które powstają w toku inwigilacji. To się dzieje w latach 62-74 i po ich analizie Agata Stopyra przyjęła taką tezę, że cytuję, tak silne zaangażowanie SB w sprawę operacyjną pod kryptonimem egoistka wynikało z faktu, że figurantka była osobą pochodzenia żydowskiego, a jednocześnie jedną z prominentniejszych działaczek komunistycznego aparatu represji. I pomyślałam sobie, czytając ten fragment o kliszy żydokomuno, o której już wspominałam na początku naszej rozmowy, bo jak patrzymy na historię polskiego antysemityzmu, to można zobaczyć, że ta klisza żydokomuny właściwie od rewolucji 1905 roku się powtarza, nawraca, jest reprodukowana, wzmacniana, uzupełniana. No i najpierw zastanówmy się nad tym, co ona daje. Trochę można bagatelizować antysemityzm, bo mówimy, że to jest po prostu odpowiedź na zaangażowanie Żydów w komunizm. Trochę można usprawiedliwiać pogromy, powojenne morderstwa, ich ofiarami nie byli Żydzi, tylko komuniści. A trochę też można zdjąć z Polaków ciężar odpowiedzialności za montowanie nowego systemu nad Wisłą. Że my w narodzinach tego systemu za bardzo nie braliśmy udziału, to byli Żydzi, którzy wspierali komunizm.
0: To jest bardzo częste.
1: I wracając do tego, o czym rozmawialiśmy też, że ona wpisywała w rubryce narodowość polska, ktoś kiedyś w 51 roku przekreślił i dopisał innym kolorem żydowska, no to może to miało znaczenie.
0: No miało, dlatego że to jest czas moczarowski. 62 rok, czyli początek tego rozpracowania, zbiega się z przejęciem władzy przez Moczara w MSW. On nie jest ministrem jeszcze, ale w zasadzie przejmuje główną władzę i nagle ci komuniści o żydowskich korzeniach są na cenzurowanym. Zaczyna się ich śledzenie, niektórych się podsłuchuje. No, wspomniany tutaj, cytowany przez panią Leon Kasman, naczelny redaktor Trybuny Ludu i członek Komitetu Centralnego. Oni mu zakładają teczkę rozpracowania. Coś niebywałego. Ale zakładają też innym. I ona na pewno tutaj pasuje. Jest osobą, która w przeciwieństwie na przykład do tych, co wyszli, czy wychodzą powoli z więzienia skazanych po 56, ona funkcjonuje w życiu. Jest w redakcji wydawnictwa. Zatem spotyka się z jakimiś ludźmi, którzy są postrzegani jako, nie wiem, rewizjoniści, albo, prawda, mają jakieś kontakty z dziennikarzami zagranicznymi. No, niewiele o tym wiemy, z kim ona się tak naprawdę spotykała i czy w ogóle ktoś się tak za bardzo chciał się z nią spotykać. Z tego, co ja wiem, ona starała się o przyjęcie ze względu na te książki do Związku Literatów Polskich i odmówiono. W związku z tym to nie tak było, że ona była, że miała jakiś krąg ludzi poza najbliższą rodziną, zresztą też ta rodzina to miała siostrę w Paryżu. No właśnie, ale też jej utrudniali wyjazdy. No, a dlaczego? No, wiadomo, w Paryżu spotka z jakimiś ludźmi z CIA, opowie tajemnice resortu, no, to nie bardzo. W związku z tym tu różne takie trudności były, które powodowały, że ona, no, że jej łatwo to nie było tak całkiem, prawda? I była postrzegana jako osoba przez moczarowców, jako osoba niepewna, zresztą nawet egoistka, tak? No, to co to sugeruje? Że ona tylko o sobie myśli, o swoim dobru, a nie o partii, nie o resorcie, nie o nas wszystkich tutaj budujących socjalizm. Więc to trochę oddaje to myślenie. Natomiast stereotyp żydokomuny, no on, tym moczarowcy grali. To był dla nich podstawowe narzędzie budowania opowieści. W 68 roku to eksplodowało. Czyli przecież takie było przesłanie. Ci, którzy budowali system stalinowski, w roku 56 powstrzymani, teraz próbują wrócić do władzy. I pod tym hasłem uderzono w 68 roku tym antysemityzmem i w tych studentów, i w literatów, i tak dalej. To było to hasło. Więc ona tutaj pasowała, aczkolwiek no, nigdy się nie posunięto do tego, żeby ją umieścić w ulotkach tam, prawda, czy rezolucjach, no bo nie dawała żadnych powodów po temu. No ale patrzono na nią bardzo nieufnie.
1: Tak krótko na koniec. Co to za postać dla pana, panie profesorze?
0: ta postać. Z jednej strony, że tak powiem, dosyć no, typowa, to może nie, ale no może i typowa dla kariery komunistycznej w KPP, wyrastania pewnych ludzi właśnie ze środowiska drobnomieszczańskiego, jak podobno ona w ankiecie pisała, ale inteligentów na pewno. Z drugiej strony jej rola jest ciekawa, bo ona jest w dużym stopniu taka ukryta. Niewiele wiemy, bo ona nie wygłaszała takich dużych przemówień, ale była bardzo ważną osobą w budowaniu tego systemu, no i miała bardzo taki nietypowy ostatni etap życia.
1: Profesor Andrzej Friszke, historyk, pan. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
3: Dzień dobry. Ewa Podolska. Czy wiedzą państwo, co to jest tężyczka? Nie? Ja też nie wiedziałam. I dlatego zapraszam państwa na rozmowę o tej chorobie. Zaraz po informacjach. Program z cyklu U doktora.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
30: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
32: Że to tak dla mnie?
30: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
33: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
34: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
35: Volkswagen.
36: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Rozmów na tak wysokim szczeblu nie było od miesięcy. Wysłannicy Donalda Trumpa wczoraj w Moskwie, a dziś w Kijowie przedstawiają propozycje pokojowe. Dobiega końca głosowanie do parlamentu Landu Saksonia-Anhalt. Lokale wyborcze formalnie właśnie teraz powinny zostać zamknięte. Popularna egipska dziennikarka skazana na karę śmierci. Minęła 18. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Około 3 godzin trwała pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Teraz do stołu negocjacyjnego dołączyli doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Witkoff powiedział, że jego zespół jest bardzo zadowolony z treściwej i ważnej dyskusji. Kushner dodał, że amerykański zespół negocjacyjny chce osiągnąć jeszcze większy postęp. Portal Axios podaje, że wysłannicy Trumpa prawdopodobnie rozmawiali wczoraj w Moskwie m.in. o sankcjach wobec Rosji, a dwa dni wcześniej prezydent USA Donald Trump deklarował, że wysłał negocjatorów do Putina i Kijowa z propozycją zakończenia wojny. Urzędnik Białego Domu z kolei dodał, że Władimirowi Putinowi przedstawiono wczoraj znaczące plany w drodze do pokoju, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach. A te spotkania, najpierw w Moskwie, a dziś w Kijowie, to zwrot w sprawie negocjacji od początku roku w sprawie pokoju w Ukrainie. Od miesięcy wszelkie rozmowy są bowiem w martwym punkcie. To dlatego, że Moskwa nadal odrzuca zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu i domaga się, by Kijów oddał Donbas, częściowo okupowany i strategicznie kluczowy region na wschodzie Ukrainy. Oraz chce również, żeby zrezygnował z dążeń do członkostwa w NATO. W Niemczech formalnie zakończyło się głosowanie do parlamentu Landu Saksonia-Anhalt. Liderem sondaży jest Alternatywa dla Niemiec. Politycy tej skrajnie prawicowej partii liczą na przejęcie władzy, a nawet na samodzielne rządy w regionie. Polscy politycy, także Prawa i Sprawiedliwości, są zgodni. Taki scenariusz byłby bardzo niekorzystny dla Polski. Maciej Kluczka.
18: AfD to nie jest dobry wybór z punktu widzenia interesów Polski, mówi Anna Zalewska, europosłanka PiSu.
19: Rozpoczyna się nowa historia, trudna dla Niemiec i trudna dla Polaków.
18: A Dariusz Joński, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, przypomina, że wybory w Niemczech to tylko pierwsze z całej sekwencji ważnych wyborów w Europie.
20: Mamy w przyszłym roku bardzo ważne wybory we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i w Polsce. I we wszystkich tych państwach pojawiają się populiści, którzy mają bardzo wysokie poparcie. W Hiszpanii jest Vox, która w ogóle by chciała rozbić Unię Europejską. To jest bardzo niepokojące, więc trzeba budzić obywateli.
18: W Polsce Alternatywa dla Niemiec budzi obawy głównie ze względu na podejście do historii oraz przychylność wobec Rosji. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: A wyborom w Saksonii-Anhalcie na miejscu przygląda się korespondent TOK FM Tomasz Orchowski. Jego relacje w kolejnych informacjach TOK FM za godzinę podzieli się z Państwa informacjami na temat wyników Exit Poll. Ursula von der Leyen jest z wizytą na Grenlandii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że Unia Europejska przygotowuje konkretny pakiet działań, który ma wzmocnić przyszłe relacje z wyspą. Wnuk spotkała się dziś z premierem Grenlandii Jensem Frederikiem Nielsenem i premierką Danii Mette Frederiksen. Sąd karny w Kairze skazał na śmierć przez powieszenie popularną prezenterkę telewizyjną Sarę Khalife i 11 innych osób. Uznał ich bowiem za winnych przestępstw związanych z handlem narkotykami. Khalifa zaprzecza, by miała jakikolwiek związek z narkotykami, a jej adwokat zapowiedział apelację. Według państwowego dziennika Al-Ahram oskarżeni należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która sprowadzała z zagranicy surowce wykorzystywane do produkcji narkotyków z zamiarem ich sprzedaży. W toku postępowania władze skonfiskowały ponad 750 kg narkotyków i surowców służących do ich produkcji. Śledczy znaleźli także nielegalną broń palną i amunicję. 39-letnia Khalifa znana jest z prowadzenia programu Mission Impossible poświęconego przestępczości i bezpieczeństwu. co najmniej 25 osób, głównie dzieci w wieku szkolnym i nastolatków, zginęło w wypadku autobusu na wyspie Fogo w Republice Zielonego Przylądka. Poinformowały media i lokalne władze. Przyczyna katastrofy nie została jak dotąd ustalona. Autobus wiozący dzieci wracające z wycieczki zjechał z drogi i runął około 30 metrów w dół stromego wąwozu. Oprócz ofiar śmiertelnych kilka osób zostało rannych, część z nich poważnie. Drogi w Republice Zielonego Przylądka są generalnie w dobrym stanie i rzadko dochodzi tam do wypadków z tak dużą liczbą ofiar, zauważają media. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. O złoto powalczą Włoszki i Turczynki. Prawdopodobnie dopiero na początku przyszłego roku ponownie ruszy drążenie tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią, a dziś mijają 2 lata od katastrofy budowlanej, która zablokowała całą tę inwestycję. Na trasie drążenia zawaliła się wtedy część kamienicy. Od tamtej pory maszyna drążąca stoi w miejscu, a w lutym tego roku w atmosferze wzajemnych zarzutów koleje zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą. Kiedy tunel będzie gotowy? O tym Bartosz Kądziołka.
0: Po pierwsze, koleje muszą znaleźć firmę, która wydrąży ostatni niemal kilometr, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
1: Do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty, które według nas dają rękojmię swoim doświadczeniem i wiedzą bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia.
0: Później spółka chce znaleźć drugą firmę, która wykona wszystkie pozostałe prace. Według aktualnych zapowiedzi tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie. Jednocześnie trwają wywłaszczenia mieszkańców 4 budynków, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą wrócić do swoich domów i od 2 lat muszą mieszkać w hotelach lub lokalach zastępczych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
17: Najbliższa noc w kraju będzie chłodna, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy, okresami duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Od 6 do 11 stopni nad samym morzem, 12 w przeważającej części kraju, a chłodniej w kotlinach górskich, od 4 do 8 tylko. Podmuchy wiatru też osłabną, tylko nad morzem początkowo będzie wiać umiarkowanie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu u doktora. Wybaczą mi Państwo trochę mój głos, ale myślę, że jakoś dam radę, a Państwo, tak jak powiedziałam, mi to wybaczą. Proszę Państwa, jestem w Sopocie, jestem w poradni rodzinnej Kardiotel. Już jestem tutaj któryś raz. Spotykam się z lekarzami, by porozmawiać o różnych przypadłościach i chorobach. I pomyślałam tak, czy trzeba było jechać aż do Sopotu, by porozmawiać o chorobie, o której nigdy, ale to nigdy przez 25 lat, tyle czasu prowadzę program cyklu u doktora, nie mówiłam. A mianowicie chcę dzisiaj porozmawiać o tężyczce. A vis-a-vis mnie pani doktor Magdalena Nowowiejska-Jastrzębowska, neurolog. Dzień dobry, pani doktor.
6: Dzień dobry.
5: Ta tężyczka to mi się już pojawiła jakieś 2 miesiące temu w mojej głowie. I jak usłyszałam dzisiaj propozycję pani, może byśmy porozmawiały o tężyczce, to aż się uśmiechnęłam, bo to się 2 rzeczy zbiegły. Ona się pojawiła, gdy rozmawiałam z koleżanką i koleżanka, to była w ogóle pierwsza osoba, która powiedziała mi, że ma tężyczkę. W końcu rozmawiamy, ja już mam dużo lat o różnych chorobach, ale pierwsza z taką osobę spotkałam. Co więcej, bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ ona powiedziała, że nie można było przez długi czas zdiagnozować u niej tej choroby. Wykluczono depresję, wykluczono problemy związane z wchodzeniem w okres pokwitania i tak dalej, i tak dalej. I w końcu pojawiło się słowo tężyczka. To ma coś wspólnego z tężce?
6: Zupełnie nie. Tężec to infekcja bakterią. Natomiast w tężyczce mamy nadaktywność naszego układu nerwowo-mięśniowego i w związku z tym doświadczamy wielu nieprzyjemnych objawów ze strony połączeń nerwów i mięśni. I niestety przez to, że grup mięśniowych mamy bardzo dużo, odpowiedzialnych za bardzo dużo różnych funkcji, to też objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne i u 2 osób z tym samym rozpoznaniem potrafią być zupełnie inne. Z tego powodu mamy bardzo dużo kłopotów i w diagnostyce, ale też mamy kłopoty z leczeniem, ponieważ pacjent pacjentowi nierówny. I niestety jest tak, że bardzo często na takim ostatnim kroku diagnostyki trafiamy do neurologa. Czy to dobrze, czy źle, to też trudno powiedzieć.
8: Ja tak czuję, że u niektórych osób to trwa kilka lat, to diagnozowanie. To wobec tego zacznijmy od tych bardzo różnych objawów.
6: W tężyczce to, co się wysuwa na taki pierwszy rzut, to są właśnie te kurcze, tak? Czyli te skurcze różnych grup mięśniowych. I teraz w zależności od tego, czy to kurczą nam się mięśnie w rękach, nogach, czy przy kręgosłupie, to możemy odczuwać takie poczucie nadmiernej męczliwości tych mięśni, tak? Czyli my poszliśmy sobie na krótki spacer, a nasze mięśnie w łydkach czy w udach są zmęczone. Czasem fizycznie widzimy, że coś się pod tą skórą dzieje, że mamy takie pojedyncze kurcze poszczególnych grup mięśniowych. Czasem te kurcze dotyczą mięśni twarzy i wówczas to nawet nie my, ale my możemy czuć, ale nasze otoczenie może widzieć, że nasza powieka drga, że nasz kącik ust drga. U niektórych osób zmiany dotyczą drobnych grup mięśniowych, czyli na przykład mięśni strzemiączkowych w okolicy ucha i wtedy możemy mieć odczucie pisku albo szumu usznego. I wtedy to już na 100% nie pojawiamy się u neurologa, tylko zaczynamy od laryngologa. Czasem te grupy mięśniowe dotyczą na przykład przepony i wówczas, bo to też mięsień, i wówczas mamy uczucie ucisku w klatce piersiowej, kłopotu z nabraniem oddechu, czasem mięśni krtani. I wtedy mamy uczucie takiej guli w gardle.
8: Gdy pani powiedziała o tej klatce piersiowej, no to pierwsze myślenie jest i strach, i ludzie biegną do kardiologa. Coś mi się dzieje, a nóż zawał serca się zaczyna.
6: Dokładnie tak. Bardzo często też mamy takie okresy zaostrzeń, bo te kurcze, nie zawsze one są równo codziennie, każdego dnia. Czasami są okresy tygodni, miesięcy spokoju i później mamy nawarstwienie, które my nazywamy atakiem tężyczkowym. I bardzo często pacjenci w trakcie takiego zaostrzenia objawów trafiają na SOR z podejrzeniem zawału. Bardzo często. Wówczas wykonuje się badanie EKG, poziom tych markerów sercowych i wykluczamy. I pacjent wychodzi zazwyczaj z takim rozpoznaniem albo niejednoznacznym, że inne objawy, albo wręcz z podejrzeniem napadu paniki, tak? Z takimi objawami, że być może gdzieś to jest związane z zaburzeniami lękowymi. I kiedyś bardzo rzadko trafiał do neurologa. Teraz jest to troszeczkę inaczej, bo wydaje mi się, że ta świadomość na temat tężyczki się zwiększyła i coraz częściej trafiają do gabinetu pacjenci, którzy po wykluczeniu zawału trafiają do nas.
8: Wie pani, jak pani mówi, świadomość się zwiększyła. Ja prowadzę 25 lat audycję. No więc można sądzić, że mam lepszą wiedzę niż przeciętny obywatel. Nigdy nie robiłam audycji o tężyczce. Wiedziałam, że istnieje takie słowo. Pojęcia zielonego nie miałam. Na czym polega choroba, jak to wygląda i tak dalej. I ja myślę, że ta świadomość zwiększa przede wszystkim u lekarzy, którzy nie wiedząc, pojawia się u nich człowiek z jakimi objawami, coś to nie pasuje do tego rozpoznania zgodnego z tą specjalnością tego lekarza. Niech on pomyśli, a może to tężyczka i odpowiednio skieruje tego człowieka. No bo z tego, co pani mówi, to coś czuję, że ludzie naprawdę, wrócę do tego, co mówiłam, chodzą po różnych specjalistach.
6: Tak, dokładnie tak jest. Ja jak zaczynałam studia ponad 20 lat temu, to w moim podręczniku do neurologii mieliśmy informacje o tężyczce jawnej i tam mieliśmy schemat diagnostyki i leczenia. Natomiast na temat tężyczki utajonej mieliśmy takie dwa zdania, że tężyczka jest i wymaga leczenia objawowego. Natomiast w ciągu tych 20 lat bardzo dużo się zmieniło i w metodach diagnostycznych, i w schematach leczenia. Także na pewno, bo coraz częściej trafiają pacjenci nawet właśnie nie z izby przyjęć, ale trafiają od lekarza rodzinnego na przykład. Także zdarzają się faktycznie pacjenci, chociaż nadal myślę, że mamy dużo do zrobienia, bo stanowczo pacjenci powinni trafiać wcześniej. Dlatego, że im dłużej ten zespół taki nadaktywności trwa, tym trudniej doprowadzić do wyrównania stanu. Nie jest to niemożliwe, bo oczywiście absolutnie w 100% da się wszystkie objawy tężyczki wyregulować. Nie jest to zagrożenie życia, natomiast bardzo duże zagrożenie jakości życia, bo ta jakość życia przy tężyczce pogarsza się dramatycznie.
8: A pani doktor, jeszcze przez moment, zanim posuniemy się dalej, wrócę do tych objawów. Ludzie często mają silne skurcze w nocy, bo pani powiedziała, po wysiłku ktoś ma skurcz. Czy to jakieś jest tutaj zróżnicowanie, skurcze w nocy, skurcze w dzień, skurcze po wysiłku?
6: To znaczy tak, jeżeli dolegliwości występują w dzień, to znaczy, że mamy już co najmniej umiarkowane nasilenie dolegliwości. Bo my nie oznaczamy tężyczkę tak zero-jedynkowo, że mam lub nie mam. My mówimy o tym, czy objawy są nasilone skąpo, umiarkowanie, znacznie. I jeśli mam objawy w dzień, to znaczy, że ja już naprawdę wymagam pomocy lekarza. Natomiast bardzo często na początku, tylko że ten na początku to jest czasami i 10 lat przed zgłoszeniem się do lekarza. Na początku objawy występują zazwyczaj po silnym stresie, zmęczeniu lub wysiłku. Ale pierwsze objawy mogą też występować z odbicia. To znaczy miałam intensywny dzień, ale sobie z tym wysokim poziomem adrenaliny wszystko ładnie przykryłam kołderką, a potem, kiedy już przychodzi ta cisza, objawy dają o sobie znać. Przy czym bardzo często jest tak, że te pierwsze objawy nocne pacjenci łączą ze wszystkim, tylko nie z tężyczką. Tak, także na początku bywa tak, że właśnie te objawy dają o sobie znać dopiero w takim okresie ciszy i odpoczynku.
8: No bo pani doktor, nie z tężyczką, ja wrócę po raz trzeci do tego, co mówię. Ludzie w ogóle nie wiedzą, że istnieje taka choroba. Pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie. Proszę państwa, za chwileczkę wracamy do rozmowy, a rozmawiamy właśnie po to, by nasi słuchacze dowiedzieli się, że istnieje tężyczka i na czym ona polega. Za moment wracamy na antenę.
10: Autopromocja.
11: Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
15: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
21: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda.
26: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie. na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Partia AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie. Skrajnie prawicowe i prorosyjskie ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Tak wynika z danych Exit Poll. Jak donosi reporter redakcji zagranicznej TOK FM Tomasz Orchowski, który jest na miejscu. Do samodzielnych rządów brakuje jej jednak jednego mandatu. Centroprawicowa, konserwatywna i chrześcijańska CDU uzyskała w tych wyborach poniżej 20%. Służby przywróciły ruch na drodze krajowej nr 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku między Toruniem i Brodnicą czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne. Trasa była nieprzejezdna przez kilka godzin. To będą trudne tygodnie dla mieszkańców Poznania. We wtorek rozpocznie się remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Podczas pracy w rejonie skrzyżowania obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, a sygnalizacja świetlna będzie włączona w trybie światło żółte pulsujące. Koszt robót to 2 miliony złotych.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Jesteśmy z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pani doktor Magdalena Nowowiejska-Jastrzębowska, neurolog, a siedzimy obie w poradni rodzinnej Kardiotel w Sopocie, w której pani doktor przyjmuje pacjentów. Rozmawiamy o tężyczce. Pani tutaj dokonała pod koniec tamtej części podziału tężyczka. Tężyczka i tężyczka utajona. Dobrze zrozumiałam?
6: Dokładnie tak. Tężyczkę dzielimy na tężyczkę jawną i tężyczkę utajoną. Przy czym tężyczka jawna jest bardziej taka dedykowana do opieki dla endokrynologów. My zajmujemy się tężyczką utajoną, chociaż czasami endokrynolodzy wysyłają pacjentów na konsultacje do takiego bardziej indywidualnego dobrania leczenia. I teraz tężyczka jawna różni się tym od utajonej, że dużo częściej widzimy zmiany w badaniach krwi. Czyli żeby rozpoznać tężyczkę jawną, my z badań widzimy, że tego magnezu, że wapnia jest we krwi za mało. I w przebiegu tężyczki jawnej my mamy też kurcze mięśniowe, ale one są dużo bardziej intensywne i dużo trudniej do takiego samoistnego ustąpienia objawów. Ponieważ w tężyczce utajonej bardzo często, szczególnie na początku, te kurcze są naprawdę bardzo krótkotrwałe. Ich może być dużo, ale one same mijają. W tężyczce jawnej jest o to dużo trudniej. Dużo trudniej bez opieki lekarskiej, bez wyrównania tych poziomów elektrolitów dojść do regulacji stanu pacjenta. I dlatego wymagana jest szczegółowa opieka endokrynologa, żeby dobrał leczenie pod kątem badań krwi.
8: Pani powiedziała, widać w badaniach krwi, w tych niedoborach, widać, że to jest tężyczka jawna. To znaczy, a tutaj nazwa już sama coś mówi, tężyczka utajona, czyli jest, ale trudno ją zobaczyć. Czy to znaczy, że w wypadku tężyczki utajonej nie wystarcza samo badanie magnezu, potasu, jeszcze czegoś?
6: Badamy rutynowo magnez, potas i wapń. Natomiast w tężyczce utajonej absolutnie w 99% te wyniki badań powinny być wręcz prawidłowe. Ponieważ jeżeli mamy już jawny niedobór magnezu lub wapnia, to musimy bardzo intensywnie podrążyć, czy przy tarczyce pracują prawidłowo. W większości u pacjentów z tężyczką utajoną te parametry są w normie i wręcz się tego spodziewamy, tak powinno być. Ponieważ tam, gdzie brakuje magnezu, to brakuje go w przestrzeniach międzykomórkowych mięśni, nie we krwi, nie w surowicy. I dlatego bardzo często, kiedy właśnie mamy takie spojrzenie, no właśnie podręcznikowe, zlecamy badania, one wychodzą w normie, no i świetnie. Natomiast w tężyczce utajonej, żeby dopełnić diagnostyki, konieczna jest próba tężyczkowa, czyli badanie połączeń nerwowo-mięśniowych. Także konieczna jest wizyta

0: Nie, że plus magnez, plus wapń. I teraz w ciągu tygodnia przed badaniem ważne jest, żeby nie dostarczać magnezu z takich dodatkowych źródeł.
1: A więcej jeszcze porozmawiamy o tym badaniu, na czym ono polega, bo rozumiem, że to nie jest tak, pobiera mi się krew i bada się krew, tylko na czym ono polega?
0: To jest czasami przez pacjentów badanie postrzegane jako bardzo nieprzyjemne. Ono nie jest inwazyjne, ale jest to próba prowokacyjna, bo my chcemy zobaczyć na zapisie właśnie te dodatkowe wyładowania, które są odczuwane przez pacjenta. Zawsze technik wykonujący badanie wybiera reprezentatywną grupę mięśniową, najczęściej bardzo małą, taką bardzo powierzchownie pod skórą. W związku z tym najczęściej jest wybierany kciuk i okolice kłębu kciuka. Do tych mięśni podłącza się elektrody, które mają za zadanie odbierać to, co się w tych mięśniach dzieje. No i można by tak czekać na te wyładowania i 3 dni, tak? Bo to nie zawsze jest tak, że podłączamy i już ta spontaniczna praca jest. Dlatego staramy się troszeczkę te mięśnie, powiedzmy, że zmęczyć, tak? Czyli sprowokować je do pracy. Kiedyś kazano pacjentowi wykonywać różne czynności, ale teraz my wiemy, że to środowisko pracy możemy wytworzyć sztucznie, pompując mankiet taki jak do pomiaru ciśnienia, powyżej tej grupy mięśniowej, czyli na ramieniu podłączamy mankiet, pompujemy go dłużej i intensywniej niż w pomiarze ciśnienia, po to, żeby zasymulować, że ta ręka się zmęczyła, popracowała. No i prawidłowo mięsień kurczy się i rozkurcza w pewnym rytmie, a u pacjenta z tężyczką występują spontaniczne wyładowania pomiędzy regularnym rytmem. I my te wyładowania widzimy.
1: Widać to tak z gołym okiem? Czy wy widzicie po prostu na wykresie?
0: Czasem, jeśli pacjent ma bardzo duże nasilenie tężyczki, to widzimy też gołym okiem i z tego powodu pacjenci czasami mają wręcz poczucie, że ta ręka jest słabsza po badaniu, ponieważ ta praca była bardzo intensywna. Czasem ta praca jest intensywna dużo mniej i wówczas widzimy na wykresie. Pacjent dostaje wynik badania w postaci takiego zapisu i z tym zapisem przychodzi do neurologa do interpretacji.
1: Cały czas czekałam na ten moment, gdy pani powie, co tam jest takiego przykrego. Ja na razie tego momentu jakby nie usłyszałam. Co tam jest takiego przykrego w tym badaniu?
0: Właśnie po pierwsze ten moment pompowania tego mankietu, ponieważ dla osób, które są bardziej wrażliwe, no to jest jednak takie kilkuminutowe niedokrwienie, tak? Więc to może być odczuwane jako nieprzyjemne. A poza tym ta dodatkowa praca mięśniowa, ta odpowiedź na to zmęczenie może być intensywna i może dojść wręcz do takiego przetrwałego kurczu tej dłoni, które tak nazywamy szumnie ręką położnika, tak? Czyli my prowokujemy ten skurcz tak bardzo, że u niektórych pacjentów jest to odczuwane nawet przez kilka godzin po badaniu. Ale oczywiście, jeżeli nasilenie objawów jest ogólnie nieduże i pacjent przychodzi na początku swojej drogi, to badanie bywa odczuwane jako neutralne. Ale ja zawsze mówię, że na te wieczór i na to popołudnie po badaniu już nie planujemy na przykład intensywnej aktywności fizycznej, żeby odpocząć po prostu.
1: Dlaczego ręka położnika? Co to położnik po pracy? Co ma, jakiś skurcz mu zostaje? Czy są jakieś specyfika ułożenia palców, czy co? Niech to pani wyjaśni.
0: Dokładnie tak. Ręka położnika to jest ustawienie palców, kiedy zgina nam się kciuk, palec serdeczny i mały, a palec wskazujący i środkowy zostają wyciągnięte. I to jest takie klasyczne ułożenie dłoni w trakcie badania ginekologicznego. Oczywiście teraz mamy mnóstwo wierników, sond i tak dalej i już, że tak powiem, ginekolodzy pracują zupełnie inaczej. Natomiast przed wieloma laty ta ręka położnika, czyli ten palec wskazujący i środkowy, to była taka podstawa badania pacjentek, szczególnie sprawdzania, czy już zbliża się poród. I teraz przez to, że te grupy mięśniowe w obrębie kłębu kciuka i właśnie palca serdecznego i małego są przygotowane do pracy, to one się najczęściej kurczą jako pierwsze i z tego powodu ten palec wskazujący i środkowy zostaje, a kurcz ma mamy w tych trzech pozostałych

0: pozostałych palcach. I dlatego tak to nazywamy taką ręką położnika. Natomiast nie u wszystkich pacjentów ten objaw musi być. On musi być u pacjentów z tężyczką jawną. Natomiast tężyczką utajoną nie zawsze, ale bywa, że pacjenci doświadczają tego raz w życiu i to właśnie podczas próby tężyczkowej. Dlatego zawsze gdzieś tam mówimy, żeby po próbie, pomimo tego, że nie jest to próba inwazyjna, tak? My niczego nie nakuwamy, tutaj nic nie niszczymy, ale może być takie odczucie zmęczenia. Poza tym też z objawami tężyczki bardzo często wiąże się takie uczucie niepokoju związanego z tym, że w moim ciele się dzieje coś, czego ja nie kontroluję. Więc sprowokowanie takich wyładowań tężyczkowych, gdzie ta moja ręka się kurczy, ja nie panuję nad tym, nie mam władzy nad moją ręką, bywa przyczyną takiego odczucia niepokoju, nie? I dlatego często no, objawy są podobne do takiego ataku paniki, można by to tak nazwać, ponieważ aktywuje to, no my, jest nasz organizm, tak, jest jeszcze przyzwyczajony do tego i nasza adrenalina, która się wyrzuca pod wpływem różnych czynników, my jesteśmy gotowi do walki z wem. I teraz, jeżeli w moim ciele się dzieje coś, nad czym ja nie panuję, to nasz układ współczulny wyrzuca bardzo dużo adrenaliny, kortyzolu i my jesteśmy gotowi do walki. Więc po takim intensywnym, po takiej intensywnej reakcji potrzebujemy odpocząć, nie? Może być to odczuwane jako po prostu, że myśmy właśnie stoczyli potężną bitwę.
1: Czy ta próba tężyczkowa jest już rozstrzygająca co do tego, jest tężyczka utajona lub nie?
0: Jest rozstrzygająca, jeżeli jest dodatnia. Wtedy, bo jest to próba celowana na rozpoznanie tężyczki. Natomiast próby mogą być fałszywie ujemne, jeśli właśnie w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem spożyliśmy magnez i tutaj chodzi właśnie o ten magnez tych dodatkowych źródeł, tak, suplementów, płynów, pokarmów, nie magnez, który spożywamy w pokarmach, tak, ale jeżeli właśnie gdzieś tam ten magnez w postaci dodatkowych źródeł został spożyty, to próba może wyjść fałszywie ujemna, może wyjść też fałszywie ujemna, jeżeli właśnie to środowisko nie zostało dobrze przygotowane, czyli na przykład mankiet był napompowany zbyt krótko. Czasami wynika to z tego, że właśnie jest to odczuwane przez pacjenta samo to pompowanie bardzo nieprzyjemnie, no i gdzieś tam skracamy ten czas, że a może nie tyle minut, tylko nieco krócej i wtedy faktycznie też możemy nie sprowokować tych wyładowań. Ale jeśli próba jest dodatnia, to mamy tężyczkę utajoną i jest to w 100% badanie potwierdzające.
1: Jak się nazywa ta próba tak oficjalnie?
0: My to nazywamy próbą tężyczkową i kiedy piszemy na skierowania, to dokładnie tak piszemy. Natomiast próba tężyczkowa jest jedną z form elektromiografii. Ale lekarz na skierowaniu zawsze napisze próba tężyczkowa i takiego sformułowania używamy.
1: A to robi lekarz neurolog, czy technik, czy są jakieś takie pracownie tych prób tężyczkowych?
0: Tak, mamy pracownie neurofizjologiczne albo elektrofizjologiczne. To są dwie nazwy na to samo miejsce. I teraz w zależności od podziału pracy to samo badanie może wykonać technik zajmujący się elektroneurografią, elektromiografią, a badanie opisuje lekarz później po badaniu, ale też jeżeli pracownia jest mniejsza, to badanie może wykonać lekarz i opisać od razu. Przy czym nie każdy neurolog wykona to badanie. Wynika to oczywiście z tego, że po pierwsze jest potrzebny sprzęt, tak, ale też potrzebne są do tego specjalne uprawnienia z wykonywania badań neurofizjologicznych. Bo każdy neurofizjolog to lekarz, natomiast nie każdy neurolog musi być neurofizjologiem.
1: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na antenę. Przypominam, naszą rozmówczynią jest pani doktor Magdalena Nowowiejska-Jastrzębowska, neurolog z poradni rodzinnej Kardiotel.

0: Autopromocja.
1: Budżet zjadł nas na śniadanie.
2: Wszystko zjadł.
3: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
4: Ja chciałbym my money, wasz bank.
5: Pan usiądzie, pan poczeka.
3: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
1: I musi minąć 10 milionów lat.
3: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
2: Narzekajcie.
3: Chwalcie.
1: Znowu nic nie wymyśliłam.
3: Bądźcie z nami.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Tylko spotkanie przywódców może rozwiązać kwestię terytoriów, powiedział Wołodymyr Zełenski po zakończonych właśnie rozmowach na temat pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą, które toczyły się dziś w Kijowie między władzami Ukrainy a delegatami Donalda Trumpa. Jeden z amerykańskich negocjatorów powiedział po spotkaniu, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą pójść na kompromisy, aby wojna dobiegła końca. Wołodymyr Zełenski podsumował to spotkanie w ten sposób. Wojna potrwa jeszcze przez zimę. Do samodzielnych rządów brakuje jednego mandatu, ale wynik zostawia rywali daleko w tyle. Partia AfD wygrywa wybory parlamentarne w Saksonii-Anhalcie. Skrajnie prawicowe i prorosyjskie ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Chadecka CDU 18,5% głosów. Kolejne miejsca zajęły Lewica z 9% poparciem. Taki sam wynik uzyskała socjaldemokratyczna SPD. Zieloni 8,5%. Temat wróci w informacjach TOK FM o 19. Połączymy się wówczas z reporterem TOK FM Tomaszem Orchowskim, który od wczoraj śledzi nastroje w Niemczech i dzisiejsze głosowanie w tym niemieckim landzie. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się Rosh Hashana, czyli żydowskim Nowym Rokiem, poinformował portal Times of Israel. Zgodnie z prawem żydowskim karteczki wyjmowano w rękawiczkach za pomocą jednorazowych drewnianych narzędzi, by zachować szacunek dla miejsca oraz autorów wiadomości. Zebrane karteczki zostaną teraz przewiezione na cmentarz na Górze Oliwnej i pochowane w Genizie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jesteśmy już, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Proszę nam wybaczyć jakieś niedoskonałości techniczne. Jesteśmy nie w studio. Jesteśmy w poradni rodzinnej Cardiotel, która znajduje się w Sopocie, a ja rozmawiam z panią doktor Magdaleną Nowowiejską-Jaszczębowską, która pracuje jako neurolog w tejże poradni, przyjmując pacjentów. I my dzisiaj rozmawiamy o chorobie, o której pierwszy raz w ogóle rozmawiam, o tężyczce. Pani doktor, bo teraz jak to wszystko razem zebrać, co pani powiedziała, no to wydaje się, że to leczenie to jakieś banalnie proste, bo pani powiedziała, brak, patrzymy na poziom magnezu, potasu, wapnia i z tego wynikało, że go nie jest za niski. Pojawiają się te objawy, o których pani mówiła, tężyczka, jawna tężyczka utajona. No to wystarczy dodać ludziom po prostu potasu, magnezu i wapnia, żeby wyszli z tych kłopotów.
17: Tak, podstawą leczenia jest dobrana suplementacja. Natomiast ta suplementacja musi być dobrana indywidualnie. Nie ma jednego przepisu, ile miligramów magnezu, ile wapnia, ile potasu podajemy. U każdego pacjenta wygląda to inaczej. A do tego jeszcze, w związku z tym, że organizm próbuje walczyć i próbuje regulować ten układ nerwowy sam, bardzo często dochodzi do niedoborów witamin ważnych dla regulacji układu nerwowego, szczególnie witaminy D, witaminy B12 i kwasu foliowego. Dlatego zawsze sprawdzamy, czy występują niedobory w tych obszarach i też trzeba te niedobory uzupełnić. Ale bardzo często jest tak, że kiedy pacjent trafia do nas po 5, 10, 15 latach objawów, nie wystarczy suplementacja, bo ten układ nerwowy jest tak rozregulowany, że my potrzebujemy dodać dodatkowych preparatów, które przyspieszą proces i regulacji tego układu nerwowego, ale też zadziałają objawowo po to, żeby poprawić komfort funkcjonowania, zanim ten magnez, wapń i potas zrobią swoją pracę.
4: No przy czym naszła mnie taka refleksja, bo tak, jak człowiek ma za mały poziom witaminy D, czy czegoś tam bierze, tak? No i znów zrób pan badanie krwi, tak? No i widzi, podniosło się, nie podniosło. To oczywiście tam odpowiedni czas musi być między jednym i drugim. A tutaj to jest pewna pułapka. No bo skoro wyniki przy tężyczce utajonej są w porządku, normy magnezu, wapnia i potasu są w porządku, no to biorę magnez, potas, wapń, dobrany właśnie indywidualnie w oparciu chyba wtedy tylko o tę próbę, tak, tężyczkową. I ja potem nie zbadam tego, badając poziom we krwi, bo on był okej. A może on się teraz zwiększył, a może ja muszę za każdym razem, by sprawdzić, czy działa. Po pierwsze, co się dzieje z objawami, bo to będzie wskaźnik jakiś, czy leczenie postępuje. Po drugie, robić próbę tężyczkową.
17: Prób tężyczkowych nie powtarzamy, ponieważ to jest próba właśnie taka prowokacyjna, wywołująca napad. Więc my nie, żeby sprawdzać, czy leczenie jest efektywne, nie powtarzamy prób. Natomiast my przede wszystkim mierzymy tą naszą skuteczność leczenia tą jakością życia pacjenta, bo to o to najbardziej chodzi. Czyli zaczynamy od takiego podstawowego dawkowania, bo my mówimy, że żeby układ nerwowy był w komforcie, pacjent potrzebuje co najmniej 200 mg jonów magnezu na dobę. I to dotyczy nawet pacjentów bez tężyczki, czyli jeśli mam trudny okres, jestem gdzieś tam intensywnie pracuję, czy fizycznie, czy psychicznie, to żeby ten układ nerwowy wspomóc, potrzebuje 200 mg jonów magnezu na dobę. I tak zaczynamy suplementację w tężyczce. Dla równowagi dodajemy wapń w odpowiednim stosunku, zazwyczaj to jest 400 mg jonów wapnia, i to jest taki początek. I patrzymy, czy pacjent ma tych wyładowań mniej, czy te kurcze są mniejsze, czy napięcie mięśniowe jest mniejsze. Bo jeśli tych kurczy jest bardzo dużo, to jest takie poczucie, tak jakby się tam biegło maraton, tak? To czy te objawy są mniejsze? Jeśli nie są, to stopniowo zwiększamy. Oczywiście monitorujemy co pewien czas poziom magnezu i wapnia i w tężyczce utajonej, szczerze mówiąc, bardziej po to, żeby sprawdzić, czy nie przesadziliśmy w drugą stronę, czy nie doprowadzamy do nadmiarów. I teraz, jeżeli pacjent toleruje dawkę dobrze, bo to też jest tak, że jeżeli my bardzo gwałtownie zwiększamy dawkowanie magnezu, bo tak czasami pacjenci mówią, no dobra, zaczynam od tych dwóch magnezów, biorę sobie przez 2 tygodnie, no ale nie mam efektu, to ja zwiększę. Jeśli robimy to zbyt szybko, możemy liczyć się z nieprzyjemnymi dolegliwościami gastrycznymi z tego powodu, że ta perystaltyka bardzo przyspiesza i nie jest to korzystne. Także my bardzo powoli zwiększamy.
4: Przepraszam, ale co, biegunkę zaczynamy mieć?
17: Tak, dokładnie tak. Dlatego działamy powoli. Lepiej powoli, niż mierzyć się z nieprzyjemnymi dolegliwościami. I teraz jest tak, że jeśli my wprowadzamy suplementację wcześniej, czyli teraz się tak zdarza, że są młodzi pacjenci, którzy gdzieś tam zaczynają szukać, szperać, myślą o tym, że a być może jest ta tężyczka i zgłaszają się do mnie na przykład jako w ogóle do pierwszego lekarza, tak? Gdzieś tam na przykład w wizytach nawet takich abonamentowych, tak? Z jakichś prywatnych placówek, gdzie nie trzeba mieć skierowania od lekarza rodzinnego i wtedy odpowiednio wcześnie wprowadzona suplementacja bywa wystarczająca. Ale tak jak mówię, jeśli objawy trwają latami, pacjent był już u laryngologa, kardiologa, endokrynologa, był u ortopedy, bo gdzieś tam było uczucie napięcia mięśniowego przykręgosłupowo, to po kilku latach ta sama suplementacja, to my możemy na jej efekt to czekać kolejnymi latami, tak? I wówczas potrzebne jest wprowadzenie preparatów, które pozwolą ten układ nerwowy wyregulować dużo szybciej, tak? Czyli na przykład mechanicznie wyhamować te dodatkowe wyładowania. To się wiąże oczywiście z takim ryzykiem objawów niepożądanych, tak? No bo zawsze, jeśli wpływamy na układ nerwowy sztucznie, to musimy ten bilans zysków i strat sprawdzić, tak? Czy na przykład mój tryb życia jest taki, że ja jestem w stanie teraz zapewnić komfort mojemu układowi nerwowemu, tak? Bo to jest też ważne, bo w tężyczce połowa pracy to jest praca lekarza po to, żeby dobrać suplementacje, preparaty dodatkowe, ale niestety połowa to jest praca pacjenta ze swoim trybem życia, tak? No bo ten biedny magnez i wapń, to on nie zrobi cudu, tak? Czyli jeżeli my po prostu śpimy 5 godzin, jemy raz dziennie, nie nawadniamy się, nasz układ nerwowy jest bombardowany bodźcami z zewnątrz, to naprawdę 200 mg magnezu, no nie da rady, nie? Dlatego ważne jest to, żeby pomyśleć o tym, co ja mogę zmienić. I teraz czasami zdarzają się pacjenci, którzy wprowadzamy suplementację, a pacjent stara się być może spać 2 godziny dłużej, być może popilnować posiłków, być może gdzieś tam sobie dostosować ten rytm pracy, rytm dnia do tego, żeby to było bardziej regularne, bo ta regularność w tężyczce jest bardzo ważna. I czasami jesteśmy w stanie suplementacją wyrównać stan, ale bardzo często jest tak, że pacjent nawet nie to, że nie chce, ale nie może sobie pozwolić, tak? Pracuje zmianowo na przykład. No i teraz co? Ma spać między 23 a 7 rano, bo takie są zalecenia, taka jest najlepsza pora do snu, bo że powinniśmy zasypiać przed północą. No a pacjent pracuje 3 zmianowo. No i co teraz, tak? Nie może zmienić pracy. Więc my wtedy zastanawiamy się, co ja mogę zmienić, tak? No dobra, nie mogę zmienić tego, tego. No i dobrze, nie wystarczy to, tak? No to wtedy rozmawiamy o tym, jakie preparaty mamy dodatkowo, żeby ten komfort przywrócić po prostu dużo szybciej, nie? I my myślimy o tym, bo każdy lek może mieć objaw niepożądany. I my myślimy o tym bilansie zysków i strat. Co ja zyskam na tych dodatkowych lekach? Co mogę stracić? Jakie są objawy niepożądane? Przy czym nie zawsze objawy niepożądane, tak zwane niepożądane, są niepożądane przez pacjenta. Ponieważ jeśli na przykład zaburzył się rytm dobowy, czasami w przebiegu tężyczki, ale czasami w przebiegu innych chorób, trybu życia, to podanie preparatu, który jako objaw niepożądany ma poprawę jakości snu, czyli zwiększoną senność i my na przykład włączamy ten lek wieczorem, to nie jest aż tak niekorzystne, nie? Także zastanawiamy się indywidualnie, więc to jest bardzo ważne, żeby pacjent z tężyczką był kontrolowany przez neurologa, który tą tężyczką się zajmuje i nie stosował suplementacji i nie próbował przyjmować leków od koleżanki lub sąsiadki, bo to się też czasami zdarza, że koleżanka to bierze tak, bo jeszcze suplementacja to jest biedy, tak? Bo okej, no najwyżej będzie ta biegunka, tak? Ale pożyczanie sobie leków na receptę w tężyczce nie jest korzystne, bo to musi być naprawdę dobrane indywidualnie.
4: Mi się tu pojawiły różne pytania, pani doktora, niestety czas nas goni, więc tylko postawię jedno. Czy w zasadzie w każdym wieku może pojawić się u człowieka tężyczka?
17: Absolutnie może. W każdym wieku. Szczególnie, że mamy czynniki prowokujące, które zaostrzają objawy, bo w każdym wieku możemy mieć pierwsze objawy, w każdym wieku możemy zachorować, ale też najczęściej jest tak, bo tężyczka jest tym zespołem nadaktywności połączeń nerwowo-mięśniowych, ale która zaostrza się pod wpływem pewnych czynników prowokujących. I te czynniki prowokujące, czyli stres, choroba, mogą się pojawić absolutnie w każdym wieku.
4: Ja bardzo serdecznie pani dziękuję za tę rozmowę. Razem z nami była pani dr Magdalena Nowowiejska-Jastrzębowska, neurolog, a rozmawiałyśmy w poradni rodzinnej w Sopocie, Kardiotal. Dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
1: To był, proszę państwa, program z cyklu U doktora. Wydawała go Katarzyna Kozak, a realizował Adam Brzeziński.

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Tutaj się go! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Obie strony muszą iść na kompromis, mówią delegaci Donalda Trumpa. Udane negocjacje w Moskwie i w Kijowie, ale bez przełomu. Samodzielnych rządów nie będzie, ale wynik jest imponujący. AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie. Białostoccy społecznicy w ramach profilaktyki zdrowia chcą dotrzeć nie tylko do starszych, ale także do młodzieży. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że wojna z Rosją prawdopodobnie potrwa również zimą, podsumował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotkanie, które zakończyło się w Kijowie. Było to spotkanie szefa ukraińskiego państwa z delegatami Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Zełenski dodał, że są wielkie nadzieje, że uda się osiągnąć porozumienie z amerykańskimi partnerami. Powiedział też, że liczy na wsparcie partnerów europejskich. Obie strony będą musiały pójść na pewne kompromisy i ograniczyć zakres dzielących je różnic. Uważamy, że dysponujemy środkami, by do tego doprowadzić. Tak, z kolei spotkanie zarówno to dzisiejsze w Kijowie, jak i wczorajsze w Moskwie podsumował wysłannik amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff. To bardzo trudne zadanie, ale jesteśmy zaangażowani. Mamy nadzieję, że wszystko to doprowadzi do pomyślnego, pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania. Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy przyjechali do Kijowa. Wcześniej kilkanaście razy odwiedzali Rosję. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z exit poli. O możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga nasz specjalny wysłannik Tomasz Orchowski.
4: Exit poll dla telewizji ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZD w że 44 to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit polach nie mamy więc odpowiedzi. Poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%, a landem rządziła od ponad 20 lat. No i wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu. Wyniosła 80%. Z Magdeburga Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: W ramach kolejnej kampanii promującej profilaktykę zdrowotną białostoccy społecznicy i władze miasta chcą dotrzeć nie tylko do osób już narażonych na choroby serca, nowotwory czy cukrzycę. Zależy im najbardziej teraz na młodzieży. Więcej o tym Jakub Medak.
5: Kampania Postaw na Zdrowie to festyn z udziałem specjalistów, gdzie można się zbadać albo poprosić o konsultację medyczną. To też otwarte spotkania i wykłady. W tej edycji również dla licealistów, zapowiada wiceprezydent miasta Eliza Cybulko.
6: Spotkania dla młodzieży w formie takich pytań, propozycji, profilaktyki, na przykład co z tym HPV.
5: Od tej części akcji mówi też Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, zrzeszającego były i obecne pacjentki onkologiczne.
7: My nie chcemy namawiać do szczepień, ale chcemy dać po prostu odpowiedzi na te najbardziej nurtujące pytania.
5: Chociaż Polska od kilku lat finansuje szczepienia dzieci przeciw HPV, poziom wyszczepienia nie przekracza kilkunastu procent. Tymczasem wirus brodawczaka wywołuje szereg nowotworów, w tym szczególnie agresywnego raka szyjki macicy. Jakub Medek, TOK FM.
3: Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów, który ułatwi zaplanowanie całej podróży. Szymon Kępka.
8: Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Pociąg ma być podstawową, pierwszym wyborem transportowym Polaków. Dzisiaj mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei.
8: Integracja kolei i autobusów to jedno z rozwiązań zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o transporcie publicznym, przypomina minister.
9: Jestem przekonany, szczególnie po zawetowaniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, że on w ogóle nie zna tych ustaw. Nie interesuje się tym.
8: Resort infrastruktury chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami, a system ma być wdrażany w latach 2031-34. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Pisał o niej Stanisław August Poniatowski w listach. Mowa o fundamentach piramidy, którą w Łazienkach Królewskich odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli. Potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
1: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
3: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, a przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Nie 1 września, a najprawdopodobniej dopiero na początku października zakończą się wszystkie prace związane z rewitalizacją Placu Wolności w Bydgoszczy, mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
10: Tak naprawdę do wykonania została ostatnia rzecz. To jest nawierzchnia chodnika, ulica nawierzchnia chodnika wzdłuż ulicy Plac Wolności. Termin w związku z tym oddania całego placu i takiego formalnego zakończenia tej inwestycji uległ zmianie. Prace potrwają dłużej, około miesiąc.
3: To już kolejne przesunięcie terminu tej inwestycji. Ostatnio planowanym terminem był właśnie 1 września. Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku, a pierwotnie zakładano, że zakończy się latem 2025. Kolejne terminy były już wielokrotnie przesuwane. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na północy możliwe przelotne opady deszczu. Od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie kraju. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19 i 22 stopnie na pozostałym obszarze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Pierwszym naszym rozmówcą w audycji przy niedzieli o sporcie jest Mateusz Ligenza z Radia Z. Dzień dobry, Mateuszu.
12: Good evening, jak to się mówi.
11: Tak, bo różnica czasu jest spora. To dla nas będzie dobry wieczór, dla ciebie dzień dobry, a my teraz porozmawiamy o tym, co wydarzyło się wczoraj na kortach US Open w związku z Igą Świątek. Mecz obserwowałeś, byłeś naocznym świadkiem tego spotkania, które no, miało dość specyficzny przebieg. Ja zastanawiam się, jakich słów używać, ale wolałbym tobie oddać głos. Ostatecznie pokonana została Czeszka Buzkova 2-0, 7-6, 7-6, ale to było spotkanie, które przedłużyło się ponad miarę.
12: O, ja miałem niemal palpitację serca w końcówce drugiego seta, dlatego że bardzo się denerwowałem. Iga Świątek jest niezwykle uśmiechnięta w ostatnim czasie i ja jej długo nie widziałem w takim stanie, ale jest takim diamentem w koronie polskiego sportu, bo wytrzymywała najtrudniejsze momenty i to był mecz, w którym rzeczywiście musiała się nasza Raszynianka doprowadzić do takiego maksimum swoich umiejętności, bo Czeszka broniła fenomenalnie, doskonale poruszała się na korcie, na nogach i odbierała piłki, które wydawały się niemożliwe do przebicia na kort Igi, ale ten przedostatni gem drugiego seta myślę, że przejdzie do historii tenisa. 13 minut trwały, obroniła aż 3 piłki setowe Iga Świątek, no i później na tej fantazji już spokojnie doprowadziła drugiego tiebreaka do samego końca. To, co jest godne podziwu, to to, w jakim ona stylu potrafi dźwigać się w tych kluczowych momentach na trzecim co do wielkości obiekcie tutaj w Nowym Jorku. Ona nie jest przyzwyczajona do tego, że gra na mniejszych arenach. Co chwilę latają samoloty nad kortem, słychać dźwięki służb, a to karetki, a to policji. Można naprawdę zwariować czasami, ale ona pod tą fioletową czapeczką jest na tyle skupiona, że potrafi być tylko w samym swoim świecie. Pomagają polscy kibice, bo trzeba przyznać, że za każdym razem, kiedy potrzebowała tego wsparcia, to było tylko słychać Iga albo Iga Świątek.
11: 2 godziny 26 minut trwało to spotkanie, żeby też nie pozostawać gołosłownym, żeby miało ono dość specyficzny przebieg jak na 2 sety.
12: Dokładnie. I myślę, że to też urok tego grandstand, tego obiektu nowojorskiego, bo wcześniej Kinwenzhen oraz Amerykanka Madison Keys również toczyły ten pojedynek jak na żyletki, ale to też można powiedzieć, że przecież to jest Ameryka. To są Stany Zjednoczone i tutaj liczy się show. Myślę, że kibice byli oczarowani, że nie przyszli tylko i wyłącznie na godzinny spacerek. Z drugiej strony, o ile następna rywalka Iggy, a więc wspomniana przeze mnie Chinka, ma za sobą trzy bardzo długie i trudne spotkania, to dopiero po raz pierwszy Iga rzeczywiście musiała się spocić w Nowym Jorku. Myślę, że też będzie sporo pracy do wykonania, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, aby postawić ją na nogi, bo tutaj też trzeba mieć z tyłu głowy te trudy dwutygodniowej rywalizacji. Kiedy rozmawiałem z polskimi kibicami, to większość z nich, i naprawdę mówili to z pełną świadomością za słowa, mówili, że oni przebukowują bilety i zostają w Nowym Jorku tak długo, aż Iga będzie grać, a ich zdaniem wystąpi w finale.
11: Kiedy mowa o Chince Zheng, od razu przypomina się kilka batalii, a przede wszystkim jedna z nich, po której Polka miała szczególne powody do łez, prawda? I Paryż, Igrzyska Olimpijskie wracają.
12: Byłem na tym meczu i Dafet, przyznam się szczerze, że myślałem o tym, żeby zapytać o to Igę Świątek, ale nie chcemy przywoływać tych smutnych wspomnień, bo skupmy się na tym, co piękne, na tym, że Iga rzeczywiście się odbudowuje. Wówczas miała awansować do wymarzonego wielkiego finału podczas Igrzysk Olimpijskich i to też taka nietypowa sytuacja, bo w tenisie nie ma drugich szans, tylko ta druga szansa występuje właśnie w trakcie Igrzysk, bo jest mecz o trzecie miejsce i wówczas pokazała, że tak jak ojciec, który był przecież wioślarzem, olimpijczykiem z 1988 roku, nauczył ją, że medal olimpijski jest najważniejszym trofeum. Ale tutaj będzie taka opcja do rewanżu, a przy okazji przybliżyć się do tego pięknego trofeum, które w okolicy głównego obiektu, a więc Arthur Ashe Stadium, jest prezentowane. Kibice mogą się fotografować z nim. Miała już raz okazję, żeby wznieść to trofeum w hen-hen wysoko, ale to nie będzie łatwiejszy pojedynek niż Czeszką, bo Chinka z jednej strony, można powiedzieć, ma patent na Igę, a z drugiej, powiedzmy sobie wprost, ona jest w drugiej setce rankingowej i tak jakby ten najlepszy złoty moment, przede wszystkim ten olimpijski, ma już dawno za sobą. Obyśmy mogli cieszyć się z awansu spokojnego do ćwierćfinału Igi Świątek.
11: To będzie czwarty mecz Polki w US Open. Jak oceniasz te trzy dotychczasowe bez straty seta? Które z tych spotkań jest największym powodem do optymizmu, twoim zdaniem?
12: Myślę, że ten właśnie ostatni, bo o ile on był najtrudniejszy i rzeczywiście nie pokazała Iga swojego najlepszego poziomu, bo zawodził serwis i z tym miała największe problemy. O ile trafiała z bardzo dobrą skutecznością przy pierwszym podaniu, to nie punktowała. Rywalka miała na to odpowiedź, ale myślę, że to, czyli ta informacja zwrotna, którą uzyskała, jest najważniejsza, że gdybyśmy jeszcze cofnęli się na przykład 2-3 miesiące wstecz, to Iga, kiedy wpadała w tarapaty, to zaraz dochodziłoby do trzeciego seta, a w nim potrafiła przegrywać nawet do zera. I tutaj ona nie powoduje sobie takich napięć, które mogłyby wywoływać niepotrzebną nerwówkę, a jak wspomniałeś na początku naszego wejścia, ten pojedynek trwał, troszeczkę zaokrąglimy, prawie 3 godziny. I wówczas każdy taki set to godzina spędzona w upale, bo też musimy to odnotować, że po ulewach, które przechodziły na początku tego pierwszego tygodnia nad Nowym Jorkiem, to teraz jest niezwykle parno. Ja czuję się, jakbym był gdzieś w Dolinie Śmierci, a nie w stanie Nowy Jork.
11: Trzymajmy się turnieju pań. Które z zawodniczek prezentują formę, wręcz skazującą je na kolejne rundy? Bo, już mówiąc otwartym tekstem, poszukuję tych najgroźniejszych rywalek dla Igi Świątek.
12: Pytanie, co z Jeleną Rybakiną? Myślę, że tutaj ten apetyt na to, żeby zostać liderką światowego notowania, gdyby Państwo mieli teraz okazję sobie wpisać WTA Live, jeśli chodzi o ranking, to tam rzeczywiście to nazwisko Kazaszki widnieje na samym szczycie, bo na początku odejmujemy punkty zawodniczkom za występ w poprzednim sezonie, a Białorusinka Aryna Sabalenka tych punktów miała odjętych na początku rywalizacji aż 2000. I cały czas to właśnie Kazaszka jest wirtualnie jedynym Łukaszenką. No i trudno się nie nakręcić, myśląc o tym, że można zdetronizować Białorusinkę, która z tego piedestału nie chce zejść od bardzo, bardzo długiego czasu. Ale ta drabinka jest troszeczkę łatwiejsza, mówię troszeczkę w cudzysłowie, bo tak jakby troszeczkę ten gorszy układ, mimo tak niskiego rozstawienia na Igę Świątek przystało, a więc z ósmego miejsca, to miała sporo szczęścia, że ta czołówka bardziej trafiła właśnie w okolice Aryny Sabalenki. Nie wiemy jeszcze, jak Kazaszka będzie funkcjonować na dystansie całości tego turnieju, bo oczywiście miała duże problemy ze zdrowiem i skarżyła się na początku tej rywalizacji, że jeszcze nie czuje się zdrowa, ale tutaj upatrywałbym tego tak naprawdę potencjalnego najtrudniejszego wyzwania. One mogą się spotkać w ćwierćfinale. Jeżeli gdyby doszło do takiego pojedynku Iga, już wróżymy troszeczkę z fusów, ale wyszłaby z kortu ponownie zwycięsko przeciwko rybakinie, ale w pełnej rywalizacji, nie zakładając, że znów przytrafi się jej jakiś uraz, no to myślę, że jest autostrada do wielkiego finału, a wówczas sobota to jest ta data, którą warto zakreślić, ale to oczywiście jestem teraz optymistą. Bardzo się cieszę, że wczoraj był ten przepiękny moment, kiedy Iga Świątek znów zabładnęła sceną.
11: To ja jeszcze dziękuję Ci za poświęcony nam czas, za rozmowę, a był z nami Mateusz Ligenza z Radia Z. Proponuję, byście Państwo posłuchali, co Iga Świątek miała do powiedzenia po spotkaniu z Marią Buzkową.

0: Autopromocja.
1: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiS-u dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
2: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
3: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 19.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Musimy zobaczyć, co na to powie Rosja, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z amerykańskimi negocjatorami pokojowymi były bardzo merytoryczne. Poinformował dziennikarzy, że omawiano także kwestie gwarancji bezpieczeństwa i gospodarczych dla Ukrainy, a także dostawy pocisków przeciwlotniczych oraz pakietu wsparcia na zimę. Strona amerykańska pracuje nad stworzeniem warunków umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą. Nie ma jednak gwarancji, że takie rozwiązanie się uda. Tak z kolei po spotkaniu powiedział Jared Kushner. To bardzo, bardzo złożony problem, mówił, ale spróbujemy. Myślę, że jeśli nam się to uda, będzie to coś niesamowitego. Reprezentująca CDU szefowa Urzędu Kanclerskiego Nina Varken oceniła, że zdecydowane zwycięstwo prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie stanowi punkt zwrotny dla jej partii oraz Niemiec. W rozmowie ze stacją ZDF rezultat wyborczy nazwała bardzo, bardzo trudnym. Ze strony polityków Hadecji płyną zarazem zapewnienia, że w partii nie ma dyskusji na temat przyszłości politycznej ich lidera oraz kanclerza kraju Friedricha Merca. Czołowi politycy CDU podtrzymują przy tym, że nie będą współpracować z AfD.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Nie możemy w naszej audycji przy niedzieli o sporcie zapominać o lekkoatletyce, a to w związku z wczorajszym oraz piątkowym meetingiem podsumowującym cykl Diamond League. Artur Partyka jest z nami, który komentował oba te finałowe wielkie wydarzenia. Dzień dobry, Arturze.
13: Dzień dobry Przemku, witam Państwa.
12: To co wydarzyło się wczoraj, także w piątek, ale myślę przede wszystkim o dwóch polskich zwycięstwach, to rzeczy, jakiej absolutnie nikt się nie spodziewał. Opowiedz o tym słuchaczom, którzy być może nie śledzili zmagań w Brukseli. Przypomnijmy, to finał Diamentowej Ligi, gdzie rozdawane były statuetki, po które sięgał niegdyś Piotr Małachowski. Wydawało się, że długo, długo tych biało-czerwonych triumfów nie doczekamy.
13: Tak, to prawda. To był niezapomniany, można powiedzieć, wstęp do weekendu, właściwie weekend w Brukseli. Wspomniałeś o Piotrze Małachowskim. Ja w trakcie relacji też przywoływałem Piotra, a to przede wszystkim za sprawą tego, co wydarzyło się w pierwszym dniu, bo ogromną niespodziankę sprawił nam Mateusz Kołodziejski, wygrywając konkurs skoków z wyż 2.28 w pokonanym polu Gianmarco Tamberi między innymi, Doroszczuk Ukrainiec, halowy mistrz świata, także to zwycięstwo bardzo prestiżowe w tym cyklu Diamentowej Ligi dla Mateusza, miejmy nadzieję, będzie początkiem takiej stabilizacji, bo to jest najważniejsze, jeśli chodzi o skok wzwyż i w ogóle całą lekkoatletykę, powtarzalność, że będzie początkiem wejścia do tej światowej czołówki i no nie ukrywajmy, ten poziom nie jest taki, jak był chociażby dekadę temu, ale nie ma to większego znaczenia. Liczą się przede wszystkim zwycięstwa, liczą się triumfy, liczą się medale, a Mateusz właśnie w piątek dokonał rzeczy, której do tej pory dokonał tylko Piotr Małachowski, czterokrotnie wygrywając przecież statuetkę, tę diamentową statuetkę, o którą już sportowcy rywalizują 17 sezon. Zaczęło się to dla nas rzeczywiście bardzo pięknie, a w drugim dniu było jeszcze lepiej. Rozpoczęła może niezbyt udanie Natalia Bukowiecka, bo była siódma w biegu na 400 metrów, natomiast potem już było tylko lepiej. Pia Skrzyszowska miejsce szóste w finale, no i Dawid Wegner, ogromna niespodzianka, 87-74 w rzucie oszczepem. On w ogóle wskoczył w ostatniej chwili do tej finałowej szóstki, bo w konkurencjach technicznych to właśnie sześciu zawodników bierze udział w tej finałowej rozgrywce, natomiast tutaj uległ tylko wspaniałemu reprezentantowi Sri Lanki, Pati Ranjowi, który wygrał piąty swój konkurs, łącznie właśnie z tym finałowym, był absolutnym dominatorem, jeśli chodzi o rzut oszczepem w tym sezonie 2026. Dla Dawida rekord życiowy w tak wspaniałym stylu, na takiej imprezie, do tego jeszcze doliczmy wspomniany Zurich i miejsce na podium, także też miejmy nadzieję, jak przy okazji Mateusza będzie to początek naprawdę fajnej drogi i takiego zaaklimatyzowania się w czołówce światowej. Został zauważony, jest wśród tych najlepszych, zanim wielcy, wspaniali mistrzowie, jego, Peters, to są wszystko medaliści Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, także szansa na dalsze dobre występy jak najbardziej stoi otworem przed naszym oszczepnikiem. No i creme de la creme, można powiedzieć.
12: Sobota.
13: To, co zrobił Mateusz, było wspaniałe, ale to, co zrobiła Klaudia Kazimierska, bijąc rekord Polski, uzyskując najlepszy w tym roku wynik na świecie, bo przecież jako jedyna złamała barierę 3 minut 55 sekund i to jak

0: będzie rywalizowała, nie bójmy się tego powiedzieć, o te największe triumfy w ciągu tych najbliższych dwóch sezonów. A mam na myśli przede wszystkim Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie. Po drodze oczywiście halowe Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Także to, co zrobiła Klaudia, to są rzeczy nieprawdopodobne. Zostanie to odnotowane w annałach polskich biegów średnich i również sprawiła nam ogromną, ogromną satysfakcję. Także można powiedzieć, że to był taki polski, można powiedzieć, finał dla nas. Piotr Małachowski, te cztery tytuły. No i teraz mamy nowych bohaterów diamentowej, bohatera i bohaterki diamentowej ligi.
1: Arturze, ostatnie mistrzostwa kontynentu no nie wskazywały na to, że będziemy mieli wśród Polaków właśnie tych bohaterów, no bo z reguły tak jest, że na diamentowej lidze potwierdzają się te wyniki osiągnięte w europejskim bądź też światowym czempionacie.
0: Tak, dokładnie. Mieliśmy świadomość też, oceniając występ w Birmingham jako dobry. On nie był pełny jakichś fajerwerków, zabrakło nam złotego medalu, pamiętajmy o tym. Natomiast utwierdził nas tym, że jeśli chodzi o Europę...
1: A tutaj mamy dwoje zwycięzców.
0: Utwierdził nas tym, że jesteśmy w czołówce, ale Europy. Natomiast na świecie te meetingi diamentowej ligi też, Przemku, pokazywały, że no, jest zaledwie garstka zawodników, którzy mogą się pokazać, powalczyć o te najwyższe trofea. Natomiast ten finał pokazał, że rzeczywiście no nie mamy plejady, można powiedzieć, tych zawodników na takim bardzo wysokim poziomie, ale już jest te kilka osób, które mogą rywalizować z tymi najlepszymi. I tu, co tu dużo mówić, zaskoczył nas troszeczkę ten finał. W ogóle też pięknie się stało, bo ja też o tym wspomniałem przy okazji meetingów, które odbywają się po Mistrzostwach Europy, że w tym sezonie lekkoatleci i lekkoatletki mają naprawdę bardzo wysoką formę pod koniec, na końcu tego sezonu. Mieliśmy dwa rekordy świata w zeszłym tygodniu w Zurichu. Masai Russell na 100 metrów przez płotki i Dos Santos na 400 metrów przez płotki. Ta forma jest bardzo wysoka, tych dobrych wyników jest bardzo dużo. Zachwycili nas tyczkarze. Co prawda Mondo Duplantis zapłacił chyba urazem w Brukseli wczoraj, wycofał się z meetingu, przepraszając wszystkich kibiców za to, że nie może stworzyć tak pięknego widowiska, jakie mieliśmy okazję oglądać z Karalisem, wspólnie innymi tyczkarzami w Zurichu i w Lozannie, czy też w Chorzowie. Natomiast ta końcówka sezonu jest nieco inna niż... Byliśmy do niej przyzwyczajeni, do tych końcówek sezonu. Tam już widać było, że jest duże zmęczenie, słabsze wyniki, słabsza forma. Tutaj Wanyoni, Vero, wspomniany Sanchez, Masai Russell, nasza Klaudia Kazimierska, która dzisiaj zakończyła, jej bieg zakończył całą prezentację dzisiejszej transmisji diamentowej ligi. To, o czym świadczy, że realizatorzy wybrali ją do tego, aby ukoronować ten finałowy pojedynek najlepszych na świecie w Brukseli.
1: Przybliżmy bardzo proszę naszych wielkich bohaterów. Może od Klaudii Kazimierskiej zacznijmy, biorąc pod uwagę to, że ona nie trenuje w Polsce.
0: Tak. Klaudia od kilku lat trenuje w Stanach Zjednoczonych. Trenuje w bardzo mocnej grupie w Oregonie. Ja nie wiem czasem, czy Eugene nie jest jej bazą, jeśli chodzi o ten trening. Tam studiuje, ona wyjechała kilka lat temu, podjęła świadomą, odważną, bardzo odważną decyzję, bo to rzeczywiście był skok na głęboką wodę, ale to też jest metoda, tak? Jeżeli zawodniczki są, Klaudia jest bardzo młodą, utalentowaną zawodniczką, ona jest, można powiedzieć, owocem programu, który w lekkiej atletyce istnieje już chyba dekadę, lekka atletyka dla każdego. Zresztą karierę robiło zdjęcie po meetingu w Chorzowie Marcina jego właśnie z młodziutką Klaudią Kazimierską przy okazji jednych właśnie z tych zawodów, zrobione właśnie blisko dekadę temu, kiedy się spotkali właśnie. I Klaudia już jest na tym poziomie, na którym jest Marcin. Ona podjęła bardzo ważną decyzję o wyjeździe za ocean, ryzykowną, ale jak widać, ta szkoła amerykańska, zresztą spójrzmy nawet na przestrzeni tych ostatnich dwóch, trzech sezonów wysyp Amerykanów w biegach średnich, długich. Mamy Hockera, mamy innych wielkich, wspaniałych

0: całych amerykańskich biegaczów, biegaczy i biegaczki, które doskonale radzą sobie na średnich, długich dystansach. Myślę, że tutaj Klaudia wybrała bardzo, bardzo dobrze, zaryzykowała, ale też potwierdziła swoją klasę, swój talent, który już, tak jak wspomniałem, był dość wcześnie zauważony. Jest to metoda, jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście też należy też promować, czy też zachęcać młodzież do tego, aby też spróbowali takiej drogi ryzykownej, ale ona też daje nadzieję i Klaudia pokazuje, że potrafi być bardzo, bardzo skuteczna. Także nie bójmy się wyzwań, nie bójmy się wybierać takich dróg i korzystajmy również z tej myśli trenerskiej, która w Stanach Zjednoczonych jest na bardzo wysokim poziomie, na jednym z najlepszych na świecie, bo przecież nie tylko Klaudia, komentując zawody lekkoatletyczne, niejednokrotnie przywołujemy uniwersytety amerykańskie, na których trenuje wiele zawodniczek i zawodników z całego świata. Taki jest świat, taka jest lekkoatletyka. Trzeba z tego korzystać.
1: A jeśli chodzi o naszego skoczka? Gdybyś w konkurencji, która jest ci bliska, mógł przytoczyć jego historię.
0: Mateusz jest zawodnikiem, on ma przecież w swojej kolekcji już medal Mistrzostw Świata Juniorów, tam był chyba brąz. I rzeczywiście sezon halowy pokazał, skoczył w hali 2,30 m, że Mateusz jest gotowy do tego, aby rywalizować z tymi najlepszymi. To jest nieco inna w ogóle sylwetka, czy też metoda, styl skakania niż mój, czy też Jacka Wszoły, bo też wspólnie zachwycaliśmy się z Jackiem, komentując te zawody i przeżywając wcześniejszy triumf, bo w sobotę komentowaliśmy z Jackiem, wcześniej z Adamem. Natomiast Mateusz miał ciężki początek tego sezonu. No wszyscy pamiętamy, ja też odbierałem takie wiadomości, również w rozmowach z mediami po Mistrzostwach Polski w Białymstoku. No tam było 2,16 m, 2,12 m wyniki. Mateusz też ten początek sezonu nie miał najlepszy. Szukał formy, szukał swojej dyspozycji, chciał znaleźć ten styl, ten moment, te skoki, które na hali pozwoliły mu skoczyć 2,30 m, aż w końcu minęło kilka tygodni i ta forma jest na bardzo wysokim poziomie. Przypomnijmy, to też podopieczny Włodzimierza Michalskiego, trenera, który również mi bardzo pomagał. Nauczył mnie i mojego trenera Edwarda Hatale bardzo wielu rzeczy w treningu. Cały czas pan Włodek dogląda, pomaga Mateuszowi, jak i również Paweł Wojciechowski. Ostatnio widziałem go na kilku zawodach, gdzie również konsultował Mateusza Kołodziejskiego. Także zdążył z tą formą. Nie wiem, czy sobie przypominasz, Przemku, jak Norbert Kobielski. Też finał w Eugene, 2,33 m, też złapał tę formę. Dopiero pod koniec sezonu wystrzelił bardzo dobrym wynikiem. No i Mateusz jest w tej samej sytuacji. A zawody w niełatwych warunkach atmosferycznych, bo wczoraj mieliśmy około 17-18 stopni, mokra nawierzchnia, no i Mateusz w tych warunkach potrafił być najlepszy. Także jest to młody zawodnik, przed nim wielkie wyzwania, bo dwa bardzo ważne sezony Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, po drodze sezon halowy, Mistrzostwa Europy w przyszłym roku i kto wie, czy Mateusz, czy nie włączy się do walki o medal na Mistrzostwach Europy, ale jeszcze za tydzień mamy ten nowy format lekkoatletyczny, czyli zawody w Budapeszcie, Ultimate Championships, lekkoatletyka troszkę inaczej pokazywana, troszkę inne dyscypliny sportu i tam Mateusz też jeszcze będzie miał okazję do tego, aby ten wynik być może poprawić, bo mam nadzieję, że w Budapeszcie będzie troszkę cieplej niż w Brukseli i tutaj dla skoczków zresztą bardzo ważne i może jeszcze zobaczymy Mateusza na poziomie 2,30.
1: Dziękuję bardzo. Artur Partyka był naszym gościem, opowiadając o tym, co działo się na finale diamentowej ligi w Brukseli podczas dwudniowego meetingu zamykającego sezon z dwoma zwycięstwami reprezentantów Polski. Bardzo ci dziękuję, kłaniam się i
0: dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: A my zapraszamy Państwa teraz na informacje TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczanie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym w najbliższym planie działania, wtorek, 13:40. Serdecznie Państwa zapraszam, Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 19:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec, AfD, w Saksonii-Anhalcie, Ulrich Zygmunt. Po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie, zgodnie z exit polem, dla stacji ZDF partii zabraknie jednego mandatu do większości w Landtagu, ale wynik jest imponujący, bo ugrupowanie uzyskało 44% głosów. Po kolizji trzech samochodów osobowych zablokowana jest droga krajowa nr 11 w kierunku Poznania na odcinku Środa Wielkopolska-Kórnik. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W kierunku Poznania trasa jest całkowicie nieprzejezdna. W ponad 1/3 przypadków chatboty AI błędnie informują osoby z objawami bezdechu sennego, zamiast przekazać, że problem jest poważny i konieczna jest wizyta u lekarza. Uspokajają. Wyniki badania, które to wykazało, przedstawiono podczas kongresu w Barcelonie. Około 25-50% rozmów z osobami bagatelizującymi objawy chatbot proponował jedynie zmianę stylu życia. Badacze uważają, że wynika to z charakterystycznej dla systemów sztucznej inteligencji skłonności do zgadzania się z użytkownikiem i udzielania mu odpowiedzi zgodnych z jego oczekiwaniami. Obturacyjny bezdech senny to zaburzenie, w którym podczas snu wielokrotnie dochodzi do zwężenia lub zamknięcia dróg oddechowych i przerw w oddychaniu. Wówczas konieczna jest konsultacja z lekarzem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kolejna odsłona naszego programu traktującego wydarzenia rozmaitych, jak sami Państwo słyszą. Już za chwilę połączymy się z Janną Tokarską, komentatorką TVP Sport. A to oznacza, że mówić będziemy o piłce nożnej kobiet w związku z rozpoczętymi w sobotę Mistrzostwami Świata Kobiet do lat 20. I Polska jest gospodarzem tej imprezy. Joanno, dzień dobry, kłaniam się.
7: Dzień dobry.
6: Polki pokonują Argentynki w meczu otwarcia. Pokonują 3-0, ale chciałbym tak o wątkach sportowych dotyczących biało-czerwonych pomówić, jak i generalnie o tym, co to za impreza, dlaczego ma ona aż tak wysoką rangę i nieadekwatnie do tej rangi. O mistrzostwach nie jest wcale tak głośno, jakby się mogło wydawać. Chyba że masz inne spostrzeżenia, może najpierw te wątki natury ogólnej.
7: Musiałabym zacząć od narzekania, do końca bym nie chciała, więc zacznę może od pozytywnych rzeczy. Tak ogólnie omawiając sam turniej, bardzo duża impreza pod względem liczby zespołów, bo to aż 24 drużyny, 52 mecze, więc ta dawka rzeczywiście jest spora do przyjęcia dla kibica, który ma chęć i potrzebę śledzenia tej piłki młodzieżowej w kobiecym wydaniu. 4 stadiony, czyli Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała i Łódź, więc jest okazja pooglądać, poprzyglądać się wielkim talentom światowego futbolu w piłce właśnie kobiecej. Natomiast ja muszę przyznać, bo sama mieszkam w Katowicach, gdzie wczoraj mieliśmy inaugurację imprezy, że no, da się zauważyć jednak niewiele akcentów w samym mieście dotyczących turnieju. I nawet bym powiedziała, że właściwie tego turnieju nie widać w centrum miasta i to jest dla mnie, przyznam szczerze, zaskakujące, bo tu nie chodzi o to, że takie jakieś rzeczy typu banery, reklamy, jakieś flagi czy jakieś stoiska promocyjne w jakimś wielkim stopniu przyciągnęłyby ludzi na stadion, ale już dla tych, którzy przyjeżdżają do miasta na mecze, dałyby takie poczucie, że uczestniczą w ważnej imprezie, a muszę powiedzieć, że tego nie ma. Przypuszczam, że jest jakaś szansa, że w najbliższych dniach to się zmieni, bo sporo osób na to narzekało, że przyjechało na mecz, a w sumie wychodząc na dworcu w centrum, to nie dało się zauważyć, że odbywa się w Katowicach turniej, ale najważniejsze dla nas to udana inauguracja dla naszego zespołu i na tym się aktualnie skupiamy i liczymy, że to zainteresowanie turniejem będzie z dnia na dzień rosnąć.
6: Dobrze, to teraz spróbujmy nakreślić naszym słuchaczom, jak ten turniej przebiega. Polki grały z Argentynkami. O samym meczu za chwilkę powiemy. W kolejnym spotkaniu we wtorek zmierzą się z reprezentacją Meksyku, by 3 dni później też rywalizować z reprezentacją Beninu. Czy ta najtrudniejsza przeszkoda już została przez biało-czerwone pokonana? Jak w ogóle ty widzisz? No bo ta hierarchia w kobiecej piłce młodzieżowej jest nie do końca rozpoznana. Poza tym, że wszyscy wiemy, iż Korea Północna to jest zaskoczenie z bardzo mocną ekipą.
7: W jakimś stopniu zaskoczenie to może być dla wielu kibiców, którzy tej młodzieżowej piłki kobiecej na co dzień już od wielu lat nie śledzą, ponieważ to jest nacja, która sukcesy odnosi wielkie i to jest związane z tym, jak dużą wagę w Korei Północnej przykłada się do szkolenia w piłce właśnie już od poziomu tego wczesnego, żeby odnosić sukcesy w futbolu młodzieżowym, centralne akademie, inwestycje związane z tym, aby to szkolenie było na najwyższym poziomie. O Korei Północnej można by było tych wątków pozawojskowych oczywiście wpleść wiele, bo artykułów na ten temat w mediach światowych powstawało mnóstwo, bo ta ciekawość związana z tym, czego nie można dotknąć, zobaczyć często z bliska, no bo nie ma takiej możliwości, powoduje, że tym, którym się udało gdzieś tam trochę bliżej podejść, no to opisują, opowiadają, jak to wszystko jest zaplanowane, zorganizowane i też to doskonale widać na boisku, bo ja dosyć intensywnie od lat śledzę te największe turnieje młodzieżowe i to, jak jest to zespół zdyscyplinowany, zorganizowany i świetnie wyszkolony technicznie, powoduje, że tak wielkie sukcesy Korea Północna odnosi. Natomiast Hiszpania jest od nas z Europy taką nacją, która w końcu wieloletnie sukcesy z piłki młodzieżowej przełożyła na świetne wyniki w dorosłej piłce, ale tu ponownie mamy Hiszpanię, która ma zespół, który jest głównym kandydatem do zwycięstwa na tych mistrzostwach. A dla nas, muszę powiedzieć, to jest trochę egzotyka, bo ta nasza grupa złożona z rywali, którzy są spoza Europy, no to zawsze jest znak zapytania, bo nawet sobie analizując, oglądając te zespoły w turniejach kontynentalnych, które były kwalifikacją do tych mistrzostw świata, to ten punkt odniesienia jest nie do końca łatwy, aby go sobie w jakiś sposób ułożyć, więc te mecze, które się odbywają, są tak naprawdę dopiero weryfikacją, zwłaszcza, że w futbolu młodzieżowym mamy taką sytuację, że te roczniki przeskakują wyżej i czasami są takie zespoły, które mają jedną albo dwie piłkarki, które są totalnie wybijające się ponad przeciętną i wokół nich zbudowany jest zespół i one są w stanie do jakiegoś oczywiście etapu niby słabszą drużynę poprowadzić. Więc wczoraj mieliśmy weryfikację z Argentyną, dosyć osłabioną, bo tam kilka wiodących piłkarek na te mistrzostwa nie przyjechało, ale nie jest to zespół, który jest jakąś czołówką ogólnie w całym futbolu kobiecym, w każdej kategorii wiekowej. Więc tu trzeba powiedzieć, że to zwycięstwo nasze jest bardzo ważne, bo mecz otwarcia ułatwi nam to na pewno tutaj ścieżkę do wyjścia do 1/8 finału, a kolejne spotkanie z Meksykiem to Tu już będziemy mieć analizę związaną z pierwszym meczem tego zespołu, gdzie było 2-2 z Beninem. Właśnie Benin, znowu egzotyka, zespół z Afryki, Acto Afryka. Ta fizyczność jest na niesamowicie wysokim poziomie, więc ja myślę, że tutaj trzeba też czerpać to, że mamy zespoły spoza naszego kontynentu i to jest zawsze inny futbol i tu jest świetna okazja do zdobywania doświadczenia w takiej rywalizacji.
6: A jak widzisz reprezentację Meksyku i Beninu na tle Argentynek?
7: Tak jak sobie wczoraj oglądałam mecz z poziomu trybuny, to muszę powiedzieć, że dwa bardzo różne zespoły, i Meksyk, i Benin. Tak w kulturze gry...
6: Przypomnijmy,
7: Meksyk,
6: że mecz zakończył się remisem 2-2.
7: Dokładnie tak. Meksyk bliżej, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne i organizację gry, taką kulturę gry przede wszystkim, tak bym się mogła tutaj odnieść do Argentyny, ma natomiast piłkarki Beninu z dużymi deficytami technicznymi, natomiast jeżeli chodzi o te kwestie motoryczne, no to tutaj będzie takie zderzenie z bardzo fizycznym futbolem i trzeba się będzie na to nastawić. Natomiast ja tutaj nie widzę takiego zespołu spośród naszych trzech rywali, który by wychodził ponad kogoś, więc myślę, że jest szansa, że zakończymy rywalizację w tej grupie na pierwszym miejscu i ja bym się tego jak najbardziej trzymała, bo widzę duże szanse na to.
6: Na kogo kibice powinni zwrócić uwagę, jeśli chodzi o reprezentantki Polski? Ja wiem, że będziesz starała się być obiektywna i powiedzieć, że wszystkie mają wysoki poziom, skoro zostały powołane do reprezentacji, ale no podejrzewam, że tak jak w każdej reprezentacji są liderki, na które powinniśmy mieć baczenie.
7: To tu nie będzie zaskoczeń, bo Weronika Raśniewicz jest niewątpliwie taką piłkarką. To już jest zawodniczka, która ma doświadczenie w kadrze A, ma już za sobą debiut w drużynie Niny Patalon, więc ona wychodzi na pierwszy plan, aczkolwiek wczoraj zaczynała na ławce. Miało to związek z tym, że jeszcze w tygodniu grała eliminację Ligi Mistrzyń ze swoim Wolfsburgiem, gdzie zdobyła bramkę, wykorzystała rzut karny, ale niestety dla niej Wolfsburg odpadł z rywalizacji i musiała przyjechać w ostatniej chwili, no bo te zobowiązania klubowe tutaj to spowodowały, dlatego no, zakładam, że w kolejnych meczach dopiero będzie wychodzić w podstawowym składzie, ale no, myślę, że fani futbolu kobiecego w Polsce to nazwisko już tam w swoich głowach mają zanotowane. Wczoraj błysnęła Lena Świrska i tu też nie ma zaskoczenia, bo została MVP tego meczu, a to jest, trzeba powiedzieć, piłkarka urodzona w 2009 roku. 2006 rocznik to jest ten najstarszy, który może występować na tych mistrzostwach, więc tutaj mamy taki punkt odniesienia, że w sumie piłkarka dużo młodsza już błyszczy, ale tę zawodniczkę fani naszej piłki ligowej mieli okazję już poznać, bo ona jest jedną z wiodących postaci, pomimo właśnie tego młodego wieku, w naszej ekstralidze. I tak tu jeszcze można wskazać chociażby Magdę Piekarską, która już przebija się w pierwszym zespole Romy, Jagoda Ceraniak z Olympique Marsylia, Julia Woźniak oczywiście w bramce, Oliwia Łapińska, więc tych nazwisk jest całkiem dużo, bo my tę zbitkę roczników 2006, 2009 mamy naprawdę bardzo ciekawą i nie ma przypadku, że od 2023 roku wiele tych piłkarek idzie tym szlakiem turniejów młodzieżowych, występując właśnie czy też na Mistrzostwach Europy już w kategorii do lat 17, później Mistrzostwach Świata do lat 17, Euro dwa razy w kategorii do lat 19, więc to są piłkarki, które mają bardzo duże doświadczenia już turniejowe.
6: Gdybyś miała powiedzieć o przygotowaniu słów kilka, wczoraj dodajmy, że na trybunach stadionu w Katowicach przy Nowej Bukowej gościł Gianni Infantino, szef FIFA, pomijając już co można sądzić o sprawowanej przez niego funkcji, o nim samym. Był także Pierluigi Collina. To podnosi rangę środowiskową tego wydarzenia. I jak Polska w ogóle jest przygotowana do tego turnieju?
7: No ja wspominałam o tym, że tu jest jeszcze praca do wykonania, jeżeli chodzi o całą otoczkę mistrzostw, o to, żeby to, że ten turniej jest w Polsce, doszło do większej liczby fanów, bo ponad 4000 wczoraj na meczu Polek było obecnych. No tu zdecydowanie jest potencjał na lepszą frekwencję. Natomiast szef FIFA na te turnieje młodzieżowe, czy kobiet, czy mężczyzn przyjeżdża zawsze i tak jak na meczu finałowym jest na każdym turnieju obecny, tak też bywa czasami na meczach otwarcia. Był wczoraj obecny, ale ta loża VIP to rzeczywiście wczoraj pękała w szwach, bo poza selekcjonerką Niną Patalon był także selekcjoner piłkarzy Jan Urban. Stąd no, rzeczywiście ta ranga była podniesiona na ten poziom najwyższy, co cieszy, bo to jest istotne, żeby tę otoczkę budować, a obecność takich znanych osób niewątpliwie temu służy, ale ja liczę na to, że tu jeszcze będą te działania no, przeniesione na wyższy poziom, jeżeli chodzi o budowanie zainteresowania turniejem, a oczywiście zwycięstwo nad Argentyną jak najbardziej może temu pomóc.
6: A same miasta, same stadiony, jak to widzisz, ich przygotowanie?
7: Ogólnie no to wiadomo, jak ten cały szablon FIFA związany z działaniami organizacyjnymi wygląda, że jest bardzo dużo wolontariuszy, więc nawet będąc wczoraj na stadionie, to dało się zauważyć, że tam na każdym kroku byli ludzie, którzy wskazywali drogę, pomagali przejść, czy też odpowiadali na pytania związane z tym, jak się przy okazji meczu organizować. Natomiast ja też myślę, że jak powiem, że przydałoby się jednak wsłuchiwać w głosy kibiców, którzy przychodzą na mecz, no to się nie pomylę, bo chociażby kolejki do punktów gastronomicznych, taki detal, ale to cały czas gdzieś się pojawia, bo ja nawet rozmawiałam z osobą, która powiedziała mi, że nie była w stanie kupić wody, bo to była kolejka na pół godziny stania, czy też komunikacja przy dojeździe do stadionów, a stadiony, tak jak mówiłam, mamy tu na te mistrzostwa bardzo fajne, bo Katowice, Sosnowiec, Bielsko i Łódź, stadion ŁKS-u, no to są przecież obiekty stosunkowo nowe, ładne, takie funkcjonalne, typowo piłkarskie, gdzie bardzo przyjemnie się te mecze ogląda, więc no ja liczę na frekwencję, na to, że ona po prostu będzie lepsza w najbliższych kolejnych dniach.
6: Bardzo dziękuję. Joanna Tokarska była z nami. Kłaniam się, dobrych emocji i do zobaczenia, do usłyszenia.
7: Dziękuję.
6: Szanowni Państwo, my za chwilkę wracamy. To jest audycja przy niedzieli o sporcie.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
3: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
2: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
3: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
2: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
3: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
2: Apache helicopters. All one can say is...
3: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
5: No bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i po
4: Ale to
5: prostu...
4: chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
5: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
8: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
7: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
6: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Trudna droga do pokoju w Ukrainie, w Moskwie i w Kijowie. Amerykańska delegacja przedstawiła w weekend plany zakończenia wojny. Porażka CDU w Saksonii-Anhalcie. Zgodnie z przewidywaniami triumfuje prorosyjska AfD. Zdarzało się, że ktoś za kogoś oddawał głos. Wrocław wzmacnia weryfikację głosujących w budżecie obywatelskim. Minęła 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To były dobre rozmowy, ale do pokoju wciąż daleko. Wojna potrwa jeszcze przez zimę, a do rozstrzygnięcia spraw terytorialnych potrzebne są rozmowy trójstronne, powiedział Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z amerykańską delegacją w Kijowie. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner dzień wcześniej byli w Moskwie na spotkaniu z Władimirem Putinem. Amerykanie przyjechali z propozycjami pokojowymi dla obu stron. Wszyscy uczestnicy rozmów oceniają negocjacje jako merytoryczne, ale bez przełomu. Mniej niż 20% głosów zdobyła CDU w dzisiejszych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Tak wynika z obu przeprowadzonych exit poli. Miażdżące zwycięstwo odniosła skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, zdobywając według prognoz ponad 40% głosów. Ale wciąż nie jest pewne, czy będzie miała samodzielną większość. W sztabie CDU w Magdeburgu jest nasz specjalny wysłannik na te wybory, Tomasz Orchowski.
12: Po tym, jak tu w sztabie CDU pokazano wyniki exit poll, w sali zrobiło się całkowicie cicho. Potem na scenę wyszedł premier Landu Sven Schulze, główny kandydat partii w tych wyborach. To dla nas porażka, przyznawał. Zgodził się z tym inny kandydat CDU, z którym rozmawiałem, Tobias Król. To zdecydowanie ogromne rozczarowanie. Właśnie zobaczyliśmy, że nasz wynik wyborczy zmniejszył się o połowę. Już prognozy były złe. Jest to naprawdę wielkie rozczarowanie. CDU rządzi Saksonią-Anhaltem w różnych konfiguracjach od ponad 20 lat. Te wyniki to też bardzo zły sygnał dla kanclerza Friedricha Merca, który obiecywał, że poradzi sobie ze skrajnością. skrajną prawicą, Exit Poll. W Saksonii Anhalcie pokazują, że mu się to nie udaje. Z Magdeburga, Tomasz Rzechowski, TOK FM.
11: Zakończyły się konsultacje rządowego projektu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Ta mała nowelizacja w najbliższych tygodniach ma trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu. Zawiera zmiany, o które postulowali m.in. prawnicy, pracownicy socjalni i kuratorzy. W tym uproszczenie procedury niebieskiej karty. Anna Gmiterak-Zabłocka.
1: W nowelizacji chodzi m.in. o wprowadzenie uproszczeń, ale również o ograniczenie liczby kart odwetowych, gdy o niebieską kartę wnosi i żona, i mąż. Mówi szef zespołu interdyscyplinarnego w Lublinie Adam Mołdoch.
9: Mamy nadzieję, że tych tak zwanych kart odwetowych, kart krzyżowych będzie mniej, bo niejednokrotnie to są sytuacje konfliktowe, a nie przemocowe.
1: Zmiany w ustawie spowodują również, że niebieskie karty będą mogli zakładać pracownicy żłobków. Dodatkowo karty mają mieć też postać cyfrową, mówi Magdalena Dropek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
13: Współpracujemy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki też już od wielu miesięcy nad tym projektem i też mam nadzieję, że właśnie już w tych kolejnych miesiącach pewnie jakieś takie prototypowe produkty już też będą gotowe, by na samym końcu ten system był też jak najbardziej zintegrowany, bo też przecież o to chodzi.
1: Cyfrowe niebieskie karty miałyby zacząć obowiązywać od połowy przyszłego roku. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Trwa Gold September. Wrzesień to miesiąc szczególnej uwagi poświęconej dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi. To międzynarodowy miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, zwany Złotym Wrześniem. Mówi Andrzej Kurylak, pediatra, onkolog i hematolog.
14: Profilaktyka rozumiana jako specyficzne działania przeciwnowotworowe w zasadzie nie istnieje. Natomiast istnieje coś takiego jak profilaktyka chorób w ogóle, w tym oczywiście nowotworowych, a więc jako pediatrzy, onkolodzy dziecięcy zawsze mówimy o zdrowym stylu życia, o dobrym odżywianiu, o aktywności fizycznej.
11: W Polsce każdego roku diagnozę nowotworową słyszy około 1200 dzieci i młodzieży. To średnio troje nowych pacjentów dziennie. Wśród najczęściej rozpoznawanych chorób są białaczki, nowotwory mózgu oraz chłoniaki. Dzięki postępom medycyny ponad 80% dzieci z chorobą nowotworową ma szansę na wyleczenie. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które wykorzysta aplikację mObywatel przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Tożsamość będzie można potwierdzić przez bankowość elektroniczną. Profil zaufany oraz dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Można będzie to zrobić również osobiście, pokazując urzędnikowi dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Musieliśmy znaleźć skuteczne sposoby sprawdzania tego, kto oddaje głos, wyjaśnia Magdalena Wdowiak, urbańczyk z wrocławskiego magistratu.
15: Weryfikacja tożsamości, żeby wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieli pewność, że nikt w ich imieniu czy za nich nie oddaje tego głosu, bo takie były przypuszczenia przy zeszłorocznym głosowaniu, były różne też anomalie.
11: A polegały one na tym, że we wrocławskim budżecie obywatelskim wyjątkowo licznie zagłosowały osoby w wieku ponad 90 lat, w tym nawet 200-latek. W tym roku projekty finansowane we Wrocławiu z budżetu obywatelskiego będzie można wybierać między 18 września a 12 października. Ogromny żyrandol, talerze, spodnie pasażera, okulary, grzebienie i ogromne drzwi. W Katowicach można zobaczyć przedmioty z Titanica. W Muzeum Walcownia Cynku ruszyła światowa wystawa z ponad 200 artefaktami.
16: To są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
11: Mówił ambasador wystawy Krzysztof Mędrala. Na wystawie oprócz artefaktów jest też makieta Titanica oraz jego wraku. Jutro tylko na północy możliwe są przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Maksymalnie od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. I od 19 do 22 na pozostałym obszarze. Wiatr zelżeje w całym kraju i będzie co najwyżej umiarkowany.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Audycji przy niedzieli o sporcie połączymy się teraz z Arkadiuszem Pilarzem, organizatorem, współtwórcą biegu po nowe życie. Dzień dobry, Arku.
18: Witam serdecznie.
17: Wielokrotnie gościsz na naszej antenie, a to przy okazji każdego spotkania tych, którzy poprzez sport promują ideę transplantologii. myślę o całej dziedzinie, całej tej grupie ludzi zaangażowanych w ten medyczny proces ratowania życia. I też zawsze waham się, czy audycja przy niedzieli o sporcie, czy na przykład niedzielny magazyn jest to odpowiednim miejscem, byśmy porozmawiali, ale myślę, że nie ma to znaczenia, by uwrażliwiać, by cały czas o tej tematyce mówić na antenie. Powiedzmy, co wydarzyło się wczoraj w Warszawie, od tego zacznijmy.
19: Ja mam takie wrażenie, Przemku, że ten sport jest fantastycznym miejscem na to, żeby też opowiadać o tych ważnych społecznie tematach, właśnie takich ważnych jak ratowanie życia ludzkiego dzięki medycynie transplantacyjnej. Faktycznie w Wilanowicie wydarzyła się kolejna niesamowita historia, bo ponad 100 osób po przeszczepieniu, czyli 100 osób, które dostały drugie życie dzięki transplantacji narządów, pojawiło się i pomaszerowało znowu w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pokazując, że dostając drugie życie, nie zmarnowali go, są w świetnej formie, również w świetnej formie fizycznej i korzystają z tego życia w 100%.
17: Zawsze spotkanie tych ludzi, tak jak powiedziałeś, gdzieś nasączone jest ideą sportową, przy czym nie o rywalizację chodzi. Chodzi o połączenie drużyn, w której znaleźliby się ci, którzy organy dostali, z tymi, którzy promują tę ideę jako ludzie znani, bo jest to szeroki grono, a przy okazji też, by dowiedzieli się od fachowców specjalistów z medycyny transplantacyjnej, na czym rzecz polega.
19: Dokładnie tak. Cieszymy się, że takie bardzo szerokie grono buduje dzisiaj to społeczne poparcie dla transplantologii. Niesamowite są te historie, gdzie widzimy, jak pacjent spotyka swojego lekarza transplantologa czy koordynatora transplantacyjnego, który kiedyś, czasami rok, czasami dwa, a czasami tak jak na przykład wczoraj Karol obchodził swoje 25-lecie życia z nowym sercem, po prostu razem maszerują, spotykają się. Gdyby nie ten zabieg transplantacji, ta operacja, po prostu tych ludzi by z nami nie było. A oni żyją fantastycznie, normalnie. Dziewczyny po przeszczepieniu rodzą dzieci. Było kilka takich dziewczyn, które maszerowały kiedyś jako osoby, które nie miały dzieci, dostały drugie życie dzięki transplantacji i nagle przyjeżdżają z kilkuletnim maluchem, czyli podały tą pałeczkę życia dalej. To jest niesamowite, że to wszystko się wydarza na naszych oczach.
17: Czy powołując do życia tę inicjatywę i przypomnij, ile to było lat temu, miałeś wyobrażenie, jak może się ona rozrosnąć, że będą to przynajmniej dwa eventy w skali roku, że zaangażują się ludzie z całej Polski?
19: To w ogóle było absolutnie niewyobrażalne. Myśmy mieli się jeden raz spotkać w Wiśle i na kanwie historii Przemysława Salety i jego córki Nicole opowiedzieć o tym, że transplantologia ratuje życie. Jeden raz. Okazuje się, że wczorajszy bieg był 31. wydarzeniem i właśnie w tym roku mija 15 lat całego tego projektu. Nikt tego z nas by nie wymyślił, tym bardziej ja. I wczoraj miałem też taki moment nad tym, żeby usiąść gdzieś tam w trakcie, mimo że było nas wielu gości i zastanowić się, wow, minęło 15 lat życia. Niewiarygodne. Wzruszam się.
17: A powiedz, są tacy, którzy przez te 15 lat byli edycja w edycję?
19: Takich osób nie ma. Tak szczerze mówiąc, są trzy takie osoby, czyli ja, Przemysław Saleta i nasz rzecznik prasowy Tomasz Furtak. Były osoby, które były kilkanaście razy. Były osoby, które były kilka razy. Cały czas to się zmienia. Natomiast faktycznie jest kilka takich osób i nagradzaliśmy je wczoraj właśnie na scenie za takie zaangażowanie, które były kilkanaście razy i zawsze są do naszej dyspozycji, jak tylko mogą być i pozwala im czas, praca i te wszystkie takie, nazwijmy, wszystkie tematy życia.
17: Powiedz proszę słów kilka o udziale specjalistów, transplantologów, którzy uczestniczą też w tym wydarzeniu, no bo właściwie bez nich, bez ich wiedzy, bez ich empirii nie byłoby to możliwe. Jaka jest ich rola?
19: My za każdym razem, podczas każdego biegu czy każdego projektu towarzyszącego korzystamy z autorytetu i z wiedzy tych ludzi, którzy na co dzień stoją przy stole operacyjnym i ratują ludzi, lub ludzi, którzy na co dzień też prowadzą, czyli wszystkich lekarzy dziedzin pokrewnych, nefrologów, kardiochirurgów, hepatologów i wszystkich innych, którzy są związani z tą dziedziną ratowania życia ludzkiego dzięki transplantacji narządów. I my za każdym razem, od samego początku, mieliśmy taką wizję, że to nie my jako organizatorzy, jako ludzie, którzy zajmują się tym tematem edukacji, promocji, powinniśmy opowiadać, w jaki sposób się ratuje ludzkie życie, tylko faktycznie muszą to robić autorytety. Stąd ten pomysł, żeby zaprosić na bieg po nowe życie faktycznie ludzi, którzy robią to na co dzień. Wczoraj było ich ponad 70 z całej Polski, ze wszystkich ośrodków transplantacyjnych i to jest fantastyczne, że to jest taka rzetelna wiedza podawana wszystkim ludziom przez media, jak to jest z tą transplantologią. Czyli ludzie, którzy na co dzień to robią, opowiadają o tym i obalają mity związane z różnymi historiami, które gdzieś tam się dzieją na przykład w mediach społecznościowych.
17: Kiedyś podczas spotkań w ramach biegu po nowe życie podpisywane były deklaracje woli. Czy nadal też jest ta praktyka stosowana przez was jako organizatorów, czy też w tej chwili brak przeciwwskazań do pobrania organów jest wystarczającą zgodą?
19: Cały czas to robimy. Cały czas to robimy, cały czas i na biegu po nowe życie, i na wszystkich innych akcjach towarzyszących mamy ze sobą świadectwa woli, rozdajemy je. My uważamy i traktujemy te świadectwa woli jako taki pretekst do tego, żeby faktycznie chociaż jeden raz w życiu porozmawiać o tym, jaka jest nasza wola, jeżeli chodzi o oddanie narządów, bo opowiadałem też na antenie u ciebie, że w Polsce jest tak zwana domniemana zgoda. To oznacza, że każdy z nas, jeżeli nie wyraził sprzeciwu, na przykład na stronie Poltransplantu, nie wpisał w rejestrze sprzeciwów nie, to znaczy, że będzie potencjalnym dawcą, ale w naszym, tutaj u nas, w naszym kraju, w Polsce, jest też taka historia, że lekarze i tak zapytają, koordynatorzy transplantacyjni i tak zapytają po naszej śmierci naszych bliskich, jaka była wola osoby zmarłej. Czyli czy zgadzaliśmy się na to, żeby po śmierci uratować nawet 7 osób, no bo mamy 5 organów, 2 parzyste, czyli 2 nerki, 2 płuca, serce, wątrobę i trzustkę i każdy z nas po swojej śmierci może uratować nawet 7 osób. Zapytani zostaniemy jako bliscy, jaka była wola osoby zmarłej. I ważne jest, żebyśmy to po prostu wszyscy wiedzieli. Żeby mąż wiedział, jaka jest wola małżonki i w drugą stronę, ale żebyśmy wiedzieli w kontekście rodzice, dzieci. Po prostu ważne jest, żeby ściągnąć odpowiedzialność za tą decyzję z naszych bliskich, żeby ona była naszą decyzją i żeby nikt nie miał nigdy żadnych wątpliwości, czy tak, czy nie.
17: Co masz w planach, żeby ta inicjatywa cały czas żyła, żeby się rozrastała?
19: Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z Przemysławem Saletą, jak to ma dalej wyglądać. Dzisiaj na liście oczekujących na dar drugiego życia jest ponad 1700 osób. To nadal bardzo, bardzo dużo. I tak żeśmy stwierdzili, że jeżeli życie pozwoli, to nadal w przyszłym roku, bo patrzymy to w kontekście przyszłego roku, będziemy organizować bieg po nowe życie. Natomiast bardzo, i to jest ważne, żeby też nasi słuchacze usłyszeli to, że ostatnie 3 lata są najlepszymi latami dla polskiej transplantologii. W zeszłym roku uratowano 2404 osoby, a 2 lata wcześniej 2257 osób dzięki transplantacji narządów. To jest o 50% więcej niż przez wszystkie lata wcześniejsze biegu po nowe życie, czyli przez ponad 12 lat, gdzie ratowano około 1500 ludzi. To jest niesamowity, świetny wynik i ważne, żebyśmy ten wynik teraz jako Polska utrzymali.
17: To jeszcze tak na koniec już powiedz, jak ty sam zwracasz się do uczestników, obserwatorów tego biegu z ideą, którą promujesz od wielu, wielu lat?
19: Zapraszam ich wszystkich. uważam i czuję, patrząc na to, że zajmuję się tym już kilkanaście lat, że tą transplantologię, i użyję specjalnie takiego słowa, trzeba robić dzień w dzień. To jest trochę tak, jak lekarze przychodzą do pracy, do szpitala, do przychodni i robią to codziennie, tak również tą edukację trzeba robić cały czas, codziennie. I ważne jest, żeby wszystkie osoby, które gdzieś tam są zaangażowane, i też osoby, które nas słuchają, żeby po prostu były świadome. Bądźmy świadomi, jak to w tym naszym życiu wszystko wygląda.
17: Bardzo dziękuję. Arkadiusz Pilarz, organizator i współtwórca biegu Po Nowe Życie, był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
19: Dziękuję Państwu bardzo.
17: A my za chwilkę wracamy w audycji Przy Niedzieli o Sporcie.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Reklama.
21: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
22: Wyjazd na maksa.
21: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.
17: Kolejna odsłona audycji Przy Niedzieli o Sporcie, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Długo wahaliśmy się, w którym miejscu naszego dzisiejszego programu umieścić podsumowanie tego, co działo się w Mistrzostwach Europy Siatkarek. Liczyliśmy bowiem na to, że awans do czołowej czwórki Euroczempionatu zakończy się miejscem na podium, ale tak się nie stało. Po dzisiejszym meczu o brązowy medal Polki nie stanęły na podium, przegrały z Serbkami 1-3, o czym będę rozmawiał z Adrianem Brzozowskim. Dzień dobry, Adrianie.
24: Dzień dobry.
17: No to tak, to jest wynik, z którego należy się cieszyć, awans do czołowej czwórki, bo przed Mistrzostwami Europy być może wielu brałoby ten wynik w ciemno. Czy jednak jest delikatne rozczarowanie, że nie udało się złapać dzisiaj Serbek, bo była na to dużo większa szansa niż w półfinale z Włoszkami?
24: No tak to wygląda. Patrząc na to, jak wyglądał ten turniej, to na pewno apetyt rósł w miarę jedzenia, ale też pamiętajmy, jakie nastroje były po pierwszych spotkaniach w tym turnieju w wykonaniu naszej drużyny, gdzie niektórzy już zwalniali trenera Stefano Lavariniego i mówili, że drużyna będzie miała problem, żeby wyjść z grupy. Jak wyjdzie, no to w pierwszej rundzie będą problemy. Skończyło się na tym, że drużyna dotarła do najlepszej czwórki, będąc ekipą niepokonaną. No i stało się tak, jak się stało, że ten mecz o brązowy medal i ten półfinał, no, to wyglądało to tak, że no, niestety trzeba znać miejsce w szeregu i nasza reprezentacja no, jest tą czwartą drużyną Europy. Na ten moment widzimy i widzieliśmy, jak potrafiły się zebrać Serbki, na jakim poziomie grają reprezentantki Turcji i reprezentantki Włoch, bo to te dwie drużyny nie dość, że są w finale, to prezentują najwyższy światowy poziom, nie tylko europejski, ale światowy i myślę, że może być tak, że one zdominują na najbliższe lata te rywalizacje, a naszej drużynie pozostaje wierzyć w to, że to jest w miarę młody zespół, który będzie progresował i będzie grać z turnieju na turniej w kolejnych latach tylko lepiej, bo też nasze siatkarki po tym spotkaniu podkreślały wielokrotnie, że to jest dobry, perspektywiczny zespół, który wreszcie te medale zacznie zdobywać.
17: Powiedz, który z meczów jest twoim zdaniem najcenniejszy z punktu widzenia w ogóle budowy tego zespołu w kontekście, nie wiem, Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, innych wielkich imprez?
24: Tak na dobrą sprawę trudno powiedzieć, który, bo trzeba w każdym meczu znaleźć jakieś pozytywy i materiał do pracy. Na pewno te ostatnie mecze, te najważniejsze, które były w fazie medalowej, dają najwięcej odpowiedzi, no bo jednak reprezentacja Polski walczyła z tymi zespołami właśnie z tego topu. O ile Włoszki to zespół poza zasięgiem, no, mistrzyni olimpijskie, więc to mówi samo za siebie, o tyle reprezentacja Serbii. To jest chyba ten rywal, z którym reprezentacja Polski powinna się porównywać i z którym przy odrobinie Może trochę szczęścia, może jakiejś lepszej dyspozycji, też takiego nastawienia. Można było powalczyć bardziej, bo Serbki to też nie jest jakiś zespół złożony z wyśmienitych gwiazd na każdej pozycji i który może straszyć wszystkich w każdym spotkaniu. Oczywiście jest Maja Ogienowicz, która wróciła do tej reprezentacji, jest Tijana Boszkowicz, to są dwie wyśmienite, legendarne postaci, jeśli chodzi o siatkówkę, no ale na innych pozycjach to też jest taki zespół troszkę jak nasza reprezentacja, gdzie są młode, perspektywiczne siatkarki, no bo Zoran Terzić rozpoczął odmładzanie tej reprezentacji, która w Wienelu w zeszłym roku prezentowała się średnio, w tym roku troszkę lepiej, no ale wiadomo, że tym turniejem docelowym była właśnie impreza Mistrzostw Europy, więc myślę, że jeżeli pytasz konkretnie o który mecz może być takim punktem odniesienia, to myślę, że ten dzisiejszy z reprezentacją Serbii, bo nie dość, że tak jak wspomniałem, walka o medale, to też z rywalem w zasięgu naszej reprezentacji.
17: Tak, wspomniana przez ciebie Maja Ogienowicz mija dokładnie 20 lat, odkąd debiutowała w Mistrzostwach Świata. Dwie dekady, proszę sobie wyobrazić. Warto przy okazji tego powrotu o tym wspomnieć. Mecz z Holenderkami, bo chciałbym o nim powiedzieć słów kilka, bo wydawało mi się, że to właśnie tam przesądza się, czy rozpatrujemy ten turniej w kategorii na plus czy na minus.
24: Trochę tak, ale też tutaj bym jeszcze wspomniał, że Holandia to jednak nie jest, przynajmniej w teorii, zespół na tym samym poziomie, co nasza reprezentacja. Okej, możemy powiedzieć, że żeńska siatkówka rządzi się swoimi prawami i Holenderki przy jeszcze lepszej dyspozycji, a trochę gorszej naszego zespołu, mogły ten mecz wygrać i wtedy byśmy rozpatrywali ten turniej jako dużą porażkę, więc okej. I tutaj Polki pokazały taką pewność siebie, taki charakter od samego początku do końca, ale to było takie spotkanie, które nasze dziewczyny wiedziały, że muszą wygrać i że wygrają, bo ta pewność siebie biła z nich na każdym kroku i one mówiły, że ich celem jest czwórka, ich celem jest awans do fazy medalowej, a potem zdobycie medalu, więc ten cel został osiągnięty, ta przeszkoda w postaci Holenderek została pokonana w miarę pewnym krokiem, więc no, ta Holandia nie była aż tak wymagającym przeciwnikiem, jak się można było tego spodziewać. Oczywiście to też jest jakiś punkt odniesienia, to też jest jakiś wyznacznik, bo Holenderki to też jest taki zespół, który się troszkę zmienia, który się odmładza i Felix Kozłowski tam robi dużo roboty, żeby tę kadrę wprowadzić też na ten szczyt. Jeszcze niedawno porównywalibyśmy się do reprezentacji Niemiec, ale ta reprezentacja jednak nie zrobiła kroku w przód, a wręcz krok wstecz, więc to nie jest punkt odniesienia, bo też pamiętamy mecz z reprezentacją Niemiec. Przez lata to było bardzo zacięte granie w każdym spotkaniu przeciwko Niemkom, no a w tym sezonie i w tych Mistrzostwach Europy tak nie było, więc im dalej w las, tym ta poprzeczka była bardziej zawieszona wyżej, ale jednak wydaje mi się, że ta przyszłość maluje się w całkiem niezłych barwach, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Pytanie, czy nasze panie będą w stanie zrobić ten krok do przodu, żeby wskoczyć i zadomowić się na dłużej w tej czołówce europejskiej i światowej, ale też w tym sensie, że zadomowić się i zdobywać medale, bo my mówimy, że cały czas to jest mniej więcej czwórka, jeśli chodzi o Europę, tylko że ta czwórka z naciskiem na czwórkę, czyli ten zespół, który mierzy się w walce o medale, ale tych medali nie zdobywa. Czekamy już 17 lat na medal Mistrzostw Europy, no i jeszcze przyjdzie nam poczekać.
17: Wiesz co, zastanawiam się, jak to młodzież mówi, skąd wzięła się ta inba? Dobrze kojarzę ten słownik młodzieżowy.
24: Nie pytaj.
17: Związana z trenerem Lavarinim. Czy jeden przegrany set w meczu ze słabiuteńką Łotwą może aż takie dyskusje wzbudzić?
24: Wydaje mi się, że tutaj nie chodziło też tylko i wyłącznie o tę straconą partię z Łotwą, ale o to, jak wyglądała nasza reprezentacja, jak wyglądały te decyzje personalne i to, jak bardzo trzyma się tego swojego podstawowego składu trener Stefano Lavarini, bo wystarczyło posłuchać ekspertów, chociażby u nas w studiu, którzy wielokrotnie mówili, że można by było spróbować grać częściej, na przykład Julią Szczurowską, która dawała bardzo dobre zmiany, ale z drugiej strony można powiedzieć, No jednak jest ta liderka, czyli Magda Stysiak, czyli siatkarka, która jest gwiazdą reprezentacji Polski, motorem napędowym. No i czy trener Stefano Lavarini jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby taką siatkarkę posadzić na ławce? Więc tutaj wszystko zależy od punktu widzenia, ale koniec końców to Stefano Lavarini decyduje i ponosi odpowiedzialność za wynik. Zrobił czwórkę.

0: dodatkowo wygrała mecz i brązowy medal, ale nie ma co wieszać chyba psów na Stefano Lavarii, bo on sam doskonale wie najlepiej, jaki potencjał ma ta drużyna, kto na jakim etapie jest, jeśli chodzi o możliwość grania na wysokim poziomie i czy ktoś nadaje się do roli zmienniczki, czy może jest już gotowy, żeby wskoczyć do wyjściowej szóstki, więc ta inba, jak to nazwałeś, jeśli chodzi o Stefano Lavariniego, no pewnie była takim szukaniem troszkę tutaj dziury w całym, bo pamiętajmy, że osądzać to najlepiej po całym turnieju, a nie po dwóch meczach ze średnimi przeciwnikami i to jeszcze po meczach, które nasza reprezentacja koniec końców wygrała.
1: Powiedz, która z polskich siatkarek zasłużyła na największe oklaski? Krótko mówiąc, kto był MVP biało-czerwonych?
0: Z takich nieoczywistych wyborów wskazałbym, jeśli chodzi o cały turniej, na dwa nazwiska, czyli Koput i Szczurowska. Maja Koput wdarła się przebojem do reprezentacji Polski w tym sezonie, korzystając z nieobecności dotychczasowych podstawowych siatkarek, które wyeliminowały urazy, no a Julia Szczurowska była bardzo dobrą zmienniczką, jeśli chodzi o ten sezon, co pokazywała wielokrotnie, zmieniając w Mistrzostwach Europy właśnie Magdy Stysiak, ale jeżeli szukamy takiej jednej najjaśniejszej postaci, to chyba Maja Koput, bo ona grała najrówniej. Oczywiście dzisiejsze spotkanie, patrząc w liczby, nie najlepiej jej wyszło, bo miała atak na poziomie zaledwie 17%, ale dużo we wcześniejszych meczach dawała z siebie. Magda Stysiak też w tych ważnych spotkaniach prezentowała się raz lepiej, raz gorzej, więc brakowało tu takiej troszkę stabilizacji, jeśli chodzi o poziom, do którego ona przyzwyczaja kibiców i do którego sama dąży, więc jak pytasz, które nazwisko, to Szczurowska i Koput.
1: Czy jesteś w stanie na podstawie tego turnieju już dookreślić powoli to, co może wydarzyć się za dwa lata, mam na myśli Igrzyska Olimpijskie, jak ta reprezentacja może wyglądać? No najpierw trzeba oczywiście na tę imprezę awansować.
0: Myślę, że mało kto jest w stanie przewidzieć, jak ta reprezentacja będzie wyglądać, bo pamiętajmy, że mamy nieobecne, mamy siatkarki, do których mamy znaki zapytania, kiedy wrócą i czy wrócą, czy znajdą swoje miejsce w reprezentacji Polski, bo to jest troszkę jak w męskiej kadrze, że to jest troszkę taka grupa hermetyczna, że jak zaprezentują się dobrze nasze panie, to te, które są nieobecne, będą miały problem, żeby teraz wskoczyć. Oczywiście niektóre prezentują wyższy poziom. Oczywiście czekamy na Aleksandrę Szczygłowską, którą wyeliminowała kontuzja, problemy zdrowotne z tego turnieju bardziej, bo to nie kontuzja, a problemy zdrowotne. Mamy nasze środkowe nieobecne. Jest Dominika Pierzchała, jest Ola Gryka, jest Weronika Centka-Tietjaniec, które na tej pozycji też są jakościowymi siatkarkami. Mamy cały czas z tyłu głowy, że w przyjęciu jest Oliwia Różański, że jest Martyna Łukasik, że mamy na rozegraniu młodą Wiktorię Szewczyk czy Julię Bińczycką. Więc na każdej pozycji jeszcze można wprowadzać jakieś zmiany, nawet nie kosmetyczne, ale rewolucyjne wręcz. Więc tak na dobrą sprawę, do igrzysk jest bardzo dużo czasu. Ja nie wiem, czy Stefano Lavarini po tym turnieju ma już pomysł na to na przykład, albo miałby pomysł, gdyby ktoś mu zadał takie pytanie, jak będzie ta kadra wyglądać za rok, bo wszystko ten sezon pokazał, że zależy od rozmów trenera z siatkarkami i zakładanie teraz, co się wydarzy w Igrzyskach Olimpijskich, o ile tam pojedziemy, tak jak wspomniałeś, no to jest takie mocne wróżenie z fusów, no i też przede wszystkim trzeba się tam dostać na Igrzyska, a na razie no ta droga do Igrzysk troszkę się nam utrudnia.
1: No słuchaj, zaniepokoiły mnie twoje słowa, że trzeba będzie porozmawiać z siatkarkami. Czy gra w reprezentacji nie jest przywilejem, takim zaszczytem, z którego nie tyle należy korzystać, który jest obowiązkiem?
0: Oczywiście jest przywilejem, jest zaszczytem, ale musimy też pamiętać, że są problemy zdrowotne i trzeba rozmawiać z siatkarkami, które po sezonie ligowym, a wiemy, że nasze panie grają w różnych klubach, w różnych krajach, na różnym poziomie, na różnej intensywności. Czasem sama chęć grania w kadrze to nie wszystko, bo po sezonie ligowym mogą być jakieś problemy zdrowotne, mogą być urazy, które trzeba będzie wyleczyć, zaleczyć, a trener Stefano Lavarini przyzwyczaił już do tego swoje siatkarki i też kibiców i ekspertów, że jak ktoś nie jest gotowy na początek sezonu przygotowawczego i na granie od początku w turnieju, czyli takim, jakim jest WNL, no to potem może tej szansy już nie dostać. Nie może być, nie będzie tak, że trener powie, no dobrze, to ty się wylecz, odpocznij w WNL-u, a potem do nas dołącz. Tak się zdarza bardzo rzadko, ja sobie nie przypominam. Więc jak ktoś nie jest gotowy od początku, to może go nie być w reprezentacji. I tu nie mówię, że trzeba porozmawiać w sensie, a chodź do reprezentacji za

0: nagraj, no nie odpoczywaj, tylko bardziej mam na myśli te problemy zdrowotne, bo ja wierzę w to, że każda z naszych reprezentantek wie, że reprezentowanie naszego kraju gra z orzełkiem na piersi to jest powód do dumy i zaszczyt i jest wiele osób, wiele siatkarek, które chciałyby być na ich miejscu.
1: Jesteś przekonany, że trener Lavarini będzie wypełniał tę misję Los Angeles?
0: To jest trudne pytanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki, oczywiście zapominam o VNL-u, bo ten VNL nie był udany, ale jak spojrzymy na Mistrzostwa Europy, to wynik jednak, ten cel został zrealizowany. Więc nie widzę powodu, dla którego w przyszłym roku ten kontrakt miałby nie być kontynuowany. No a jeżeli będzie kontynuowany w przyszłym roku, to nie spodziewam się, że zobaczymy jakąś rewolucję w sensie zmiany trenera na rok przed igrzyskami w Los Angeles. I trzeba też sobie zadać inne pytanie. Który trener byłby wolny, który trener byłby gotowy, żeby podjąć się takiego wyzwania i który trener byłby w zasięgu finansowym reprezentacji w kontekście Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Więc tych znaków zapytania jest dużo i myślę, że jeżeli trener Stefano Lavarini sam nie zrezygnowałby z tej funkcji, no to Polski Związek Piłki Siatkowej nawet takiej opcji nie rozważa.
1: To tak na zakończenie. W skali szkolnej ten turniej ocenisz na...
0: Patrząc na potencjał, perspektywę i jak duża była szansa, żeby pokonać reprezentację Serbii, to dałbym takie solidne... W skali szkolnej, mówisz?
1: Tak jest.
0: W skali szkolnej czy w skali szkolnej? No to taka czwórka. Czwórka może z plusem.
1: A to bardzo łaskawa i taka wyjątkowa ocena, bo widzę, że jesteś w gronie tych, którzy sobie tę czwórkę bardzo cenią.
0: Cenię sobie tę czwórkę, chociaż spodziewałem się, że może być różnie, chociaż u nas przed tym turniejem Kuba Bednaruk zrobił taką minisondę i pytał, jak typujemy występ reprezentacji Polski. Ja wytypowałem czwarte miejsce. Nie wiem, czy się z tego cieszę. Po tych pierwszych spotkaniach powiedziałbym, że tak, ale patrząc na to, jak wyglądała ta drabinka i jak mogło wyglądać spotkanie z Serbią, to jednak jest spory niedosyt i mam wrażenie, że nasze panie też mają niedosyt i mają świadomość tego, że nie chcę powiedzieć, że to była ich życiowa szansa, żeby zdobyć medal, ale jednak to była bardzo duża szansa, żeby pokonać Serbki, które no dzisiaj prezentowały się lepiej, ale nie na tyle lepiej, żeby nasza drużyna nie miała, używając młodzieżowego slangu, podjazdu do drużyny Zorana Terzicia, więc niedosyt jest. To jak mówisz, że jestem zbyt łaskawy albo jestem łaskawy, to przyjmijmy, że czwórka. Niech to będzie taka ocena szkolna, no bo cel został zrealizowany, jest czwarte miejsce, to i czwóreczka ode mnie.
1: Bardzo dziękuję. Adrian Brzozowski był z nami. Kłaniam się, Adrianie, i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: To jest wciąż audycja przy niedzieli o sporcie, natomiast tak jak obiecywałem Państwu w naszym niedzielnym magazynie, zakończymy ją wątkami politycznymi, a konkretnie korespondencją z Magdeburga, gdzie jest wysłannik Radia Tok FM Tomasz Orchowski. Dobry wieczór, już właściwie nie dzień dobry, kłaniam się.
2: Dobry wieczór.
1: Tomasz, muszę zapytać, czy wiemy już coś więcej poza tym, co słyszeliśmy w informacjach Tok FM na temat wyborów w Saksonii, gdzie alternatywa dla Niemiec mogła liczyć na wysokie, sięgające ponad 40% poparcie. Czy te sondaże exit polowskie się potwierdziły, czy też nie, jest jednak drobna bądź też znacząca różnica w stosunku do tych szacunków?
2: No tak, na takie ostateczne wyniki będziemy musieli na pewno poczekać do późniejszej nocy albo nawet do rana, bo wyniki exit poll wskazują, że alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa, prorosyjska i antyeuropejska alternatywa dla Niemiec, dostała owszem 44% według jednego exit polla, 44,5% według drugiego, ale cały czas nie wiadomo, czy to jej wystarczy do samodzielnych rządów, bo może jej zabraknąć według niektórych tych prognoz jednego mandatu, dosłownie jednego mandatu do samodzielnej większości. Też się ważą losy tego, czy może będzie rządziła CDU z SPD i Zielonymi z poparciem Die Linke, postkomunistycznej lewicy. Im też może albo zabraknąć, albo wystarczyć głosów. No wszystko jest na ostrzu noża i dopiero te oficjalne, ostateczne wyniki rozwieją te wątpliwości, więc tak naprawdę no, wiemy to, co z exit poli jest po prostu na granicy wszystko. Ja jestem w sztabie wyborczym CDU, która odniosła, to już akurat mogę powiedzieć z całą pewnością, druzgocącą porażkę, bo te exit pole wskazują, że zdobyła Hadecja mniej niż 20% głosów, czyli o 20 prawie punktów procentowych mniej niż 5 lat temu. To jest kolosalna, tragiczna porażka CDU tutaj w Saksonii-Anhalcie, gdzie CDU rządziła od ponad 20 lat.
1: Przepraszam, no, to jeśli porównujesz te wybory obecne do tych sprzed 5 lat, to jak zmienił się wynik AfD?
2: No w drugą stronę praktycznie zyskała AfD tyle, co straciła CDU. Dwadzieścia też punktów zyskuje Alternatywa dla Niemiec. No to jest ta fluktuacja, jakby można powiedzieć, pięknie, specjalistycznie elektoratów, chociaż no to nie jest takie jeden do jednego, że ci, co zagłosowali na CDU, teraz głosują w większości na AfD. Tutaj na ulicach Magdeburga jedni się cieszą, oczywiście mówią, jedna para mi powiedziała, z szampanem idąc, że wygrał zdrowy rozsądek, bo już oczywiście zbieram komentarze także na ulicach Magdeburga. No a druga dziewczyna, która ewidentnie była przybita, szła ulicą i ją zapytałem, jak skomentuje wybory, i mówiła, że no niestety wygrywają faszyści i wraca 33 rok w Niemczech. Więc jedni świętują, drudzy się bardzo martwią o stan niemieckiej demokracji, no bo w końcu, tak jak niektórzy komentatorzy podkreślali, to może być droga AfD po władze w całym kraju.
1: Lokale zamknięto o godzinie 18:00. To jest ta różnica między tymi wyborami w Niemczech a w porównaniu do tego, co dzieje się w Polsce. Chciałbym, żebyś nadał kontekst tym wyborom, żeby nasi słuchacze, którzy być może nie są zorientowani w polityce naszych zachodnich sąsiadów, wiedzieli, jak wielkie ma to znaczenie, jak symboliczny jest to przełom.
2: Jest to symboliczny przełom, bo skrajna prawica nigdy landem od II wojny światowej nie rządziła, więc pod tym względem dlatego te wybory są opisywane jako historyczne. AfD jest postrzegana tutaj jako szansa na zmianę, jako coś nowego, no a te mainstreamowe, stare partie, największe, czyli właśnie HDC, o których rozmawialiśmy, czy socjaldemokraci z SPD, którzy 8% według tych exit poli mniej więcej zdobywają. Zieloni, oni sobie akurat poradzili lepiej niż sondaże zakładały przedwyborcze, bo około też 8% właśnie procent zdobywają, no te mainstreamowe partie dostają po głowie, a jeszcze postkomunistyczna skrajna Die Linke lewicowa też sobie dobrze radzi, ponad 10% poparcie, więc idzie w Niemczech nowe, ewidentnie te stare partie po prostu tracą poparcie na rzecz tych nowych, no bo Niemcy, mieszkańcy Saksonii-Anhalt na razie, 3% elektoratu niemieckiego tylko, no ale mimo tego, że to jest to 3%, to właśnie komentatorzy tutaj mówią, że to może być początek drogi do większej zmiany, do odejścia tych mainstreamowych, starych partii, i może większą rolę zaczną odgrywać właśnie takie ugrupowania skrajne jak AfD, no ale też na przykład Die Linke, czy blok Sary Wagenknecht lewicowy, taki też skrajny, więc no, Niemcy się polaryzują, Niemcy się radykalizują pod dużym względem, i to jest dla pewno dla Friedricha Merca, kanclerza, zły sygnał, no bo on obiecywał przecież, że się rozprawi ze skrajną prawicą, a tutaj niezbyt mu to wychodzi.
1: Powiedz proszę, czy ktoś z czołowych niemieckich polityków już zabierał głos w sprawie tych wyników, z tych exit poli, czy jeszcze nie?
2: Oczywiście, oczywiście. Prawie natychmiast tutaj w CDU wyszedł premier Saksonii-Anhalt, Sven Schulze, Spitzenkandidaten, jak to się mówi, czyli główny kandydat CDU, i on z opuszczoną głową przyznawał, że podnieśliśmy porażkę, jak wspomniałem wcześniej. Potem leciałem za nim z mikrofonem, prosząc o komentarz dla polskich mediów. Nie chciał udzielać takich komentarzy więcej, no bo jeżeli już raz przyznajesz się do porażki, to po co kopać leżącego, prawda? Alice Weidel, zachwycona, współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec, mówi, że to początek dopiero właśnie drogi AfD, że powtórzy AfD ten wynik w całym kraju. No sondaże nie wskazują, że AfD się cieszy takim poparciem aż 44%, no ale zdecydowanie jest na szpicy AfD w całym kraju. No ale cały czas obowiązuje niby ten kordon sanitarny, czyli braku współpracy z Alternatywą dla Niemiec.
1: A czy głos zabrał bądź ma zamiar zabrać kanclerz Friedrich Merz?
2: Na razie nie widziałem tego, żeby zabierał głos kanclerz Friedrich Merz. On raczej jest chowany od jakiegoś czasu. Też przyjechał tutaj do Saksonii-Anhalt kilka dni przed wyborami, no ale raczej nie ma się czym chwalić. Tutaj rozmawialiśmy dziennikarze z politykami CDU i tak między słowami niektórzy z nich wyrażali taki zawód, że władze centralne, władze federalne w Berlinie, władze nie wsparły w większym stopniu władz lokalnych, władz landowych, no nie rzuciły na przykład trochę pieniędzy więcej, żeby można było coś obiecać ludziom, tak? Żeby premier Saksonii-Anhalt, Sven Schulze z CDU mógł coś powiedzieć, że obiecuje, że na przykład ceny paliw, jakiś CPN wprowadzą, albo tego wprost nie powiedział, ale domyślam się trochę, kończąc za niego, że takie rzeczy mógłby Merz zaproponować, no i byłoby łatwiej po prostu troszeczkę może lokalnym strukturom CDU obiecywać ludziom i poprawić te wyniki takiego wsparcia. Z tego, co się tutaj dowiadywałem w sztabie, zabrakło w wystarczającej mierze, no i niektórzy ewidentnie mieli o to pretensje.
1: Dlaczego z taką łatwością przychodzi komentatorom twierdzić, że jest to przełom? I powiedz, jak wielkie znaczenie dla sprawy i tego układu sił w niemieckiej polityce ma to, że land, w którym jesteś, należy do wschodnich Niemiec według starego podziału na NRD i RFN. Czy ta linia jest dość wyraźna i ta prawa strona, patrząc na mapę, wschodnia część radykalizuje się w dużo wyższym i szybszym stopniu niż ta lewa zachodnia część?
2: Z łatwością na pewno komentatorom, odpowiadając na pierwsze pytanie, przychodzi mówić się o przełomie, no bo jest to przełom, bo są to historyczne wybory, no bo jednak skrajna prawica, takie ugrupowanie jak AfD na tym poziomie landowym, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie rządziła. AfD, Saksonia-Anhalt, tak, jest byłym NRD. I jest to land, w którym jest wyższe niż średnie bezrobocie, zarobki są niższe. Jest on, mówiąc brzydko wprost, bardziej zacofany niż zacofany względem zachodnich landów. Cały czas, mimo tego, że od zjednoczenia przecież 30 lat już minęło Niemiec, no to cały czas jest zacofany i więc wiele osób właśnie taką frustracją, tą nierównością się kieruje, głosując na partie skrajne. Tutaj też jest większa zmienność, jeśli chodzi o poparcie partii na zachodzie. Te partie tradycyjne są bardzo osadzone, ludzie od lat głosują, tak? Dziadek czyjś głosował, to ja też będę głosował. Tu takiego wsparcia, takiej tradycji wsparcia nie ma. AfD bardzo silnie tutaj gra właśnie tą nutką taką, że to są wschodnie Niemcy, które są prawdziwymi Niemcami, bo te zachodnie to jest taka zamerykanizowana wersja Niemiec, a tutaj my jesteśmy prawdziwymi Niemcami i mieszają te narracje taką populistyczną, skrajnie prawicową, kiedyś to było konserwatyzm, chłopak, normalna rodzina, z sentymentem do czasów NRD, jakiegoś Trabanta, tak, jakiegoś tam motoru.
1: Simpsona, o którym mówiłeś tutaj w relacji, tak, po 13.
2: Tak. Zresztą lider, Spitzenkandidaten AfD do właśnie lokalu wyborczego udał się na tym motorze, żeby zagłosować, tak, żeby podkreślić właśnie taką nostalgię za NRD, więc oni bardzo sprytnie tym grają, bardzo sprytnie tym szafują i świetnie prowadzili jeszcze, to należy podkreślić, że świetnie prowadzili kampanię w internecie, świetnie dotarli przez TikToka i inne media społecznościowe do młodego pokolenia. Ja zresztą gadałem tutaj na ulicy z takim młodym chłopakiem, który wprost powiedział, no, że to jest przyszłość. AfD to jest przyszłość, a te reszta, te partie mainstreamowe, to my mamy ich dosyć. Więc trochę sentymentu do NRD, trochę mówienia o obniżeniu podatków, trochę o takiego kiedyś to było, ale i kiedyś to było i kiedyś to będzie, tak, bo my to będziemy rządzić, chociaż AfD mówi, że no, jeżeli nie będzie miała takiej ewidentnej większości, no to wcale nie jest pewne, czy będzie chciała rządzić, bo dla AfD akurat dojście do władzy, można powiedzieć, wcale może być trochę ryzykowne, tak? Bo trzeba, rzeczywistość będzie musiała zweryfikować ich postulaty, które no, często się wykluczają i są takie, w kontrze stoją do siebie, na przykład no, ograniczyć imigrację, kiedy potrzebujemy pracowników do rąk, tak?
1: To jeszcze chciałbym cię zapytać, czy w ogóle pada jako argument taki wywołujący grozę być może wśród niewyborców AfD, że ktoś po wschodniej części, na wschodniej części Europy zaciera ręce na taki wynik. No, każde zwycięstwo partii populistycznej jest pewnie Rosji na rękę.
2: No jest, to jest jeszcze, wracając do tego pytania o NRD, tak, i o resentymenty, tutaj jak rozmawiałem na wiecach ze zwolennikami AfD, to jest zupełnie inne jednak podejście niż u nas, niż u nas w Polsce w większości do Rosji, czyli Rosja jako zagrożenie. Tutaj się mówi, Rosja to taki większy nasz brat, kiedy byliśmy pokojowo nastawieni wobec Rosji, to świetnie nam się żyło, a teraz wciągnięty nad jakąś wojnę w Ukrainie, której w ogóle nie dotyczy naszych interesów, i w ogóle nie powinno nas tam być, płacimy jakieś miliardy niepotrzebnie. Na pewno cieszą się właśnie na Kremlu.
1: Przepraszam, przepraszam bardzo, Tomasz, wejdę ci w słowo, bo akurat to wszystko dzieje się w momencie, kiedy Siergiej Ławrow dziś zabrał głos i powiedział, że oskarżenie ze strony Niemiec, kanclerza Merca, Rosji o to, co wydarzyło się w Lipsku, o te ładunki wybuchowe, to jest wypowiedzenie wojny wprost. To myślę, że koincydencja nie jest przypadkowa.
2: No tak, no, i ja tutaj pytałem ludzi, czy się nie boją Rosji, i właśnie odpowiadali mi, że się nie boją, że nie mamy się czego bać. Oczywiście no, to jest na rękę władzom na Kremlu, kiedy wygrywa AfD, no bo niszczy to jednolity zachodni front. Zniszczyłoby, jeżeli by doszło na władzę na szczeblu centralnym, ten jednolity zachodni front proukraiński, no bo AfD ograniczyłoby wsparcie dla Ukrainy i stanęłoby ością, tak, jeśli chodzi o jedność Zachodu w tym poparciu, a właśnie na takim wyłomie Rosjanom zależy, żeby kraj po kraju przejmowały władzę skrajnie prawicowe, populistyczne ugrupowania, które nam mówią, że a my za zdrowym rozsądkiem, za pokojem, tak jesteśmy, a tak naprawdę w tym pokoju chodzi o to, żeby nie wspierać Ukrainy i żeby Rosja mogła sobie z łatwością przejąć tę Ukrainę, no bo wtedy Ukraina byłaby dużo słabsza, tak, bez tego zachodniego wsparcia.
1: Wiesz co, bardzo ciekawy wątek poruszyłeś, ja chciałbym, żebyśmy go wyczerpali, tego takiego sentymentu do Ostdeutschland, czy on wybrzmiewa tylko wśród młodych ludzi, którzy nie znają tamtejszych realiów.
2: Absolutnie nie.
1: Także ci, starsi kiedyś to było, tak?
2: Kiedyś było lepiej, kiedyś było normalnie przede wszystkim, a teraz jest nienormalnie, jakieś środowiska LGBT się pojawiają, jacyś imigranci, w NRD nie było imigrantów, tak, więc wszystko było no, znacznie lepiej. To oczywiście nie są moje poglądy, ja powtarzam to, co tutaj słyszę, no bo rozmawiałem też i z młodymi, i ze starszymi. Ten lider AfD, Ulrich Zygmunt, spitzenkandydat, ma 35 lat, tak? A mimo tego, że ma 35 lat, to odwołuje się właśnie do czasów NRD, że kiedyś to było i to on jeździ tymi motorami i motorami, których nie miał sposobności, z którymi nie miał sposobności jeździć w tamtych czasach. No więc to jest trochę śmieszne, ale skuteczne bardzo, jak się okazuje.
1: To już tak w podsumowaniu. Jutro rozumiem, że jeszcze będziesz zbierał opinie na ulicach Magdeburga i sądzisz, że w jakim tonie wybrzmią tytuły prasy, która ukaże się na stoiskach z gazetami?
2: Świetne pytanie. Nie chcę wchodzić w buty moich niemieckich kolegów i koleżanek tutaj, no ale wydaje mi się, że mogą być, jeżeli w nocy się potwierdzą te wyniki, tak, dosyć takie nastroje no, wśród dziennikarzy morowe, pod tym względem jednak, że to będzie zła wiadomość dla niemieckiej demokracji. No zgodziłby się ze mną na pewno kontrwywiad niemiecki, który uważa AfD za zagrożenie dla demokratycznego porządku. Nie chcę zgadywać, tak, ale początek drogi AfD po władzy w całym kraju? Może jakieś takie się pojawią nagłówki.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Orchowski z Magdeburga, wysłannik Radia Tok FM, śledzący dzisiejsze wybory, które w Saksonii-Anhalt wygrywa Alternatywa dla Niemiec, zgodnie z przewidywaniami zresztą. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: To ostatni akcent naszego niedzielnego programu. Przy niedzieli o sporcie, ale i o polityce również są sprawy ważne i ważniejsze, szanowni państwo. Maria Mroczkowska była wydawczynią tego programu, Adam Brzeziński jego realizatorem. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszymy się za tydzień o godzinie 19. Już za chwilę informacje, a po informacjach lepiej późno niż wcale.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nikt, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Bez rozmów trójstronnych nie będzie pokoju, mówi Wołodymyr Zełenski. Inna Europa jest możliwa. Prawicowy wicepremier Włoch Matteo Salvini gratuluje zwycięstwa AfD. To już kolejne miasto, które w ten sposób doceniło dziennikarza Andrzej Poczobut honorowym obywatelem Sopotu. Minęła 21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Musimy zobaczyć, czy Moskwa się na to zgodzi. Kwestie terytorialne można rozwiązać wyłącznie na szczeblu przywódców, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Niestety obecnie Rosja jest wciąż zbyt pewna siebie, by rozważać ten czy inny format, powiedział szef ukraińskiego państwa. Witkoff podkreślił, że Stany Zjednoczone dążą do dyplomatycznego, a nie militarnego rozwiązania tego konfliktu. Amerykanie wczoraj przedstawiali swoje propozycje zakończenia wojny w Moskwie podczas rozmów z Władimirem Putinem. Dziś byli w Kijowie. Szczegółów tych rozmów na razie nie ujawniono. Wynik w niemieckim Landzie Saksonia-Anhalt dowodzi, że inna Europa jest możliwa, napisał wicepremier Włoch, lider prawicowej ligi Matteo Salvini po opublikowaniu wyników exit poll po wyborach do parlamentu w tym landzie. Wskazują one, że prawicowa, populistyczna i prorosyjska alternatywa dla Niemiec zdobyła ponad 44% poparcia. Salvini złożył gratulacje współprzewodniczącej ugrupowania Alice Weidel. Nie jest jasne, czy partia będzie jednak mogła stworzyć samodzielny rząd. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy przypadek przejęcia władzy na szczeblu kraju związkowego przez to antyestablishmentowe ugrupowanie. Na razie AfD brakuje jednego mandatu. Dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut odebrał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Uroczystość odbyła się w Operze Leśnej podczas rocznego koncertu dla mieszkańców i przyjaciół miasta. Władze samorządowe podkreśliły, że wyróżnienie jest wyrazem szacunku za niezłomną postawę polsko-białoruskiego dziennikarza w walce o demokrację, wolne słowo i solidarność. Opozycjonista jest już honorowym obywatelem Warszawy i Opola. Cudzoziemcy w Lublinie integrują się m.in. jeżdżąc na rowerach. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Batorego z udziałem Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Skorzystało z niego około 60 osób. Migranci, w tym uchodźcy z Ukrainy, uczą się jazdy na rowerze, ale też poznają przepisy i ścieżki, po których można się poruszać. Jedną z takich osób jest pani Tatiana, prawniczka, która mieszka w Lublinie już od 4 lat, razem z dziećmi.
5: Nigdy nie miałam swojego rowera. Już nie jeździłam w ogóle na rowerze. I kiedy zobaczyłam ten projekt, pomyślałam, że trzeba ponownie wszystko spróbować.
6: Projekt Rowerowa Moc jest projektem, który właśnie ma na celu wzmacniać osoby z doświadczeniem migracji i sprawiać, żeby czuły się bardziej u siebie w mieście, w Lublinie, żeby zwiększyły swoją pewność siebie i też takie poczucie sprawczości i wpływu na swoje otoczenie, co może nie jest takie oczywiste, jeśli myślimy o właśnie jeździe rowerem.
7: Na czym polegała ta nauka i jak to na dziś wygląda? Czy ma pani już swój rower?
5: Tak, po pierwsze, dostałam swój rower, to jest mój osobiście, jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu. Już nie ma strachu, normalnie jeździ, znam reguły, no i najgłówniejszy sukces w tym, że mam swój rower.
4: mówili Tatiana Lysiak i edukator rowerowy Michał Tragarz. Organizatorzy podkreślają, że rowerowa moc to unikalne w skali kraju działanie wykorzystujące elementy edukacji rowerowej i obywatelskiej do prowadzenia działań wzmacniających migrantów i migrantki. W Białymstoku rusza kampania Postaw na zdrowie. Społecznicy będą promować profilaktykę zdrowotną, ale tym razem chcą dotrzeć nie tylko do osób już narażonych na choroby serca, nowotwory czy cukrzycę. Adresatem części działań ma być młodzież. W trakcie festynów z udziałem specjalistów będzie można się zbadać albo poprosić o konsultację medyczną. To też otwarte spotkania i wykłady. W tej edycji również dla licealistów. Zapowiada wiceprezydentka miasta Eliza Cybulko.
8: Spotkania dla młodzieży w formie takich pytań, propozycji, profilaktyki, na przykład co z tym HPV.
4: O tej części akcji mówi też Barbara Jaćkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, zrzeszającego były i obecne pacjentki onkologiczne.
9: My nie chcemy namawiać do szczepień, ale chcemy dać po prostu odpowiedzi na te najbardziej nurtujące pytania.
4: Chociaż Polska od kilku lat finansuje szczepienia dzieci przeciw HPV, poziom wyszczepienia nie przekracza kilkunastu procent. Tymczasem wirus brodawczaka wywołuje szereg nowotworów, w tym szczególnie agresywnego raka szyjki macicy. Problematyczna budowa krajowej szesnastki na Mazurach. Gdzie powinna przebiegać, żeby mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy byli zadowoleni? Jak się okazuje, pogodzenie interesu tak wielu grup jest trudne. Odcinka na swoim terenie nie chcą na przykład Ryn ani Mikołajki, mówi burmistrz Rynu Jarosław Filipek.
10: W niefortunnym miejscu jest przeprowadzona, no właśnie przejeżdża przez Rybica, Mrówki, Skorupki, gdzie to są miejscowości, które najlepiej, najładniej się rozwijają turystycznie. Największe połacie lasu będą wycięte. Dlatego z mojego punktu widzenia lepiej jakby poszła ta szesnastka przez Mikołajki, bo i tak zjeżdżamy na węzłach.
4: Ale samorządowiec dodaje, że samej inwestycji nie jest przeciwny.
10: Ja uważam, że szesnastka powinna powstać. Żeby na którymś etapie przeprowadzono konsultacje, myślę, żeby nie było takich problemów, moglibyśmy znaleźć odcinek, nawet taki, który by prowadził bliżej Giżycka, bo wiemy doskonale, że Giżycko trochę zostało z boku.
4: Przebieg drogi analizują teraz eksperci. Kluczowym elementem ma być w tym wypadku decyzja środowiskowa. Jutro tylko na północy możliwe są przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat i 19 nawet do 22 na pozostałym obszarze. Wiatr zelżeje w całym kraju i będzie co najwyżej umiarkowany.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Lepiej późno niż wcale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Mariusz Kurc. Ze mną w studiu jak zwykle współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik.
12: Dobry wieczór.
11: Audycja Lepiej późno niż wcale to audycja LGBT na falach Radia Tok FM. LGBT, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Inaczej mówiąc, mniejszości seksualne i płciowe.
12: To tematyka naszej audycji.
11: I wcale nie jest tak, że tych mniejszości, że są cztery tylko.
12: Tak, że to jest zamknięta lista.
11: Tak, listę można rozszerzać w miarę jak będziemy uznawać albo odkrywać różne następne mniejszości. My się w każdym razie interesujemy wszystkimi, a co nie znaczy, że...
12: Jesteśmy w stanie o każdej zrobić osobną audycję.
11: I co nie znaczy, że nie lubimy naszych słuchaczy heteroseksualnych i płciowych, bo lubimy tak jak wszystkich innych i bardzo Państwa serdecznie wszystkich witam. Tych, którzy nas słuchają.
12: A najbardziej tych, którzy nas słuchają regularnie.
11: Oczywiście, tak. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy sami w studio, to znaczy we dwóch. Nie mamy gościa ani gościni, ale zapowiadamy, że cała parada gości i gościń szykuje nam się na jesień. I dzisiaj postanowiliśmy zrobić taką właśnie przedjesienny remanent i przypomnieć Państwu, co się w ostatnich dniach wydarzyło, a z drugiej strony zaprosić na pewne pokazy filmowe, o których Krzysiek opowie w drugiej połowie audycji.
12: Tak, bo rzeczywiście zrobiło nam się trochę zaduszkowo w zeszłym tygodniu.
11: Tak.
12: Ponieważ zmarły trzy ważne osoby dla kultury LGBT, ale zanim do tego dojdziemy, to chcieliśmy coś
11: miłego.
12: Coś bardziej optymistycznego.
11: Dzisiaj mamy niedzielę 6 września i akurat tak jest, że Wczoraj były jedne fajne okrągłe urodziny dla kogoś z kręgu naszych zainteresowań, a jutro są inne.
12: Wczoraj... To po prostu powiedzmy, że wczoraj 60 lat skończył Mariusz Szczygieł.
11: Tak, wszystkiego najlepszego od audycji Lepiej Późno niż Wcale, dzień spóźnionej, tak?
12: Tak, oczywiście.
11: 60 to jest niezły wiek. Ale chcę powiedzieć, że Mariusz Szczygieł ma zasługi dla LGBT, nie tylko takie, że się wyautował kilka lat temu, w 2022 roku dokładnie, ale ma też takie zasługi,
12: że na początku swojej działalności był działaczem, właściwie aktywistą.
11: A Mariusz Szczygieł, mając 18 lat, napisał dla Na Przełaj jeden z pierwszych tekstów o gejach i lesbijkach w polskiej prasie. Mając 18 lat, czyli w 1984 roku.
12: A później rzeczywiście był takim działaczem nieformalnej grupy, dzisiaj byśmy powiedzieli LGBT, wtedy to było najwyżej homoseksualnej, tak, warszawski ruch homoseksualny. Mhm. I rzeczywiście tam też o tym mówił, że też w tym kręgu się znalazł. Więc ta tematyka go rzeczywiście interesowała, no i aż do tego coming outu, o którym mówiłeś. Bardzo, bardzo serdeczne. Wszystkiego najlepszego dla Mariusza Szczygła.
11: Tak. Jeszcze dopowiem, bo to jest ciekawe, że ten coming out dokonał się w ten sposób, że Mariusz napisał o sobie w książce, która tak. właśnie wtedy wychodziła, dokładnie 1 czerwca 2022 roku.
12: Napisał, że nie potrafi o tym mówić.
11: Książka się nazywała Fakty muszą zatańczyć i on w niej przy okazji tekstu na inny temat napisał, nie umiem mówić publicznie, że jestem gejem. Prywatnie nie mam z tym żadnego problemu, ale mówienie o tym na przykład w mediach nie wchodzi w grę.
12: A jednocześnie właśnie później się okazało, że...
11: Właśnie to chcę powiedzieć, że później się okazało, że
12: kroczku
11: zaczęło wchodzić w grę.
12: Tak.
11: I bardzo się z tego cieszymy, że dziś jesteśmy 4 lata po tamtym wyznaniu i Mariusz Szczygieł niejednokrotnie w mediach
12: mówił
11: nie tylko
12: o byciu gejem, także o swoim związku z tragicznie zakończonym z facetem, który zmarł tragicznie przedwcześnie, więc jakby tutaj rzeczywiście ta otwartość i ta gotowość do mówienia o tym postępuje.
11: Tak. To tyle na temat 60-tki Mariusza Szczygła.
12: No, życzymy jak ty powiedziałeś, że 60-tka to coś, to co dopiero powiedzieć o
11: 80-tka. 80 lat jutro kończy wybitny polski aktor Olgierd Łukaszewicz.
12: Tak, którego, to możemy zdradzić, będziemy gościć w następnej audycji.
11: Bardzo się z tego cieszymy
12: Razem z Oskarem Sadowskim, czyli z reżyserem najnowszego homoseksualnego filmu z udziałem Olgierda Łukaszewicza, czyli Pieśń o nocy.
11: Właśnie. I dlatego o Olgierdzie mówimy.
12: Dlatego o Olgierdzie mówimy, ale też byśmy może i tak powiedzieli, ponieważ Olgierd Łukaszewicz, ta 80-tka zobowiązuje, on już jest w teatrze i w kinie od ponad 55-6 lat aktywny i znany z mnóstwa fantastycznych ról. Mhm. I wiele tych, szczególnie filmów, no bo to filmy przynoszą masową popularność, i seriale, było związanych zaskakująco wiele właśnie z homoseksualnością, z homoerotyką.
11: Często nie wprost.
12: No bo mówimy o latach 70. Tak. Wtedy się po prostu.
11: Więc to trzeba było znajdywać te sensy.
12: Tak, ale dość powiedzieć, że właśnie adaptacje Jarosława Iwaszkiewicza, Brzezina czy Stracona noc, w której w adaptacji tego opowiadania wystąpił aż dwukrotnie, to są bardzo homoerotyczne teksty.
11: Tak.
12: Zagrał jedną z głównych ról w filmie Magnat Filipa Bayona, co prawda nie homoseksualisty, tylko takiego faszysty, ale to jest też bardzo ważny film z lat 80., z 86 roku, bardzo ważny, jeśli chodzi o wprowadzenie tematyki LGBT w polskim kinie. No i tu można wymieniać, zagrał na przykład postać wzorowaną na Karolu Szymanowskim w serialu Sława i Chwała, kolejna adaptacja Iwaszkiewicza w reżyserii Kazimierza Kuca. No i swego rodzaju jakimś takim zwieńczeniem, czy taką wisienką na torcie jest właśnie ta najnowsza rola w Pieśni o nocy, bardzo odważna, gdzie...
11: Tu już nie ma, proszę państwa, znajdywania sensów. Tutaj jest wszystko na ekranie.
12: Tak, a z jednej strony strony właśnie zacząłem mówić, że bardzo dużo jest tych tytułów homoerotycznych, a z drugiej strony o tematyce homoerotycznej, a z drugiej strony Olgierd Łukaszewicz też był bardzo odważnym aktorem, jeśli chodzi o pokazywanie męskiej nagości. Tak. I właściwie tutaj też obok chyba Andrzeja Seweryna, no, takim najodważniejszym aktorem właśnie lat 70. i 80. i siłą rzeczy męska nagość, szczególnie wtedy też mogła być interpretowana homoerotycznie.
11: Oczywiście.
12: I takie filmy jak Dzieje Grzechu, Waleriana Borowczyka, Gorączka, Agnieszki Holland.
11: Ja nie wiem, czy ktoś to przeanalizował, Krzysiu, ale wydaje mi się, że taka analiza nagości męskiej i kobiecej w kinie przyniosłaby między innymi taki wniosek, że nagość męska bardzo często, jeśli się pojawia w kinie, to służy efektowi komediowemu. Tak. Jakiś facet przypadkiem znalazł się nago gdzieś tam i ktoś go podgląda, tego typu rzeczy. Natomiast przy kobietach tego nie ma. Bierze się to oczywiście, jak myślę, z tego, że reżyserem najczęściej jest mężczyzna heteroseksualny, który kobietę postrzega w kategoriach erotycznych, a nagi mężczyzna to on może przynajmniej się uśmiać. U Olgierda Łukaszewicza było zupełnie inaczej. To chcę powiedzieć, że u niego nagość nie służyła elementowi komediowemu.
12: I rzeczywiście, no ale przede wszystkim to tutaj czasami służyła, na przykład w Seksmisji. Jedna z jego najsłynniejszych ról i kultowa komedia obejrzana przez miliony widzów. Więc tutaj właśnie się połączyły te dwie kwestie, czyli zarówno tematyka homoerotyczna, homoseksualna, jak i właśnie męska nagość też możliwa do interpretowania.
11: Gdzie tu, ale nie w Seksmisji.
12: Tu, czyli w twórczości Olgierda Łukaszewicza.
11: No okej, okay. Tak powiedziałeś, jakby to o Seksmisji chodziło, nie.
12: Więc jutro świętujemy 80. Olgierda Łukaszewicza, a my będziemy ją świętować w następnej audycji, na którą już państwa teraz bardzo serdecznie zapraszamy.
11: No widzisz, zrobiło się przyjemnie, a teraz będzie musiało się zrobić smutno.
12: No niestety, ale myślę, że to jest też ważne, żeby osoby, które zmarły,
11: pamiętać kwestii.
12: I też przypominać ich ważność dla kultury LGBT.
11: A takich śmierci mieliśmy ostatnio niestety kilka.
12: Tak. I to jest też jakiś dziwny taki paradoks, że wszystkie te osoby zmarły mając taką...
11: Magia liczb, tak?
12: Tak, magia liczb.
11: Ponura magia liczb.
12: Że pełną liczbę lat. Zaczynamy... Od polskiego pisarza, geja Ignacego Karpowicza, który miał 50 lat, więc to jest absolutnie przerażająca liczba, tak. Ponieważ rzeczywiście jest to przedwczesne odejście. I to w przypadku twórcy, który właściwie do końca pracował, w zeszłym roku znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike, więc właśnie pisał, wydawał, był aktywny. Ja muszę też powiedzieć, że w pewnym okresie znałem Ignacego Karpowicza. To był czas pisania książki Ości, powieści Ości, zresztą też bardzo popularnej, bardzo nagradzanej, która była pierwszą książką Ignacego tak otwarcie podejmującą.
11: Z podkreśleniem na tak otwarcie.
12: Tak, że tam po prostu, to zresztą mogę też zdradzić jako ciekawostkę, jest bohater Krzyś, który jest wzorowany
11: na tobie, właśnie.
12: Tak, no to nie jest, ale jest wzorowany na mnie. Okay. I rzeczywiście jest tam para gejów, Andrzej i Krzyś, którzy są równoważnymi bohaterami razem z innymi.
11: Polecam państwu Ości.
12: Więc,
11: Krzysiowi może nie wypada, a mnie wypada.
12: Tak, mi nie wypada. Natomiast no myślę, że w ogóle śmierć to jest taki moment, kiedy warto sięgnąć po ten dorobek, który staje się dorobkiem zamkniętym.
11: Ja pamiętam, że zacząłem lekturę Karpowicza nie od jego pierwszej czy drugiej książki, tylko tak jakoś wpadły mi w ręce Balladyny i romanse i byłem kompletnie zachwycony.
12: I tam już rzeczywiście też są postacie gejów, ale tam tych bohaterów jest bardzo, bardzo dużo.
11: Tam w ogóle jest tak szalony świat, proszę państwa, że kto nie czytał, to przygotujcie się na zupełnie, oczekujcie nieoczekiwanego.
12: No w każdym razie rzeczywiście wtedy Ignacy Karpowicz nie był wałtowany, właściwie nie chciał mówić o swojej orientacji
11: tylko
12: seksualnej.
11: Tylko te wątki już mu się wymykały do literatury, tak.
12: Tak, te wątki rzeczywiście już się zaczęły pojawiać, no a później, kiedy związał się z Julkiem Kurkiewiczem, to rzeczywiście już ten związek i ta homoseksualność i to gejostwo było już jawne.
11: Wspomniałeś o Juliuszu Kurkiewiczu, czyli o redaktorze naczelnym magazynu Książki przez wiele lat.
12: Tak. Obecnie redaktorzy w wydawnictwie Znak. Więc rzeczywiście oni też między innymi podpisali list Roberta Rienta, taki list wzywający też już sprzed wielu lat.
11: Tak, sprzed wielu lat.
12: Mhm. Wzywający osoby publiczne do pewnego rodzaju odpowiedzialności wobec dyskryminacji osób LGBT.
11: Po prostu wzywający do
12: coming outów. Więc tak to wyglądało, a teraz to była Polska Śmierć.
11: Tak, teraz Świat.
12: A teraz Świat i dwie osiemdziesiątki, to jest właśnie ta magia licz,
11: tak.
12: Czyli Tim Curry w wieku 80 lat.
11: Wspaniały aktor.
12: Angielski aktor, który już od wielu lat mieszkał w Los Angeles w Stanach i który właściwie pozostał trochę więźniem jednej roli.
11: Za to totalnie kultowej.
12: Ale jednocześnie taki, którego unieśmiertelniła.
11: Tak.
12: Rocky Horror Picture Show, jeżeli tylko znają państwo ten tytuł, albo nawet nie trzeba go oglądać, żeby po prostu
11: wiedzieć, o co chodzi.
12: Tak, i to fantastyczna rola Tima Curry'ego. Rok 75, film kultowy.
11: Powiedz, dlaczego to była fantastyczna rola? Kogo zagrał?
12: On zagrał transwestytę z Transylwanii.
11: Właśnie.
12: Taką kompletnie zwariowaną, kampową, kiczowatą postać.
11: Zupełnie takiego, z jakiegoś snu.
12: Przegiętego, kiczowatego geja.
11: Geja, nie geja, na pewno nie...
12: Na pewno nie heteryka.
11: Na pewno nie jakiegoś stereotypowego, po prostu zwykłego człowieka, na pewno nie.
12: Tak. Tim Curry wcześniej przede wszystkim odnosił sukcesy w teatrze i zresztą także sukcesy w tej roli, właśnie bo Rocky Horror Picture Show początkowo był po prostu musicalem teatralnym. Tak. Który dopiero dzięki temu sukcesowi został przeniesiony na ekran.
11: To jest absolutnie kultowy film.
12: Ale trzeba powiedzieć, że on tą kultowość zyskał dopiero z czasem. Kiedy wchodził na ekrany, był uznawany za porażkę, za dziwadło, za jakiś absurd.
11: Wchodził?
12: W 75 roku.
11: I proszę państwa... Tutaj ci właśnie się wcinam. I to jest rekord z Księgi Rekordów Guinnessa. Wchodził i nigdy nie zszedł. Do dzisiaj. To jest rekord absolutny. Ten film ciągle jest gdzieś grany w kinach.
12: I wytworzyła się taka społeczność, która po prostu właśnie ogląda ten film, dopowiada, mówi razem, albo odpowiada, albo mówi razem z bohaterami. No to jest zresztą film w jakimś sensie niezwykły, ponieważ on był też początkiem innych karier. To jest też bardzo ciekawe. To
11: tak
12: znaczy
11: jest.
12: Para grająca heteryków, czyli Susan Sarandon i Barry Bostwick, to są dwie zupełnie różne, ale wielkie kariery.
11: Tak.
12: Susan Sarandon to jest po prostu wielka hollywoodzka kariera z Oscarem włącznie, a Barry Bostwick to jest wielka telewizyjna kariera. Mnóstwo takich seriali, dzisiaj byśmy powiedzieli premium, z lat 80. miał na swoim koncie. Natomiast Tim Curry, i to mnie zaskoczyło teraz, czytając te nekrologii, gdzie mówiono o tym, że on był takim znakomitym aktorem, że właśnie tak mu się powodziło, to jest właściwie nieprawda. On był takim aktorem w filmach klasy B, aktorem drugoplanowym, trzecioplanowym, aktorem, który właściwie nie skonsumował tego sukcesu tego filmu i nawet kiedy ten film już był kultowy, to on właśnie taką gwiazdą się nigdy nie stał.
11: Nie skonsumował być może dlatego, że właśnie ta
12: gejowskość też...
11: To raz, a drugie, że ta sława tego filmu to nie była taka natychmiast miastowa sensacja, tylko to tak narastało, tak.
12: Więc tak. Rzeczywiście też powiedzmy, no, że Tim Curry nie chciał nigdy mówić o swoim życiu prywatnym, nigdy nie zadeklarował się ani jako osoba LGBT, ani jako osoba hetero.
11: Wiadomo tylko,
12: że nie miał żony, nie miał dzieci i mieszkał samotnie.
11: I mamy wskazówki. Wskazówką może być, chociaż wcale nie definiującą. Tak, nie musi być. Na przykład to, że się przyjaźnił z Freddiem Mercurym. Z Freddiem Mercurym, który wczoraj, gdyby żył, skończyłby 80 lat.
12: Kolejne
11: to są te roczniki 46. Roczniki 46, po prostu chrońmy roczniki 46, bo jeszcze mamy sporo znanych osób z tych roczników.
12: 46 i starsze.
11: Liza Minnelli w tym roku, Cher w październiku, za chwilkę wymieniona przez ciebie Susan Sarandon. No i za chwilkę będziemy rozmawiać niestety o innej 80, czyli o Dolly Parton. Natomiast o Freddim... Tim Curry i Freddie Mercury się przyjaźnili. Znam nawet taką anegdotę, że Tim Curry, który był zapalonym ogrodnikiem, zrobił Freddiemu ogród japoński wokół Freddiego, wokół willi Freddiego. Mm-hmm. Ale Freddie
12: czyli
11: nie...
12: rzeczywiście, no to mało powiedziane ogrodnikiem, no tak, takim właśnie. Specem właściwie. Tak.
11: Ale Freddie nie kłopotał się, żeby podlewać roślinki w swoim ogrodzie japońskim.
12: I ogród zniknął.
11: I ogród zniknął.
12: Czyli to rzeczywiście bardzo, bardzo krótki, bardzo, bardzo krótki.
11: Ale pomyślałem sobie, zobacz, Krzysiu, Freddie miał 45 lat, jak zmarł.
12: Tak, to jest...
11: Widzimy dzisiaj te 80-letnie gwiazdy, typu na przykład właśnie Cher, czy Elton John, który skończy 80 w marcu przyszłego roku. Ile można zrobić przez te 35 lat? Ile Elton nagrał kilkanaście płyt, Cher, te też, jeszcze nie wiem, Rod Stewart, który jest w podobnym wieku.
12: No, jeszcze starszy.
11: Przy Dolly Parton policzyłem, 18 płyt nagrała po skończeniu 45 lat. Zobacz, ile Freddie mógłby jeszcze zrobić.
12: No to nie ulega wątpliwości, ale to także świętujemy tą rocznicę urodzin Freddiego Mercurego.
11: Niesamowite też, jak sława Freddiego
12: rośnie.
11: Rośnie.
12: Tak, to jest rzeczywiście, to jest właśnie ta legenda, którą się udało
11: legenda
12: utrzymać.
11: Legenda niesamowita.
12: Mhm. I rzeczywiście uwielbienie i rzeczywiście te piosenki nie tylko żyją, ale one dobrze się starzeją. One,
11: ja przeczytałem wczoraj, to było, byłem w absolutnym szoku, w Wielkiej Brytanii, czyli w ojczyźnie Freddiego, no urodził się na Zanzibarze, wiemy, ale jednak można powiedzieć w ojczyźnie, zespół Queen sprzedał więcej płyt niż zespół The Beatles.
12: Tak, to jest rzeczywiście imponujące.
11: Też oczywiście brytyjski zespół, ale no, nigdy bym nie wpadł na to, że to jest aż taka legenda, a jest. No, większe od Beatlesów.
12: Tak, tutaj zresztą to jest osobna rozmowa. Co to sprawiło, co to pomogło. Tak. Tutaj też Freddie i zespół Queen doczekał się filmu, który był gigantycznym przebojem
11: finansowym. Był najlepiej sprzedającą się biografią filmową wszechczasów do tego roku.
12: Do czasu Michaela Jacksona, czyli Michaela.
11: Bo dzisiaj Michael jest na pierwszym miejscu, tak.
12: Tak, i czekamy ciągle na film o George'u Michaelu, który z jakiegoś powodu ciągle się nie może zostać wypuszczony.
11: No bo tu jest skomplikowana sprawa bardzo.
12: Już 2 lata temu były zapowiedzi, to James w roli głównej. Na razie zostanie wprowadzony do kin film z trasy, pierwszej trasy George'a Michaela, z jednego z koncertów, który się odbył. Oczywiście, jeżeli ten film będzie, będziemy o nim mówić. No a teraz jeszcze chcemy powiedzieć parę słów o Dolly Parton.
11: Naszej wielkiej sojuszniczce.
12: Kolejna 80 i to jest właściwie, no, diwa gejowska, czy diwa tęczowa diwa
11: po prostu.
12: To jest
11: coś niesamowitego, dlatego że, Krzysiu, ja przeczytałem, że Donald Trump zgodził się na, jak to się mówi, żeby obniżyć flagę amerykańską, wiesz,
12: z półmasztu.

0: absolutnie wspaniałą, kampową, przesadzoną w każdym calu diwą i właśnie uwielbianą...
1: I nie tylko o wizerunek chodzi, ponieważ gdy oczywiście. Była pytana o poglądy, oczywiście. Była absolutnie za równością małżeńską. I absolutnie za prawami osób transpłciowych.
0: Że nawet miała piosenki... I'm a Rainbow. Miała też taki duet Rainbow Land z Miley Cyrus. I sukcesy filmowe, to jest też zresztą ciekawe, że dużo tych filmów jak Od 9 do 5 czy Stalowe Magnolie, to są takie filmy kobiece, czy nawet jakby feministyczne. I właściwie to ona w każdej tej dziedzinie była po słusznej stronie. Tak, a jednocześnie rzeczywiście była uwielbiana, była kochana, miała mnóstwo przebojów na swoim koncie. Nie wszystkie nawet być może wiedzą państwo, że są jej.
1: No, mam nadzieję, że teraz już państwo wiedzą, że I Will Always Love You, Whitney Houston, to jest piosenka Dolly Parton.
0: Tak, mam nadzieję, że państwo wiedzą, a jeżeli państwo nie wiedzą, to będzie okazja o tym się przekonać, ponieważ to jest właśnie ta piosenka.
1: O, proszę bardzo, nie wiedziałem, naprawdę.
0: To jest ta piosenka, której właśnie...
1: Jeszcze chcę powiedzieć jedno tylko słowo, żebyście państwo posłuchali, nie teraz, bo my teraz puścimy I Will Always Love You, ale żebyście państwo sobie puścili Jolene w wykonaniu Dolly Parton.
0: To jest pierwszy wielki jej hit.
1: Potem Jolene w wykonaniu Beyoncé, która zmieniła tekst, a później Jolene w wykonaniu Lila Nas Young X'a, czyli czarnego, znakomitego faceta, który śpiewa bez zmiany tekstu i prosi Jolene, żeby mu nie zabierała jego mężczyzny. Fantastycznie to brzmi.
0: To jest rzeczywiście jej taki no, standardowy, klasyk tak. Właściwie. Mm-hmm. I rzeczywiście wydawało się, że Dolly Parton będzie po prostu wieczna. Ona właściwie w związku z tym swoim wizerunkiem pełnym właśnie przesady, peruk, tak. Długich paznokci, mocnego makijażu, ona właściwie była bez wieku, ona właściwie tak, można tak, było, tak. Było mieć wrażenie, że ona się właściwie nie zmienia, zawsze z tą talią osy i z tymi natapirowanymi włosami.
1: A nie wspominasz o ogromnym biuście jeszcze?
0: Oczywiście też ogromny biust i to były jej znaki firmowe. I właściwie się wydawało, że Dolly Parton będzie wieczna.
1: No i po części będzie wieczna, bo wydaje mi się, że czeka ją taka, taka sława jak Frediego chyba. Obyśmy ją will always love her.
0: Ja kiedyś przeczytałem, nie wiem czy to jest prawda, ale kiedyś przeczytałem, że Dolly Parton więcej zarobiła na wykonaniu przez Whitney Houston I Will Always Love You, mhm. niż jak to był jej...
1: Nie, no oczywiście.
0: Jak to był jej,
1: no w ogóle nie ulega kwestii.
0: Jak to
1: pewnie.
0: Był jej przebój. No ale właśnie z tego powodu także chcemy wysłuchać tej pierwotnej wersji Dolly Parton I Will Always Love You.

0: Dolly Parton.
1: To była Dolly Parton, niestety już nie żyjąca.
0: I Will Always Love You.
1: Wielka, wielka amerykańska gwiazda, takie właściwie można powiedzieć uosobienie wręcz amerykańskości, ale chyba też można powiedzieć w dobrym tego słowa
0: znaczeniu. Masz rację, tak. Tak jak Maryla Rodowicz jest Polską, Dolly Parton jest Ameryką. Tak, tak, masz rację. To jest audycja Lepiej Późno niż Wcale. Mariusz Kurc, Krzysztof Tomasik.
1: To my
0: i to nasza tematyka LGBT. Krzysiu, teraz...
1: Teraz mamy zaproszenia.
0: Teraz mamy film. Przechodzimy filmowy, do filmów.
1: Tak. Mamy filmową część, ponieważ tak się składa, że mamy tutaj dla Państwa dwa zaproszenia, właśnie kinowe. Mhm. Pierwszy to jest zupełnie historia niezwykła, bo już raz żeśmy na to zapraszali. To jest Carmilla. To jest teatr telewizji z 1980 roku.
0: No właśnie, czyli w ogóle co? Jakieś wykopalisko sprzed 46 lat z teatru telewizji?
1: Tak, taki homoerotyczny, możliwy do interpretacji o lesbijkach, o lesbijce właściwie, wampirce.
0: Tak.
1: Z Izabelą Trojanowską w roli głównej.
0: Powiedziałeś to tak, jakby to było normalne. Halo, teatr telewizji z 80 roku z Izabelą Trojanowską w roli głównej. I to takie coś będzie w kinie.
1: Już nawet było w kinie. Już było w kinie, to był cykl Daniela Oklesińskiego, którego tutaj gościliśmy.
0: Tak.
1: I który właśnie w Kinotece pokazywał takie cztery chyba filmy w miesiącu.
0: Tak, w czerwcu to było.
1: W czerwcu. I jednym z nich był nie film, tylko właśnie ta telewizja, ale pokazany na dużym ekranie z muzyką na żywo.
0: Właśnie, a ponieważ w międzyczasie, czyli po tym 80 roku, jak ta telewizja tam się odbył, a dzisiaj książka Carmilla stała się kultowa, szczególnie wśród młodych i nie tylko młodych lesbijek w Polsce.
1: A teatr telewizji ten nigdy nie był powtarzany. Nie był pokazywany.
0: W związku z tym były tłumy na seansie i na seansach.
1: W związku z tym to był taki sukces, że postanowiono ten seans razem z gościnią, czyli z Izabelą Trojanowską, powtórzyć.
0: I to dwukrotnie.
1: I tak będzie. Dwukrotnie 22 września właśnie w warszawskiej Kinotece o godzinach
0: 18.30 zdaje się.
1: I 20.30.
0: Tak, chyba tak.
1: Będzie właśnie Carmilla i będzie spotkanie, które znów Daniel poprowadzi z Izabelą
0: Trojanowską. Zapamiętajcie Państwo 22 września oraz namawiam, żeby jeśli ktoś się wybiera, to żeby kupować bilety teraz, nie przed seansem.
1: Bardzo mało zostało.
0: Bo przed seansem może nie, z wielkim prawdopodobieństwem nie będzie przed samym seansem biletów.
1: Bo już bardzo mało zostało, bo to przecież pierwotnie miał być tylko jeden powtórzony seans.
0: A już jest dołożony seans,
1: on się tak fantastycznie sprzedawał, że będą dwa, więc to jest jakiś fenomen fantastyczny i bardzo Danielowi gratulujemy. Tak. Bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki.
0: I Izabeli Trojanowskiej, która po prostu chyba się nie spodziewała, że po prawie pół wieku jej rola zostanie wyciągnięta i będzie celebrowana.
1: I spotyka się z takim ogromnym
0: zainteresowaniem. A oprócz tego rusza twój cykl. Proszę Państwa, tak. Krzysztof Tomasik jest koordynatorem cyklu, który będzie miał miejsce gdzie?
1: W warszawskim kinie Illusion. Mhm. To jest wspólny cykl Queer Muzeum i Finy, czyli Filmoteki Narodowej. Właśnie w warszawskim kinie Illusion na Narbutta to się nazywa Tęczowy DKF. I mamy odsłonę poświęconą latom 90.
0: I w Polsce.
1: W Polsce, mhm, oczywiście. Filmom kinowym to też ważne zastrzeżenie, bo ja oczywiście bardzo chętnie bym też poszybował i właśnie pokazywał na przykład jakieś teatry telewizji albo filmy telewizyjne, ale nie. Na razie skupiamy się na filmach kinowych.
0: No bo z Filmoteką współpracujecie.
1: Tak, to jest też taki pomysł, żeby zacząć tworzyć ten... Podobna idea przyświecała Danielowi, kiedy w czerwcu pokazywał te filmy w Kinotece.
0: Tylko Daniel wtedy PRL.
1: Tak, a my już stwierdziliśmy, że lata 90. już są właściwie taką dekadą, które ja bardzo dobrze znam i pamiętam. Natomiast dla wielu ludzi, szczególnie młodych, to jest po prostu prehistoria.
0: I będziecie mieli 6 seansów, jestem bardzo ciekawy, jakie wymyśliliście sześć seansów, bo musi być, skoro tęczowy, to muszą być wątki LGBT i muszą to być polskie filmy kinowe. Okej, okay, dobra.
1: Tak, więc ja, tutaj powiem. Zaczynamy 10 września filmem Pożegnanie jesieni. No. To jest właśnie takie otwarcie, fantastyczny film z samego początku lat 90.
0: Genialny. Jeśli by takie miały być całe lata 90, nie były niestety.
1: Nie były, ale rzeczywiście to jest film na początek wymarzony, ponieważ...
0: Mariusza Trelińskiego.
1: Bardzo udany. Jest tam właściwie wszystko. To znaczy jest fantastyczna postać homoseksualna, grana przez Jana Peszka. Tak. Jest główny bohater, który jest obiektem i skutecznego uwodzenia.
0: Właśnie, skutecznego.
1: Atanazy Bazakbal, ponieważ to jest wszystko adaptacja Witkacego, oczywiście grany przez Jana Frycza, zmarłego niedawno. Więc to jest też w jakimś sensie uhonorowanie jego, jednej na pewno z jego najlepszych, jeśli nie najlepszej roli filmowej.
0: Fantastyczne sceny erotyczne między Peszkiem
1: a Fryczem. Zresztą nawet mówiono, że to być może najpiękniejsze sceny miłosne w polskim kinie.
0: A oprócz tego jest tam taka diwa.
1: Jest diwa w wykonaniu Marii Pakulnic, tak. Hela Berc, coś też fantastycznego. Fantastyczne kostiumy, fantastyczna muzyka Michała Urbaniaka.
0: Reżyserii powiedzieliśmy, Mariusz Treliński.
1: Mariusz Treliński, mhm. Reżyseria, więc to jest rzeczywiście mocne otwarcie.
0: To jest... To
1: 10 września, godzina 19, Kino Iluzjon.
0: Czyli Krzysztof Tomasik, przywitanie jesieni robisz?
1: Tak.
0: Pożegnaniem jesieni.
1: Tak, Pożegnanie jesieni to będzie prowadzona przeze mnie dyskusja po filmie, a przed filmem prelekcja, gdzie także opowiem oczywiście o całym naszym cyklu, czyli tęczowym DKF-ie i jego koncepcji. Mhm. No i później co miesiąc aż do lutego będą kolejne filmy.
0: Ach, raz w miesiącu, dobra.
1: Raz w miesiącu. Mhm. W październiku to będzie Femina Piotra Szulkina. Aha. I to jest wybrana przez Les Środy, czyli taki rodzaj spotkań, które odbywają się w Queer Muzeum właśnie lesbijskich co drugą środę. Właśnie ta Femina z takim mocnym wątkiem lesbijskim, tam jest przyjaciółka z dzieciństwa głównej bohaterki, którą gra zresztą Ewa Sałacka, która też uwodzi główną bohaterkę, więc tutaj to jest taki, można powiedzieć, łącznik między właśnie Pożegnaniem jesieni, Feminą, tak. która też jest z samego początku lat 90., ponieważ to jest 90. rok, adaptacja Krystyny Kofty, Piotr Szulkin jako reżyser. Tam prelekcje i dyskusje poprowadzą Monika Rak i Agnieszka Małgowska.
0: Zapraszamy.
1: Z Les Śród. To będzie 8 października. To są zawsze czwartki. To są zawsze czwartki.
0: Dobra.
1: Później jest 19 listopada i to jest, muszę powiedzieć, chyba mój ulubiony będzie seans, ponieważ to jest film Jerzego Krysiaka, film właściwie dokumentalny, czy też montażowy, film, który się nazywa Polska jest kobietą.
0: Myślę, a ty mnie zaskoczyłeś, proszę. Naprawdę.
1: To jest dobry, intrygujący tytuł.
0: Intrygujący, tak.
1: Tak jak powiedziałem, 19 listopada to jest film...
0: ja powiedziałem, Polska jest Marylą Rodowicz. Polska jest kobietą.
1: Okazuje się, że kobietą. To jest właśnie film montażowy, który też jest takim dobrym wyjściem do opowieści o latach 90., ponieważ on podsumowuje właściwie PRL właśnie z perspektywy genderowej, z perspektywy... relacji miłosnych, erotycznych i tego, jak to było powiązane z polityką, wykorzystując fragmenty filmów fabularnych, kronik, filmów dokumentalnych.
0: A, ciekawe.
1: Jest to bardzo, bardzo ciekawe. To był według mnie, tylko raz ten film był pokazywany.
0: Trochę tak zrobione jak Pułapka z celuloidu?
1: Tak, tylko mniej w taki sposób dokumentalny, ponieważ w Pułapce z celuloidu to jest taki klasyczny...
0: dokument o wątkach LGBT na przestrzeni kina hollywoodzkiego.
1: Ale to jest klasyczny film, po prostu, gdzie są fragmenty filmów, gdzie są wypowiedzi osób, natomiast tutaj nie ma wypowiedzi osób.
0: Są same fragmenty.
1: Same fragmenty, plus oczywiście narracja...
0: Zofu.
1: Tak, lektora. Tak. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy film i go rzeczywiście bardzo rzadko jest okazja, żeby żeby go oglądać i go obejrzeć.
0: A z którego roku to jest film?
1: Rok produkcji 93, ale oczywiście...
0: I to on obejmuje jaki okres?
1: No on się zaczyna jeszcze jakby przed wojną, ale generalnie większość tego filmu i tego, o czym on opowiada, to jest analiza PRL-u. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten film został zrealizowany na początku lat 90., to on już obejmuje tą transformację
0: i już tam wskazuje
1: te przemiany, które następują i które nadchodzą i cytuje, także ma taki epizod właśnie homoseksualny i cytuję te dwa wcześniejsze filmy, które będą pokazywane, czyli Pożegnanie jesieni i Feminę.
0: Bo wiesz co, Krzysiu, mi się początek lat 90., jak mówimy o tych kwestiach genderowych, to mi się początek lat 90. kojarzy jako taki wściekle patriarchalny, bo to jest przecież ten czas psów i tego słynnego, bo to zła kobieta była.
1: Tak, to jest tak, jeżeli mówimy o tych filmach, które zostały najpopularniejszych.
0: Tak.
1: A też ideą tego cyklu jest to, aby właśnie trochę na nowo opowiedzieć te lata 90. Tak. I właśnie z perspektywy LGBT zacząć już też tworzyć taki kanon ważnych dzieł dla tej tematyki.
0: Nawet w tych czasach okropnych. No, z tego punktu widzenia okropnych.
1: To jest po prostu dekada, gdzie ciągle przecież bardzo dużo filmów powstawało, gdzie to są nie tylko te filmy pełne przemocy, gangsterki.
0: Ja pamiętam po prostu właśnie, że Pasikowski był wtedy bogiem po prostu reżyserów, a Wajda powiedział, że stracił kontakt z widzem.
1: Ale tutaj właśnie my szukamy trzeciej drogi.
0: Tak, właśnie.
1: Tutaj nie ma ani filmu Wajdy, ani filmu Pasikowskiego i tego rzeczywiście był taki cały nurt pełny brutalności, o porachunkach gangsterskich, o fali w wojsku. To rzeczywiście wszystko było. Zresztą lata 90. są w ogóle bardzo ciekawe w polskim kinie. Tam przecież na przykład, jeśli mówimy o postaciach kobiecych, no to tam były bardzo często nawet nie angażowano zawodowych aktorek, tylko właśnie wprowadzano piosenkarki, modelki. Kasia Kowalska na przykład w jednym filmie zagrała główną rolę, albo Justyna Steczkowska, właśnie modelki w Psach, Agnieszka Jaskółka grała.
0: Zawsze zdradzały potem na koniec naszego cudownego bohatera.
1: Którego grał oczywiście Bogusław Linda.
0: Tak.
1: I Bogusław Linda oczywiście jako ten klasyczny i najważniejszy aktor kina lat 90. u nas też będzie.
0: Ale w latach 80. zupełnie był kim innym, nie? Image Lindy w latach 80. był inny.
1: Najpierw był gwiazdorem kina moralnego niepokoju, ale już pod koniec dekady zaczęły się takie początki trochę innego typu bohaterów, których on zaczął grać. Na przykład taki film Zabij mnie glino, który był takim jednocześnie gangsterskim, ale w taki sposób zachodni robiony. To znaczy, że to nie było właśnie takie brutalne w taki sposób jak Pasikowski, tylko to była trochę taka próba stworzenia takich filmów kryminalnych jak na Zachodzie, tylko w polskim anturażu.
0: Okej, dobra. To Polska jest kobietą 19 listopada w Iluzjonie.
1: Tak.
0: A co w grudniu?
1: Bardzo serdecznie zapraszam. To jest też pokaz, który ja będę prowadzić sam. Natomiast w grudniu, 17 grudnia, Krugerrandy. To jest bardzo mało znany film.
0: O, widzisz.
1: Wojciecha Nowaka z 99 roku. No i ten film nie wiem, czy zapoczątkował, ale to jest jeden z pierwszych filmów, gdzie tak duże role mają przyszli gwiazdorzy polskiego kina, Marcin Dorociński i Maciej Sztur. Ale ten film został wybrany nie ze względu na nich, tylko ze względu na postać lalki. To jest właściwie pierwsza tak duża postać osoby transpłciowej w polskim kinie. Gra go Borys Jaźnicki i właśnie ze względu na tą postać takiego chłopaka zakochanego właśnie w tym głównym bohaterze granym przez Marcina Dorocińskiego i to jest on właśnie z powodu tej miłości i chęci przypodobania się temu bohaterowi, ponieważ wie, że on jest heteroseksualny, on chce się stać kobietą. Mm. Więc
0: czyli najbeznadziejniejsza miłość ever, tak?
1: To jest też sposób, no, żeby właśnie porozmawiać, żeby zobaczyć i w jaki sposób te wątki LGBT właśnie się pojawiały w latach 90. w jaki sposób...
0: To jest zresztą charakterystyczne i straszne, że jeśli mówimy wątek trans, to on się pojawia w przypadku postaci, która nie jest trans, prawda? No, tylko która chce zmienić w tym przypadku. Tak, możemy powiedzieć, zmienić płeć, tak?
1: Ale on chyba jest trans. To znaczy, to znaczy, że wiele na to wskazuje. Na pewno to oczywiście nie jest tak dopowiedziane, ale to jest też właśnie, będzie pretekst, żeby to obejrzeć, żeby na nowo to zinterpretować, żeby zastanowić się, w jaki sposób też ta tematyka transowa, bo nam się często wydaje, tak widzę po młodym pokoleniu, że to oni coś wymyślają, że przedtem nic nie było.
0: Nic nie było, oczywiście, tak.
1: Że to jest dopiero ten początek i że właściwie to po prostu tego nie było. I tylko można tutaj podłożyć właśnie lata 90., lata 2000, PRL, wojnę, a oczywiście wiadomo, że pewne tematy istniały zawsze. Tylko po prostu chodzi o to, w jaki sposób one były prezentowane, opisywane. No i to jest też rola dla dzisiejszych oglądających, po prostu nowej interpretacji i właśnie takiego wyciągnięcia tych filmów dostrzeżenia ich prekursorstwa.
0: A powiedziałeś, kto reżyserował?
1: Wojciech Nowak. Właśnie, mam nadzieję, że powiedziałem. Mm-hmm. Więc to jest... To zresztą będę rozmawiać po tym filmie razem z Danielem Oklesińskim, więc bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Mm-hmm. Później 14 stycznia i kolejny mało znany film In Flagranti.
0: A to już ten film
1: Wojtka Biedronia. Mm-hmm. Film, którym właśnie główną rolę gra Bogusław Linda, który gra pisarza, którego żona odchodzi z inną kobietą. I on dostaje obsesji i widzi we wszystkich kobietach, które go otaczają, po prostu widzi lesbijki. Przede wszystkim w takich dwóch kelnerkach, które w kawiarni, w której bywa. Okay. Te kelnerki grają Ewa Skibińska i Małgorzata Foremniak. I to są po prostu chyba najodważniejsze lesbijskie sceny erotyczne, jakie w ogóle były w polskim kinie. Ever.
0: W wykonaniu Ewy Skibińskiej i Małgorzaty Foremniak.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo odważne, bardzo... po prostu bardzo odważne. Więc to myślę, że to jest też bardzo, bardzo ciekawy. Tym bardziej właśnie z tym Lindą
0: w
1: roli głównej. To jest film z 91 roku.
0: No tu dopiero widać, jakie... Bo to złe kobiety są...
1: Tutaj rzeczywiście też mam wrażenie, że to jest film w dużej mierze zapomniany i nieznany i warto go obejrzeć.
0: Ale tak potraktowana sprawa patriarchalnie, czy niekoniecznie?
1: No to jest właśnie do zobaczenia. No wiadomo, że te filmy nie mogą spełniać tych naszych wymogów dzisiejszych.
0: Dzisiaj nie spełniają. Oczywiście.
1: Jakby nie należy tak też patrzeć historycznie, tylko raczej to jest... Do interpretacji i trochę oglądanie tych filmów, to też one są...
0: Do interpretacji i też co chciano...
1: One też są tak skomasowane, żeby trochę...
0: Co chciano wtedy osiągnąć, tak przedstawiając, tak?
1: I żeby też pokazać po prostu lata 90. poprzez te tytuły, zapis tamtego sposobu myślenia i tamtego...
0: Bo nie jest tak, Krzysiu, że my, którzy żyliśmy w latach 90., traktujemy te lata dosyć normalnie, a coraz bardziej widać, że to były kompletnie szalone lata, szczególnie w Polsce, po przełomie, tak? Że te lata 90. były absolutnie dziwaczne.
1: No, więc to jest rzeczywiście, ja sam jestem ciekawy, co się wyłoni po projekcji tych sześciu filmów, tym bardziej, że tak jak mówiłem, tutaj mamy zarówno filmy z samego początku, jak i właśnie na przykład Krugerrandy, które są z 99 roku. Tak.
0: No bo właśnie, widzisz, w tej warstwie takiej masowej widowni, to zaczęliśmy od Pasikowskiego, tak. Lata 10, a skończyliśmy na panu Tadeuszu.
1: Tak.
0: Wajda wrócił, wiesz.
1: Tak, panem Tadeuszem właśnie w 99 roku.
0: Tak, kontakt z widzem mu wrócił.
1: Co oczywiście wcześniej też robił filmy i właśnie przez całą tą dekadę.
0: Pan Tadeusz był w 99?
1: Tak. Mhm. Później była Zemsta. Więc to jest 14 stycznia, Inflagranti, Wojtka Biedronia. Prelekcje i dyskusje poprowadzą Adriana Kapała i Magda Staroszczyk-Graf.
0: Kino Iluzjon w Warszawie, przypominamy.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. No i ostatni film, 11 lutego, Pora na czarownicę. I tutaj mamy kolejny...
0: Walentynkowo, aleście wymyślili walentynkowo, 3 dni przed walentynkami czarownicę.
1: Piotr Łazarkiewicz, reżyser, to jest taki film próbujący na gorąco łapać ducha tamtych czasów, ponieważ jest to film o wówczas bardzo takim ważnym temacie, czyli o stosunku do chorych na AIDS.
0: Tak, który to jest rok?
1: 93.
0: Trzeci, okej.
1: Okay. Premiera chyba 94. To jest film o dwójce osób z HIV. Pracownica seksualna grana przez Jolantę Fraszyńską i Andrzej Mastalerz grający młodego geja. Tam zresztą jest bardzo, bardzo różnych takich dużo smaczków, ponieważ tam na przykład jest taka scena czegoś w rodzaju gejowskiej orgii, gdzie się pojawia Ryszard Czubak, czy takiej imprezy właściwie. Ryszard Czubak razem z aktorem
0: nieżyjącym. Czubak, czy dzisiaj...
1: Rysia Czubakówna, wspaniała nasza barwna postać z warszawska.
0: Z wielu epizodów w polskim kinie.
1: Tak. I też jest epizod Jerzego Nasierowskiego, także to jest.
0: A tam jeszcze księdza nie gra ten...
1: A księdza gra oczywiście Bogusław Linda. To jest taki ksiądz wzorowany na Arkadiuszu Nowaku, skrzyżowany trochę z Markiem Kotańskim. Aha. No i jeszcze jest gej, którego gra Robert Janowski.
0: Właśnie, wiedziałem, że coś jest z Janowskim.
1: Także gejowskie sceny erotyczne. To też będzie ciekawe do interpretacji, jakby do zobaczenia.
0: Kiedy ostatni raz oglądałeś ten film?
1: Bardzo dawno.
0: Bardzo dawno. Czy też jesteś ciekawy, bardzo jak odbierzesz dawno. Teraz?
1: Ja na nim rzeczywiście byłem w 94 roku w kinie. Mhm. Później na pewno go jakoś widziałem w telewizji, ale generalnie bardzo dawno go nie widziałem. Jakieś fragmenty sobie przygotowywałem, kiedy niedawno brałem udział w dyskusji po spektaklu Anioły w Warszawie, właśnie poświęcony tematowi HIV-AIDS w Polsce. Tak. Ale w całości go już dawno nie oglądałem. To jest film, który pokażemy 11 lutego. Po filmie dyskusja, będę rozmawiać z Szymonem Adamczakiem, także z rady programowej.
0: Dramaturgiem. Gościliśmy Szymona.
1: Tak, i oczywiście...
0: W naszej audycji.
1: Tak, i dramaturgiem, który też zajmuje się tematem HIV-AIDS.
0: Bardzo.
1: Więc mam nadzieję, że to będzie ciekawe spotkanie. No i to jest też taki film, który pokazuje, że mimo wszystko w tych latach 90. były próby właśnie poruszania tych tematów ważnych, nośnych, ponieważ tak jak mówiłem, tam główny bohater jest... gejem, jest właśnie ten wątek HIV-AIDS, który to też trzeba powiedzieć, bo to dzisiaj może nie być jasne. W latach 90. był absolutnie, totalnie zrośnięty z tematyką homoseksualną. To nie był osobny temat, tylko to był właściwie ten sam temat. Więc...
0: Dość przypomnieć, wspominaliśmy wcześniej Freddiego Mercurego. Freddie Mercury nigdy realnego coming outu nie zrobił, ale na dzień przed śmiercią.
1: I to był już lata 90.
0: O 91 rok. 23 listopada 91 Freddie Mercury wydał oświadczenie, że jest chory na AIDS, co wtedy było absolutnie równoznaczne z coming outem gejowskim. Tak. I 24 godziny później nie żył.
1: Tak, no więc oczywiście ten film oczywiście też się musiał znaleźć tutaj w tym wyborze. Ja mam nadzieję, że opowiadając o tym filmie, o tych filmach, ten wybór w jakimś sensie sam się tłumaczy. Bardzo serdecznie zapraszam. Tęczowy DKF, lata 90, cykl filmowy Filmoteki Narodowej i Queer Muzeum w kinie Illusion od najbliższego czwartku, czyli 10 września do lutego przyszłego roku.
0: A ponieważ mamy jeszcze minutkę, to ja mam taką malutką ciekawostkę filmową. W październiku premiera filmu A Taste for Murder i to jest biografia Patricia Highsmith, czyli świetnej autorki wielu książek.
1: Słynnej.
0: Zmarłej w 95 roku. Autorki między innymi przygód Toma Ripleya.
1: Też przygód.
0: Patricia Highsmith była lesbijką. Nigdy o tym publicznie nie mówiła, ale w listach do swoich przyjaciół i zdaje się, że w swoim dzienniku też pisała, że biografowie będą musieli to u mnie rozkminić,
1: tak,
0: wyczaić.
1: Się tym zająć.
0: No i wisienka na torcie na ostatnie 30 sekund. Patricia Highsmith gra Helen Mirren.
1: Czyli to już jest w dojrzałym wieku.
0: W dojrzałym wieku, to jest końcówka. Więc jestem bardzo ciekawy tego filmu i ty, mam nadzieję, też.
1: Tak, na takie filmy czekamy. Mam nadzieję, że też będziemy mogli o nich opowiadać, kiedy będą już w polskich kinach.
0: Lepiej późno niż wcale. To była audycja Krzysztofa Tomasika i Mariusza Kurca. Żegnamy się.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Tylko idioci albo zdrajcy cieszą się ze zwycięstwa AfD, grzmi Donald Tusk. Populistyczna partia wygrała wybory w Saksonii-Anhaldzie. Chcemy stworzyć warunki, by zakończyć wojnę w Ukrainie jeszcze przed zimą, mówi Jared Kushner. Wyjątkowy artefakt jest do obejrzenia w Łazienkach Królewskich. Eksperci po 2 latach prac udostępnili fundamenty Kordegardy. Minęła 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i w PiSie. Tak premier Donald Tusk skomentował wynik wyborów do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Jak wynika z exit poll, wygrała prawicowo-populistyczna AfD i zdobyła około 44% głosów. Na razie nie jest jasne, czy AfD będzie mogła stworzyć samodzielny rząd. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy przypadek przejęcia władzy na szczeblu kraju związkowego przez skrajnie prawicowe ugrupowanie. AfD jest określana także jako partia nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej i przekazanie ich państwom narodowym, a także normalizację stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Zwolennicy AfD się cieszą, jej przeciwnicy są pełni obaw. Mimo to, jak wskazują prognozy AfD, może mieć problemy ze zdobyciem samodzielnej większości, jak już mówiliśmy, a o relacjach na wyniki prosto z Magdeburga. Nasz specjalny wysłannik Tomasz Orchowski.
4: Wszystko jest możliwe. To hasło wyborcze AfD, które wielu przeraża, a innych cieszy. To katastrofa. Prawie 100 lat po tym, jak w 1933 roku naziści przejęli władzę, mamy skrajnie prawicową, faszystowską partię, która została najsilniejszym ugrupowaniem w tym landzie. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Pijemy szampana. Jeśli AfD będzie miała większość i sprawdzi się podczas pierwszych 100 dni rządów, wtedy wpłynie to pozytywnie na jej poparcie w wyborach w innych landach i w 2029 roku w wyborach federalnych. Liderzy AfD zapowiadają, że ponad 40% wynik z Saksonii-Anhalt powtórzą w całym kraju i deklarują, CDU nie wygra już żadnych wyborów. Z Magdeburga, Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Historyczny triumf powojennej skrajnej prawicy w Niemczech, katastrofa partii centrowych i upokorzenie kanclerza Friedricha Merza. Tak brytyjskie media komentują wyniki exit poll. Times pisze, że nawet jeśli AfD nie będzie w stanie rządzić samodzielnie, to jej historyczny wynik rozpocznie okres burzy w landzie i może mieć poważne konsekwencje dla polityki krajowej. Ugrupowaniu do samodzielnych rządów brakuje na razie jednego mandatu, zatem Niemców czeka pełna emocji noc, a minimalne wahnięcia wyników, szczególnie mniejszych partii, mogą znacząco zmienić obraz. Chadecka CDU zdobyła 18,5%, kolejne miejsca zajęły Lewica, to jest 9% poparcia, taki sam wynik uzyskała socjaldemokratyczna SPD i Zieloni, 8,5%. Strona amerykańska pracuje nad stworzeniem warunków umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą, ale gwarancji na to, że się to uda, brakuje, powiedział specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Jared Kushner. Wczoraj on i Steve Witkoff byli w Moskwie i rozmawiali z Putinem, dziś byli w Kijowie i rozmawiali z delegacją prezydenta Zełenskiego o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie. Kushner oświadczył, że strona amerykańska ma nadzieję, że w najbliższym czasie uda się powrócić do trójstronnego formatu rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Rozmawialiśmy z obiema stronami, więc mamy nadzieję, że już wkrótce uda się nam osiągnąć postęp w tej sprawie, stwierdził. Specjalny wysłannik USA podziękował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu za serdeczne przyjęcie oraz przekazał wyrazy szacunku od prezydenta Trumpa. Potrzebę rozmów trójstronnych podkreślał kilkukrotnie po rozmowach Wołodymyr Zełenski. Bez tego, jego zdaniem, szanse na pokój są niewielkie. A rozwiązanie kwestii terytorialnych, jak mówi, jest możliwe tylko na szczeblu przywódców. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, oznaczany symbolem złotej wstążki. W Polsce każdego roku diagnozę nowotworową słyszy około 1200 dzieci i młodzieży. Gold September zwraca uwagę nie tylko na problem chorób nowotworowych u najmłodszych, ale także na znaczenie wsparcia i właściwej rozmowy z dzieckiem, które mierzy się z chorobą, mówi Marta Łepek, psycholożka.
5: Trzeba pamiętać o tym, że dzieci bardzo widzą napięcia u nas dorosłych. Mówić o tym, że widzimy, że się boi, że ma prawo się bać, że ma prawo się złościć na chorobę, że w nas też są te emocje, że my, jeżeli się boimy, to też, żeby o tym mówić, ale w sposób taki wspierający, żeby zaznaczać, że no, są pod opieką lekarzy, są pod opieką specjalistów, że wszyscy są tutaj dla nich dobrze.
3: Wśród objawów, które powinny zwrócić uwagę rodziców, są m.in. utrzymująca się gorączka, wyraźne osłabienie, bladość, częste siniaki lub krwawienia, bóle głowy, bóle kości oraz niewyjaśniona utrata masy ciała. Niezwykłe odkrycie w Łazienkach Królewskich. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odnaleźli fundamenty Kordegardy piramidalnej. To pierwsza historyczna wartownia, wzniesiona na polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1772-1776. Początkowo była wartownią, później szynkiem. Prace nad znaleziskiem trwały 2 lata, mówi dr Monika Dunajko-Ceglińska.
6: Wszyscy poczuliśmy taką ekscytację, ale też ulgę, bo przez pierwszy tydzień, jak kopaliśmy i nie mogliśmy trafić na te ślady, to zaczęliśmy się martwić.
7: Antyczny grobowiec, druga połowa XVIII wieku, to jest absolutna antykomania w Europie i szczególnie w Polsce. Sam król Stanisław August był wielkim miłośnikiem tradycji antycznej, świata antycznego, to było też modne.
3: Dodał dr Arkadiusz Cegliński z Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz fundamentów odkryto m.in. monety, naczynia, a także łuski od nabojów. Znalezisko można jeszcze oglądać w Łazienkach Królewskich, później zostanie zabezpieczone i zasypane. Prace archeologiczne będą kontynuowane w przyszłym roku. Poniedziałek będzie chłodny, w większości kraju od 19 do 22 stopni i od 16 do 18 na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Przelotny deszcz możliwy będzie tylko na północy.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
9: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
8: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, czyli audycja, w której mimo tego, że prowadzisz psychoterapię w gabinecie tu na antenie, rozmawiając ze słuchaczami, słuchaczkami, psychoterapii nie prowadzisz. Myślę, że w kontekście dzisiejszej audycji warto też dodać, że jesteś mediatorem i konsultantem biznesowym, bo dziś porozmawiamy o tym, jak przygotować się, jak przeprowadzać te rozmowy, które są dla nas z jakichś powodów trudne.
9: A co najważniejsze, będziecie Państwo mogli do nas dzwonić i powiedzieć, jak Wy sobie radzicie z trudnymi rozmowami. Co robicie, żeby się przygotować właśnie do tych trudnych rozmów, a może co jest dla Was najtrudniejsze w tych rozmowach właśnie. Podajemy już numer telefonu do studia, pod który możecie Państwo do nas zadzwonić. 22 44 44 044 i czekamy na Wasze telefony, bo oprócz tego, że postaramy się tę rozmowę tak poukładać, żeby ona miała sens psychoedukacyjny, ale też zwrócimy uwagę na to, co o trudnych rozmowach ma do powiedzenia neurobiologia, co mówi psychologia, no i w zasadzie jak w praktyce moglibyśmy się przygotować i czy rzeczywiście w tych przygotowaniach chodzi chodzi tylko o ułożenie, co chcemy powiedzieć, może o coś więcej.
8: Dzisiejszą audycję wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Adam Brzeziński. Mogą też Państwo zadawać pytania, pisząc na naszych profilach na Instagramie lub na adres mailowy dobraterapia@tok.fm, ale szczególnie zachęcamy właśnie do tych pytań telefonicznych 22 44 44 044, jak już podałeś ten numer telefonu. No właśnie, dla mnie to jest ciekawe. Trudna rozmowa, czyli jaka? Jakie rozmowy z twojej perspektywy uznajemy za trudne? Z tych różnych perspektyw, tak? Bo myślę o tej perspektywie gabinetowej, ale też właśnie tej pracy w organizacjach, czy właśnie tych rozmów, które wymagają tej interwencji, że tak określę to, chociaż to nieprofesjonalnie, interwencji mediacyjnej.
9: Pytanie jest złożone, więc spróbujmy podzielić na kawałki i będziemy sobie odpowiadali po kawałku właśnie, bo wtedy będzie szansa, że w sposób wyczerpujący coś na ten temat powiem. Może zacznę od tego, co to są te trudne rozmowy, o których możemy tak powiedzieć. Myślę, że zasadniczo o trudnych rozmowach możemy mówić wtedy, kiedy one nam konkretnie sprawiają trudność, bo nie sposób zrobić listę trudnych rozmów na przykład, bo to nie o to chodzi, że tematy jakieś są trudne, tylko raczej chodzi o konkretne jednostki, czyli jaka sprawa dla mnie może być trudna. Bo może się okazać, że jeden temat dla jednego będzie ogromnie trudny, a dla drugiego zupełnie nie. Stąd też często się pojawiają różnego rodzaju nieporozumienia albo jakieś takie trudności ze zrozumieniem, dlaczego nie możesz w tej sprawie porozmawiać, albo dlaczego to nie załatwisz, albo dlaczego nie zderzysz się w pewnym sensie z tym tematem, przecież to nie jest takie trudne. Czyli zacznijmy od tego, że ta trudność jest zależna od naszej konstrukcji psychofizycznej. Czyli to, co nam sprawia trudność, może mieć w sobie taki element związany z oceną społeczną, a co za tym idzie na przykład z odrzuceniem. Czyli jeżeli jest jakiś temat, jakaś sprawa, która powoduje, że ja mam obawę, że to, co powiem, może spowodować, że druga strona mnie odrzuci albo przynajmniej negatywnie oceni, to tu okazuje się, że w głowie u mnie, w system nerwowy reaguje w sposób bardzo charakterystyczny, pojawia się ogromny opór, a wręcz badania pokazują bardzo ciekawie, no nie można tego oczywiście nadmiernie jakoś upraszczać, no ale okazuje się, że w mózgu pewne zjawiska są bardzo podobne, blisko siebie położone, związane z odczuwaniem bólu fizycznego i tego związanego z odrzuceniem społecznym. Więc to jest poważna sprawa. Okazuje się, że my biologicznie jesteśmy przygotowani, można powiedzieć, w taki sposób, że jeżeli jest ryzyko, że ktoś nas odrzuci społecznie, no to zaczynamy odczuwać emocjonalny ból powstrzymujący nas przed tym zjawiskiem.
8: Czyli z jednej strony jest to, co, jak my jesteśmy skonstruowani, sprawdzam, czy dobrze rozumiem, co mówisz, ale z drugiej strony ten strach przed tym, jak zareaguje ta osoba, z którą tę rozmowę chcemy przeprowadzić.
9: I to jest ciekawe, bo właśnie ten strach o to, co się zadzieje, jest w dużej mierze zależny od tego, jacy my jesteśmy. No bo to są nasze wyobrażenia na temat tego, co ta osoba zrobi, co to by oznaczało. Czy nie możemy powiedzieć, że na potrzeby tej rozmowy moglibyśmy sobie ułożyć taką układankę i zacznijmy od ciała. Czyli ciało w znaczeniu całego człowieka. My często tutaj na audycji mówimy, że nie dzielimy głowy od reszty ciała. Czyli mówiąc ciało, mam na myśli nasz sposób funkcjonowania w ogóle. System nerwowy, ciało razem. I jeżeli sama myśl o tym, co się wydarzy w wyniku mojej rozmowy, jaka będzie reakcja drugiej strony, czy będzie zgoda, czy będzie niezgoda, czy może to wywoła konflikt, czy ja w związku z tym będę odrzucony, to może spowodować, że odczuwam wręcz ból taki psychofizyczny, powodujący, że się powstrzymuję przed tym. No i robię różne rzeczy. Jedni na przykład bardzo długo odkładają tego typu rozmowy, a inni nie odkładają, tylko zaczynają rozmowę, no ale nie wychodzi tak, jakby chcieli. Mam nadzieję, że jeszcze raz...
8: Co masz na myśli w tym drugim scenariuszu? Żeby to nam nie uciekło w trakcie rozmowy, bo już czuję, że mamy bardzo dużo wątków do tych trudnych rozmów.
9: No, mam na myśli to na przykład, że to właśnie ta pierwsza strategia jest taka, że odkładamy wiecznie, a druga strategia jest taka, że mówimy, ale nie na temat. najkrócej mówiąc. Czyli podejmujemy rozmowę, my mamy jakieś takie poczucie, że zrobiliśmy ogromny wysiłek, bo właśnie czujemy, jak nam serce bije, jak całe ciało się zaangażowało, żeby się zderzyć z tym trudnym tematem. A tak naprawdę druga strona nie ma szansy zrozumieć, czego chcemy, albo co się w nas dzieje, albo jaki jest nasz cel. To oczywiście znowu jest złożone i powiemy dzisiaj o tym, co to znaczy przygotować się, żeby jednak ten cel był bardziej prawdopodobny, ale w tej pierwszej części mojej wypowiedzi mam na myśli to, że czasami nawet intencjonalnie nie mówimy, nie poruszamy tego, co dla nas jest rzeczywiście trudne, tylko mówimy o jakichś takich tematach blisko, w nadziei, że może rozmówca sam zrozumie, o co nam chodzi, albo może sam podejmie ten temat.
8: Masz jakiś przykład w pamięci, który by to obrazował?
9: Myślę, że można mówić chociażby o tym, co się dzieje często w związkach, czyli na przykład jeżeli nie odpowiada mi jakaś konkretna sprawa. No powiedzmy, no będę wymyślał teraz przykłady. Powiedzmy, nie odpowiada mi relacja z rodzicami mojego partnera. Bardzo w takim ogólnym znaczeniu. Dużo się tam rzeczy dzieje, z którymi ja się nie zgadzam.
8: To nie jest rzadka sytuacja.
9: To się często pewnie właśnie zdarza. No i nie umiem jakoś się przygotować do tego, żeby taką rozmowę przeprowadzić, nawet sam ze sobą. Nie jestem w stanie powiedzieć, co mnie boli, jaką widzę alternatywę. Odczuwam po prostu w pewnym sensie niechęć do kontaktów, ale rozmawiam w taki sposób, że no, ja bym wolał nie jechać na święta do twoich rodziców. No bo to jest daleko, ja też wolałbym w tym czasie odwiedzić moich rodziców, ostatnio byliśmy. Czyli mówimy, komunikujemy, że coś nam nie odpowiada, ale poruszamy się wokół jakiejś osi, która może w jakimś sensie ma związek z głównym tematem, ale w zasadzie w żaden sposób nie pomagamy, żeby rozmówca zrozumiał, co nam rzeczywiście dolega, jeśli chodzi o to zjawisko.
8: A czym to jest spowodowane? Czy to jest tak, że rzadko wiemy, o co nam chodzi i dlatego tak krążymy w koło, bo pamiętam taką naszą rozmowę o asertywności tutaj w studiu, kiedy mówiłeś o tym, że ta asertywność jest źle rozumiana jako właśnie umiejętność mówienia nie, a zapominamy o tym, że najpierw musimy wiedzieć, o co nam chodzi, czego potrzebujemy, żeby wiedzieć, czemu chcemy powiedzieć nie, czemu tak. Czy to jest podobna sytuacja?
9: Podobna, pewnie trochę bardziej złożona, ale tu, żeby właśnie pewien porządek zachować, to możemy znowu wrócić na chwilę do tego twojego pytania, co to jest trudna rozmowa. No i w tym konkretnym przykładzie, o którym rozmawiamy, to trudna rozmowa jest taka, no, że właśnie nie możemy z jakiegoś powodu zwyczajnie porozmawiać o czymś, czyli wszystko, o czym nie możemy zwyczajnie porozmawiać, są jakiegoś rodzaju bariery, to jest trudna rozmowa. Oczywiście za każdym razem przyczyna będzie gdzie indziej. No i teraz, jeśli dzieje się we mnie, w tym moim ciele dużo, na samą myśl o tym, że trzeba by porozmawiać, czyli zauważam reakcje somatyczne, zauważam szereg
8: czyli
9: takich,
8: brzuch mnie boli, głowa mnie boli.
9: I tak dalej, prawda? A w dodatku w głowie obserwuję różnego rodzaju zjawiska, czyli natrętne myśli, takie intensywne na temat tego, co się wydarzy, albo jakieś takie bardzo negatywne wyobrażenie na temat tego, jak ta osoba skomentuje, albo jakie będą konsekwencje tej rozmowy słowem. Dzieje się w naszej głowie dużo intensywnych procesów, które powstrzymują nas przed zderzeniem się z tym wysiłkiem. Czyli na razie zaparkujmy tę rozmowę w takim momencie, że wszystkie trudne rozmowy wymagają wysiłku intensywnego od nas, no, a nasze ciało, można powiedzieć, automatycznie wolałoby tego wysiłku unikać, szczególnie, że nie wie, co się tam, jak to się skończy. Może się okazać, że negatywnie się skończy. I wrócę do tego wątku, jak tylko zobaczymy, posłuchamy, co nasz słuchacz chciałby powiedzieć.
8: Zadzwonił do nas pan Łukasz. Dobry wieczór, panie Łukaszu, witamy na antenie.
10: Dobry wieczór państwu i wszystkim słuchaczom. Dziękuję za takie audycje zawsze co tydzień i słucham państwa często i bardzo dziękuję jeszcze raz. A mój przypadek jest taki, że ja jestem w terapii różnych z przerwami i farmakologicznej i psychoterapeutycznej. Powiedzmy około 20 lat I u mnie w domu po prostu jakby chcę powiedzieć o takim problemie, który dotyczy mnie i mojego ojca, czyli mojego taty, który był wychowywany częściowo bez ojca. Stracił ojca, kiedy był w wieku 10 lat. I po prostu czasy były, to były lata 50. Czasy były według niego całkowicie inne i trzeba było być twardym, trzeba było być po prostu radzić sobie i walczyć, tak jak bokser walczy na ringu, żeby w życiu do czegoś dojść. I teraz, kiedy ja zostałem, urodziłem się w latach 70., Zagierka powiedzmy, sytuacja była dużo lepsza, może nie idealna, ale była dużo lepsza. I teraz, kiedy ja sobie nie radzę w życiu, powiedzmy, od tych 20 lat, mając teraz 50 kilka lat, powiedzmy w wieku 30 lat się okazało, że mogę mieć problemy związane właśnie z tymi deficytami mojego taty. Bo kiedy ja byłem mały, to były, powiedzmy, zdarzały się imprezy w domu, awantury, nie jakoś tam drastyczne, ale takie, które wpłynęły na moje dzieciństwo, to wiem teraz. Ja teraz też byłem przez 2 lata uzależniony od alkoholu. Jestem od 5 lat w terapii uzależnień i mój terapeuta powiedział mi, że jeżeli ja chcę porozmawiać z moim ojcem o trudnych sprawach, to się może nigdy nie udać, bo mój tata będzie zawsze jakby w swojej bańce trudnego dzieciństwa i takiego życia walki, a ja kiedy jakby chcę już nawiązać jakąś rozmowę, już nie wiem, bardziej skomplikowaną, dlaczego tak jest, a nie inaczej, o moich problemach, to po prostu ojciec tego nie rozumie i mówi, dlaczego ja nie walczę, dlaczego ja nie jestem taki jak on. I po prostu, co państwo o tym myślą, jak to można... I terapeuta powiedział mi, terapeuta uzależnień, że to się może nigdy nie zmienić. Że ja mogę do końca życia mojego taty, by żyć w takim stanie, że będę miał zawsze od niego jakby żal, którego on może nawet nie wypowiedzieć, po prostu będzie złość między nami.
9: Mm-hmm. Panie Łukaszu, zacznę od tego, że dziękujemy, że pan zadzwonił i porusza pan tak ważną sprawę. Ponieważ pan nas słucha z tego, co pan powiedział, to pewnie też pan wie, że nie ingerujemy w procesy terapeutyczne, nie prowadzimy też na antenie w żaden sposób terapii. Natomiast spróbuję odpowiedzieć na pana pytanie.
10: Ogólną relację, że po prostu, że jakby w mojej relacji z tatą brakuje dziadków, według mnie, czyli jakby oparcia tej następnej generacji. Czy to jest może być jakiś, nie wiem, szerszy problem, że po prostu...
9: Panie Łukaszu, chodzi o to, że odpowiem panu na to pytanie.
10: Ogólnie
9: odpowiem panu na to pytanie. Dziękujemy bardzo za pana telefon. Będziemy się odnosić do tego, co pan powiedział. Wiesz, to jest bardzo... Myślę, ważny głos, bardzo ważny głos, bo można by chwilę porozmawiać z panem Łukaszem, ale już nie chciałem go trzymać przy telefonie. Mianowicie, jakby na różne rzeczy nie mamy wpływu. Pan Łukasz zakończył wypowiedź tym, że brakuje w tej relacji między mną a moim ojcem dziadków, ale czasami brakuje też rodziców, czasami brakuje bardzo innych, wielu ważnych osób. I chodzi o to, że rolą psychoterapii między innymi jest to, żebyśmy byli w stanie udźwignąć różne rzeczy, które są częścią życia i tą smutną częścią życia. Czyli żeby być w stanie znosić lepiej ambiwalencję, być w stanie jakoś pomieścić w sobie, to znaczy znieść różne części życia, które są właśnie nieprzyjemne. I zasadniczo, jeśli chodzi o rozmowy, trudne rozmowy, to znowu wracam do celu psychoterapii. Celem psychoterapii nie jest to, żebyśmy mogli o trudnych sprawach rozmawiać z terapeutą, tylko, czy w pewnym sensie lepiej funkcjonować w procesie terapeutycznym, tylko poza terapią, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować. I to znowu, przygotowując się do tej rozmowy, do takich trudnych rozmów, na przykład jak z ojcem, o to, że mam różnego rodzaju obserwacje dotyczące procesu wychowawczego na przykład, nie? To można się zastanowić, co jest moim celem oraz czy to, znowu ten cel może być bardzo różny, bo jeśli ja bym chciał, żeby mój ojciec uznał, że źle zrobił, no to może być trudne rzeczywiście. Ale pytanie, czy to musi być mój cel oraz co to ma wspólnego z moim dobrostanem, jeśli jestem na tym etapie, że przejmuję kontrolę nad własnym życiem. Może się okazać, że ja nie mogę z moim ojcem rozmawiać, bo na przykład umarł. Czyli niekoniecznie brak zrozumienia jest przeszkodą, taką nie do pokonania. Czasami tych przeszkód jest po prostu dużo więcej i warto raczej ułożyć tę układankę w taki sposób, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest moim celem i dlaczego ja chcę tę rozmowę przeprowadzić. To jest, to będzie dużo istotniejsze.
8: I z tego, co rozumiem, sprawdź, czy dobrze rozumiem sens twojej wypowiedzi, też pamiętać, gdzie jest nasz wpływ, a gdzie on się kończy. Czy ja mogę chcieć przeprowadzić trudną rozmowę, mogę chcieć wypowiedzieć różne rzeczy, co nie znaczy, że zostanę z tymi rzeczami, z tymi wątkami, z tymi wspomnieniami, z tymi emocjami przyjęta, zaakceptowana. Może to zostać całkowicie odrzucone, może zostać podważone, bo to, że ja jestem gotowa to wypowiedzieć, nie oznacza, że druga osoba jest gotowa to przyjąć.
9: I to jest kwintesencja tej rozmowy, bo ja...
8: Spoiler, tak?
9: Wyznaczyłem takie 4 punkty i to jest ostatni punkt ważny.
8: No przykro mi, nie znałam ich wcześniej, ale na swoją obronę.
9: Bardzo dobrze. Właśnie chodzi o to, że to jest jeden z absolutnych warunków w ramach tego przygotowania się do tej rozmowy, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem gotowy na to, co rozmówca powie, co zrobi, co pomyśli, bo jest odrębnym człowiekiem. I teraz, jeżeli chcemy przeprowadzać trudne rozmowy, akurat dotyczące takich kwestii jak relacje rodzicielskie między rodzicami, z rodzicami, czy partnerskie relacje, im bliższa relacja, tym trudniej. Niestety się rozmawia o takich ważnych, trudnych sprawach. Natomiast jeżeli w ogóle rozmawianie, jeżeli moje wyobrażenie o rozmowach zawiera sobie w sobie taki element, że rozmowa polega na tym, że ja powiem, do czego doszedłem, co zrozumiałem i druga strona zrozumie, że mam rację, to może być jedną z pierwszych przeszkód trudnych do pokonania. Bo rozmowa nie polega na tym, że ja powiem i ktoś zrozumie. Rozmowa polega na tym, że ja powiem, co rozumiem, co czuję, co się we mnie dzieje i właśnie dopuszczam do siebie absolutną wolność reakcji po drugiej stronie, a rozmową
8: może
9: jest...
8: nie absolutną, bo są pewnego rodzaju też zasady, tak? Czyli na przykład, że mogę sama ze sobą się umówić, że nie zgadzam się, że ta osoba zacznie mnie obrażać i wiem, co wtedy zrobię.
9: No, mogę się nie zgadzać, ale i tak się nie mam na to wpływu. Tak naprawdę.
8: Mogę wiedzieć, przygotować się na to, co zrobię w takiej sytuacji.
9: No ale jeśli chcę rozmawiać...
8: No tak, to prawda.
9: Chodzi o to, że taka próba w ogóle... wiadomo, że no, nie zgadzam się na przemoc i tak dalej, no mogę wyjść, ale jasne, tylko chodzi o to, że takie zrozumienie, jakby zderzenie się z faktem, że druga osoba, z którą ja rozmawiam, jest po prostu odrębną osobą. Ja nie mogę mieć roszczenia, że dobrze przygotowana rozmowa, czyli jak będę po terapii, będę dobrze się przygotowywał i tak dalej, spowoduje, że ja przejmę władzę nad tą drugą osobą i będę rozmowę tak prowadził, żeby ta osoba w końcu uznała, że ja mam rację. I próbuję powiedzieć, że początek to jest, zacząłbym od tego, żeby się skupić na regulacji własnej osoby, czyli nie podejmuję rozmowy, dopóki mój ośrodkowy układ nerwowy nie jest spokojny, czyli jeżeli czuję, że we mnie się gotuje, albo jakieś inne emocje są intensywne, to jest dobry znak, żeby nie podejmować rozmowy, dlatego że nie mam dostępu do płatów przedczołowych, czyli nie jestem w stanie racjonalnie myśleć, tylko bardzo emocjonalnie podchodzę do sprawy. I to prawdopodobnie spowoduje, że rozmowa nie pójdzie dobrze. Więc dobrze jest zająć się tym ciałem, czyli zająć się tym, żeby sobą, zaopiekować się sobą, żeby wyregulować napięcie.
8: Co to znaczy?
9: Potem...
8: Poczekaj, bo co to znaczy, jeżeli chodzi o konkretne działania? Co mogę zrobić, żeby wyregulować napięcie i zająć się sobą?
9: Na przykład mogę odłożyć tę rozmowę. Czyli jeżeli czuję, że jestem bardzo wzburzony, to mogę odłożyć rozmowę. Czyli, że porozmawiamy później. Mogę zrobić w trakcie rozmowy przerwę. Że bardzo ta rozmowa mnie angażuje, porusza, denerwuje, wzrusza, jakkolwiek by to było. Więc róbmy przerwę, wrócimy później. mogę zacząć od tego, że żeby w ogóle uświadomić ten fakt, że jeżeli to jest dla mnie trudna i ważna rozmowa, to jest niemożliwe, żebym nie był poruszony. Więc uznanie tego faktu, że będę bardzo zaangażowany w tę rozmowę, może spowodować, żebym pilnował tego wszystkiego, co się we mnie dzieje fizjologicznie.

0: dotyczące takiej właśnie higieny funkcjonowania, tak żeby przygotować się na trudną drogę. To jakbyśmy porównali tę rozmowę do pewnej podróży, no to na początku rozmowy powiedziałem, że trudna rozmowa będzie wymagała kosztów. Nie ma możliwości, żebyśmy uniknęli tych kosztów. I tymi kosztami to są właśnie to, że będę wzburzony emocjonalnie, będzie to we mnie wywoływało różne emocje, a przygotowywaniem się do tej drogi to jest możliwe przewidzenie tych emocji i zaopiekowanie się sobą w taki sposób, że mimo to, że to będzie wymagało ode mnie wysiłku, to jednak właśnie zadbam o to, żeby mieć, gdyby to była zwyczajna podróż, to byśmy powiedzieli na przykład w góry, że trzeba mieć dobre buty, właśnie trzeba się wyspać, trzeba mieć ze sobą wodę i tak dalej. To tutaj też chodzi o to, żeby właśnie zadbać o to, że muszę być wyspany, muszę przewidzieć, że są pewne punkty, które mogą być dla mnie wyjątkowo wrażliwe w tej rozmowie. W związku z tym przygotować się emocjonalnie, jak mógłbym zareagować, gdyby ta druga osoba rzeczywiście dotknęła tych tematów, które są dla mnie bardzo, bardzo wrażliwe. Może na przykład przewidzieć przerwy, żeby odpocząć, a potem wrócić do tej rozmowy. Czyli to są te takie techniczne rzeczy, które są ważne, ale jak się pewnie domyślasz, już nie mogę doczekać, żeby powiedzieć, że oprócz tego wszystkiego, gdybyśmy właśnie zaczęli od tego, że początkiem jest zajęcie się własnym ciałem, tym, co się dzieje we mnie, w systemie nerwowym, kiedy myślę o trudnej rozmowie, a w pewnym sensie końcem jest reakcja tej osoby drugiej, na którą nie mamy wpływu, tak jak powiedzieliśmy, a rozmową jest wszystko, co pomiędzy. I teraz, jeżeli ja przygotowuję się do trudnej rozmowy, a wcale nie jestem zainteresowany tym, co pomiędzy, jestem zainteresowany tym, co ja chcę powiedzieć i tym, co chciałbym, żeby ta osoba powiedziała, albo zrozumiała, albo zrobiła, to może się okazać, że właśnie brak przygotowania polega na tym, że ja kompletnie nie jestem zainteresowany rozmową, tylko jestem zainteresowany tym, żeby przekazać moje poglądy, moje odkrycia, moje przekonania, tak, żeby ta osoba to zrobiła, co ja chcę. Albo uznała. Tymczasem to nie jest rozmowa. No bo właśnie rozmowa polega na tym. I teraz zobacz, jak z tej perspektywy patrzymy na rozmowę, to główny składnik dobrej, trudnej rozmowy to jest ciekawość. Czyli nie pewność, że ja wiem, już dobrze się przygotowałem, więc on się na pewno ze mną zgodzi, albo na pewno się nie zgodzi. A w dodatku na pewno nigdy się nie zgodzi. No to są pewne, prawda, no pewne przekonania, zapewne mające jakieś podstawy z naszego życia, ale w zasadzie my nie wiemy. Bo jednym z najważniejszych założeń przy takich trudnych rozmowach jest uznanie faktu, że my nie wiemy, co się dzieje w drugiej głowie, w głowie odrębnej osoby. Ale możemy zająć się tym, to też nie jest łatwe, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w naszej głowie. Bo zobacz, że my, rozpoczynając rozmowę, wbrew pozorom rzadko wiemy, co się w nas dzieje, co się u nas dzieje. Na przykład można powiedzieć, że ja nie wiem, co to oznacza dla mnie, że mój ojciec nie chce uznać, że moje kłopoty z funkcjonowaniem po prostu są inne niż jego, albo że ja jestem inny niż on. I to jest dużo ciekawsze, zajęcie się tym, dlaczego to, co to ze mną robi, co to dla mnie oznacza, a sama rozmowa wtedy może być dużo łatwiejsza, bo będzie miejsce na ciekawe odkrywanie tego, co on na to.
1: A może nie warto przeprowadzać trudnych rozmów, bo jesteśmy w połowie tej audycji. Mogą Państwo cały czas do nas dzwonić, 22 44 44 044. Mówisz o wysokich kosztach, o tym, że mogą towarzyszyć ogromne emocje. Może warto, może ta prokrastynacja, o której mówiłeś na początku, to jest dobra strategia.
0: No pewnie zależy kiedy. Jeżeli.
1: No właśnie kiedy, od czego to zależy?
0: Od kosztów. Jeżeli koszty związane z tym, że nie będę podejmował rozmowy. No wyobraźmy sobie trudniej, no łatwiejszą trochę weźmy już sytuację niż rozmowa z ojcem, czyli na przykład rozmowa z szefem. Jeżeli mi nie odpowiada w mojej pracy wiele rzeczy, ja mam trudności z tym, żeby podejść do tej rozmowy, a łatwiejsza jest zmiana pracy, to po co rozmawiać?
1: To bym dała jeszcze inny przykład. W przyjaźni. Coś mi przeszkadza w przyjaźni, coś mnie uwiera w przyjaźni, ale nie.

0: Nie chcę ryzykować, więc nie podejmuję tego tematu. I tak to rośnie, ta frustracja, ta złość, ten trud, aż w końcu rzadziej się spotykamy, nie mam ochoty tak często zadzwonić i relacja nam się rozjeżdża.
1: No i właśnie to jest odpowiedź na pytanie. Jeżeli koszty związane z niepodejmowaniem tej decyzji są dla mnie do zaakceptowania, no bo koszty zazwyczaj przy relacyjnych sprawach no są takie, że się oddalimy od siebie zasadniczo, prędzej czy później. Więc jeżeli uznamy, że to jest dla nas koszt do zaakceptowania, no to po prostu ważymy to, co jest dla nas trudniejsze. Bo oczywiście, jak ktoś nas słucha, to może się zastanawiać, co ja opowiadam. Ale o to chodzi, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, wolnymi i nie zawsze trzeba podejmować trudne rozmowy, bo ja mam, mówię o tym tak zupełnie świadomie, trochę przywrotnie, bo w kulturze terapeutycznej jesteśmy też przyzwyczajeni tam w czasach, mówiąc o kulturze terapeutycznej, mam na myśli takie zjawisko, w której uważamy, że generalnie terapia musi być takim elementem życia za każdym razem. Język jest taki terapeutyzowany, dużo określeń takich w codziennym funkcjonowaniu i tak dalej.
0: Mamy kilka rozmów w podcastach na ten temat, więc jeżeli chcą Państwo więcej na ten temat usłyszeć, odsyłamy na TOK.fm.pl i do aplikacji mobilnej.
1: No właśnie, najkrócej mówiąc, wykorzystywanie terapii nie do tych celów, do których ona została powołana do życia. Zatem w takim kontekście często się jakby widzi, że ktoś uważa, że musi mówić, musi prowadzić trudne rozmowy dla innych głównie. Bo na przykład jestem w terapii, bo przeczytałem książkę, bo mam pewne spostrzeżenia. I tu właśnie też warto się zastanowić, no, jaki jest cel przeprowadzenia tej rozmowy, bo trudne rozmowy powinniśmy przeprowadzać po to, żeby coś ułatwić. Znaczy, że celem przeprowadzania trudnych rozmów jest po to, żeby było łatwiej zasadniczo, żeby było bliżej, żeby można było się spotkać.
0: A żeby było nam lżej?
1: A, to ciekawe. Obrazowe rzeczy mi przychodzą do głowy. No, na przykład jak jesteśmy zatruci, to jak jest nam lżej, to wymiotujemy. I teraz czasami...
0: Tak, zdecydowanie obrazowo.
1: I teraz czasami może być tak, że ktoś uważa, żeby mi było lżej, to będę emocjonalnie wymiotował na wszystkich wokół, szczególnie na tych bliskich. Czyli mam jakieś odkrycia, we mnie się różne rzeczy dzieją, więc daję sobie przyzwolenie na to, bo jestem właśnie tutaj przeczytałem różne książki albo jestem w terapii, że nie będę zważał na to, że to jest trudne dla kogoś, prawda? No i ja biorę pod uwagę, no bo zobacz, to jest dość istotne, jeżeli ja przeprowadzam trudną rozmowę, żeby mi było lżej, no to ja traktuję tę osobę jako narzędzie do regulacji moich emocji. Jest to dość duże nadużycie, o czym się rzadko myśli. Zobacz, że jak sobie wyobrazimy taką sytuację, że ktoś mówi, słuchaj, w trakcie rozmowy, załóżmy, wyobrazilibyśmy sobie taką sytuację, że ja postanowiłem, żeby mi było lżej z tobą rozmawiać i cię obrażam, albo mówię, że nawet mogę uprzejmie rozmawiać z tobą o rzeczach, które w ogóle nie powinny mnie, że tak powiem, nie jestem upoważniony do tego, żeby poruszać pewnych kwestii, tak? Nie udzieliłaś na przykład zgody. I ty wtedy możesz być obrażona, oburzona i możesz na przykład zakończyć tę rozmowę. I znowu osoba, która nie zaczyna przygotowań do trudnych rozmów od tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest tego cel, nie przygotowuje swojego ciała i umysłu do tego, że trudną rozmowę trzeba przeprowadzić nie po to, żeby regulować ośrodkowy układ nerwowy, bo ludzie nie są naszymi narzędziami do regulacji.
0: Nie powinni być.
1: No więc właśnie. Więc jeśli przeprowadzamy trudną rozmowę, to ona powinna mieć cel, powinniśmy wiedzieć, co chcemy osiągnąć i z całą pewnością powinna być zawarta w tej trudnej rozmowie ciekawość dotycząca reakcji tej drugiej osoby, na przykład dlaczego ona tak zareagowała, czego ona mogłaby potrzebować, jaki jest jej punkt widzenia i wtedy może się tworzyć naprawdę interesująca przestrzeń do rozmowy, która wcale nie musi być pozbawiona emocji. Bo my nie mówimy o tym, że trudną rozmowę można tak przeprowadzić, że ja tutaj nie insynuuję, że jak się dobrze przygotujemy, to trudna rozmowa będzie taka, że my będziemy po prostu mówili jak robot. Nie o to chodzi.
0: Ja bym też dodała, że zobacz, jeżeli my podejmujemy trudny temat, to my jesteśmy przygotowani do tej rozmowy. Czyli tak, możemy się wyregulować, zrobić bardzo dużo rzeczy, przygotować to, co chcemy powiedzieć. Ale zwykle ta druga osoba nie ma takiej możliwości. Nawet jak zapraszamy na rozmowę, albo mówimy, że chcemy porozmawiać, to ta osoba nie jest tak przygotowana. Często słyszy te refleksje po raz pierwszy, albo po raz pierwszy w ten sposób. I nie dostaje tych możliwości, jakie my mamy, żeby się do tej rozmowy przygotować.
1: To dokładnie tak. Więc można powiedzieć, że wnioskiem, podsumowaniem tego, co ty mówisz, byłoby to, że celem nie każdej trudnej rozmowy musi być zgoda. Że zgoda w ogóle nie jest celem rozmowy. Ja myślę, że bardzo często ludzie są zaskoczeni procesem terapeutycznym właśnie dlatego, że w takiej rozmowie, bo przecież w terapii my nic innego nie robimy, jak tylko rozmawiamy, to że w tej rozmowie nie zawsze trzeba się zgodzić. I jeśli jesteśmy znowu przyzwyczajeni...
0: To terapeuta nie zawsze ma rację? Przepraszam, to było tak...
1: Nie zawsze. Nie zawsze ma rację, ale mało tego, pacjent nie zawsze ma rację.
0: No to wiedziałam, chodziło. Że to... Tak, domyślałam się, że o to chodziło, ale to jest bardzo ciekawe, że...
1: Ale terapeuta też nie. I to jest szalenie ważne, dlatego że na przykład to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się w procesie terapeutycznym dzieje, bo terapeuta nie wie, co się dzieje w głowie pacjenta. Jego wiedza, kompetencje, doświadczenie, inni pacjenci w żadnym stopniu nie powodują, że on powinien wiedzieć dokładnie, co czuje konkretny człowiek. Bo każdy człowiek jest inny. Więc znowu, jeżeli terapia jest skonstruowana tak, że terapeuta próbuje dopasować pacjenta do wcześniejszych przypadków albo do tego, co w książce napisano, bez badania, bez szukania, bez takiego wnikliwego zastanawiania się, jak konkretny człowiek przeżywa na przykład konkretną depresję, no to może to jest w moim przekonaniu błąd bardzo poważny, bo taka postawa terapeutyczna, że ja wiem, powoduje, że nie jestem ciekawa. Jak nie jestem ciekawy tym, co się dzieje u pacjenta, to ja raczej nie pomogę mu. Więc znowu, to zobacz, że rozmowa, kiedy zawiera w sobie takie elementy, myślę, że trudne rozmowy dobrze jest porównać do procesu terapeutycznego, bo proces terapeutyczny to właśnie taka trudna rozmowa. Czasami te rozmowy są tak trudne, że na przykład w trakcie rozmowy trzeba zadbać o to, żeby regulować napięcie, czyli zatrzymać się na chwilę, czasem nawet porozmawiać o czymś innym, doprowadzić do tego, żeby ośrodkowy układ nerwowy się regulował, czyli zaopiekować się sobą w pewnym sensie. Oczywiście robi to też terapeuta, bo jeśli to jest w gabinecie terapeutycznym, ale potem wracamy do trudnej sprawy, w której końcem rozmowy nie musi być zgoda.
0: Czy jeżeli proces terapeutyczny nie jest trudny, to znaczy, że jest nieskuteczny?
1: Oj, bardzo poważne pytanie. No powiedziałbym, że tak. Ale też zdaję sobie sprawę, że nie musi zawsze tak być, bo może zależy, jaki jest po prostu cel tego procesu terapeutycznego. Chodzi o to, że jeżeli, mówiąc o procesie terapeutycznym, ja sobie wyobrażam to co dla mnie jest terapią. O tym na przykład dość obszernie piszę w mojej książce Nie musisz. Tam jest taki rozdział dotyczący tego, czym terapia jest.
0: Też tutaj w TOK FM byłeś gościem doktora Roberta Kowalczyka, który ma audycję z doktorem Aleksandrą Krasowską zaraz po nas, po 23 seksaudycja, więc odsyłam państwa, bo tam jest wasza szersza, obszerna rozmowa na ten temat.
1: I tam właśnie między innymi piszę o tym, że w terapii próbujemy zrozumieć rzeczy, które samodzielnie nie byliśmy w stanie zrozumieć. Na przykład próbujemy zrozumieć złożoność relacji z ojcem i z matką, tak jak nasz pan Łukasz słuchacz zadzwonił. Czyli w terapii celem byłoby zrozumienie tego, jeśli moją potrzebą byłoby, bo my nie wiemy, jaka była potrzeba pana Łukasza, ale gdybyśmy założyli na potrzeby tej rozmowy, że potrzebą pana Łukasza byłoby, żeby ojciec się zgodził z jego spostrzeżeniami, to zbadanie tego, dlaczego dla niego to jest bardzo ważne, byłoby dość istotne. Dlaczego taka zależność jest tak istotna w jego życiu na tym etapie. Czyli chodzi o to, że jeśli byśmy założyli, że proces terapeutyczny ma nam pomóc zrozumieć rzeczy, które są dla nas niewidoczne, które są na przykład pod pewnymi nieświadomymi procesami, które nami powodują. Bo świadomość od nieświadomości różni się tym, że to, co dzieje się świadomie, to my to widzimy i rozumiemy, co z czego się wzięło. Nieświadome procesy związane są z tym, że my emocjonalnie doświadczamy szereg rzeczy, na przykład bardzo się boimy, bardzo się złościmy, ale nie rozumiemy dlaczego. Nie ma na wierzchu powodu, dla którego mielibyśmy się bać albo złościć. I teraz przyzwoity proces terapeutyczny powinien polegać na tym, żeby to, co jest nieświadome, a jednak nami powoduje, bardzo intensywnie powoduje, że jesteśmy w ogromnych emocjach, były wyjęte do tej świadomości, tak żebyśmy zobaczyli pewne zjawiska.
0: Powiedziałeś o 4 punktach. Czy już wszystkie 4 mamy odhaczone, żeby też sprawdzić i spróbować trochę zebrać tak szeroki wachlarz wątków, które poruszyliśmy w tej rozmowie?
1: Tak, mówiąc o 4 punktach, to jeden nawet mi umknął. To oznacza, że byłoby 5 punktów. Zasadniczo chodzi o to, że przygotowując się do tej rozmowy, warto zacząć od faktów, czyli przeanalizować, jakie są fakty. Potem interpretację tych faktów. Jak ja interpretuję fakt, że mój ojciec miał trudne dzieciństwo? Potem, jakie emocje to we mnie wywołuje i w nim na przykład. Potem, jaka jest moja potrzeba, czego ja bardzo potrzebuję. To jest to, co przed chwilą mówiłem na temat procesów świadomych i nieświadomych. A wreszcie, jaki jest cel tej rozmowy.
0: To jest też schemat znany z porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, tak? Gdzie właśnie, kiedy na przykład buduje się komunikację właśnie na podstawie dokładnie tych części, powinno się ją budować, też odsyłam Państwa do książek dotyczących porozumienia bez przemocy, ale zadzwoniła do nas słuchaczka, pani Elżbieta. Dobry wieczór, pani Elżbieto, witamy na antenie.
2: Dobry wieczór. Jedno króciutkie pytanie, bez dygresji. Pozdrawiam bardzo serdecznie i słucham zawsze, bo audycja jest arcyciekawa. Mam pytanie. Jak należy prowadzić rozmowę, kiedy ja przystępuję do trudnej rozmowy, a moim celem jest pojednanie się z osobą, która mnie nie akceptuje, odrzuca. Czy możliwe jest z jakiegoś psychologicznego punktu widzenia, czy taka rozmowa może być skuteczna oraz czy w ogóle jest sensowne podejmowanie takich prób. Bo jeżeli dwie osoby próbują, jest inny przypadek, dwie osoby próbują sobie udowodnić, że są bardziej zranione i będą się licytować na ilość krzywd i wtedy porozumienie jest prawie niemożliwe.
1: Pani Elżbieto, zacznę od tego, że dziękujemy, że pani zadzwoniła. Już po głosie panią poznajemy, że jest pani stałą słuchaczką, że jest nam bardzo miło. Pani Elżbieto, wydaje mi się, że to będzie trudna rozmowa właśnie teraz. Spróbujmy zrobić taką próbę takiej trudnej rozmowy. Jeśli pani się zgodzi, to ja zapytam, no, hipotetycznie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że pani rozmawiając z osobą, która panią, to jakoś to pani nazwała, nie akceptuje albo nie zgadza się z panią, ma poczucie, że pani ją zraniła.
2: Wyrzuciła po prostu.
1: Czyli rozumiem, pani pytanie jest takie, co zrobić, żeby ta osoba, która czuje się przez panią zraniona, przestała się czuć raniona, tak?
2: Tak, bo moim celem jest pojednanie.
1: Dobrze, a jakbyśmy się zatrzymali, pani Elżbieto, na chwilę. Czyli gdybyśmy założyli, że oczywiście mając dobre pobudki, bo ja rozumiem, że pani celem jest pojednanie. Ale gdybyśmy założyli takie matematyczne myślenie, w którym to pani chciałaby spowodować, żeby ta osoba przestała się czuć zraniona, to jaki
2: to
1: byłby...
2: To chyba powinnam jej zadać pytanie, co mogę zrobić dla ciebie.
1: Pani Elżbieto, zatrzymujmy się. Ta ciekawość jest ciekawa. Ciekawość naprawdę może być ważna. Proszę zobaczyć, jeżeli pani chciałaby, żeby ona zrobiła to, co pani by chciała, czyli przestała...
2: O nie, to jest fe.
1: nie? To czuje pani podskórnie, że to niezbyt dobrze, prawda? Ale jak to brzmi, jeśli ja zaczynam rozmowę i chcę, żeby ona skończyła się tak, jak ja chcę? Proszę zobaczyć, ile tam jest kontroli i próby przejęcia władzy nad naszym rozmówcą. Ja bardzo zachęcam panią do tego, żeby na przykład uznać w sobie, być może, my się nie znamy, więc ja nie wiem, jak pani funkcjonuje, ale tak, żeby sobie pomyśleć, ja często, myśląc o sobie, wiem na przykład, że mam potrzebę sprawczości, chciałbym pewne rzeczy załatwić, rozwiązać. I wtedy zupełnie omyłkowo może dojść do takiej sytuacji, kiedy próbujemy kimś zarządzać, próbujemy przejąć nad kimś kontrolę. Czyli nawet jeśli ja chciałbym w ramach pojednania, użyję tutaj słowa, cudzysłów oczywiście, zmusić do tego, żeby ta osoba pogodziła się ze stratami, dlatego, że ja teraz jestem gotowa na pojednanie, to może być odebrane przez drugą osobę jako dalszą część krzywdy, wie pani? Jakby kontynuacja krzywdy braku uznania.
2: Tak.
1: Dlatego, pani Elżbieto, zachęcam panią do tego, żeby pomyśleć o tym w taki sposób, że czasami najlepszym sposobem na pojednanie to jest powiedzenie przepraszam, jest mi ogromnie przykro, kocham.
2: Te słowa już padły i one nie zostały przyjęte.
1: I już, Pani Elżbieto,
2: mogę to określić.
1: Pani Elżbieto, dokończę jeszcze.
2: Prób należy dalej podejmować.
1: Pani Elżbieto, chodzi o to, że czasami w trudnych sytuacjach najtrudniejsze jest to zobaczenie, że nasze spostrzeżenia, nasze przeprosiny, one są o nas. My mówimy o tym szczerze, że jest mi ogromnie przykro, że się coś zadziało. Ale jeśli chcemy prawdziwego pojednania, to powinniśmy uznać, że druga strona ma prawo w dalszym ciągu odczuwać krzywdę. W dalszym ciągu odczuwać poczucie smutku. Chodzi o to, że w pojednaniu nie chodzi o to, żeby przejąć kontrolę nad drugą stroną i uznać, że ona już jest szczęśliwa. Tylko w pojednaniu chodzi o powiedzenie jest mi przykro i uznanie, że rana może wymagać czasu.
2: Tak, to jest jeden... Tak, zgadzam się. Dziękuję bardzo za tę konkluzję.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, Pani Elżbieto.
2: Jeszcze jest tylko jedna sprawa. Szukamy poczucia wartości dla innych. I wtedy... Ja myślę, że wiele konfliktów bierze się z braku szacunku wobec siebie nawzajem. Ja się mogę do tego przyznać 100 razy nawet. Ale właśnie uznanie w oczach, nie wiem, ojca wobec syna, odwrotnie, matki wobec syna. Szukamy uznania i szacunku. I o to chodzi, i to boli, i to jest tą raną. Ale powolutku, szanując drugą stronę, że ma prawo do czasu, swojego czasu wyleczenia. O, tak jakby. Nie rezygnować z rozmów.
1: Pani Elżbieto, to może tak podsumowując, powiem jeszcze raz, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że pani się pochyla nad tymi trudnymi tematami. Też wielokrotnie tutaj mówiła pani o nas, u nas, o sobie, prawda? Więc to jest wyjątkowo cenne. Ja bym podsumował tę rozmowę tak, że no właśnie te trudne rozmowy mają do siebie to, że wywołują w nas ogromnie często poczucie takiego emocjonalnego, wywołują taki stan emocjonalny, o którym moglibyśmy powiedzieć, że to czujemy się, jakby ktoś nas nie szanował. To słowo szacunek bardzo u pani często się pojawiło. Więc
0: ja bardzo was przepraszam, ale zbliżamy się do końca naszej audycji, a czekaj jeszcze jedna słuchaczka.
1: To potem podsumujemy jeszcze, jak nam się uda.
0: Wybaczcie, ale chciałabym jeszcze dać szansę pani Małgosi, która czeka. Pani Małgosiu, dziękujemy za cierpliwość i witamy na antenie.
3: Tak, dobry wieczór, jestem już na antenie?
0: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Chciałam zadać takie pytanko, może mało i tak szybciutko. Bardzo fajnie się słucha tej audycji, rozmawiając z osobami, którymi znamy. I chciałam zadać takie pytanie, jak przeprowadzić trudną rozmowę na, po prostu w sądzie z osobą, którą nie znamy. Z reguły jestem spokojnego charakteru. Jak być sobą do końca na sprawie przykładowo sądowej?
1: A to zależy, w jakiej roli ta rozmowa. Czy pani pyta o rolę, nie wiem, sędziego, adwokata, świadka?
3: Nie, ja mam po prostu brać udział w sądzie, w sprawie, prawda?
1: Mhm.
3: No, po raz pierwszy, oby ostatni. No, tak jak mówię, no, jest to dla mnie bardzo krzywdzące, bo nie powinna w tej sprawie w ogóle być. Taka jest prawda. Jak być sobą do końca, żeby być po prostu spokojną, funkcjonować tak, jak potrzeba?
1: To dziękujemy, że pani zadzwoniła. To ja powiem w dwóch słowach właśnie w taki sposób, że nie da się tak...
0: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Nie da się do końca być sobą w sądzie, tak naprawdę, bo to jest pewna scena, na której nie da się być sobą. Jesteśmy tak zestresowani, że nie ma co oczekiwać od siebie, że nie będziemy zestresowani, ale warto wziąć pod uwagę tak właśnie to, co się z ciałem będzie działo, jeśli to jest możliwe, zadbać o to, że nie wiem, mogę być spocony, mogą się ręce trząść, że to jest naturalne. Potem skupić się na celu, co ja chcę w tym osiągnąć, z tą moją, w tej mojej wypowiedzi. Mieć miejsce na ciekawość, nie zakładać, że jak ktoś zareagował tak czy inaczej, to ja już wiem, co miał na myśli, albo taką minę zrobił i być gotowym na różny koniec. Gotowość, szczególnie w sądzie, jest bardzo ważne, że nieważne, jak ja jasno powiem, jaki jest mój punkt widzenia, jak bardzo się czuję pokrzywdzony, to ta moja wypowiedź może być bardzo różnie rozumiana.
0: Zbliżamy się do końca audycji, zostało kilka minut i myślę, że warto, żebyśmy wrócili do tradycji podsumowań, bo dzisiaj dużo było tych wątków.
1: Zasadniczo myślę, że takim dobrym podsumowaniem będzie jednak próba dokończenia tego, co mówiliśmy do naszej pani Elżbiety, do słuchaczki, że ogromnie często w trudnych rozmowach nasz umysł działa tak, że nie jesteśmy w stanie odkleić się od tego, co czujemy emocjonalnie, czyli na przykład czujemy się nieszanowani. Mamy takie poczucie, że nie wiem, dziecko, mąż, partner, wnuk, że jak on tak powiedział, to znaczy, że mnie nie szanuje. Czyli jeżeli wzburzony, podniesionym głosem coś powiedział, to znaczy, że mnie nie szanuje. I ja jestem tak poruszony tym, natychmiast aktywuje się mój system obronny. Jestem tak poruszony tym zjawiskiem, że on mnie nie szanuje, że nie jestem w stanie zobaczyć, właśnie ciekawie zbadać, dlaczego on się tak zachował, dlaczego on jest w takim stanie, co mi się stało. Tylko zakładam, że to oznacza, że mnie nie szanuje i to powoduje taką ranę, że nie jestem w stanie w tej rozmowie zobaczyć drugiego człowieka. Więc podsumowując, w trudnych rozmowach wydaje się najważniejsze by było, żebyśmy zadbali o to, że w ramach, no ponieważ będziemy się stresowali, że pewne rzeczy się zadzieją, one są naturalne, więc jeśli możemy zadbać o to, zadbajmy o to. Natomiast, że w trudnej rozmowie nie chodzi o to, że ja chcę coś powiedzieć i dopóki nie osiągnę celu, to ta rozmowa nie była skuteczna. Tylko w rozmowie chodzi o to, żeby zastanowić się, jaki jest mój cel, żeby z ciekawością zbadać, jak na to zapatruje się druga osoba, a potem pielęgnować w sobie, uczyć się tego, że trzeba być gotowym na bardzo różne reakcje. Że czasami koniec rozmowy to nie jest taki, że będzie pojednanie, nie jest taki, że właśnie zgoda, albo że ktoś zobaczy mój punkt widzenia, tylko być może rozstanie, albo uznanie, że zadziało się, zrobiłem coś w ramach trudnej rozmowy, przepraszam, i gotowość na to, że od przepraszam do normalizacji relacji może mijać dużo czasu, jest właśnie tym skutkiem dobrej, słusznej rozmowy.
0: Nawet przeprosiny mogą zostać przyjęte, może się pojawić wybaczenie, ale ten powrót nie będzie możliwy już nigdy, bo ta druga strona zdecyduje, że tego powrotu nie chce.
1: Chodzi też o to, żeby pamiętać, że w tych trudnych sprawach relacyjnych, przepraszam, nie może spełniać funkcji przejęcia kontroli, czyli nie może anulować to, co się wydarzyło, że trudna rozmowa powinna mieć w sobie gotowość na to, że rozumiem, że w wyniku tego, co się wydarzyło, są pewne rany, które wymagają czasu i które do końca życia mogą zostawić ślad.
0: To była audycja Dobra Terapia. Widzę, że jeszcze Państwo dzwonią, więc odeślę na nasze profile na Instagramie, jeżeli mają Państwo jakieś historie, którymi chcą się Państwo podzielić lub pytania. Może kiedyś jeszcze do tego tematu wrócimy. Można też oczywiście do nas pisać na adres dobraterapia@tok.fm. dobraterapia@tok.fm. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, a realizował Adam Brzeziński. Bardzo Wam dziękujemy. Już za chwilę informacja Radia Tok FM, a zaraz po nich seks audycja. Doktor Aleksandra Kresowska i doktor Robert Kowalczyk porozmawiają o bliskości lub braku bliskości na wakacjach. Wrzesień dobry moment na taką rozmowę. A my wracamy do Państwa za tydzień, jak zawsze w niedzielę po 22:00. Doktor Armel Mahakian
1: oraz Zuzanna Piechowicz.
4: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
5: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
6: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Katastrofa partii centrowych i upokorzenie Friedricha Merca. Tak brytyjskie media komentują wyniki wyborów do parlamentu w Saksonii-Anhalcie. Według Exit Poll przoduje alternatywa dla Niemiec. Przez dwa dni wysłannicy Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie rozmawiali o pokoju między Rosją a Ukrainą. Przełomu jednak wciąż nie ma. W informacjach również sport i awans Aryny Sabalenki do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Historyczny triumf powojennej skrajnej prawicy w Niemczech, katastrofa partii centrowych i upokorzenie kanclerza Friedricha Merca. Tak brytyjskie media komentują wyniki Exit Poll, według których alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do regionalnego parlamentu w Saksonii-Anhalcie. Exit Poll wskazują na nieco ponad 44% poparcia dla AfD w tym kraju związkowym. Omawiając wyniki Exit Poll, Daily Telegraph podkreśla, że lider AfD w Saksonii-Anhalcie Ulrich Zygmunt deklarował wcześniej chęć zbliżenia z Rosją, wznowienia importu rosyjskiego gazu, skończenia z sankcjami przeciwko Moskwie czy wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Według Guardiana zwycięstwo AfD sprawia, że Friedrich Merz znajdzie się pod ogromną presją. Gazeta przypomina, że w sondażach parlamentarnych skrajna prawica również wyprzedza ostatnio CDU, której szefem jest niepopularny w kraju Merz. Przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę byli w Moskwie, gdzie spotkali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. Jared Kushner oświadczył, że chociaż strona amerykańska pracuje nad stworzeniem warunków umożliwiających zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przed zimą, nie ma gwarancji, że takie rozwiązanie się uda. Z kolei Steve Witkoff powiedział dziennikarzom, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą pójść na pewne kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice, by zakończy się trwającą od ponad 4 lat wojnę. Zapewnił także, że Stany Zjednoczone dążą do dyplomatycznego, a nie militarnego rozwiązania konfliktu. Negocjacje pozostają od miesięcy w impasie. Kolejne zatrzymania i przesłuchania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Zatrzymany został Roman Rzet, wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut. Z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że został przesłuchany jako świadek. W śledztwie w sprawie afery zonda krypto nastąpił przełom, ocenia Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Prokuratura w Katowicach w końcu prowadzi bardzo aktywnie to śledztwo. Mamy 5 zatrzymań w ciągu 8 dni, kolejne prawdopodobnie w drodze i bardzo rozwojową sprawę, no z udziałem też polityków.
1: Krzysztof Hetman z PSL-u mówi, że marszałek województwa lubelskiego ma w sprawie zonda krypto dużo wiedzy na temat innego zatrzymanego w aferze, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek. Jego znajomości z panem Piesiewiczem, był dobrym znajomym pana Piesiewicza. Wspólnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, które organizował im pan Kral. Czy są jakieś wątki związane z tym, że pan Jarosław Stawiarski poprzez samorząd województwo bardzo hojnie finansował Polski Komitet Olimpijski.
1: Z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski twierdzi, że jest pokrzywdzonym działaniami Przemysława Krala, właściciela zbankrutowanej giełdy Zonda Krypto. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku ponownie ruszy drążenie tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Dziś mijają 2 lata od katastrofy budowlanej, która zablokowała inwestycje. Na trasie drążenia zawaliła się wtedy część kamienicy. Od tamtej pory maszyna drążąca stoi w miejscu, a w lutym tego roku w atmosferze wzajemnych zarzutów koleje zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą. Kiedy tunel będzie gotowy? O tym Bartosz Kądziołka.
4: Po pierwsze, koleje muszą znaleźć firmę, która wydrąży ostatni niemal kilometr, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
5: Do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty, które według nas dają rękojmie swoim doświadczeniem i wiedzą bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia.
4: Później spółka chce znaleźć drugą firmę, która wykona wszystkie pozostałe prace. Według aktualnych zapowiedzi tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie. Jednocześnie trwają wywłaszczenia mieszkańców 4 budynków, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą wrócić do swoich domów i od 2 lat muszą mieszkać w hotelach lub lokalach zastępczych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka po wygranej z Amerykanką Taylor Townsend 6-4-6-3 awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. W ćwierćfinale Sabalenka zmierzy się z rozstawioną z numerem 6 Czeszką Lindą Noskową. Tegoroczna mistrzyni Wimbledonu w najciekawiej zapowiadającym się meczu 1/8 finału pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4, wykorzystując dopiero 6 piłkę meczową. Poniedziałek z przewagą chmur, jedynie na południowym wschodzie. Początkowo dużo przejaśnień, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję, pierwszą po sezonie wakacyjnym. A przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
7: Oraz Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
6: Program wydaje Maria Mroczkowska, a my dzisiaj, no tak, jesteśmy po wakacjach. I wakacje często traktujemy trochę jak taki moment oddechu, czekamy na nie. Jesteśmy na wakacjach, a potem po nich wracamy. To trochę jest taki czas testu dla nas, testu dla naszego związku, oddechu po różnych trudnościach, po różnym okresie takiego zwiększonego wysiłku i też zwiększonej pracy, którą często zostawiamy sobie właśnie na ten okres tuż przed wakacjami, żeby na wakacje jechać z wolną głową. Mamy czas teoretycznie dla siebie, mniej zadań, więcej spokoju, ale też sporo założeń. I problem jest tylko taki, że pożądanie, seksualność nie działa jak przełącznik. To nie jest tak, że da się je włączyć w momencie, kiedy chcemy, a w momencie, kiedy jest nam niepotrzebne, kiedy jest elementem, który być może nas dezorganizuje albo rozprasza, to, że można je wyłączyć. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czym są wakacje dla związku i to zarówno w tym okresie letnim, urlopowym, ale też w naszych głowach, naszych oczekiwaniach, w naszych wyobrażeniach. Mam wrażenie, Robert, że to jest temat, który z jednej strony pojawia się gdzieś w przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony czasem być może zbyt optymistycznie, zbyt hura optymistycznie podchodzimy do wakacji i tego, co będą oznaczały wakacje dla naszej relacji. I moje pierwsze pytanie do ciebie, z jakimi oczekiwaniami najczęściej wyjeżdżamy na wakacje?
7: To jest bardzo dla mnie interesujący wątek, ponieważ zauważyłem u siebie w gabinecie, że po wakacjach rzeczywiście więcej osób zapisuje się na konsultacje psychologiczne, seksuologiczne, terapeutyczne. Jedną z takich hipotez, która no jakby trochę biorąc pod uwagę to, o co mnie zapytałaś, jest właśnie taka, co się w te wakacje rzeczywiście dzieje takiego, albo co się nie dzieje, co motywuje po tych wakacjach, czyli po czasie, który najczęściej jest jakoś opisywany jako czas szczególny, właśnie tak jak mówisz, czas resetu, czas zbierania energii na nowy rok akademicki, szkolny. Pojawia się jakiś rodzaj rozczarowania. Często jedziemy z bardzo konkretną fantazją. No, mamy ten czas przewidziany, najczęściej to jest lipiec, sierpień. W naszej szerokości geograficznej no to rzeczywiście to jest czas, w którym słońce najczęściej dopisuje. Pojawiają się takie fantazje. Wreszcie będziemy sami, będziemy mieli czas, odpoczniemy, wróci czułość, wróci pożądanie, wróci za tym oczywiście seks. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ten scenariusz nie jest przede wszystkim wspólnie uzgodniony, tylko istnieje u kogoś w głowie. Jedziemy z pewnym scenariuszem do zrealizowania. Często bardzo wiele zasobów kumulujemy właśnie w tym czasie, bo te zdania odpoczniemy wtedy porozmawiamy, wtedy będziemy mieć czas na bliskość i przyjemność. Okazuje się, że nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. I zdarza się, oczywiście będziemy dzisiaj pewnie o tym rozmawiać, że o tym nie rozmawiamy i jedziemy z tym naszym własnym planem na przykład na naprawę relacji. Druga osoba może być zaskoczona, bo może być na zupełnie innym etapie, ale też przyjrzymy się samemu planowi, co tak naprawdę w tym czasie lokujemy.
6: Okej. Tylko, że chciałbym, żebyśmy spróbowali zmierzyć się z takim wyzwaniem, jakie najczęściej oczekiwania, jakie najczęściej pomysły w głowie może mieć osoba, która jedzie ze swoją najbliższą osobą partnerską na wspólny wyjazd, gdzie mają przed sobą tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie wolnego. I jakiego rodzaju pomysły potrafimy lokować, albo jakiego rodzaju zadania potrafimy odkładać na okres wakacyjny, jeżeli chodzi o związek?
7: Przez rok możemy sobie mówić, nie mamy seksu, bo praca, dzieci, zmęczenie, ale łatwo pomylić brak warunków do bliskości z brakiem samej bliskości. I to lokowanie właśnie, na przykład w tej kategorii nie mamy czasu, całej relacji, całego braku, wszystkich braków w relacji może być zwodnicze. I co się dzieje w wakacje? Wakacje nam usuwają część wymówek. I wtedy często sami przed sobą, przed związkiem, odkrywamy, że nie chodzi na przykład wyłącznie o brak czasu. Ten symboliczny, mityczny brak czasu. Bo ja bardzo często słyszę, że właśnie zajmiemy się tym, jak będziemy mieli więcej przestrzeni, więcej będziemy mieć czasu. No i wakacje wydają się pod tym względem z czasem bardzo dogodnym. Zmieniamy warunki, otoczenie może nam sprzyjać, no piękna pogoda, no tutaj mamy więcej tego czasu dla siebie. I nagle się okazuje, że no, jest jednak deficyt głębiej. Ten deficyt może być właśnie na poziomie bliskości, on się zaczął dużo, dużo wcześniej niż właśnie to. I oczywiście tam mógł ten brak czasu być jednym z tych elementów, ale takie patrzenie na to w perspektywę, będę miał więcej czasu, żeby zająć się sobą, na przykład właśnie odpocząć fizycznie i przez to będę miał więcej tej energii, na przykład na bliskość i seks. Tego czasu będę miał więcej dla partnera bądź partnerki, ale okazuje się, że to nie wystarcza, że para na przykład zgubiła coś po drodze, zgubiła coś, co jest fundamentem, co na przykład jest źródłem dla wielu osób pożądania. Bliskość i samo to, że zadbamy o siebie, czyli będziemy zrelaksowani i będziemy mieć czas, może się zdarzyć, że po prostu nie wystarcza.
6: Jak sądzisz, dlaczego jest tak, że te wakacje stają się w ogóle momentem, na który czekamy, żeby porozmawiać, żeby się zbliżyć, żeby coś nadrobić, jeżeli chodzi o związek, bo ja rozumiem, że możemy coś takiego zakładać, jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład zajęcie się mieszkaniem, albo, nie wiem, remont, albo, chociaż no to nie najlepszy pomysł, no, ale no wiele osób z nas tak robi, no bo inaczej nie ma kiedy. Albo żeby zrobić coś fajnego, albo żeby zaliczyć jakieś fajne książki, które są zaległe. Ale jak sądzisz, dlaczego akurat odkładamy na ten czas zajęcie się związkiem, bo o ile myślę, że dla wszystkich z nas jest jasne, że no nie uda się nam na przykład za bardzo odespać, tak? W sensie albo wyspać się na zapas. No wiemy, że to się raczej nie uda i że raczej ta higiena snu powinna nam towarzyszyć na co dzień. A jednak mam wrażenie, że w kwestii związku jesteśmy tutaj, no jednak bardziej podchodzimy jak do zaległych książek.
7: To tak, masz rację. Też mam takie poczucie, że coś, co się wydaje intuicyjnie, kontrintuicyjnie, czyli związkiem powinno się zajmować ciągle. Ten związek, ta praca nad relacją, o tym wielokrotnie w naszych audycjach mówimy, powinno być takim elementem domyślnym, czyli jakiś rodzaj uwagi, uważności w tej relacji, ale ja mam poczucie, że ten czas wakacji to jest taki czas właśnie ten magiczny, też szczególny, w takim rozumieniu też odmiany wielu aspektów. Ty wspomniałaś oczywiście o tych remontowo-zaległościowych, ale też związku, więc możemy to też tam lokować. A druga rzecz, że w takim kieracie codzienności trudno usłyszeć, czy mieć czas na siebie. I rzeczywiście pary to bardzo często powtarzają, że z którymi rozmawiam, że daję im proste pytanie, ile czasu poświęcają sobie w ciągu tygodnia, jak tym czasem gospodarują. Wydaje się takie pytanie techniczne, oczywiste i się okazuje, że tego czasu jest bardzo mało i tego czasu, który jest związany z pewną uważnością. To znaczy takiego czasu, nie że siedzimy razem i oglądamy film, bo to też może być oczywiście wspaniałe doświadczenie wspólne, ale taki czas, kiedy nie ma żadnych Nie ma żadnych żadnych przeszkód, które budują barierę, czyli nie ma telefonu, nie ma właśnie działań innych, bo taka multidyscyplinarność też jest taką przypadłością współczesności, że w tym samym czasie mam podzielność uwagi. Nie uwaga przeskakuje, to z tą podzielnością to ja bym był bardzo ostrożny, ale takiego czasu pełnego. I to się wydaje współcześnie bardzo takim ważnym składnikiem, o którym większość terapeutów, psychologów, psychiatrów, no specjalistów ze zdrowia mówi, że uwaga jest czymś, czego nie dostajemy i trudno nam czasem tą uwagę przerzucić na partnera bądź partnerkę w ciągu tygodnia, bo mamy zadania, tutaj mamy dzieci, tutaj mamy pracę, tutaj mamy zobowiązania i trochę przerzucamy, że to jest ważniejsze. I w tej hierarchii ten związek spada po prostu na dalszy plan. On się po prostu dzieje i jak nie ma kryzysu żadnego, to specjalnie uwagi naszej nie zwraca. Po prostu dzieje się. I to niestety może się kumulować. I to takie spychanie na dalszy plan, że ten związek nie jest priorytetem, no najczęściej doprowadza do sytuacji kryzysowych. No i tu są kłótnie, no i tam po tych kłótniach właśnie pojawia się to zdanie, że nie mamy czasu, porozmawiamy o tym później, tylko że to później jest właśnie odkładane na bliżej nieokreślany czas, bo to też jest trudna najczęściej rozmowa. No i znowu, ten czas wolny, czy ten czas wakacji, ten czas dyspensy i możliwości jawi się właśnie jako taki czas przez swoje umieszczenie w planie terapeutycznym, że w tym czasie to zrobimy, w tym czasie to w jakiś sposób odrodzimy, ta komunikacja wróci, ta bliskość się pojawi, a jak bliskość się pojawi, to pojawi się pożądanie i pojawi się seks. Czyli mamy tutaj jasną odpowiedź. Idąc dokładnie do odpowiedzi twojego pytania, ja mam poczucie, że priorytet związku po prostu spada na ostatni plan. Przynajmniej tak to słyszę w gabinecie.
6: Tylko właśnie niby jak zapytać daną osobę, to jednak uważa, czy na poziomie deklaracji wiele osób powie, że związek jest jednak jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Nie mam takiego przekonania, że chętnie przyznamy się nawet przed sobą, że my ten związek, drugą osobę, relację, bliskość tak chętnie odkładamy gdzieś tam za pracę, za hobby, za za Netflixa i że jednak uznajemy trochę, że ta relacja jest, bo powinna być, bo ją mamy, bo przecież dużo od siebie dajemy, no nawet chociażby przez to, że jesteśmy. A pomyślimy o tym później, a spróbujemy zareagować wtedy, kiedy pojawi się kryzys. Że jednak tak trochę nawiązując do naszej dziedziny seksuologiczno-psychologicznej, że mam wrażenie, że często staramy się gasić pożary w relacjach, a nie uderzać w profilaktykę.
7: No, bardzo ciekawe, prawda? Jeżeli popatrzymy na to i trochę używając pewnego pojęcia, taka interwencja kryzysowa, czyli w pracy interwencja kryzysowa, w relacji rodzicielskiej interwencja kryzysowa, no i w związku interwencja kryzysowa, że to nas jakoś mobilizuje. A tak wiele mamy tych zadań, że one mogą się jawić jako głównie interwencja kryzysowa, więc to no oczywiście na listę to wskakuje dopiero wtedy, kiedy ta lampka zapala się na czerwono. Ale to, co tu mówisz, to jest właśnie nad czym ja też pracuję i pewnie też w gabinecie takim urealnianiu, bo to ja mam pewne oczekiwania. Mam wiele życzeń dotyczących siebie i między innymi relacji, ale pytanie, na ile to jest zgodne z rzeczywistością, bo tak jak mówisz, wiele badań pokazuje, że związki, no już tak mówiąc bardzo, bardzo lokalnie, dla Polaków są niezwykle istotne. Ostatnie badanie, spojrzenie Polaków na długowieczność, wskazanie tak, pierwsza rzecz, która jest dla mnie ważna, no i też jest jakąś taką autostradą do długowieczności, to relacje. Ale w praktyce okazuje się, że te relacje są, ale są mało uważne, to znaczy to są relacje przy okazji. I ja na przykład, wydaje mi się, że to jest takie dość powszechne stwierdzenie, ale ono dla mnie ma coś jednak bardziej z posiadania niż z relacji. Mam partnera, mam partnerkę. Czyli pojawia się na przykład sakramentalne tak, pojawia się to zdanie jesteśmy w związku, jakby to ściągało z nas odpowiedzialność dotyczącą starania się o tę relację. Że to jest taki moment, że tak, to jest zaklepane. To już jest moja relacja. I oczywiście to z jednej strony daje to poczucie stabilności, za którym dla wielu osób idzie poczucie bezpieczeństwa, ale to może być takie dobrze działające, ale na poziomie pewnej codzienności i takiej operacjonalizacji tej codzienności, a nie jest to bycie z kimś blisko. I pytanie na ile, no i to też pytanie do naszych słuchaczy, tak realnie, odnosząc tego pytania, o którym ja wcześniej mówiłem, tego pytania, które też nierzadko zadaję w gabinecie, ile czasu poświęcamy na relacje w ciągu dnia, ale nie mówię na ten wątek taki, że oglądamy razem na przykład telewizję, czy robimy coś razem, bo to też jest ważne, ale na rozmowę, na bycie blisko, na bycie uważnym na drugą osobę i nie pośrednio, bo usłyszałem niedawno takie zdanie w gabinecie, że no, myślę cały czas o swojej partnerce, o swoim partnerze, bo na przykład przygotowałem dla niego, dla niej jedzenie. To jest bardzo piękny gest, tylko to też jest pośrednie. Pytanie na ile, na przykład jeżeli przygotowałem albo wspólnie przygotowaliśmy jedzenie, siadamy i wspólnie je jemy i rozmawiamy, a nie siadamy przed telewizorem i na przykład oglądamy kolejny serial. I jak popatrzymy na to właśnie w tej perspektywie tego towaru, deficytowego towaru, czyli czasu, ale czasu takiego uważnego, to okazuje się, że z tym jest średnio. Czyli pomiędzy tymi deklaracjami a rzeczywistością, w moim odczuciu, przynajmniej tak to słyszę w gabinecie, jest gigantyczny rozdźwięk.
6: Też ciekawy wątek jest tego, co powiedziałeś o spędzaniu czasu, takim świadomym spędzaniu czasu ze sobą, bo mam też wrażenie, że kiedy przez cały rok zajęci różnymi zadaniami nagle jesteśmy na siebie skazani i siedzimy w tym samym pokoju hotelowym, w tym samym mieszkaniu, w tym samym jakimś, nie wiem, domku gdzieś nad morzem czy w górach, to nagle okazuje się, że bez tych wszystkich dystraktorów typu praca, zadania, codzienne sprawunki jest nam bardzo trudno wytrwać w takim byciu ze sobą cały czas. Nawet jeżeli ten związek ocenialibyśmy jako dobry, fajny, satysfakcjonujący i na razie zostawmy dzieci na boku, bo to też jest troszkę inna kwestia. Mówimy tylko o dwojgu dorosłych osób, które wyjeżdżają ze sobą, które spędzają ze sobą wolny czas, to nagle okazuje się, że może pojawić się dużo negatywnych odczuć.
7: No, rzeczywiście, bo dobre warunki z zewnątrz, czyli to, że mamy na przykład wygodny pokój i piękne widoki za oknem, nie zawsze oznaczają dobre warunki psychologiczne. Bo to, o czym wspomniałaś, to jest pewien rodzaj regulacji, bo to rozproszenie tej uwagi, że łatwiej nam się czymś zająć, żeby z kimś nie rozmawiać i dawać nawet taki dość intensywny pozór tego, że jesteśmy w relacji, bo krzątamy się koło siebie i wymienimy 2-3 zdania, to na dłuższą metę może właśnie, no, w perspektywie nie dać nam tego, czego szukamy, ale dawać taką złudę tego, że jesteśmy w dobrej na przykład relacji albo dobrze nam ze sobą. I może być wiele tych dystraktorów, tak jak mówisz, codziennych. I przypominam sobie czas pandemii. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy właśnie zaczynaliśmy naszą seksaudycję i takie tematy, które się wtedy wybijały w pytaniach naszych słuchaczy, to były jak ze sobą wytrwać w jednym mieszkaniu ciągle. I ta przestrzeń, która właśnie była codzienna okazała się początkowo, oczywiście też tam była ta opowieść o tym czasie i spędzaniu czasu ze sobą, nagle gigantycznym obciążeniem, bo nie mieliśmy, nie wiem, nie mogliśmy wyjść uprawiać sport, nie mogliśmy nawet wyjść zrobić zakupy, czyli cały czas musieliśmy ze sobą przebywać. I to stało się nagle takim gigantycznym obciążeniem, że coś, co było obietnicą odnowy, okazało się też impulsem do właśnie jakichś takich emocji, które się wydają sprzeczne, bo wyobrażam sobie, że ktoś jedzie i właśnie z taką myślą, ach, wreszcie przytulę tę swoją partnerkę tyle razy, ile będę pragnął, przytulę tego swojego partnera, będzie nam wspaniale, a nagle ja się wiercę, ja nagle chcę uciec z tej kategorii, co też może budować jakiś wewnętrzny dysonans. Czyli absolutnie ten wątek, który podnosisz, i myślę, że w gabinecie u ciebie to też się pojawia, jak można się regulować pracą, sportem, wieloma działaniami, i dopiero właśnie taki wyregulowani przechodzimy i mamy chwilę na rozmowę, a wyobraźmy sobie, że no właśnie jesteśmy ciągle ze sobą. I trochę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej sytuacji wszystkiego robienia razem, bo wcześniej mieliśmy wiele tych elementów, które nas rozpraszały, czy trochę zabierały naszą uwagę.
6: A nie masz też takiego poczucia, że czasami po prostu przestajemy nawet umieć być ze sobą tyle czasu, spędzać ze sobą tyle godzin w ciągu dnia na przykład, czy w ogóle całą dobę, bo bycie ze sobą w takiej bliskości, czyli życie ze sobą w jednym nawet mieszkaniu, jeżeli widzimy się chwilę rano przed pracą, później pracujemy 8 godzin, 10 godzin, wiele osób pracuje dłużej albo pracuje w ogóle z domu, więc na przykład rano zanim się zbiorą, to trochę potrwa, potem dopiero siadają do pracy i kończą późnym wieczorem, czasami nawet w nocy. To tego czasu, kiedy my realnie jesteśmy ze sobą i musimy nawet ze sobą rozmawiać, wymieniać takie nie komunikaty dotyczące operacyjno-logistyczne, tylko wymieniamy, nie wiem, opinie o świecie, o sytuacji politycznej, o książkach, o filmie, i nagle okazuje się, że właściwie to my nie mamy ze sobą o czym rozmawiać, bo my, mimo tego, że żyjemy ze sobą, to my bardzo mało o sobie wzajemnie wiemy.
7: Rzeczywiście tak też może być, że ten czas na bycie, albo na to bycie ze sobą trochę się odzwyczailiśmy. Jest taka tendencja i taki...
6: Zaczynamy się irytować sobą.
7: I to też może nas dodatkowo obciążać, bo właśnie ta wewnętrzna presja, o której powiedziałem, przecież jesteśmy na wakacjach, więc powinniśmy ze sobą rozmawiać, powinniśmy się ze sobą czuć, i nagle okazuje się, że to wywołuje u nas sprzeczne uczucia. Bo schemat był inny. No, pozostałe 10 miesięcy żyjemy w zupełnie innym schemacie. I nagle ma się przełączyć. Nagle ma być inaczej. Nagle ma być pięknie, bo przecież stworzyliśmy warunki. Dopracowaliśmy na te warunki też cały rok, bo to też jest tam skumulowanie wielu zasobów. Bo zdarza się, że to jest ten czas, który no, jeżeli planujemy wakacje, wyjeżdżamy, to jest związane też z dużym kosztem, czy z kosztem, i na to pracujemy cały rok. I wiele osób też to podkreśla jako taki element dodatkowy, co też zwiększa w tym obszarze oczekiwania, bo przecież ma być pięknie. Przecież mamy piękny hotel, piękny widok za oknem, pogoda jest taka, jaka ma być, wszystko jest, jakie ma być, a tu nie możemy, no tutaj w jakiś sposób to nie mogę znieść tego swojego partnera, czy nie mogę znieść tej swojej partnerki. Dlaczego? No bo ja też zauważam, że to jest też tak, że mamy więcej czasu, to co ty powiedziałaś wcześniej, też mamy więcej okazji do konfliktu. I zdarza się, tak, że jak wiesz, tu się zirytujemy, tu wyjdziemy do pracy, to się tam rozmasuje, po pracy już jesteśmy, a tu musimy to jednak skanalizować, czy jak w tej okoliczności inaczej tym zarządzić, i to też może być dla nas kłopotliwe.
6: Ale to co poszło nie tak w tym planie, pięknym planie, że w końcu będzie super na wakacjach, bo mało tego, że w końcu będzie okazja do tego, żeby pouprawiać dziki seks albo zrobić coś szalonego w łóżku, albo żeby w ogóle ten seks wrócił, i może się na przykład okazać, że wyjeżdżamy gdzieś na jakiś urlop, zabieramy ze sobą

0: Chodzę z pracy, wsiadam do samolotu i z kolejną listą zadań do zrobienia.
1: Nawet, przepraszam, że ci wejdę w słowo, nawet zadaniem do zrobienia jest to, że no w końcu odpocznę.
0: Och, to jest moja ulubiona kategoria, czyli odpoczynek na żądanie. Czyli właśnie ten moment, że przyjadę, przekroczę drzwi pokoju hotelowego i to od tego momentu będzie reset. Zdarza się. I to też, myślę, że Państwo też mogą mieć takie doświadczenie, że pierwsze dni to w ogóle część osób padnie na łóżko i nie ma ochoty nawet wstawać, bo jest tak przemęczona, tak przestymulowana, że pierwsze dni to jest jakiś taki, no, pierwsza w ogóle regeneracja, dopiero później się ten odpoczynek, a też możemy mieć za to do siebie żal, no bo przyjechaliśmy, to powinniśmy wykorzystać, no nie wiem, powinniśmy w tym momencie zwiedzić całe miasto, bo właśnie mamy na liście, że chcemy zobaczyć wszystkie zabytki. I to jest już pierwsza presja, czyli pierwszy element typu lista kolejnych działań do zrobienia na wakacjach. I żyjemy cały rok z listą i teraz kolejna lista pojawia się na wakacje. I to nie o to chodzi, żeby nie mieć wspólnego jakiegoś planu na te wakacje. Ale po pierwsze, czy ten plan jest wspólny? Czyli jak jadę z rodziną, z dziećmi, z mężem, z żoną, z partnerem, partnerką, to ja o tym rozmawiałem. Czy to jest na zasadzie, że tutaj ja jestem tutaj organizatorem, pilotem tej wycieczki, więc w takim razie wszyscy mają się dostosować, a potem jestem sfrustrowany, że ja przecież tak przygotowałem, a oni nie idą za mną. To pierwsza rzecz. Czyli czy o tym rozmawialiśmy? Po druga rzecz, no bo oczywiście możemy zmienić i przedyskutować, jakie zabytki chcemy zobaczyć albo w jakie miejsca chcemy pojechać, ale może równolegle zadajmy sobie pytanie, jakie mamy oczekiwanie względem relacji. To znaczy, co my chcemy w tym czasie też zrobić ze sobą? Ten czas dla siebie, jak mamy spędzić, żeby też o tym porozmawiać? Jak już chcemy planować, no to trochę rozszerzmy to. Czyli wygospodarujmy plan na relacje i nie odhaczajmy tego planu, że to jest podpowiedź, a nie skrypt do realizacji.
1: A myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby omawiać tak szczegółowo, czego każde z nas chciałoby dla siebie, nawet nie dla naszego związku, ale dla siebie, dla mnie, co ja bym chciała mieć z tych wakacji i co ta druga strona chciałaby mieć z tych wakacji i co dzieciaki nawet, można nawet dzieciaki zapytać w tym, co one by chciały mieć z tych wakacji dla siebie i żeby jakoś zrobić z tego jakąś burzę mózgów i zobaczyć, no tak jakby coś, gdzie się spotkamy.
0: No i tutaj mamy pole do kompromisu i tutaj możemy to przedyskutować i też pole do sprawdzenia naszej uważności, bo może się zdarzyć, że znowu wakacje będzie więcej poświęceń, ale ustępstw i poświęceń, a nie kompromisu. I jak zaczniemy wakacje od zdania dla ciebie tam pojechałem, dla ciebie tam pojechałam, robię to wszystko dla ciebie albo dla was, no to tu już jest zaszyte niebezpieczne.
1: Katastrofa, nie? To jest przepis na katastrofę, bo to potem jest przez cały urlop słuchanie tego, że to dla ciebie.
0: Czy ktoś jest niewdzięczny.
1: Że właśnie, a ty tak tutaj się nie potrafisz nawet odwdzięczyć, nawet nie podziękujesz, nawet, albo nawet dobre słowo. Znaczy, ja doskonale znam to, o czym mówisz i to jest okrutnie takie toksyczne, bo potem nawet w każdym spojrzeniu szukamy tego przypomnienia, że ja tu jestem dla ciebie, ja to wcale nie lubię chodzić po górach, albo ja to bym wolała leżeć na plaży, albo wolałbym w tym czasie siedzieć pod namiotem.
0: No na pewno to nie jest przepis na kompromis. No to jest przepis na pielęgnowanie jakiegoś rozczarowania, które może być nam oczywiście do czegoś też psychologicznie potrzebne. I popatrzmy, jak to wszystko, czyli ten wjazd z planem, ale też wjazd z nierozpoznanym zmęczeniem. Bo wiele osób opowiada o tym, że właśnie mają ochotę odpocząć. Tylko czym jest dla nich ten odpoczynek? I zdarza się, że są te osoby, które mówią, może nie będę aż tak aktywny, co może być w kontrze do ich temperamentu czy jakiegoś obrazu siebie. Że ja teraz jadąc, prawda, jak tutaj jestem taki od rana do nocy rozpędzony, to też wakacje tak w ten sam sposób będę spełniał. I te oczekiwania będę spełniał. Że też jakby względem siebie coś, te wakacje są pewnym też obrazem tożsamościowym siebie, bo popatrzmy na współczesność, że to, gdzie jedziemy, jak mówimy o tych wakacjach, jak mówimy o odpoczynku, to ja wprowadzę taki może taki z gwiazdką taki element, że to jest bardzo klasowe, że to jest tak, że

0: przecież nie możemy na wakacjach leżeć plackiem. To już użyję takiego bardzo świadomego określenia, bo to jest, no tak, no kto tak robi, że to musimy mieć wakacje, na pewno musimy tu się wspiąć na Kilimandżaro, pojechać najbardziej egzotyczne miejsce, jak najdalej, żeby
1: to
0: też pokazać. Że ta, no ale to też jest jakiś obraz, prawda? Że...
1: Ja rozumiem, masz rację, że to jest też takie, ale to zobacz, że to jest takie, taka niezdolność do takiego bycia w spokoju.
0: I ze sobą, i z własną potrzebą, że nawet odpoczynek jest, musi być na pokaz. Część osób wpada w tę pułapkę, ale wróćmy do tego seksu, bo to jest też ciekawe.
1: Nawet nie tylko, bo jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo powiedziałeś bardzo rzecz ważną, że nie potrafimy wytrwać ze sobą, że mamy jednak plany, ale ja mam też takie wrażenie, że to jest nie tylko kwestia naszej ambicji na przykład, że szukamy kolejnych zadań, challenge'ów i rzeczy, które możemy umieścić na Instagramie, ale że to jest też jakaś odpowiedź na niepokój, jakaś odpowiedź na poczucie smutku. I smutek może być czymś takim, co będzie towarzyszył nam w taki bardziej świadomy sposób podczas wyjazdu wakacyjnego, kiedy nagle mamy dużo czasu, mamy przestrzeń, żeby skonfrontować się z nim, z tym, co zagłuszamy różnymi zadaniami, obowiązkami, planem, organizacją i bodźcami, które odwracają naszą uwagę i tak taką siłą rozpędu biegniemy, nie zauważając tego naszego smutku, a wakacje mogą go tak dosyć brutalnie obnażyć, zabierając nam te obrony, które wcześniej pozwalały nam się czuć przynajmniej w miarę stabilnie albo sprawczo, albo mieć kontrolę nad życiem, kontrolę nad naszym funkcjonowaniem. A to, co mnie martwi też i to, co dosyć często słyszę w gabinecie, w takim psychiatryczno-seksuologicznym kontekście, to jest jeszcze też to symboliczne odpinanie wrotek, takie puszczanie granic, puszczanie kontroli, nagle sięganie po substancje psychoaktywne, po alkohol przede wszystkim, gdzie wyjeżdżamy na wakacje all inclusive, te mityczne i patrzymy na siebie w lustrze i codziennie patrzymy tam osobę, która jest pod wpływem alkoholu i to niezależnie od płci, czy to kobieta, czy to mężczyzna i to też może nie zachęcać do tego, żeby angażować się w aktywność seksualną albo żeby z nami ktoś chciał angażować się, nasza osoba partnerska, żeby z nami chciała angażować się w aktywność seksualną, jeżeli cały czas jesteśmy pod wpływem alkoholu.
0: To jest bardzo ciekawy wątek, bo to zanurzenie się w regulatorach, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, ten rodzaj emocji, który nas zaskoczył, tego na przykład wybijającego smutku, czy jakiejś dysforii, czy w ogóle emocji, nie jesteśmy w stanie w inny sposób, tylko poprzez substancje wyregulować. I teraz to pójście w alkohol, codzienne imprezy jest też sposobem na ucieczkę i regulację. I możemy mieć nadzieję na odtworzenie relacji. Ja mogę widzieć swojego partnera bądź partnerkę codziennie pod wpływem alkoholu. I teraz pytanie, żeby być z nią nim blisko, mam pić, czy mam zakazać? Czy co mam zrobić w tej sytuacji, co może też potęgować jakiś rodzaj rozczarowania i rozpaczy w tej sytuacji. I to nie jest rzadki też schemat, że osoby, właśnie te wakacje są też takim mitycznym czasie, kiedy no tutaj, prawda, wręcz dionizyjskie rzeczy, właśnie żeby ten alkohol to płynął strumieniami i wreszcie możemy spać do którejś tam godziny, bo nie musimy wstawać do pracy. I ten alkohol nagle samoistnie się pojawia, czy też inne teraz coraz bardziej powszechne substancje psychoaktywne, ale dla mnie i pewnie dla ciebie też jest to sygnał. Jest to sygnał tego, co się dzieje też w naszych, między innymi co się dzieje w naszych emocjach, w naszych relacjach i absolutnie bym tego nie bagatelizował, bo oczywiście ta funkcja zabawy, ta funkcja hedonistyczna to jest jedno, ale co my słyszymy częściej, to jest ta funkcja, to jest niestety ta funkcja regulacji stanów, które w inny sposób nie są regulowane.
1: I ty oczywiście bardzo słusznie zawsze podkreślasz w naszych rozmowach i co z tym robimy, i co z tym zrobić, co teraz. No jesteśmy już na tym urlopie, no nawet być może pojechaliśmy z tymi wszystkimi oczekiwaniami i co dalej? I to się nie dzieje, pożądanie nie wróciło nagle magicznie, dlatego że zmieniliśmy miejsce pobytu. Nagle okazuje się, że wcale nie jestem taka radosna, czy taki radosny, jakby mogło mi się wydawać. Może się nagle okazać, że odczuwam dużo lęku, dużo smutku, nie mogę spać, że bez zadań nie wiem, w jaki sposób też w ogóle wytrzymać ze sobą albo z tą drugą osobą. No to może chociaż seks poprawiamy.
0: To by oczywiście jest dobre założenie, tylko pytanie, ile osób potrafi w...
1: No właśnie tylko pytanie, czy to jest dobre założenie.
0: To jest też o tym, że ten seks może znać się z kolejnym zadaniem i może też tak być, że pojawi się na bazie tego kolejne rozczarowanie. Bo ta bliskość może nie wrócić, a właśnie jest dla wielu osób tym elementem z tego skryptu responsywnego, elementem spełnienia i satysfakcji. Myślenie właśnie, że to pożądanie wróci, a jak ten seks będzie, to wszystko zmieni, może też być myśleniem magicznym. I czasem się tak dzieje, że wielka kłótnia, bo kłótnia też jest bardzo intensywną rozmową. To jest, jakkolwiek to zabrzmi, w kłótni to się potrafimy doskonale słyszeć, ponieważ słyszymy nawet przecinek, słyszymy intonację, więc...
1: No i słyszymy to, nawet
0: to też, ale to jest taka intensywna rozmowa. Są pary, które w kłótni naprawdę bardzo wiele mówią, no te inne rzeczy, które są dekorem tej kłótni, potrafią w tym przeszkodzić, no, ale to jest taki moment, kiedy naprawdę się słuchamy. I ta kłótnia może być jakimś sposobem, czasem. I dlaczego o tym mówię? Bo są pary tylko poprzez kłótnię wywołują temat i ją prowokują, tą kłótnię, żeby być blisko. To się wydaje się paradoksem, bo to jest moment, kiedy się słuchamy. No, tak jak mówisz, tam emocje potrafią przeważyć i czasem idzie to w zupełnie inną stronę, ale to jest moment, kiedy widzimy się. Jakkolwiek to brzmi właśnie z tego ciemnego.
1: Nawet jeżeli tam są pioruny, jako taka wiedźma.
0: Pioruny i całe złotego świata.
1: To widzimy się z rogami. Ale ja się zgadzam, tylko że może bym to nazwała bardziej sprzeczką.
0: Tak. Niż rozumiem, ta eskalacja, tak.
1: To dla mnie już jest coś, kiedy my mamy klapki po prostu jest kwestia tylko atak, obrona, a wtedy trudno jest o jakąś taką racjonalną wymianę nawet argumentów trudnych, przykrych, ale
0: rzeczywiście tak może być i wtedy ta potrzeba zniszczenia tej drugiej osoby jakby przeważa nad tym racjonalnym myśleniem. Ale popatrzmy, że zdarza się tak, że ta sprzeczka czy te intensywne emocje potrafią też odsłonić i co może być dla wielu osób początkiem, bo zdarza się i też pewnie ty i ja to słyszę w gabinecie w kontekście tego, że po kłótni ktoś miał dobry seks. Zdarza się. Nie mówię, że to jest recepta i absolutnie nie polecam tego jako sposób na dobry seks, natomiast zdarza się, co też o czymś jest. Ale dla mnie istotne jest to, co się później dzieje, to znaczy jesteśmy na tym wyjeździe, pielęgnujemy możliwie właśnie te rozczarowania, te nadzieje wszelkie prysły. No i co zrobić, kiedy ten scenariusz się nie wydarzył? Ten, który założyliśmy, tego zbliżenia,
1: No właśnie, no to ja się ciebie
0: nie
1: pytam.
0: Nie robić z powrotu aktu oskarżenia, ani rozprawy o związku.
1: O, nie spisywać wszystkich zarzutów?
0: No, też może się wydawać bardzo, bardzo to uwodzące, żeby właśnie kolejny argument. No, ty nawet na wakacjach nie potrafisz się zachować. Tak.
1: Ale poczekaj, bo jeszcze mam jeden scenariusz możliwy, który możemy do takiego scenariusza i takiego aktu oskarżenia umieścić. Czyli na przykład wtedy, kiedy seks staje się jednak takim radzeniem sobie z nudą.
0: No tak.
1: W sensie takim, że nie bardzo nas coś łączy już, odkrywamy to poza codziennymi zadaniami, obowiązkami i taką organizacją życia codziennego. I nagle okazuje się, że no dobra, no to nie mamy skoro o czym rozmawiać, już nie chce się nam oglądać tych filmów, albo zasięg kiepski. Wydawało się nam, że to jest wspaniałe odcięcie od świata, że teraz w końcu spotkamy się z naturą i wybieramy miejsce, w którym zasięg jedyny jest 300 metrów od hamaku i trzeba tam przejść i to się wydawało wspaniałym pomysłem i nagle siedzimy i patrzymy się na siebie i może się pojawić te wszystko, może się pojawić to wszystko, o czym powiedzieliśmy wcześniej. I czy taki pomysł, żeby, no dobra, nie mam ochoty z tobą gadać, to chociaż...
0: To jest też sposób na bycie razem i rozumiem, że ten partnerka czy partner jest na podorędziu, więc no, pobawmy się.
1: Tylko czy to jest dobry seks?
0: To może być, bo to jest z takiej potrzeby i też zauważenia i drugiej osoby też jako, może to zabrzmi dla wielu osób przedmiotowo, obiektu pożądania. Takiego, że kręci mnie ta partnerka, czy kręci mnie ten partner. No jaki jest, taki jest, ale mnie kręci. I to też jest jakaś ścieżka. I rozumiem, że w dłuższej perspektywie może być niewystarczające to dla związku, że jednak postrzeganie też seksualności w perspektywie komunikacji w relacji ma też swoje ogromne znaczenie, ale tak też się dzieje i co może być rzeczywiście sposobem na przełożenie tego na komunikację, bo nawet ta rozmowa o tym, jak ci było, albo fajnie jest, albo popatrz, jaki mamy też fajny seks, to może coś z tym zróbmy, z tym związkiem, żebyśmy tego nie tracili, to by mogło być ciekawym switchem w tej całej sytuacji. Ale właśnie tak jak mówisz, że zbierajmy to jako doświadczenie, a nie jako argumenty przeciwko czemuś. Dlatego ja powiedziałem o tym akcie oskarżenia, czy ani rozprawy o związku.
1: Tak, to dobre jest.
0: Lepiej zrobić spokojny bilans. Czego oczekiwałem, czego mi zabrakło, co było dobre, co utrudniało nam bliskość i czego chcielibyśmy więcej w codziennym życiu. I wracać. I to jest tak, że wracać, ale tego seksu nie było. I to ma być ten koronny argument, tylko zastanowić się, no dobrze, ale realnie. Myślę to już tak naprawdę z perspektywy diagnozy już nawet seksuologicznej. Co pomaga mi mieć ochotę, a co ją odbiera? Bo znowu, mogłem przecenić okoliczności, mogłem przecenić właśnie, że to ubranie, czy ta bielizna spowoduje iskrę, a tak naprawdę nie wiem, czy to było to. Czy dla kogo to robiłem? Dla siebie, dla partnera, żeby urealnić też to, co nas zaprasza do tej relacji, co nas zaprasza do tej bliskości. I też, żeby też z tego seksu nie zrobić ostatecznego argumentu, żeby zobaczyć, że seks jest jednym elementem z całej oczywiście tutaj spektrum różnych doświadczeń w relacji i zdarza się, że ten seks był, to co ty powiedziałaś wcześniej o tym seksie, dlatego w tym seksie takim z pożądania też sposobem na bliskość w relacji. O co chodzi, że nie mamy bliskości w inny sposób pokazywanej, a na wieczorem lądujemy w łóżku i to jest takie podkreślenie, tak, jesteśmy blisko, jesteśmy razem. I w kolejnym dniu mamy znowu jakieś poczucie deficytu i jak ten seks zaczyna znikać albo korodować, no to właśnie możemy mieć poczucie, że już ten związek nie ma sensu. Tylko pytanie, na ile, to takie, dlatego powiedziałem o tym, o własnych potrzebach, jak my budujemy bliskość i na ile my zapraszamy do bliskości, a nie trochę jakby nakazujemy bliskość, że ona ma być na naszych warunkach w tej relacji. Że jak partner będzie się zachował tak, jak ja pragnę, to wtedy ja odwdzięczę się bliskością. Bo takie myślenie może być niebezpieczne.
1: Czy myślisz, że warto po powrocie zrobić taki bilans, co się nam udało, co się nam nie udało, ale nie właśnie w takim schemacie oskarżania, zepsułaś mi urlop, zniszczyłeś mi wakacje, tylko co nam wyszło, a co nam nie wyszło.
0: I popatrzeć na to, że z jednej strony to czas szczególny, ale to pytanie, na ile nie mamy tych fundamentów w codzienności. Czy rzeczywiście my ze sobą rozmawiamy? Czy rzeczywiście my nie możemy wygospodarować czasu dla siebie, żeby być na siebie uważni? Co sprawiło, że zgubiliśmy to w tej relacji i kumulowaliśmy to w magicznych miejscach, czy w magicznych substancjach, czy w jakimś czynniku zewnętrznym, że najczęściej to, co jest odpowiedzią, jest w nas, a nie w tej dekorze, tej opowieści, bo to może być takie nawykowe sięganie po energię z zewnątrz, czyli właśnie wakacje nas odmienią, ponieważ jesteśmy w najpiękniejszym miejscu na świecie. Tutaj ta książka nas odmieni, bo ona na pewno da nam tę frazę, która spowoduje, że ten związek się otworzy. Rozumiem, że to jest jakiś rodzaj dekoracji. Natomiast patrząc na relacje, to w nas jest odpowiedź. I uciekanie właśnie na te wszystkie elementy na zewnątrz może być też ucieczką właśnie od relacji. Paradoksalnie coś robimy dla relacji, bo wybraliśmy miejsce, bo czytamy książkę o relacji, tylko na ile my rzeczywiście potem siadamy i rozmawiamy, a na ile budujemy katalog rozczarowań.
1: Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś teraz i jakoś podpisuję się pod tym. Jest mi to bliskie i to zarówno z punktu takiego typowo ludzkiego, z punktu widzenia takiego ludzkiego, ale też w tym jest taka głęboka wartość emocjonalna, bo możemy oczywiście odliczać dni, kiedy w końcu ten koszmar się skończy pod tytułem urlop, kiedy w końcu wrócimy do takiego normalnego w cudzysłowie życia, ale możemy też skorzystać z tego doświadczenia i wyciągnąć z niego coś dobrego dla nas na przyszłość, na kolejne doświadczenia, na kolejne miesiące wspólnego życia i też na te oczekiwania, z czym mi jest dobrze, z czym jest mi niedobrze. Może na przykład będzie to bodźcem do tego, żeby porozmawiać, może będzie to bodźcem do tego, żeby pójść i porozmawiać w gabinecie psychoterapeuty razem w takim jednak kontekście sesji partnerskiej. Zachęcamy do tego, żeby być świadomym, żeby nazywać tego, co się dzieje z nami, żeby próbować, tak jak potrafimy, nazywać to, co czujemy, to, czego nam brakuje, to, czego nam potrzeba, żebyśmy próbowali nazywać to, wyrażać w postaci komunikatów, w postaci słów, w postaci listów, w postaci wiadomości, ale dopiero to, co nazwiemy, może gdzieś być później wykorzystane w relacji do zmiany. Kończymy na tym dzisiejszą seks audycję. Robert, jeszcze ostatnie pytanie. Odpocząłeś na wakacjach?
0: Starałem się i mam poczucie, że wystarczająco wziąłem z tych wakacji, bo też, no, to się Państwu przyznam, że trochę odpuściłem, bo jestem osobą, która bardzo często jeździła z bardzo wypełnioną listą. Teraz tę listę skróciłem i przyniosło to tęsknotę, które oczekiwałem.
1: Ja również mam wrażenie, że skorzystałam z tych wakacji, skorzystałam z części rzeczy, które planowałam. Niektóre mi się udały, niektóre nie. Tak jak oczywiście to zazwyczaj bywa, ale to był na pewno czas, który był dla mnie bardzo, bardzo sympatyczny. Dziękuję za dzisiejszy program. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny.
0: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
1: Słuchali Państwo Seks Audycji. Program wydawała Maria Mroczkowska. Dziękujemy bardzo i dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Alternatywa dla Niemiec z poparciem na poziomie 44% to wstępne wyniki wyborów w Saksonii i Anhalcie. To znacząca porażka dla partii kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją, mówi po rozmowach z przedstawicielami USA prezydent Ukrainy. Carlos Alcaraz z awansem do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Minęła północ, jest już poniedziałek, 7 września. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Zgodnie z prognozą dla stacji ZDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec wygrała niedzielne wybory w Saksonii i Anhalcie z wynikiem 44%. Najnowsza prognoza wskazuje, że za AfD uplasowało się CDU z wynikiem nieco ponad 17%. Kolejne miejsca zajęły SPD, Zieloni oraz Lewica. Próg 5% przekroczyło też minimalnie skrajnie lewicowe BSW. Pełne wyniki spodziewane są nad ranem. W zgodnej opinii obserwatorów nie powinny one już znacząco odbiegać od przedstawionych już prognoz. Z uwagą w Niemczech śledzone jest to, czy oficjalnie próg 5% uda się przekroczyć BSW. Jeśli tak, to AfD z BSW miałyby w landowym parlamencie razem 43 mandaty, czyli większość. Partie te w Saksonii i Anhalcie nie wykluczały wcześniej współpracy przy konkretnych projektach, ale formalna koalicja nie jest obecnie scenariuszem deklarowanym przez ugrupowania. Światowe media, mówiąc o zwycięstwie AfD w wyborach w Saksonii i Anhalcie, zwracają też uwagę na sytuację CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Mowa jest m.in. o katastrofie partii centrowych, czy też upokorzeniu Merza. Jak sondażowe wyniki wyborów do parlamentu Saksonii-Anhaltu odebrano w sztabie CDU? O tym z Magdeburga Tomasz Orchowski.
2: Po tym, jak tu w sztabie CDU pokazano wyniki exit poll, w sali zrobiło się całkowicie cicho. Potem na scenę wyszedł premier landu Sven Schulze, główny kandydat partii w tych wyborach. To dla nas porażka, przyznawał. Zgodził się z tym inny kandydat CDU, z którym rozmawiałem, Tobias Król. To zdecydowanie ogromne rozczarowanie. Właśnie zobaczyliśmy, że nasz wynik wyborczy zmniejszył się o połowę. Już prognozy były złe. Jest to naprawdę wielkie rozczarowanie. CDU rządzi Saksonią-Anhaltem w różnych konfiguracjach od ponad 20 lat. Te wyniki to też bardzo zły sygnał dla kanclerza Friedricha Merza, który obiecywał, że poradzi sobie ze skrajną prawicą. Exit pole w Saksonii-Anhalcie pokazują, że mu się to nie udaje. Z Magdeburga, Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Musimy zobaczyć, czy Moskwa się na to zgodzi, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Zełenski zaznaczył, że rozmowy ukraińskiego zespołu z amerykańskimi negocjatorami pokojowymi były bardzo merytoryczne, relacjonowała agencja Reutera. Według prezydenta w najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Europy. Jared Kushner oświadczył, że strona amerykańska ma nadzieję, że w najbliższym czasie uda się powrócić do trójstronnego formatu rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Wysłannicy Trumpa pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polityk PSL-u dodał, że sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
3: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
1: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno i zachęcił do wspierania polskich producentów żywności.
3: Trudne warunki atmosferyczne, to trudna sytuacja na rynku, niestabilna ze względu na trwające konflikty, ale też geopolitykę, która codziennie się zmienia. Podpisywane umowy handlowe, tym bardziej zachęcam konsumentów do sięgania po produkt polski, do robienia świadomych zakupów.
1: Minister Stefan Krajewski przypomniał też o dwóch ważnych datach dotyczących pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
3: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby kompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, ale też od 8 września rozpoczynamy pierwszy raz w historii tak wcześnie wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich.
1: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą zachowania rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Minister ocenił, że przepisy mogą pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Carlos Alcaraz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Broniący tytułu i rozstawiony z numerem drugim hiszpański tenisista pokonał Amerykanina Tomiego Pola 6-4, 6-3, 6-4. US Open jest pierwszym od blisko 5 miesięcy turniejem z udziałem Alcaraza. Z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan był zmuszony zrezygnować m.in. ze startu we French Open, Wimbledonie i północnoamerykańskich imprezach rangi ATP Masters 1000 na kortach twardych. Kolejnym rywalem Alcaraza będzie pogromca Huberta Hurkacza, Amerykanin Ben Shelton lub Grek Stefanos Tsitsipas. Ich mecz ma rozpocząć się za godzinę. Poniedziałek z przewagą chmur, jedynie na południowym wschodzie, początkowo dużo przejaśnień, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: Proszę Państwa, znowu my, znowu niedziela, nowy tydzień, ale my, tacy sami, my, czyli Michał Tomasik, Magda Sikoń, która program przygotowała i wydaje, oraz Michał Brodowski, który program realizuje i czuwa nad tym, żeby ci wirtualni goście, znaczy nie wirtualni, to są prawdziwi ludzie, proszę Państwa, ale drogą wirtualną z nimi rozmawiamy, żeby do nas dotarli. Porozmawiamy dzisiaj o różnych ciekawych rzeczach. Będzie dużo hip-hopu, będzie o kradzieżach, będzie o prawdziwych heterykach, którzy też się umieją bawić. Będzie o Mieczysławie Fogu, będzie też o kolejnych najważniejszych w historii wyborach, bo już za chwilę przeniesiemy się do Saksonii Anhalt, gdzie jest Tomasz Orchowski, który przygląda się trwającym w tej chwili, czy wyborom trwającym, ale rozpoczynającemu się głosowaniu, które ma być o wszystko. Głosowanie, które pokaże, czy alternatywa dla Niemiec, AfD, dojdzie samodzielnie do władzy i co? I co to będzie oznaczało? O to zapytam Tomasa Orchowskiego. Tomasie, czy jesteś gdzieś tam z nami?
5: Jestem, słyszę cię, przysłuchuję się.
4: Dzień dobry, Tomasz Orchowski. A gdzie ty jesteś, w Magdeburgu, czy gdzie się jest, jak się jest w Saksonii-Anhalt?
5: Jestem w Magdeburgu, czyli jednym z dwóch największych miast, ale dla nas, warszawiaków, to nie jest jakaś porażająca skala, bo 200 tysięcy ludzi tutaj mieszka. No i powiem ci, że na razie ulice puste, jeszcze chyba Niemcy nie wstali i nie idą do lokali wyborczych, chociaż od 7 minut już głosować mogą w tych historycznych wyborach, jak wspomniałeś.
4: Słuchaj, to, bo jesteśmy pierwsi dzisiaj, którzy o tym rozmawiają, to jesteśmy winni wytłumaczyć, jak to wygląda, jak będzie wyglądało to głosowanie, kiedy wyniki i co to w ogóle jest kraj związkowy.
5: Kraj związkowy, no Niemcy są krajem federalnym, więc podzielony jest na landy. Saksonia-Anhalt jest jednym z takich kilkunastu niemieckich
4: 16
5: landów.
4: 16 chyba, z tego co pamiętam.
5: Tak, 16, dokładnie. Saksonia-Anhalt była tym landem wschodnim, jest landem wschodnim, który jest poenerdowskim landem. To jest ważne, no bo zachód-wschód, cały czas te różnice są obowiązujące i co ważne, landy w Niemczech mają znacznie większą władzę niż województwa w Polsce, decydują między innymi o kwestiach związanych z edukacją czy z sprawami porządkowymi, policyjnymi. Obrona i sprawy międzynarodowe to są gestie leżące w domenie państwa władz centralnych, no ale landy mają tutaj w Niemczech znacznie większą władzę niż województwa i głosowanie rozpoczęło się 9 minut temu już, bo zaczęliśmy rozmowę 9 minut temu, od 9 minut lokale wyborcze są otwarte. Niemcy będą mogli głosować, mieszkańcy Niemcy Saksonii-Anhalt będą mogli głosować do godziny 18 i zaraz potem, po zamknięciu lokali, pierwsze prognozy, pierwsze wyniki exit poll, czyli te zbierane przed lokalami wyborczymi prognozy, poznamy, a wyniki takie wstępne od 19, no i do nocy, do późnej nocy możemy czekać na takie finalne rozstrzygnięcie, werdykt, czy Saksonia-Anhalt będzie rządzona samodzielnie samodzielnie przez Alternatywę dla Niemiec. Pierwszy raz w historii to by się stało, kiedy skrajna prawica na tak wysokim poziomie przejmuje władzę w Niemczech. No i byłyby to, są to historyczne wybory. Zwraca uwagę na to m.in. brytyjska BBC. Oczywiście tutaj, gdzie jestem, w Magdeburgu, ekipy dziennikarskie z całego świata, no bo to dla Niemiec mogą być historyczne wybory właśnie przez to, że ta skrajna prawica dojdzie do władzy, a niektórzy twierdzą, że może to rozpocząć marsz po władzę na szczeblu centralnym.
4: Dojdzie do władzy?
5: No to jest jeden ze scenariuszy. Samodzielna większość dla Alternatywy dla Niemiec. Sondaże dają ponad 40% poparcie. Musiałaby Alternatywa dla Niemiec zdobyć 45% głosów, żeby taką samodzielną większość uzyskać. Oczywiście pytanie też, czy mniejszym ugrupowaniom uda się przekroczyć 5% próg wyborczy, bo kilka z nich balansuje na tej granicy. Jeżeli się nie uda, no to prawdopodobnie Alternatywa dla Niemiec tą samodzielną większość uzyska. Pytanie też, jeżeli by nie uzyskała, taki scenariusz też jest możliwy, czy na przykład taki skrajnie lewicowy blok Sary Wagenknecht nie umożliwiłby rządzenia AfD. Deklaruje się tenże blok, że no by się, nie byłby w rządzie, nie byłby we władzach, ale głosowaniem umożliwiłby AfD przejęcie władzy. To by było nowum, no bo Alternatywa dla Niemiec jest otoczona tym kordonem sanitarnym, czyli brakiem współpracy z nią. Wszystkie partie mainstreamowe głównego nurtu, ale też no, Die Linke mówią, że nie będą współpracować z AfD, co dla AfD jest o tyle, według niektórych tu komentatorów, dobre, że mogą właśnie pozować, przedstawiać się jako taka nowość, że my jesteśmy przeciwko tym wszystkim skostniałym politykom, którzy was, obywateli, nie rozumieją. No i tutaj w Saksonii Anhalcie pada to na podatny grunt, bo to jest land, który no ma wyższe bezrobocie niż średnia krajowa, mniej się tu zarabia i po prostu i wyludnia się ten land, brakuje pracowników, więc on jest takim no PNR-owskim, bym powiedział, miejscem, gdzie Niemcy no nie do końca są zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda.
4: Ta sytuacja z kordonem sanitarnym jest bardzo ciekawa. Z tego, co pamiętam, to CDU nawet w partyjnym statucie czy w partyjnych dokumentach ma taki zapis, że nie może współpracować z AfD. Ale czy to jest jeszcze...
5: Nie tylko z AfD, także tak. Z lewicą, tą Die Linke postkomunistyczną. I to jest problematyczne w niektórych miejscach, bo z Die Linke CDU no, już bardziej można sobie wyobrazić tę współpracę. Są dwa landy, między innymi Saksonia i Turyngia, gdzie CDU rządzi z cichym właśnie poparciem Die Linke. Oni nie mogą z nimi być we władzach, no ale ten rząd się utrzymuje, bo Die Linke głosuje za utrzymaniem rządu, w którym jest CDU, więc przeciwko CDU też się to zwraca trochę, ten kordon sanitarny, ten w statucie zapisany już kilka dobrych lat temu, no a niestety skrajne siły w Niemczech zyskują na popularności i trochę ich to ogranicza, im to pole manewru, jeśli chodzi właśnie o współpracę z Die Linke, która też tutaj w Saksonii Anhalcie ma kilkunastoprocentowe poparcie i jest znaczącym graczem, nie ma co ukrywać.
4: A czy to jest jeszcze możliwe, żeby ten kordon sanitarny utrzymać, żeby umawiać się, że wszyscy razem idziemy na AfD, gdyby ono faktycznie nie uzyskało tej wymaganej większości, czy to jest w ogóle możliwe, że reszta się dogada?
5: No jest, tak. Można sobie wyobrazić taki scenariusz, gdzie zostaje szefem lokalnego rządu Sven Schulze, który teraz pełni to stanowisko. Większość wręcz wyborców w sondaży wskazują, że on jest preferowanym takim kandydatem, no ale te partie nie cieszą się dużą popularnością i naprawdę trzeba byłoby dużo dobrej woli ze strony wszystkich tych podmiotów, żeby się dogadać i pójść przeciwko AfD. Taka wola jest, bo wszyscy mówią, że no musimy zatrzymać AfD. Co jeszcze jest ten blok Sary Wagenknecht, która też jest na progu, jest na granicy progu wyborczego. Pytanie, co się z tym blokiem stanie. No ale jeżeli te ugrupowania się dogadają, to są w stanie, jeżeli zdobędą oczywiście wystarczającą liczbę głosów, są w stanie stworzyć rząd mniejszościowy właśnie z poparciem Die Linke i ten Sven Schulze zostałby szefem lokalnych władz. To te różnice między Zielonymi, Die Linke, SPD, wielką socjaldemokratyczną partią, która ma 8%, Zieloni 5-6%, też na granicy, są na granicy progu wyborczego, CDU ma tylko 22%, a to jest partia przecież olbrzymia, HDC od 20 ponad lat tu rządzą. Są różnice między tymi mainstreamowymi partiami, jeśli chodzi o program, ideologię, no ale wszyscy mówią zgodnie. Wczoraj też tutaj w Magdeburgu podczas takiej prodemokratycznej demonstracji, jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, mówili mi, no nie są idealne te partie, ale przynajmniej są demokratyczne i trzeba się faszystom z AfD, używa no otwarcie takich słów, faszystom z AfD sprzeciwić, ale niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że ta skuteczność tego kordonu sanitarnego, no jest, kruszeje ten kordon sanitarny to raz, a dwa, on tylko sprawia, że AfD cieszy się większą popularnością, no bo właśnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, AfD może pretendować do bycia takim ugrupowaniem anty-mainstream, a ten anty-mainstream bardzo często tutaj w Magdeburgu, jak rozmawiałem z ludźmi, pojawiał się wśród wypowiedziach osób, że my chcemy czegoś nowego, czegoś innego. I ta inność właśnie jest w AfD przez ten kordon sanitarny między innymi.
4: Ty mówisz o tej inności. Ja patrzę na jeden z licznych telewizorów w studio Tok FM-u, na którym widzę Ulricha Siegmunda, lidera AfD właśnie w Saksonii-Anhalt, który ma takie hasło Alles ist möglich, czyli wszystko jest możliwe. I pasek na tymże telewizorze pisze o tym, że partia antyunijna, antyimigrancka, prorosyjska wygrywa w sondażach. Ale ja bym chciał ciebie zapytać tak z perspektywy tego Magdeburga, co AfD obiecuje Niemcom?
5: Wszystko. I to jest właśnie główny problem. Jak rozmawiałem wczoraj z ludźmi, jak postawić tamę AfD, mówili mi nawet politycy SPD, że bardzo ciężko to zrobić, bo po prostu AfD oferuje ludziom wszystko. Czyli obniżymy wam podatki, ograniczymy deficyt, tak? Dwie wykluczające się rzeczy, no ale oni to robią. Ograniczymy imigrację, będziemy deportować przestępców, będziemy odsyłać przestępców nielegalnie przebywających, imigrantów na terytorium naszego kraju. Z drugiej strony poprawimy sytuację na rynku pracy. Na rynku pracy, który w Saksonii i Anhalcie no jest bardzo trudny. Potrzeba tych rąk do pracy, bo nie ma komu pracować przez to, że społeczeństwo się starzeje, przez to, że ludzie stąd wyjeżdżają. I to jest taka nakręcająca się tak spirala. No wszyscy wyjeżdżają, sytuacja się pogarsza, jest coraz gorzej, AfD ma coraz większe poparcie, no bo ludzie są sfrustrowani. Jeśli chodzi o Unię Europejską, też pytałem o to ludzi, trochę mieli tutaj mieszane uczucia. Jak mówiłem imigranci, to wszyscy oczywiście nie chcemy imigrantów, nielegalnych imigrantów, musimy się ich pozbyć, to jest nasz problem. Ale jeżeli pytałem o Unię Europejską, to mówili tak, że o, jesteśmy za Unią Ojczyzn, no chcemy być w tej Unii, ale to wtedy pytałem, co lepsze, euro czy marka, bo przecież Alice Weidel, jedna ze współprzewodniczących AfD, mówiła, że opuści strefę euro i opuści strefę Schengen, co byłoby strzałem po prostu sobie samemu w łeb ze strony Niemców, no bo przecież na euro bardzo ich nastawiona na eksport gospodarka korzysta. Więc oni proponują wszystko.
4: Okej. Wszystko. Czy Niemcy wybiorą wszystko? To się dowiemy dzisiaj i będzie to relacjonował dla Państwa Tomasz Orchowski z Radia Tok FM. No i jeden z członków nowego podcastu Dzieje się na świecie w Tok FM. Bardzo Ci, Tomasz, dziękuję.
5: Dzięki wielkie.
4: Jedną bardzo ważną rzecz Tomasz mówił o tym, czym są kraje związkowe. Proszę się nie zdziwić, jak padną w kontekście wyborów takie słowa jak minister na przykład, bo osoba, która w kraju związkowym odpowiada za edukację czy kulturę, nazywana jest ministrem. Dzielny poranek Tok FM, Michał Tomasik się kłania. Proszę Państwa, ja kiedyś usłyszałem, że jak się już kradnie, to najlepiej miliony. Jak miliony, to najlepiej euro. I tę zasadę do serca wzięli sobie chyba złodzieje, którzy... Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatniego roku, dwóch, coraz zuchwalej i coraz częściej odwiedzają europejskie, ale nie tylko europejskie, muzea. I o tym, co się kradnie, jak się kradnie, kto kradnie, kto potem kupuje i jak się sprzedaje skradzione dzieła sztuki. O tym porozmawiamy z naszym gościem, podinspektorem, doktorem Markiem Łuczakiem, policjantem, historykiem, muzykiem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Oglądał pan film Vinci z Borysem Szycem i Robertem Więckiewiczem?
6: A, oglądałem.
4: Czy taka historia jest możliwa?
6: Tak, jest taka historia możliwa i tak naprawdę bardzo podobna rzecz miała kiedyś miejsce, dokładnie 100 lat temu, nawet więcej, czyli chyba w 1911 roku z muzeum w Luwrze skradziono Monę Lizę, czyli obraz, jeden z najbardziej znanych obrazów na świecie, 1504 rok. Więc konserwator dzieł sztuki chciał ją zwrócić do Włoch, więc postanowił po prostu go wynieść i udało mu się to. On to przetrzymał bodajże parę miesięcy, zgłosił się do, z tego co pamiętam, do galerii Uffizi bodajże i oczywiście na spotkaniu Włosi wezwali policję i zatrzymano go z tym. Natomiast jest to możliwe, Louvre jest nawiedzany systematycznie różnymi kradzieżami, między innymi też ta ostatnia znana kradzież, kiedy skradziono klejnoty w 2025 roku.
7: Vincenzo Perugia się nazywał ten człowiek, który skradł Mona Lizę. Faktycznie bardzo podobna historia do filmowej, bardzo ciekawa, więc polecam Państwu sobie ją jeszcze zgłębić. No a jeżeli chodzi o ten Louvre z 19 października 25 roku, skradziono francuskie klejnoty koronne, wartość szacowana niecałe 90 milionów euro. Jak?
6: Jak? Wydaje mi się, że Louvre jest ikoną pewnego rodzaju nagromadzenia dzieł sztuki. No, żeby zwiedzić Louvre, wiadomo, trzeba co najmniej tych, żeby go obejść po prostu i sobie popatrzeć, nie zastanawiać się, co tam jest dokładnie, nie analizować. Potrzeba naprawdę jakichś, nie wiem, 6 godzin, żeby się rozejrzeć tam tylko. To jest potężna instytucja, jeżeli chodzi nawet o samo nagromadzenie tych dzieł sztuki. I teraz jak po prostu bezczelność? Bezczelność i bezsilność z drugiej strony ochrony. Ochrona Louvre była szkolona w ten sposób, że nie posiada broni i ma reagować jedynie na zasadzie upomnień ludzi, którzy tam się znajdują. Natomiast tu tutaj było, można mieć mocne wejście, czyli sprawcy podjechali pod nośnikiem, pod okno od galerii, od strony sekwany, wybili je, po czym weszli do środka siekierami, wybili gabloty, też wiedzieli jak. Dwóch z tego, co czytałem, znanych sprawców zresztą policji, ich zatrzymano. Zatrzymano po drodze, zgubili bodajże tylko koronę Eugenii. Oni ją wypadła im, rozbiła się, natomiast resztę, z tego co wiem, nigdy nie odzyskano. Twierdzili, że ktoś im zaoferował po kilkadziesiąt tysięcy euro. No i koniec, nie przyznali się do tego. Więc tak naprawdę z rzeczy są ciągle poszukiwane. Teraz nie wiemy, czy ktoś chciał po prostu te przedmioty posiadać, bo chciał i z kolekcjonerem i chce to mieć. Chce to mieć na wyłączność. Czy też ktoś po prostu postanowił rozdzielić to na jakieś tam mniejsze fragmenty, bowiem taki diadem składa się powiedzmy z kilkuset, z kilkudziesięciu diamentów. To wszystko można rozdzielić, zrobić nowe rzeczy, więc różne są pobudki.
7: To rozłóżmy tego typu skoki na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego, jak się kradnie sztukę, bo z jednej strony przemawia do mnie argument, który pan poruszył. Louvre, właściwie każda rzecz jest tam cennym skarbem, dziełem sztuki, bezcennym i tak dalej, więc może się coś zapodziać. Z drugiej strony, jak to możliwe, że najbogatsze i największe muzeum na świecie nie jest wystarczająco dobrze chronione? I myślę, że tu wcale nie potrzeba ochrony pod bronią. No przecież mamy mnóstwo systemów, pewnie o których nawet nie wiemy. No to jak to jest możliwe?
6: Kiedyś analizowałem, jak byłem w Galerii Watykańskiej, jak to działa. Czyli obrazy generalnie tam nie mają czujników, no to po prostu widać. Natomiast zabezpieczenie tam działa w ten sposób, że żeby dojść z galerii do głównego wejścia, potrzeba przejść koło kilometra 800 metrów. Pani, która obchodzi całość, przychodzi tam mniej więcej z interwałem 2 minut. Nie zdąży ktoś wyjść z muzeum, czyli zatrzyma go dość potężna ochrona na wejściu. Pomimo, że jest słabo ochroną tym, więc ktoś to przemyśla. Chodzi o systemowe rozwiązania. Nie wystarczy też zrobić na przykład, nie wiem, zamykające się magnetycznie drzwi, że w tym momencie ktoś ochronę zgłasza. I co dalej? A jeżeli sprawca ma broń, to on i tak wyjdzie, steroryzuje. Więc trzeba przemyśleć systemowe rozwiązania, podziały sektorów. Natomiast wymaga to też dużych funduszy. I niektóre muzea po prostu tego nie mają. Nie mają tego też często kościoły. Płynnie przyszedłem do kościołów, ale z kolei słuchajcie, kościoły są najbardziej przecież narażone na różnego rodzaju włamania. One są po prostu niechronione z tego względu, że są wciąż udostępniane dla wiernych. W Polsce też jest to w ten sposób przemyślane, że wierny w każdej chwili może pójść do kościoła się pomodlić, więc kościoły generalnie są otwarte dla nich. Natomiast kościoły, no, najbardziej znany przykład kradzieży u nas w kościele to jest 86 rok, kradzież relikwiarza świętego Wojciecha w Gnieźnie. No tutaj była klasyczna chęć pozyskania po prostu surowca, czyli srebra. Więc część tego odzyskano, to on został zniszczony, później został odtworzony. Natomiast tutaj pobudki były jakby zupełnie inne, chodziło o czysto materiał. Więc są obiekty, które są bardzo znane, są źle zabezpieczone.
7: Ale jak to, bo jeżeli chodzi o kościoły, to ja rozumiem mniej więcej, że to, co pan mówi, ale też wyobrażam sobie, że to jest trochę inna sytuacja. To jest inna wartość pewnie i faktycznie jest to jednak też użytkowa przestrzeń kościół. Czy jest takim muzeum trochę...
6: Muzea też zazwyczaj są starymi budynkami i tam też są często pod nadzorem konserwatora zabytku. Kwestia ich przerobienia, dostosowania do nowych wymogów jego bezpieczeństwa. Tu jest kłopot.
7: No właśnie, ale jeżeli muzeum posiada dzieła sztuki warte kilka milionów, czy historyk sztuki za chwilę by powiedział bezcenne, to chyba powinno być muzeum stać na to, żeby zabezpieczyć te dzieła sztuki, a jeżeli nie, no to może nie powinno mieć takich dzieł sztuki.
6: W naszej naturze jest niestety patrzenie na rzecz, jeżeli nic się nie dzieje, to nic się nie dzieje, nic z tym nie robimy. I tak na przykład kradzież 2019 rok Drezna, tak, czyli Grünesgewölbe, więc miałem okazję tam być już po kradzieży, więc takiej ochrony to naprawdę dawno nie widziałem, więc obrotowe drzwi, prześwietlenia człowieka, więc pomimo, że rzeczy są w gablotach i stoi dwóch ochroniarzy w salce o wielkości, nie wiem, 60 metrów, to wychodząc z niej jestem prześwietlany w obrotowych drzwiach, czyli w momencie jestem zamknięty, jest szybkie prześwietlenie, wychodzę. Więc takie zabezpieczenie stosowali oczywiście już po kradzieży. Natomiast wcześniej tego nie było, te systemy alarmowe nie były sprawdzane. Po prostu gdzieś ta stagnacja się włącza, że uważamy, że pewne rzeczy są, skoro to działa, to nadal będzie działać. Tak nie jest. Technologia idzie do przodu, złodzieje też czytają, uczą się i wydaje mi się, że gdzieś te doświadczenia trzeba przekładać na tą realność. W Polsce działa coś takiego jak Narodowy Instytut Muzealnictwa. Ma pewne rozwiązania i to fajne od lat 90. Natomiast ilość muzeów, które jest do sprawdzenia, ilość dużych placówek, które mają swoje zasady, jest to trudne. Jest to, ta edukacja jest trudna i wprowadzanie tego w życie.
7: No to trochę nam złodzieje chyba pomagają. 27 sierpnia tego roku, trochę ponad tydzień temu, skradziono naszyjnik w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu, ale też kradzież skarbu z Willeny, 10 kilo złota. 4 minuty zajęła ta kradzież. To naprawdę spektakularna i filmowa historia. Ale 6 sierpnia kradzież biżuterii w Muzeum Lalique w Alzacji, 15 sierpnia w Messynie na Sycylii, 4 obrazy Antonella da Messiny, wartość 70 milionów euro. Spróbujmy od drugiej strony się temu przyjrzeć. Jak się kradnie, jak się jest złodziejem, to wymaga niesamowitego, genialnego, filmowego planu jak Vinci, La Casa del Papel czy Ocean's Eleven? Czy to jest, tak jak pan powiedział, czy troszkę zasugerował, taka chłodna kalkulacja? Wiedzieć, jakie są zabezpieczenia, w jakim tempie, jaką trasę trzeba pokonać, następnie wszystko zsynchronizować i liczyć, że nic nieprzewidzianego się nie wydarzy?
6: Myślę, że wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli stosujemy od takich banalnych, prostych kradzieży, to mamy przykład na przykład Budweisera, człowieka, który po prostu chciał to posiadać dla siebie, więc wchodził do muzeum, rozglądał się. Jeżeli coś widział, że ochrona jest zajęta czym innym, potrafił odkręcić scyzorykiem gablotę, otworzyć ją, wziąć skrzypce Stradivariusa, wyrzucić je przez okno, bo było miękkie podłoże lub śnieg. Później po prostu obchodził budynek, zabierał je i odchodził. To jest taka banalna kradzież. Jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane, no to mamy na przykład kradzież plaży Pourville Claude Monet w Poznaniu, gdzie jest to w sumie jakby taki największy przykład kradzieży, jeżeli chodzi, jeden z może największych, jeżeli chodzi o Polskę, gdzie złodziej po prostu zrobił to tak zwany numer na studenta, więc napisał pismo do muzeum, że chciałby namalować jakiegoś Holendra. W trakcie, kiedy malował, zorientował się, że obsługa muzeum po prostu nie zwraca bardzo już uwagi na niego po jakimś czasie. Później wyciął obraz Claude'a Monet, zastąpił to kopią, przyczepił na gumę do rzucia, dokończył malowanie obrazu i wyszedł.
7: No ale to są filmowe historie. Gdzie jest ten... czy ci złodzieje naprawdę nie są profesjonalni?
6: Druga rzecz, profesjonalizm. Jedna jest ukraść obraz, a druga jest go zbyć. To jest chyba trudniejsze, bo ukraść naprawdę można rzecz. Ochrona jest też często, słuchajcie, to nie są pracownicy, którzy są mega doceniani, to nie są pracownicy naukowi. Zazwyczaj osoby, które są na ekspozycjach, są zmęczeni tym. To jest kolejna osoba, kolejna wycieczka, kolejne te same pytania, więc ta rutyna gdzieś tam gubi.
7: No dobra, to jak, to jak się sprzedaje, kto kupuje, kto kradnie, jak wygląda ten cały proces od strony pieniężnej?
6: Chcielibyśmy go znać lepiej. Natomiast z tego, co wiemy, to jest już po

0: w ogóle jest poszukiwana. I jest szansa, że to znów zostanie wystawione gdzieś do którejś, nie wiem, antykwariatu i w tym momencie trzeba wykazać się czujnością, żeby to przechwycić.
1: Musiałem się upewnić, ale tak, krzyk został odnaleziony w 2006 roku i został w 2019 roku sprzedany. Ale czyli mówi pan, dobrze, ja jestem w stanie zrozumieć i jest mi sobie to dość łatwo wyobrazić. Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, chce mieć krzyk, Monalizę, klejnoty koronne w domu na półce i się nimi cieszyć. Ale kto to dostarcza? Pytam pana o tych złodziei, którzy działają na zlecenie, niekoniecznie na własne potrzeby, że tak brzydko powiem. Czy my coś wiemy o tym, czy to są jakieś grupy przestępcze, czy to są jakieś służby specjalne? Kim są ci ludzie, którzy tak się narażają i próbują i dokonują tych kradzieży?
0: Trochę za daleko poszedłbym w ocenie, jakbym miał w ogóle ocenie służby specjalne. Myślę, że się nigdy nie dowiemy, jeżeli będą takie działania lub przez przypadek tylko. Natomiast jeżeli chodzi o grupy, najczęściej jest to paser, który jest organizatorem w latach 90. w Polsce, bo to dość popularne, więc człowiek, który był za granicą, przyjeżdżał, składał zlecenie na to, co potrzebuje. Natomiast nasze miejscowe grupy to realizowały, przewoziły do Niemiec. Najczęściej było to sprzedawane w Niemczech, w Holandii, we Włoszech. Najczęściej zmieniana lokalizacja, czyli po prostu coś, co było skradzione u nas, było sprzedawane na południu Niemiec. Jeżeli ktoś się zorientował, że jest na przykład sztuka, nie wiem, pomorska, tak, śląska, to oczywiście podnosił larum. Natomiast często ludzie widzieli po prostu zabytek, widzieli wiek, widzieli jego oryginalność i było to kupowane jako rzecz z południa Niemiec. Więc tak to było organizowane, tylko kiedyś były lepsze ceny i dla z kolei rzeczy przewożonych za granicę, po otwarciu granic w ramach Schengen te ceny strasznie się wyrównały, spadły, więc te rzeczy nie mają już takiej jakby wartości jak kiedyś i złodzieje też nie zarabiają tyle co kiedyś, więc kiedyś tak to było organizowane.
1: To jeszcze na koniec dwa krótkie pytania. Pierwsze. Mam akurat luźne 50 milionów euro. Gdzie mogę znaleźć takie skradzione dzieło sztuki? Czy to są jakieś, czy istnieją jakieś komunikatory typu Telegram? Gdzie jest ten półświatek, który tym wszystkim handluje?
0: Pyta się pan niewłaściwej osoby. Stoję po drugiej stronie jako policjant, więc chciałbym oczywiście znać takie kanały, natomiast nie znam ich. Ale wydaje mi się z doświadczenia, prowadziłem około 400 spraw, jeżeli chodzi o zabytki, zaginięcia, kradzieże zabytków, więc wydaje mi się, że to jest znacznie prostsza rzecz. Więc po prostu są znajomości, jeden zna drugiego, jest jakieś bezpośrednie przełożenie, więc powiedzmy tych kilka takich znajomości, które gdzieś tam ktoś przez kogoś, natomiast nie jest to jakiś portal, na który można sobie wejść, zalogować się, więc po prostu znajomości prywatne, które gdzieś tam wykorzystywane jest dotarcie do tego świata i jest możliwość pozyskania takich zabytków, więc wydaje mi się, że znacznie prostsze są te połączenia między kupującym, paserem, a samym złodziejem. I to działa do tej pory.
1: No to na koniec, w takim razie bardzo policyjne pytanie. Jaka jest szansa, że uda się złapać złodzieja?
0: Jest. Po pierwsze, każdy złodziej popełnia jakiś tam błąd. Po pierwsze, musi to sprzedać. Jeżeli czasami jest sytuacja taka, że wycofa się paser z jakichś tam względów, bo sprawa jest nagle zbyt głośna, nagle okazuje się, że on próbuje to sprzedać. Nawet jeżeli to rozparceluje, tak, to czasami są rzeczy tak unikatowe, na przykład diamenty, które są zbyt czyste, mają nietypowy szlif XVIII-wieczny. U niektórych od razu wzbudza to jakieś, powiedzmy, no, sygnały takie, że coś jest nie tak. Często jest tak, że z dużego obrazu, na przykład jakiegoś kościelnego, mamy, dla przykładu, mamy jakiekolwiek ukrzyżowanie, tak, mamy postacie ludzi na dole, natomiast mamy z tyłu najczęściej widok Jerozolimy, więc wycinają ten widok Jerozolimy i sprzedawany jest to jako widok miasta na Bliskim Wschodzie, tak, powiedzmy tam wiek XVI. No ale jeżeli ktoś doskonale zna, rzekłem, grafikę i tak dalej, jest w stanie to wyłapać, to w tym momencie też gdzieś tam można zareagować. Wielokrotnie w Szczecinie było tak, że na przykład przynosił ktoś obraz, natomiast nie wyglądał absolutnie na kolekcjonera, obraz był wart powiedzmy 50 tysięcy. I antykwariusz wiedział, coś jest nie tak, kontaktował się z nami, przyjechaliśmy, trzeba było sprawdzić ten obraz, sprawdzić w bazach danych, więc mamy dobrą współpracę z Ministerstwem Kultury i wychodziło nam, że jest to rzecz skradziona.
1: Czyli ja rozumiem, że to nie jest takie proste sprzedać i nawet chcielibyśmy, żeby złodzieje wszyscy sprzedawali, bo wtedy możemy ich złapać, a nie jeżeli chowają obrazy do szafy.

0: Bardzo.
1: Tak, byłaby to lepsza sytuacja.
0: Bardzo dziękuję. Podinspektor dr Marek Łuczak, policjant. Rozmawialiśmy o skradzionych dziełach sztuki. Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik, cały czas jestem z Państwem i jeszcze będę do końca niedzielnego poranka albo mojego. I jest z nami również profesor Cezary Błaszczyk, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jeszcze nie profesor.
0: No doktor habilitowany, prawda?
2: Tak jest.
0: No to...
2: Tak jest.
0: To trzymam kciuki.
2: Dziękuję za grzeczność.
0: Lubi pan hip-hop, nie?
2: Tak, chociaż muszę zastrzec, że trochę tego słucham mniej. No i też ja się starzeję i chyba ci twórcy, których ja słucham, się starzeją, a z tych nowych jakoś poznaję mniej.
0: No to skupmy się póki co na tych starszych. Co starzy, dobrzy raperzy wiedzą o państwie? Czy oni rozumieją, jak działa państwo i czym jest prawo?
2: Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem prawnikiem, a nie kulturoznawcą czy muzykiem, więc właśnie wypowiadam się jako słuchacz. I wydaje mi się, że to pytanie jest ciekawe o tyle, że raperzy przeważnie nie posługują się pojęciami prawnymi, jakimiś terminami z filozofii, no ale wcale nie muszą, bo inna rola jest kultury, inna rola jest sztuki. Ona wypowiada pewne idee, opowiada o pewnych zjawiskach innym językiem, co nie znaczy, że to robi gorzej. I chyba nawet lepiej, że wypowiada się tym innym językiem, bo kiedy raperzy czasem próbują używać takiego języka bardziej fachowego, to źle to wygląda. No w rapie nie ma miejsca na przepisy, tak, w piosenkach. I myślę, że w tekstach raperzy mogą opisywać prawo, mogą opisywać politykę, zjawiska społeczne, zarówno w skali makro, kiedy opowiadają o władzy, o konfliktach społecznych, na przykład stary dobry prezent, jak to się czasem mówi, chyba nie podejmował wiele często tych tematów politycznych, ale ma taką piosenkę, którą wiele osób pewnie słyszało i kojarzy, Ukryty w mieście krzyk. I on tam właśnie pyta, co...
1: Oj, przepraszam.
0: PZ, rapuje tam to my, ukryty w mieście krzyk, i to jest taki numer o chłopakach, którzy siedzą na ławce, gdzieś tam są, ale nie do końca są chyba słyszeni czy widziani w ogóle przez państwo.
2: Tak. No i właśnie dosłownie ta piosenka i tę możliwość wypowiedzi ma dawać. I jest, można też o tym wszystkim opowiadać w skali mikro, kiedy o konkretnych zachowaniach czy policjanta, czy sytuacji ekonomicznej zwykłego człowieka to piosenka też może opowiadać. Jest taki raper Małolat, to jest brat PZ-a swoją drogą, i on jest autorem wiekopomnej frazy, że komisarz mu dał z buta, gdy wiązał buta. Także bo opisywał w tej piosence swoje zatrzymanie, bo handlował narkotykami. I to też chyba jest znamienne, że teraz raperzy o tym wszystkim mówią mniej, bo i sytuacja ekonomiczna w Polsce jest lepsza i młodzi ludzie tak nie muszą dorabiać. Co tam jeszcze? Jest raper w Polsce, Łona, który jest radcą prawnym. I co ciekawe, on co do zasady nie rapuje o tym, że jest prawnikiem. Mieliśmy posła Leroya Marca i...
0: Najpierw rapera, kojarzę, który sprzedał, zdaje się, 500 000 płyt, więc na przełomie wieków był absolutnie topowym raperem.
2: I on, jeżeli dobrze kojarzę, z mównicy sejmowej też nie odnosił się do swojej twórczości. Chyba obaj uważali, że ich słuchacze, niezależnie od tego, czy oni słuchali płyty, czy słuchali mu w parlamencie, nie są zainteresowani i twórczością.
0: To, co łączyło twórczość akurat Leroya i jego aktywność polityczną, to była walka o legalizację marihuany. To chyba jedyna rzecz, którą łączy. Powołał pan się, czy odwołał się pan do Ukrytego w mieście krzyku? No to PZ rapuje tak. To świat nas zmusza do buntu. Co chcesz od chłopaków, którzy ciągle siedzą na murku? Jeśli nie zmieniasz nam gruntu, nie podasz nam ręki. Pan w takim tekście, artykule Muzyka a doktryny polityczno-prawne, czyli czego o państwie i prawie uczy nas polski rap, zwraca uwagę na kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest to, i proszę mnie poprawić, jeżeli źle pana zrozumiałem, a jeżeli dobrze, to proszę to rozwinąć, że raperzy i hip-hop dostarczają nam ważnej oceny tego, jak funkcjonuje prawo, bo oni to robią oddolnie, to znaczy oni to trochę komentują czy recenzują jako osoby, które podlegają temu prawu i potrafią zwracać uwagę i na to, że działa, kiedy mówią, powiedzmy, o rzeczach nielegalnych, i kiedy nie działa, kiedy opowiadają na przykład o jakiejś przemocy czy niesprawiedliwości, która ich dotyka, i potrafią zwracać uwagę na ważne problemy społeczne, którymi prawo jeszcze się nie zajęło. Czy tak jest?
2: Tak. Myślę, że to jest właściwość, która jest szerzej przynależy kulturze artystycznej, bo i to już są takie, chyba wydaje się, że to są rzeczy, które jak już wypowiemy, to każdy rozumie, ale ja jako człowiek dojrzewający musiałem je sobie sam jakoś zrozumieć. Kultura to jest dusza państwa i bez kultury nie ma społeczeństwa, bez społeczeństwa nie ma państwa. Proszę spojrzeć, prawem nie da się uregulować wszystkiego. Konstytucja nie przesądza jeszcze, jaki będzie ustrój, bo na papierze można przewidzieć istnienie różnych instytucji, ale to jeszcze nie znaczy, jak ludzie będą się zachowywać. Po 2015 roku trochę zmienił się w Polsce ustrój. Wiele osób jest o tym przekonana. I nieważne, na lepsze czy na gorsze, zostawmy ten spór, ale nie zmieniła się litera konstytucji, prawda? I to wszystko zależy od kultury politycznej, prawnej, ale też i czasami artystycznej, jak ludzie się zachowują. I ta kultura artystyczna, a więc także rap, odbija wartości, przekonania, zwyczaje, prawda? I hip-hop w ogóle, bo to też chyba jest ważne rozróżnienie, bo rap jest techniką i gatunkiem, a hip-hop jest kulturą. I hip-hop jako jakaś kultura, subkultura, różne te wartości może wyrażać, ideologię.
0: A czy z pana perspektywy radcy prawnego i człowieka, który się zajmuje prawem naukowo, to jest ważne, jaki jest odzew w kontekście tego, jakie mamy prawo, jaką mamy kondycję państwa, ten odzew wyrażany właśnie poprzez artystów, poprzez to, czy ich piosenki rezonują na przykład?
2: No chyba tak. Tym bardziej, że pozwala nam to na wiele, wiele, wiele, wiele przemyśleń co do kondycji społeczeństwa, bo proszę spojrzeć, rap może wyrażać bunt, może wyrażać krytykę, on się tak zaczyna, jeżeli dobrze kojarzę, w USA i w Polsce też. I tak kontestacja swoją drogą w jakimś sensie czyni go lewicowym, prawda? Bo chce zmienić społeczeństwo. Ale rap, i nie chodzi mi tu o Braga, może też opowiadać o zadowoleniu z tego, co jest, o bogactwie rapera, może pochwalać bogactwo. No i to trochę czyni rap konserwatywnym. Bogaci ludzie nie chcą zmieniać ustroju. I wydaje mi się, że ta historia polskiego rapu trochę, czy hip-hopu, pokazuje, że ten poziom materialny Polaków się zmienia, rośnie, że Polacy są coraz bardziej dumni z tego, że są Polakami. A to sprawia, że tak jak polskie społeczeństwo staje się bardziej prawicowe, tak i polski hip-hop się stał w jakimś sensie bardziej prawicowym. Jest taki raper OSTR i on ze 25 lat temu rapował o tym, że wszyscy politycy to są pazerne błazny, co skądinąd jest bardzo trzeźwą obserwacją. Natomiast i o tym, że żywi się jakąś pasją do bitów i czym tam jeszcze. A dzisiaj nagrywa single, które reklamują gry komputerowe. No i wydaje mi się, że to dużo mówi o tym, gdzie, jak myślimy, co wartościujemy jako społeczeństwo. No i też w związku z tym, jakie muzyki słuchamy i też co sami raperzy myślą.
0: Ja tylko wytłumaczę, bo pan powiedział o braga. Bragadocio to jest taki zabieg w rapie, że się przechwala. Jeżeli państwa bawi to, jak raper mówi, że ma 5 dziewczyn, 8 samochodów i wszyscy go kochają, to jest właśnie braga. Pan poruszył... kolejną rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo ten tekst kończy się taką, który pan napisał, kończy się taką puentą, że ja to tak rozumiem, że rap trochę nam uświadamia, że ten ustrój społeczny to faktycznie jest trochę fikcja, ale to jest taka fikcja na zasadzie, to jest twór, to jest pewna konstrukcja. I tak jak my ją stworzyliśmy, skonstruowaliśmy, tak samo możemy ją zmieniać. Czy muzyka, kultura, rap, hip-hop pomagają nam zrozumieć, że my nie mamy do czynienia, kiedy myślimy na przykład o państwie polskim, nie mamy do czynienia z jakąś prawdą objawioną, tylko mamy do czynienia z pewnym mechanizmem, który można, a czasami trzeba usprawniać?
2: No, mam nadzieję, tak, że ten rap sam w sobie miał być głosem albo platformą do wyrażania różnych stanowisk, krytyki społecznej, albo dzisiaj tego zadowolenia, więc wydaje mi się, że młodzi ludzie czują się, albo w ogóle ludzie, którzy słuchają rapu, mogą sobie tę sprawczość uświadomić i ta obserwacja, którą pan przywołał, no to właściwie jest początek nowożytnego pojmowania polityki, bo to jest de facto to, co Thomas Hobbes pisał, prawda? Jak nawet pewnie większość z nas kojarzy tę rycinę z tym sztucznym człowiekiem, który góruje nad całym krajem angielskim. No to ten sztuczny człowiek jest złożony z małych ludzi, no bo to my tworzymy państwo i nawet jeżeli Hobbes wypowiadał się za władzą absolutną, no to my musieliśmy tę władzę absolutną stworzyć i my te ustroje tworzymy. I mam takie wrażenie, że rap może też być narzędziem realizacji polityki, czy narzędziem politycznym, kiedy właśnie jest wypowiedzią obliczoną na określoną reakcję. Także jest i opisem, i narzędziem, tak?
0: No. To ja bym jeszcze na koniec chciał pana zapytać o jedną rzecz, bo pan o tym pisze, że hip-hop, rap zawsze był polityczny. No, też o tym mówiliśmy, że to jest język buntu, sprzeciwu i tak dalej. I oczywiście, jeżeli pamiętamy o tym, że polityka to jest coś więcej niż tylko PiS, PO i tak dalej. Polityka to jest w ogóle rozmowa o państwie, w ogóle o środowisku, w jakim żyjemy. Ja też znam kilku raperów, którzy też by powiedzieli, że rap jest po prostu polityką, bo tak działa ten biznes. Podobnymi zasadami się kieruje. Ale uprzedzałem pana o tym i chciałbym się dowiedzieć, jak pan przemyślał to, czy polityka jest hip-hopowa?
2: No, jak powiedział klasyk, jakie życie, taki rap. To znaczy polityka też może być buntownicza i może być konserwatywna. Może polityka być uległa wobec jakiegoś ośrodka władzy, na przykład ekonomicznego, a może być właśnie progresywna. Także w jakimś sensie pewnie tak, no ale czy polityka nasiąka kulturą hip-hopową? Może kiedyś widzimy też, że ten obyczaje się rozluźniają, więc w miarę jak te zmiany pokoleniowe będą następowały i no, nawet teraz jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że 30 lat temu pracownik Uniwersytetu Warszawskiego no, nie rzucał takich tekstów, więc to się wszystko zmienia. Może kiedyś będzie hip-hopowa, ale na pewno hip-hop może opisywać i wyrażać idee polityczne i może być nawet narzędziem polityki. I też, właśnie, jak rozmawialiśmy przez telefon, jak umawialiśmy się na spotkanie, czy na tę rozmowę, to wspominałem o tym, że te wypowiedzi w tekstach albo same decyzje o zabraniu głosu przez rapera mogą być szczere albo właśnie takie kunktatorskie, obliczone na jakiś efekt, prawda? I to może być właśnie chęć wywołania jakiejś zmiany politycznej, albo może to być chęć reaktywowania swojej kariery, jeżeli ktoś śpiewa dla polityków.
0: Doktor habilitowany Cezary Błaszczyk, radca prawny.
2: A czy ja mogę coś na koniec powiedzieć? Przepraszam.
0: Proszę bardzo.
2: Mi się wybaczą.
0: Proszę.
2: Bo ja miałem takie szczęście spotkać studentów, którzy tak jak ja zainteresowani są związkami prawa, polityki i kultury. Tworzymy chyba razem, bo formalnie to szkoła naukowa, ale to jest coś więcej. Klub Krytyczny 115 i Klub Krytyczny 115, proszę Państwa, organizuje w listopadzie konferencję naukową o tym, co polski hip-hop mówi o prawie, o ustroju. 20 listopada to się odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim i to jest zupełny przypadek, że my tę konferencję organizujemy, a państwo do mnie zadzwoniliście. Także chciałbym serdecznie zaprosić, bo wydaje się, że to będzie ciekawa rzecz.
0: Zapraszamy. Może do usłyszenia przy okazji 20 listopada. Tak, profesor jest. Cezary Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski.
3: To jest powtórka.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek mocne słowa premiera Donalda Tuska po wyborczym zwycięstwie AfD w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu w Niemczech. Pod naciskiem USA premier Izraela nakazał ewakuację przyczółków osadniczych na zachodnim brzegu. Sejm już niedługo zdecyduje, czy zmieni się prawo łowieckie w Polsce. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu AfD w Niemczech. Tak premier Donald Tusk skomentował wynik wyborów do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Jak wynika z sondaży Exit Poll, wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec i zdobyła 44% głosów. Na razie nie jest jasne, czy AfD będzie mogła stworzyć samodzielny rząd. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy przypadek przejęcia władzy na szczeblu kraju związkowego przez skrajnie prawicowe ugrupowanie. AfD określana jest także jako partia populistyczna i nacjonalistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej i przekazanie ich państwom narodowym, a także normalizację stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Zwolennicy AfD się cieszą, przeciwnicy są pełni obaw. O reakcjach na wyniki prosto z Magdeburga nasz wysłannik Tomasz Orchowski.
5: Wszystko jest możliwe. To hasło wyborcze AfD, które wielu przeraża, a innych cieszy. To katastrofa. Prawie 100 lat po tym, jak w 1933 roku naziści przejęli władzę, mamy skrajnie prawicową, faszystowską partię, która została najsilniejszym ugrupowaniem w tym landzie. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Pijemy szampana. Jeśli AfD będzie miała większość i sprawdzi się podczas pierwszych 100 dni rządów, wtedy wpłynie to pozytywnie na jej poparcie w wyborach w innych landach i w 2029 roku w wyborach federalnych. Liderzy AfD zapowiadają, że ponad 40% wynik z Saksonii-Anhalt powtórzą w całym kraju i deklarują, CDU nie wygra już żadnych wyborów. Z Magdeburga, Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał ewakuację niektórych nielegalnych przyczółków osadniczych na okupowanym zachodnim brzegu, poinformował portal Inet. Według serwisu premier działa w tej sprawie pod ogromną presją administracji Stanów Zjednoczonych. Według izraelskiej armii na zachodnim brzegu znajduje się około 100 nielegalnych przyczółków osadniczych. Około 20 z nich leży na terenach znajdujących się pod wyłączną kontrolą autonomii palestyńskiej lub pod jej kontrolą cywilną i izraelską kontrolą wojskową. To właśnie te przyczółki mają zostać wkrótce ewakuowane. W świetle prawa międzynarodowego całe żydowskie osadnictwo na zachodnim brzegu jest nielegalne. Sejm już niedługo zdecyduje, czy zmieni się prawo łowieckie w Polsce, a tym samym ograniczyć możliwość polowania na zwierzęta. Do Sejmu trafił obywatelski projekt pod nazwą Uwaga Polowanie. Obywatelski projekt ustawy wymaga zebrania 100 tysięcy podpisów. Ten ma ich dwa razy więcej. Maciej Kluczka.
6: Sejm w ciągu 3 miesięcy musi zorganizować pierwsze czytanie projektu, mówił w TOG FM szef partii Zieloni Michał Suchora.
7: Na ręce marszałka Czarzastego wręczyliśmy mu kilka kartonów z tysiącami podpisów Polek i Polaków.
6: Autor projektu wymienia regulacje wymagające pilnej zmiany.
7: Myśliwi nie przechodzą okresowych badań okulistycznych i psychologicznych, w przeciwieństwie do na przykład kierowców czy nauczycieli. Dalej, szanowni państwo, w Polsce odbywają się polowania dewizowe. Jak w PRL-u czy jak w Afryce osoby spoza Polski przyjeżdżają i mordują za pieniądze polskie zwierzęta.
6: Pytaniem otwartym pozostaje to, czy zmianę przepisów poprze koalicja rządząca, szczególnie PSL, którego politycy mają bliskie związki z Polskim Związkiem Łowieckim, który już teraz zgłasza zastrzeżenia. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów, który ułatwi zaplanowanie całej podróży. Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Pociąg ma być podstawową, pierwszym wyborem transportowym Polaków. Dzisiaj mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei. Mamy coraz więcej przystanków, stacji. Liczba połączeń, liczba pociągów dynamicznie wzrasta.
4: Integracja kolei i autobusów to jedno z rozwiązań zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o transporcie publicznym, przypomina minister Klimczak.
8: Pan prezydent Nawrocki odczytuje z promptera na tle biblioteki, żeby wyglądać mądrzej, to, co przygotowali mu jego współpracownicy. Jestem przekonany, szczególnie po zawetowaniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, że on w ogóle nie zna tych ustaw. Nie interesuje się tym. On po prostu je wetuje, żeby zrobić na złość rządowi, kasuje ustawy.
4: Resort chce też zabrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę również z przesiadkami. System miałby być wdrażany w latach 2031-2034. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. To m.in. seniorzy i studenci, którzy naukę zaczynają dopiero w październiku.
9: No, dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
10: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
9: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
4: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Poniedziałek z przewagą chmur, jedynie na południowym wschodzie, początkowo dużo przejaśnień, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik, cały czas przy mikrofonie. Witam tych, którzy dopiero wstali, do nas dołączyli, i wszystkim, nie tylko tym, którzy wstali, chciałem przypomnieć, że w tym roku obchodzimy 36. rocznicę śmierci Mieczysława Foga. Obchodziliśmy ją dosłownie 3 dni temu, a w maju obchodziliśmy 125. urodziny Mieczysława Foga. I z tej okazji mam przyjemność gościć w studio Michała Foga, dziennikarza muzycznego i prawnuka pana Mieczysława. Dzień dobry.
12: Kłaniam się, panie Michale. I państwu oczywiście też. Dzień dobry.
11: 26. rok jest rokiem m.in. Mieczysława Foga. Pan niedawno miał okazję na Pałacu Prezydenckim wyświetlać taką ilustrację. Czy jest jeszcze coś, czego nie wiemy o Mieczysławie Fogu?
12: Poza tą ilustracją? Tak, miałem tą przyjemność, że po prostu
11: nacisnąć
12: jakiś przycisk. Bardzo fajnie to podobno wyszło. To jakieś, no,
11: ładna iluminacja.
12: To fajne wrażenie musiało robić dla kimś, kto kompletnie nie wiedział, że coś takiego będzie, a chyba większość osób, tak przejeżdżając, nie wiem, ja dostawałem zdjęcia w nocy od znajomych, którzy na rowerach po prostu przejeżdżali, więc efekt fajny. Tak, no te 125. urodziny Mieczysława Foga udało się na szczęście panujący Sejm przekonać do tego, żeby taką postać zauważyć, co jest takim optymistycznym akcentem, bo do tej pory tym tytułem honorowane były zazwyczaj osoby z takiej przede wszystkim odległej jakiejś historii, takie no naprawdę... Słowacki, Żeromski i tak dalej. A w tym roku mamy dwóch patronów, którzy są są z nami cały czas. Pan Andrzej Wajda i jako patron senacki i Mieczysław Fok. Oczywiście też jeden z kilku patronów, no ale zaczynamy sięgać już po takich przedstawicieli tej kultury popularnej w takim znaczeniu tej dostępności. No, czyli nie są to jakieś bardzo odległe i bardzo takie wysokie, poważne tematy, tylko sięgamy troszeczkę po zwykłych ludzi, którzy pozostawili po sobie ważny ślad w naszej historii, a na pewno taki ważny ślad zostawił zarówno pan Andrzej Wajda, jak i Mieczysław.
11: Ale z pana perspektywy to jest upamiętnianie już, czy to jest jeszcze edukowanie? Kim był Mieczysław Fok? Co robił?
12: To jest właśnie już edukowanie, bo Paryżyk miał to, nie wiem czy szczęście, ale no, symbolem tego, czego jest symbolem, stał się za życia i już właściwie od jakichś, po jakichś 50 latach na scenie, czy gdzieś od jakichś lat 70. już był tym takim no, nestorem polskiej piosenki nazywanym przez wszystkich i tym symbolem właśnie tego no troszeczkę wtedy utraconego, zapomnianego stylu Kinderstube, tego warsztatu, no tej elegancji. My mówimy przedwojenny, ale to należy bardziej mówić, że tych początków polskiej muzyki rozrywkowej, które przypadają mniej więcej na jakieś 100 lat wstecz, bo tak mniej więcej około 1926 roku to wszystko zaczęło się kręcić. Wcześniej nie było czegoś takiego jak muzyka popularna, muzyka rozrywkowa. No i Prażarek już tym symbolem stał się za życia właśnie już tak w tych latach 70., kiedy już też można było mówić o tych wcześniej zepsutych latach dekadenckich 20-lecia i 30-lecia. A dziś jest to już po prostu element historii. My jako Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro, który w tym roku odbywa się już po raz 23. Ruszyliśmy jak co roku w właśnie wspomnianą przez pana rocznicę śmierci Preziadka, czyli 3 dni temu.
11: To w czwartek.
12: Trzeci września. Festiwal jak zawsze potrwa przez cały miesiąc i na początku pierwsze lata festiwalu proszę mi wierzyć, że no, przyjmowano nas oczywiście z takim no, entuzjazmem, ale troszeczkę takim politowaniem, troszeczkę tak nie wiedziano, skąd my się tutaj urwaliśmy, o kim my tak naprawdę mówimy, bo festiwal to nie tylko Mieczysław Fok, to właściwie w tym roku tylko Mieczysław Fok, w jego roku patronackim, ale w festiwalu Preziadek pełni tylko i wyłącznie rolę takiego wspólnego mianownika, właśnie jako ten najbardziej rozpoznawalny symbol ma przypominać o tych wszystkich, o których my troszkę nie pamiętamy, a powinniśmy, bo no, przecież wiemy, że Mieczysław Fok nie był jedyny na scenie.
11: Czyli mówi pan o tym, że ma być też trochę taką latarnią, która ściąga uwagę.
12: Już jest od dawna, bo to, że my te piosenki pamiętamy dzisiaj, to, że te piosenki pamiętali nasi rodzice, czyli pokolenie powiedzmy lat 50., 60. To, że te piosenki w ogóle przetrwały II wojnę światową i wykonywane były tuż po wojnie, to jest wszystko między innymi zasługą Mieczysława Foga, a to, że i tak jak w latach 40., 50. jeszcze niektórzy artyści z przedwojnia, no występowali lub bardziej próbowali występować, po prostu była ich raptem garstka. Znaczna część niestety nie przeżyła II wojny światowej i powstania warszawskiego. Kolejna część wyemigrowała przed wojną, w trakcie wojny, tuż po wojnie, uciekała przed nowym systemem, a jeszcze trzecia grupa kompletnie nie potrafiła się odnaleźć w tym nowej rzeczywistości i to te największe gwiazdy przedwojenne. A Pradziadkowi się jakoś no, udało no nie wiem, czy dostosować to jest dobre słowo, bo on się nie zmieniał, to raczej to był zawsze taki, jaki był i śpiewał zawsze te same piosenki, zawsze z tym samym namaszczeniem, że tak powiem, i tej swojej postawy. Może właśnie ta konsekwencja i ta wytrwałość w tym dążeniu do tego jasno obranego celu już jako kilkulatek, najmniej rodzicom, że ja chcę śpiewać i całe życie robił wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby móc śpiewać, a nie zawsze było z tym łatwo, no, wola ojca była inna, później okupacja, Niemcy, powstanie, później ten nowy system, no nie kłody, że tak powiem, się tam waliły z każdej możliwej strony. Wytwórnia płytowa, którą dekret Bieruta zabrał, kawiarnia, która musiała przestać istnieć, bo się kamienica poszła pod wyburzenie, pod budowę Pałacu Kultury, no etc., etc. No, nie była to, jest to piękna kariera, piękna historia, ale właśnie może dzięki tym przeciwnościom, które Pradziadek no jakoś dawał radę się z nimi borykać a przede wszystkim no, miał niesamowite szczęście.
11: To za chwilę opowie pan, gdzie i kogo można posłuchać w związku z festiwalem i różnymi wydarzeniami, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym pana dopytać, bo pan w jednym wywiadzie powiedział, że gdy pradziadek umarł, to obiecał pan sobie i jemu, że parę rzeczy dla niego zrobi. I że je powoli odhacza. Co jest do zrobienia i co to się nie, udało
12: to,
11: zrobić?
12: To przyszło trochę później. To jest taka troszeczkę wewnętrzna, że tak powiem, obietnica, którą bardziej dałem mojemu ojcu, który mój dziadek jakby był naocznym świadkiem tej kariery i kiedy pradziadek odszedł, sam już był starszym panem, nigdy się nie zajmował. Współpracował oczywiście z pradziadkiem jako inżynier akustyk Fog Record, ale te ich drogi zawodowe się zupełnie nie łączyły. Ojca również, ale ojciec zawsze miał takie, no szczególnie po tych latach 90., kiedy ta polska muzyka w ogóle poszła w niepamięć, pradziadek akurat zmarł, no, przeczuwał, że to może mogą oni też zapomnieć. I to się dużo później wzięło, no przynajmniej jakieś, nie wiem, dekadę po pradziadku. Ja żadnych jakichś takich wewnętrznych, konkretnych obietnic sobie nawet nie robiłem, poza tym, żeby po prostu o pradziadku pamiętano i staram się od tych już 20 kilku lat ten na razie wirtualny pomnik, może kiedyś fizyczny powstanie, bo ten z kolei rzeczywiście obiecałem rodzonemu ojcu na łożu śmierci, choć wiem, że pradziadek nie chciałby na pewno żadnego pomnika, on już ten pomnik ma. Ten pomnik to są jego piosenki, to jest jego głos, to są jego doświadczenia, to są jego zasługi zarówno na polu krzewienia polskiej kultury, jak i ta postawa patriotyczna bardzo, bardzo ważna.
11: Powstanie warszawskie.
12: No ale jeszcze wcześniej, wojna polsko-bolszewicka, dwa lata na tej wojnie, jako ochotnik się zgłasza i walczy pod marszałkiem Piłsudskim o Wilno, a potem o Mińsk litewski, więc no, ten taki patriotyzm, nie tylko lokalny, był u nas w rodzinie już dużo wcześniej niż pradziadek się urodził.
11: Gdzie można posłuchać i kogo i co? I pan założył okulary?
12: Tak, ja lubię to pytanie, bo ja wtedy mam jedną odpowiedź. Wszędzie, drodzy państwo, wszędzie, w Warszawie, w Krakowie, nawet za oceanem. Koncerty się odbywają na przykład teraz dokładnie w Kanadzie i w Ameryce. Pan Wojtek Nąbrowski, czyli dyrektor artystyczny i pomysłodawca festiwalu, tam propaguje naszą polską kulturę dla Polonii. Ja serdecznie zapraszam państwa nawet już dzisiaj do Muzeum Literatury, konkretnie do tej filii na ulicy Dąbrowskiego. To jest willa Władysława Broniewskiego, czyli Muzeum Broniewskiego. A pan Broniewski, jak się okazało, stąd też tamten koncert się będzie odbywał, kolekcja płyty między innymi Mieczysława Foga. Szanowni państwo, z kolei 17 września na Żoliborzu, w małym kameralnym miejscu, czyli Kalinowe Serce, to jest miejsce, któremu patronuje z kolei pani Kalina Jędrusi, która oczywiście z pradziadkiem się znała. Będzie wspaniały koncert, no takie jazzowe podejście do tej muzyki, no bo oczywiście przy pianinie nieoceniony Bogdan Hołownia, a z kolei przy mikrofonie fenomenalny interpretator piosenek Mieczysława Foga, aktor Teatru Roma Janek Traczyk. Ja będę miał przyjemność ten koncert poprowadzić, a już w następny weekend wszystkich państwa zapraszam na wycieczkę do Tarczyna. Podwarszawski Tarczyn, czyli stolica jabłek, to jest okolice Grójca. Zresztą Wielkie Jabłko stoi na rynku. To jest miejscowość związana z pradziadkiem już od 85 lat, dokładnie od 41 roku. Cały czas związana z rodziną, bo tam mieszka moja mama, mieszka moja siostra z dziećmi i rodziną. Jest piękny ośrodek kultury gminny, w którym sala widowiskowa nosi nawet imię Mieczysława Foga i tam wracamy po kilku latach z tarczyńskimi dniami retro. Dwa dni, piątek, sobota, wydarzeń różnej maści, potańcówki, koncerty, konkurs wokalny przede wszystkim dla młodzieży, wystawa Jan Kataryniarz, starówki.
11: Czy jest jakaś jedna strona, gdzie można posprawdzać?
12: Festiwal piosenki retro. Już nawet nie trzeba dopisywać imienia Mieczysława Foga, aczkolwiek można. Tam się pojawia takie zdjęcie prażetka charakterystyczne bardzo w tym cylindrze. Także festiwal piosenki retro. Wstawia się imienia Mieczysława Foga i drodzy państwo, do 1 października 30 wydarzeń. No już minus te, które już się odbyły przez te ostatnie 3 dni. Także serdecznie zapraszam. Festiwal piosenki retro. Przyjeżdżajcie, przybywajcie i zabierajcie wszystkich pasjonatów polskiej piosenki retro.
11: I słuchajcie. Michał Fok, prawnuk Mieczysława Foga, dziennikarz muzyczny. Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik, witam ponownie. Przenosimy się do Krakowa. Kraków stał się prawdopodobnie pierwszym w Polsce miastem, w którym odbywają się osobliwe plenerowe dyskoteki o nazwie Hetero Party. Tak niespełna miesiąc temu pisała w tygodniku Polityka Agata Szczerbiak i tym dziwnym imprezom, które trwają i które odbywają się również w ten weekend, przyjrzymy się z Mateuszem Witczakiem, dziennikarzem, krytykiem i felietonistą. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, cześć.
11: Cześć. Miałeś okazję być na tej imprezie?
13: Wiesz co, nie miałem okazji być na tej imprezie, chociaż w Krakowie w tym momencie nawet jestem, ale miałem okazję słyszeć o tej imprezie i oglądać tę imprezę na social mediach. No i jest to rzeczywiście widowisko bizarne. To znaczy, nie wiem, czy ty miałeś okazję zapoznać się z materiałami na social mediach, natomiast tak. Jest to tak naprawdę grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób, którzy sobie tańczą często bez koszulek do klubowej elektroniki, przytulają się, jakieś tam miśki robią. Generalnie nie do końca wygląda mi to na celebrację bycia hetero. Powiedziałbym, że takie widoki raczej się widzi no, w queerowych różnych klubach. Natomiast oczywiście doceniam, że nasza społeczność stała się tutaj podstawą dla celebracji również heterodumy.
11: Ale jak na to patrzysz? Co to w ogóle jest za wydarzenie? Ktoś mógłby teraz nam zarzucić, że nie powinniśmy o tego typu rzeczach rozmawiać i ich promować. Czy to jakoś cię oburza, tego typu wydarzenie?
13: Powiem w ten sposób. Ja jestem tolerancyjną osobą, i toleruję również osoby hetero. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą nazwać bycie osobą hetero dewiacją, mogą nazwać chorobą, mogą powiedzieć, że takie osoby nie są równe ludziom normalnym. Natomiast ja nie mam nic przeciwko, jeżeli się z tym nie afiszują, nie łapią się za rękę, co sobie robią w domach, ich absolutnie sprawa. A mówiąc już zupełnie poważnie, nie wiem, czy powinniśmy promować takie inicjatywy. Wiem, że to są inicjatywy cokolwiek niemądre, ponieważ dyskurs agresywny względem osób hetero w Polsce nie istnieje. Nie jest tak, że osoby hetero są dyskryminowane czy na ulicach, czy politycznie. No, co więcej, odwołują się bardzo niemądrze do tak naprawdę historii ruchu queerowego, która to historia ruchu queerowego i cała ta nasza homoseksualna, transpłciowa duma no, wyrosła z opresji. Wyrosła z tego, że w roku 69 w nowojorskim Stonewall no, odbyło się wydarzenie, które uznajemy za początek emancypacji queerowej społeczności, no, ale to były zupełnie inne czasy. To były czasy, w których w 49 z 50 Stanów bycie osobą homoseksualną było bądź penalizowane, bądź leczone, bądź poddawane przymusowej czy kastracji chemicznej, czy elektrowstrząsom. Nie czuję w Polsce, no chyba się ze mną zgodzisz, opresji względem osób hetero.
11: Zgadzam się. Natomiast myślę, że tego typu wydarzenie jest dobrym pretekstem, żeby zastanowić się, czy to już jest twoim zdaniem homofobia, dyskryminacja. Tu w tygodniku Polityka, czy Agata, czy ktoś, kto dawał tytuł temu tekstowi, takie pytanie postawił. Czy to jest zabawa w dyskryminację? Jak jest twoim zdaniem?
13: Uważam, że tak. To znaczy, musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy czy marsze dumy, czy różne imprezy queerowe, a nawet lokale queerowe, to są lokale otwarte na bycie osobą również hetero. To są, tęcza jest zapraszająca, tęcza jest włączająca. Tymczasem tutaj mamy grupę no, agresywnych zazwyczaj młodzieńców, którzy chcą manifestować bardzo ostentacyjnie bycie hetero. Ja tutaj nawet przejrzałem przed naszą rozmową, przygotowując się do niej ich social media. No i co my tam mamy? No mamy podkreślanie bardzo agresywne tego bycia hetero. To jest hetero party, w sobotę hetero, w lato hetero. Należy szukać flagi hetero.
11: Hetero Polska no, chyba to jest tylko ich hasło.
13: Tak, tak, tak. Co więcej tutaj, no to możemy się oczywiście zrymać, że to są tylko i wyłącznie jakieś dyskoteki na rynku w Krakowie, ale nie tylko. Pojawiają się, no niestety, inicjatywy, które przywodzą na myśl czarne karty historii. Myślę tutaj o inicjatywie spisu policjantów i funkcjonariuszy, funkcjonariuszek służby więziennej. Co no, pachnie nam z jednej strony
11: nie funkcjonariuszek, tylko funkcjonariuszy.
13: Tylko funkcjonariuszy.
11: Bo no chodzi właśnie, o to, że to jest spis gejów w służbach.
13: I to już my mamy w Polsce przerobione, bo przypomnę naszym słuchaczom, słuchaczkom, że w latach 85-87 komunistyczne służby zatrzymały 11 tysięcy osób homoseksualnych, mężczyzn przede wszystkim, którym założono tak zwane różowe teczki, zbierano informacje o ich orientacji psychoseksualnej i życiu intymnym, no w celach szantażu. Przypomnę też, że nie tak dawno temu mieliśmy dyskusję, której akuszerem był Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS, który stwierdził, że Zbigniew Ziobro zbierał haki tak naprawdę. Zbierał informacje o orientacji psychoseksualnej polityków i polityczek, przede wszystkim z ówczesnego PO, z ówczesnej Platformy Obywatelskiej, co też miało być instrumentem szantażu. Więc to nie są tak naprawdę pomysły, możemy je uznawać za zabawne, ale one naprawdę bardzo źle się historycznie kojarzą.
11: No tu największą wątpliwość. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby tak podejść do tego, że to jest żart, albo heteroparty jest nieszkodliwe, to dla mnie takim największym wyrazem wstrętu wobec tego jest to, że na akcji pojawili się Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur, i Marcin Osadowski, pseudonim Ludwiczek, dwóch znanych kamratów rasistów. Więc to pokazuje trochę, w jaką stronę to zmierza. Ale czy gdyby homofobia w Polsce wyglądała tak, że spotyka się kilku gości, kilkudziesięciu gości, no nawet umówmy się, że może niezbyt mądrych albo dojrzałych, ale niech oni sobie tam skaczą bez koszulek i uważają, że walczą o jakieś prawa, to chyba nie byłoby tak źle.
13: Wiesz co, nie byłoby tak źle. Niestety, jak zwróciłeś uwagę, bardzo często homofobia idzie w parze z różnymi postulatami, jeszcze bardziej być może nawet szkodliwymi. Tutaj zaczynają przybijać przez social media grupy heteropolska niezbyt licznej swoją drogą, bo to są raptem 662 osoby. Na przykład takie postulaty jak nie dla UPA i dla Bandery. Więc afiliacje polityczne są tutaj kluczowe. No i niestety, dyskryminacja bardzo często idzie w parze. Dyskryminacja osób queerowych z dyskryminacją osób innych narodowości, innych grup etnicznych. Przede wszystkim jest to niemądre. Jakby abstrahując już od całego tego moralnego aspektu, muszę przyznać, że to jest po prostu dość głupia akcja. Kiedy czytam w ogóle ich posty, to nie mogę, wiesz, przez pierwsze w ogóle chwile kontaktu z tą inicjatywą, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to jest jakiś żart. Już pomijając kwestię takiej, powiedzmy, językowej dyskusyjności, no bo tam między innymi się pojawia takie hasło: nagrajcie lubienie hetero, żeby zobaczyła was cała Polska. Co to jest lubienie hetero? Jak to nagrać?
11: Ale to chyba jest żart. W sensie na tym polega cały paradoks, że ja to wiem. Gdzieś koniec końców to jest żart, tylko to jest taki żart, który jest na poważnie.
13: Właśnie, to jest bardzo dobrze zauważyłeś. To jest żart, który jest na poważnie i za którym idą postulaty, które się gdzieś tam w debacie przewijają, ale chyba nie wypada o nich mówić głośno. Pamiętam, że pod jednym z postów przeczytałem taki na przykład postulat, żeby zakazać tańczenia dwóm kobietom jednocześnie. I grupa heteropolska, jakiś tam jej rzecznik, który sam się tytułuje dyrektorem ruchu Polska Hetero, odpisał: tęcza to wynik pasywności w edukacji o hetero. Kobiety nie są kłopotem, kobiety są zwykle uległe i dopasowują się do otoczenia, więc przy dobrej edukacji o hetero same porzucą tęczę. I to już są postulaty, które jasne, możemy ubrać w kostium do wcipu, ale brzmią bizarnie i cokolwiek problematycznie.
11: A czy twoim zdaniem takie podejście, które moim zdaniem jest coraz powszechniejsze i to jest jakiś też sposób prawicy, to znaczy ubieranie różnych rzeczy w żart, takie nawet sprowadzanie pewnych rzeczy do absurdu, żeby ten absurd pokazać i potem się delikatnie wycofać, albo sprowadzać rzeczy do absurdu, żeby w swoim mniemaniu udowodnić, że postulaty queerowe czy LGBT też są absurdalne. Czy twoim zdaniem to jest jakiś problem? Ty zauważasz, że jest taka moda, takie modus operandi po tamtej stronie?
13: To jest koszmarny problem, to znaczy bardzo często grupy skrajnie prawicowe testują bojem, prowadzą taką narrację w oparciu o czy nitpicking, czy whataboutyzm, próbują ośmieszyć postulaty społeczności i przede wszystkim pokazać jakieś potencjalnie problematyczne skutki, które jednak jest bardzo niewielka szansa, że wystąpią. Ale pomyśl, że mieliśmy parę lat temu dyskusję, chyba zainicjowaną przez Ordo Iuris, na temat zakazu tranzycji do 18 roku życia, która jest tragedią. To znaczy, sam miałem swego czasu okazję prowadzić dyskusję z matkami osób transpłciowych młodych i samymi osobami transpłciowymi i za każdym razem powtarzał się jeden schemat. To znaczy, młoda osoba zaczyna zamykać się w pokoju, zaczyna się ciąć, zaczyna mieć myśli samobójcze, outuje się jako osoba trans, no i faktycznie fakt, że ona zaczyna przechodzić tę tranzycję w młodym wieku, to jest dla niej no, coś ratującego życie. I jeżeli faktycznie bierzemy jakieś bardzo śmieszne przykłady, jakieś, wiesz, sytuacje, no, osoby trans to jest tak naprawdę ułamek bardzo po prostu niewielki społeczności trans, bierzemy je na sztandary i w oparciu o nie chcemy wprowadzić zmiany legislacyjne, to to już powinno budzić no, nerwowość, jeśli nie, że z gorzej.
11: Znalazłem jeszcze jeden tekst o tym wydarzeniu heteroparty. Napisała go Telewizja w Polsce 24. No i odwołują się tutaj do tekstu Agaty Szczerbiak i piszą tak. Całość opisana jest jednak w taki sposób, aby czytelnik z jak największą podejrzliwością przyglądał się działaniom opisywanych tancerzy. Dosłownie tak, jakby byli co najmniej członkami jakiejś groźnej sekty czy też organizacji o dyskryminującym profilu. I dalej przytaczają fragmenty tekstu i piszą, taki sposób przedstawienia sprawy może sugerować, że organizatorzy tych imprez balansują na granicy prawa. No tam chodzi o to, że organizatorzy wykorzystują taki przepis, że jak się zgłosi zgromadzenie publiczne, to nie obowiązuje cisza nocna. I dlatego można robić tę imprezę. Mam wrażenie, że oni nawet przewidują, jakie zarzuty ty im postawisz, zanim je zdążyłeś postawić, bo napisali ten tekst przed naszą rozmową.
13: Ribo, diabeł w ornat się ubrał i ogonem nam przedzwoni. To znaczy rozmawiamy o medium, no już nie braci Karnowskich, już pana Karnowskiego, które słynie wręcz z, jakby to rzec, no swobodnego podejścia do prawdy, z tego, że to jest bardziej medium propagandowe niż informacyjne, które zresztą no hołubi takie grupy jak, nie wiem, Ruch Pro Prawo do Życia, również wykorzystujący przepisy odnośnie do zgromadzeń, no aby wycie nam tak naprawdę pod oknami w tematach czy aborcji, czy zrównywania homoseksualności z pedofilią, więc no, niektóre grupy, jak widać, mogą wykorzystywać prawo, inne grupy wykorzystywać go nie powinny. A co do tekstu Agaty, powiem ci w ten sposób. Mieliśmy dyskusję na spotkaniu redakcyjnym.

0: Przepraszam, ja dokładnie też stanąłem wtedy w obronie taki... Agaty i wiem, że on się pojawił w krótkiej formie i to tak. miał być tekst informacyjny.
1: I tak.
0: Tutaj trzeba udzielić osobisty komentarz. Mhm.
1: I nawet zdradzę, że miał być rozwijany później z tego, co kojarzę o ocenę, ale chyba zapadła taka decyzja, że nie powinno się im przysparzać rozgłosu. A jak twoim zdaniem się powinno do tego podejść? Czy coś z tym można zrobić, należy zrobić, a może powinniśmy machnąć ręką i powiedzieć, niech se tam skaczą bez koszulek i tyle?
0: Wiesz co, jeżeli będą skakać bez koszulek, jasne. Jeżeli zaczną się pojawiać groźby karalne, czy treści nienawistne, to być może trzeba zareagować. No śledzę teraz ich social media i tak jak ci mówię, szczerze powiedziawszy, śledzę je z pewnym rozbawieniem, chociaż przebijają już tak pomalutku z nich hasła, które potencjalnie mogą się przerodzić w coś groźnego. No na pewno oswajamy w ten sposób dyskryminację, że tolerujemy takie aktywności. No granica jest bardzo cienka. Granica jest bardzo cienka między humorem, który jest humorem popełnianym czyimś kosztem, a pomiędzy narracją, która może krzywdzić, która może ośmielać w ogóle do agresji, bo przecież doskonale wiem, że tak to się zaczyna. Zaczyna się od ohydzania, od określeń, które są pogardliwe, od dowcipu, od śmiechu czyimś kosztem, a kończy się nierzadko na przemocy, często fizycznej.
1: No dobra, ale co z tym zrobić w takim razie?
0: Wiesz co, może omówić, wyśmiać, wskazać potencjalne zagrożenia, co dokładnie się zresztą odnoszę wrażenie i w tej rozmowie, i w mediach lewicowo-liberalnych w tym momencie dzieje. Nie jest to duży ruch. Przypomnę, 662 osoby to nie jest siła ludzi. No trzeba go monitorować, trzeba wskazywać jego absurdy i po prostu czekać.
1: No tak, i pewnie powtarzać do znudzenia te argumenty, które ty tutaj przytaczałeś, że dlaczego nie jest tak, jak przekonują czy organizatorzy, czy wspomniana telewizja, że ta dyskryminacja czy homofobia przybiera różne formy.
0: Wiesz co, widzę to w ten sposób. Każda taka otwarta homofobia to jest dla nas okazja do dyskusji. To jest dla nas okazja, żeby zaprezentować perspektywę queerową, no i pokazać, że nie taki ten queer straszny, jak się go na prawicy maluje. To znaczy, przypomnę ci, że podczas 8 lat rządów PiS badania opinii publicznej teraz pokazują, że akceptacja dla związków partnerskich jest de facto powszechna. Dla równości małżeńskiej nieomal również. Rośnie akceptacja dla adopcji, dla praw osób transpłciowych. To wszystko jest, biorę to w ogromny cudzysłów, zasługa PiS. Zasługa Krystyny Pawłowicz, która autując transpłciową nastolatkę, no dała nam mediom tak naprawdę dobry pretekst, żeby opowiedzieć o dorastaniu osób trans. Zasługa Przemysława Czarnka, który właśnie nazywając nas ideologią, czy twierdząc, że nie jesteśmy ludziom normalnymi, przysporu tak naprawdę społeczności masę sympatii i zrozumienia.
1: No i pamiętamy też prezydenta Andrzeja Dudę. Pozdrawiamy Kraków, nie tylko dlatego, że jest tam, nie tylko dlatego, że jest tam prezydent, ale również dlatego, że obecnie przebywa tam Mateusz Witczak, dziennikarz, krytyk, felietonista, z którym mieliśmy teraz przyjemność rozmawiać. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki śliczne, trzymaj się.
1: Ja myślę, że taka puentą byłoby to, że proszę państwa, to wszystko nie jest aż takie skomplikowane. Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik, tak, jestem tutaj, ale nie jestem sam. W naszym studio Barbara Olech, choreografka musicalu 1989.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Długo już to robicie. 2 grudnia 2022 premiera, niedługo 4 lata i dalej tłumy?
2: Dalej tłumy, co jest naprawdę niezwykłe i wyjątkowe, szczególnie patrząc na to, że spektakl jest grany w teatrze dramatycznym. Ponieważ jeśli chodzi o musical, no to nie jest jakaś bardzo wyjątkowa sytuacja. Musicale jako gatunek są wysokobudżetowe, więc często po prostu potrzeba dużo pieniędzy w to włożyć, więc trzeba też czasu, żeby się to zwróciło. Często są grane wiele lat, natomiast no nie w teatrach dramatycznych, więc no cieszy nas to ogromnie i nawet dzisiaj widziałam relację, ponieważ cały zespół jest w trakcie grania teraz w Gdańsku. Grają chyba dzisiaj 239 spektakl i padło pytanie, czy im się to nie nudzi i po prostu w kulisach wielka impreza, cały zespół jest naprawdę zaangażowany.
1: Ale to im się nudzi, czy nie?
2: To jest tak, że na pewno są zmęczeni, jak grają taki długi set. Spektakl jest bardzo wymagający.
1: I chyba nawet grają dwa razy dziennie.
2: Tak, zdarza się, że grają dwa razy dziennie, ale też...
1: Jak z Kolim.
2: Wprowadziliśmy taką etykę pracy, że jeżeli dwa razy dziennie, to nie dwa dni z rzędu, dwa razy dziennie.
1: Okay.
2: Żeby chociaż zachować tutaj te siły, bo naprawdę spektakl jest wymagający fizycznie.

0: Wokalnie cały zespół jest bardzo zaangażowany przez te prawie 3 godziny.
1: To zacznijmy od tego, co robi choreografka. Dlaczego oni grają tam, a ty jesteś tu?
0: No, moja praca tak naprawdę kończy się z oddaniem tego spektaklu, czyli z premierą. Wiadomo, że ja często im towarzyszę podczas prób wznowieniowych, szczególnie jak spektakl przenosimy w inne miejsca, a ten spektakl też miał okazję grać w różnych miastach w Polsce, co też jest wspaniałe, i graliśmy na różnych scenach, na różnych festiwalach. Zresztą niedługo będziemy grali w hali Stulecia we Wrocławiu. W tak dużej przestrzeni jeszcze nie graliśmy, więc to też jest ekscytujące i na pewno będzie to wyzwanie też dla mnie, żeby to przenieść na większą
1: Ale co to zmienia?
0: Zmienia to ułożenie w przestrzeni, podejście jakby do widza. Jeżeli gramy dla 300 osób, to jest inaczej niż jak gramy dla 2000 osób czy więcej. Kwestia świadomości, ustawienia na scenie, no też na pewno dźwięku, chociaż to akurat nie jest moja działka. Więc tak, no zmienia to.
1: Ale to... Ta zmiana to jest z twojej perspektywy choreografii, to jest adaptacja tego, co masz obliczone na deski Teatru Szekspirowskiego i Teatru w Krakowie, Teatru Dramatycznego. Czy możesz coś dodać na przykład, bo jest więcej miejsca i można zrobić potrójne salto, a nie podwójne tylko?
0: Nie, dodawać raczej rzadko. Jakoś bardzo czuję, że ta forma spektaklu jest jakąś taką zamkniętą jednak formą. Chociaż wiadomo, no minęło też trochę czasu, co jest naturalne, zmienia nam się trochę obsada, wprowadzamy nowe osoby i to na przykład ostatnio wprowadzaliśmy Konrada Konkola za Antka Sztabę i tutaj miałam dość dużo pracy, w takim sensie, że dużo się spotykaliśmy z Konradem, żeby popracować nad tym ruchem. No i wiadomo, nowa osoba powoduje, że będzie jakiś nowy element, więc wypracowywaliśmy jakiś nowy ruch. Natomiast jeśli nowa przestrzeń, to raczej adaptacja i dostosowanie do większej przestrzeni niż zmienianie.
1: To zapytam ciebie teraz, jak się przy tym pracowało najpierw, ale tak pomyślałem, że może nie każdy w ogóle wie, o czym my rozmawiamy. Rozmawiamy o spektaklu 1989 w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Pomysłodawcą był profesor Marcin Napiórkowski. Muzykę zrobił Weber, ten od Łony. I to jest taka produkcja, tak jak już wspominaliśmy, Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku i Juliusza Słowackiego w Krakowie, wzorowana na Hamiltonie, na tym musicalu. No i opowiada oczywiście o 1989 roku. Są tam wszystkie sławy od Kuroniów przez Wałęsów i innych. Dużo było roboty z choreografią?
0: Tak.
1: Ale co to znaczy?
0: Nie będę oszukiwać, tej roboty było dużo. W musicalu jest ponad 30... Musical jest samą muzyką. Tam jest ponad 30 piosenek i tak naprawdę w każdej piosence jest ruch albo stricte choreografia. Czasem jest to bardziej ruch sceniczny, więc do każdej piosenki trzeba tutaj było wymyślić jakiś pomysł, przegadać, o czym to jest. Myśmy naprawdę dziesiątki godzin spędziły z Kasią Szyngierą rozmawiając, o czym chcemy w danej piosence opowiedzieć, co chcemy, żeby widz odczytał. No, ruch jest taką formą dość abstrakcyjną i metaforyczną. Oczywiście widzowie są bardziej lub mniej przyzwyczajeni do odczytywania tego, jak w ogóle taniec przełożyć na to, co my chcemy komunikować. Więc gdzieś trzeba było po prostu przyjąć, na ile my jesteśmy w stanie właśnie ruchem sprytnie po prostu pokazać to, co chcemy przekazać pozawerbalnie.
1: Ale to ty pracowałaś już na piosenkach? Czy było tak, że napisali dla ciebie te piosenki? Bo piosenki wszystkie powstawały od zera. Pisali je raper Łona i raper freestyle'owiec Bober. Zrobili coś na twoje zamówienie, czy dostosowywałaś się do...
0: Tutaj tak tylko poszerzę, że tych osób pracujących nad muzyką było bardzo dużo, bo to i też Marcin Napiórkowski też tworzył słowa i linie melodyczne, Mateusz Bieryt. W niektórych piosenkach ci artyści, którzy potem je wykonywali, też mieli wkład, więc rzeczywiście to na pewno była taka grupowa praca. Ta praca była taka kompleksowa, że najpierw powstał taki plan scenariusza tego spektaklu. Nawet jeszcze nie konkretny scenariusz, libretto z piosenkami, tylko taka mapa, co po kolei się będzie wydarzać. I na tej mapie po prostu gdzieś tam wspólnie pracowaliśmy. Powstawały teksty, potem właśnie Weber plus osoby, które były zaangażowane, tworzyły tą muzykę. Ja tutaj nie miałam dużego wpływu na to, jak te piosenki gdzieś tam wyglądały. Czasami po prostu czułam, że gdzieś jest więcej przestrzeni, żeby pokazać to, co chcemy pokazać, powinien być dłuższy trochę instrumental, albo coś się powinno powtórzyć, żeby mieć szansę, natomiast gdzieś to jest poza moją działką. No i naprawdę dziesiątki godzin rozmów, co chcemy pokazać. Ja dostawałam takie prewki. Te prewki mocno odbiegały od tego, jak to brzmi teraz, ponieważ jest też płyta wydana z musicalu i widzowie mają szansę później sobie tego słuchać, co myślę, że też jest bardzo fajnym elementem, żeby sobie do tej muzyki wracać. Ja dostawałam takie prewki i na tych prewkach pracowałam, bo ja też tak mam, że muzyka mnie bardzo inspiruje do tego, w którym kierunku iść z ruchem.
1: A to, że to jest rap, to ci przeszkadza, czy pomaga? Bo z jednej strony jest...
0: To było moje marzenie.
1: Ale z jednej strony, tak, okej, to zaraz o tym powiesz, ale ja doprecyzuję, bo z jednej strony zastanawiam się, czy dla ciebie ważniejsza jest muzyka, czy tekst do układania choreografii. A z drugiej strony myślę sobie, że jak za muzyką idzie tekst, teksty rapowe są jak nie wymagające, to absorbujące, więc odwracają uwagę od tego, co możesz pokazać. I tak przynajmniej zrozumiałem to, co przed chwilą mówiłaś, że zastanawiałaś się, czy jest miejsce, żeby coś wcisnąć, tak? Jeżeli nikt nic nie rapuje i muzyka jest jakaś tam, no to ja bardziej zwrócę uwagę na układ.
0: To musisz przyjść koniecznie, zobaczyć musical.
1: Zdradzamy, że jeszcze nie widziałem, ale nie widziałem dlatego, że to jest ciągle Kraków, Gdańsk i ciągle nie ma biletów.
0: No tam zawsze można coś gdzieś znaleźć, jakiś bilet. Na pewno są bilety na Wrocław teraz.
1: Na grudzień jeszcze są, na Sylwestra też są,
0: na
1: widziałem.
0: Na Sylwestra też są bilety, także na pewno da się to znaleźć. To zacznę o tym, że jak ja usłyszałam, tak naprawdę zadzwoniła do mnie Kasia z tą propozycją i usłyszałam, że Weber będzie robił muzykę, to ja się po prostu zgodziłam, nie do końca wiedząc, o czym ten musical będzie, bo rzeczywiście to było gdzieś moje marzenie, jako że też się wychowałam na jego muzyce. Poza tym ja się też wychowałam na takim stylu tanecznym, a pracowałam dość długo już w teatrze muzycznym i miałam takie, czyli można te rzeczy połączyć, można ten rap, hip-hop, tą jakby dla mnie nowoczesność włożyć do teatru i opowiedzieć jakąś fajną historię. Zadałeś pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Na tym etapie te rzeczy są bardzo równoważne. Ostatecznie jednak tekst, czyli to, o czym opowiadamy, jest ważniejsze, ponieważ to jest, dla mnie to ma być takie spójne. Często ostatnio to powtarzam, ale... Czasami ludzie przychodzą na spektakle, w których robię choreografię i na przykład mówią, ja mam poczucie, że tam tak było mało choreografii. A ja się czasami bardzo dużo napracuję.
1: A to jest komplement?
0: Właśnie, jak dla mojego ego to może być takie, szkoda, bo bym chciała oczywiście, żeby wszyscy mówili, że super. To jest to ogromny komplement, bo dla mnie widz ma po prostu oglądać spektakl i nie zastanawiać się, teraz śpiewają, a teraz tańczą, a teraz robią coś. Tylko oglądać historię i jeżeli ten ruch pomaga mu wejść głębiej w historię, przeżyć te emocje, poczuć to wszystko, że on nie musi na poziomie rozumu się zastanawiać, co on ogląda, to jest to ogromny komplement.
1: Czyli rozumiem tak jak z muzyką filmową, czy...
0: Dokładnie tak.
1: Czy jak z basistą w zespole, pozdrawiam mojego kolegę basistę, którego nie słychać jak gra dobrze, a jak gra źle, to od razu słychać. Ale ja też, to nie było tylko, jakby nie pytam tylko o to, co jest dla ciebie ważniejsze, na czym się bardziej skupisz, ale co ci bardziej przeszkadza, jak tworzysz choreografię? Bardziej ci przeszkadza muzyka, czy ten tekst?
0: Nie, przeszkadza, pomaga, wszystko pomaga. Ja zawsze biorę te wszystkie rzeczy jako inspiracje. Są różni choreografowie, ja należę do tych, że każda przeszkoda jest dla mnie inspiracją i czymś, co zmusi mnie do większej kreatywności.
1: A ta kreatywność dalej ci towarzyszy po tych prawie 4 latach. Zdradziłaś mi przed wejściem, że nawet na ostatecznej próbie generalnej już są pomysły, co i jak zrobić lepiej. Czy coś w ogóle zmieniliście, dodaliście w takim stopniu, nie mam na myśli jakichś drobnych korekt, tylko że coś... Ktoś wpadł na coś i powiedział się, kurczę, dlaczego tego nie robiliśmy od początku?
0: Nie, przyznam szczerze, że bardzo niewiele tutaj zmienialiśmy. Gdzieś jakby, myślę, że też to jest troszeczkę taki w Polsce układ, w jakim pracujemy, bo na Broadwayu czy na West Endzie jest bardzo dużo spektakli przedpremierowych, próbnych, w których rzeczywiście cały czas tak naprawdę aktorzy, tancerze, wszyscy są w próbach. U nas jest tak, że mamy... premierę i tak naprawdę próbę wznowieniową, która polega tylko na odświeżeniu materiału. Tak, to rzeczywiście to, co zdradziłam, często tak mam, że na trzeciej generalnej mam już takie, kurczę, a tu może by tak, ale też zawsze się staram z tego powstrzymać i zaufać, że to, co było na dany moment, było okej i po prostu zostawić to tak, jak jest. Zatem ja się szybko nudzę, więc tak nie ufam temu do końca.
1: Ale ja myślę, że to wiele osób zrozumie. Ja też... Jak widzę swój tekst, który już gdzieś oddałem, przeszedł korektę i różne poprawki, to sobie myślę, że to mogło lepiej zupełnie i zupełnie inaczej wyglądać. A czy jest coś, co nie zagrało?
0: Że nie, nie działa. No nie będę tego zdradzać.
1: Dlaczego? Dlaczego? No, ciągle...
0: To znaczy, myślę, że gdyby coś tak naprawdę nie zagrało, to byśmy to po prostu zmienili. Że ostatecznie nawet jeżeli uważam, że są mocniejsze momenty i słabsze momenty, to wszystko się jakoś razem składa i opowiada tą historię. Także jednak widzowie wychodzą, co jest dla mnie w ogóle bardzo ważne w tworzeniu, zainspirowani, tacy jakby z wyższymi wibracjami, w ogóle z chęcią do życia, z jakimś w ogóle motywacją. Ostatnio prowadziłam warsztaty, zresztą był cały zlot fanów musicalu, który w ogóle tematem był 1989, po 4 latach, bo ten zlot był 2 tygodnie temu. I podeszła do mnie dziewczyna, podzieliła się ze mną, że kiedyś tańczyła, przestała tańczyć, ponieważ miała różne problemy, było to dla niej bardzo trudne zmierzyć się z tym tańcem, bo jest to rzeczywiście taka często relacja love-hate. I obejrzała musical i ten musical ją tak zainspirował, że wróciła do tańca. I jak mi to mówiła, ogromnie się wzruszyłam, bo wiem, jak często taniec jest ważną częścią życia i pozwala sobie radzić z emocjami i z jakimiś różnymi rzeczami, szczególnie w takim okresie dorastania. Więc nawet jeżeli możemy spektaklem wesprzeć taką osobę, że dla niej to po prostu w jakiś sposób wpłynie na jej życie pozytywnie, no to jest to jakby taka naprawdę ogromna, ogromna przyjemność w tworzeniu.
1: Ale myślisz, że to i te 4 lata, i te emocje, i ta popularność, no też ludzie chodzą wielokrotnie, znam osoby, które po 3 razy były, to jest sukces musicalu, to znaczy udało wam się pokazać, że w tym gatunku można zrobić coś super, czy to jest jednak kwestia tego rapu, że on zrobił taką robotę?
0: Ja bardzo wierzę, że ten spektakl jest i ten sukces jest wynikiem tutaj spotkania wielu osób i tej pracy grupowej, która wpłynęła po prostu nawzajem na siebie. Myślę, że też dobrze trafiliśmy na taki okres w Polsce, który był, że ten spektakl był gdzieś ludziom bardzo potrzebny, ponieważ ludzie...
1: Przed wyborami w 23 roku.
0: Dokładnie tak. Że on miał taką siłę, że ludzie wychodzili i czuli to zjednoczenie, bo o tym trochę ten spektakl też jest, o tym jednoczeniu się ludzi w jakiejś wspólnej idei, pomimo tego, że ma taką dość jedną kwaśną piosenkę na koniec. A co jeśli się uda? Bo coś trzeba robić, jak się uda.
1: Potem. No my już trochę dzisiaj wiemy, co jeśli się uda,
0: dokładnie,
1: nie?
0: Dokładnie, więc jakby to, ale ostatecznie też ta siła całego zespołu aktorskiego, tancerzy, ich wspaniała energia powoduje to, że ludzie naprawdę za tym idą. Więc myślę, że to jest to. Druga rzecz, że to jest właśnie spotkanie, ogromny research, który się wydarzył na początku, że tak naprawdę każde słowo, które pada w musicalu, od koloru obrusów, które były na stołach, są rzeczywiście realem. Więc my tam nie, że coś się fajnie rymowało, to tak zostało, że zielone, tylko rzeczywiście tak było. I to dla mnie też było super taką inspiracją do tworzenia choreografii, bo po prostu szłam za tym tekstem. No muzyka Webera, naprawdę wspaniały zespół, więc tutaj się spotkało bardzo wiele rzeczy, które moim zdaniem się na ten sukces złożyły.
1: Są bilety i w Gdańsku, i w Krakowie, jak nie we wrześniu, to w grudniu. Można znaleźć, proszę znaleźć. Ja nie widziałem, ale to nie wstyd, bo można jeszcze znaleźć, można zobaczyć. Ja pójdę, zobaczę w końcu. Po 4 latach to już uznałem, że faktycznie pewnie dobre. To warto zobaczyć. A o tym, dlaczego warto zobaczyć, mówiła dla państwa Barbara Olech, choreografka musicalu 1989. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
2: To jest powtórka.

0: my chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: To zła wiadomość, tak zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie komentuje szef włoskiej dyplomacji. W informacjach również kolejne zatrzymania i przesłuchania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Zakończyły się konsultacje rządowego projektu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani, oświadczył, że wynik wyborów w Saksonii-Anhalcie, które wygrała Alternatywa dla Niemiec, to zła wiadomość i oznacza zwycięstwo siły politycznej, która jest sprzeczna z liberalnymi i zachodnimi wartościami. Natomiast radość ze zwycięstwa Alternatywy dla Niemiec wyraził drugi włoski wicepremier, lider prawicowej Ligi, Matteo Salvini, który napisał na platformie X: to spektakularny sukces, który dowodzi silnej chęci zmian, bezpieczeństwa i pracy, wbrew tym, którzy na lewicy podsycali strach i katastrofę. Scenariusze. Zgodnie z prognozą dla stacji ZDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie z wynikiem 44%. Sytuacja gospodarcza to jeden z powodów, dla których